przychodzi osoba niepełnosprawna i przytula się do mnie. Czułem właśnie wtedy, że wypełnia się ta pustka, która była wcześniej. Czułem, że Bóg wlewa w to miejsce spokój i on zmienia. Zmienia i leczy te zranienia. Tego, że nie mogłem mieć dobrej relacji z moim tatą na ziemi. I przez to, że Bóg to uzdrowił, teraz właśnie bardzo szanuję swoich rodziców, tatę i mamę. Właśnie jestem im bardzo wdzięczny i nadal są problemy, prawda? Nadal pojawia się złość, kłótnia z tatą. Ale od razu oddaję to Panu Bogu. Oddaję to Jemu, żeby... I przebaczam też, że źle robi, nie chce żyć w kłótni z rodziną.

0: co robiłeś przed nawróceniem, czego nie robisz teraz?
1: Nie palę.
0: Jak to się stało?
1: Po części przez to, że jeździłem na rowerze. Przestałem palić, żeby mieć lepszą kondycję, żeby nie zatruwać sobie płuc. No, dowiedziałem się, że to jest złe. To jest mi niepotrzebne tak naprawdę. To jest tylko jakieś takie dziwne zaspokajanie jakiejś mojej przyjemności. No i przestałem to robić i nie robię tego.
0: Czym to życie się dzisiaj różni od tamtego?
1: Różni się tym, że teraz czuję, że Bóg cały czas jest ze mną w mojej modlitwie, w mojej pracy, na studiach, chociaż teraz nie studiuję, to wierzę, że Bóg to wszystko prowadzi tak, jak On chce, żeby to wyglądało, bo wierzę, że Bóg ma dla mnie plan.
0: A dlaczego studiowałeś i nie studiujesz?
1: Nie zdałem egzaminów, wyrzucili mnie z uczelni. Ale mam możliwość powrotu i chcę skończyć te studia.
0: Ale jak to, Pan Bóg ci nie pomógł w tym?
1: No właśnie. Na studia dostałem się, myślę, też dzięki Panu Bogu. I skoro do tej pory studiowałem na tej uczelni, teraz może nie zaliczyłem czegoś i no wiem, że mam skończyć ten konkretne studia. Mam skończyć chemię. I ja będę twardo brnął, żeby te studia skończyć. No.
0: Ale mówisz, że Pan Bóg ci pomaga, a tutaj taka skucha.

0: no też jest lenistwo, nie? Moje osobiste i jakieś zaniedbanie. I to jest takie nauczycenie, nie? Bierz się do roboty. Ja za ciebie studiów nie zdam.
1: Że Pan Bóg cię cuci.
0: No, to nie jest tak, że Pan Bóg pomaga i wszystko jest dobrze.
1: Robi za.
0: No, Pan Bóg nie robi za, tylko zachęca do pracy z Nim.

0: Jakie jeszcze inne rzeczy pokazał ci w tobie, że są do zmiany?
1: Że powinienem bardziej akceptować siebie. Wcześniej miałem problemy z tym, że nie podobało mi się to, że jestem niski. Teraz to nie stanowi żadnego problemu. No, zawsze byłem niższy od wszystkich chłopaków w klasie. A zacząłem w liceum grać w siatkówkę. I byłem w reprezentacji szkoły jako rozgrywający. Bóg pokazał, że nie muszę być wysoki.
0: Na boisku dla jednego miejsce jest.
1: Bóg uzdrowił takie myślenie, że jestem za niski, że jestem przez to gorszy. Nie, jesteś normalny i mi się taki podobasz.
0: Jak myślisz, jakie jest twoje powołanie?
1: Myślę, że moim powołaniem jest małżeństwo. To po pierwsze. I po drugie, moim powołaniem jest właśnie mówić o Panu Bogu. Tak jak ktoś mi powiedział o Bogu, tak czuję teraz, że to ja mam iść i mówić innym o Bogu. Żeby poznali Boga, żeby ktoś im tego Boga pokazał, że można w żywy sposób doświadczać Jego obecności. I Bóg mi to pokazał na modlitwie. Pokazał przez Słowo Boże. Modliłem się: Panie Boże, proszę Cię, żebyś Ty mi pokazał fragment. I modliłem się, otworzyłem Słowo Boże na Ewangelii świętego Mateusza w 28 rozdziale. Fragment, gdzie faryzeusze przekupują strażników, żeby rozpowiadali ludziom, że Jezusa z grobu zabrali uczniowie i żeby taką plotkę roznosili. I czytając ten fragment, czułem się zaproszony przez Boga do tego, żeby tą plotkę demontować. Żeby ludzie nie myśleli, że Boga nie ma, tylko że jest i czeka na ich decyzję.

0: kiedy człowiek idzie z Bogiem, to w dalszym ciągu jednak no, pozostaje w nim cała jego historia i konsekwencje różnych działań tej osoby, ale też innych osób. I co jest najtrudniejsze dla ciebie w tej chwili? Z czym najbardziej się musisz zmierzyć? Co ci Bóg pokazuje?
1: Moim problemem jest takim właśnie z przeszłości, głęboko zakorzenionym. Jest mój problem z czystością. I cały czas z tym walczę. Staram się walczyć. Staram się podejmować walkę o to, żeby żyć w czystości z moją dziewczyną. To jest bardzo trudne, bo teraz dzisiejszy świat i reklama tak bardzo eksponują piękno kobiety w taki negatywny sposób. No i to właśnie, to też na mnie źle wpływa. To jest to, z czym muszę walczyć, żeby na ulicy nie popatrzeć na kobietę z pożądliwością. Na istotę, która jest stworzona na podobieństwo Boga, która jest piękna w oczach Boga.
0: Dlaczego Pan Bóg tak robi, jest wszechmocny? Przecież mógłby to jednym gestem swoim załatwić. Dlaczego zostawiać w tak trudnej sytuacji? No bo to jest strasznie trudna sytuacja.
1: To jest, myślę, coś, co mnie hartuje. Ta walka. Coś, co pozwala wzrastać mojej wierze. Bóg dopuszcza do nas takie rzeczy, z którymi możemy dać sobie radę.
0: Ale przecież twoje doświadczenie jest takie, że sobie nie dajesz rady z tym.
1: Raz sobie daję radę, raz nie. To jest nieustanna walka z szatanem, który przychodzi i daje pokusę, jakieś sytuacje.
0: Czyli to nie jest walka beznadziejna?
1: Nie. Nie. Chociaż często tak myślę, a właściwie też wiem, że to jest podszept, że no, po co walczysz? I tak przegrasz, i tak znowu upadniesz, i tak znowu wejdziesz w to samo bagno. Ale mówię nie szatanowi i idę do spowiedzi. Kolejny raz. Ale wiem, że to ma sens, bo potem czuję wielką radość, jak się wyspowiadam i z czystym sercem przyjmuję znowu Jezusa w Komunii Świętej. Czuję radość, że mogę stawać czysty przed Jezusem.

0: W jaki sposób pielęgnujesz tę relację z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność?
1: Tu jest moja kolejna walka. Właśnie z modlitwą codzienną. Z modlitwą i właśnie, żeby w modlitwie spotykać się z Bogiem, żeby z Nim przebywać na modlitwie. Też czasami sobie po prostu siadam, trzymam Pismo Święte w rękach i tak siedzę. I wierzę, czuję, że to też jest modlitwa. Że też w ten sposób spotykam się z Bogiem. Każdego dnia ponawiam tą decyzję, że Jezus jest moim Panem. I staram się działać, w sensie robić to, do czego Jezus mnie powołuje. Wierzę, że właśnie jakby uczestnicząc w jakichś rekolekcjach, grając na nich, też gram na mszy, to wszystko...
0: Służę,
1: tak. I wierzę, że to też umacnia moją relację z Jezusem.
0: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
1: Cieszę się, że tak jak wtedy się modliłem, jeśli chcesz, to ty mnie odnajdziesz, to cieszę się, że Bóg rzeczywiście mnie odnalazł, powołał, zaprosił do współpracy z Nim. I jestem wdzięczny za to, że On mnie leczy, że On mnie przytula. Przytula swoją łaską.
0: Czy twoje życie ma sens?
1: Tak.
0: Jaki? Jaki cel jest? Jaki sens?
1: No sens jest taki, że żyję z Bogiem. I coś chociaż może nie wychodzi, coś się nie układa. Jest Bóg, który mnie podtrzymuje.
0: Kogo poznałeś? Kim On jest? Co to za osoba?
1: Teraz dla mnie Bóg jest przyjacielem. Mogę ze wszystkim do Niego się zwrócić. Z każdym problemem, z każdą sytuacją. Dzielę się też z Nim swoimi radościami. Z tego, co jest w moim życiu fajne, dobre i wesołe. Dziękuję Mu za to, że mam takie sytuacje. No właśnie, Bóg jest przyjacielem.

0: moment takiego najbliższego przygarnięcia przez Boga?
1: To był też czas rekolekcji. Modlitwy oddania Bogu każdej części swojego życia. I wtedy oddawałem po kolei Bogu to, co dla mnie jest najważniejsze. To, z czego trudno mi zrezygnować. I kiedy to wszystko powierzyłem Bogu, złożyłem w Jego ręce, poczułem taką bardzo bliską więź z Bogiem, że teraz On tego nie zniszczy, nie zabierze, tylko będzie to pielęgnował.
0: W jakiej intencji się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
1: Chciałbym się pomodlić za ludzi, którzy mają problem i jakby konflikt z szatanem. Chodzi mi o ludzi w jakiś sposób zniewolony przez złe duchy.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś
0: jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Michał. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: kiedy mój syn wylosował figurę Matki Bożej, wziął ją do domu, może to się wydawać zwykła figura, że to jest nic, ale to jest nieprawda. Ale wiem wtedy, że właśnie kiedy syn przyszedł z tą figurą do domu, to ja otworzyłam serce dla Maryi, że do mojego domu, ale przede wszystkim do mojego serca przyszła Matka Boża. I ona się nie brzydziła moich grzechów, tego, co się dzieje w moim sercu, jak grzeszę. Ona po prostu przyszła i zaczęła zmieniać, zaczęła robić porządek przede wszystkim w moim życiu właśnie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Jako mała dziewczynka mam taki obraz dzieciństwa. Swoją babcię, która była bardzo ciężko chora, sparaliżowana od pasa w dół. I zawsze pamiętam, że miała przy łóżku różaniec i modliła się na różańcu, ale też zawsze w każdy pierwszy piątek miesiąca przychodził do niej ksiądz, żeby się wyspowiadała, przyjęła komunię świętą. I też pamiętam, jak z dziadkiem swoim na rowerze przeważnie jeździliśmy do kościoła w każdą niedzielę ponad 2 kilometry. I jestem pewna i wiem, że ona już, świętej pamięci, bo ona już nie żyje bardzo długo, wymodliła mi tą łaskę przemiany nawrócenia. Znaczy u dziadków moich, czyli rodziców mojej mamy, to zajmował pierwsze miejsce. Mojej mamy nie zajmował, z tego co pamiętam. Wychowywałam się w rodzinie alkoholików, czyli moja mama była też no świętej pamięci, już nie żyje, alkoholiczką. Mój ojczym, bo swojego taty nie znałam i nie poznałam, też był alkoholikiem, też już nie żyje. Więc tą wiarę przekazywali mi moi dziadkowie. I pamiętam też, że jako mała dziewczynka modliłam się codziennie, chodziłam do kościoła, nawet były takie momenty, że chodziłam codziennie do tego kościoła, ale też pamiętam, że właśnie moja modlitwa szła w tym kierunku takiego małego dziecka, w kierunku, żeby Pan Bóg przemienił moje życie, czyli moje dzieciństwo, żeby nie było tej przemocy, bo no niestety wychowywać się w rodzinie alkoholików nie było łatwo, było dużo przemocy fizycznej, psychicznej, czasami nie było co jeść, też i tak jak tutaj też było bardzo dużo molestowania. Więc w tamtym okresie czasu, kiedy też już dorastałam, myślałam, że to jest takie przekleństwo wielkie od Pana Boga. Ale teraz z perspektywy wielu, wielu lat i teraz gdzie jestem i co robię, wiem, że Pan Bóg wyprowadził z tego wielkie błogosławieństwo i taki też dopust Boży był na pewno. Ciężko powiedzieć, nie wiem, chociaż odkryłam trochę życie swojej mamy poprzez łaskę Bożą, poprzez światło Boże. Mama mnie urodziła, jak miała 16 lat, niespełna 17. Z tego, co wiem, ja powstałam, znaczy urodziłam się, znaczy w ciąży mama, którą zaszła ze mną, była powodem przemocy, gwałtu. Więc naprawdę dziękuję swojej mamie, mimo że nie żyję, ale dziękuję jej prawie każdego dnia i Panu Bogu przede wszystkim, Matce Najświętszej, że się urodziłam, że postanowiła mnie urodzić, że nie wyrzuciła mnie do kubła na śmieci i dała mi życie, bo dla takiej dziewczyny 16-letniej naprawdę na pewno to był ciężki czas i też na pewno musiała kogoś ukryć, może ktoś też jej zabronił powiedzieć, że jest w ciąży, może ktoś to był z rodziny, może jakaś osoba, przyjaciel rodziny, więc ukrywała tą ciążę też przed swoimi rodzicami, później ciąża wyszła na jaw, tak, bo zaczął brzuszek rosnąć i z tego nawet co wiem, że dziadek, czyli jej ojciec, do końca w sumie nie wiedział, że ona jest w ciąży, że dopiero jak przyszła ze szpitala, to przyszła ze mną już. I na pewno nie było łatwo, szukała w życiu też takiej odskoczni i niestety no, poznała człowieka, tego mojego ojczyma i gdzieś tam chciała się wyrwać z tej małej miejscowości i trafiła do Warszawy, ale niestety no, życie też jej się nie potoczyło tak, jakby chciała zapewne. Tak, było tak. Nie wiem, dlaczego tak jest. Wiele, wiele lat, nawet jeszcze parę lat temu, może nawet nie parę, ze 3-4 lata temu, winiłam siebie, że ja jako mała dziewczynka mogłam coś zrobić, że mogłam coś zmienić, że mogłam krzyczeć, że mogłam zapobiec temu, ale no niestety tak się nie stało. Dopiero jak rozpoczęłam terapię dorosłych dzieci alkoholików, tam jakby też mi wytłumaczono na tych zajęciach, że to przecież no nie moja wina, tak? Ja byłam małą dziewczynką, nastoletnią, miałam 7, 8, 9 lat, 10, więc z tym nic nie mogłam robić. Obok w pokoju mama spała pijana, tak, czy ojczym, czy jakieś tam różne libacje były, ale Pan Bóg to wszystko uzdrowił i teraz z perspektywy czasu, no jest to całkiem inne myślenie, chociaż gdzieś też przez cały czas jeszcze w tej głowie to jest, ale tak sobie ciągle powtarzam, że to przecież nie moja wina, nic nie mogłam zrobić, bo byłam małym dzieckiem. Nie, ja nie byłam na programie 12 kroków. Byłam na tej terapii, jak powiedziałam, dorosłe dzieci alkoholików, ale Pan Bóg, uzdrowienie, jeżeli Pan Bóg coś uzdrawia, to jest to proces, naprawdę proces wielu lat i tak sobie myślę, że Pan Bóg wiele rzeczy uzdrawia, będzie uzdrawiał do końca życia, że dopiero takie całkowite uzdrowienie, taka całkowita świętość tego wszystkiego, tych naszych umysłów, ciała, to będzie dopiero w niebie. W momencie, kiedy przyszedł ten proces u mnie nawrócenia, to wtedy zaczął się ten proces właśnie takiego uzdrawiania poprzez modlitwę, poprzez różaniec, poprzez oddanie się Maryi, oddanie się całej siebie. Poprzez jej stawiennictwo przychodzi ten proces uzdrawiania. Oczywiście, że tak, ale to wszystko tylko dzięki łasce Bożej, dzięki Maryi. Tak, bo znaczy oczywiście to też jest, że na początku mojej drogi takiego nawrócenia, przemiany, Maryja mi była bardzo taka odległa, bardzo obca, ale mówię w modlitwie, kiedyś pamiętam, mówię tak, Panie Jezu, no to jest Twoja matka, przecież ona Cię zrodziła, ona Cię kocha, więc rozkochaj mnie też swojej matce. No i się tak stało, tak? I kiedy ja zaczęłam odkrywać tą maryjność, kiedy zaczęłam odkrywać, co to znaczy oddać się jej, wtedy właśnie nastąpiła ta miłość do Maryi, ale też na pewno na mojej drodze parę lat temu stanął taki pewny kapłan, ksiądz Roman Kot, obecnie jest moderatorem Żywego Różańca w diecezji warszawsko-praskiej, z której ja pochodzę, w której jestem. Więc on mnie rozkochał w Maryi, pokazał właśnie, jak zawierzyć się Maryi, jak służyć Maryi przede wszystkim, jak z nią obcować, jak z nią być. Na pewno poprzez modlitwę, chociaż no, to są rzeczy takie bardzo takie schowane w sercu. No, ciężko opowiedzieć o miłości do drugiej osoby, czyli do swojej matki, ale postaram się. Co to znaczy właśnie kochać Maryję, być z Maryją? To znaczy oddać jej się całkowicie, oddawać swoje życie, swoje myśli, swoją pracę, swoje nawet cierpienia fizyczne, psychiczne, swoje dzieci też i przede wszystkim też zawierzać jej, ale ufać jej, że wszystko to, co w życiu się dzieje, to, co też i człowiek pragnie, to wszystko właśnie Pan Bóg robi i daje przez Maryję, bo ona jest taką głębią łask, ona jest taką pośredniczką tych łask. Tak, zgadza się. Ona jest, ja zawsze powtarzam, jak jeździmy na świadectwa też, mówię, gdzie Maryja, tam nadzieja, że Maryja jest najlepszą taką polisą ubezpieczeniową na całe życie. Bo Maryja, Matka Jezusa, prowadzi nas do tego Jezusa. Ja na przykład to odbieram, że Maryja mnie codziennie prowadzi do Jezusa poprzez Eucharystię, że codziennie mnie bierze za tą rękę, budzi mnie rano, chociaż czasami mi się nie chce wstać, żeby przyjść, żeby stać wcześniej, żeby iść na mszę świętą. Trzeba troszeczkę wcześniej wstać w moim przypadku, przed pracą. Więc ona mnie bierze za tą rękę i mnie prowadzi do tego Jezusa, żebym się pokrzepiła Jego ciałem, żebym tam w czasie Eucharystii, na mszy świętej w kościele nabrała tą siłę na poszczególne dni. Znaczy miłość właśnie, co diabeł zrobił w moim życiu. Właśnie w takim domu, jakim się wychowałam, powiedziałam parę minut temu, tam, gdzie nie było miłości, gdzie nie było takiej uwagi na mnie, czyli na dziecko, wtedy na małą dziewczynkę, szukałam tej miłości, kiedy już zaczęłam dorastać, byłam taką nastolatką, zaczęłam szukać miłości całkiem gdzie indziej, nie w Panu Bogu przede wszystkim, ale szukałam w mężczyznach, że później jako osoba 16, 17, 18, 19, 20-letnia i tak dalej nawet, wydawało mi się, że każde jakby zbliżenie, nawet fizyczne, z mężczyzną, to wydawało mi się, że to już jest ten mężczyzna właśnie, on mnie kocha, on weźmie ze mną ślub i będzie super pięknie, ale niestety to było wszystko obłudne. I z perspektywy czasu właśnie wiem, że szukałam miłości, ale nie tej miłości. Dopiero kiedy znalazłam miłość Bożą, kiedy się zanurzyłam w Bogu, w Maryi, to wtedy doznałam tego szczęścia. I mimo, że na przykład jestem teraz sama, nie mam męża, sama wychowuję syna, bo już córkę też mam dorosłą, jestem naprawdę szczęśliwa. Można być samemu, ale samemu, czyli bez mężczyzny, bez jakiego związku, bo teraz naokoło wszyscy mówią, nieraz jak kobiety się rozwiodą, tak mają związki sakramentalne, ale się rozwiodą, mówią, znajdź sobie kogoś innego, poszukaj, bo nie możesz być sama, żeby dziecko samemu nie wychować. Jest to nieprawda. Naprawdę z Maryją można wychować dziecko wspaniale, z Maryją można być samemu, bo Maryja jest strażniczką czystości. Właśnie, moje małżeństwo trwało bardzo krótko, ponieważ no, robiłam to wszystko po swojemu. Mając 20 lat wyszłam za mąż, no bo właśnie chciałam się wyrwać z tego domu, szukałam też miłości, ale no, znalazłam człowieka, który mi się wydawał, że to jest ten, że to jest już ten najlepszy do końca życia będzie ten, ale niestety tak się nie stało. Kiedy żeśmy się pobrali, zaraz urodziła się córka z tego związku sakramentalnego i postanowiłam, żeby od niego odejść, tak? Bo stwierdziłam, że go nie kocham. Na tamten czas też nie miałam pojęcia, co to znaczy sakrament małżeństwa. Że to się przysięga Bogu, że to nie jest tylko biała sukienka, wesele, ale że przysięga się Panu Bogu i czy w smutkach, czy w radościach, czy kiedykolwiek, co się dzieje w małżeństwie, trzeba być razem, tak? I na pewno też była nasza niedojrzałość. Ja miałam lat 20, a mój małżonek miał lat 19, więc byliśmy praktycznie dziećmi. No, zachciało nam się bawić w życie dorosłe, ale też nie mogę żałować tego okresu, ponieważ urodziła się moja córka, którą bardzo kocham, która też zrodziła dwoje dzieci, mam wnuki, więc naprawdę dziękuję Panu Bogu za ten czas. Tak, tak, zgadza się. Kiedy byłam w związku niesakramentalnym, z którego rodził się mój syn, obecnie ma 16 lat, postanowiłam iść do spowiedzi, bo to było tak, że właśnie tą wiarę, którą dostałam od swoich dziadków, gdzieś to zawsze miałam w sercu i mimo, że żyłam w bardzo ciężkich grzechach, przede wszystkim w tej grzechu nieczystości, wiedziałam, że robię źle, ale to zawsze gdzieś tam zagłuszałam jakimiś innymi rzeczami, imprezami, alkoholem i tak dalej. Ale nieraz jak były przebłyski, to zawsze mówiłam, że żyję w grzechu ciężkim, że będę potępiona. Bałam się naprawdę piekła. No i postanowiłam, że pójdę do spowiedzi i że wszystko księdzu opowiem, czyli, że żyję w związku niesakramentalnym. Mówię, na pewno ksiądz mi da rozgrzeszenie. Ale niestety tak się nie stało. Dziękuję Panu Bogu, że tak się nie stało. I to był pierwszy raz. I później za jakiś czas mówię, a pójdę znowu do spowiedzi, tak powiem. Ale no trafiłam na tego samego kapłana. I wtedy stało się coś takiego, że naprawdę, teraz mogę o tym powiedzieć, bo wtedy ja tego nie widziałam, że po prostu diabeł mi wyrzucił z tego kościoła. Wyrzucił mi, obraziłam się na kościół, obraziłam się na Pana Boga, powiedziałam, że więcej tam już nie przyjdę do tego kościoła. I tak się stało, że przychodziłam tylko raz na jakiś czas, ale mówię, że przez to, że właśnie tą wiarę dostałam od tych dziadków, miałam ten korzeń i miałam do czego wrócić. I wiem o tym, tak sobie nieraz myślałam, że w momencie, kiedy nawet nie wypowiadając słowa Pan Bóg, ale te moje banie się, że będę w piekle, że będę potępiona, to uważam, że to była też modlitwa i wołanie do Pana Boga. No właśnie, to też była bardzo ciekawa historia. Pamiętam, jak dzisiaj, parę lat temu, mój syn miał mieć komunię świętą i był przygotowany. Rozpoczęły się te przygotowania i z koleżanką żeśmy robiły sobie dyżury. Ja taka zniechęcona, mówię, co niedzielę tego kościoła trzeba było chodzić. I ksiądz, kiedy już kończył się listopad, ksiądz mówi, zapraszam rodziców razem z dziećmi na roraty. Na 7 rano, ja mówię, no już chyba zwariował całkiem, żeby na 7 rano przychodzić do kościoła, ale wieczorem mówię do swojego syna, mówię, wiesz co, mówię, chodź spróbujemy, bo jako mała dziewczynka właśnie, że chodziłam do kościoła często, nie pamiętam po prostu tego wydarzenia i wtedy właśnie zaczęło się coś dziwnego dziać, tak? Ja nawet w tamtym czasie, te parę lat temu nie rozumiałam, co to jest, ja nawet nie wiedziałam, że to jest głód Pana Boga, tylko po prostu, że ludzie, którzy przystępowali do Komunii Świętej, którzy szli do ołtarza, mi zaczęło w środku serce pękać. Że ja też bym tak chciała, ale mówię, przecież to jest niemożliwe, żyję w związku niesakramentalnym 17 lat. Przecież to jak to może się zmienić, tak? I zaczęła się ta przemiana, dopiero z czasem zobaczyłam, tak? Przemiana w sercu, ten głód, ten taki płacz nawet, łzy głębokie, tak? Ale też na pewno taka najważniejsza rzecz, która w czasie tych rorad się wydarzyła, kiedy mój syn wylosował figurę Matki Bożej, wziął ją do domu. Może to się wydawać zwykła figura, że to jest nic, ale to jest nieprawda. Ale wiem wtedy, że właśnie kiedy syn przyszedł z tą figurą do domu, to ja otworzyłam serce dla Maryi, że do mojego domu, ale przede wszystkim do mojego serca przyszła Matka Boża. I ona się nie brzydziła moich grzechów, tego, co się dzieje w moim sercu, jak grzeszę. Ona po prostu przyszła i zaczęła zmieniać, zaczęła robić porządek przede wszystkim w moim życiu właśnie. No, zaproszenia były takie skutki, że tak, zobaczyłam. Też oczywiście myślałam na początku, że to jest moje wszystko, że nie potrzebuję na przykład alkoholu, bo często, no niestety zawsze jak byłam małą dziewczynką, obiecywałam sobie, że nigdy w moim domu nie będzie alkoholu, że nigdy nie będzie awantur, ale niestety no, powieliłam to samo, co było w domu, czyli też no, lubiłam imprezy, lubiłam być taką bardzo aktywną. Nieraz żeśmy się śmiali, że więcej nawet potrafiłam wypić od mężczyzn, więc imprezy były, przeważnie sobota czy piątek, no, ale a w niedzielę trzeba było zaleczyć, jak to się mówi, tego przysłowiowego kaca, tak? I zauważyłam, że coraz mniej potrzebuję tych imprez, przede wszystkim właśnie alkoholu, że już następny dzień nie potrzebuję się wyleczyć alkoholem. Śmieję się teraz, że teraz liczę paciorki na różańcu, a kiedyś liczyłam butelki w reklamówce, ile się wypiło i się nie szło do kościoła, tak? Więc to tak wszystko wyglądało. Tak, miałam taki moment i to było właśnie takie, no też z jednej strony piękne, ale z drugiej strony takie trochę, taki strach trochę przyszedł, bo towarzystwo miałam, które w ogóle nie było kościółkowe, tak powiem, więc za bardzo nie miałam się z kim podzielić i na początku też myślałam o tym, tak jak powiedziałam, strach, ale też myślałam, że może zwariowałam. Że coś jest ze mną nie tak, że może jakieś to moje tylko są wyobrażenia. Ale później pamiętam takiej koleżance, która no nie chodziła do kościoła, która nie jest wierząca, praktykująca. Podzieliłam się z nią tym i nawet byłam bardzo zaskoczona, że ona wysłuchała wtedy mnie, że ona nawet też jakby zaczęła swoje rzeczy mówić, co też w jej sercu się dzieje, tak? Bo też jej syn chodził na przygotowania do tej Komunii Świętej, no ale niestety ona nie poszła dalej. Przestraszyła się, bo kiedyś mi powiedziała. Właśnie, to było tak fascynujące, to było takie niesamowite. Tak jak powiedziałam parę minut temu, że na początku myślałam, że to wszystko takie moje było, tak? Ale po prostu tak jakby w ciągu jednej chwili Pan Bóg przez Maryję to wszystko uciął. Czyli alkohol zabrał, nie chciałam w ogóle nie miałam takich jakby ciągu do alkoholu. Papierosy to wiele lat wcześniej rzuciłam i też wtedy zrozumiałam, że to też dzięki łasce Bożej. I też takiego właśnie, znaczy ciągotu, może to brzydkie słowa, ale takiej potrzeby relacji z mężczyznami. Też całkowicie zobaczyłam, że ja tego nie potrzebuję, że w ogóle można żyć w czystości. To było coś takiego pięknego, niesamowitego. No właśnie, my czasami ludzie boimy się powiedzieć Panu Bogu tak, kiedy Pan Bóg, kiedy słyszymy coś w sercu, kiedy już widzimy nawet, tak, oczami duszy czy oczami na zewnątrz, że Pan Bóg zaprasza nas do czegoś i wystarczy powiedzieć Panu Bogu tak, tak jak Maryja. Ja wtedy po prostu poszłam w ciemno, nie patrząc, co będzie, jakie będą skutki tej mojej decyzji. Ja powiedziałam wtedy Panu Bogu tak, Panie Boże, chcę zmienić swoje życie. Nie chcę, najbardziej z czego chciałam wyjść, to z grzechów nieczystości. To było takie silne, że ja już pragnęłam żyć właśnie w czystości, nie uganiać się za tymi facetami, tylko po prostu znaleźć to szczęście w Bogu. I właśnie naprawdę warto mówić w ciemno Panu Bogu tak jak Maryja. Bo Maryja też nie wiedziała, co będzie ją czekało. Ona wiedziała tylko, jak anioł do niej przyjdzie, wiedziała tylko, że będzie matką. I więcej nic. Dopiero później zobaczyła, tak, jakie rzeczy się dzieją. I tak jest naszędzie w życiu. Pewnie jak ja bym zobaczyła, co z tą decyzją się wiąże, jak będzie mi też ciężko, bo też nie było łatwo. To nie było tak, że ja powiedziałam Panu Bogu, tak, chcę zmienić swoje życie, było super pięknie. Nie było wcale łatwo. Wiele rzeczy, wiele decyzji musiałam podjąć, wiele rozmów, no naprawdę z wielu rzeczy musiałam zrezygnować, to przepłaciłam też płaczem, cierpieniem. To nie było takie proste, ale z perspektywy czasu wiem, że naprawdę no, to było coś wspaniałego, że dobrą decyzję podjęłam. No właśnie, to też nie było takie proste, żeby się rozstać z tym mężczyzną, bo też było dziecko, prawda? Też chciałam, żeby mój syn miał ojca przede wszystkim. I na początku myślałam, że, no, że będziemy tak sobie żyć, tylko oczywiście na osobno, ale w jednym domu, w jednym mieszkaniu. No i tak było na początku, ale to nie było łatwe i tak dalej. Jak wchodziłam w to wszystko i też pytałam się Pana Boga, co mam zrobić, też postanowiłam no niestety odejść od tego związku, bo to też na zewnątrz no, wszystko pięknie, ładnie wyglądało, ale też to no, nie był związek, no tam też nie było tej miłości, tak? Bo gdzie jest grzech, tam nie będzie szczerej miłości. Więc no, postanowiłam odejść, też zerwać całkowicie z tym, sprzedać mieszkanie. Ale tak jak mówię, no nie było to łatwo, bo też jakby tata dziecka, no chciał mnie mieć też przy sobie, też chciał, żebyśmy taką też rodziną byli. Ale ja niestety, no ta miłość Boża i to, żeby nie żyć w tym grzechu, ja już nie mogłam tak żyć. Nie mogłam tak żyć i musiałam z tym wszystkim zerwać. I za tym wszystkim właśnie stała Matka Boża. Przede wszystkim, co jeszcze takie ważne się wydarzyło w międzyczasie, że wstąpiłam do Róży Różańcowej. Koleżanka mi zaproponowała modlitwę na Różańcu, gdzie w ogóle nie miałam zielonego pojęcia. Jako młoda dziewczyna też, może jako nie młoda, już jako taka dorosła, kiedy żyłam w tym grzechu, kiedy żyłam z daleka od Pana Boga, też potrafiłam na przykład wyrzucić na śmieci obraz Pana Jezusa, pozbyć się w ogóle różańcu, książeczek. Ja nie wiem, co ja z tym zrobiłam, czy też właśnie to wszystko wyrzucałam, czy poddawałam, nie mam pojęcia. Więc kiedy ona mi powiedziała modlitwa różańcowa, ja mówię, kobieto, weź ty się stuknij za przeproszeniem w głowę, tak? To się modlą tylko po prostu kobiety starsze. Ale kiedy w to weszłam, właśnie kiedy też powiedziałam Panu Bogu, tak, dobrze, zrobię to, to też zaczęły się wielkie rzeczy dziać, takie piękne, ładne. Tak, tak, na tamten czas była to Róża Różańcowa za dzieci. I koleżanka jeszcze do mnie, w ogóle taka myśl wyszła, chodziłyśmy z nią, jeszcze tam z jedną osobą, ze znajomymi, chodziliśmy na pierwszej pielgrzymki do Niepokalanowa w nocy, takie pokutne i właśnie stamtąd wyszła ta myśl, tak? I ona w autokarze rano do mnie mówi, słuchaj, byśmy założyły taką różę, ale żebyś ty poszła do księdza. Ja mówię, już całkiem, już po prostu mówię, nie no, chyba koniec świata, nie? Ale jednak gdzieś to ziarno było gdzieś w sercu kiełkowało, więc no rozpoczęłyśmy takie wielkie dzieło, ale to w sumie przez Maryję, bo my same to nic nie mogłyśmy z tym zrobić, tak? To zaczęła się ta droga właśnie Maryi wtedy, poprzez ten różaniec. Tak, no relacje z moją mamą nie były za fajne. W ogóle no więcej pamiętam tych rzeczy negatywnych, chociaż jak 2 lata temu pojechałam do Meczugorje, tam dostałam taką łaskę poprzez Maryję, że bo też właśnie całe życie miałam pretensje do niej, że ona żyła z tym mężczyzną, że tam był w domu alkohol, z mężczyzną, no, który ją bił też, który mnie też bił, tak, który robił takie wielkie awantury i ta przemoc fizyczna była psychiczna, przede wszystkim bardzo dużo fizycznej w stosunku do mojej mamy między innymi, więc zawsze miałam pretensje, dlaczego ona w ogóle z nim była, czemu ona nie odeszła, przecież nie mieli nawet wspólnych dzieci, tak, ja byłam przecież dla niego w sumie obca, byłam tylko taką, no, córką swojej mamy. I kiedy mama zmarła, to całe życie miałam pretensje do niej, tak? I te relacje naprawdę były, ja nie pamiętam, kiedy ona mnie przytuliła do serca, kiedy mnie wzięła na kolana, chociaż może były takie sytuacje, ale tak jak mówię, nie pamiętam. Ale wtedy, kiedy w Meczugorje dostałam taką łaskę przebaczenia sercem, bo można przebaczyć rozumem, tak? Ale z rozumu, żeby spłynęło do serca, to wtedy się dzieją niesamowite rzeczy. Wtedy, kiedy to przebaczenie przyszło sercem, zobaczyłam, za co mam przede wszystkim też dziękować, że mam tą mamę właśnie, że na przykład rano wstawała, włosy mi czesała, że nieraz robiła mi śniadanie, że pozwalała mi chodzić do kościoła, że pozwalała mi się modlić, że mogłam jeździć do dziadków. Zaczęłam zauważać same dobro w niej, więc to też takie odnowiła się relacja, ale tylko duchowa teraz, tak? Ale mam nadzieję, że się spotkamy, że ona tam się modli za mnie i się spotkamy kiedyś. Tak, tak, to było też niesamowite. Kierowca, który przywiózł nas, pielgrzymów, do Meczugorje i kiedy szli na tą górę objawień, jakoś to był obcy człowiek, tak, i otworzyłam mu się, zaczęłam o tej mamie rozmawiać. I on do mnie mówi, od razu mówi, słuchaj, ty powinnaś swoją mamę przeprosić. Ja mówię, czyś ty zwariowała, za co ja mam swoją mamę przeprosić? Za to, że tyle alkoholu w domu, że nie miała czasu dla mnie, że było pijaństwo i tak dalej. I że nie było co jeść, no w ogóle wszystkie negatywy. A on do mnie mówi, no jak to mówi? Ty powinnaś ją w ogóle przeprosić za to, że byłaś taką egoistką, że nie widziałaś dobrego. Nic w niej, nie? I faktycznie, i tak dalej, jak żeśmy szli na tą górę, bo to ten kawałek jest. Więc normalnie przestawiło mi się myślenie. Tak jak powiedziałam, no zaczęłam zauważać dobre rzeczy, ale też zobaczyłam, bo my często ludzie tak patrzymy na człowieka zewnętrznie tylko i widzimy, co w nim jest złego, tak? Ale my nie widzimy, widzimy tylko wierzchołek góry, ale nie widzimy, co jest w środku tej góry. Pan Bóg tylko zna jego serce. I tak samo Pan Bóg znał serce mojej mamy. On wiedział, dlaczego ona taka była, dlaczego tak się działo, tak? Dlaczego ona taka dla mnie była. Znał jej tylko serce. I właśnie kiedy ja to zobaczyłam, przekształciło się to moje myślenie, więc przeprosiłam ją oczywiście za to wszystko. I właśnie ten moment tam nazywam takim zwiastowaniem swoim poprzez właśnie tego człowieka, taki anioł w postaci ludzkiej, bo Pan Bóg stawia takich aniołów w postaci ludzkiej dla nas. Znaczy, to na pewno był proces, chociaż mi na tamten czas wydawało się, że to wszystko tak szybko trwa, prawda, że to jejciu, z dnia na dzień, że tu już takie przyszło z dnia na dzień nawrócenie, ale to był proces, chociaż no, przez cały czas się nawracamy. Ja się przez cały czas nawracam codziennie. Wstaję codziennie, jak to ostatnio kiedyś usłyszałam takie słowa od księdza, kładź się spać wierzącym, a wstawaj niewierzącym i na nowo się nawracaj od każdego dnia. Ale taki przełomowy proces, taki przełom właśnie był w tym wszystkim, kiedy przyszło te pragnienie chyba, znaczy kiedy przychodziło te pragnienie tej Komunii Świętej, kiedy zaczęłam też szukać poprzez właśnie internet, poprzez różne artykuły w internecie, wpisywać hasło Bóg i też mi zaczęły różne rzeczy wyskakiwać. Później z perspektywy czasu wiem, że też nie było przypadków. Też kiedyś weszłam na jakieś forum i tak jakbym czytała opowieść człowieka, który jakbym o mnie mówił i mówi w tej opowieści, w tym świadectwie mówi, jeżeli czytasz, to jesteś w podobnej sytuacji, to musisz z kapłanem porozmawiać. Ja mówię, Boże, gdzie kapłanów w ogóle znajdę? Ja nie miałam z kapłanami w ogóle do czynienia, tak ponad 20 lat. No ale właśnie trafiłam do tego kapłana, co mojego syna przygotowywał do Komunii Świętej, więc poszłam do niego, żeśmy się umówili, porozmawiałam, powiedziałam, zaczęłam mu opowiadać, co się dzieje w moim sercu, nie? A on do mnie mówi, no wiesz co, no nic ci nie poradzę, będę się modlił za ciebie. Ja mówię, no to super, fajnie. Siedziałam 2 godziny u niego, nic mi nie poradził. No ale później też już zaczęło się właśnie takie rzeczy, że tak się później wydarzyło, że mogłam przystąpić do Komunii Świętej, do spowiedzi po 20 paru latach. Więc to też był taki piękny czas. Na tamten czas tak, chociaż już taką spowiedź ostatnio też przeszłam generalną, ale na tamten czas tak, bo zaczęły przypominać różne grzechy. Naprawdę, przede wszystkim te nieczystości. No różne, naprawdę, no żyłam w takich ciężkich grzechach, że po prostu Bóg jest tak miłosierny i taki kochany poprzez Maryję, że On to wszystko wybaczył i naprawdę. I że wziął to na krzyż, że stracił, że poszedł na krzyż za mnie. No, powiem tak, że w moim przypadku to na pewno była wielka łaska Boża. Tak jak mówię, musiała się babcia za mnie modlić, ale ostatnio zrozumiałam, że na pewno oprócz babci modliła się za mnie Maryja. Że to z łaski tylko, na tamten czas, tak, z łaski mogłam się wyspowiadać z takich wielkich grzechów. Chociaż, tak jak powiedziałam, w różnych grzechach byłam, różne złe rzeczy robiłam, źle się prowadziłam, gdzieś to wiedziałam w środku, że to jest grzech. Naprawdę wiedziałam, ja to po prostu czułam, wiedziałam, ale mimo wszystko brnęłam w to wszystko, tak? Brnęłam, bo czasami nie wiedziałam, że już nie ma wyjścia, że trzeba iść. Przede wszystkim też bałam się czasami wyjść z tego, że nie widziałam żadnego takiego światła w tunelu. Ja już wcześniej chciałam swoje życie zmienić, o wiele wcześniej. Chciałam zerwać z tym grzechem nieczystości, chciałam zacząć nowe życie, ale nie widziałam tego światła w tunelu. Dopiero właśnie kiedy taki najbardziej, tak jak pan to się mnie zapyta, taki przełomowy okres dla mnie był, kiedy syn przyniósł tą Maryję, kiedy on zaczął te przygotowania do tej Komunii Świętej. Bo my teraz też wiele ludzi, kiedy dzieci przygotowują się do Komunii Świętej, wiele ludzi narzeka, że nie muszą do kościoła chodzić, że z dziećmi i tak dalej, że księdza coś wymyślają. To jest wielka łaska dla rodzica. To jest nie tylko przygotowanie dziecka do komunii, ale przede wszystkim nas rodziców. To jest wielka, naprawdę wielkie szczęście i wielka łaska, żeby przygotowywać się z dzieckiem do komunii. Tylko no, trzeba to zrozumieć poprzez łaskę. A przygotować się do spowiedzi, no na przykład teraz podzielę się też tego roku w lipcu byłam też w Medjugorje, Matka Boża mnie zaprosiła po raz kolejny, po raz drugi. I no, uczęszczam do spowiedzi, przystępuję do spowiedzi bardzo często, raz na 3 tygodnie, raz na miesiąc, raz na 2 tygodnie. I wydawało mi się, że już przez te parę lat naprawdę wyspowiadałam się ze wszystkich grzechów, że z przeszłości, że już nie mam żadnych grzechów. I w momencie, kiedy dojeżdżałam do Medjugorje, tam wcześniej też rozmawiałam z kolegą na taki temat właśnie tych grzechów, Przychodzi taka myśl, wiem, że to po prostu Duch Święty, tak? Przychodzi mi taka myśl, że chyba się nie wyspowiadałam z wszystkich grzechów nieczystości przed sakramentem zawarcia małżeństwa. I ja mówię, ale to chyba niemożliwe. Zamknęłam oczy i po prostu klatka po klatce wszystko przychodziło mi. Więc w ciągu 5 dni, kiedy byłam w Medjugorje, 2 razy byłam u spowiedzi. Więc po prostu też takie oczyszczanie było niesamowite, że nie wiem. Ale też od tamtej czasu, też przed tą spowiedzią zawsze proszę, mówię, Panie Boże, proszę Cię, żebyś mi pokazał te grzechy, których ja nie widzę. Bo jeżeli człowiek się nie wyspowiada z tych grzechów, jeżeli tej łaski nie otrzyma, to my później będziemy musieli się wszystko oczyścić. A to będzie bolało strasznie. Będzie bolało. A ja bym chciała iść prosto do nieba.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Pani Hanno, jeśli pani potrafi się do nas jeszcze dodzwonić, to zapraszamy, no ale czasami niestety trzeba poczekać. Witam pani Ewo.
1: Panie, ja dzwonię właśnie w tej sprawie, o której ostatnio była właśnie mowa, jeśli chodzi o bioenergoterapię. Ja sama też nie widząc ratunku, bo od czasu już półtora roku, jak nie mogę przyjść do siebie po zatruciu lekami i po prostu robiłam wszystkie badania, wszystko okazało się, że lekarze twierdzą, że nic mi nie jest i... A ja właśnie byłam u bioenergoterapeutki i nawet bardzo mnie przeraziło. Po drugiej wizycie chciałam zrezygnować już w ogóle z tego całego, że tak powiem, tej całej sprawy, ale jakaś siostra mnie jeszcze namówiła i pięć takich zabiegów niby też to wzięłam i do dnia dzisiejszego właśnie mam jakieś takie stany lękowe. Do spowiedzi chodzę. Ja byłam dosyć daleko też od Pana Boga. Miałam taki swój powrót do Pana Boga teraz w marcu dopiero, ale też jakieś takie mam rodzina. Moja mama wróżyła z kart. Ja na studiach też trochę szalałam. Bawiłam się w wywoływanie duchów. Jakieś różne takie rzeczy. No i na koniec właśnie jeszcze to złe samopoczucie i chciałam powiedzieć. Tutaj pani jedna mówiła, że ponieważ ja już przy spowiedzi świętej prosiłam księdza o uwolnienie, tak jakby troszkę przeszło. Nie mam problemów z chodzeniem do kościoła, z przyjmowaniem Pana Jezusa, z komunią świętą nie, ale ostatnio właśnie mam jakiś taki zamęt w modlitwie. To, co któraś z pań tutaj mówiła, że jakieś takie przekręcalne są te skojarzenia, których ja po prostu nie chcę nawet tak do takich myśli. I właśnie bardzo, bardzo się niepokoję tym wszystkim.
2: Myślę, że potrzebna jest jeszcze modlitwa o uwolnienie, czy przynajmniej z tego, co pani mówi. Sakrament pokuty i pojednanie jest sakramentem, który odbudowuje naszą relację z Panem Bogiem. Natomiast modlitwa jest modlitwą ustawioną na odbudowanie tego, co zniszczył grzech, czyli to coś, co się stało w nas. Tak jak przy każdym innym grzechu, prawda, następuje tak. Też jakieś zniszczenie, tylko w innej przestrzeni naszego życia, prawda, duchowego i nie tylko duchowego, tak w tych wszystkich sprawach, które dotyczą pierwszego przykazania, tym zniszczeniem jest jakieś właśnie takie uzależnienie od złego ducha, gdzie doświadczamy różnego rodzaju jego nękania. I dlatego poza spowiedzią, która mnie jedna z Bogiem, prawda, tam więź z Panem Bogiem jest odbudowana, ale to zniszczenie, które we mnie nastąpiło, no dalej ma miejsce. I stąd potrzeba odbudowania tego, dlatego potrzeba tutaj modlitwy o uwolnienie.
1: No, ale to ja mam, proszę księdza, to...
2: To pewnie to samo, co tutaj już poza anteną. Proszę zapisać sobie telefon, który będzie podany i wtedy tam dalej pod tym telefonem, prawda, już podadzą konkretną drogę, prawda, jak należy tam dalej postępować.
0: Dobrze, także proszę teraz na momencik jeszcze poczekać, zaraz ten numer Paweł. Przekażę. 622 z Panem Bogiem. 622-2098, 622-2097. Witam Pani Katarzyna.
3: Szczęść Boże. Ja chciałam się podzielić taką sytuacją może z mojego doświadczenia, ponieważ no, słucham tej audycji i ja chcę powiedzieć zupełnie coś odwrotnego może do tego, co inni mówią, ponieważ no, ja korzystałam kiedyś z porady egzorcysty, korzystałam z porady psychologa. I po prostu powiem szczerze, że dla mnie to było czymś takim strasznie koszmarnym i jakoś trudno mi jest wierzyć w to, że to tak naprawdę pomaga, że to naprawdę jest czymś dobrym, ponieważ no właśnie kiedyś też byłam no w takiej trudnej sytuacji i tak naprawdę tak mnie niektórzy ludzie pochnęli właśnie najpierw do psychologa, potem do egzorcysty i to było takim wielkim koszmarem, w ogóle wcale mi to nie pomogło. Wręcz przeciwnie, jakby zaczęło, było takim rozgrzebaniem wszelkich ran jakichś takich z dzieciństwa, narzucenie mi tego, co nie wiem, co się, że skąd się to bierze i w ogóle. I tak naprawdę zostawiono mnie z tym wszystkim tak samo. Ja potem nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. I znaczy ja nie chcę zaprzeczać temu, co to jest mówione na anten i tak dalej, ale to, co naprawdę mnie wyrwało, chyba nie wiem, co mnie trzymało przy życiu i to, co mi jakoś we mnie dokonało wiele uwolnień, to tylko był sakrament pokuty i tak naprawdę Eucharystia, a tak naprawdę wszelkie modlitwy o uwolnienie. I tak naprawdę jak widziałam, jak ludzie się modlą nad innymi ludźmi i może został uwalniany jakiś duch, ale tak naprawdę bez kontynuacji jakiejkolwiek potem dalej, to te duchy wracały, że tak powiem, ze swoimi koleżkami i tak naprawdę to niczego nie prowadziło dobrego i tak naprawdę no wywoływało nawet może nawet większe zamieszanie niż wcześniej przed tymi modlitwami było. No tak tyle. Może przepraszam, że tak w ten sposób mówię, ale to jest jakby moje trochę doświadczenie.
0: Dziękujemy za świadectwo. To konkretne świadectwo jest. Dzięki serdeczne.
3: Dziękuję z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Czy jakiś komentarz?
2: No pewnie trudno jest tutaj taki jednoznaczny komentarz, bo tu mogą być prawda, różne przyczyny. Może być tak, że ktoś uczestniczył w modlitwie takiej, nie wiem, uwolnienie, czy z jakimiś jeszcze egzorcyzmami, tam gdzie dokładnie takiej modlitwy nie potrzeba. I może być no, sam ten fakt takim jakimś tutaj
0: stresującym, obciążeniem. Tak.
2: Może być też tak, że gdzieś tutaj zabrakło w całym tym takim, nie wiem, jakby rozważaniu, bo tu z tego, co pani mówiła, więcej było mowy o

0: pakowanie rzeczy. No nie wiem, albo zabrakło czegoś ze strony samej zainteresowanej.
1: Ale na szczęście z tego krótkiego świadectwa wynika, że historia ma happy end. I to prawda, że Eucharystia i sakrament pokuty to są rzeczy warte i godne polecenia. No i ja z tego jeszcze taki wniosek wyciągam, że trzeba bardzo uważać na różne osoby z dobrą wolą, ale niekoniecznie może kompetentne w kwestiach, których się podejmują, bo no, rozmawiamy o sprawach tak delikatnych, tak w kulturze też mocno przedstawianych z mocnymi akcentami emocji bądź pejoratywnych określeń i tak dalej, no tu naprawdę nie ma żartów, chociaż wydawałoby się, że rozmawia się o jakichś zupełnych dziwnych rzeczach typu klątwy, przekleństwa, jakieś zabobony wiejskie i coś, co wydaje się, że człowieka oświeconego przez szkołę publiczną nie powinno dotykać, ale rozmawiamy o kwestiach naprawdę bardzo, bardzo mających bardzo wielkie konsekwencje w życiu wielu osób. A w związku z tym warto jest chodzić, prosić o pomoc nie tylko osoby, którym wydaje się, że mogą pomagać, ale osobom, które mają namaszczenie Kościoła bądź są bardzo głęboko z Kościołem związane i pamiętać o tym, że właśnie egzorcyzmy są zarezerwowane dla kapłanów, którzy mają delegację biskupa, a modlitwy o uwolnienie czy o uzdrowienie mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie w grupach, które mają, i wiemy to na pewno, łączność z Kościołem, prawda? Czyli że kapłan posługuje w takiej grupie i nie zjawia się raz na jakiś czas, ale jest po prostu aktywnym uczestnikiem tych wszystkich tej posługi. Witam serdecznie Pani Joanno. Czy doczekała się
2: Szczęść
1: Pani?
2: Boże, szczęść witam, Boże,
1: witam serdecznie.
2: Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Zanim dzwoniła teraz Pani, to była mowa o tych różnych bioterapeutach. Mnie chodzi o inną sprawę, taką troszkę na boku, ale... A mianowicie jest osoba, rehabilitantka, dyplomowana, znakomita, jest na wczesnej emeryturze, no i sobie dorabia, bo emerytura ma, nie wiem, 1000 zł. Ona zadaje się z bioterapeutami, towarzysko, ja tak powiem, i lubi machać wahadełkiem. Ale jak ktoś nie chce, to ona nie macha. Natomiast jak ktoś chce, to po takim, nie seansie, tylko po, jak to nazwać, no po takim półgodzinnej rehabilitacji, to tym wahadełkiem macha. No mnie chodzi o osobę, nad którą nie macha. Jest to osoba wierząca, jest to osoba delikatna, wrażliwa i rzeczywiście jej te ćwiczenia kręgosłupem, z łokciami, z kolanami i tak dalej. Jej to robią dobrze. Ale wobec tego, czy ta pani, która też kiedy indziej wahadełkiem lata, czy to może ona źle oddziaływać?
1: Dzięki za pytanie.
2: Czy z niej się powinno zrezygnować?
0: Znaczy, do końca przy tego rodzaju osobach ja bym nie miał pewności, czy ona uczciwie w tym momencie postępuje, czyli jeżeli ktoś sobie nie życzy...
2: Nie, jak sobie nie życzy, to ona nie macha.
0: To ja wiem, ale to jest kwestia tylko zewnętrznej pewnej aktywności, a tu bardziej chodzi o działanie takie duchowe.
1: Zaraz tutaj,
2: że tak, ona w trakcie
0: moment. Tak,
2: przekazuje,
0: bo
2: tak?
0: Ustalmy też, nie samo wahadełko jest tu w tym momencie szkodliwe.
2: Tak.
0: Czyli nie sam ruch wahadełka jest szkodliwy, tylko dzieje się to w ten sposób, że osoba, która posługuje się wahadełkiem, ona tak jakby się do tego wahadełka zwracała, że to wahadełko teraz ma się poruszać w lewo, w prawo.
1: Inteligentnych taki, odpowiedzi dawać.
0: Dawać inteligentne odpowiedzi czy zachowania. I tu ten akt woli tej osoby jest aktem, który otwiera na rzeczywistość duchową, ale na rzeczywistość dość duchową, niebożą. W naszych, prawda, naszych wzajemnych relacjach, czy w relacjach ze światem duchowym, zarówno

0: związanym z Panem Bogiem, jak i tym, który jest po drugiej stronie, to nasze te, prawda, decyzje woli są tymi, które nas albo otwierają, albo zamykają, albo wiążą, albo odcinają. Bo w ten sposób dokonuje się cała relacja w wymiarze duchowym.
1: Rozumiem, ale jeżeli ta pacjentka decyzje, jest głęboko wybory... wierząca, a rzeczywiście jej te masaże na kręgosłup, na łokcie, na kolana i tak dalej, na reumatyzm, na zwyrodnienie, jeżeli jej to pomaga, a osoba ta, która czyni te rzeczy, to jest rehabilitantką dyplomowaną, w tej chwili emerytowaną, z jednych z warszawskich szpitali. Z
2: tak, pani Jonno, ale ksiądz Andrzej wypowiedział pewną wątpliwość, pewien warunek, prawda? My nie damy pani odpowiedzi na pytanie. Może pani uzyskać po prostu informację, która pozwoli na podjęcie rozsądnej i dobrej decyzji, prawda? Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, że... Bo ja jeszcze dodam coś takiego, że w pewnym momencie osoby, które posłuchują się wahadełkiem, i to wahadełko podkreślamy, daje rzeczywiście inteligentne odpowiedzi, prawda? To znaczy, tak, że to nie jest, że ktoś sobie wyobraża, że coś tam z tym wahadełkiem robi, tylko że ono rzeczywiście coś niezwykłego, prawda? Coś niezwykłego ta osoba się dowiaduje. To jest tak, że w pewnym momencie te osoby, które to czynią, już nie muszą w ogóle mieć żadnych zewnętrznych przedmiotów typu właśnie różdżka czy wahadełko.
1: Ona,
2: prawda,
1: to w sobie ma.
2: Że już w pewnym momencie ta osoba potrafi rozpoznawać takie sygnały, jest na tyle wrażliwa, czy nadwrażliwa, prawda, że ona już nie musi tego wahadełka używać. I teraz może być taka sytuacja, że ta osoba ta rehabilitantka, tak, że ona jakby powodowana chęcią pomocy, no, prawda? Może robić rzeczy, o których nie mówi.
1: Tak, rozumiem. Tak sobie w duchu tam jakoś.
0: To znaczy, ku pociesze, w drugą stronę powiem tak, że to była historia kogoś w takim spotkaniu z Harrisem, a ta osoba, no tak powiedziałbym, wierząca i oddana Panu Jezusowi, tak w taki, powiedziałbym, bardzo jednoznaczny
2: radykalny sposób.
0: No i pewnego razu ona raczej nie tyle korzystała sama z jego usług, co tak mu towarzyszyła i pomagała jako tłumacz. I pewnego dnia mówi, to wiesz co, to ja ci tam coś powiem. Poczekaj, to ja tam położę tam gdzieś rękę, nie wiem, czy na ramieniu, na głowie, czy coś, i zaraz ci coś powiem. I ta osoba w tym momencie miała jakieś takie poruszenie, w którym bardzo gorąco się zwracała do Panie Jezu, jeżeli tu cokolwiek miałoby być przeciwko Tobie, to ja nie chcę, ja należę do Ciebie. I w takiej modlitwie trwała. I Harris jakiś czas, prawda, próbował coś, po czym, wiesz co, ja tu nic, ktoś mi tu przeszkadza. Tu jest jakiś duch, coś blokada takiego, tak, ja nie mogę nic, coś mi przeszkadza. To był taki moment, w którym sobie uświadomiała, czym jest cała działalność Harrisa. Ale jednocześnie, dlaczego ja to o tym mówię? Bo człowiek wierzący w takich sytuacjach, w których się znajduje, nie, prawda, tak w taki trochę sposób niespodziewany, on w ten sposób może być osłonięty czy ochroniony. Natomiast kiedy już wiedząc, kim jest osoba,
2: nie zerwie relacji,
0: to zaczyna być taki pierwszy krok w kierunku
2: otwarcie furtki,
0: taki jakby pierwszy mały kompromis, taki już prowadzący do jakiegoś uzależnienia.
1: No nic, przekażę wobec tego, bo tak, to jest osoba, która nie zadzwoni, ta moja.
2: I można szukać takich usług
1: bez wahadełka.
2: Tak, no na pewno jest to przy odrobinie. Może trzeba wesprzeć tę osobę, pomóc jej, podzwonić razem, poszukać.
1: Tak,
2: są numery, prawda? Są jakieś żółte telefony, które mogą pomóc znaleźć.
1: Wie pan, kiedy to trzeba pieniędzy, ta osoba jest niedroga, nie dlatego niedroga, że właśnie z powodu wahadełka, tylko jest w ogóle przyzwoitym człowiekiem. No i rzeczywiście była w tym szpitalu, gdzie pracowała lat, nie wiem, 30 czy 35, no była znakomita. No,
2: ale teraz na tym rynku jest wiele osób, które dorabia, to więc na pewno się znajdzie ktoś za te same pieniądze, kto pomoże. Tak. Dzięki serdeczne za telefon. Wszystkiego dobrego.
1: Szczęść Boże.
2: Witamy Pani Renato.
3: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
3: Moje pytanie będzie dotyczyło, właściwie będzie pewną kontynuacją poprzedniego. Otóż chcę zapytać o ten akt woli, jakby danie takiej no wewnętrznej zgody, otwarcie na działanie różnego rodzaju energii. Jakie mogą być negatywne konsekwencje właśnie takiego oddziaływania poprzez bioenergoterapię, czy poprzez, mam szczególnie na myśli, taką terapię w cudzysłowie, która nazywa się Reiki i stosowaną w stosunku, jakby no, stosowaną na dziecku, które jest nieświadome tego, co się, że tak powiem, z nim dzieje. Dziecku na przykład, które jest upośledzone i, że tak powiem, jest tam zaprowadzone przez matkę, która również nie ma świadomości, na co, że tak powiem, dziecko wskazuje, bo jest przekonana, że na przykład poradni, która jest poradnią państwową, idzie na zajęcia relaksacyjne, na przykład do psychoterapeuty. Czy jakby dziecko poddane takiej terapii, która jest właśnie terapią Reiki, o czym się nie mówi, a jest pod płaszczykiem na przykład zajęć relaksacyjnych, czy mogą u takiego dziecka wystąpić jakieś negatywne konsekwencje?
0: Mogą. Mogą i może być tak, że to są sytuacje, w których potrzeba bardzo konkretnej pomocy, konkretnej interwencji poprzez modlitwę. Mogą być różne, mogą się pojawiać lęki, prawda? Mogą być dodatkowe jakieś, prawda, jakaś negacja siebie, może być po pogłębienie, prawda, w tym, nie wiem, depresji, w czymś. No, to mogą być trudno nawet przewidzieć do końca, aż po objawy chorobowe.
2: Jak rozumiem, intencją pytania pani Renaty jest to, jak to jest możliwe, że mimo jakby zupełnie innego nastawienia osób, które uczestniczą w takim zdarzeniu, jest możliwe takie oddziaływanie.
0: Ja bym może tutaj, jeszcze zanim zatrzymamy się nad tym, to ja bym jeszcze chwilę odniósł się do tych sytuacji, w których, prawda, pod jakimś płaszczykiem zaczyna się przemycać różnego rodzaju rzeczy, właśnie typu tak jak Reiki czy cokolwiek innego. Czasem są te sytuacje, w których wymaga, właściwie powinno się podejmować jakieś kwestie jakichś, nie wiem, zaskarżeń procesów sądowych czy jak, bo to są rzeczy karygodne, to są rzeczy, które nie wiem, chyba za bardzo lekceważymy. A one, jeżeli brakuje takich odpowiednich interwencji, to są ludzie, którzy będą szkodzili dużo także innym.
3: Tak, ale dla mnie no, tutaj jakby no, strasznym jest taka świadomość, że jakby można zrobić krzywdę mimo, znaczy zawsze wydawało mi się, że trzeba jakby dać taką wewnętrzną zgodę na to, otworzyć się, prawda, na działanie tego.
2: Problem polega na tym, że tutaj ta wewnętrzna zgoda jest udzielana, tylko że nieświadomie. Dlaczego? Dlatego, że dlaczego ksiądz mówi o tym, że powinno się ścigać takie rzeczy? Dlatego, że te osoby korzystają z atmosfery zaufania, jaką wywołuje instytucja państwowa, prawda? Aha. Za którą powinno stać sprawdzenie metod, których się tam używa, że one są bezpieczne. I teraz w sytuacji takiej, że na tym dziecku dokonywane są czynności i te czynności, to dziecko jest już otwarte na autorytet tej osoby, prawda, bo ta osoba przychodzi do tej osoby po pomoc, to jeszcze w instrumentarium tego typu oddziaływań są różnorodne gesty na przykład, które są gestami na przykład dominacyjnymi, prawda, czyli przebicia się jakby przez taką intymną sferę, jaką ludzie mają, prawda. To są różnorodne gesty, ale tak naprawdę i jeszcze czymś kolejnym jest jakby odwoływanie się do wiedzy, której te osoby nie mają, prawda? Czyli jakby budowanie sobie autorytetu tajemnicy.
3: Tak.
2: I to wszystko sprawia, że osoba, która jest poddana tego typu zabiegom, ustawia się w sytuacji podrzędności, co pozwala na jakby ingerencję duchową.
3: Słuchaj, a na przykład, czy dziecko, nie wiem, upośledzone, dziecko autystyczne nie jest chronione w jakiś sposób tym, że no, jest nieświadome, czemu się oddaje?
0: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą.
3: Jest to straszne.
0: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą, bo jest bardziej zdane na dobrą i złą wolę tych, w których ręce no Pan Bóg dał to dziecko. To jest, proszę też ciągle zwrócić uwagę, to nie jest zagrożone zbawienie tego dziecka. Natomiast jest przez, powiedziałbym, konkretną, nieuczciwą formę działania poddane cierpieniom.
2: Psychicznym.
0: To tak jakby kto inny, prawda, wziął to dziecko i zaczął je maltretować fizycznie.
3: No to po prostu.
0: I też cierpi.
3: To jest pomoc polegająca na, że tak powiem, jeszcze niszczeniu tego dziecka.
0: No tak. I też, prawda, jest tu oddane to dziecko w ręce innych i poddane, prawda, no, tego rodzaju działania.
2: Porażającym elementem tego wszystkiego, ja powiem szczerze, bo ja przyglądam się setkom przypadków, jest to, że szczególnie w tych sferach takich nieuregulowanych przez państwo, no, w dalszym ciągu czekamy na ustawę o psychologii, prawda, o zawodzie psychologa, o tym, o liście terapii, które są skuteczne i bezpieczne, prawda, nie ma czegoś takiego. Są dziesiątki różnorodnych propozycji na rynku, które są w większości po prostu głupotą, błędem. Oparte są na czyichś jakichś doświadczeniach jednostkowych, niepoparte mechanizmem naukowym, aparatem całym i tak dalej. I teraz tego typu ludzie w pewnym momencie, no bo jeśli robią coś, co jest nieskuteczne, no to nie będą znajdowali klientów, prawda?
3: Tak.
2: Ci ludzie wchodzą w rzeczywistości, za którymi stoją moce, za którymi stoją jakieś realne oddziaływania. I te oddziaływania, skoro są nadnaturalne, one muszą być złe. Prawda?
3: Tak.
2: I to jest coś porażającego, jeśli państwo autoryzuje inicjacyjną metodę, jaką jest Reiki.
3: No tak, tak. I wiele innych.
2: Ale mówię o tych właśnie...
0: To jest masa rzeczy takich, które wymagałyby dzisiaj bardzo, bardzo poważnych takich refleksji. I tam, gdzie się wprowadza w te różne formy walki, prawda, wschodnich, gdzie nie jest to tylko kwestia, prawda,
2: ćwiczeń fizycznych,
0: ale gdzieś za tym idzie ideologia, gdzie za tym idą konkretne inicjacje.
3: No ale to jest okropne, jak się bronić w takim razie przed tym, no
2: wiedzą, ja na przykład... Wiedzą.
3: No dobrze, ja na przykład też sama doświadczyłam kilka razy takiej sytuacji, byłam poddana tam zwykłym właśnie zabiegom rehabilitacyjnym, gdzie się zorientowałam, że ktoś zaczyna wprowadzać jakieś różne rzeczy, ale kiedy idę na przykład z dzieckiem, prawda, i dziecko moje jest poddawane tam różnego rodzaju, no nie wiem, no właśnie, chociażby rehabilitacji, gdzie są wplecione różne techniki jakieś energetyczne w to, no i cóż wtedy robić? Cały czas należałoby się modlić chyba.
0: Nie, trzeba przerwać takie rzeczy. Trzeba interweniować
3: Rozpoznam.
0: Słucham?
3: Tak? A jeżeli rozpoznam? A jeżeli nie rozpoznam?
0: No trzeba pytać o takie rzeczy.
2: Tak. No to jest straszna niestety.
3: No to jest wiele
2: konstatacja, prawda?
0: Ataki złego są w różnych miejscach i są, powiedziałbym, no on nie odpuści.
2: Tak, ale jak świadczy o tym historia jednego z naszych wcześniejszych rozmówców, to ta wiedza, bo dla mnie jego świadectwo było czymś zupełnie, znaczy takim bardzo, bardzo optymistycznym, bo okazuje się, że zwykła informacja, prawda, której on wcześniej nie miał i nagle ją dostał, powoduje zmianę kompletnie stosunku do na przykład bioenergoterapeuty, jak w jego przypadku było, prawda?
0: Tak.
2: Że są wszystkie te mechanizmy maskujące, prawda, że to wierząca osoba, praktykująca i tak dalej, i tak dalej. I nagle ten ktoś to był pan Krzysztof chyba.
0: Tak.
2: Nagle mówi, że on dostaje informację, że to jest coś złego i natychmiast z tej sytuacji wychodzi, prawda? Czyli, że zwykłe, proste informowanie, prawda, jest ludziom pomocne. No po prostu trzeba mówić. Jeśli są sytuacje takie właśnie, że jest ewidentna manipulacja, to znaczy obietnica jest zupełnie inna, rehabilitacja, a spełnienie jest kompletnie inne, czyli metoda inicjacyjna, no to trzeba te sprawy drążyć, trzeba chodzić do przełożonych, trzeba, ja nie wiem, czy w tej chwili da się jeszcze prokuratura czymś takim zainteresować, ale trzeba wytwarzać presję społeczną.
0: Tak, trzeba interweniować, trzeba mówić o tym. Dla mnie między innymi te audycje są z tego powodu ważne, że poza tutaj rozmowami, które my prowadzimy, każda taka rozmowa jest świadectwem dla innych. Świadectwem dla wielu osób takich, z którymi ja rozmawiam i one jakby trwają w takim uporze, że no ale przecież w tym nic naprawdę złego nie ma. Tak. Dopiero wtedy, kiedy słyszą, jak ktoś inny mówi, to robiłem, tak, takie poniosłem konsekwencje, to dopiero to zaczyna być takim czymś poruszającym, czymś zatrzymującym, pobudzającym do myślenia, czy jakby dotykającym podobnych doświadczeń w jego życiu.
2: I kolejny taki dzięki serdeczne.
3: Dziękuję bardzo.
2: Wszystkiego dobrego. I kolejny taki sygnał nadziei. Dziś zadzwoniła do mnie pani z kuratorium, do której zwróciła się dyrektorka jednej ze szkół, gdzie właśnie są próby werbunku do jednej z sekt w podstawówce. Dzieci uczestniczyły w nie wiem, czy można o tym powiedzieć, nabożeństwie, ale w każdym razie w jakiejś rytualnej. Dzieci niby na kursie jakieś tam związane z poznawaniem innych religii. Prawda? I jest wiedza, ta wiedza jest przekazywana, dociera. Teraz będę rozmawiał z gronem pedagogicznym i być może takich sytuacji uda się w przyszłości uniknąć. I ci nauczyciele będą w stanie przekazać dzieciom, rodzicom jakąś wiedzę, która pozwoli unikać tego typu sytuacji. No nie ma innej drogi, jak proste powtarzanie i budowanie świadomości. Nie ma innej drogi.
0: No właśnie, ostatnio też docierały do mnie informacje, nie wiem, czy będę w stanie odtworzyć do końca, ale takich przygotowań, które podejmuje się w niektórych szkołach, nie pamiętam, jak to było określone, czy no niestety nie odtworzę, gdzie w programie tym programie zaczęły pojawiać się pewne ćwiczenia, pewne formy ćwiczenia, takie niby poszerzające, utwierdzające na większe tam umiejętność zapamiętywania. To były takie szkolenia dla nauczycieli po to, żeby to przenosić potem i tak prowadzić nauczanie dzieci, które są takim, powiedziałem, jakby preambułą następnego kroku, który już jest takim krokiem o charakterze okultystycznym.
2: Tak. Witamy pani Anno. Przepraszam, że tak długo musiała pani czekać.
4: Nic nie szkodzi. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
4: Ja mam serdeczną prośbę do księdza Andrzeja o modlitwę, żebym nabrała siły do ponownego uczestniczenia w modlitwach egzorcystycznych. Ja od 30 lat borykam się z lękami, ponieważ leki psychotropowe, leki antydepresyjne nie dawały skutków absolutnie żadnych. A wręcz czułam się dużo gorzej. Wiadomo, po drodze trafiłam do wielu bioenergoterapeutów. No i na domiar złego w latach 90. pod koniec trafiłam na kurs Reiki. Na szczęście tylko jeden stopień, byłam poddana inicjacji. To, co się ze mną działo, to w ogóle trudno sobie w ogóle wyobrazić. I ja trafiłam dzięki pomocy dobrych ludzi do księdza Szymborskiego na Żoliborz. Uczestniczyłam w mszach, które tam również odbywają się właśnie w środy. z tym, że ja mam w ogóle problemy właśnie ze skupieniem uwagi w trakcie modlitwy. Właściwie każdy człowiek, który idzie do kościoła się modli, to przynajmniej ja tak uważam, że na pewno uzyskuje jakieś pocieszenie, jakąś ulgę, pomoc, ciepło. A dla mnie każde uczestniczenie mszy to jest walka. Walka, żebym nie zemdlała. Walka, żebym dotrwała do końca. I po modlitwach indywidualnych u księdza Szymborskiego na Żoliborzu, ja tam chodziłam przez 1,5 roku, dostałam modlitwy opracowane przez naszego Ojca Świętego do domu i niestety w domu nie mogłam ich odprawiać. Po prostu ja się czułam tak fatalnie, tak źle. I teraz po prostu po każdym egzorcyzmie też czułam się bardzo źle i przerwałam. Już jest w tej chwili 8 miesięcy, jak ja do księdza nie chodzę. I mam już bardzo duże problemy w ogóle z chodzeniem do kościoła. I teraz w czasie Adwentu postanowiłam, że codziennie będę zmawiała różaniec za osoby bliskie, osoby potrzebujące pomocy. I tak właściwie 2 dni mi się to udało. Natomiast 3 wieczoru zaczęłam się w trakcie tych modlitw czuć tak źle, że byłam pewna, że ja zejdę z tego świata. Przerwałam modlitwę, poszłam do sypialni, zostawiłam na stole różaniec i w momencie, kiedy wróciłam rano do pokoju, ten różaniec był rozerwany. To znaczy rozłączony. Mimo, że miał te ogniwka zamknięte, ma je nadal, bo ja go nie połączyłam. I wiem, że potrzebuję bardzo znów pomocy księdza Jana, znaczy znów po prostu ciągle, a tak się strasznie boję, że nie mam odwagi. I dlatego chciałam prosić o modlitwę, o pomoc. Żebym przestała się tak panicznie bać, żebym mogła wrócić.
0: Dobrze było, żeby pani poprosiła kogoś o taką pomoc, takie towarzyszenie. To znaczy, żeby ktoś razem z panią chodził na modlitwę.
4: Znaczy, do tej pory dotychczas to mój mąż uczestniczył. I właściwie on cały czas w tym moim cierpieniu trwa przy mnie, jest ze mną cały czas, bo ja zachorowałam po 3 latach małżeństwa, kiedy moja córeczka miała 3 latka i właściwie mam wspaniałego męża i on cały czas towarzyszy mi w tej chorobie i uczestniczył ze mną i w tych mszach i w domu, ale ja widzę, że ja się tak boję, że ja uciekam od tego. A on chyba nie jest na tyle silny, na tyle mocno związany, żeby po prostu, zresztą trudno powiedzieć, żeby na kimś wymóc modlitwę, prawda? To jest z potrzeby serca.
0: Tak, to prawda, że to jest z potrzeby serca, ale są sytuacje, w których to nie bardzo są decyzje pani, tylko są to decyzje tego złego ducha, który paraliżuje wolność, który paraliżuje takie, prawda, te zewnętrzne zachowania. I dlatego są to momenty, w których potrzeba towarzyszenia innych, potrzeba kogoś, kto pomoże, kto pociągnie, pomimo tego, że w tym momencie będę mówić nie chcę. Bo to nie bardzo już jest wtedy to nie chcę, które jest tym pani nie chce. Bo no pani chce.
4: U mnie jest większy ten lęk właściwie przed tym, że będzie źle, aniżeli radość z tego, że jest dobrze, bo ja już byłam na takim etapie, że w momencie, kiedy wchodziłam do kościoła, to klękałam przed obrazem Jezusa Miłosiernego i mówiłam, błagam Cię, pomóż mi, ja tą godzinę chcę wytrwać. I po mszy, kiedy wytrwałam, kiedy przystąpiłam do Eucharystii, szłam i dziękowałam. I właściwie ja się tak źle czuję do momentu przyjęcia sakramentu. W momencie, kiedy już przyjmę komunię, to jest ogromna radość, ale ta siła tego cierpienia jest silniejsza chyba od tej radości.
0: Proszę mi powiedzieć tak, czy ksiądz Jan podejmował modlitwę czy egzorcyzm tylko wobec pani, czy to było w takiej większej grupie osób?
4: Tylko wobec mnie, bo ja uczestniczyłam w kościele, a później chodziłam na spotkania indywidualne. No i tak jak mówię...
0: No bo to bardzo ważne, żeby to było indywidualne wtedy.
4: Tak, z tym, że
0: w takiej sytuacji.
4: Z tym, że ja po spotkaniach z księdzem Janem miałam tak koszmarne objawy złego samopoczucia. Ja dosłownie czułam, że ja umieram. Ja się robiłam blada. W ogóle rodzina, znajomi, jak ten atak mnie łapał przy kimś, to byli przerażeni.
0: Rozumiem. W rozmowie z jedną z osób, które doświadczały, powiedzmy, czegoś podobnego do pani, w pewnym momencie mówiłem, wiesz, ty pod pewnym względem jesteś w wyjątkowo szczęśliwej sytuacji, bo dla ciebie nie ma innego wyboru jak tylko świętość. Świętość, która wyraża się w tym, że jednoznacznie i bezkompromisowo wybiera się Jezusa. Że naprawdę chce się iść za Nim, niezależnie od konsekwencji, jakie to by za sobą pociągało. Ja po prostu chcę, Jezu, należeć do Ciebie. Więc żebym miała tu umierać w tym momencie, chcę należeć do Ciebie. Żebym miała na tej mszy świętej umrzeć, to chcę Ciebie przyjąć i chcę być zjednoczona z Tobą. Wolę umrzeć z Tobą, niż żyć bez Ciebie. I to są tego rodzaju, powiedziałbym, tego rodzaju momenty, które no, właściwie jakby nie ma wyboru. Tu inna rzeczywistość to jest ciągle coś, ciągła udręka. Jakby są jakby tak ewidentnie pokazane, że jedyną dla nas drogą jest Chrystus. Że On jest dla nas jedyną szansą, że tylko taki wybór, i to taki bezkompromisowy, taki jednoznaczny, to już jakby się człowiek nie da naciągnąć na coś innego. Bo widzi, że tylko On i tylko On jest tutaj szansą. On i tylko On jest jedyną nadzieją. Że nie ma gdzie szukać czegoś innego, że nie ma co nawet jakby zwalniać w takim zwracaniu się ku Niemu, czy odwlekać to zwracanie się ku Niemu, bo naprawdę tylko On jest życiem.
4: Znaczy ja to rozumiem, tylko że mój problem, moje lęki 30 lat temu to się zaczęły właśnie od lęków przed śmiercią, przed umieraniem. I logiczne jest, że jak człowiek się rodzi, prawda, to później odchodzi. A dla mnie jest, ja mam to chyba w psychice jakoś zaburzone.
0: No raczej nie przez psychice. Tylko w takim tym wymiarze, tym duchowym. Ale jeszcze na jeden moment bym zwrócił uwagę,
4: tak,
0: że nawet w takich sytuacjach, kiedy przychodzą te lęki, można odwoływać się w takim tym najgłębszej w tej warstwie tego naszego ja do Chrystusa, prosząc Go o to, żeby On ten lęk odsunął, albo żeby On związał siłę tego kogoś, kto dręczy w tej chwili. I Pani ma taką możliwość. Tam gdzieś najbardziej w głębi w siebie, bo on tam nie ma przystępu. Tam ma możliwość Pani zwracania się dalej do Jezusa i odwoływania się do Niego.
4: Znaczy ja w ten sposób tylko jeszcze chyba trwam. Bo naprawdę ja miałam i okresy silnej depresji i myśli samobójcze, z tym, że ciągle jest we mnie ta niesamowita wiara. Bo w momencie, kiedy było tak naprawdę bardzo źle i mnie pogotowie zabierało i w szpitalu już zdawało się, że ja odchodzę, to zawsze byłam z księdzem i ja wiem, że ja mam bardzo silną więź z Jezusem ze względu na to, że w momencie, kiedy było bardzo źle i leżałam na łóżku szpitalnym, osamotniona w sali parę godzin, jak mi karetka przywiozła i tak bardzo prosiłam o księdza, to dosłownie po paru minutach się otworzyły drzwi i przyszedł do mnie ksiądz, więc ja wiem, że ja mam bardzo dużo łaski od Boga, ale nie wiem, tak trudno mi do końca zaufać, uwierzyć, nie wiem, znaczy tak bardzo się trzymam tego życia, chciałabym się trzymać.
2: Dzięki serdeczne za ten telefon.
4: Ja również dziękuję.
2: Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
4: Dziękuję.
2: Witamy Pani Barbaru.
5: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
5: Ja mam pytanie do księdza Andrzeja.
3: jak odróżnić, czy mamy do czynienia z opętaniem, czy z dręczeniem. I czy człowiek, który jest opętany, może przyjmować komunię świętą? No tutaj może jeszcze dodam, że chodzi o osobę, która, u której jest stwierdzona schizofrenia. Natomiast no, widać, ewidentnie widać działanie jakichś sił. Jak w takim przypadku, jak można pomóc takiej osobie?
0: A dlaczego pani twierdzi, czy na jakiej podstawie pani twierdzi, że ewidentnie widać działanie
3: sił? To znaczy, no, widać działanie sił. Widać po tym, co się z tą osobą dzieje. To są takie napady agresji, strasznych wrzasków. Ona po prostu nie jest sobą. Krzyczy różnymi głosami.
0: Bo jeszcze te objawy nie są takimi jednoznacznie określającymi, że jest to sytuacja prawda, no, uzależnienia od swego ducha. To jeszcze mogą być ciągle objawy chorobowe.
3: Tak, ale bardzo długie leczenie nie przynosi żadnych efektów i to zaczyna się takimi silnymi napadami, napadami lęku, niepokoju.
0: Nie, to także są objawy i to także są objawy, to może inaczej, to także mogą być objawy chorobowe.
3: Tak, tak, ja wiem.
0: I często te przy schorzeniach psychicznych trzeba właściwie mówić o tym, że to leczenie jest łagodzeniem skutków. Leczenie bardziej jest leczeniem, które pomaga w funkcjonowaniu człowieka na co dzień, czy ułatwianiu mu tego funkcjonowania na co dzień, niż że pewnego dnia, prawda, ta choroba ustępuje, była choroba, nie ma choroby.
3: Tak, z tym, że takie właśnie te objawy, o których mówiłam, one nasilają się w nocy. One tylko i wyłącznie właściwie w nocy.
0: To też nie
3: to
0: są.
3: To się dzieje to w nocy i wtedy, kiedy są. Jest podejmowana modlitwa za tą osobę, ta agresja, prawda, tej
0: to znaczy,
3: osoby
0: tak,
3: w kierunku tej, która się
0: gdyby,
3: modli, jest jeszcze
0: gdyby
3: większa.
0: Modlitwa była podejmowana, powiedziałbym, w domu X, a ona w domu Y na
3: nie,
0: to nie. reaguje w sposób...
3: Nie, bezpośrednio no. przy tej osobie.
0: A to zawsze mogą być właśnie te reakcje takie o charakterze właśnie takim psychicznym.
3: Ale proszę księdza, ona nie wie, że modlitwa jest podejmowana, bo modlitwa jest podejmowana taka Aha. cicha, myślna. Ona o tym nie wie.
0: Uh-huh. A
3: agresja w tym momencie nasila się.
0: A to może być sygnał, prawda, taki świadczący o tym, że tutaj jest jakieś działanie.
3: Ale czy mamy do czynienia z dręczeniem, bo z drugiej strony osoba ta poświęciła swoje życie Bogu.
0: To opętana osoba to jest osoba, która poświęciła swoje życie diabłu. Nie można jednocześnie poświęcić swojego życia Bogu i poświęcić swojego życia diabłu.
3: Aha, czyli tutaj
0: albo,
3: raczej mamy
0: albo.
3: Do czynienia z dręczeniem, tak?
0: Ja bym jeszcze rozważał ciągle tę sprawę, czym było to poświęcenie życia Bogu, a czy tam nie ma gdzieś właśnie czegoś, co było poświęceniem życia diabłu. Bo objawy, o których pani tutaj mówi, tego rozpoznawania modlitwy, która gdzie indziej czy ma miejsce obok, a nie ma
3: obok,
0: tego
3: nie
0: ma bezpośredniego takiego kontaktu, to są
3: nie.
0: objawy, które występują w takich sytuacjach, kiedy jest opętanie.
3: Aha. Dobrze, bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo.
3: Szczęść Boże.
2: Strasznie trudne sytuacje i dla osób, które je przeżywają, i dla otoczenia. A jednocześnie jest tak, że można, szczególnie słuchając takich audycji jak nasza, można szukać wyjaśnień duchowych do spraw, które są kompletnie wytłumaczalne. No, przez zranienia, przez jakąś ucieczkę od rzeczywistości, od życia, przed niezdolność do podjęcia odpowiedzialności za siebie i tak dalej, i tak dalej. I ktoś może szukać.
0: Może tak wyjaśnić. Dokładnie.
2: Duchowych. Także tutaj jest potrzebne bardzo, bardzo konkretne rozeznanie. I najlepiej jest prowadzić to w łączności z Kościołem, bo sami jesteśmy tutaj zdani na subiektywizm i emocje. Witam Panie Ireno.
5: Dobry wieczór, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
5: Ja chciałam zapytać tylko bardzo króciutko, czy cokolwiek można zrobić, jeżeli takie zabiegi, bioterapia, różne inne działanie były stosowane wobec osoby, która już nie żyje i ona już nic nie może zrobić, bo nie żyje.
2: A za jej życia była...
5: Tak, były stosowane tego typu terapie i to pod koniec życia bardzo intensywnie, bo ten ktoś umierał na raka. I to było robione w dobrej woli.
0: Nie ma potrzeby.
5: Czyli taka osoba jakby jest bezpieczna.
0: To znaczy, te dręczenia są dręczeniami ciągle w wymiarze tym naszej, tutaj naszej
2: doczesności.
0: Naszej doczesności.
2: Nic ze zbawieniem.
0: Właśnie. Więc jeżeli pomimo tego ta osoba dalej trwała jakoś przy Panu Bogu i jakoś tam jemu oddawała, prawda, swoje
5: to
0: życie.
5: To było bardzo problematyczne, bo tam po prostu było tak, że to był ktoś, kto był całe życie poza Kościołem. Właściwie i to były ostatnie tygodnie przed śmiercią, kiedy przy dużej pomocy rodziny ten ktoś się po prostu zwrócił odpowiedź, a komunię przyjął dwa razy.
0: Komunię spowiedź i komunię świętą.
5: Tak, po 50 czy 60 latach bycia zupełnie poza.
0: To znaczy trzeba mieć, że tak powiem, nadzieję, że jest na drodze zbawienia i potrzebna jest tu normalna modlitwa, tak jak ze wszystkich zmarłych.
5: Rozumiem,
0: wszystkie czyli... z odpustami, prawda, z mszami zamawianymi, czy gregorianką, prawda?
5: Tak.
0: Tylko to potrzebne, nic więcej.
5: Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Że Panem Bogiem. Ksiądz Andrzej gościł z Panem Bogiem.
2: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Dzień. Witamy Pani Iwona.
6: Cześć Boże.
2: Cześć Boże.
6: Ja mam jedno takie pytanie, ponieważ pierwszy raz wysłucham tej audycji i jestem przerażona. Naprawdę, nie na żarty. Mam 28 lat, chodziłam na religię, jestem wybierzmowana. No, chodzę do kościoła tak jak pewnie wszyscy inni. Ja w ogóle w życiu nie słyszałam o jakimś reiki, o jakichś czarnych magiach.
0: Bogu niech będą dzięki.
2: No ale to jest stan normalny.
6: Tak, ale to mnie teraz zastanawia na tym, że jak będąc w takim normalnym stanie błogiej nieświadomości, człowiek może się przed tym wszystkim uchronić. Więc ja czytam horoskopy dla zabawy. Nie wiem, powiem, że nie byłam nawet raz u wróżki z ciekawości, no ale ja na przykład w życiu nie podejrzewałam, że mi grozi coś przez taką wizytę.
0: A jak, że tak powiem, słucham przykazań Bożych i Słowo Boże mi mówi, że wróżby, korzystanie ze wróżb to jest coś niewłaściwego, to...
2: Stary Testament bardzo często na ten temat.
6: No pewnie tak, wiem, że są takie zapisy, ale... W ogóle muszę przyznać, że ubolewam nad tym, że przechodząc przez taką podstawową edukację w kościele, mogę stwierdzić na koniec, że nie znam Pisma Świętego dokładnie. Że...
2: No ale jakie to wyzwanie jest?
6: No jest wielkie, ale prawdopodobnie...
2: Tyle ciekawych ksiąg tam jest, naprawdę. Jeden rozdział dziennie.
6: To ja w takim razie, to ja proszę o taką poradę. Czy wszystkie odpowiedzi, nie wiem, znajdę w Biblii? Czy nie wiem, jakąś listę literatury chrześcijańskiej, która da mi przestrogi przed tego typu sytuacjami, o których przed chwileczką słyszeliśmy? Bo...
0: To znaczy w ogóle to trzeba trochę inaczej ustawiać sprawę. Żeby na całe nasze chrześcijaństwo nie było takim lękowym chrześcijaństwem i chrześcijaństwem, które...
2: To jest audycja bardzo specjalistyczna.
0: Które takim chrześcijaństwem, w którym będziemy patrzyli, czego co ja jeszcze nie mogę robić, żeby mi tam w czymś nie zaszkodziło, tylko potrzeba takiej zwyczajnej drogi budowania jedności i więzi z Jezusem Chrystusem. Podążania coraz wierniej Jego drogą. Wsłuchiwania się coraz wyraźniej w Jego słowo. I to jest ważne. Tą drogą trzeba iść. I wtedy wszystkie inne zagrożenia prysną, prawda, tym samym. bo im bardziej będę zakorzeniony w Jezusie Chrystusie, tym nic mnie nie jest w stanie zagrozić.
2: Nie koncentrować się na ciemności.
0: Na zagrożeniach.
2: Tak, tylko, po prostu wzmacniać światło. No to jest metoda.
0: A myślę, że to, co by można było proponować na dziś, na teraz, to właśnie się ten korzystanie gdzieś z jakichś tam propozycji tej pogłębionej formacji chrześcijańskiej. Tak. Zaczynając od ewangelizacji, nie wiem, albo prawda katechezy, które wprowadzają na drogę w neokatechumenacie, albo tam, prawda, Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, kurs Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, czy pierwszy stopień oazy. No, tutaj takie sypie, prawda, te, które mi są akurat pod ręką i znane mi formy ewangelizacji.
2: Trzeba przerobić tę emocję, którą dziś pani ma w sobie na aktywność i szukać wspólnoty i pogłębiać więzy.
0: Ale na budowanie wiary.
2: Tak. Witam. Tak?
6: Mogę jeszcze ostatnie pytanie zadać?
2: Tak, ostatnie.
6: Bo wokół tego wszystkiego jest jeszcze taka, budzi się we mnie wewnętrznie taka sprzeczność, że nie wiem, człowiek nie może czynić cudów, człowiek nie może leczyć, że jak leczyć tylko przez złego ducha. A nie wiem, takie uzdrowienia typu ojciec Pio.
0: Rzeczywiście to też nie ojciec Pio. I człowiek rzeczywiście nie może. Może tylko Jezus Chrystus.
2: I ojciec Pio to podkreśla. Ojciec Pio to podkreśla.
0: Że to nie
6: ja
0: on.
6: Wiem, ale chodzi mi o to, że jak Chrystus działał rękoma, czy po prostu za wezwaniem ojca Pio, to czy podobne sytuacje się nie mogą zdarzać w dzisiejszym życiu?
0: Tak,
6: jak można odróżnić, kto działa przez kogo?
2: Wspólnota Kościoła. Zakorzenienie we wspólnocie Kościoła.
0: To pewnie pytanie, do które zdaje się, że też trzeba będzie odłożyć na następną audycję i zapraszamy w takim razie za miesiąc, prawda? Tak. Ale bardzo proszę wrócić z telefonem i podejmiemy to jeszcze raz.
2: Ale musimy jeszcze panu Piotrowi dać szansę. Dobrze. Wszystkiego dobrego. Pani Piotrze, krótkie pytanie.
7: Czy ja w sumie nie tyle z pytaniem, bardziej pani ze świadectwem. Chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza, że to w odpowiedzi jakby na to, co wspomniała pani mówiąca o tym, że jej dziecko skierowano na terapię do ośrodka, gdzie było reiki, to ja mogę powiedzieć, że w Warszawie, w szpitalu na Solcu, który jest stałym szpitalem, osobę starszą po wypadku skierowano w ramach kontynuacji terapii na akupunkturę, co jest w ogóle też jakąś, o ile wiem, praktyką wschodnią, która nie ma żadnych udokumentowanych podstaw.
2: To też jest rzecz na następną audycję. Bo tutaj jest kwestia już pewnych rozważań i akupunktura w placówkach medycyny zachodniej nie musi być rzeczywistością ideologiczną. Chociaż prawdopodobnie za nią nie stoi żaden mechanizm realnie oddziałujący na człowieka. Jest to mechanizm placebo, ale on działa. I są badania naukowe nad tą rzeczywistością, badania powtarzalne jakieś są.
7: A, czyli to nie jest tak, że akupunktura...
2: Z definicji jest rzeczą złą? Nie, tak nie jest.
7: Aha, bo właśnie zastanawiam się, jak to może być właśnie, że w państwowych zakładach się proponuje takie rzeczy, albo że psycholog szkolny wysyła kogoś na jogę jako formę terapii. Bo
2: Pani Piotrze, prosimy o telefon za miesiąc nie, ale my nie jesteśmy w pierwszym.
0: Sprawdzimy i podamy to wtedy.
2: Tak. Ostatnie poniedziałki miesiąca, bo ten jest wyjątkowy. Drodzy Państwo, zapraszam teraz serdecznie wszystkich do modlitwy z Panem Bogiem, Panie Piotrze. Za Hannę, za Krzysztofa, za Robertę, za Renatę, za Annę, za drugą panią Annę, za Macieja i Antoniego, za Pawła, za Hannę, za Kasię, za Ewę, za Katarzynę, za córkę i syna Ireny, za Joannę, za Renatę, za Annę, za Barbarę, za Irenę, za Iwonę i za Piotra. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
0: Panie Boże, zanurzamy te wszystkie osoby w Twoim miłosierdziu. Ukryj, Panie, je w swoich ranach. W Twoich ranach niech one znajdą uzdrowienie. W Twoich ranach niech znajdą ukojenie. Panie, tylko Ty jesteś Zbawicielem. Tylko Ty nas wyprowadzasz z różnych ciemnych rzeczywistości. Tylko Ty, Panie.
2: Ojcze nasz.
0: Któż się w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był ksiądz Andrzej Grefkowicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Thank you.

0: Tylko słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalone, zobaczyłem tam kościół. Ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej, uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak: mateczko, błagam cię, kochana, na końcu świata jestem, ta udręka za mną, błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę, chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego, proszę cię, poprowadź.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Wyobraź sobie, nawracam się, stoję sobie w centrum, wiesz, Warszawy, podchodzi do mnie koleżka, znam go, rozumiesz, co chodzi, ja mówię, nie rozmawiam z tobą, wyjmuję różaniec, wiesz, co chodzi, on taki zdziwiony, odchodzi, mija 5 minut, podchodzi, taki 1,95 m wzrostu chłop, mówię, nie no, Szymon, były klient, wiesz, co chodzi, bardzo dużo amfetaminy w życiu zabrał ode mnie, podchodzi do mnie, go biorę na bok, mówię, słuchaj, Szymon, nie rozmawiam z tobą. Pokazuję mu to, bo nie umiem z nim rozmawiać, nie? Pokazuję mu różaniec. A on wyciąga z kieszeni swój i mówi, zniknął mi 2 lata temu z oczu. Wyjmuje swój różaniec, mówi, gdzie ty? A ty myślisz, że gdzie ja byłem 2 lata? Słuchaj, wiesz, także no nie było łatwo mu tego powiedzieć, ale się zgraliśmy. Słuchaj, czy jest łatwo? Wyobraź sobie taką sytuację, wracam z rekolekcji, z takich rekolekcji, przed którymi zostałem wyrzucony z Caritasu, że tak powiem, ze ośrodku dla bezdomnych, tak? Ale jadę na te rekolekcje, wiesz, w ogóle moje rzeczy gdzieś jeżdżą po Warszawie, jadę na te rekolekcje, głoszę tam i mówię, że jestem najszczęśliwszym bezdomnym w tym kraju. Wiesz, taką drogę wybrałem. I słuchaj, wracam po tych 3 dniach tych rekolekcji, że najszczęśliwszy człowiek na świecie, w ogóle, wiesz, głoszę na chwałę Pana Jezusa Chrystusa. Wracam, no i nie mam gdzie się zatrzymać i u tego Szymona się zatrzymuje. I wyobraźcie sobie tego pierwszego dnia, tej pierwszej nocy u niego, mu się tam, wiesz, coś zaczyna walić, kłótnia z dziewczyną, przy okazji od razu dzwoni do niego przyjaciel od melanżu, tak? I to wszystko się odbywa w momencie, w którym ja się tam sprowadzam. Sprowadzam się razem ze swoimi rzeczami, ze swoim obrazem Matki Boskiej. No i dobra, słuchajcie, jest pierwsza w nocy, druga w nocy. Ja tam się modlę, odmawiam sobie różanie, dziękuję ci Panie Boże za wszystko, za to, że mam gdzie się zatrzymać, mam gdzie mieszkać. No i jakoś zacząłem się modlić za tego Szymona, tak, za tego mojego kolegę, no bo myślę sobie, kurczę, co się z nim dzieje, że on upada, tak niby chce wrócić i modlę się za niego, tak, żeby go ten zły zostawił. I nagle słyszę, jak tam coś się zaczyna dziać. Odsuwam drzwi od jego pokoju. Szymon demoluje całe swoje mieszkanie. W szale rzuca. Nie, wiesz, w ogóle nie wiem, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Ten kolega przestraszony. Słuchajcie, lecę po mateczkę, lecę po ten obraz Matki Boskiej, którą na schodach zostawiłem. Biorę ten obraz, daję mu i mówię, tym sobie rzuć. On usiadł i się uspokoił. Siedzi i myśli. I nagle w tym momencie wstaje, słuchajcie, i mówi, dlaczego wszedłeś w to bez zadawania pytań? Dlaczego bez żadnych wątpliwości? Aż mnie zatkało, mówię, że się nawróciłem. Bez żadnych wątpliwości, że szedłem w to, dałem się prowadzić. I tak, słuchajcie, przez 30 minut lata wściekły po tym mieszkaniu. Dlaczego? Dlaczego? Nie zadajesz żadnych pytań, nie masz żadnych wątpliwości. Dlaczego? Ja mam! Odpowiedz mi, mówię, chcesz, to ci odpowiem. Ten drugi kolega, jego przyłącza się do niego, stoją nade mną we dwóch. No dlaczego? No dlaczego? Słuchajcie, ja tak stoję sobie i myślę, no właśnie. Słuchaj, a gdyby twój najlepszy przyjaciel dzisiaj za ciebie ryzykował życie, mógłby je nawet stracić, a jutro poprosiłby cię o pomoc, chodź za mną, zadawałbyś jakiekolwiek pytania? A oni tak się patrzą i mówią, że nie. Ja mówię, słuchaj, w moim życiu, moim brudnym, plugawym, grzesznym życiu, nikt nigdy w moim życiu nie zrobił dla mnie tyle dobrego, co Jezus Chrystus. Wiesz, co zrobił? Przede wszystkim oddał za mnie życie na krzyżu, wiesz? Życie za krzyżu. Przemienił moje życie. Ja teraz w ludziach widzę samo dobro, tych bezdomnych, do których chodzimy na ewangelizację z naszą wspólnotą. Poczułem się takim kochanym, wartościowym, potrzebnym człowiekiem, wiesz? Czy łatwo jest być nawróconym przestępcą? Więc to na pewno wspaniałe uczucie. Też być nawróconym, czuć się kochanym, czuć się szczęśliwym. Odnalazłem swój skarb. Słuchaj, prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. A receptą tą jest Jezus Chrystus. No w jakim domu? No wiesz, to był taki, ja pamiętam jak dorastałem, to były lata 90, tak? 88, 92, to pamiętam ten okres, kiedy ja właśnie już tak dojrzewam i mój ojciec był moim katem. Był moim katem, bił mnie, terroryzował, ja się go strasznie bałem, wiesz co? Ja pamiętam, tak jak każdy ma jakieś tam swoje ulubione zabawy, zajęcia, to ja miałem uciec, schować się w budzie, schować się w szafie, być sam. Miałem uczucie lęku cały czas. Wysłuchaj, mój ojciec niestety umarł śmiercią tragiczną. Miałem 12 lat, przewrócił się w domu na szybę i wykrwawił się na śmierć na moich rękach. Wiesz, to była taka trauma, że zmontowałem się przeciwko wszystkiemu totalnie. Zacząłem, wiesz, wtedy trenowałem boks, trenowałem, biłem się i trenowałem. Na tym polegało moje życie, zamknąłem się w sobie i w ten sposób dorastałem, rozumiesz? Słuchaj, ale w którymś momencie mojego życia, kurde, byłem bardzo silny, tak? Dobrze się biłem, takie tam rzeczy. No i tak się już zaczęło, wiesz, szedłem po trupach, że tak powiem. Był taki moment, że ja miałem 17 lat, jak pierwszy raz ukradłem, 18 lat, jak pierwszy raz napadłem człowieka, tak? W wieku 19 lat najłatwiej było handlować narkotykami. Wiesz, jak handlujesz narkotykami, to w tamtych czasach, to wiesz, masz kolegów, jesteś, wiesz, ktoś w dodatku przypakowany, mnóstwo siły, dobrze się bijesz. Rozumiesz? No, chyba chciałem tą pustkę czymś wypełnić, ale wypełniłem nie tymi wartościami, co trzeba. No to życie trwało do przez 15, prawie 16 lat, dopóki się nie nawróciłem, stary, bo całe, że ja nic innego nigdy w życiu nie robiłem, ja nie umiem pracować, nigdy nie pracowałem, mam chyba jedną czy dwie składki emerytalne, wyobrażasz sobie, mam 36 lat, bracie. Słuchaj, to odpowiedź na to pytanie będzie dosyć skomplikowana. Wyobraź sobie, że już jestem po rozwodzie, próbuję już trzeci rok z rzędu naprawdę zmienić swoje życie, ciągle upadam, masakra w ogóle, jakiś koszmar. I trafia do mnie mój syn. Moja była żona miała problemy wychowawcze z moim synem, także w którymś momencie on miał 8 lat, złapał nóż, powiedział, zostawcie mnie w spokoju. I słuchajcie, trafia do mnie syn. Ja mówię, ja, to będzie to. To będzie to. Trafia do mnie syn. Słuchajcie, w ogóle go nie chcieli do szkoły przyjąć. Wyobraźcie sobie, cały rok szkolny, jak on był ze mną, byłem najszczęśliwszym, najwspanialszym człowiekiem na ziemi. Myślałem, że wiesz, że to jest to. No tak, tylko że ja, wiesz, słuchajcie, w radzie klasy pomagałem, jeździłem na wycieczki, rodzynek, byłem w klasie podobno, wiesz, co chodzi, no, zawsze na wywiadówkach mówią rodzynek. No i tak, ja odbierałem syna, zaprowadzałem go do szkoły, odbierałem go, odstawiałem go o 15, a później handlowałem narkotykami, tak? Wiesz co, dziś robiłem swoje, jakich ludzi ja do domu wpuszczałem, no to jest w ogóle wstyd, jak wstyd się do tego przyznać. Ale słuchajcie, jestem przez rok najszczęśliwszym rodzicem, tak? Zakłamanie, obłuda, takie rzeczy. I koniec roku, czerwiec, dostaje cynk, że będzie policja, bo tu wjechali, tam wjechali, będą u mnie psy. Słuchajcie, ktoś ode mnie czegoś nie wziął, ja z tym wszystkim na bazie zostałem, ja o 3 w nocy miałem się wszystkiego popozbywać, ja usnąłem w ubraniu. Mój syn zawsze stawał 6:30 i pamiętam jeszcze jak dziś, tata, policja biegnie na górę. Ja się zerwałem, ośmioryglowe drzwi, wszystkiego się pozbyłem. Wiesz, chodzi, automat działa, wiesz, przygotowany całe życie byłem. Słuchajcie, otworzyłem im, przemaglowali mnie na tej komendzie w ogóle. Jak ja stamtąd wyszedłem, koszmar, udręka wróciło. Wiesz, wcześniej 3 lata naprawdę chciałem zmienić swoje życie, coraz bardziej upadałem. Wiesz co, i to był czerwiec, lipiec, w sierpniu nie wytrzymuję, nie wiem, co z sobą zrobić. Biorę syna, czekaj tu, synu, wchodzę na spowiedź do księdza. Taką spowiedź nie umiałem się spowiadać. 4 oczy, nie? Słuchajcie, ja mu mówię, że to się dzieje w moim życiu. On mówi, że chce je zmienić. On mówi, no, żyjesz w kręgu zła. Wiesz, że się z tego nie wyrwiesz. Musisz zrobić ciach, koniec. Ja pokrótce powiem, nie? Ciach, koniec. Ja mówię, ale ja bym chciał być uczciwy, znaczyć. Może ja będę powoli się z tego wycofywał. Ja nigdy nie pracowałem. On mówi, nie. Ciach, koniec. Słuchaj, na pokutę masz Pismo Święte kupić za uczciwe pieniądze i swoje nowe życie zacząć naprawdę za uczciwe pieniądze. Kapitał początkowy na swój biznes, bo tam jakiś pomysł mam, też zarobić uczciwie. Nie możesz z pieniędzy narkotyków, z porwania, z kradzieży, z tych pieniędzy budować przyszłości swojej rodziny, tak? Zakładasz rodzinę, porywasz na przykład człowieka, bo sprzedajesz kilogram narkotyków, ja zarabiam 2000, jadę swojemu synowi kupić Lego. Wysłuchajcie, no nie, tak być nie może. I słuchajcie, on mi zadał tą pokutę. Ja wyszedłem, bo ja przyszedłem tam, w ogóle wiecie, wyjdę ze spowiedzi, tak jak słyszałem, będę lekki, będzie wszystko dobrze. Nie, słuchajcie, kochani, przez tydzień było może tak dobrze. Próbowałem kupić Pismo Święte za uczciwe pieniądze. Najpierw zdobyć uczciwe pieniądze, bo problem, przyszedłem do takiej siostry swojej. Mówię, słuchaj, daj mi zarobić u ciebie w ogrodach stówkę, nie? Proszę, bo szukałem Pisma Świętego w Empikach, w takich sklepach, takich, no bez sensu w ogóle. Po tygodniu rozmyło mi się. Po tygodniu mi się rozmyło, a po dwóch wróciła udręka. Wróciła do tego stopnia, że to był, patrzcie, sierpień.

ja nie dam rady, ja nigdy uczciwie nie pracowałem, ja w każdej chwili może mnie policja wyciągnąć na oczach syna. Ja już dłużej tak nie mogę. Słuchajcie, i w tym momencie prosto z tej, wychodząc z tej szkoły, ominę jeden wątek, spotykam, zapłakany taki, spotykam siostrę zakonną, siostra Amadeusza. Słuchajcie, ja jej wszystko powiedziałem, co się w moim życiu dzieje. No, na tym poprzestanę, bo później ta sytuacja z siostrą zakonną wraca. Słuchajcie, dziecko wróciło do matki i ja zacząłem prostować swoje nowe życie, tak? Po 3 miesiącach spotkałem dziewczynę. Słuchajcie, no, ale to była dziewczyna też z szemranego towarzystwa. Nim się zorientowałem, nie minął rok, znowu miał około 50 kg narkotyków na rynek, prowadziłem znowu udręka, znowu wszystko, po co syna oddawałem, po co to wszystko. Słuchajcie, ja tak postanowiłem zmienić swoje życie, że ja oszukałem wspólników. Napadłem na wspólnika i się zerwałem na Grand Canary. I się zerwałem na Grand Canary, tam naprawię swoje życie. A tam Sodoma i Gomora, słuchajcie, seks, narkotyki, dyskoteki, imprezy, gdzie ja trafiłem w ogóle z gryzota, nie, po 3 tygodniach wracam do Polski. Wracam do Polski, moja dziewczyna byta, z którą rozstałem się po roku, gdzie to była patologia w ogóle, ten związek toksyczny totalnie. Mówi, chodź, pójdziemy do pracy, ty uczciwie, ja uczciwie, będziemy pracowali, wynajmiemy sobie mieszkanko. Wiecie co, ja wróciłem, 2 tygodnie trwał na związek, słuchajcie, z powrotem, hazard, narkotyki, znowu to robię, mimo jest spalone, mam opcje z jednej strony, to ja z drugiej strony zaczynam się rozkręcać. Słuchajcie, wiecie co? Z powrotem udręka, gryzie mnie wszystko, co ja ze swoim życiem robię. Już jestem tu w Polsce chyba bodajże 2 czy 3 miesiąc po powrocie z tym Grand Canary. Mówię, wyjeżdżam do Francji, koniec. Ja wyjeżdżam do Francji, ja już więcej się tu nie pojawię. I dwa dni przed wyjazdem z Francji odezwałem się do swojej byłej żony. I oni w ogóle byli w szoku wszyscy, gdzie ja zniknąłem w ogóle. Słuchajcie, okazało się, że ja nieszczęście na swoją rodzinę ściągnąłem. Była próba porwania mojego syna. Mój syn w ogóle ma koszmary, nie śpi po nocach, z krzykiem się budzi. W ogóle to, co mi moja była żona pokryła, mu się spotkaliśmy, bali się ze mną spotkać nawet. To, co oni mi powiedzieli, ja nie mogłem przestać o tym myśleć. Słuchajcie, ja dojechałem do tej Francji. Dojechałem do tej Francji i taki zdołowany tym wszystkim, że myśląc tylko o sobie, nieszczęście ściągnąłem na swoją rodzinę. Mój dom rodziny też był nękany i to dziecko. Słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalone, zobaczyłem tam kościół. Ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej, uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak, mateczko, błagam cię, kochana, na końcu świata jestem, ta udręka za mną, błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę, chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego, proszę cię poprowadź. Co się dzieje dalej? Słuchaj, dalej to będzie tak, słyszałeś o tym, że Bóg stawia ludzi na drodze, działa poprzez ludzi, działa poprzez słowo, sytuację, no i tak się zaczyna dziać. Słuchajcie, tak od momentu, w którym poprosiłem Matkę Boską, żeby chroniła mojego syna, ja gdzieś tam 8 miesięcy temu strasznie mi plecy bolały, po znajomości poszedłem do takiego naprawdę jednego z najlepszych specjalistów w kraju, mówi, że mam kręgozmyk, mówi, za 8 miesięcy będziesz miał operację, ale wiecie, ja dbałem o siebie, nic mi nie dokuczało, pomyślałem sobie, że tam już będę we Francji, zadzwonię, przełożę tą operację. I wiecie co? Ledwo wróciłem chyba pierwszego czy drugiego dnia z tego kościoła. Codziennie tam mnie ciągnęło. Szedłem te 5 kilometrów tego kościoła na rynek i nagle chlast. Strasznie mnie zaczęło z powrotem boleć kręgosłup. Noga mi drętwiała, nie mogłem wytrzymać. Nagle sobie zdałem sprawę, że po raz kolejny ząg, że ja przecież z bólu nie wytrzymam. Jak ja mam tutaj iść do pracy? To jeszcze za 2 tygodnie mam iść do pracy, bo tak sobie wyjechałem wcześniej, żeby sobie tam odpocząć. Hajs też już mi się kończy. Nie, no masakra w ogóle. Wyobraźcie sobie, że 5. czy 6. dnia tam pobytu w tej Francji nie stwierdzam, że ja nie dam rady. Nie, codziennie ten ból, to wszystko, wracam do Polski. Wracam do Polski i teraz Bóg zaczyna stawiać tych ludzi na drodze, tak? Słuchajcie, ja chciałem jeszcze szybko do tej Ameryki, chciałem zaoszczędzić pieniądze, chciałem wrócić do Polski na koszt państwa, tak? No to szybko do Paryża, do ambasady. To jest najśmieszniejsze. Moja była żona prowadzi mnie tak przez Paryż, nie, przez telefon, nawiguje mnie, że trafiam na polski kościół, słuchajcie, słyszę Polaków, coś, to jest pierwsza msza, na której jestem od wielu, wielu lat. I pamiętam tam, słucham tej mszy, chyba pierwsze kazanie, które do mnie trafiło, było o kobiecie kananejskiej, która jest poganką, tak, i prosi tam Boga o pomoc, bodajże przy swoim synu czy córce. I Jezus tam tak jakby w imieniu Izraelitów jej odmawia, ale w końcu mówi, zaprawdę powiadam ci, twoja wiara jest wielka.

0: I no, znacie tą historię. Słuchajcie, okazuje się, że ambasada w niedzielę jest zamknięta. Ja muszę tam przetrwać, tak? Do następnego dnia, do 8 rano. Fajni ludzie w dzień, w ogóle ci Polacy, ci co chodzili do kościoła wieczorem, z mory powychodziły najgorsze, takie wiecie, polskie zagubione dusze, że tak powiem. Bałem się, że mnie okradną i w ogóle. Ale dobrze, słuchajcie, na drugi dzień załatwiam sobie ten bilet w tej ambasadzie, wsiadam w autokar, jadę tym autokarem i na granicy Polska, Niemcy, Francja, przepraszam, wchodzą młodzi ludzie i jeden z tych ludzi siada obok mnie. I coś tam rozmawiamy, po co ja tam byłem, tam w ogóle takie tam rzeczy. Ja się pytam, co oni tu robią, oni byli na jakichś rekolekcjach. I zaczyna się rozmowa, strasznie, psiotrze na ten kościół, gdzie tu miejsce dla takich ludzi. I cisnę po tym kościele, mówię mu, temu młodemu człowiekowi, że byłem na spowiedzi 2 lata temu. Pismo Święte dostałem na pokutę, stary, było jeszcze gorzej. I w ogóle jakoś tak się otworzyłem, powiedziałem mu właśnie, że i syna oddałem, że próbuję zmienić to swoje życie, ciągle wszystko się wali i takie tam sprawy. Słuchajcie, tak jechaliśmy sobie chyba razem, już nie pamiętam, z 10 godzin dojeżdżamy do Polski, tak? Dojeżdżamy do zachodniego, biorę swoje rzeczy, jeden wątek tu ominąłem specjalnie na antenie, ale powiem dalej, co się dzieje. Jesteśmy na tym zachodnim, ja idę na ten zachodni, rozglądam się, tam biuro Aurora, z kimś się tam umówiłem, ktoś w związku z tą próbą porwania mojego syna się ze mną skontaktował. Słuchajcie, tam czeka na mnie 2 agentów CBŚ. I oni idą w moją stronę i nagle biegnie ten człowiek do mnie taki, wiecie, zalatany, coś trzyma w ręku i mija jednego psa z bara, bach, podlatuje do mnie, trzymaj, to dla ciebie. To dla ciebie. Ja w ogóle lecę, bo mi autobus ucieknie. Ja stoję, tak, dochodzą do mnie ci policjanci. To było Pismo Święte, owinięte w chustę, z pomponami, tak pięknie zawinięte, rozumiecie, skarb czyjś, z takimi pomponami, taka, wiecie, jakby izraelska chusta, ale nie taka, jak miał ten Arafat, tylko naprawdę, to był jego skarb. I daj mi to Pismo Święte. Słuchajcie, ci panowie mnie dwaj zawijają, tam ze mną rozmawiają, próbują mnie przekonać do pewnych spraw. Słuchajcie, ja mam za 5 dni operację kręgosłupa w szpitalu i umawiałem się ze mną, że 4 dnia, dzień przed tą operacją, do mnie przyjadą. Ja, będąc skitrany w hotelu, otwieram to Pismo Święte, tak? Po drodze zobaczyłem kościół. Pamiętam, po drodze zobaczyłem kościół, mówię, wejdę do niego, ale nie chce mi się tu co zrobić. Otwieram Pismo Święte, a tam taki fragment. Zobacz, jak mróweczka się uwija, jak pszczółki coś tam pracują, a ty, leniu, leżysz i wstrząsnęło mnie. I słuchajcie, ja tak zacząłem czytać to Pismo Święte i coś się zaczęło ze mną dziwnego dziać. Słuchajcie, czwartego dnia przyjeżdżają po mnie, zawożą mnie do prokuratury, ja mówię nie. Nie będę mówił pokrótce, co jest grane, zawożą mnie do tego naczelnika, razem z tymi innymi, ten prokurator mnie wysyła. Tam też im mówię nie, to co zrobisz? Jak wyjdziesz ze szpitala, będziesz połamany cały i w ogóle. Ja mówię, jak to co zrobię? Zadzwonię po policję, przyjedzie policjant, uderzę go w głowę, zamkną mnie na rok do więzienia, tam kręgosłup mój wyzdrowieje i z powrotem jadę za granicę. Tak głupiego myślenie, to ja tak naprawiam właśnie, słuchajcie, swoje życie. I pamiętam, wyszedłem od nich, pierwsze co doszedłem do bazyliki. Do bazyliki na Pradze i pamiętam tam o 15:00 księdza zobaczyłem, coś już mnie ciągnie, tak? Księdza zobaczyłem i on tam daje go bolesnej męki. Mówię, za ile ten ksiądz wyjdzie, no długo będę tutaj czekał, nie? I tam już sobie siedziałem przy tym Najświętszym Sakramencie, jeszcze sobie nie zdając sprawy, co się dzieje ze mną. No ale słuchajcie, nie doczekałem się, pojechałem do hotelu, wziąłem swoje graty, pojechałem do szpitala. Pamiętam, jestem w szpitalu, na korytarzu patrzę, kaplica. Kaplica, nie? Mówię, dobra, słuchajcie, jest ta kaplica, jestem w pokoju, zostawiam swoje rzeczy i mówię do tych ludzi, gdzie tu jest ksiądz? Potrzebuję księdza. Jak Boga kocham, wychodzę na korytarz, patrzę, już idzie ksiądz, spowiada ludzi. I wziąłem go na bok, słuchajcie, wyspowiadałem mu się ze wszystkiego, wszystko mu powiedziałem, on do mnie mówi, no, wiesz, że ty się nawracasz, tylko jeszcze o tym nie wiesz? Wy jak to? No, próba zmiany życia, to wszystko, co mi powiedziałeś. Ty jeszcze tego nie wiesz. Słuchajcie, po tej spowiedzi naprawdę czułem się wspaniale. Z tymi ludźmi dobrze mi się rozmawiało. Codziennie byłem w kaplicy. Codziennie, dzień w dzień. Taki starszy pan mówi, wiesz co? Żona mówi, do żony mówię, wezmę 2. A nie, ona mówi, po co? No bo zgubię albo co? I dał mi różaniec, tak? Ja sobie myślę, kurde, ale numer, mam różaniec. Ja jeszcze nie wiedziałem, czego on służy. Owijałem sobie go wokół ręki, miałem to Pismo Święte, chodzę sobie do tej kaplicy, nie zwróciłem uwagi, co się ze mną dzieje. Słuchajcie, Pamiętam, czwartego dnia, 4 dni przed wyjściem, już po operacji byłem strasznie obolały. Mówię temu księdzu, spowiadam się mu drugi raz, że napadę na tego policjanta i takie, takie rzeczy zrobię. O, on taki biedny, bezsilny, żebyście widzieli wyraz jego twarzy. Nie rób tego, proszę cię. Ja mówię, nie mam wyjścia, nie mam gdzie się podziać. Moje życie to ruina, tak? I takie tam rzeczy. Muszę gdzieś te plecy zagoić, nie? I wyjechać za granicę. Słuchajcie, po tej spowiedzi jeszcze podszedł do mnie taki pan, taki starszy, miał chyba z 55 lat. Starszy mówi, słuchaj, wszyscy mówią, że do domu jadą, że o sobie, o swojej przeszłości, o wszystkim. Nie, a ty nic nie mówisz. Ja mówię, słuchaj, bo nie chcesz wiedzieć. Aha, słuchajcie, i on tak za mną chodził cały dzień, nękał mnie w ogóle. Dobra, słuchaj, nie jestem tym, za kogo mnie masz, rozumiesz? Całe życie handlowałem narkotykami. Jestem przestępcą, rozumiesz? W dniu, kiedy będę stąd wychodził, napadę na człowieka. Trzymajcie się ode mnie z daleka, rozumiesz? Nie chcę, żebyście mieli przeze mnie kłopoty. A on mówi do mnie, nie, nie zrobisz tego. Mówi, poleciał gdzieś, przyniósł mi kartkę, tam były 3 numery. Mówi do mnie, obiecaj mi, wymusił na mnie, żebym zadzwonił pod jeden z tych numerów. Nie wiedziałem zupełnie, co to jest, co to znaczy. I w ogóle, wyobraźcie sobie, minęło parę dni, już pokrótce, nie będę wam opowiadał wszystkiego. Jest ten dzień. Pierwsze, co robię, dzwonię do pani swojej kurator. Chciała mnie pani tyle razy udupić, to powiem pani, co ja teraz robię. Ja zaraz dzwonię na policję, jestem w takiej sytuacji, ja napadłem policjanta i macie. Nie, ono nie rób tego, rozłączyłem się. Słuchajcie, kręcę się jeszcze po tym w Konstancinie, po tym szpitalu. Wiecie, nakręcam, wszystko sobie już przygotowałem. Patrzę, ten człowiek. On tam jakieś dokumenty miał odebrać i leci, szuka. I chłopaki mówią z sali, ty szukał cię ten i ten pan. Nie, ja mówię, o kurka, ale wodna. Co się dzieje? Spotykam go na kreatorze, mówi, pamiętasz, co mi obiecałeś? Masz tutaj zadzwonić. W tej chwili obiecałeś na słowo honoru. Tak? A ja tak wyszedłem przy ten szpital. Mówię, dobra, wybrałem jeden z tych numerów. Dzwonię, buszmanium, ja nie wiem, gdzie ja dzwonię, o co tu chodzi, mam wszystko gdzieś, rozumiecie, nagle dopadło mnie to wszystko najgorsze w życiu, nakręciłem się negatywnie. Ono, to palec Boży, że pan dzwoni. Pan przyjedzie tutaj. Nie wiedziałem zupełnie, co to za miejsce, co i jak. I ona mnie ściąga. Wiecie co, pan nic nie robi, żadnych głupot, ja pana błagam. Ja się rozłączyłem, ona zaraz do mnie odzwania. Słuchajcie, i ona mnie tak ciągnęła na tą Żytnią 1, do Caritasu dla bezdomnych. Słuchajcie, ja połamany, morfina puściła, blady. Dojeżdżam tam, już była, ja zanim dostałem wypis ze szpitala, zostawiłem te wszystkie swoje rzeczy, tak pojechałem, nie wiem, jakoś tak palec Boży i tak ona mnie tak podstępnie ściągnęła tam. Słuchajcie, ja pamiętam, dojeżdżam, tam była godzina 16, ja byłem wrak, ja nie miałem, wiecie, to wszystko boli, ja to świeżo po operacji, ja tam dojeżdżam na tej Żytni, a ta druga pani mówi, ja nie wiem dlaczego, ta pani tak się panem zainteresowała, ale tej pani nie ma, poszła do domu, ale kazała tu panu zostać. I musi pan tutaj zostać i czekać na nią do rana. A ja mówię, zobaczyłem, co to za miejsce, jacy ludzie, w ogóle byłem zbulwersowany, wściekły na cały świat, na wszystko. No ale nie byłem w stanie wrócić tam, byłem taki zmęczony. Położyli mnie na materacu, jakimś tam salonie, gdzie tam widziałem telewizor był i padłem. Słuchajcie, rano ona mnie budzi, ta pani mnie budzi, bierze mnie do tego swojego biura. Ja jej mówię wszystko, że ja tutaj, ona mówi, zostań tutaj, zobacz, tu będzie ci lepiej. Nie, w życiu, moja duma mi na to, nie, nie, nie. Proszę cię, daj mi tylko kilka dni. Daj mi kilka dni, jedź po te swoje rzeczy, a później sobie możesz napadać na tego policjanta. I słuchajcie, ona taka była kochana i dobra dla mnie, tak? Kolejna osoba, którą Bóg stawia mi na mojej drodze, słuchajcie. Kurczę, wiecie, jak to tacy pracownicy socjalni potrafią działać z automatu. Ciach, ciach, następny, ciach, ciach, następny. Dobra, słuchajcie, pojechałem do tego Konstancina i pamiętam, zadzwoniłem po Straż Miejską. Oni mnie przywieźli do tego Caritasu. Nie wywinąłem numeru, przywieźli mnie z tymi rzeczami. Ba, musieli to wszystko nosić, bo ja nie byłem w stanie w ogóle tego dźwigać wszystkiego, tak? No i pamiętam, przyjechałem do tego kościoła, do tego Caritasu, po drugiej stronie wejścia do Caritasu, dosłownie 20 metrów jest wejście do kościoła świętej Faustyny. I słuchajcie, kochani, ja zostawiłem te rzeczy, przywlokłem, nie, poczekajcie, to był drugi dzień pobytu już tam, ona jakoś chciała, żebym 3 dni, daj mi 3 dni. Ja pamiętam, pojechałem po te graty, zostawiłem je, poszedłem do tego kościoła. Zobaczyłem księdza, poczekaj, aż msza się skończy, podchodzę do niego i taki, gdzie ja jestem, co to za miejsce, mówię, co to za kościół, jakiś stary, młody, nie wiem, co się ze mną dzieje. A on do mnie mówi, to kościół świętej Faustyny, tutaj do klasztoru wstąpiła święta Faustyna, ta święta Faustyna. Ja taki w szoku w ogóle, ach, kurka, widziałem jej witraż, mówię, w kaplicy, w szpitalu, nie? Słuchajcie, dreszcze mi przeszły po plecach. Wyszedłem przed ten kościół, spojrzałem w kościół świętej Faustyny, położyłem się na tym materacu. Mówię, niemożliwe. Słuchajcie, ja wracając z tej Francji, po kolei do każdego kościoła, którego wstąpiłem, rzucałem coś do portfela. Były to obrazki ze świętą Faustyną. Wiecie co, aż mi ciary poszedł po plecach. Otworzyłem ten portfel, wyjmuję te rzeczy, nie? Mówię, kurde, ale dziwne to wszystko. Tam była kafejka internetowa, wszedłem na internet, patrzę, święta Faustyna napisała dzienniki świętej Faustyny. Jaka babka, nie? Mówię, o kurde. Na drugi dzień rano pani Ania mówi, Mariusz, mam dla ciebie łóżko na parterze, tak jakbyś chciał. Słuchajcie, ja wchodzę tam na górę, ja patrzę, a z mojego okna przy moim łóżku figurka Matki Boskiej na dole, piękny ogródek, druga figurka na ścianie klasztoru, wielki drewniany krzyż i kościół i takie piękne kwiatuszki, zielono, kolorowo. Mówię, coś tu nie gra. Mówię, coś tutaj nie gra. Słuchajcie, ja jeszcze bym się nie wrócił, gdyby nie coś. Słuchajcie, ja się położyłem na tym materacu, trzymam to Pismo Święte owinięte w tą chustę. Słuchajcie, trzymam ten różaniec, I taki koleś nade mną leżący, co miał tam łóżko nade mną, takie to w łóżkach w więzieniu, słuchajcie, w ogóle warunki, tragedia. Schodzi, mówi, ja to idę pomedytować. To był Paweł. Pozdrawiam cię, Pawle. Złożył papiery do franciszkanów, tak? Do zakonu. Poza tym chciałem powiedzieć, taki Bóg stawia ludzi na drodze. I słuchajcie, idę pomedytować. Mówię, ej, kolego, tak pomedytować? A on do mnie mówi, o, nie wiedziałem, że tu spotkam takich ludzi. Ja mówię, ty, słuchaj. Wiesz, że to jest kościół świętej Faustyny? Tutaj wstąpiła do klasztoru ta święta Faustyna, człowieku. A on jak zdębiały, czekaj! W ogóle mnie nie zdają, czekaj! Pobiegł gdzieś, wrócił za chwilę i mi wręczył dzienniki świętej Faustyny. Słuchaj, ja ci mogę pokazać, Hubert? Ja mam te rzeczy tu z sobą. Mam to Pismo Święte, mam te dzienniki świętej Faustyny. I on mi dał te dzienniki świętej Faustyny, aż mnie zatkało. Czy mam Pismo Święte? Mam różaniec, mam dzienniki świętej Faustyny. I wiecie co? Ja otworzyłem te dzienniki świętej Faustyny na momencie, jak Jezus jej mówi o koronce, do miłosierdzia Bożego. I ja zacząłem się uczyć swojej pierwszej modlitwy w życiu. I zacząłem czytać świętą Faustynę od początku. Łzy ze mnie leciały, jak ona była dobrą, kochającą, dobrą. I w ogóle cała ta udręka, walka duchowa, wszystko to mi przypominało, tak wiesz, analogia takie do mojej tej udręki. Każdy, kto chciał się wyrwać z tego bagna, z tego życia podłego, a nie mógł, wie dobrze, jaka to jest udręka. To jest koszmar. Coś strasznego. Ja byłem gotowy sam się dać zamknąć do więzienia, żeby się tego pozbyć. Słuchajcie, i tak się zaczęło, że ja zacząłem czytać te dzienniki świętej Faustyny i połamany, codziennie rano szedłem do kościoła i słuchałem, szczęka mi opadała, tak jakby do mnie mówił Bóg przez te przypowieści. I mówię sobie, tak, wiem, mam szansę, nowe życie. Kładłem sobie różaniec, mówię, to jest fundament mojego życia, no, wartości, dzięki temu nie upadnę. A później nam przysłyszę, no, budować na skalę, na Jezusie Chrystusie, na takim fundamencie, który się nie rozpadnie, nie rozsypie. Odnalazłem swój skarb, tak jak powiedziałem. Prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. Tak, tą receptą jest Jezus Chrystus. A więc, połamany kręgosłup. Niebezpieczeństwo grozi mojej rodzinie, grozi mi. Nigdy nie pracowałem. Jestem w ośrodku dla bezdomnych. Nie mam pieniędzy, nie mam nic. Moja przyszłość szara, a ja, słuchajcie, w skowronkach. Ale, słuchajcie, po miesiąc czasu mojego nawrócenia, mówię, wariuję. Ja chyba wariuję, ja się modlę, ja jestem szczęśliwy, coś jest nie tak. Jest tam taki fragment też w świętej Faustynie, że ona boi się, że takie złudzenia. No to ja się zacząłem bać, że to złudzenia. Słuchajcie, ja wcześniej tam jakoś tam na jakichś ulotkach zarobiłem uczciwe pieniądze przez dwa dni, nawet ledwo na nogach stojąc, dla mojego syna na buty sportowe, tak, bo gra w Zniczu Pruszków. Słuchajcie, kochani, ja tego dnia, to był mecz Polska-Niemcy, pamiętam, poszedłem drugi raz zarobić drugie uczciwe w życiu pieniądze. To był na planie filmowym. Będąc tam, od razu zobaczył ktoś, że mam różaniec w ręku. Podszedł koleżka, nawrócony przestępca. No, takich ludzi zacząłem spotykać. W międzyczasie spotkałem tego mojego kolegę Szymona, tak? Słuchajcie, ale mimo, że spotkałem tego człowieka, napisałem sobie takie coś. Panie Boże, nie było mnie w kościele, nie było mnie przy modlitwie. Co ja tutaj robię? To nie ma sensu. Proszę cię, daj mi jakiś znak. Pierwszy raz coś takiego napisałem. Słuchajcie, drugiego dnia kończy się ten plan filmowy. Idę na przystanek na Wale Międzyszyńskim. Stoi tam chłopak z dziewczyną. Chłopak ma być przyszłym księdzem. Pozdrawiam cię, Amadeusz. Słuchajcie, co się dzieje? I mówię do nich, o, byliście na planie filmowym, fajnie było, super, wy też, nie? wchodząc do autobusu, koleżka mi wyciąga akt do zawierzenia. Jezu, troszcz się tej. Mówi, co ty wierzący jesteś? I zaczyna wnikać. Mówię, stary, ja bym ci opowiedział, co się dzieje w moim życiu, to ty byś po prostu nie uwierzył. O mój, dawaj. I taka krótka rozmowa była. Podjeżdżamy do następnego przystanku. Słuchajcie, otwierają się drzwi. Wchodzi na tył autobusu dwóch kolesi w czapkach wytatuowanych, tryknięty, nie, że tak powiem, wściekły, zaczynają iść, wyzywać ludzi, popychać, drzeć się na nich. Wszyscy się przestraszeni kulą przed nimi. Stanąłem na środku, najeżyłem się, odsunąłem tego chłopaka z tą swoją koleżanką, z tą koleżanką i mówię do nich, uważajcie, co się zaraz będzie działo. I oni idą prosto na mnie, jeszcze do babci mówią, ty stara ry, odwróć się! Wrzask, krzyk, ludzie przerażeni, ja stoję, już mam się z nimi lać. Słuchajcie, wkładam rękę do kieszeni, wyjmuję różaniec i mówię do nich tak, wiecie, co to jest? Wiecie, że to załatwia wszystkie sprawy? Jeden z nich ucieka do drzwi, słuchajcie. Ja jestem ateistą, ja się w to nie mieszam w ogóle. Ja taki dumny stoję, trzymam ten krzyż, w ogóle nie wiem, co się dzieje. A ten drugi, Tomek, nie, tak się tak patrzy tylko na ten różaniec, zabiera ten wzrok i taki skulony mówi, ja 12 lat teraz siedziałem w więzieniu, ja kocham swoją córkę, proszę cię, zapisz numer do mnie. Ja taki zdębiały, biorę ten telefon, zapisuję numer do niego, trzymam ten różaniec z całej siły, zapisuję numer do niego, jeszcze mówię, ja się zmieniłem, wy też możecie się zmienić. Otwierają się drzwi, oni wyskakują i co jest najfajniejsze, ta babcia wyjmuje swój różaniec, trzęsąc się i krzyczy, ja też mam, Amadeusz krzyczy, przyszły ksiądz. W ludzie widzieliście, jaka moc różańca? Słuchajcie, kochani, ten dzień zmienia całe moje życie. Dlaczego? Wracając z tego planu filmowego już do domu, nie pojechałem dalej. Ludzie, tu ci kibice się kręcą, nie chciałem kusić losu, mówię, zły działa, tak? Cały czas się trzęsę jeszcze, dojeżdżam do Caritasu, siedzę na tarasie, Bóg stawia ludzi na drodze. Słuchajcie, chciałem, to dał mi znak. Słuchajcie, miałem wątpliwości, czy nie wariuję, że sam się nawracam, że tylko ja jestem na tym świecie. No, tam kim były małe sytuacje, gdzie poznałem takich ludzi, ale to nie było to. Słuchajcie, jestem na tym tarasie, opowiadam koledze, słuchaj, zamiast się bić, wyjąłem różaniec, czujesz opcję? I słuchał tego taki nawrócony przestępca. Maciej Mas, pozdrawiam cię, Macieju, mam nadzieję, że wyjdzie z tego kryzysu, w którym teraz jesteś. Słuchajcie, tak, słuchajcie, no i Maciej mówi do mnie tak, ej kolego, słuchaj, zapraszam cię w środę do kościoła. Mówię, słuchaj, ty mnie zapraszasz do kościoła? Mówię, to ty jesteś wierzący? Ja nigdy cię tu w kościele nie widziałem. On mówi, słuchaj, poczekaj do środy i ja ci wszystko opowiem. Także nie, jakby to powiedzieć, nie odmawiam zaproszeń do kościoła na takie spotkania, tak w jaki sposób daje się prowadzić. I w tym momencie jest środa. Jedziemy po drodze, w metrze mi Maciek daje swoje świadectwo, szczęka mi opada, stoimy przed tym kościołem, pytam się, dobra, słuchaj, ile tu będzie takich jak ja i ty? 5? Mówię, 10? Nie? On mówi, dobra, poczekaj chwilę, nie? Podchodzi taki kolega nasz, Kuba z Przymierza, słuchajcie, podchodzi, się pytam go, ty, a słuchaj, jak u ciebie było? Handlowałem narkotykami, taki byłem, ja, ale już się zdziwiłem, słuchajcie. Otwierają się drzwi kościoła, a tam stoi 150 modlących się, śpiewających, szczęśliwych, wesołych ludzi. Wszyscy praktycznie nawróceni. Ja nagle, kurde, odnalazłem tak, swoją wspólnotę. Już nie czułem się sam wariatem, który się modli, który się nawrócił. To był taki właśnie sądny dzień dla mnie. Nie tylko dla mnie, dla tego Tomka. Słuchajcie, bo ten kolega stał się moim przyjacielem, ten, który mnie napadł. Stał się moim przyjacielem. Pamiętam, z klerykami jechaliśmy właśnie, taką ewangelizację krótką zrobiliśmy, jechaliśmy właśnie z klerykami, zrobiliśmy paczki dla tego Tomka. Słuchajcie, Tomek rzucił towarzystwo, przestał pić, naprawdę zaczął się zmieniać. Któregoś dnia przyjechał nawet do mojej parafii, z księdzem daliśmy mu różaniec, daliśmy mu takie wskazówki na drogę, trzyma się tych wartości, takie rzeczy. On gdzieś tam swoimi słowami zaczął się modlić, odbił od tego wszystkiego. Przy taki moment, że nawet potrzebował bardzo pomocy, oszukali go w pracy, był wściekły, chciał słowami, mówił, że zabije tą pracodawczynię, która mu wypłaty nie dała, spowiadając go, że jak będziesz się rzucał, to powiem, że okradałeś firmę. I w tym momencie on zadzwonił. Naprawdę, chłopak wyprostował swoje drogi. Przez 2-3 miesiące pomagaliśmy mu ja, przymierzowcy i siostry zakonne. A, słuchaj, no tak jak mówiłem wcześniej, tak? Jak ten mój kolega pytał się mnie, dlaczego w to wszedłeś, tak? Dlaczego? Jaki dowód na istnienie Boga? To jest to, co się ze mną stało, tak? To jest mój argument do tego wszystkiego. Moje świadectwo. Moje świadectwo jest w tym momencie wszystkim, co mam. Wszystkim, co mam, jest Jezus Chrystus, słuchajcie. Powiem tak. Zawsze jak się pytają ludzie właśnie, których spotykam na swojej drodze, o to ja mówię, słuchaj, spędziłem Wigilię, gdzie wszystkie święta w życiu rozwalałem, demolowałem praktycznie wszystkie święta. Coś we mnie wstępowało. Słuchajcie, te święta dzieliłem się najpierw setką ludzi z Przymierza opłatkiem. Na drugi dzień byłem w parafii zaproszony przez proboszcza i swojego księdza Łukasza na Wigilię taką parafialną. Siedząc tam przy stole z tymi parafianami, z tym księdzem proboszczem, z tym drugim księdzem Łukaszem, sobie myślę, Panie Boże, ale co za numer? Co ja tutaj robię? Słuchajcie, właściwą prawidłę, 24 spędziłem w klasztorze Sercanów z 12 księżulkami siedzącymi przy stole. Składali mi życzenia, ja im. Modliliśmy się, śpiewaliśmy. No łzy mi później, jak wróciłem do Caritasu, same z oczu leciały. Boże święty, kurczę, ale ja na to nie zasłużyłem. Święta wielkanocne tak samo spędziłem. Słuchajcie, obcy ludzie mnie z Poznania zaprosili na te święta wielkanocne. Spędziłem z nimi 3 dni, jeżdżąc z nimi po rodzinie. Ugościli mnie jakiegoś kuzyna z Ameryki, którego nigdy całe życie nie widzieli. Było wspaniale, było coś naprawdę cudownego. Czy to byłoby możliwe? Bez Boga? To, co On mi dał? Otoczył mnie swoją opieką, miłością? Czuję się wartościowym człowiekiem? Zaufać, wiesz, na tym obrazie Jezusa Miłosiernego. Ja dzisiaj się cały dzień, całą godzinę na mszy wpatrywałem to. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Zaufać, pozwolić Mu działać w swoim życiu. Bo bez tego On nie może nic zrobić. On tylko czeka, tak jak w moim życiu. Czekał, aż Go zaproszę do swojego życia. Ja Go zaprosiłem. No i zaczęły się dziać cuda, tak? Bo dla mnie moje nawrócenie jest moim cudem. Ja Bogu dziękuję za każdy dzień. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Chciałbym wam powiedzieć, zaufajcie z całego serca, tak? Odnajdźcie w tym wszystkim Boga, tak? Wiecie co? Ja tak zastanawiałem się właśnie, chyba moja mateczka, Maria, nasza mateczka. Ona mnie wtedy wsparła, jak ją poprosiłem o to wszystko. Mateczki. Mateczka mnie poprowadziła. Ona prowadzi nas prosto do serca naszego Jezusa Chrystusa. Całą siłę biorę z serca chyba Jezusa Chrystusa, no bo ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja w ludziach widzę naprawdę samo dobro. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Wyobraź sobie. Chciałem ci teraz odpowiedzieć na to pytanie. Całą siłę biorę właśnie z modlitwy, z różańca i koronki. Szczęść Boże.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: imię Ojca i Syna, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, prosimy Cię, Panie, byśmy potrafili Cię chwalić, Panie, byśmy potrafili oddawać Ci cześć, Panie, naucz nas tego. Daj nam teraz spokojny i bezpieczny czas, abyśmy mogli wypowiadać słowa, które będą oddawać Twoją potęgę i moc i miłość w naszym życiu przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Ciebie, Mario, serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Darek. Witaj.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Jaka jest najważniejsza cecha życia z Panem Bogiem?
1: Myślę, że wierność jest dosyć ważnym elementem. Miłość względem Niego i ludzi.
0: Kiedy możesz powiedzieć, że świadomie prowadzisz życie z Bogiem? Od kiedy?
1: Od kiedy? Myślę, że Bóg, który dał mi życie, od początku dał mi te łaski, bym mógł żyć w miłości, bo przecież stworzył nas dobrych. Tak jest zapisane w Księdze Rodzaju. Ale ta nasza natura słaba może powodować, że często zdradzamy Go, zsuwamy się od Niego, no i wtedy z tą wiernością jest gorzej. A jak brak wierności, to i miłość szwankuje wtedy, prawda? Jest wtedy gorzej.
0: Pytam konkretnie o Twoje życie.
1: No, w moim życiu, kiedy szukałem własnych dróg, kiedy szuka się jakiegoś tutaj pola decydowania samemu i jeszcze się tego Boga dokładnie nie poznało, to, no to wtedy w moim życiu było tak, że gdzieś te wartości, które rodzina mi przekazała, czasami były pomijane. Ale Bóg pozwalał się odnaleźć i wtedy wracałem do Niego. Były jednak też okresy, kiedy no nie zawsze pewne ostrzeżenia, które Kościół przekazywał, były do końca respektowane. To dotyczyło również no, ten brak miłości, to znaczy przykazania Boże mogłem łamać i jak zresztą każdy grzeszny człowiek. Z tym, że były może sytuacje bardziej jakieś trudne, drastyczne. No, na pewno grzech ciężki zdarzał się i tu sprawa tego, czy te posłuszeństwo wobec przykazań Bożych było zachowane.
0: Jaka to była rodzina, w której się wychowywałeś? Jakie to czasy, jakie miejsce?
1: No, moja rodzina, w której wyszedłem, składała się z 5 osób, ale znaczy dodatkowo ja i 5 osób, ale była jeszcze siostra, która wcześniej zmarła. Ojciec mój pochodził z Warszawy, mama z Lwowa i szczególnie mama miała taką siłę przekazywania nam wiary, ale rzetelność, uczciwość i taka solidność, która była w ojcowskim postępowaniu, była zawsze dla mnie też wzorem.
0: I gdzie mieszkaliście? Czy wokół żyli ludzie wierzący? Jakie to środowisko było?
1: No, tam to krąg rodzinny był osób wierzących. Tu zawsze było...
0: Duże miasto, wieś? Nie,
1: Warszawa. Cały czas urodziłem się i mieszkałem w Warszawie.
0: Ale wokół chodzenie do kościoła była normą, czy chodzenie do kościoła była normą, czy raczej nie?
1: No, do powiedzmy 16-17 lat to było norma. Tak, no, niedziela, mieszkaliśmy w Międzylesiu, ale również i były późniejsze lata, kiedy ten uczestnictwo we mszy świętej, praktyki religijne były osłabione.
0: Ale czy to, że to były czasy komunistyczne, miało jakieś znaczenie?
1: Miało znaczenie o tyle, że człowiek korzystał z pewnego rodzaju doświadczeń środowiska, kontakt ze środowiskiem, także i ideologie, które były w szkole przekazywane, to na pewno deformowało strukturę młodzieńca, czy tak w tym wypadku jak ja, ale myślę, że przekaz rodzinny był bardzo istotny, bardzo mocny i tu to fundament był i dlatego myślę, że tam w ostatecznym rozrachunku nie było źle.
0: Czy miałeś świadków wiary, takich prawdziwych, którzy dziś już wiesz, że mieli relację z Bogiem? w młodości swojej?
1: No, było kilka takich osób. Miałem zaprzyjaźnionego księdza tam w ośrodku takim prewentoryjnym, który prowadziły siostry franciszkanki rodziny Maryi. Tam z tym księdzem byłem w takiej dobrej komitywie, pożyczał mi książki, pomimo że mój ojciec sam był kolekcjonerem książek, ale i tam zawsze poruszaliśmy ciekawe tematy. Jakaś taka więź była bogatsza. A ponadto myślę, że kilka osób w rodzinie było takiej silnej wiary, z której mogłem czerpać wzorzec. Dziadek mój, no i cały szereg osób, które odegrały ważną rolę.
0: Czy w podstawówce byłeś takim do przodu chłopakiem, czy raczej chowającym się po kątach?
1: Nie było tak źle. Myślę, że w podstawowej... Zmieniałem często szkołę, bo to tak tutaj z rejonu Czerniakowa. Przeniosłem się do Międzylesia. No i tu i były szkoły w budowie. To jeszcze były bardzo trudne warunki, bo to lata 50. No to jeszcze te szkoły dopiero powstawały, budowały się. Także czasami warunki szkolne nie były najlepsze. Ale jeśli chodzi o aktywność ruchową, to ojciec zawsze dbał o sprawy sportu. Rodzice nigdy nie poświęcali się i nigdy nie żałowali nam czasu na wakacje. Także wyjeżdżaliśmy. Dobrze, to były dobre lata i myślę, że stan zdrowia i odpowiedniego wychowania rzutował na późniejsze moje sytuacje. Chociażby to, że zajmowałem się potem turystyką, zajmowałem się również przewodnictwem turystycznym, to w jakiś sposób, tak samo i udział w sporcie, dosyć intensywny, bo w szkole średniej aktywny byłem w sportach również obronnych, powiedzmy, tak jak judo, to, tak, no, to miało swoje znaczenie. No i turystyka, aktywna turystyka.
0: I co wpłynęło na to osłabienie praktyki i na ile one było osłabione właśnie już w takim nastoletnim wieku? Czy to był efekt buntu?
1: Może powiedziałbym, że nie, tylko jednak cały szereg obowiązków, jeżeli jest liczna rodzina, to ten czas do pilnowania tych dzieciaków nie był najlepszy. A z religią najpierw były w szkole może... religijne zajęcia, czasami się zdarzało, że opuszczałem. No i wtedy no, ten kontakt delikatnie się urywał. Także i może jakieś koleżeńskie ciekawostki zajęcia odsuwały od praktyk religijnych, takich stałych, jak i dodatkowych. Ale ogólnie można powiedzieć, że nie było tak źle.
0: I przed decyzją o dorosłym życiu, gdyby ktoś tak patrzył na ciebie z boku, to by kogo widział? Bo są łobuzy sympatyczne, są też niesympatyczne, są tak zwani porządni chłopcy, są klauni klasowi, no różne są sposoby radzenia sobie młodego człowieka ze zbliżającą się odpowiedzialnością.
1: Powiedziałbym, że względnie spokojny chłopak, który raczej zdarzało się, że czasami cicha woda.
0: Rozumiem. I jak myślałeś o życiu dorosłym? Czy Pan Bóg był w tym myśleniu?
1: Często tematy rodzinne dotykały tych zagadnień i tu wtedy temat Boga gdzieś tam wewnętrznie był rozpatrywany. Myślę, że intensywniej to miało miejsce dopiero tak gdzieś bliżej 20 lat.
0: No. I co myślałeś o życiu swoim, że jak będzie przebiegało, że jakie miałeś marzenia?
1: Myślę, że byłem aktywnie zaangażowany właśnie w sport i wtedy w te wszystkie działania, które no jeszcze ten Pan Bóg nie był taki skonkretyzowany. Na pewno były gdzieś wartości przekazywane przez rodzinę, które gdzieś miały swoje odzwierciedlenie w Bożych nakazach, przykazaniach, no ale to potem stopniowo mogło być No tak jak ten wiek, 17-18 lat, człowiek szuka innych dróg, innych, poznaje życie tak na własną rękę i wtedy o Panu Bogu się nieco zapomina.
0: Na ile ty zapomniałeś o Panu Bogu?
1: No, był okres już późniejszy, kiedy...
0: A jaką drogę wybrałeś? Poszedłeś na studia, do pracy?
1: Tak, zacząłem studia, nie dokończyłem ich.
0: Jaki kierunek?
1: To było inżynieria sanitarna, ale poszedłem do pracy, bo trzeba było wspomóc rodzinę. I jak kiedy zaczęły się moje działania już w zakresie prowadzenia wycieczek jako turysta. Jako turysta to byłem wierny, ale jako przewodnik już musiałem gdzieś aktywnie działać. No i wtedy pojawiły się różnego rodzaju, jak to się mówi, życiowe przyjemności, różne kontakty, które starałem się nigdy nie nadużywać alkoholu, ale zdarzały się kontakty. Lata 60., lata 70. To kontakt już był taki turystyczny, z alkoholem dosyć powszechny, ale wzorzec ojca właśnie pozwolił mi zachować tę stabilność. Ale to młodzieńcze zainteresowania spowodowały, że gdzieś było zainteresowanie i płcią przeciwną i życiem. No i tutaj mogły nastąpić pewnego rodzaju zagubienia, no, które spowodowały, że tak gdzieś zainteresowanie elektroniką, zainteresowanie turystyką, to wszystko odsunęło mnie od Pana Boga tak w znacznym stopniu.

0: Jak daleko doszedłeś w tej drodze? Bo...
1: No, wtedy no, nie było tak źle. No, powiedzmy sobie, jedynie pomijane były msze święte, niedzielne. To tu było, z tym nie było najlepiej. A jedyne co, no to ta ciekawość życia spowodowała, że pojawiło się zainteresowanie innymi filozofiami, innymi kulturami. Szukanie Pana Boga było tak troszkę na własną rękę. No, na pewnym etapie, również w latach 70. to było Towarzystwo Psychotroniczne. To również... No to również... na nowo powrót do Pana Boga.
0: Ale zanim do tego powrotu dojdziemy i do tych różnych zainteresowań światopoglądowych różnych, to jak myślałeś o swojej realizacji w takiej warstwie rodzinnej, prawda? Czy myślałeś zakładać rodziny? Nie.
1: Na razie zainteresowanie własną rodziną nie było takie mocne. Dopiero moją małżonkę poznałem na kursie przewodnickim i wtedy już się zaczęło to wiek, powiedzmy, 24 lat, a wcześniej nie było tego zainteresowania. Jedynie no był czas jeszcze wojska, był tak...
0: Jakie to lata w wojsku?
1: No to tak 68.
0: To ciężkie czasy jeszcze.
1: Tak, to wtedy pamiętam wydarzenia marcowe, wydarzenia na uniwersytecie. No właśnie, to trudne i na pewno byłem zdecydowanie po stronie ludzi pracy czy ludzi studentów. Wiary, no ale jednak samemu błędy się popełniało. Nie było, tak jak mówię, ogólnie nie było chyba tak źle, jednak pomału... można tego Boga zagubić, oddalając się od tych praktyk religijnych typu modlitwa, czy uczestnictwo we mszy świętej, przyjmowanie Najświętszego Ciała Pana Jezusa.
0: Żona była wierząca?
1: Moja małżonka, tak, była wierząca.
0: I czy to jakoś wpłynęło na twoje... No bo rysujesz taki proces powolnego, niezauważalnego odchodzenia od Boga.
1: Bardzo silnym wydarzeniem dla mnie była sytuacja, kiedy nie byłem taki właśnie zaangażowany w praktyki religijne i wtedy czekaliśmy z małżonką przez 9 lat na dziecko i nie było. Takżeśmy się przyzwyczaili. Stało się to praktycznie już normą, że nie stosowaliśmy żadnych ograniczeń w jakiejś sytuacji zwlekania, żeby to dziecko było później. I też dziwnie Pan Bóg mnie wezwał do czytania Słowa Bożego. Odjeżdżałem dosyć daleko z Żoliborza do Międzylesia. To odległa droga i wtedy miałem tą ochotę czytania Pisma Świętego.
0: Ale skąd? Przecież można było młodego technika czytać, albo żołnierza polskiego.
1: I to też było czytane, ale jednak jakieś poruszenie nastąpiło. Tak jak wspomniałem, no może na pewno znaczenie miał też i ksiądz, którym tam miałem kontakt i pewne tematy wiary, pewne zagadnienia, które gdzieś tam w sercu się rozbijały i one dochodziły do, myślę, natchnienie Ducha Świętego co do tego czytania Słowa Bożego, ono mnie tak na nowo ożywiało. No i te oczekiwanie. I pewnego dnia dostałem wezwanie takie w modlitwie, bym pomodlił się o dziecko. Wewnętrzne wezwanie, które przyjąłem, pomodliłem się i ku wielkiemu zaskoczeniu żona została brzemienną.
0: No i to... Czyli innymi słowy, Pan Bóg wam wcześniej po prostu nie błogosławił.
1: Z tego widać, nie błogosławił. Chociaż dopuszczam, że w jakiś sposób miał swój plan. Bo potem, kiedy...
0: No ale go już zarysowałeś przecież. Przed chwilą powiedziałeś, że kiedy zacząłeś się do niego z powrotem zbliżać...
1: Tak, ale ja bym powiedział, że to on się postarał o to, żebym ja wrócił do niego, a nie ja robiłem jakieś specjalne zabiegi.
0: No, ale to tak zawsze jest.
1: No tak, ja wiem.
0: Tylko, że on wychodzi do człowieka.
1: Tylko do końca mi wtedy jeszcze to nie było jasne. Dopiero w latach kilka lat później, kiedy byłem w towarzystwie psychotronicznym, jednocześnie przylgnąłem do neokatechumenatu. I wtedy te...
0: To ciekawe zestawienie.
1: Tak. I wtedy te uderzenie Słowa Bożego stawało się bardzo silne. A i było to równoległe. Było towarzystwo psychotroniczne. Robiłem nawet wykłady z powiedzmy astrologicznych, bo skończyłem kurs astrologii kilkuletni. No, ale i jednocześnie obecność papieża już wtedy. To było przecież... koniec lat 70. I ten papież też spowodował pewne ożywienie takiego młodzieńca, jakim byłem.
0: Ale wróćmy jeszcze do tego towarzystwa, bo to były czasy, kiedy takie zaangażowanie kompletnie nie kłóciło się w umysłach ludzi z wiarą, prawda?
1: No, właściwie nie. Chociaż byłem już pewnego rodzaju obserwatorem wydarzeń, które tam miały miejsce, bo kiedyś, chociaż ze znajomą robiłem również jakieś wykłady na temat tarota, ale jednocześnie, kiedy jedna z wykładowczyń mówiła jakoś w sposób taki obojętny, poniżający, nawet omawiając drogę krzyżową czy samocierpienie Chrystusa, to ja wtedy miałem pobudzenie serca, by za nią się modlić, by właściwie zaprotestować wewnętrznie na jej takie treści. A z drugiej strony była ta ciekawość, bo gdzieś ta wiedza tajemna uwzględnia gdzieś Pana Boga, tylko nie do końca. Jeszcze byłem tego świadomy, że to jest manipulacja, no, znaczna manipulacja.
0: I zniekształcenie obrazu Boga całkowite.
1: No właśnie, to zniekształcenie było podawane wielu osobom. Potem te osoby, które tam były i nawet na jakichś znaczniejszych stanowiskach, potem je spotkałem w wspólnotach. Także to
0: katolickich.
1: Było... Tak, katolickich, we wspólnotach katolickich.
0: A co cię pociągnęło w ogóle do wiedzy tajemnej?
1: No, to zawsze temat był to takie młodzieńcze poszukiwanie, ale gdzieś zdarzyło się, że pewne właśnie tych wydarzeń było sporo, ale powiedzmy sobie, znajoma w pracy zaprosiła mnie do tego towarzystwa psychotronicznego. I niemniej wcześniej była literatura, były też pewnego rodzaju ciekawostki z zakresu, no, tych zagadnień tajemnych.
0: Mhm. I czy w trakcie praktyki astrologicznej, czy jakiejkolwiek innej, czy działy się rzeczy nadzwyczajne, czy wszedłeś to duchowo, nie tylko intelektualnie?
1: Tak, tu wszedłem w ogóle w praktyki, byłem bioenergoterapeutą. Wszedłem na bardzo poważnie, także miałem swój udział. No już nie będę wymieniał, jakich w szpitalach, ale prawda, ale czy u ludzi chodziłem. I mogę powiedzieć, że było to ciągle z takim poszukiwaniem, żeby pomóc tym ludziom. Nie było tam jakieś zaangażowanie, by robić z tego materialne jakieś ukierunkowanie. I dopiero właśnie, tak jak wspomniałem, w tym neokatechumenacie stawałem się świadomy tego, że co Pan Bóg naprawdę od człowieka wymaga.
0: Ale czy były osoby uzdrowione przez Ciebie jako bioenergoterapeuta?
1: Myślę, że było dużo takich znaków, tak. Ale to było właściwie bardzo dziwne, bo kiedy jedna z ordynatorek poprosiła mnie, bym przyszedł do dziecka, wiedzieli już, że się tym zajmuję. Kiedy poproszono mnie, żebym przyszedł do dziecka, które miało z kleszczowego, porodowego tego zabiegu uszkodzony rdzeń kręgowy, i wtedy modliłem się do Matki Bożej. To dziecko było w inkubatorze. Modliłem się do Matki Bożej, przystawiłem ręce do tych przewodów, które dostarczały temu dziecku krew. I to dziecko było zasiniaczone, i dla mnie samego było niesamowite to, że to dziecko potem wróciło zupełnie do normy. To było dla tego zespołu dziwne. Były wydarzenia też i późniejsze, bo potem, kiedy kiedy byłem w kolejnej wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, było nam powiedziane, że mamy zaprzestać tych praktyk, co zresztą właściwie już wcześniej wiedziałem, że to już nie jest ta droga. Niemniej gdzieś to się jeszcze po kątach serca plątało i biblioteka tej z wiedzą tajemną też była, bo bardzo bogata. Więc nastąpiło oczyszczanie tej biblioteki. Pomału to oczyszczanie też umysłu, powiedzmy, i tych praktyk również miało miejsce. I wtedy było zadziwiające, bo Pan Bóg te predyspozycje, które były z praktyk bioenergoterapeutycznych, zmienił na dary w grupie odnowy w Duchu Świętym, we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym.

0: czy poza tym dzieckiem zasiniaczonym, które to zniknęło, czy były jakieś inne momenty, kiedy nie modliłeś się do Matki Bożej, tylko kiedy po prostu robiłeś to, czego się nauczyłeś na kursach? Czy były jakieś nadzwyczajne wydarzenia?
1: I może to było tak, że ja byłem indywidualistą. Nie wchodziłem na przykład, nie wchodziłem w praktyki pana Emfazego Stefańskiego, który stosował tam różnego rodzaju praktyki doskonalenia umysłu, czy jeszcze inne. Były tam ćwiczenia innych osób. Ja zasadniczo w nie, nie wchodziłem. Tak jak mówię, byłem indywidualistą, sam ćwiczyłem, sam praktykowałem, sam byłem jak gdyby ożywiony tymi tajemnymi zdarzeniami. Gdzieś tam ksiądz Klimuszko był dla mnie jakimś też, byłem zainteresowany jego postacią. I mogę powiedzieć, że w sytuacjach, kiedy byłem proszony do osób chorych na raka, czy osób cierpiących, gdzieś występowały wydarzenia, które mógłbym powiedzieć, że dawały jakiś obraz zmiany sytuacji na dobre, albo powiedzmy sobie, jedna z koleżanek redaktorek, prosiła mnie kiedyś, bym jej koleżanki, córkę otoczył modlitwą, bo miała guza mózgu, i pomimo, że wtedy modliłem się za tę osobę, dziwne, prawda? Praktyki te miały zupełnie troszkę inny charakter. Kiedy się modliłem za tę dziewczynę, nakładałem ręce, efekt był taki, że ta dziewczyna dobrze się miała. Niemniej w jakiejś tam podróży lotniczej nastąpił wylew, zatrzymanie, i potem ta matka tej dziewczyny opowiadała mi potem, że ta dziewczyna nie odzyskała przytomności, jednak miała ciekawe sny. Ciekawe sny.
0: Matka miała sny.
1: Tak, matka.
0: Czyli dziewczynka zmarła, tak?
1: Dziewczynka po pewnym czasie zmarła, jednak te sny i wspólne nasze rozmowy spowodowały, że ta matka wróciła do Boga, modliła się za tym. Takie miałem nastawienie, by ją ku temu skłaniać do modlitwy.
0: Czyli innymi słowy, nie wchodziłeś w te
1: praktyki
0: magiczne, transowe, działania, których symbolem jest działalność Lecha Emfazego Stefańskiego?
1: Tak, nie, właśnie nie wchodziłem. Przeraziło mnie nawet na pewnym etapie, kiedy dowiedziałem się, że praktykuję mszę, czarne msze. To dla mnie było szokujące. Poza tym miał jakiś taki groźny, powiedzmy sobie, diaboliczny wzrok. Także to też mnie nie...
0: Skąd w tych mszach wiesz?
1: No, potem były ogłaszane. To było nawet ogłaszane.
0: Ogłaszane?
1: Tak.
0: W towarzystwie,
1: I w towarzystwie, i nawet na plakatach można było powiedzieć, że tam...
0: Potem... Jakimi słowami?
1: No, że były to msze, jak dokładnie już w tej chwili nie pamiętam, jak to było ogłoszone, bo to było przecież to było latach 70., połowie lat 70., czy tam pod koniec lat 70. Niemniej osoby, które przekazywały, czy ogłoszenia, że zapraszane są do starej prochowni, że tam są tego typu...
0: Ale padało słowo czarne msze?
1: Nie, czarne msze nie, ale z przekazów osób, które tam o tym wiedziały, tak.
0: Że realnie to było takie zdarzenie.
1: Tak.
0: I jak Pan Bóg dobrał się do Ciebie?
1: On się dobierał cały czas, tylko ten proces był może czasami taki bardziej radykalny. No niemniej powiedziałbym, że tu neokatechumenat odegrał rolę. No potem moje zajęcie się dzieckiem. Było tak, że praktycznie tego roku, kiedy się mój syn urodził, to zajmowałem się dzieckiem. Mieliśmy wtedy bardzo słabe mieszkanie. Zostaliśmy takie mieszkanie zastępcze, które nie było zbyt dobrym do utrzymywania dziecka. Trzeba było, załóżmy, kąpać dziecko po powrocie ze spaceru, kiedy temperatura była ledwo 3 stopnie, prawda? Trzeba było to... No ale jakoś dawaliśmy.

0: zaproszenie mojej siostry ciotecznej, ale tam miałem okazji dojść, żeby rozmyślać nad łaskami Bożymi, nad darami Bożymi, nad miłością Bożą. Poza tym jeszcze był taki zachwyt, zacząłem sporo czytać na temat objawień fatimskich, wszedłem wtedy, coraz głębiej wchodziłem w modlitwę i te praktyki modlitewne, no to już takie całe życie duchowe ubogacało się na tyle, że coraz bardziej rozumiałem Pana Boga, coraz bardziej byłem zainteresowany tym, no i to mnie ożywiło do mocniejszej wiary, no, powiedzmy tak w skrócie.
1: I kiedy możesz powiedzieć, że odzyskałeś relacje, że zacząłeś również czuć jakby w sercu, że no bo do Boga można się zbliżać, ale jest taki moment,
0: tak,
1: kiedy człowiek jakby czuje, że jest w nim jakby, że jego życie zależy od kogoś, kto nie jest z nim, tym człowiekiem, prawda?
0: Myślę, że to, że nie było takiegoś momentu radykalnego, jednak stopniowo było tak, że byłem w kręgu przyjaciół zaangażowany, także chodziłem na msze święte z modlitwą o uzdrowienie. Tam też to oczyszczanie serca na pewno Pan Bóg czynił, to jestem o tym przekonany. I również wysyłałem osoby na modlitwę wstawienniczą do tej grupy wesołej, w której potem przez wiele lat, przez 20 lat uczestniczyłem, brałem udział we wspólnych spotkaniach i osobiste życie duchowe bardzo się ożywiło, poprawiło. I takie widziałem potrzeby ludzi, które były dla mnie tak ważne, że albo się modliłem za nie, albo właśnie obmadaliśmy we wspólnocie. To było mocne ożywienie i to jest tak, jak jeżeli człowiek się modli, to wewnętrznie czuje obecność Boga i to pragnienie Jego obecności jest stałe. Wtedy mogę powiedzieć, że to poruszenie Ducha Świętego było tak wielkie, że momentami no, budziłem się w nocy i radośnie się modliłem, prawda? Czy też nie żałowałem czasu na modlitwę, że inne sprawy stały się mniej ważne, że nie jakoś te sprawy tego świata nie były dla mnie jakieś porywające. No, odsunąłem jakieś swoje zainteresowania takie przyziemne. No, ale mogę powiedzieć, że to ten proces nawracania trwa nadal, bo to wiadomo, że to jest taki charakter natury ludzkiej, że do końca będzie się musiał zmieniać. Jednak ta potrzeba służenia Panu Bogu była coraz większa. Miałem swój tam udział w parafii świętych apostołów Jana i Pawła. Tam redagowałem pisemko dla tej parafii. I tak, kiedy to pisemko miało swój tytuł apostoł, i kiedy w swoim czasie była modlitwa o wylanie Ducha Świętego, to zapragnąłem daru apostolstwa. No i dostałem ten dar, powiedzmy. Nie dlatego, żebym się chwalił, tylko bo to dopiero potem się rozkręcało. No i praktycznie moje...
1: Ale co to znaczy, że dostałeś dar apostolstwa?
0: To znaczy, prosiłem o dar apostołowania. I znaczy, no, myślę, że to miało wiele takich, powiedzmy, gałęzi. Swoje doświadczenia turystyczne skierowałem na prowadzenie pielgrzymek, obozów o charakterze religijnym, do spółki ze znajomymi kapłanami, czy też z ludźmi, którzy byli zaangażowani we wspólnocie. I organizowanie rekolekcji ze znajomymi kapłanami. Także to było takie zaangażowanie. Poza tym w jakimś tym kręgu znajomych obmadlać

mieliśmy poza wspólnotą jeszcze te osoby, które wymagały tej potrzeby, modlitwy, odwiedzanie osób potrzebujących. Także były ciekawe znaki tego. Także ci ludzie, którzy gdzieś tam byli w trudnych sytuacjach, potem wracali do Pana Boga, czy przez wspólną modlitwę byli zapraszani do powrotu do Pana Boga. No i powiedzmy sobie, też było takie bardzo ciekawe wydarzenie, kiedy mój przyjaciel prosił, żebym się pomodlił nad ludźmi, którzy nie mają dziecka dłuższy czas. No, efekt był taki, że miałem takie duchowe poznanie, że oni powinni się na nowo wrócić do Pana Boga. No i rzeczywiście uwierzyli, przyjęli, w krótkim czasie to dziecko się narodziło. Ale już wtedy praktykowałem modlitwę za dzieci narodzone. Praktykuję już ponad 20 lat. I to też chyba była taka łaska, że tym ludziom, którzy albo mieli problemy, albo się chwiali, albo postanowili popełnić aborcję, to tym osobom już było łatwiej zrozumieć niektóre zagadnienia i myślę, że to był jeszcze kolejna gałązka, prawda, w tych działaniach. No, było ich sporo, z takich właśnie wspólnych, przyjacielskich, rodzinnych, czy kontaktów z nieznajomymi ludźmi.

0: Jak dzisiaj służysz Bogu?
1: Jestem...
0: Pracujesz?
1: Tak, tak, nadal pracuję, pomimo, że już mógłbym emeryturę przejąć, ale jestem we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, a dodatkowo, ponieważ w swoim czasie, w latach 80., drugiej połowie lat 80. w Medjugorju dostałem też takie wewnętrzne wezwanie, bym prowadził pielgrzymki tam, także i tam pielgrzymuję. No, na ile czas pozwala, to jest to czas modlitwy też własnej. Spotykam się w kręgu ludzi znajomych na takich wspólnych jakichś temat, wspólnych spotkaniach, gdzie tematem jest często Bóg. Ale no, ale to też tak, nie jest tak łatwo, dlatego że jeżeli są obowiązki i służbowe, i w pewnym sensie rodzinne, chociaż mój syn już jest dorosły, żona jest bardzo pomocna i tolerancyjna względem moich takich ciągłych gdzieś rozjazdów, no to jest jeszcze sporo przyjaciół i no i jest jeszcze 12 chrześniaków, z którymi częścią jestem w takim sporym kontakcie, częstym kontakcie. No szczególnie taka jedna moja chrześnica, to jest też taki dar od Pana Boga, gdzie miałem możliwość poznania, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowała. Takie zadziwiające, bo kiedy po jej matka miała problemy z ciążą bardzo poważne i obmadlaliśmy, miała być to dziecko usunięte razem z przydatkami tej matki, a jednak modlitwa całego szeregu osób, zmiana lekarza, sytuacja z bardzo ciężkiej ulegała poprawie. No i potem, kiedy dziecko już urodziło się szczęśliwe i zdrowe, to ta matka, ci rodzice poprosili mnie, żebym został ojcem chrzestnym. No i w efekcie, kiedy już było po chrzcie, modliłem się właśnie na Ostrobramskiej. Tam ten kościół też odegrał dosyć ważną rolę w moim życiu i do tej pory ten proboszcz jest tam zawsze dla mnie takim wzorem proboszcza. Tam właśnie przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej dostałem znowu taki dar poznania, takim z wielką pewnością, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowałem. No i jesteśmy w dobrej więzi, w dobrym kontakcie. Jest taki jakiś rodzaj ukrytej wdzięczności tej dziewczyny, która już teraz jest 18-latką.
0: Taki moment, kiedy przez Twoją posługę zobaczyłeś najsilniejsze działanie Boże. Coś, co Ciebie budowało też w tej drodze do Boga.
1: Myślę, że te Boże miłosierdzie zarówno w moim życiu, wtedy, kiedy nawet byłem mu niewierny, kiedy jak to się mówi, były czasami takie zachowania wsteczne, bo to taki proces jest, że były bardzo silne wzloty, ale też i osłabienia okresowe. To ciągle ten Pan Bóg tą swoją troskliwość okazywał, ciągle tą dobroć, tą łaskawość, tym miłosierdzie. Do tej pory, kiedy się modlę, to On nie daje mi poznać, że jest na mnie zły, tylko zaprasza do zmiany na ku dobremu. I to mnie zachwyca, to mnie ta Jego dobroć, to Jego ciepło, ta czułość Chrystusa jest wielka. No, także myślę, że to się utrzymuje. I to ta Jego miłość mnie ciągle przywraca do tego, bym odchodził od sytuacji, które mogły mnie na nowo ku grzesznym sytuacjom ściągnąć. I tych sytuacji jest dużo, począwszy od pracy, kiedy modlę się powiedzmy za moich przełożonych, jak również i ludzi, którzy mnie czasami narobią nieźle kłopotów, czy ich postawa jest dla mnie trudna, a skończywszy na sytuacjach codziennych, kiedy nie zwierzam się, ale czasami obmadlam osoby, które potrzebują tej pomocy i wiem, że Bóg przyjdzie z pomocą i ufam, że nie musi to być od razu, ale że modlitwa ma swoje wielkie znaczenie. I tu mogę powiedzieć, że Pan Jezus ciągle wskazuje mi na swoją matkę i Maryja też odgrywa olbrzymią rolę w moim życiu. Jej pomoc, jej stawiennictwo, jej starania o moje zbawienie jest dla mnie w pełnej świadomości.
0: Mm-hmm. A taki konkretny dwa znaki, jedno, dwie sytuacje, w których po prostu widać było, że Pan Bóg działa mocno, z mocą.
1: No, były takie sytuacje, kiedy, tak jak wspomniałem, kiedy modliliśmy się za osoby, modliliśmy się za narkomanów, których mieliśmy we wspólnocie pod opieką. Byli tacy, którzy wracali do Pana Boga. Są teraz, powiedzmy, jeden z tych jest organistą. Były modlitwy również za dziewczynę, która była w takiej depresji, w takim osłabieniu, gdzie weszła w narkotyki. Potem pojechała do Medjugorje. Myślę, że ta modlitwa matki, modlitwy nasze też były pomocne i tu działania Boże były bardzo silne. No, począwszy od tego momentu, który był dla mnie tak silny, że zaraz po tej modlitwie ten syn mój, prawda, począł się, a skończywszy na wydarzeniach, powiedzmy sobie, bieżących, kiedy nie zawsze przykre sytuacje, no powiedzmy sobie, kiedy jestem nawet wzywany, kiedy czasami jakieś cierpienie, trud się pojawia i dostaję wezwanie, że to jest dane mi, bym wspomógł te inne osoby swoim trudem, modlitwą, cierpieniem, to przyjmuję to jako Boża ingerencję w moje życie, abym się zaangażował w to kroczenie Kościoła ku zbawieniu. No.
0: A najtrudniejsza sytuacja już w tym takim okresie, w którym nawróciłeś się i starałeś się iść ku Bogu?
1: Były takie momenty zachwiania, kiedy pojawiła się osoba, która podobała mi się, mówię o kobiecie, prawda? Ale przyszło opamiętanie, Boży silny znak, i to od razu się wyciszyło. Poza tym, no, czasami z moim ćwiczył mnie Pan Bóg w cierpliwości, z posłuszeństwem wobec Boga, które się przejawia czasami w sytuacjach przełożonych, też mnie Pan Bóg ćwiczył. I tutaj starałem się to posłuszeństwo zachować. Chociaż nie zawsze tak było słodko.
0: A sytuacja takiego największego przytulenia przez Pana Boga?
1: Ich było tak dużo, że mogły powiedzieć, że kiedyś wezwał mnie, bym pisał jego wskazania. Dziwne, bo przecież mówił mi to do serca w modlitwie, ale jakieś miałem taką potrzebę, by zapisywać tak na luźno czasami jego myśli. A powiedział, że nie na karteczkach, w konkretnych zeszytach, prawda? I potem i ciągle te jego słowa: błogosławię ci, otaczam cię opieką, daję ci wsparcie, wzmocnienie. Myślę, że to jest taki cały ciąg. To działanie Ducha Świętego miało miejsce na różnych polach, w różnych sytuacjach. I kiedy modliłem się ze wspólnotą i kiedy indywidualnie i kiedy chodziłem z jakimś posługą do innych. I ta dobroć Boża ciągle. W swoim czasie byłem na przykład zaskoczony, bo organizowałem jakoś tak wszedłem nie tylko w poznanie lektury świętej Marii Alacoque, jak tę część serca Jezusowemu należy oddawać. Jakoś tak się tym zachwyciłem, ale w swoim czasie bez żadnych przygotowań dla dwóch kapłanów tam przygotowywałem pielgrzymkę, no i pojechaliśmy do Francji, no i akurat trafiło się, że do Paris Le Monial i akurat trafiliśmy na święto Pana Jezusa. No i też to taki dawać mi się drobny epizod, ale jakoś tak Pan Bóg mnie właśnie zaprosił. Często też jeżdżę do Łagiewnik z grupami, przynajmniej 2-3 razy w roku i jest mi dane tam być i te Boże Miłosierdzie, czy to dotyczy mojego kraju, mojej ojczyzny, czy dotyczy to mojej najbliższej rodziny, czy mnie osobiście, to te Boże Miłosierdzie widzę, czuję przez dary tych świętych, papieża, przełożonych, nawet trudów, które czasami nie daje mi Pan Bóg łatwej drogi, czy zbyt wygodnego życia, ale mam swoje słabości również, na które Pan Bóg mi wskazuje i tą pomocą jest na co dzień moja żona, która czasami coś tam przypomni o to i owo, w sposób bardziej zdecydowany, czy nawet z wydarzenia, które w życiu się zdarzają. Ale ilekroć zwrócę się do Boga, to czuję Jego wielką pomoc.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Myślę, że intencji naszej ojczyzny, także i potrzeb Kościoła. Myślę, że papież potrzebuje tego wsparcia i nasz Kościół, aby trwał w wierności Bogu.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Darek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Odsuń smutek z twego serca. Nie martw się o przyszłe dni, nie przerażaj się nimi. Cokolwiek będzie, będzie dobre dla ciebie i dla moich wybranych dzieci. Dla wszystkich, którzy przyznają się do mojego ojcostwa. Myśl o radości współdziałania ze mną, a nie o trudzie, jaki cię czeka. Nie bądź smutna. Miłość moja cię otacza, moja moc cię wspiera. Nie spiesz się, uczę cię tego stopniowo, ale ciągle. Jest postęp, może niezauważalny dla ciebie z dnia na dzień, ale w sumie znaczny. Nie analizuj tego, bo to właśnie jest zajmowanie się sobą. Zostaw to mnie. Wypełniaj swoje serce i swój umysł miłością do mnie i pragnieniem służenia mi. Ksiądz Jerzy Popiełuszko świętość pojmował bardzo prosto jako coś osiągalnego dla każdego, cel, do którego należy dążyć. Pisał: aby być świętym, trzeba dobre i wielkie sprawy życia wykonywać święcie z zaangażowaniem w powiększaniu dobroci i miłości na świecie. Największą chorobą dzisiejszych ludzi jest to, że w nic nie są zaangażowani, w nic nie chcą włożyć serca ani duszy. W dążeniu do świętości musi nam towarzyszyć ciągła świadomość, że każdy najdrobniejszy czyn naszego życia musi być przepojony miłością.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

Wierzę w Boga Ojca, Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczył pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Maryi Pożyw, wstąpił do piekieł trzeciego dnia, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowany, grzechów odpuszczenie. Ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas do pokuszenia, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Maryi Pannie. Szczęść Boże Joanno, Danielu, Anno, Sławku, Kasiu, Jolu, Marleno, Pawle, Paulo, Tomaszu. Jurek modli się w podziękowaniu za szczęśliwe narodziny wnuczka Gabriela oraz o zdrowie dla synowej Ani prosi. Szczęść Boże Łucjo. Szczęść Boże Łucjo. Dziękuję Wiolu. Szczęść Boże Agnieszko, szczęść Boże Anito, Marleno, modlimy się za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia. Za nas tu wszystkich prosimy, proszę o modlitwę Panie Robercie, o zdrowie dla Wioli, szczęść Boże Beato, Aneto, Joanno. W tajemnicy pierwszej Bóg pokazuje nam swoją miłość. Pokazuje nam, że cały czas, choć my jesteśmy niewierni, On stoi przed drzwiami naszego serca i kołacze, abyśmy dziś dokonywali w każdej rzeczy aktu woli, który będzie nas przybliżał do Boga. Ja modlę się za Olgę, a Andrzej modli się za wszystkich modlących się teraz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze. Na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże Moniko. Modlimy się z Wiolą o stanie zapalenia, pełne uzdrowienie nerek, dobre dostosowanie leczenia przez Panią Doktor. Anna, dziękuję za Joannę i prosi o zdrowie ducha i ciała. Andrzej, modli się za mnie i za moją rodzinę. Beata, o zdrowie duszy i ciała. Ryszard. Życzę nam błogosławieństwa Bożego. Zakochaną żonę Anię modli się, Andrzej o uzdrowienie kolana córki. Szczęść Boże Łukaszu, za Martina i Rebekę modli się Marlena. O zdrowie dla mamy modli się Andrzej. Ja modlę się za Jankę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W tej tajemnicy módlmy się o oczy, które będą widziały to, co w codzienności jest potrzebne drugim. O szczęśliwe rozwiązanie dla Małgosi, o łagodność i pokorę. Prosi Daniel w intencji dziecka poczętego, modlimy się z Pini. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławioną owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, narodzenia Pana Jezusa. Życie wieczne dla taty i teściów, modli się Andrzej. Życie wieczne. Tak, dziękczynię za wszystko, za to, że jesteś, Panie Jezu, modli się Anita. Za całą rodzinę półtoraków, za Pana Roberta, prowadzącego różaniec, za jego rodzinę.
Święty Rachale, Archaniele, Twoje imię oznacza Bóg zdrowia. Proszę o cud uzdrowienia dla Jagody i Anety. Modli się Marlena za siostry i braci, za chrzestnego Andrzeja, za świętej pamięci babci Zosie. A kolejne dobre wyniki na maturze dla Klary. O podbudowanie miłości, małżeństwu modli się Andrzej. Owocną pielgrzymkę, na którą jadę w sobotę, modli się Beata. Za dzieci, które są ofiarami przemocy domowej, modli się Mateusz, za chrześniaków i ich rodziny. Ja modlę się za Zosię i Piotra. Pini za duszę w czystu cierpiące, od rozwój kanału otwórz oczy, modli się Wiola. W tej tajemnicy prośmy o to, żeby Jezus, bo On jest zawsze, tak, albo przed drzwiami naszego serca, albo w Nim. I módlmy się o to, żebyśmy czasami mogli czuć nie tylko wiarą ogarniać Jego obecność, ale też, abyśmy czuli pocieszenie. Za żonę Iwonę i córkę Juliannę modli się Mateusz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże, Renato, Tomasz modli się dziękczynnie za pracę Wojtka oraz za siebie samego. Andrzej o szczęśliwy przebieg operacji dla Klaudii. Klaudia za Wiktorię, światło Ducha Świętego, opiekę świętego Michała Archanioła na dzisiejszym egzaminie maturalnym. Jezu, Ty się tym zajmij. O nawrócenie dla wszystkich, którzy rozbijają rodziny, modli się Andrzej. Za dzisiejszy dzień modli się Marzena o uwolnienie od lęków, tabletek, nikotyny. Modli się Beata w intencjach papieża na miesiąc maj za wszystkie osoby konsekrowane, liczne powołania kapłańskie i zakonne. Dziękuję Ci Boże za wszystko to, Alicja. Modlę się za Marysię i Krzysia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O łaski dla Adriana i Joanny, o
po kolei cierpliwość, modli się Andrzeja, tajemnica. To tajemnica czwarta, ofiarowanie. Módlmy się o taką decyzję serca, nie tylko umysłu, abyśmy dali Bogu przemienić wszystko, co jest w nas. Również to, nad czym nie mamy kontroli. Również to, o czym marzymy, a co nam szkodzi. Aby kwietniowa zbiórka na radio się zakończyła. O darczyńców prosimy Cię, Panie Boże, za Władysława w dniu urodzin, w intencji osób, które zajmują się ezoteryką, jogą, aby zrozumiały swój błąd. Za moją córkę, opiekę Matki Bożej, o dobrego męża dla niej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę też o kciuki, o lajki, żeby się na jak najwięcej osób dzisiaj modliło. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Módlmy się o łaskę wiary dla Ewy i Pawła. Paweł modli się w intencji własnej o zdrowie fizyczne i spokój duchowy. Za synów i siebie samą modli się Renata. Za małżonków, za małżonka Agnieszkę, dzieci, wnuki i sześniaków o niezbędne łaski. Za Ewelinę modli się Paweł w intencjach naszej tutaj grupy 5.30 modlącej się w intencji dobrze zdanego egzaminu Marcela o wsparcie dla niego. O dalszą modlitwę za Wiolę, za księdza Damiana, o uzdrowienie relacji w rodzinie, o opiekę Maryi dla córki Zosi, o uwolnienie łaski wiary dla Marcela i Jakuba. Ja modlę się za Franka, o wszystkie dary sakramentalne, o dary Ducha Świętego dla wszystkich tu modlących i dla naszych bliskich. Modli się Marlena, o dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa dla Marysi i Michała.
na siostrę Alicję, w intencji Sebastiana i Julii o prowadzenie jej wiary. Anita, proszę, aby Dorota znalazła jak najszybciej pracę. Ja modlę się za Frania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Mario, za moją żonę i dzieci, modli się pilnie za wszystkich, którzy dzisiaj spotkam. Łaskę wiary, łaskę przemiany, o silną wiarę, o dar nawrócenia, o szczęśliwy powrót mamy, o zdrowie dla córki Adrianki, modli się Renata. W tej tajemnicy modlimy się o to, żeby Bóg był na pierwszym miejscu dla każdego z nas. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Przynajmniej 25 osób nie postawiło kciuka, lajka nie dało, a dzięki temu modli się z nami więcej osób i przychodzą tutaj ludzie, którzy jeszcze tu nie byli i czasami zostają. Łaskę przemianę, silną wiarę za moją żonę i dzieci, za wszystkich, których dziś spotkam, modli się Andrzej. Dziękuję za Rafała, zdrowie duszy i ciała, proszę. To Anna, uwolnienie anistokrytycznej relacji za żonę Iwonę i córkę Juliannę. Ja modlę się za Klarę, o wszystkie łaski. Za księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja i Jacka, o wszystkie potrzebne łaski. Modlę się Marlena. O podjęcie leczenia przez Marcela w intencji moich braci Arkadusza i Waldemara oraz siostrzenicę Magdy. Modlę się Beata. Modlimy się za Wiolę. O opiekę Bożą dla wszystkich modlących się za moją rodzinę. Modli się nasz brat lub siostra. Tajemnica pierwsza. Jezus ochrzczony przez Jana, chrzest z wody, chrzest nawrócenia. Módlmy się o to. Każdy z nas potrzebuje nawrócenia. Módlmy się o to, abyśmy byli otwarci na łaskę Bożą. Za moją rodzinę, o uzdrowienie relacji z córką Pauliną, modli się Paweł. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
przenieś nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica. Druga światła. Jezus objawia swoją wszechmoc w Kanie Galilejskiej. Ja modlę się w tej tajemnicy za Antoninę. W intencjach moich dobroczyńców i wszystkich, którzy się za mnie modlą, modli się Marlena o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla moich rodziców, modli się Daniel za mojego brata i za mnie, modli się Kasia o łaskę zawierzenia Bogu, modli się Beata o miłość, łagodność w moim małżeństwie, modli się Alicja za mojego syna Karola, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski. Ja modlę się, jak powiedziałem, za Antoninę, a tajemnica ta wzywa nas do zaufania, do bezgranicznego zaufania, do tego, byśmy, poznawszy wolę Bożą na swoje życie, po prostu trwali w tym niezależnie, w dążeniu do jej osiągnięcia, tego celu, który Bóg nam wyznacza, niezależnie od przeszkód. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Jezus głosi miłość miłosierną Ojca. Módlmy się o czyste serce i o ubóstwo duchowe. Za mojego syna Karola, Boże, błogosławieństwo potrzebne łaski, o błogosławieństwo potrzebne łaski dla mnie i mojej rodziny, modli się Aneta. W intencji mojego brata, aby podjął pracę, modli się Elżbieta. Za Elżbietę i świętej pamięci Jakuba, modli się Marlena. Za syna Piotra, o siły prowadzenie Ducha Świętego w bardzo trudnym dla niego czasie. Ja modlę się o nawrócenie mojej mamy. Basia, modli się w intencji tych, których ma w sercu. W intencji Piotra, Mirosława i Doroty, modli się Beata o zdrowie dla księdza Marka, Marty, Arlety, Lucyny i Karola. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. O Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków.
Amen. Za duszę szczęśliwą modli się Renata. Za błogosławieństwo dla Jana i Kuby, o dar łaski, wiarę, o zbawienie dla duszy Michała. O zdrowie dla księdza Marka, Marty, Arlety, Łucyny, Lucyny i Karola. W intencji Piotra, Mirosławy i Doroty. O błogosławieństwo Boże, za duszę czyśćcowe, o spokój i za zdrowe relacje w rodzinach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna, współodkupicielka i pośredniczka wszelkich łask. Za Marcina o nawrócenie, za Marka o uzdrowienie duszy i ciała z choroby.

Słowo Boże jest niezbędne do wzrastania duchowego, jeśli chcemy, aby pomnażała się nas wiara, nadzieja i miłość. I nie tylko sakramenty, chociaż one są najważniejsze, ale nieomalże równie ważne jest Słowo Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Światła ustanowienia Eucharystii. A teraz modlę się o korzystanie z wszelkich sakramentów, abyśmy rozumieli, czym to jest, jak to jest ważne. Życie sakramentalne Marcina i Karoliny, o nawrócenie Artura, Marzeny, Anny i Krzysztofa modli się Paweł. O życie zgodne z Bożą moralnością dla księdza Pawła, za Kamilę Błażeja, aby byli dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, za mojego brata Wojciecha w rok po śmierci, o łaskę jak najszybszego oglądania Boga twarzą w twarz, o ile jeszcze nie jest mu to dane. Modli się Agnieszka o zbawienie duszy, o za rodzinę, o wytrwałość, szybkie uzdrowienie oraz dziękując za wszelkie otrzymane łaski, prosi Paweł. Święty Mateuszu, Ewangelisto, patronie finansów, proszę mi w opiece Radio Niepokalane FM łaskę wiary dla jego żony Joanny, żony Wojciecha i za córkę Matyldę. O zdrowie, wszelkie łaski dla rodziców, o przyjęcie siebie i wybaczenie sobie. Ja modlę się za Marcina. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.

0: Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza bolesna. Jezus modli się krwią. Jezus zanurzał w Twojej przenajgorszej krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości, i modlę się za moich chrzestnych, za moich chrześniaków. Bóg wszedł na drogę, której sensem jest odarcie Jezusa z wszystkiego. Módlmy się, żebyśmy rozumieli, jak wielka to jest dla nas łaska. O zdrowie i wszelkie łaski dla rodziców. Modli się Alicja o przyjęcie siebie, wybaczenie sobie, o uzdrowienie Weroniki, uwolnienie od zniewoleń, o powrót do sakramentów świętych i ukończenie licencjatów, o obietkę Matki Bożej dla niej. Modli się Magda o dokonywanie mądrych wyborów. Modli się Andrzej we wszystkich intencjach grupy Dwa Serca. Proszę o łaskę uwolnienia dla Marty. Za pomyślność dla Rysia na egzaminach i pomoc Ducha Świętego. O wierę w Boże. Rozwiązanie spraw sądowych. Modli się Beata o uzdrowienie Aleksandra. To Edyta. Za świętej pamięci Klarę, Feliksa, Janka i Stanisława. To Alicja. Za moją ciocię Marię o wszystkie potrzebne łaski. Modli się Anita. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ozdrowienie Tymka z autyzmu i niskiego wzrostu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, bolesna. Ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. Zanurzam w Twojej krwi siebie samego, Jezu, wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę, czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek się o nich dowiem. Modlimy się krwią Chrystusa, która w czasie biczowania potwornej tortury spływała na ziemię. O uzdrowienie Aleksandra, a za moją ciocię Marię, o uzdrowienie Tymka, o Bożą opiekę dla chrzestnych, ciotki Doroty, wujka Paweł, modli się Ryszard. Za moje dzieci Wojtka i Julkę, żywą wiarę, światło Ducha Świętego na każdy dzień, o dobrych współmałżonków. Modli się Aleksandra, Królowo Polski, proszę o nawrócenie wszystkich Polaków, byśmy pełnili wolę Bożą. Modli się Gabriela w intencji dziękczynnej za żonę i dzieci. To Dariusz, we wszystkich niewypowiedzianych intencjach, które nosimy w sercach, to Marlena. Życie wieczne dla Stanisława, Jerzego i Tateusza. Modli się Andrzej, za chrześniaków moich i męża. Modli się Alicja, za rodziny dysfunkcyjne, za przeróżne uzależnienia i przemoc. Dołączajmy nasze cierpienia do Jezus, do cierpienia Jezusowego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Tajemnica trzecia, bolesna. Zanurzam moich bliskich i osoby poważające się mojej modlitwie w Twojej krwi, Jezu Chryste. Zanurzam wszystkich, za których odpowiadam, których mam w sercu, każdą osobę, którą skrzywdziłem, wszystkich, którym przebaczyłem, którym chcę przebaczyć. Za rodziny dysfunkcyjne, za przeróżne uzależnienia i przemoc, za Gerarda, o niezbędne łaski, o nawrócenie Dawida, Patrycji i Wandy. Matko, Najświętsza, zmień serce za Twoje oddziały moich dorosłych dzieci, chora matka, czyli Danuta, łaskę pokory i skromności dla mnie, modli się Agnieszka o nawrócenie i uzdrowienie syna Tetusa, aby modlitwa Różańca Świętego była bardziej rozpowszechniona i ukochana, modli się Marlena o zdrowie, o uzdrowienie z depresji, za Kościół katolicki, o powrót do sakramentów świętych dla Julii i Jakuba i o wszelkie łaski dla nich. Tajemnica ciernim koronowania. Kiedy pierwszy raz usłyszałem coś takiego, że są tajemnice różańcowe, to ona była skojarzona z grzechami pychy, z grzechami, które popełniały myślą. Te tajemnice biczowania były kojarzone z grzechami takimi właśnie związanymi z cielesnością. Więc teraz za siebie się módlmy właśnie o to, byśmy byli chronieni. O powrót do sakramentów świętych dla Julii, Jakuba i wszelkie łaski dla nich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wyjdź na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica drogi krzyżowej, zanurzam w Twojej krwi, Panie Jezu. Wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. Modlę się dla wszystkich podopiecznych, poradni, zapłaczących, załamanych, bezdomnych, modli się Barbara o pożądane rozwiązanie spraw urzędowych i dobrych Boże lekarzy dla rodziny, modli się Paweł o znalezienie zagubionych kluczy do mieszkania, modli się Dorota za nieszczęśliwych odrzuconych przez dzieci rodziców, za całą moją rodzinę, sąsiadów, współpracowników, przyjaciół, chrześniaków i ich rodziny, modli się Marlena o ochronę naszej ojczyzny, modli się Iwona. Proszę, aby wszyscy, którzy jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa, uznali Go za swojego Zbawiciela. Modli się Marlena za dzieci duchowo adoptowane. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wydaj nas do pokuszenia, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty z niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Tajemnica piąta, śmierci Pana Jezusa, dokonało się. Za dzieci duchowo adoptowane, za przewlekle chorych, o przywrócenie im nadziei, za dzieci nienarodzone w mojej rodzinie, modli się Magda, za Asię, Rafała, błogosławieństwo i potrzebne łaski. Ja modlę się za wszystkich członków zespołu, radia i kanału. Proszę Cię, Panie Jezu, aby Twoja krew przenikała wszystkie te osoby i sprawy, o których się tutaj modliliśmy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie i uzdrowienie oraz uświęcenie. Niech dziś zaistnieje chwała Twojej krwi i objawi się jej moc. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. i nie wydź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica zmartwychwstania dokonało się. Cały zamysł Boży w tym momencie stał się rzeczywistością. Śmierć przegrała. Jej moc została odwrócona. Skierowana była ku złu, a teraz jest skierowana ku dobru, bo to jest moc Chrystusa, Jezusa Chrystusa. Przyjmuję wszystko, Jezu, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej krwi, ku pożytkowi Kościoła Świętego, jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi, za dziadków i rodziców o niezbędne łaski, zmarłych bliskich mojemu sercu, za Aleksandrę i Jannę, za wszystkich, których skrzywdziłem, którzy mnie skrzywdzili, modli się Marlena, za Dariusza, Grzegorza, Pawła, Rafała, Asię, Wojtka, Anię, Stanisława, modli się Ania o wyjście z nałogu dla sąsiada Juliana, modli się Alicja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ja modlę się za moich przyjaciół i członków mojej rodziny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. To tajemnica budzenia wiary. Tajemnica, w której Jezus rodzi wiarę, pokazując, że to On jest ten zmartwychwstały, że On jest tym umarłym. I na tym zasadza się nasza wiara, że to było możliwe. Ja modlę się w tej tajemnicy, tą tajemnicą. Za wszystkich, którzy nas wspierają modlitwą, za wszystkich, którzy nas wspierają ofiarowaniem cierpienia i postem oraz za wszystkich, którzy nas wspierają finansowo, dziękując wszystkim, którzy wsparli zrzutkę i prosząc Boga o dalszych darczyńców, o te pieniądze, które są niezbędne, żebym zapłacił ludziom. Za koleżanki i sąsiadów modli się Alicja, o nawrócenie Aleksandry i Angeliki, modli się Ireneusz. Za świętej pamięci Wandę, Jana, Sabinę, Maria, Mariana i Halinę. O pomoc, o wyjście z kłopotów. Niech Jezus przyjdzie z pomocą. O lekarza, o pieniądze modli się Kłalisa, o uzdrowienie Boże, prowadzenie dla chrześniaka. O pomoc Marii w rozwiązaniu trudnej sytuacji. Matko Najświętsza, pomóż. O nawrócenie Anny, Małgorzaty, Andrzeja i Iwonny. Przenajświętsza krwi Chrystusa, okryj nas wszystkich tu modlących się i naszych bliskich, uczyń nas niewidzialnymi dla zła. O powrót do zdrowia dla mamy Mateusza i mój, o zdrowie duszy i ciała dla Sebastiana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wiek wieków. Amen. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Asia modli się za męża Józefa o powrót do wiary, o uzdrowienie relacji w rodzinie, o chrześniaków Kasię i Mateusza, za oczyszczenie naszej planety od zła, głodu, wszelkich wojen. Modli się Renata za świętej pamięci Sabinę w 34. rocznicę śmierci, za Waldemara, Żanetę i Julię. Modli się za wszystkich uzależnionych, za wszystkich zniewolonych, za wszystkich opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za bezdomnych i za ludzi brulionu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. W niebo. Wzięcie Maryi Panny, modlę się za wszystkich zmarłych z mojej rodziny, szczególnie za Luśkę i Andrzeja. Modlę się też za Dominikę, Andrzeja i wszystkich, których pamiętam. A za panią Michalinę oraz współpracowników moich męża. Za zmarłą, kochaną babcię modli się Renata. O opiekę Matki Bożej i świętego Józefa dla mnie i dla Sebastiana modli się Beata. Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Marii, zawierzającej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Maryi na Królowę Nieba i Ziemi. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko. Jezu, ufam Tobie, modli się Monika za zmarłą, kochaną babcię. Modli się Renata. Anita prosi za siebie o wyjście z kłopotów. Ireneusz o zmianę matury, o zdanie matury dla Olgi. Królowo Niepokalana, prześpiesz tryumf Twego niepokalanego serca. Modli się Jarosław za zmarłą, kochaną babcię, za Wojtka, Wiesianie i ich rodziny, za księdza Jurka, o powrót do zdrowia, opiekę Matki Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O siłę dla mnie prosi Ania. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Karolina, modlę się za prowadzącego i za wspólnotę modlącą się. Dziękuję Bogu za mego męża i dzieci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Ja się żegnam z widzami kanału, a w radiu o 7:00 serwis.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Ostatni dzień świętej Agaty Sycylijskiej. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. Z pierwszego listu do Koryntian. Nazywam się Sekundus. Jestem niewolnikiem przy nogach Kwincjana. Nie filozofem, nie teologiem. Jestem człowiekiem, który widzi i zapamiętuje. 4 lutego, rok 251 po Chrystusie. Katania na Sycylii. Proces Agaty odbywa się w atrium. Jest duszno. Ludzie stoją ciasno, jest ich dużo, jak zawsze, gdy można zobaczyć cudzą klęskę. Straż wprowadza Agatę. Nie ciągną jej, idzie sama, a ja już wiem, że to źle. Bardzo źle wróży. Kwincjan patrzy na nią jak na rzecz, która nie zadziałała zgodnie z przeznaczeniem. Znam to spojrzenie. Widziałem je wcześniej wiele razy. Proces zaczyna się zwyczajnie. Pytania, imię, ród, status. Kwincjan bawi się z nią jak kot z myszą. Dlaczego nie wyszła za mąż? Dlaczego odrzuciła opiekę? Dlaczego nie jest dobrą Rzymianką? Agata odpowiada spokojnie. Ktoś parska śmiechem. Mówi, że nie jest wolna, że nie jest do wzięcia. Że złożyła śluby, z których nikt nie może jej zwolnić. Mówi, że jest strażniczką. Wśród ludzi rozchodzi się szmer. Żołnierze patrzą po sobie. Kwincjan unosi brew. Strażniczką czego? Agata odpowiada bez wahania. Słucham jej uważnie. Wiem, że to koniec. Wiem, że Agata nie wyjdzie z tego żywa, ale słucham. Mówi o westalkach, strażniczkach Rzymu i świętego ognia. Mówi, że jej ciało nie jest jej własnością. Jest świątynią, w której płonie najcenniejszy ogień, ogień wieczny i żywy, a ona jest jego strażniczką, strażniczką świątyni. Ciszę można dosłownie kroić nożem. Nagle robi się jasne, co ona tak naprawdę mówi. Nie, że nie chce, nie, że się boi, ale że nie ma prawa oddać tego, co już zostało oddane. Kwincjan wstaje, nieco zbyt gwałtownie. Jego twarz twardnieje. Zrozumiał. Jeśli Agata ma rację, to Rzym nie ma prawa do jej ciała. A Kwincjan jest intruzem, świętokradcą i profanem. Ktoś spluwa. Wybucha zgiełk i oburzenie. Padają słowa ciężkie i brudne o spiskach, o zdradzie bogów, o kanibalach. Jeżeli ktoś mówi, że nie należy do tego świata, świat musi go zniszczyć. Kwincjan wydaje rozkazy. Żołnierze wywlekają Agatę na zewnątrz. W oddali góruje Etna, góra ognia. Przepycham się przez tłum, chcę widzieć i słyszeć. Muszę zapamiętać. Nie będę mówił, co jej zrobili. Jeszcze nie teraz. Wystarczy, że Rzym zrobił to, co robi zawsze. Agata nie krzyczała. Wtedy pomyślałem, że to nie ona jest słaba. Umierała jak strażniczka na progu swojej świątyni. Po wszystkim zostało ciało porzucone. Kwincjan dał mi sygnał i odwrócił wzrok. Nocą zabrałem Agatę. Niosłem ją przez miasto, nie wiedząc, gdzie idę. Oddałem ją chrześcijanom. Czekali na mnie. Poprosili, bym został i im opowiedział. Nie wiedziałem, jak zacząć. Może tak. Agata była strażniczką świątyni.

0: Witaj.
1: Dzień dobry, 6 dzień maja, środa. Informacje zaczynamy od olbrzymiego pożaru na Lubelszczyźnie. Ogień strawił niemal 250 hektarów lasu. W trakcie gaszenia ognia w okolicach miejscowości Kozaki rozbił się samolot gaśniczy Dromader, a jego pilot zginął na miejscu. Z żywiołem walczy ponad 300 strażaków wspieranych przez śmigłowce i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje, że sytuacja jest już ustabilizowana, a pożar przestał się rozprzestrzeniać. I przechodzimy do informacji ze świata. Po niespełna dwóch dobach od rozpoczęcia misji Stany Zjednoczone zawiesiły operację Projekt Wolność, która miała zastąpić wygaszoną operację Epicka Furia. Głównym celem projektu Wolność jest odblokowanie cieśniny Ormus dla statków handlowych. Decyzję o wstrzymaniu operacji podjął prezydent Donald Trump. Powodem jest postęp w negocjacjach dyplomatycznych z Iranem oraz prośby innych państw, w tym Pakistanu. Choć blokada cieśniny wciąż trwa, amerykańskie działania zostały czasowo wstrzymane. W regionie utknęło 1500 statków handlowych. Upadł proeuropejski rząd w Rumunii. Parlament w Bukareszcie ostatecznie przegłosował wotum nieufności wobec gabinetu premiera Ile Bolojana. Za odwołaniem opowiedziało się 281 deputowanych. Wniosek złożyli socjaldemokraci oraz prawicowa opozycja po tym, jak koalicja rządząca straciła sejmową większość. Powodem społecznego niezadowolenia były cięcia wydatków i podwyżki podatków. Do czasu wyłonienia nowej większości dotychczasowy rząd będzie jedynie administrował sprawami państwa. Krwawa wojna domowa w Sudanie trwa już trzeci rok. Konflikt pochłonął tam już 150 tysięcy ofiar, a ponad 12 milionów osób musiało uciekać ze swoich domów. Organizacje pomocowe biją na alarm, wskazując na dramatyczne braki żywności i podstawowych leków. Przedstawiciel tamtejszego episkopatu apeluje o międzynarodową interwencję, przypominając o masowej przemocy seksualnej oraz czystkach etnicznych. Ksiądz John Gbemboyo zaznacza, że świat całkowicie zapomniał o sudańskiej tragedii. Informacja z Polski. Polska jako pierwsza w Unii Europejskiej ma w piątek podpisać umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Dokument zostanie zatwierdzony w Warszawie mimo niedawnego prezydenckiego weta wobec ustawy stanowiącej jego prawną podstawę. Polska otrzyma ponad 43 miliardy euro kredytu o zmiennym oprocentowaniu na zakup sprzętu zbrojeniowego. Eksperci ostrzegają przed poważnym kryzysem politycznym. Z programu wycofało się już 8 europejskich państw, uznając jego warunki za niekorzystne. Jeszcze jedna informacja. Stowarzyszenie Katechetów Świeckich przekazało premierowi Donaldowi Tuskowi list do papieża Leona XIV. Katecheci proszą szefa rządu o osobiste wręczenie dokumentów w Watykanie. W liście oskarżają Donalda Tuska o systematyczne wypychanie religii z edukacji, między innymi poprzez ograniczenie lekcji do jednej godziny tygodniowo. Organizacja przypomina również o zamrożonym obywatelskim projekcie w obronie katechezy, popartym przez 500 000 Polaków.
0: Wielkie
1: i to
0: dzięki.
1: Wszystkie informacje, tak.
0: Wielkie dzięki. Powiedz o świętej Agacie, bo będziemy za chwilę o niej słuchali.
1: Będziemy, Robercie, dzisiaj, powinniśmy dzisiaj słuchać o świętym Aniele.
0: Tak.
1: Tak. To prawda, wspomnienie wczoraj świętego Anioła, ale audycję przygotowałem na dzisiaj.
0: Dobrze, więc powiedz o niej.
1: Święty Anioł urodził się w żydowskiej rodzinie na przełomie XII i XIII wieku w Jerozolimie, ale jego matka przeszła na chrześcijaństwo. Był karmelitą wysłanym na specjalną misję na Sycylię, gdzie trwała herezja katarska. Możemy przypomnieć tutaj, że Katarzy czy Albigensi wierzyli w to, że cała materia została stworzona nie przez Boga, tylko przez siłę niższą, przez siłę złą.
0: Demiurga.
1: Jest z definicji zła. Więc uważali ciało za absolutnie grzeszne, odrzucali małżeństwo i wszystko to, co związane z całą teologią ciała, to, co teraz określilibyśmy jako teologię ciała. Święty Anioł został wysłany z misją, żeby na Sycylii tę herezję ugasić. Była to bardzo niebezpieczna herezja.
0: Wielkie
1: I
0: dzięki.
1: Zakończył życie męczeństwem. Tak.
0: Wielkie dzięki, serdeczne dzięki i do jutra z Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

Ostatni dzień świętego anioła, męczennika. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Z Ewangelii świętego Mateusza. 5 maja, rok 1225. Licata, Sycylia. Chrześcijaństwo jest tu od dawna. Stoją kościoły, liturgia trwa. Ale pod powierzchnią jest coś innego. Herezja. Katarzy, którzy odrzucają materię, ciało uznają za więzienie. Świat za zło, stworzone nie przez Boga, lecz przez siłę niższą. Kościół odpowiada jasno. Bóg stworzył dobry świat. Chrystus przyjął ciało. Zbawia całego człowieka, nie tylko duszę. To jest walka o to, kim jest Chrystus i czy jego krzyż ma sens. Na Sycylię przybywa karmelita, kapłan z Ziemi Świętej, anioł. Stoi w cieniu muru, nie podnosi głosu. Mówi spokojnie i precyzyjnie o wcieleniu, o ciele, które nie jest więzieniem, ale domem Boga, o Chrystusie, który nie przyszedł uwolnić nas od świata, tylko go odkupić. Zbiera się tłum, ludzie słuchają. Jest wśród nich ktoś, kto nie słucha tak jak inni. Berengariusz, rycerz, stoi z tyłu, ramiona skrzyżowane, twarz zawzięta. Noc. Berengariusz nie śpi. Słowa wracają. Jedno zdanie, które anioł wypowiedział spokojnie, prawie bez emocji. Ciało nie jest przekleństwem. Jest miejscem, w którym Bóg chciał zamieszkać. To zdanie burzy konstrukcję, którą Berengariusz budował latami. Kazirodczy związek, w którym teraz jest. Wybory, których dokonał. Całe życie ułożone tak, by nie musiał zadawać pytań. Anioł go nie atakował, nie wymienił jego imienia. A jednak, jeżeli to prawda, jego związek jest czymś więcej niż błędem, jest profanacją. Berengariusz wstaje, chodzi po izbie. Słowa anioła nie dają spokoju, budzą coś, co Berengariusz uśpił dawno temu. Gniew nie wybucha od razu. Narasta przez dni. Berengariusz chodzi na plac kilka razy dziennie. Słucha anioła. Ciało nie jest przekleństwem. Świątynia ciała.

0: końcu gniew przestaje być gniewem, rodzi decyzję. Berengariusz czeka przy murze kościoła świętych Filipa i Jakuba. Cień jest długi, słońce prosto w oczy. Kiedy anioł wychodzi, ręka sama chwyta rękojeść miecza. Jeden krok. Ich spojrzenia się spotykają. Zdziwienie w oczach anioła. To już teraz? Ostrze wchodzi głęboko pod żebra. Krew na białym habicie jest ciemna, prawie czarna. Berengariusz cofa się, patrzy na swoją dłoń. Ucieka.
1: Szczęść Boże, niech będzie pochwalony.
0: Mijają 4 dni. Medycy są bezradni. 4 dni umierania. Dom jest zawsze pełny. Ludzie siedzą pod ścianami, na progu, na zewnątrz. W powietrzu zapach wosku i ziół. Anioł leży na niskim posłaniu. Rana nie pozwala mu wstać. Kiedy ktoś pyta, czy czegoś trzeba, mówi tylko: módlcie się za niego. Nie mówi za kogo. Wszyscy wiedzą. Wieczorem przychodzi Berengariusz. Nie ma miecza, jest tylko człowiek w brudnej tunice. Idzie powoli, tłum rozstępuje się bez słowa. Berengariusz wchodzi do izby. Zapach śmierci uderza go w twarz. Anioł leży nieruchomo. Widzą się od razu. W oczach anioła nie ma zaskoczenia, nie ma strachu ani triumfu. Berengariusz staje przy łóżku. Próbuje mówić, ale głos mu pęka. Wypluwa z siebie strzępy słów. Gniew, błąd, kara. Szuka wyjścia, szuka ceny, którą mógłby zapłacić. To brzmi słabo, sam to słyszy. Milknie. Anioł długo na niego patrzy. Nie przerywa, nie odwraca wzroku. W końcu zbiera resztki tchu. To jego ostatni wysiłek. Bóg ci przebacza. Ja też. Berengariusz opuszcza głowę. Wychodzi powoli. Tłum przepuszcza go w milczeniu. Kilka godzin później oddech anioła ustaje. Berengariusz jest jeszcze w mieście. Słyszy dzwony. Wie, kogo żegnają. I wie, kogo wzywają.

0: Nawet jak moja mama zaczęła bardzo chorować na nowotwór, to gdzieś tam cały czas była ta ufność, że Pan Bóg wie lepiej, chociaż cały czas się oczywiście modliłam, żeby stał się cud i żeby mama jeszcze była na moim ślubie, żeby jeszcze była no, ze mną. Znaczy wiadomo, jest teraz cały czas ze mną, ale na wtedy tak fizycznie. I właśnie. I w młodości to może bardziej nie, ale taki właśnie, taki może nie bunt, ale takie właśnie pytanie, dlaczego, może nawet nie dlaczego, tylko właśnie chciałam tak po ludzku mieć tą mamę dla siebie, ale w pewnym momencie dostałam takiej łaski, takiej modlitwy o właśnie tą wolę Pana Boga. Tak jak jużśmy się pomodlili przed tym wywiadem, nie? Że właśnie z tym Ojcze Nasz właśnie też jest, bądź wola Twoja. I to było dla mnie takie odkrywcze, że Pan Bóg wie najlepiej, kiedy ktoś z nas, że tak powiem, ma zgasnąć. No i faktycznie mama odeszła w Sylwestra w chwilę po Aniele Pańskim.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Szczerze mówiąc, zastanawiałam się, jak zazwyczaj, przed Wielkim Postem i jakoś tak nie mogłam wybrać takiego pasującego do mnie, takiego w sensie, takiego właśnie w prawdzie, ale pomyślałam sobie, że to, co się wydarzyło niestety na świecie, spowodowało we mnie ogromną otwartość na przyjęcie rodziny z Ukrainy do domu. I myślę sobie, że to jest takie, może nie postanowienie, ale taka rezygnacja z siebie właśnie w Wielkim Poście, z jakichś swoich planów, z jakichś takich nawet swoich takich prozaicznych planów, takich codziennych, właśnie z myślą o tej drugiej rodzinie, która jest u nas w domu. Jest to mama i córeczka 8-letnia, które właśnie uciekły z wojny. I myślę, że tak Pan Bóg odpowiedział na moje pragnienie tego poszukiwania właśnie postanowienia, żeby właśnie tak wyjść poza swoją strefę komfortu, swoich planów, takiego trochę uporządkowanego życia, chociaż jestem szalonym człowiekiem, ale jednak jakiegoś rytmu, więc bardzo się cieszę, że ta rodzina trafiła do nas i też uczy cierpliwości większej, takiego właśnie wychodzenia poza siebie. Tak, myślę, że tak od bycia małą dziewczynką to chciałam, chociaż miałam taki epizod, że chciałam być piosenkarką. Oczywiście dezodorant był mikrofonem, także bardziej mama pokazywała swoim życiem. Tata tak, że tak powiem, na nie to, że na przekór, ale na pewno mama była takim jakby przykładem osoby wierzącej. Bardzo też dużo razy pielgrzymowała, zawierzała pewne rzeczy, pewne ważne rzeczy i mniejsze. I pamiętam, jak byłam mała, to byłam w takim trochę okresie buntu, ale mama wszystko robiła, żebyśmy... jak był nasz papież w Polsce, żebyśmy były tam, gdzie on. Czyli zabierała mi do Zakopanego. I ja się buntowałam, że trzeba tak rano wstać, na tą Krokiew, ale mamo, po co? I tak nas papież nie zobaczy. A mama uparcie, idziemy. Później jak był w Warszawie, to też pomachaj, jak jechał krakowskim przedmieściem. I mam takie obrazy, przebłyski, że rzeczywiście stałam w tym tłumie i machałam, chociaż miałam świadomość, że jestem jakby ziarenkiem wśród tych wszystkich ludzi. Ale przez takie niesamowite sytuacje i też walkę z chorobą, którą dwa razy ją dotknęła, no też pokazywała taką ogromną wiarę i ufność Panu Bogu. Także mama, taki autorytet. No raczej spokojnym i takim no też chyba szalonym jednak. Natomiast gdzieś tam były tłumione we mnie emocje, które miałam, jak dojrzewałam i nie mogłam za bardzo powiedzieć swojego zdania, trochę podnieść głosu, więc gdzieś tam to mi na pewno bardzo w dzieciństwie doskwierało, że nie mogę być do końca sobą. Ale myślę, że generalnie byłam chyba dobrą córką, ale to pewnie trzeba byłoby zapytać taty, bo już mamy nie mam, ale myślę, że chyba są zadowoleni. Tak, ale taki bardzo krótki w zasadzie Nawet jak moja mama zaczęła bardzo chorować na nowotwór, to gdzieś tam cały czas była ta ufność, że Pan Bóg wie lepiej, chociaż cały czas się oczywiście modliłam, żeby stał się cud i żeby mama jeszcze była na moim ślubie, żeby jeszcze była no, ze mną. Znaczy wiadomo, jest teraz cały czas ze mną, ale na wtedy tak fizycznie. I właśnie. I w młodości to może bardziej nie, ale taki właśnie, taki może nie bunt, ale takie właśnie pytanie, dlaczego, może nawet nie dlaczego, tylko właśnie chciałam tak po ludzku mieć tą mamę dla siebie, ale w pewnym momencie dostałam takiej łaski, takiej modlitwy o właśnie tą wolę Pana Boga. Tak jak już my się pomodlili przed tym wywiadem, nie? Że właśnie z tym Ojcze Nasz właśnie też jest bądź wola Twoja. I to było dla mnie takie odkrywcze, że Pan Bóg wie najlepiej, kiedy ktoś z nas, że tak powiem, ma zgasnąć. No i faktycznie mama odeszła w Sylwestra w chwilę po Aniele Pańskim, także w takim jednocześnie pięknym czasie. Ale no, takiego ewidentnego buntu oczywiście poszukiwałam, a czy na pewno Pan Jezus istniał? Takie pytania takie stawiałam mamie. Ale mama i przykładem i rozmowami, chociaż była bardzo zapracowana, ale starała się tak przybliżać i takimi różnymi właśnie przykładami ludzi no, dawać takie odpowiedzi. No, jestem pewna, że mama na 100%. Myślę, że mama w swojej cichości serca, czy właśnie w takich bardziej spektakularnych momentach, jak był papież, to rzeczywiście się bardzo modliła. I oczywiście moja cudowna chrzestna, mam cudowną mamę chrzestną z Gdańska, która jak byłam mała, zawsze mi przysyłała telegramy i zawsze oznaczała tak swoją pamięć i miłość. I do tej pory mam z nią wspaniały kontakt i czuję takie wsparcie zawsze, jak coś się dzieje u mnie w życiu, to ona jest na bieżąco informowana i zawsze wiem, że omadla. I zawsze myślę, że od samego początku zawsze ciocia Halinka mnie omadlała. Także czuję tutaj ogromne takie wsparcie duchowe w dzieciństwie, bo teraz wiadomo, że są mi przyjaciele i mąż i ubogacona. Także wiem, że jest... Myślę, że zawsze taka byłam, ale oczywiście uczyłam się przez obserwację. Myślę, że zawsze widziałam, jak mój tata bardzo często lubił pomagać. Jak już dorastałam, jakieś były urodziny, to tata zawsze odwoził moich wszystkich znajomych do domu. Zawsze trzeba było komuś pomóc, zawsze mama pomagała, tata. Więc i też to było takie naturalne i takie było u nas w domu... Taka pomoc, wdzięczność, tak jakby na porządku dziennym. Ale rzeczywiście chyba od w ogóle początku życia zawsze byłam takim innym dzieckiem. W tym sensie, że tak się cieszyłam naprawdę z wszystkiego. Dorastałam, też się cieszyłam. Zawsze widziałam to i ktoś nie widział tego światełka w tunelu, ja widziałam. No nie, tak mi się wachlarz zawsze otwierał pozytywnych rozwiązań. I czasami zderzałam się z tym, że tak świat nie wygląda, że nie jest taki kolorowy i nie można być takim hura optymistą. Ale z drugiej strony to bardzo mi też pomagało. No też przeszkadzały czasami, wiadomo, bo trzeba też racjonalnie myśleć, podchodzić do pewnych rzeczy, ale nie żałuję, że jestem optymistką i myślę, że ta wdzięczność jest też tak połączona z tym, że też bardzo lubię dziękować, nie wiem, kierowcom, że mnie przepuszczą, mrugnąć światłami, czy dzieciom, moim uczniom, czy właśnie przyjaciołom, sprawiać jakieś takie małe i większe niespodzianki, pamiętając o ich języku miłości, bo to też jest różnie. Była na pewno tradycyjna i była właśnie tak pięknie powiedziałeś, widziałam tą żywą wiarę, szczególnie w mamie, naprawdę. Tata też był wierzący, ale jednak no, ewidentnie widziałam, że mama, że bardziej tata idzie za mamą i to nie wypływało jakby, tak mi się wydaje, z jego takiego właśnie takiej relacji z Panem Bogiem, jaką miała mama, więc tutaj ewidentnie mama była takim przykładem żywej wiary, takiej ufności totalnej jemu. No tak, może trochę tak. Chociaż miałam takie wrażenie, że jak zrobię coś źle, to właśnie Pan Bóg nie będzie zadowolony, no nie, że był taki srogi. Ale wiadomo, że człowiek się kształci i też rozwijałam się też cały czas, staram się duchowo rozwijać i pamiętać o tym, że Pan Bóg chce dobrze i to, co nas spotyka, no ma jakiś na pewno sens. Jeśli chodzi o studia, czy po studiach? No to wyszłam za mąż. To była taka, no jedna jednak z ważniejszych decyzji życiowych. No i cóż, i później wiadomo w małżeństwie, no chciałam zostać mamą, więc mój mąż tatą, więc wiadomo, że staraliśmy się o dzieci. Natomiast no, 3 razy niestety straciłam ciążę. Byłam 3 razy i niestety no, nie mamy dzieci tutaj ziemsko, ale na szczęście mamy w niebie naszych orędowników. Także bardzo się cieszę, że są tam. No na pewno leżąc w szpitalu i przeżywając i fizycznie, i psychicznie bardzo ciężko te wszystkie straty, zwłaszcza te 2 ostatnie, to no, rodzą się takie pytania, czy to już jest koniec świata w sensie takim, tak, dla kobiety, że Panie Boże, znasz moje pragnienia, też przecież chcesz, żeby te rodziny wszystkie miały dzieci raczej, które się pobierają, chcą żyć tak jakby no, normalnie. Ale tak naprawdę no Pan Bóg wie, co jest najlepsze i jakoś wierzę w to bardzo głęboko, że no po coś to się zadziało, mimo że były to trudne mega doświadczenia. To jednak jak na przykład wychodziłam za 3 razem ze szpitala, to jak wenflon mi zdjęli i był taki wacik, to okazało się, że na nim pojawiło się takie serduszko z krwi, no nie? A więc ja już od razu to zauważyłam i mówię, tak spojrzałam w niebo i mówię, Panie Boże, wdzięczność, że mogłam choć na chwilę zostać tą mamą i jakby się już nią nazywać do końca życia. Mhm. No właśnie po ludzku myślę, że byłoby mi o wiele ciężej, bo jednak pomimo sztabu, pomimo wspaniałych ludzi wokół, to jednak no, trzeba to cierpienie przeżyć w samotności. Myślę, że każdy, kto zaznał cierpienia, to no, musi jakoś sobie też z tym poradzić. Bardzo mi też ratował różaniec z Janem Pawłem II. Bardzo taka ufność, myślę, cały czas w to, że Pan Bóg jakoś z tego wyprowadzi dobro i pomimo, że teraz jest mi źle, tak jakby psychicznie i kobiecość mi spadła, że tak powiem, i poczucie własnej wartości i to, że właśnie nie potrafię tej ciąży utrzymać, że coś jest nie tak, chociaż nie mamy przyczyny, nie znamy przyczyny dlaczego, no to jednak właśnie ta wiara tak trzyma na powierzchni, utrzymuje, kiedy tak po ludzku wydawałoby się, że się świat bardzo rozsypuje. Więc myślę, że tutaj wiara była na pewno kluczowa i myślę, że wsparcie osób, które też mnie znały i wiedziały też, jak mi pomóc, chociaż też czasami bywało z tym różnie, z najbliższymi albo z dalszymi osobami, które ewidentnie chciały pomóc, ale czasami padały jakieś słowa, które były jeszcze bardziej trudne. Tak, myślę, że przez poruszanie w ogóle takich trudnych tematów zauważyłam, że otwierają się serca innych kobiet i czasami jak coś napiszę w mediach społecznościowych od czasu do czasu, to zdarza się, że piszą do mnie obce w ogóle kobiety, że dziękują za dany wpis i to jest takie budujące, że no właśnie ten optymizm wychodzi właśnie w takich momentach, że gdzieś tam mam wrażenie, że coś jest po coś, więc skoro mnie to dotknęło, to jeszcze mam taką naturę, to być może będę mogła komuś pomóc przez swoje doświadczenie przejść troszkę lżej, choćby przez właśnie stratę dzieci, czy przez stratę bliskiej osoby. No bo wiadomo, że też tego doświadczyłam, więc tak, więc myślę, że to takie połączenie. Na pewno bardzo mnie bolały słowa typu na pewno było chore, dzieciątko oczywiście, lepiej teraz niż później. To znaczy wiadomo, no każda ciąża, myślę, że rzeczywiście z każdym etapem ciąży na pewno jest trudniej. Natomiast jakby jak jest tak się na świeżo, bo takim doświadczeniu jest to i tak cios, bo wydaje mi się, że każde, nawet potencjalnie następne dziecko, no jakby nie spowoduje zatarcia tych wspomnień, że jakby zawsze będę o nich pamiętać. Choćbym miała, nie wiem, piątkę dzieci, to zawsze będę o tej trójce pamiętała. Na pewno też tekst, może to przez kłótnie, takie wpędzanie trochę w poczucie winy, że może to jednak nasza wina. No nie pomagały na pewno i myślę, że bardzo fajnie, bardzo dobrze znać tą osobę, z której chcemy bardzo pomóc, bo myślę, że najprostsze rozwiązanie, czyli nie wiem, jak ci pomóc, ale wiedz, że jestem przy tobie, możemy pomilczeć, możemy razem płakać, możemy razem pojechać, nie wiem, na koniec Polski, żeby gdzieś tam zmienić otoczenie. Też myślę, że jest bardzo ważne i czasami nie trzeba za bardzo kombinować, tylko najprościej powiedzieć, że bardzo chcę być z tobą, ale no nie wiem kompletnie, jak się zachować, ale wiedz, że jestem. I to jest, myślę, tak uwalniające, bo wtedy być może ta osoba, która cierpi, powie nam, słuchaj, potrzebuję iść do kina, nie wiem, potrzebuję iść z tobą na spacer, potrzebuję pomilczeć albo właśnie gdzieś sobie wyjechać. I to wtedy będzie takie najlepsze. Tak mi się oczywiście wydaje. Tak. Właśnie w szpitalu, jak leżałam, to nie miałam już siły odmawiać, a też jestem w ruszach różańcowych, więc wiedziałam, że też zobligowałam się, więc też wiadomo, że trzeba, a nawet tą dziesiątkę było mega trudno odmówić, bo a to byłam po narkozie, a to przed jakimś zabiegiem. Tutaj jakiś po prostu szpital, wiadomo, więc śpisz, nie śpisz. Wszystkie takie różne czynniki bardzo różne powodowały to, że włączałam YouTube'a z Janem Pawłem II, który mnie tak ukajał i bardzo pomagał mi. I też właśnie tam odmawiał różaniec i ja razem z nim. I najczęściej zasypiałam, jak już tak odmówiłam, to jakoś tak zasypiałam, taka bardziej spokojna. No wcześniej tak trochę miałam bunt na różaniec, szczerze mówiąc, bo jakoś tak mi się bardzo kojarzył z osobami starszymi. Że to jest różaniec dla właśnie babci, dziadka, tak bardzo stereotypowo, a w pewnym momencie tak odkryłam taką radość właśnie z różańca. I w ogóle ostatnio byłam też na rekolekcjach w Szymanowie, niedaleko Niepokalanowa i zabrałam dziewczyny, która jedna przyleciała z Londynu w ogóle i nie widziała Niepokalanowa, więc pojechałyśmy w tak zwanym międzyczasie. I patrzę, jest różaniec ze świętą moją ukochaną Ritą i także mam kolejny, także jest... Jest cały czas ten różaniec jakby w moim sercu. No, jej życie było troszeczkę takie podobne. Bardzo lubiła góry. Ja bardzo też lubiłam góry. Miała trudne małżeństwo. No, my też z mężem pracujemy nad różnymi naszymi cechami charakteru, różnymi nawykami, które niekoniecznie gdzieś tam wiadomo, że są spójne z tą drugą osobą, więc ciągła nieustanna praca. No i też dlatego właśnie jest mi... No i też straciła dzieci, tylko wiadomo, w inny sposób, ale też ta ufność, że jakby no właśnie ten Pan Bóg jest najważniejszy i choćby nie wiem, co się działo, to trzeba omadlać i robić to, co można, równolegle po ludzku i po Bożemu. Mhm. Czyli na przykład wszystko to, co dobre nas spotyka, ma super sens. To, co nas trudnego spotyka, myślę, że no, z mojego doświadczenia, z perspektywy czasu widzę to tak bardziej, że w momencie takim właśnie bardzo emocjonalnym, kiedy rozsypujesz się na milion kawałków, ciężko zobaczyć tą nadzieję i jakby tą właśnie tego Pana Boga, który cię kocha, a z drugiej strony nie rozumiesz, że właśnie jakby coś zostało zabrane, twoje marzenie, pragnienie i nie rozumiesz tego tak po ludzku, no nie? Że jeszcze pracujesz z dziećmi, więc gdzieś tam ten instynkt mogę sobie gdzieś tam powiedzmy troszeczkę zrekompensować, ale to nie jest wiadomo to samo. Więc gdzieś tam daje mi taki jakby obszar zawodowy, że może gdzieś tam się sprawdzam w pracy z dziećmi, a tutaj, więc może jednak byłabym może jakąś taką może nawet niezłą mamą. Albo choćby w jakimś tam procenciku dobrą mamą. A jednak tego dzieciątka tak fizycznie nie ma, nie? Więc... ale jakby jestem... Też ostatnio odkrywam właśnie duchowe macierzyństwo. Żeby właśnie to moje takie pragnienie bycia dla dzieci, robienia coś takiego dla nich, tak jak dla swoich dzieci robiła, żeby gdzieś zostało, żeby po prostu ta miłość, którą mam w sercu do dzieci, czy to przyjaciół, czy moich uczniów, którzy wiem, że są tylko na chwilę, tak? Ale gdzieś tam, żeby dać z siebie wszystko i też właśnie pamiętać, że coś jest po coś i żeby też tak, jakby chodzi mi też, żeby też siebie tak nie zamykać. Tak w środku, w takim znaczeniu nawet tego cierpienia, prawda? Że widzieć jakoś tak głębiej, dalej. Że okej, teraz mogę nie rozumieć, ale za jakiś czas postaram się jakoś to tak bardziej widzieć szerzej, że właśnie może komuś to wszystko pomóc innemu. Tak przejść daną drogę. Także może dlatego. Tak, to prawda. Do duszpasterstwa zaprowadziła mnie oczywiście mama. Chociaż powiem szczerze, że widok pierwszy raz świętej Anny pełnej złota, pełnych takiego przepychu, niestety tak mnie trochę odrzucił, bo wydawało mi się, że nie, no wszystko powinno być takie skromne, że dlaczego tyle złota, tak bardzo po ludzku oczywiście. Ale mama tam to, że tak powiem, krople drążyła w skalę. I pojechałam na Światowe Dni Młodzieży do Kolonii. Wtedy miał być nasz papież jeszcze, ale niestety zmarł i był już Benedykt XVI papieżem na Światowych Dniach Młodzieży, a mój mąż z kolei pojechał w tym samym czasie na obóz zerowy dla studentów i tak trochę się tam spotkaliśmy właśnie, niezależnie od siebie, właśnie dowiedzieliśmy się o tej skamie całej, naszym Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej. Oczywiście z tego miejsca pozdrawiamy Beatkę, którą obydwoje znamy, też z duszpasterstwa. I no, powiem szczerze, że rzeczywiście tam wzrastałam też jako studentka. Były msze święte, były spotkania prowadzone też przez naszego rektora, księdza Bogdana Bartołda, który jeśli słucha, to gorąco pozdrawiam, który też był też na pielgrzymkach, do których też chodziłam trzy razy właśnie w służbach w UAPM. I więc jakby Święta Anna tak mi się kojarzy tak zadaniowo, towarzysko, także bardzo miło. No i oczywiście wiara tam wzrastała i rzeczywiście... No, już takim się stała, takim tak naprawdę, można być takim drugim domem. Już to złoto mi nie przeszkadzało. Już ten obraz Matki Bożej Częstochowskiej gdzieś tam też do mnie powracał. Zresztą też tam brałam ślub, więc też jednak się okazało, że był ważny ten kościół. Więc faktycznie to było bardzo ubogacające bycie tam, zwłaszcza, że w pewnym momencie też byłam odpowiedzialna za organizację imprez właśnie studenckich w Dolnym Kościele, więc to też było takie, wiesz, fajne, że ja, która raczej jestem szalona, jednak mogłam ogarnąć te imprezy. Oczywiście z osobami to też był za to odpowiedzialne, więc też z Justynką, także naprawdę to był taki super czas, żeby też odkrywać w sobie jakiś kolejny dar, być może, bo kiedyś się śmiałam, jak robiłam 2 wieczory panieńskie koleżankom, że stwierdziły, że muszę kiedyś pomyśleć, bo gdzieś tam pomysły są, gdzieś tam ta moja kreatywność gdzieś tam się jednak udziela i czy w bajkach, czy właśnie w takich różnych miłych rzeczach dla innych, to też tak fajne to było zobaczyć właśnie w duszpasterstwie, że no jednak można być jeszcze w czymś innym, nie? Takim w miarę dobrym. Tak, to był niesamowity czas. Byłam 3 razy. Miałam ten przywilej być w służbach. To znaczy, że też wstawałam o 4 rano, a ci, którzy, czy nawet o 3, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że raczej jestem typem sowy, który lepiej funkcjonuje w nocy, więc to też była dla mnie taka lekcja pokory. Ale to był taki naprawdę piękny czas pomagania innym, służby innym, księżom, koleżankom, też budowanie fajnego zespołu, że jeżeli któraś z nas miała pragnienie pójść na przykład cały dzień, no bo to nie było tak, że żeśmy szły, no bo miałyśmy obowiązki, które wiadomo, że na nas spoczywały, więc nie mogłyśmy tak przechodzić, jak rzeczywiście pielgrzymi idą, wiesz, codziennie. I rokrocznie coś mi się zawsze działo, ale to już było takie już chodziły fajne takie anegdotki. Także raz prawie skręciłam nogę, bo zapomniałam, że w bazie, bo codziennie się baza zmieniała. I raz były takie fajne schodki, takie bardzo krótkie i zapomniałam o tym, że są. Oczywiście spadłam z tych schodów w środku nad ranem, nie? Więc w ogóle było śmiesznie. Właśnie wtedy mama chciała mnie odbierać, a propos takiej nadopiekuńczości. Jak się dowiedziała, to już po prostu przyjeżdża. Ja mówię, nie, mamo, ja dam radę w ogóle absolutnie. I później prawdopodobnie miałabym w gipsie tą nogę, ale nie oparłam się, że do końca. Także to było niesamowite. Raz się odwodniłam, a raz właśnie wpadłam mam w drut w ogóle kolczasty, jak właśnie miałam intencję za mamę właśnie, bardzo taką mocną. I to byłam taka zła właśnie na Pana Boga, że kurczę, Panie Boże, dałeś mi piękną pogodę. Ustawiłam, że te koleżanki, ustawiłyśmy się razem, że mogę iść w intencji mamy. W ogóle idę, po prostu idę. Słońce piękne w ogóle. No i była taka niesamowita, taka starsza pani, taka babcia, która miała ogromne pragnienie rozmowy. Więc my z koleżanką oczywiście otwartość na rozmowę i tak mówiła. I w pewnym momencie powiedziałyśmy, no, że niestety musimy już iść. Więc zaczęłyśmy doganiać grupy tak boczkiem. No i niestety wpadłam na drut, którego nie zauważyłam, kolczasty. Także wbił się w nogę, ale twardo chciałam iść. Natomiast też zrozumiałam no, taką też pokorę, nie? Że kurczę, no nie można do końca tak trochę no, nieodpowiedzialnie się zachowywać, nie? Że gdzieś tam tak skrótem sobie iść. Chociaż nikomu się nie stało innemu, ale akurat mi taki miałam, Panie Boże, tak stałam na tym rozdrożu dróg i mówię, idę, ale no chłopaki tutaj mnie ze służb zgarnęli po właśnie wiadomości od koleżanki, że jednak coś mi się dzieje z tą nogą, więc trzeba tutaj mnie ostrzej potraktować dla dobra sprawy, więc rzeczywiście mnie zabrali do punktu medycznego, ale też był taki dobry moment właśnie no takiego oddania Panu Bogu, tak, że jakby też może to też było po coś, nie? Tak zobaczyć, że ktoś się o ciebie troszczy, że jesteś ważny i dla Pana Boga, i dla tych ludzi, z którymi jesteś i że ta intencja jest dla tą mamę, nie? Że jakby to nie jest tak, że jak już nie poszłam tego dnia, no nie? To jest takie trochę takie czasami rozliczanie, prawda? Że kurczę, no nie poszłam, to się nie pomodliłam, to pewnie to nie zadziała, no nie? Więc jakby też to było takie rozwijające w sumie, że tak leżałam w tym namiocie medycznym i tak mówię, kurczę, Panie Boże, no Ty wiesz, co jest najlepsze. No myślę, że powrót znowu do fundamentu, czyli do wiary, do takiej ufności, ale jednocześnie oczywiście robienia czegoś, czyli no mnie bardzo uspokaja też, nawet jak jadę samochodem, koronka do miłosierdzia z księdzem Teodorem na teobańkologii, więc później też jest wieczorem różaniec, takie też online z rozważaniami, ale myślę, że każdy z nas może znaleźć swojego jakiegoś duszpasterza, czy osobę, która może gdzieś tam podpowiedzieć, czy ta forma po prostu też podpowie, jak się bardziej tak duchowo uspokoić, bo wydaje mi się, że no pierwszy tydzień myślę, że był chyba najcięższy dla nas wszystkich. No ja odczułam bardzo taki trochę lęk. Wiadomo, pierwszy dzień to w ogóle rzeczywiście człowiek tak żyje, tak jadę do pracy i mam w głowie tych ludzi, którzy też tak jechali. I nagle spadają bomby, więc dla mnie to było przerażające. A z drugiej strony za chwilę się widzę z uczniami, drugoklasistami, z którym nie mogę dać swojego niepokoju, chociaż zawsze jestem z nimi szczera i zawsze im odpowiadam jakby zgodnie z prawdą, ale oczywiście nie tak, żeby ich straszyć, tylko też musiałam ich przygotować, że możemy mieć w klasie właśnie uchodźców, że możemy mieć dzieci, które nie będą nas rozumiały i jakby tą całą taką terapeutyczną też tutaj też się trochę przydała wiedza terapeutyczna, żeby właśnie też pomóc dzieciom i jakby też w nich sprawić, że też one są sprawcze. Czyli, że na przykład, oczywiście na początku powiedziały, że co one mogą, skoro są małe, nie są politykami, wiadomo, także to już takie poważne tematy. Natomiast ucieszyły się, że na przykład doszliśmy do wniosku, że nawet jak mama przygotowuje z tatą paczkę, no to one mogą narysować laurkę, że mogą coś miłego napisać, że to też jest niesamowite, że mogą się modlić za oczywiście o pokój i się modlimy codziennie. Więc to jest niesamowite. myślę, że wydaje mi się, że nauczyciele też powinni mieć takie wsparcie. A niestety z tym wsparciem jest różnie. Żeby też jakoś tak dobrze funkcjonować, bo jednak wchodząc do klasy, moim obowiązkiem taki serca i wiadomo jest to, żeby dzieci czuły się bezpieczne. I ja mogę potem jakoś odchorować, że tak powiem, ale myślę, że taki właśnie pokój daje to, że jakby robimy po ludzku, też musimy normalnie pracować, funkcjonować, więc po ludzku trzeba robić to, co kiedyś mówiła Marcelina Darowska, te poręcze, nasze obowiązki, że właśnie musimy robić to, do czego nas Pan Bóg powołał. I właśnie z tą ufnością, żeby... Myślę, że też tak technicznie, wiecie, myślę, że też nie czytać co chwilę tych newsów, wiadomości, bo myślę, że też to bardzo działa na psychikę, że raczej media nam sugerują bardzo takie różne, bardzo traumatyczne obrazy i myślę, że to jest takie dla nas ciężkie, że zasypiasz z głową pełną, co będzie jutro, budzisz się, nie wiesz, sprawdzasz od razu wiadomości, co się zadziało na świecie, więc myślę, że też to odcięcie w pewnym momencie, nie wiem, może godziny, wiesz, na przykład rano sprawdzasz i wieczorem sprawdzasz, albo w połowie dnia, a nie co chwilę, nie, bo jest taki nawyk, prawda, że jakby sprawdzania, co nie jest oczywiście złe, ale jakby jak się robi to za często, to myślę, że to też może nas obarczać tak psychicznie. Myślę, że też, żebyśmy się, co może pomóc jeszcze, żebyśmy otaczali się ludźmi, którzy są pozytywni, którzy nie robią takich, wiesz, takich katastroficznych wizji, tak, że bardzo już czarno wszystko widzą, bo to na pewno nie pomaga. Też wiadomo, że nie można być hura optymistą, żeby też tak racjonalnie podchodzić, ale no myślę, żeby tak to, co można po ludzku odciąć, to nie bombardować, no że może to złe słowo, nie brać na siebie zbyt tak wielu właśnie tych różnych wiadomości. Z drugiej strony starać się żyć normalnie i myślę, że też co jest ważne, to pomaganie. Coś, co mnie tak wzruszyło w Polsce i w ogóle później na świecie, że rzeczywiście każdy z nas pomaga jak może. Jeden wpłaci na zbiórkę, drugi jedzie z kanapkami na dworzec, trzeci po prostu, no nie wiem, użycza z samochodu, nie wiem, jedzie na granicę, przewozi tych ludzi, jeszcze inny użycza mieszkanie, czy właśnie mieszka tak jak my. No każdy z nas... Wydaje mi się, że to jest też, myślę, ważne w tej całej sytuacji, żeby znaleźć coś takiego dobrego, co w tej całej smutnej sytuacji możemy przekuć w dobro. Bo jeżeli właśnie będziemy komuś pomagać, tak czy tak, to też my będziemy się czuć tak trochę psychologicznie, trochę lepiej, tak? Że robię, co mogę na tą chwilę. Mam taki zasób, to robię to, z czego mogę? Nie wiem, nie jestem gotowa na przyjęcie uchodźców, ale mogę pomóc, nie wiem, przyjaciołom. Mogę zrobić zupę dla, nie wiem, właśnie osób wojskowych, cokolwiek, tak? Chociaż ja nie jestem kulinarna, ale tak mówię jako przykład oczywiście. że można po prostu, myślę, to jest, myślę, bardzo kluczowe, żeby w tym wszystkim znaleźć jakiś plus takiego takiej bezinteresowności, takiego serca na dłoni, żeby zrobić coś, w czym czujemy, że jesteśmy sobą w tej pomocy. Nie, że ktoś nam każe, wiesz, tylko po prostu to wypływa z nas i myślę, że wtedy ten ktoś odczuje też, że to jest bardzo szczera intencja. Dobrze. No dobrze, więc Duchu Święty oraz wszyscy nasi święci patronowie, patronki, wspomagajcie nas. Sprawcie, żebyśmy byli coraz lepszymi ludźmi. Tam, gdzie nas stawiasz, Panie, pomagaj tym z nas, którzy nie wierzą w swoje możliwości, w swoje talenty, żebyś jakoś tak popchnął ich do tego, że jednak mogą zrobić coś więcej, mogą zawalczyć o właśnie to, żeby właśnie nieść ten swój talent dalej, żeby go nie zakopywać, tylko przez to, że go pomnożymy, będziemy mogli pomagać innym. Żebyśmy nieśli miłość, dobro, pokój tam, gdzie Panie Boże nas posyłasz. I uzdrawiaj tam, gdzie mamy bardzo trudne relacje. Czy to w pracy, czy w życiu prywatnym. Spraw, żeby to wszystko właśnie, żebyśmy odczuwali głębszy sens i przyszły dobre owoce naszych modlitw. Bardzo, bardzo dziękuję i może jeszcze do usłyszenia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

0: Witam serdecznie. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor Jan Perszon. Witam.
1: Kłaniam się, szczęść Boże.
0: W poprzednich rozmowach dotykaliśmy tematu kategorii śmierci. Kategorii, która wydaje się jest nie do odepchnięcia i zmusza człowieka do tego, żeby myślał o swoim życiu jako o całości, o sensie tego życia, ale tylko wydaje się, że jest to kategoria nie do odepchnięcia. Człowiek nowożytny umie bardzo dużo w tej mierze zrobić. Odepchnięcie śmierci, wyparcie, uczynienie z niej skandalu, tak? No, skandalu nie przyjmujemy do wiadomości i nowożytny człowiek, człowiek nowoczesny przypomina mi takiego małego pingwinka, który siedzi w takiej bajce plastusiowej, siedzi na krześle obrażony, z tymi skrzydełkami wokół ciała zaciśniętymi, naburmuszony i oddalony od tego, obrażony na cały świat. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się dwóm kolejnym kategoriom i chciałbym zacząć od kategorii postu. Kościół, post. Karnawał i post to jest naturalna kolej rzeczy. Tak? Są rzeczy radosne i są w życiu człowieka rzeczy smutne. I nagle znaleźliśmy się w nieustającym karnawale. Kompletnie nie rozumiemy czegoś takiego jak umartwienie, jak post. To jest kolejny skandal. Czemu w ogóle należałoby sobie czegoś odmawiać? W jakim sensie? W jakiej potrzebie? W jakiej sprawie mamy sobie się umartwiać? Czegoś sobie odmawiać? Czym dla księdza w tej perspektywie jest Wielki Post? I dla osoby, i dla tego, który mówi ludziom o rzeczach zasadniczych i ostatecznych.
1: No najpierw pewnie by trzeba wyjść od tego, co liturgia Kościoła, która powstawała, przypomnijmy, bardzo długo, w długim procesie. Właściwie pierwsi chrześcijanie, Kościół czasów apostolskich nie znał czegoś takiego jak czas Wielkiego Postu czy przygotowania do Wielkiej Nocy. Natomiast znano, praktykowano, bo to chrześcijaństwo, powiedzmy, na terenach dzisiejszej Syrii, Galilei czy Judei, potem Egiptu i kraje sąsiednie, wreszcie znamy z podróży świętego Pawła Apostoła misyjną, tak to nazwijmy, ekspansję tej chrystusowej religii, tego głoszenia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego w basenie Morza Śródziemnego. Wiemy z przekazów historycznych, że Ewangelia była zaniesiona już właściwie w pierwszym pokoleniu, jeszcze w czasach apostolskich, nie tylko do Azji Mniejszej dzisiejszej, Syrii, Turcji, Libanu, Iraku, Grecji, Rzymu, Afryki Północnej, zwłaszcza Egiptu, ale czy także do Etiopii. I to etiopskie chrześcijaństwo odkrywaliśmy dopiero w epoce, można by powiedzieć po raz wtóry, w epoce kolonialnej, kiedy ekspedycje francuskie czy brytyjskie dochodziły do źródeł Nilu, gdzieś tam wyprawy odkrywców i zdobywców i kolonizatorów i misjonarzy dotarły do Addis Abeby, do tego wielkiego, byśmy powiedzieli, cywilizacji etiopskiej, która okazała się z gruntu chrześcijańska i powołuje się na tradycję apostolską, ale przecież Tomasz, apostoł, to nie tylko legenda, dotarł do dzisiejszych Indii, stan Kerala w Indiach. Spotkałem w zeszłym roku, będąc w Calgary po pielgrzymce pieszej na Jasną Górę, poleciałem tam na 3 tygodnie na takie uroczystości u przyjaciół i spotkałem księdza hindusa, który jest proboszczem nowej, dość dużej, prężnej wspólnoty parafialnej katolickiej, właśnie gdzieś tam na południe. Ototoks chyba się nazywa ta dzielnica, ale to już jest miasteczko poza metropolią Calgary i on opowiadał o tym chrześcijaństwie, które tam jest z czasów apostolskich, i on jest przedstawicielem tej epoki. Myślę, że Wielki Post pojawia się systematycznie w księgach, w zapiskach, w zwyczajach i dopiero gdzieś pewnie to przygotowanie do Wielkanocy, dlatego że celebrowano zmartwychwstanie, chrześcijaństwo jest religią zmartwychwstania. Oczywiście nie ma zmartwychwstałego bez jego męki, nie ma tej męki, która przyniosła zbawienie świata bez tajemnicy wcielenia. Jeśli pan redaktor pozwoli, to być może w Wielkim Tygodniu zrobilibyśmy kolejną audycję o tym bardzo takim wynikającym z siebie logicznie związku pomiędzy tajemnicą, kenozą, uniżeniem Syna Bożego, Boga, drugiej osoby boskiej w tajemnicy wcielenia i potem w tajemnicy odkupienia, której zwieńczeniem jest zwycięstwo, jest zmartwychwstanie, jest zupełnie niepojęta dla nas sytuacja, tak jak była ona niepojęta, a jednak zderzyli się z tym zmartwychwstałym niewierzący uczniowie i nie mieli za bardzo wyjścia. To zdumienie, przerażenie i niedowierzanie towarzyszyło im aż do wniebowstąpienia, aż do rozstania się ze zmartwychwstałym Panem. W każdym razie Wielki Post był przygotowaniem do, kiedy kształtuje się rok liturgiczny, był przygotowaniem do obchodów Wielkanocy i potem w drugim, trzecim wieku wykształca się w Kościele. Przypomnijmy, to jest Kościół, który nie jest centralizowany. To jest Kościół, który funkcjonuje we wspólnotach, które się rozmnażają przez pączkowanie, przez świadectwo świeckich chrześcijan, czyli nie duchownych, nie jakieś wyspecjalizowane instytucje misyjne, nie ma zakonów misyjnych, nie ma seminariów duchownych, nie istnieją żadne formy kształcenia katechistów, nie ma kongregacji nauki wiary czy propaganda fidei, jak my to, czy nauki wiary, dykasterii, nie ma żadnych instytucji, które by się zajmowały szerzeniem Ewangelii wprost, a ona się szerzy, bo chrześcijanie, którzy przyjęli Chrystusa, którzy weszli w chrystusowe życie, w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, jako dorośli poprzez instytucję katechumenatu. I do tego zmierzam. Wielki Post przez pierwsze wieki chrześcijaństwa to jest szkoła, natężenie tej szkoły, tego wtajemniczenia chrześcijańskiego dla kandydatów do chrztu, czyli katechumenów. To są ludzie dorośli, to są mężczyźni, to są kobiety, to są nieraz osoby pełniące funkcje publiczne. Imperium jest pogańskie. Imperium rzymskie jest ciągle potężne. To jest pierwszy, drugi, trzeci wiek. A po cichutku gdzieś właśnie na mocy osobistego świadectwa jednej czy drugiej osoby pojawiają się kolejni i te wspólnoty rosną, wyznawców Chrystusa, zwłaszcza w miastach, w centrach handlowych, tam gdzie podróże i dlatego święty Paweł, wiedziony Duchem Świętym, nie chodził generalnie po wsiach, nie nawracał farmerów. On szedł do centrów cywilizacyjnych, na agorę, on występował na publicznych placach zebrań i dyskusji, bo to kultura grecka, więc Korynt, więc Ateny, więc Tesaloniki, więc Efes i tak dalej, więc wreszcie Rzym. Ale Kościół w Rzymie to jest raptem kilkadziesiąt osób, to jest potem tych osób kilkaset i on się rozrasta, patrycjusze, poganie, którzy pełnią, senatorzy, którzy mają wysokie funkcje państwowe i są w tej hierarchii społecznej bardzo wysoko, nie przychodzą do chrztu, nie wchodzą właśnie w ten katechumenat, dlatego że jakaś doktryna im się spodobała, tylko dlatego, że ci ludzie, którzy są Chrystusowi, po prostu tym Chrystusem żyjąc, opowiadali o nim i było prawdopodobnie promieniowało z nich szczęście i radość. Życzyłbym sobie jako księdzu, który już powoli wchodzi w starość, żeby miał taką samą radość w sobie, żeby ktoś spotykając się ze mną niejako na dotyk, w Toruniu jest takie powiedzonko gotyk na dotyk, bo to zachowała się starówka gotycka, nienaruszona przez wojnę, pierwszą czy drugą, czy inne. Otóż, żeby ten chrześcijanin, ten katolik, ten człowiek Chrystusów był na dotyk i można było w nim dotknąć Chrystusa. I właściwie Wielki Post powstaje równolegle, czyli ten czas przygotowania, 40 dni, oczywiście biblijny Jezus poszczący 40 dni, 40 nocy jest tutaj tym prawzorem, ten Izrael, który idzie 40 lat z ziemi niewoli do ziemi obietnicy. Bóg go wyzwala, Bóg go oczyszcza, Bóg go trenuje. Wiemy, że z tego pokolenia, które wyszło, tylko właściwie Mojżesz zobaczył ziemię obiecaną, a cała reszta zdążyła po drodze umrzeć, ponieważ buntowali się, ponieważ nie wierzyli. Bóg poddawał ich próbom i można powiedzieć kształtował.

katechumenatu, ona była zwykle, ona trwała ta instytucja, to przygotowanie dorosłego poganina do chrztu, katechumena, czyli kandydata, trwało 3 lata i mamy poszczególne elementy i potem już w tradycji Hipolita, w innych dokumentach z III wieku, w świadectwach mamy w homiliach, w różnych przekazach, które się na szczęście zachowały, ale jest ich niewiele w gruncie rzeczy, bo minęło od tamtych czasów 1700 czy 800 lat, ale katechumenat, czyli wtajemniczenie w Chrystusa, nie polegał bynajmniej tylko na katechezie, czyli na przekazywaniu pewnych, byśmy powiedzieli, prawd wiary, zasad moralnych, jakiegoś nauczania, jakiejś doktryny, ale polegał przede wszystkim na wejściu w obcowanie z żywym, zmartwychwstałym Chrystusem w Jego wspólnocie, w Jego mistycznym ciele, czyli we wspólnocie Kościoła. I właściwie to jest proces kształtowania się Wielkiego Postu, czyli czasu przygotowania na celebrację Paschy Chrystusa, Jego zmartwychwstania. Wiemy z historii Kościoła, że kościoły wschodu, czyli te greckojęzyczne, Azja Mniejsza, Syria, Irak dzisiejszy, Turcja, Palestyna, Egipt, Afryka Północna była łacińskojęzyczna, więc ten kościół rzymski spierał się z tymi wschodnimi o datę Wielkanocy. To jest początek III wieku, ten spór o obchodzenie dokładnie. Czy dokładnie wtedy, kiedy przypadała Pascha Żydowska, czy też w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca. No i tutaj ten drugi wariant wziął górę i w zasadzie całe chrześcijaństwo gdzieś tam w IV, w V wieku świętuje tego samego dnia, a potem wiemy nieszczęście, wielka schizma wschodnia, 1054 rok jest symboliczny, ale to się pogłębiało w następnych wiekach. Greckie, prawosławne chrześcijaństwo rozchodziło się z tym łacińskim, rzymskim, zachodnim. Zresztą nie bez przyczyny z jednej i z drugiej strony. Dzisiaj jesteśmy oczywiście ponad 1000 lat, czy około 1000 lat po tym dramatycznym rozchodzeniu się tego. Ten proces trwał dużo wcześniej i właściwie dzisiaj mamy ogromny kłopot czy zadanie jako uczniowie Chrystusa modlić się i dążyć do tego, żeby była jedna owczarnia, jeden pas. W każdym razie elementy postu, czyli odmawiania sobie pożywienia, czy napoju, czy rezygnacji z jakichś używek, czy rozrywek, czy odpoczynku i tak dalej, pojawiają się najpierw w takich radykalnych formach w życiu pustelniczym, w życiu anachoretów, pustelników, a więc ludzi, którzy, przede wszystkim mężczyzn, ale potem także kobiet, którzy szukali tego, co się nazywa radykalnym życiem Ewangelią, radykalnym naśladowaniem Chrystusa, i w ten sposób pojawia się nowy stan, że tak powiem, życia chrześcijańskiego, który nazywamy stanem zakonnym. To się dokonuje gdzieś w IV wieku i w V dopełnia się, bo Bazylii Wielki, pierwsza reguła zakonna, to jest właśnie ten ojciec Kościoła. A co ciekawe, oni poszczą, w tej regule jest zasada postu i niektóre z tych zgromadzeń zakonnych, czy w ogóle ze starych zakonów właściwie zalecały, tak jak zakony kontemplacyjne, tak jak te, o które tutaj zahaczaliśmy, czyli te, które nawiedzał Nicolas Dia w tej książce, opisując ostatnie dni życia mnichów w czas umierania, mianowicie benedyktyni, kartuzi, cystersi i tak dalej. Oni wszyscy są właściwie na nieustannym poście, czyli kartuzi w kartuzach na moich rodzinnych Kaszubach mieli 2 duże stawy rybne, dlatego że nie jedli w zasadzie przez cały rok mięsa czy drobnych.

0: czy wołu, czy wieprzowiny, czy jagnięciny, oni się odżywiali w zasadzie warzywami i rybami, ponieważ chcieli pościć, a więc w pewien sposób całe ich życie zakonne, ich życie wspólnotowe, ale także można powiedzieć samotne, bo Kartuzi jednak mieszkali osobno, milczenie, to też taka też post od słów właśnie, post od próżnej gadaniny, post od nadmiaru wrażeń, które rozbijają moją ciszę i mojego, i ja nie mam wtedy możliwości, kiedy jestem rozgadany albo poddaję się strumieniowi bodźców, słów, obrazów, telewizji, internetu, nawet radia, czy prasy, czy książek, czy właśnie takiego chodzenia dobrze jest rozmawiać z ludźmi, ale właśnie post od czego? I kiedy oni, ponieważ my pamiętamy czas obfitości, pożywienia, czy nawet nadmiaru pożywienia, pan redaktor pamięta przecież swoje dzieciństwo. Tak. Margaryna,
1: tak.
0: Chleb, ja czasem pamiętam tylko... czasy,
1: ja jeszcze pamiętam kulturę niedoboru i lata, koniec lat 70. dopiero zaczął się nadmiar, który oczywiście w latach 80. się skończył, ale potem powoli w latach 90. się do nas ta kultura nadmiaru przyszła. Kiedy ksiądz mówił o mnisim poście, to od razu sobie pomyślałem o drugiej tajemnicy radosnej, czyli spotkanie Jana i Jezusa, tak? Potem to spotkanie drugie nad Jordanem. Że mamy radykalną postawę umartwienia i Jezusa już jako tego, który przynosi chwałę, pełnię radości, tak? Czyli też te dwie drogi, czy te dwa stany, karnawał i post, obfitowanie i ograniczanie się. I teraz średniowiecze, o którym ksiądz mówi, jest takim czasem, z którego ja biorę swoje wyobrażenie normalności kościoła, normalności społecznej, że jak jest karnawał, to się burmistrza w smole i w pierzu, tak, tytła. I kiedy są juwenalia, to brać studencka przyjmuje klucze od miasta i odwracają porządek społeczny na jakiś czas po to, żeby go utwierdzić, tak, odreagować, żeby społeczeństwo odreagowało. Ale w tym porządku liturgicznym post jest, ma też funkcję no, mocno społeczną. I teraz to wszystko nam zostało zabrane przez nadmiar.
0: Tak, ale zdarza mi się od czasu do czasu, zdarzało mi się w ostatnich tam 20 czy 30 latach gdzieś głosić tak zwane rekolekcje parafialne, wielkopostne w wspólnotach tutaj w Polsce, w różnych miejscach, ale także w Stanach i w Kanadzie, bo tam jako pracownik KUL-u z Lublina byłem delegowany do tych kontaktów z Polonią, więc no i potem no, takie moje doświadczenie związane z tym głoszeniem postu, ponieważ powinienem był jako kaznodzieja, jako ksiądz, no mówić o co chodzi. Więc ja zwykle sięgałem do tej Ewangelii, którą Kościół nam daje na środę popielcową. Kiedy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki i módl się do Ojca tego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie o modlitwie. O jałmużnie i o poście. Trzy kolejne dni właśnie tak próbowałem to robić, bo uznaję, że to jest nam potrzebne. I ja przygotowując, przepraszam, że mówię o swoim warsztacie troszeczkę kaznodziejskim, szukając gdzieś, potem z latami stawałem się coraz bardziej nieśmiały, bo o ile mniej więcej wiemy, ci, którzy są żywymi członkami Kościoła, wiedzą, o co chodzi z modlitwą, albo przynajmniej nam się tak wydaje, że umiemy się modlić, że się modlimy albo nie, śpieszymy się, albo recytujemy, albo śpiewamy, albo adorujemy. To mniej więcej, czy ekstremalna droga krzyżowa, o, to jest forma cudowna, która w Polsce obejmuje, no teraz te dni będą właśnie te ekstremalne, 100 tysięcy ludzi, przeważnie młodych mężczyzn, czy w sile wieku, wybiera się na nocną, niesłychanie intensywną i morderczą drogę krzyżową w kompletnym milczeniu, w samotności, 40-50 kilka kilometrów w nocy właśnie, żeby odebrać sobie spanie, żeby zrezygnować z jedzenia, żeby zrezygnować z walkmana, z ekranów, z czegokolwiek, żeby iść w ciszy, żeby nawet nie zagłuszać się jakimiś wspólnymi śpiewami czy modlitwami. O, to jest taka radykalna i to pokazuje, że jest w nas, tak sądzę, panie redaktorze, 100 tysięcy Polaków, Polek idzie. Ja nie chodzę na to, bo potem byłbym 2 dni do tyłu i zupełnie nie do życia. Ja wolę w ciągu dnia iść na Jasną Górę przez 19 dni z Helu co roku. I to jest też bardzo angażujące i męczące. I też wtedy jest, wszystko jest razem. Jest cała, byśmy powiedzieli, cała teologia, czy jak w pigułce, o co chodzi z postem. Chodzi o to, że odmawiam sobie dobrowolnie, ale nie dlatego, żeby siebie ćwiczyć, żeby sobie odbierać, żeby odczuwać głód czy pragnienie, czy właśnie senność i ból nóg i tylko dojść i to się skończy, udowodnić sobie, że ja dam radę, o tak powiedzmy trochę żartobliwie, pokazać, że ja nie jestem taki rozmemłany laluś i mnie stać jeszcze na coś konkretnego, to jest ważne, ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że jak człowiek jest skrajnie głodny i spragniony, jak człowiek jest, i to jest motywacja dla ciebie, Chryste, chcę tak jak ty, chcę w tej twojej męce trochę mojej przeżywać, to kiedy jestem niewyspany, tak jak ty w więzieniu trzymany, nie spałeś, bo czekałeś na mękę, tak jak ty w ogrójcu, trochę to jest. Właśnie tak. To jest taka sequela Christi, takie wchodzenie, takie imitacją Christi, takie naśladowanie, byśmy powiedzieli, niesłanie mocne, intensywne, krótkotrwałe, bo wszak to jest tylko tam z 10 godzin, czy 9, czy 11, zależy jak szybko się idzie i jaki jest dystans tej ekstremalnej drogi. Ale zwracam na ten fenomen uwagę, bo to by oznaczało, że nie zgłupieliśmy, że taka propozycja okazuje się atrakcyjna i to wcale nie dla tych najpobożniejszych, tylko dla takich średniaków, którzy gdzieś mają w sobie głęboką potrzebę autentyczności, czyli takiego zaangażowania, które będzie bolało, które będzie mnie kosztowało, które będzie jakąś ofiarą, jakąś ascezą, a askezis po grecku asceza oznacza ćwiczenie. Właśnie o to chodzi w poście, że ja się ćwiczę w postawie Chrystusa, żeby Jego było we mnie więcej, a mnie we mnie mniej. I w moim życiu, w moim myśleniu, w moich postawach, w moim sposobie podchodzenia do pieniędzy. I kiedy wracamy teraz do tamtych, co to jest post? Otóż ja się natknąłem, czytałem literaturę i Orygenes, i jeden święty, drugi ojciec Kościoła, gdzieś o tym poście, gdzieś Augustyn święty. Święty Augustyn mówi, daj swojej modlitwie skrzydła, czyli post i jałmużnę. Modlitwa ust, modlitwa serca nie idzie do nieba, jeśli nie ma tych skrzydeł. Ona musi być wzmocniona postem, czyli jednak jakąś samodyscypliną, ograniczeniem tego, co bardzo lubię i co mi smakowało. Kiedyś miałem rekolekcje w Działdowie, panie redaktorze, i miałem też z dziećmi. To bardzo pobożna tutaj w diecezji toruńskiej, taka pobożna część, taka tradycyjna, solidna jeszcze religijność. I oczywiście jest popielec i mam spotkanie z dziećmi, takimi mniejszymi, powiedzmy od przedszkola gdzieś tam. No i ten kościół nieduży, nowo zbudowany, wypełniony dziećmi, trochę babci, trochę rodziców, którzy przyprowadzili te dzieci. I ja chciałem zapytać, chyba to tak, to był popielec pod wieczór, co dzisiaj miałyście na obiad? No i miałem pecha, ponieważ chłopczyk, którego zapytałem, podszedłem z mikrofonem, mówi: schabowego. No i byłem zupełnie zbity z tropu i nie wiedziałem, jak z tego wybrnąć. I powiedziałem sobie: nigdy więcej nie rób takich eksperymentów, bo wyjdziesz na durnia. A oczywiście ci starsi, dorośli i proboszcz, który był w zakrystii, prawdopodobnie łapał się za głowę i mówił: o zgrozo. A ja już potem nie ciągnąłem tego tematu. Otóż daj twojej modlitwie skrzydła, czyli post i jałmużnę. I cała starożytność, średniowiecze mówi: odbierasz sobie, odejmujesz sobie od ust, nie pozwalasz sobie na to czy na tamto, bo proszę pamiętać, my jesteśmy właśnie pokoleniem, które ma ogromny problem z jakimkolwiek postem, z jakimkolwiek wyrzeczeniem. To w ogóle jest wszystko bez sensu. To nie dociera. Człowiek nie ma, nie kształtujemy siebie jako wspólnoty, jako rodziny, jako małżeństwa, jako środowiska pracy, ale także media przecież mają ogromny wpływ. Nie kształtujemy siebie w jakimkolwiek ograniczaniu, ponieważ nauczyliśmy się, że że życie ma być przyjemnością. Tak nas nauczono. Tak się nam, taki model szczęścia i pełni człowieczeństwa jest: zaszalej. Kup sobie, pozwól sobie, doznaj tej przyjemności, tej rozkoszy. Od perwersji seksualnej po narkotyki, po film, po dyskotekę. Przecież teraz się zdarza, tu nie tylko w Ciechocinku, na Deptaku w Ciechocinku, jak stara piosenka, że ktoś był, kiedyś przed laty taki ksiądz znajomy mój był w Ciechocinku na kuracji po prostu tam reumatyczno jakiejś tam płucnej. No i mówi: jest wielki post, kuracjuszki i kuracjusze to ludzie po 60, około 70, bo tak to zwykle bywa. I jest potańcówka w wielkim poście, jedna, druga, trzecia. Po prostu to jest norma. I ci seniorzy, to było z 10 lat temu, może 15, seniorzy gremialnie tańczą. Prawdopodobnie ochrzczeni, panie redaktorze. Prawdopodobnie bierzmowani. Prawdopodobnie praktykujący. No bo kto ma być praktykujący, jeśli nie 65-latek czy 70-latka? O, i to było dawno, dawno temu, bo lat temu naście. Więc my zupełnie żeśmy rozbisurmaniliśmy się, jak rozpuściliśmy, jak dziadowski bicz. I to wezwanie do postu: dlaczego masz pościć? Ludzie średniowiecza i sobie kościoła mówią: po to, żeby w twojej duszy Pan Jezus mógł zrobić porządek, żebyś usłyszał jego głos, żebyś nie pozwalał rzeczom, przyjemnościom, pokarmom, troskom doczesnym, materialnym, finansowym, ekonomicznym, politycznym i tak dalej, rozrywkowym, wypełnić swojej duszy. Czyli to nie są śmieci. No, ja wtedy tym dzieciom, jak ta odpowiedź, co dzisiaj było na obiad, a był to popielec i to było w bardzo pobożnej wspólnocie, na to tego schabowego zarumieniłem się, zatkało mnie, ale potem mówię: a czy schabowy jest w popielec jakąś trucizną? No nie. No jakby był kura w rosole, kogut czy kaczka ze śliwkami. Czy to jest coś trującego, coś złego, ta kaczka? Nie. Kiełbasa w Wielki Piątek jest tak samo dobra jak tydzień wcześniej, czy dwa miesiące później, jeżeli jest świeża, jeżeli jest dobrze zrobiona, jest dobra. To jest dobro. Odmawiam sobie rzeczy dobrych, rzeczy godziwych, rzeczy nawet korzystnych, czy rozwijających, tak to nazwijmy, jeśli chodzi o jakiś film, czy jakaś aktywność sportowa, czy nawet jakiś mecz, bo ktoś jest kibicem, no i tam jakaś Liga Mistrzów, czy coś. Odmawiam sobie rzeczy dobrej i to kiedyś pamiętam z Pelplina, z seminarium, ksiądz, późniejszy arcybiskup warmiński Edmund Piszcz, myśmy na niego mówili Mundek, on był doktorem historii Kościoła, bardzo mądry człowiek, zrównoważony, taki łagodny. I on miał do nas egzortę, nas tam było pewnie wtedy gdzieś koło 180 tych kleryków w seminarium, na drugim byłem roku czy trzecim i jeszcze przed Janem Pawłem to chyba było. I on mówi, rezygnujesz z rzeczy dobrej, z rzeczy smacznej, z rzeczy, którą stworzył Bóg, którą ci dał, rezygnujesz, żeby uzyskać rzecz lepszą, czyli żeby w tej hierarchii dóbr, z których korzystamy, a najwyższym dobrem jest człowiek w porządku doczesnym. A więc, żeby to twoje człowieczeństwo, żebyś mógł wybrać rzecz jeszcze lepszą, pełne dobro, jedyne dobro, czyli Chrystusa, zrobić mu miejsce. Ojcowie Kościoła oczywiście w starożytności średniowiecze mówi, jak pościsz porządnie, jak pościsz naprawdę, to odkładasz, to oszczędzasz, to nie wydajesz na rozrywkę, na coś tam jeszcze, na kino, na teatr, na koncert, na piwo, na zagrychę i na schabowego. To znaczy oszczędzasz. I wtedy twoja modlitwa, twoja relacja, bo właściwie w modlitwie chodzi o to, żeby człowiek stał przed Bogiem i wobec Boga żył. Ona wtedy, ty błyskawicznie rośniesz w tym zjednoczeniu z Chrystusem, ponieważ ty z tego, co zaoszczędziłeś, co odłożyłeś, z tego prawdziwego postu, który trochę cię kosztował, przez 40 dni składasz Chrystusowi dar, czyli jałmużnę ubogiemu. I z tym też mamy ogromny problem, dlatego że w miejsce chrześcijańskiego miłosierdzia, w miejsce chrześcijańskiej, katolickiej, czy prawosławnej, czy protestanckiej, ewangelickiej, caritas, czyli takiego wspierania ubogich, które jest dyskretne, ale które działa i które jest skuteczne, czyli ofiarowanie na przykład kilkuset złotych komuś na wykup leków, ale w formie także angażującej. Otóż ja wiem, że tutaj niedaleko w drugiej innej dzielnicy Torunia mieszkają dwie mocno schorowane panie, stwardnienie rozsiane, no i druga staruszka i pod 90 i choroba goni chorobę, badania, zastrzyki i tak dalej. Ja wiem, że one tam są i ja sobie jako ksiądz robię taki zawsze, no tu kupuję, tam gdzieś gromadzę to wszystko, takie sterty, duże siatki i potem co jakiś czas jadę i kiedy mi dziękują, ja mówię nie, to ja wam dziękuję, bo ja zrobiłem to, co powinienem. Jak ja tego nie zrobię, to ja Pana Jezusa okradam, ponieważ ja zarabiam, jestem sam, stać mnie na wiele czy więcej jako profesora uniwersyteckiego. Ja mam obowiązek, ja bym powiedział psi, przepraszam za wyrażenie, obowiązek. To jest moja powinność, żeby z tego, co należy się Chrystusowi, czyli Jego ubogim, przynajmniej tę część minimalną. I pan redaktor się zdziwi, bo ja się dziwiłem, jak czytałem, ponieważ głosiłem te rekolekcje i czytam kolejną rzecz, jeszcze gdzieś znalazłem jeszcze. To potem ja już w ogóle nie mam nic do powiedzenia, ponieważ oni w średniowieczu właśnie. Duchowny powinien 1/3 swoich dochodów, przynajmniej 1/3, przekazywać na dzieła miłosierdzia. Czy to będzie hospicjum, czy to będzie dom opieki, czy to będzie jakaś rodzina, czy to będzie właśnie jakieś wspieranie misji, powiedzmy, w Kenii czy w Tanzanii, czy to będzie wsparcie gdzieś wysłane na Ukrainę w bardzo konkretne miejsce, czy to będzie ofiarowany czas, czyli opieka nad kimś, troska o kogoś. Nieraz nie trzeba nic mówić, bo rodzic, bo tatuś czy mama wymaga całodobowej opieki i syn czy córka czy synowa, czy zięć czy ktoś nie śpią, nie jedzą, tylko się opiekują latami. I to jest kapitalne, ale to jest człowieczeństwo. I teraz, kiedy głosimy post, kiedy mówimy o poście, to on ma zbawcze skutki, takie wznosi naszą modlitwę do Boga, daje jej skrzydła właśnie wtedy, kiedy jest to taki post, który pozwala także dać Chrystusowi, czyli zainwestować w życie wieczne, dzieląc się owocami swojej pracy czy swoich talentów. To jest tak wtedy, kiedy lekarz, jak czytamy gdzieś o jakimś lekarzu, że ja niedawno, bo byłem przez chwilkę w Warszawie w poniedziałek i w tym to dzieło pomocy Kościołowi na Wschodzie i dostałem dwie książki, wspomnienia księży, którzy tam pracowali, i lekarz lwowski, który właściwie jest święty, świecki człowiek, który profesor, wirusolog, który przez całe właściwie życie i potem potajemnie wyświęcony na księdza przez kardynała Wyszyńskiego chyba w 57 czy 8 roku, już nie pamiętam, i nikt nie wiedział, on do końca właściwie się ukrywał z tym kapłaństwem i nigdy tam, dopiero po, chyba w 89 czy 90 roku właśnie, kiedy Ukraina powstawała, w 91 ogłoszono, że on był księdzem, ale on za darmo udzielał porad lekarskich ludziom ubogim. On służył, mając jakąś tam pensję w tej sowieckiej Ukrainie, pracując jako lekarz, jako profesor, on miał miłość, on po prostu dla Chrystusa. I teraz, kiedy my mówimy o praktykach postnych, czy o tym, to właściwie w tym społeczeństwie nadmiaru post od pokarmów czy od napojów jest, właściwie nie da się tego zrobić, ponieważ na każdym kroku ludzie obchodzą imieninki, urodzinki, jakieś rocznice, i trzeba pójść na jakiś obiad, na jakąś kolację. Bardzo trudno jest, będąc człowiekiem, żyjąc w obfitości, nie dotyczy to oczywiście wszystkich. Mamy w Polsce, sądzę, kilkaset tysięcy osób, które nie dojadają, które nie mają na opał, które nie mają na prąd, które nie mają na leki. Myślę, że mamy więcej niż kilkaset tysięcy. Mamy na pewno, sądzę, około kilka milionów takich. Ale cała sztuka polega na tym, że ja nie szukam Chrystusa za górami, za lasami, tylko gdzieś pod ręką. Kogoś znam, o kimś wiem, bo to blisko, bo to w tej samej dzielnicy, w tym samym bloku, na tej samej ulicy, w tej samej wsi. Dyskretnie, zupełnie zapytam czy nie zapytam, obdaruję, co by było potrzebne, czy jakiś grosik, czy jakaś właśnie opieka, troska, odwiedziny, ta miłość. I to jest właśnie istotą postu, bo chodzi cały czas o Chrystusa. I to i jeszcze druga rzecz, bo ona nam ucieknie. Mianowicie ta formacja chrześcijanina do naśladowania Pana naszego, ona musi obejmować, powinna obejmować nie tylko to, co ja sobie wykoncypowałem, wymyśliłem, a to zrobię, a takie postanowienie wielkopostne, czy tam adwentowe, czy jakieś, to będę, tego będę unikał, tego sobie odmówię. Bardzo pięknie, ale są rzeczy ważniejsze i niezależne od nas. Bo na przykład ksiądz Franciszek Blachnicki, sługa Boży, w iluś miejscach w swoich, ja mam tutaj takie wyimki jego myśli z tych rozlicznych przecież wystąpień i książek i pomocy, które napisał dla całej wspólnoty ruchu Światło Życie, dla tej drogi. I on mówi tak, jak ciebie stać na jakieś wyrzeczenie, jakieś ofiarowanie komuś, jakiś konkretny, bardzo trudny czyn, na granicy prawie heroiczności, to co się z tobą dzieje? No niestety jesteś w niebezpieczeństwie, ponieważ ja potrafię, ponieważ ja umiem, ponieważ ja dałem ten 1000 złotych. Ja. Pycha. Pokusa pychy. I to wcale wtedy nie służy rozwojowi, byśmy powiedzieli, wzrastaniu w Chrystusie i dojrzewaniu w drodze z Chrystusem, tylko może to blokować zupełnie ten rozwój. W ogóle myślenie o sobie w kategoriach rozwoju to jest raczej sportowa taka dyscyplina. Natomiast trudno siebie samego ocenić. Robimy to oczywiście w rachunku sumienia, czytając czyjeś dobre teksty dotyczące tego, co nazywamy szeroko pojętą formacją chrześcijańską. Ale on mówi, to, co na ciebie spada, to, co przychodzi spoza nas, mianowicie krzyż, mianowicie choroba, mianowicie zło, no bo dzieciak czy wnuk schodzi na złe drogi i babcia czy dziadek, czy tatuś, czy mamusia po prostu noszą krzyż. Latami, dzień po dniu, noc po nocy, w każdym pacierzu, w każdej chwili im się przypomina to wypieszczone, ukochane dziecko, które żyje bez Boga albo wbrew godności, tak jak się godzi człowiekowi. I to, co przychodzi spoza nas, to, co jest niechcianym, niezaplanowanym przez nas jakimś krzyżem, nieszczęściem, nazwijmy to złem, ciężarem, obowiązkiem, którego nie chcę, o tutaj powiedzenie naszego prezydenta, nie chcę, ale muszę. Otóż na nas przychodzą takie. Nieraz one nie muszą wcale przychodzić. One po prostu są. Te troski, które dźwigamy i które sobie uświadamiamy. Dochodzi do nas jakaś wiadomość, jakiś, nie wiem, rzucę pierwszy lepszy, skandal w kościele. Ktoś się zbłaźnił albo ktoś popełnił jakąś ohydną rzecz i to nas wszystkich boli. I to jest naturalna reakcja, że ja się czuję dotknięty jako ksiądz, ja się wściekam. Ja mam ochotę płakać i kląć i mówić, co za łobuz, jakie nieszczęście. Dobra, ale to na mnie spada. Oczywiście bardziej się gorszę występkiem bliźniego niż swoim własnym, bo tak jesteśmy niestety przez skazę, zmazę pierworodną zdeformowani. Natomiast następny etap to jest taki, ja ten ból, ja to zgorszenie, ja to cierpienie, ja to oburzenie zamieniam w jakąś formę współofiarowania z Chrystusem, czyli przyjmuję postawę Zbawiciela. I dopiero wtedy dzieje się prawdziwy post, czyli dojrzewanie w Chrystusie. To, co ja sobie, ksiądz Blachnicki by powiedział, to, co ty sobie, Janie, postanowiłeś, to może być dobre. Ale jak tobie będzie się udawało, że ktoś nie pali papierosów, ktoś nie je słodyczy, ktoś tam coś innego, nie mówi brzydkich wyrazów, nie kłócę się z żoną, no cokolwiek, to będziesz sobie przypisywał i będziesz się głaskał i mówisz, ja jestem super, udało mi się, zobacz, Panie Jezu, jaki jestem wspaniały, Ty musisz mnie kochać po prostu. A poza tym, jakbyś mnie nie kochał, to ja sam jestem z siebie dumny i zadowolony i widzisz, no tak bardzo mnie nie jesteś konieczny do tego wyzwolenia i zbawienia, ponieważ ja potrafię być dobry, doskonały, altruistyczny, kochający, cierpliwy, uczynny, ofiarny. To jest ja z siebie, kult ja. I w tym momencie właśnie diabli wzięli cały wielki post. Natomiast to jest...
1: Ale ten kłopot, o którym ksiądz mówi, polega na tym, że nasza natura jest skażona i to jest działanie. My mamy jakby dwie natury, tak? Tę pierwszą, która gdzieś tam jest w nas i to jest ta święta natura. I ta druga, skażona. I teraz post jest przeciwko tej drugiej naturze. Przypisywanie sobie, jak to Ignacy mówił, goszczenie się w cudzym gnieździe, to jest właśnie zgodne z tą skażoną naturą. Więc to jest kolejny skandal, tak, że ja nie mogę być autentyczny. Ja muszę walczyć ze swoją skażoną naturą, a przecież jeśli będę autentyczny, to będę z nią zgodnie postępował i będę na pierwszym miejscu, tak? Czyli nowożytność jest po prostu skrojona na miarę skażonej natury, a wcześniej średniowiecze było skrojone na miarę natury tej pierwotnej, przed grzechem pierworodnym.
0: Tak, ale to jest jeden człowiek. Chrystus Pan przyszedł wyzwolić, zbawić człowieka z jego udziałem. I dlatego ta pokusa, że ja sam, albo że ja na pierwszym miejscu, ona się musi pojawić. Nie da się inaczej. Ja jestem jednością. Każdy człowiek jest pewną jednością. Natomiast ważniejszy, i to ksiądz arcybiskup Pisz wtedy nam mówił, ważniejsze jest przyjęcie tego, co spada na ciebie. I właśnie Wielki Post jest idealny do tego, żeby powiedzieć, dobra, no nie mogę od mojej choroby uciec. No panie redaktorze, no nie ma leków, które leczą na zawsze. Nie ma. Można tylko trochę podtrzymać, trochę spowolnić chorobę i tyle. No i co? I w momencie, kiedy ja chcę rosnąć, to ja muszę Panu Jezusowi pozwolić, żeby On mnie przemieniał. A to się dzieje wtedy najbardziej. Nie wtedy, kiedy ja sobie coś wymyśliłem. Jakieś samo ćwiczenie to jest bardzo pożyteczne. To jest potrzebne. Ale rozstrzyga się rzecz, mam kulawy los, wszystko się zawaliło. Ja znam takie osoby, gdzie mąż sobie poszedł, jedno z dzieci żyje pięknie w Chrystusie, troje dzieci, no po prostu prawie nie ma idealnych pewnie rodzin na tym świecie, poza świętą rodziną, ale i tam bolało, bo dzisiaj świętego Józefa i musiało go boleć. Nie było mu lekko. Natomiast Bóg go postawił wobec próby. Natomiast przyjęcie tego kulawego losu, który jest udziałem naszych słuchaczów. Każdy ma, dźwiga jakieś brzemię, jakiś krzyż i nie ma żadnej recepty. I to drugie dziecko żyje bez sakramentów, żyje bez... praktycznie bez liturgii, bez Boga na co dzień. I to musi boleć mamę, czy tam tatę, czy kogoś. To życie związane z taką odpowiedzialnością i teraz przyjęcie, powiedzenie, Panie Boże, tak, to się stało, to jest zło. Ja nie mam na to bezpośredniego wpływu. Ja Ci to moje cierpienie duchowe ofiaruję codziennie, bo jest Wielki Post, łączę to z Twoim krzyżem. Tu jest chyba ważniejsza nawet od bardzo konkretnych postanowień, wyrzeczeń, chociaż Kościół, Święty Matka Nasza w swoich modlitwach, zwłaszcza to wybrzmiewa w czasie mszy świętych przez w tych tak zwanych kolektach, czyli w modlitwie mszalnej tej pierwszej módlmy się celebrans i tam jest zawsze, żebyśmy przez post i potem w prefacji, przez post cielesny, czyli jednak pozbawianie siebie dobrowolne jakiegoś dobra, byli bardziej otwarci, dyspozycyjni, można powiedzieć, poddani na łaskę, na obecność Chrystusa. No i z tego ma wynikać nasza większa miłość, czyli cierpliwość, dobroć, hojność, dobrotliwość, opieka, jakaś, byśmy powiedzieli, praktyczna dobroć i miłość, która wypływa z tego samego źródła, którym jest Chrystus. I właściwie to jest istota tego postu, czy w ogóle, a praktyki pokutne, praktyki postne, o chlebie i wodzie na przykład, no są cudowne. My być może, i znowu powiem, zdziwiłem się kiedyś, ponieważ ja, no gdzieś tam, o, na Kulu, pierwsze moje zdziwienie, co to może być post. No z kaszubskiej rodziny, tam żadnych tańców, żadnego niczego. Tak sobie rosłem. Byłem księdzem, jest Wielki Post, no to tam coś się w ten popielec, jakąś rybkę, jakiegoś śledzia w cebulce, parę ziemniaków, kawałek chleba, powiedzmy tam z jakimś serkiem czy coś, czy z jajkiem. No takie coś, no dość popielec. I doznałem wstrząsu, i moi koledzy chyba też, kiedy przyjechał jakiś zakonnik prowadzić na Kulu dla księży, którzy są na studiach doktoranckich i zakonników, nas tam wtedy było 200 z całej Polski, pewnie w tym konwikcie, i mamy rekolekcję. I pierwszy dzień rekolekcji ten ojciec, nie pamiętam jak się nazywał, mówi, żeby były owoce, to proszę was, moi bracia, żebyście dzisiaj pościli o chlebie i wodzie. Ja sobie pomyślałem, co to jest o chlebie i wodzie? W ogóle o co chodzi? No idziemy do refektarza po tej porannej nauce i juczni, a tam na stole stosy kromek chleba i dzbany z wodą. No po prostu zawrzałem oburzeniem. My tutaj płacimy, a oni nas tutaj suchy chleb i woda. W ogóle co to jest? To jest skandal. I szemrałem głośno. Ale zjadłem ten kawałek suchego. Ja po prostu byłem w szoku. Jak można w ogóle coś takiego? I potem dopiero po obiedzie jakoś do mnie dotarło, że chyba coś w tym jest. I od tamtej, po tamtym szoku znowu ja o chlebie i wodzie tylko powiedzmy tam parę razy mi się udawało Wielki Piątek czy coś jakoś przetrwać, ale dopiero jak te rekolekcje czy coś. I od tamtej pory, jeżeli to przypada w jakiś taki popielec czy coś, to ja wtedy mówię, słuchajcie, zróbmy coś, żeby z tego Słowa Bożego, które my tutaj przeżywamy, coś było. Żeby to owocowało. My nawet tego nie musimy widzieć, ale to będzie owocowało, jak to nas trochę zaboli. Ofiarujmy jutro, kto może, post o chlebie i wodzie. Taki ścisły, taki, gdzie troszeczkę człowiek odczuwa, że go tam zsie i w głowie się trochę kręci. Ja nie mogę o chlebie i wodzie, bo nadkwasota, więc ja wtedy płatki owsiane sobie parzę na gęsto i z jakąś maślanką po łyżce przez cały dzień ten niecały litrowy tam kubek tego gęstego tam sobie zjem i przetrwam. Ale ja wtedy wiem, że to idzie w parze, że to nie jest tak, że samo słowo będzie działało albo że tylko modlitwa zadziała. Nie. To trzeba łączyć. Te skrzydła, o których mówi święty Augustyn, daj swojej modlitwie skrzydła, czyli z jednej strony post, a z drugiej jałmużnę, która z tego postu, z tego samo. I teraz jak człowiek pości, powiedzmy tak w miarę szczerze, pojawi się prędzej czy później świadomość, że na świecie są głodni ludzie, głodni chleba i głodni serca, głodni zainteresowania, głodni dobrego słowa, głodni tej chrystusowej radości, która w nas jest. I dopiero wtedy znowu to nie my, tylko Chrystus w nas czy przez nas. A ta rzecz jest nigdy nie do końca, ona się nie da zrobić tutaj do końca. Po prostu jesteśmy w drodze.
1: Czyli z tego, co ksiądz mówi, starość się najbardziej Bogu udała, bo jest tak, kenozą. Bo jest kenozą.
0: Tak, tak, odziera nas. I dlatego święty Jan Paweł II zawsze do tych, jak odwiedzał, pan redaktor zna tę historię lepiej niż ja pewnie, gdziekolwiek podróżował, to zawsze chciał się spotkać z cierpiącymi, z chorymi. Czy to było więzienie, czy to był dom opieki społecznej, czy to był szpital, czy to było hospicjum. I on wtedy do nich mówił, tam przytulał, błogosławił, rozmawiał, ale zawsze im mówił jedną rzecz. Nie zmarnujcie żadnego cierpienia, żadnego krzyża. To jest to co nam ten ksiądz arcybiskup późniejszy, piszcz Edmund mówił, to, co przychodzi spoza nas, no jesteś na wózku. Jest czas buntu jest, i nie mogę. Ja jestem niepełnosprawny. Ja nie mogę sam o siebie zadbać. Jest dany na łaskę i niełaskę innych. Jakie to musi być na początku dramatyczne i oburzające i jak do buntu łatwo tutaj. Ale dopiero wtedy, kiedy człowiek to odda Bogu, dzieją się cudowne rzeczy. I być może nasz świat ciągle jeszcze istnieje i jeszcze nie ma zagłady atomowej czy innej, dlatego że są ludzie, którzy właśnie w ten sposób niosą go ku Bogu, właśnie przez ofiarowane cierpienie, którego sobie sami nie zadają, tylko je biorą i przyjmują i z Chrystusem niosą.
1: I w ten sposób pożegnał się z Państwem ksiądz profesor Jan Persson, a my spotkamy się w Wielkim Tygodniu. Mam nadzieję, będziemy się umawiali. Dziękuję serdecznie za dziś. Z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.

0: I wtedy zawołałem pierwszy raz do Boga. Powiedziałem: Boże, jeśli istniejesz, to mi to udowodnij, bo ja w to nie wierzę. Ci ludzie śpiewają do ciebie, że jesteś wielki, że jesteś panem, że jesteś królem, ale ja chcę to odczuć, chcę jakoś to poczuć, chcę jakoś na własnej skórze tego doświadczyć i nie wiem, no udowodnij mi jakoś, że jesteś po prostu. Nigdy w ciebie nie wierzyłem i proszę, żebyś to jakoś udowodnił. I w tym samym momencie same mi zaczęły lecieć łzy. To było bardzo dziwne, bo w pewnym momencie naprawdę to był ocean, jakiś wodospad w ogóle i mama na mnie patrzy i się cieszy. Jest. Ja mówię, z czego ty się cieszysz, nie? Ale sam nie wiedziałem, co się dzieje. Skłoniłem głowę. Czułem, że pęka we mnie coś.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Byłem bardzo pogubionym człowiekiem, który w sumie nie mógł znaleźć sensu życia. Jako dzieciak imprezowałem, bawiłem się i myślałem, że świat należy do mnie. I że mogę robić ze swoim życiem, co tylko chcę, raniąc innych i patrząc tylko i wyłącznie na siebie. Raniłem swoją rodzinę tym, że sam siebie niszczyłem, bo narkotyki wtedy były dla mnie ważne, imprezy były wtedy dla mnie ważne, kumple byli dla mnie wtedy ważniejsi niż własna matka, własny ojciec. I tak naprawdę byłem bardzo smutnym człowiekiem. Bo tak naprawdę próbowałem tych wszystkich używek tylko po to, żeby jakoś rozjaśnić sobie na chwilę świat, a tak naprawdę on się stawał coraz bardziej ciemniejszy. Byłem człowiekiem bardzo smutnym, bardzo nieszczęśliwym. Gościem, który mu się wydawało, że naprawdę jakieś takie prowizoryczne używki czy imprezy przyniosą mu jakąś radość, szczęście. To było wszystko było chwilowe. To było wszystko na kilkadziesiąt minut, na 2-3 godziny. Później, kiedy to ustawało, wracała normalność i pojawiały się jeszcze większe doły, pojawiały się jeszcze większe dziwne sytuacje, które wokół mnie ciągle krążyły. Moi kumple coraz więcej wrzucali, ja wrzucałem razem z nimi. Później tych dealerów pojawiało się coraz więcej, zaczęliśmy się bawić życiem. No, byłem bardzo nieszczęśliwy. Zaczęło się wymykać spod kontroli i mi, i moim kumplom to, że zrobiliśmy trochę o krok za daleko, dlatego że w pewnym momencie, kiedy zaczęliśmy imprezować, bawić się, kupowaliśmy garściami narkotyki, ale w pewnym momencie, kiedy nie było hajsu, to kumple zaczęli robić głupoty, zaczęli kraść, żeby mieć na trawę, żeby mieć na jakąś kreskę. Zaczęli brać w krechę. Ja zacząłem brać z nimi i wydawało mi się, że to jest właściwe. To znaczy, nie masz pieniędzy, przychodzisz do kogoś i chcesz bez pieniędzy, a oddasz 2 miesiące później lub tydzień później. Może ja nie. Byli kumple, którzy popadali. Miałem kumpla, który wpadł w długi. Wydawało mu się, że może postawić wszystkim i nie poniesie konsekwencji. Po jakimś czasie, kiedy miał 1000 złotych długu, nie miał skąd oddać. Minął miesiąc, minął drugi, poniósł konsekwencje, został pobity w lesie, wylądował w szpitalu. I tak naprawdę to mi coraz bardziej pokazywało, że tak naprawdę życie można stracić w sekundę. Moi kolejni kumple zaczęli lądować w więzieniu za głupoty. Bo ukradł komuś rower, bo chciał mu się ćpać. Wylądował na 3 lata w więzieniu, wrócił z więzienia, poszedł na kolejne 3 i tak się cały czas to toczyło. Moi kolejni kumple zaczęli odpadać, gdzieś tam nasz kolega popełnił samobójstwo, kolejny spadł z okna pod wpływem narkotyków i kurczę, ja tak naprawdę nigdy nie przypuszczałem, że tak będzie wyglądało moje życie. Kiedy miałem 14 lat, to mi się wydawało, że ja będę też grał w piłę, może będę się rozwijał jakoś, nie? W momencie, w którym zaczęliśmy się bujać z kumplami, naszym światem były narkotyki, melanże, imprezy i zabawa. To było nieco wcześniej, ale ona się wybrała do Medjugorje po to, żeby się pomodlić za swoją mamę. Dlatego, że moja babcia dostawała 8 miesięcy życia od lekarzy. I moja mama się przestraszyła, bo nie mogła znaleźć wyjścia, lekarze rozkładali ręce. I w tym momencie moja mama została namówiona przez koleżankę: jedź do Medjugorje, wiesz, w Bośni i Hercegowinie, wiesz, pomodlisz się, może coś się zmieni, wiesz. No moja mama pojechała do Medjugorje, kiedy wróciła, moja babcia żyła jeszcze 8 lat i moja mama się nawróciła. Jak moja mama się nawróciła, to zaczęła mówić mi o Bogu, w ogóle zmieniła całkowicie swoje życie, też rzuciła papierosy, zupełnie była inną osobą, zupełnie inaczej mówiła, zupełnie z innej perspektywy patrzyła i to było dla mnie bardzo dziwne. No i w tym czasie, kiedy ja imprezowałem się, bawiłem, mama mnie zachęciła na pielgrzymkę do Medjugorje. W 2006 roku mnie zapisała, twierdząc, że zobaczę Adriatyk, wyspy, palmy, poleżę sobie na plaży, będzie elegancko, wsiadam do autokaru, a tam babcie. Ej, no o co chodzi ty? Wsiadam do autokaru, jakaś babcia mi daje różańczyk, chodź się pomodlimy, może różańczyk, nie? Ja mówię, kurczę, ja jadę na palmy, jadę poleżeć sobie na plaży, wygrzać się, wiesz, pośpiewać Coco Jumbo, nie wiem, poimprezować, pobawić się, jaki różańczyk. No i coś, pojawiłem się na festiwalu młodych w Medjugorje, który się odbywa co roku od 1 do 6 sierpnia i zobaczyłem 60 tysięcy ludzi z całego świata, którzy modlą się razem, którzy nie wstydzą się Boga, nie wstydzą się wiary. Było tam 500 księży z całego świata i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Na początku bardzo źle. Bardzo źle. Popatrzyłem na tych ludzi i mówię, to nie jest mój świat. Kurczę, chciałbym kogoś poznać, że tak powiem, ze swojego świata. I szukałem tych ludzi, ale nikogo nie mogłem znaleźć. Te dziewczyny, jedna ładniejsza od drugiej. Mówię, może jakąś dziewczynę znajdę, patrzę, ale one wszystkie z różańcami w rękach. Mówię, co to, zakon jakiś, o co tu chodzi? No i pytałem mamę o ten Adriatyk, no to tylko mi powtarzała, że będzie, będzie. No to kurczę, wiesz, to był dla mnie inny świat, bo ci ludzie naprawdę nie wstydzili się wiary. Oni się modlili, śpiewali razem do nocy, wychwalali Boga, wychwalali to, co w nich życiu zrobił. To byli ludzie z całego świata, naprawdę. I stwierdziłem, że no to są wariaci, ale no są niesamowicie odważni. I tak naprawdę no na początku mi to bardzo nie odpowiadało. Później się to przełamało. Coś się zmieniło, coś pękło, dlatego że kiedy patrzyłem na tych ludzi, widziałem, że oni mają coś, czego ja nie mam. Widziałem, że oni zupełnie inaczej się zachowują, zupełnie inaczej funkcjonują. Widziałem, że czuję się jak czarna owca pośród białych i w ogóle nie pasuję do tego grona, ale trochę im zazdrościłem. Trochę im zazdrościłem takiej wolności, radości. Pomyślałem sobie, kurczę, no ja nie wiem, coś mnie od nich różni. No i właśnie była tam codziennie msza święta podczas festiwalu. Po mszy świętej jest adoracja na placu, gdzie jest mnóstwo ludzi. No i mama mnie zachęciła na tą adorację, chodź się pomodlimy. To poszedłem z nią na tą adorację. No i na tej adoracji klęknąłem i zacząłem się zastanawiać, czy Bóg istnieje. No jeśli istnieje, to niech mi jakoś pokaże. Kolana niech mnie przestaną boleć, albo nie wiem, no niech ci ludzie, niech to się szybciej skończy, może nie wiedziałem. No kurczę, no denerwowałem się w tym miejscu. I wtedy zawołałem pierwszy raz do Boga. Powiedziałem, Boże, jeśli istniejesz, to mi to udowodnij, bo ja w to nie wierzę. Ci ludzie śpiewają do ciebie, że jesteś wielki, że jesteś panem, że jesteś królem, ale ja chcę to odczuć, chcę jakoś to poczuć, chcę jakoś na własnej skórze tego doświadczyć i nie wiem, no udowodnij mi jakoś, że jesteś po prostu. Nigdy w ciebie nie wierzyłem i proszę, żebyś to jakoś udowodnił. W tym samym momencie same mi zaczęły lecieć łzy, to było bardzo dziwne, bo w pewnym momencie, naprawdę to był ocean, jakiś wodospad w ogóle i mama na mnie patrzy i się cieszy, jest. Ja mówię, z czego ty się cieszysz, nie? Ale sam nie wiedziałem, co się dzieje, skłoniłem głowę, czułem, że pęka we mnie coś. Ja nigdy taki nie byłem. Jak ja melanżowałem z kumplami, udawaliśmy cwaniaków, udawaliśmy gangsterów, chodziliśmy przez miasto w kilkanaście osób i wydawało nam się, że jesteśmy nie wiadomo kim. Zabiliśmy swoje sumienie. A ja wiem, że w tym momencie Jezus nie powiedział, o cześć, gwiazdkę ci zrzucę z nieba, albo wiesz, kolana cię przestaną boleć, tylko po prostu wziął kilofa, rozwalił moje serce i powiedział, po prostu jesteś małym człowiekiem, ale jesteś też moim dzieckiem i ja wierzę w to, że Jezus miał plan w tym momencie właśnie to zrobić. Rozwalił moje serce całkowicie. I naprawdę pękłem tam. Pękło we mnie wszystko. Pękły we mnie po prostu. Pękło we mnie cała ta ciemna strona, która gdzieś tam we mnie była, pod którą chowałem prawdziwego siebie. Po prostu tą skorupę rozwalił Jezus kilofem i powiedział, teraz jesteś wolny. No i później poszedłem do spowiedzi, wiesz, ale do spowiedzi, no idź do spowiedzi po 6 latach, nagle jak się nigdy nie spowiadasz, co masz powiedzieć księdzu, wiesz, do kościoła nie chodziłem, czy co, wiesz, jak ja nie chodziłem do kościoła, więc poszedłem i mówię, no dobra, pójdę, ale mama mówi, no idź, też mnie namawiała, żebym poszedł, no i poszedłem do tej spowiedzi, przede mną była dziewczyna, no i poszedłem do tego księdza i mówię, no co ja mam mu powiedzieć, jak ja zawsze się spowiadałem, to mówiłem 3 razy to, 4 razy tamto i wracam do siebie, do swojego życia, nie, no tam, tak samo do niego podszedłem, 3 razy to, 4 razy tamto i wracam do swojego życia. I on tak siedział i tak się patrzył na mnie z takim politowaniem, mówi, gościu, skąd ty się zerwałeś, weź chodź tu, siadaj, pogadamy, wyglądasz na spoko gościa, nie, skąd jesteś? Ty, zaczęliśmy rozmawiać, ja zacząłem rozmawiać z księdzem jak z normalnym człowiekiem, zacząłem w ogóle nie patrzeć na niego przez pryzmat że ma na sobie sutannę, tylko tego, że rozmawiam z normalnym człowiekiem i rozmawialiśmy 1,5 godziny i po 1,5 godziny kiedy ksiądz powiedział, ja odpuszczam ci grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ja odszedłem od barierki, podszedłem od księdza, podszedłem do barierki i wiedziałem, że się czuję jak 60 tysięcy ludzi. To bardzo się skończyło. To skończyło się wyautowanie. To dopiero było wyautowanie mnie ze starego świata do nowego, dlatego że ja przeżyłem szok. Bo jak ten ksiądz powiedział, ja odpuszczam ci grzechy, ja sam poczułem, jakby zeszło ze mnie 30 kilo. Jakbym był po prostu wolnym człowiekiem, jakby po prostu nie miał wnętrzności. To było dziwne, ale poczułem naprawdę wielki pokój. Podszedłem do barierki i mówię, kurczę,

Myślałem sobie, czekaj, o co chodzi? Jak zawstydzę przed swoim ojcem? Zaraz. Jeśli Bóg stworzył świat, Jezus przyszedł na świat i umarł za moje grzechy, żeby dać mi życie wieczne, to ja chcę to życie wieczne mieć. I tak w chwilę sobie pomyślałem, moi koledzy umierają. Jeden wrzucił sobie kwasa, spadł z okna. Drugi popełnił samobójstwo. Nie wiem, jak długo będę żył, jak długo będę tutaj na świecie. Życie jest kruche. I powiedziałem, jeśli Bóg chce mieć dla mnie życie wieczne, dać mi życie wieczne, to ja chcę je. Wchodzę w to. Biblia mówi, że będzie tam uczta, że będziemy się radować. I to będzie wieczność, to będzie coś niesamowitego. Pomyślałem sobie, wchodzę w to. I pamiętam, wróciłem do Polski umocniony, zacząłem się modlić i cały czas myślałem o tym niebie. Cały czas myślałem o tym, że tak naprawdę to jest tylko droga, przejście po to, żeby właśnie po śmierci uwielbiać Boga. I to było szalone, bo kumple chcieli imprezować, bawić się. Siema Bęsiu, chodź na browarek, chodź, tutaj jest, wiesz, jest dobre ćpanie, robimy imprezę. Stary, wiesz, no jest melanż, nie? I powiem szczerze, że w momencie, w którym zacząłem chodzić do kościoła, zupełnie moje życie zaczęło się zmieniać i umacniać. Kiedy wróciłem z Medjugorje i zacząłem chodzić do tego kościoła, zacząłem się modlić, moje życie coraz bardziej się zaczęło zmieniać, to wiedziałem, że chcę dać coś swoim kumplom, swoim przyjaciołom, chcę dać im to, chcę przekazać im to, co czuję. To, jak kiedyś wyglądało moje życie, ale nie tylko swoim kumplom. Chcę przekazać to po prostu ludziom. Dlatego, że ja naprawdę odczułem to w bardzo mocny sposób i naprawdę szczerze chciałem to przekazać wszystkim. Jak wyglądało kiedyś moje życie, że byłem nieszczęśliwym człowiekiem, a jak wygląda teraz, że po prostu zupełnie się zmieniło, że jestem radosnym człowiekiem, że mogę mieć rodzinę, że to jest wyjście z ciemności do światła i naprawdę życie może się zmienić. I zacząłem rapować, dlatego że zawsze słuchałem rapu. Płyty, które dzisiaj są klasykami, fruwały w moich uszach non-stop. I po prostu spróbowałem swoich sił. I po prostu zacząłem rapować, zrobiłem sobie studio. Nagrałem pierwszą płytę, Ostatnie słowo należy do Boga. No i później zaczęły się kolejne kontakty, kolejne koncerty. Później dołączyłem do zespołu Rymcerze. Poznałem ich na festiwalu na Śląsku Dolnym i następnie byliśmy, że tak powiem, nagraliśmy razem płytę. No to wszystko się samo tak rozwijało. Wierzę, że Bóg to wszystko tak poprowadził aż do dzisiejszego dnia. Wierzę, że to jest wszystko wielkie prowadzenie, bo nigdy w życiu nie przypuszczałem, że tak będzie wyglądało moje życie. No oni są zaskoczeni, wiesz, no ja chodzę do kościoła codziennie. Nawet ksiądz, wikary, który był u mnie w parafii, no to wiesz, no to ja przychodziłem w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek. Babcie się łapały za torebki, bo myślały, co to za gość koło nas stoi. Ksiądz po mszy do mnie przychodzi i mówi, co ty tu robisz? Cztery babcie i ty, co ty tu robisz? Bęsiu jestem. I wiesz, kiedy ja szedłem do kościoła, wiesz, kumple podjeżdżali samochodem, chodź na melanż. Nie, no wiesz, nie idę, idę do kościoła. No chodź na melanż, idę do kościoła. No to weź księdza i siostrę zakonną, ale chodź na melanż, nie? I wiesz, taka była akcja, po prostu, wiesz, chodź na melanż. I ja po prostu ciągle się sprzeciwiałem. Gdybym raz uległ, możliwe, żebym uległ już całkowicie. Wiem, że po prostu to też była dzięki mojej siostrze, mojemu bratu, dzięki moim przyjaciołom, mojej rodzinie udało mi się z tego wszystkiego wyjść. I oni byli zaskoczeni, wiadomo, były śmiechy, dlatego że ja zerwałem z tym wszystkim, byłem nazywany papieżem, ale ja twardo mówiłem, chcecie, mówcie mi, Jan Paweł III, proste, mogę być dla was, nie wiem, bratem Hiacyndym, nie ma problemu, możecie mi kupić sutannę na urodziny, nie ma problemu, ja po prostu zmieniam swoje życie i wierzę, że Bóg je będzie prowadził. I oni się przyglądali, ale po 7 latach, kiedy ich spotykam, podchodzi kumpel i mówi, Bęsiu, dobrze zrobiłeś. Ja mówię, ty mi mówisz, że ja dobrze zrobiłem? Stary, jak powiedziałem, że Bóg zmienia moje życie, to leżałeś na ziemi, waliłeś rękami i nogami i mówiłeś do zakonu go, w bagażniki do zakonu, nie? Ty mi teraz mówisz, że ja zmieniłem swoje życie? Mówi, tak, bardzo dobrze, dlatego że wie, że nasi koledzy są dzisiaj w więzieniach, niektórzy nie żyją, niektórzy marnują swoje życie, mając 35 lat, mieszkają z mamą i grają w PlayStation, albo nie mają pracy i nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem. I wie dobrze, że po prostu naprawdę można się odbić i można zmienić swoje życie, więc jest starszy też o 7 lat i wie, że tak naprawdę kolega za nas życia nie przeżyje, koleżanka za nas życia nie przeżyje i tak naprawdę ja miałem wybór. Moja mama ciągle martwiła się o mnie, a ja z zamkniętymi oczami przechodziłem koło niej i szedłem do kumpli. Dla mnie byli ważniejsi kumple niż moja rodzina, moi przyjaciele, prawdziwi, którzy chcieli dla mnie dobrze. Jak mi się otworzyły oczy, to zobaczyłem, kto tak naprawdę najbardziej się o mnie martwi i komu naprawdę zależy na moim życiu. No jest to przekaz o tym, żeby nie zmarnowali swojego życia.

0: Po prostu dzisiaj jest bardzo łatwo wpaść w pułapkę i robić wszystko to, co koledzy. Dzisiaj w szkołach dzieciaki idą do swoich rówieśników i robią to, co oni. Możesz trafić do grupy ludzi, którzy się uczą i idą w tym kierunku, coś chcą osiągnąć, ale możesz trafić do grupy ludzi, którzy ci pają, imprezują i jeśli do niej trafisz, to będziesz robił to, co one. Jeśli trafisz, wiesz, we wrony, będziesz krakał takie one. Tak się mówi, tak? Więc jeśli chodzi o to, no to czasem właśnie towarzystwo może nas sprowadzić w dobrą albo w złą stronę, sami o tym decydujemy, ale moje płyty będą mówić o tym, żeby nie zmarnować swojego życia, będą pokazywały świat, który widzę, ale będą mówiły też o Jezusie, który zmienił moje życie, o tym, który daje nadzieję, o tym, którego wierzę, każdy spotka, wierzę w to mocno, że każdy go spotka po śmierci i po prostu wierzę w to mocno, że jeszcze wielu ludzi może zostać przez niego przemienionych i po prostu to jest moje przesłanie. Myślę, że tak. Jak najbardziej. To jest bardzo ważne przesłanie. Zostałem ojcem chrzestnym dwójki dzieci, które nie mają ojców. I wierzę mocno, że wielu ojców będzie się budzić po tym utworze, po tym teledysku, ale wielu ojców będzie miało świadomość tego, że bycie ojcem to nie jest tylko przychodzenie do domu, wrzucanie pieniążków na stół i rób to, co chce ta, tylko to jest odpowiedzialność, to jest wychowanie, to jest to, żeby szczerze prowadzić rodzinę od początku do końca i nie zostawiać ich. Każde dziecko jest bardzo cenne, jest bardzo wpatrzone zarówno w matkę, jak i ojca i to jest bardzo istotne, żeby być z nimi do końca i żeby to dziecko naprawdę się mogło wtedy rozwijać, więc prawidłowo. Więc tutaj zachęcam tym utworem wszystkich ojców do powrotu, ale i motywuję tych, którzy są, oraz samego siebie. Ja jestem tylko człowiekiem, też motywuję tym utworem siebie. Kiedy słucham tego utworu, wiem, że ja też muszę być silny, muszę być dobrym ojcem i chcę być dobrym ojcem i to jest przesłanie tego utworu. Nie opuszczaj ich. Razem z Apostolskim Ruchem Wiary ruszyliśmy do warszawskich szkół, żeby mówić młodym o tym, żeby nie zmarnowali swojego życia. Zależy nam na tym, żeby dzieciaki się zmieniały, żeby wyprzedzić ich ręce sięgające po narkotyki. Reagują bardzo pozytywnie. Na początku, kiedy nie wiedzą, kto do nich przyjdzie, mogą mieć różne przemyślenia. Naprawdę są bardzo pozytywnie nastawione, są bardzo otwarte, przychodzą do nas po tym programie, chcą z nami mieć kontakt, chcą z nami uczestniczyć na koncertach, w warsztatach, my też chcemy mieć z nimi kontakt, to jest fantastyczne. Do mnie do gimnazjum nikt nie przyszedł i nie powiedział mi nie ćpaj. Wierzę, że ja razem z Jonasem, pozdro ziomuś, możemy naprawdę wiele dobrego zrobić dla młodzieży warszawskiej i nie tylko. Jesteśmy na festiwalach, jesteśmy na różnego rodzaju koncertach. Myślę, że trasę koncertową na pewno będziemy mieli w tym roku. Mieliśmy ostatnio bardzo duże przeżycie, dlatego że poleciliśmy do Stanów Zjednoczonych z Jonasem. Byliśmy w listopadzie w USA, w Miami, w Los Angeles i w Chicago. I naprawdę mieliśmy tam bardzo dobry czas. Opowiadaliśmy o programie Nie zmarnuj swojego życia. Mogliśmy dzielić się świadectwami. Poznaliśmy mnóstwo wspaniałych ludzi. Serdecznie dziękuję tutaj wszystkim księżom, którzy nas zaprosili. Wszystkim ludziom, którzy naprawdę okazali nam tam wielkie serce. To był niezapomniany czas i wierzę, że tam jeszcze wrócimy. I powiem tak, no to wszystko, co Bóg robi, nawet z tymi koncertami, z tymi wyjazdami, to jest coś niesamowitego. Ja nigdy nie przypuszczałem, że będę mógł jeździć po Polsce nawet, a dzisiaj przyszło mi nawet latać po świecie. I to jest piękne prowadzenie Boże. Uważam, że po prostu każdy koncert jest wyjątkowy, każde miejsce. Dziękuję dotychczasowym organizatorom koncertów, którzy naprawdę włożyli dużo sił. Ja, że tak powiem, na bieżąco będę umieszczał informacje o koncertach na Facebooku, na stronie internetowej rymcerze.pl. Zapewne będziecie widzieli, gdzie można nas złapać na bieżąco. Wcześniej będziemy dawali informacje o tych koncertach. Ja myślę, że właśnie najważniejsze jest to, żeby mieć również wspólnotę ludzi, w której się będzie trwało i która będzie motywowała. Ja trafiłem do Odnowy w Duchu Świętym w 2006 roku. Zacząłem się z nimi modlić. Wspólny język, wspólni ludzie, wspólne motywacje, wspólne wyjazdy. Coraz bardziej motywowało mnie do tego, że nie jestem sam. I nie tylko ja wierzę w Boga w tym swoim mieście, bo niektórzy mogą tak myśleć, tylko ja wierzę w Boga na tym świecie, po prostu, nie? Nie, pójdź do wspólnoty, zobacz tych ludzi, pomódl się z nimi, zobacz, jak można naprawdę żyć z wiarą i ilu ludzi wierzy tak naprawdę i można naprawdę razem się trzymać i to dodaje siły. To trzymanie się razem bardzo dodaje siły i to właśnie przełamywanie wstydu też jest bardzo istotne, bo tak naprawdę wtedy jesteśmy sobą. I tak naprawdę każdy w jakikolwiek sposób może, że tak powiem, przekazywać swoją wiarę, przekazywać to, jak się tutaj, jak żyje, jak chce ewangelizować, jak chce to pokazywać. Może na wszelkie sposoby. Ja rapuję, a ktoś może malować, ktoś może pokazywać to w jeszcze inny sposób, ktoś może nakręcić film, ktoś może po prostu kogoś spotkać na ulicy i powiedzieć, wiesz co, nie chcę jointów. Kiedyś miałem taką sytuację. Poszedł do mnie gościu, byłem ubrany na hip-hopowo, mówi, ej stary, wiesz, stary, widzę, że jesteś z pokoziomkiem, ej stary, wiesz, bo ja tu przyjechałem z Koszalina, ej stary, weź za joint, stary, wiesz, widzę, że znasz tu kilku dealerów, ej stary, weź, dawaj coś zajaramy. Ej stary, nie palę jointów już 6 lat. Ej stary, jak nie palisz? No bo wiesz, i zacząłem mówić mu o tym, że Jezus zmienił moje życie, o tym, że jego też może zmienić, o tym, że wiesz, że w ogóle no to wszystko... W ten świat, w którym kiedyś się bujałem, tylko mnie wrzucał na dno. Gość tak przez chwilę pomyślał i mówi, kurczę, wiesz, coś w tym jest, co mówisz, wiesz? I tak się zmieszał i mówię, nie szukaj już nikogo innego, wiesz co? W tym mieście nie ma dealerów. I wiesz, i się zawinął, ale tak naprawdę nawet tak przekazujmy wiarę. Każdym słowem, nie musimy nagrywać wielkich płyt. To jest moja misja, oczywiście, ale tak naprawdę całe nasze życie powinno być przekazywanym wiary. Każda nasza sekunda, gdziekolwiek jesteśmy. No tą pewność, że idę w dobrym kierunku, również modlimy się razem, idziemy i aktualnie mam wspaniałych ludzi wokół siebie, którzy po prostu naprawdę idą ze mną ramię w ramię i wspierają mnie bardzo, z całego serca im dziękuję tutaj. Naprawdę daje mi to taką siłę do tego, że wstaję i wiem, że po prostu mam wokół siebie ludzi, którzy są moimi prawdziwymi przyjaciółmi, którzy mnie nie zawiodą, kiedy jest potrzeba. Naprawdę dziękuję tutaj wspaniałym ludziom, którzy przyczynili się do tego, że też tu jestem, bo przeprowadziłem się z całą rodziną dla programu Nie zmarnuj swojego życia i zadbali o to tacy ludzie jak Jacek Wajk i Ania Weigl i wspólnota Hefsiban. To jest niesamowite, moim zdaniem takie serce ludzi, taka otwartość jest rzadko spotykana i jestem im niesamowicie wdzięczny za to. Pamiętajcie o tym, że życie jest jedno, że życie należy tak naprawdę do was, ale również do Boga i tak naprawdę nie zasmucajcie swoich rodziców, nie zasmucajcie swoich bliskich. Ja pamiętam, że jak byłem mały, miałem 11, 12, 13, 14 lat, to była siara słuchać mamy, taty, o, bo mi mama coś mówi, bo mi tata coś mówi. Po latach, kiedy mam 20 parę lat, mówię, kurde, ale oni mieli rację. Ci mieli rację, tamci mieli rację. Nasi bliscy mają rację, dlatego że są starsi od nas i najbardziej się o nas troszczą. Moi kumple przychodzili i mówili, chodź ćpaj i tak dalej. Chodź imprezuj, baw się, i tak dalej. Ja nie widziałem swojej matki, która po prostu chciała dla mnie jak najlepiej. A była tak blisko i tak bardzo chciała tego. Dlatego, że po prostu czasem nie widzimy swoich najbliższych. A ważne jest to, żeby po prostu pamiętać, że nie musisz być jak ktoś. Bądź sobą, nie musisz być jak ktoś, nie musisz iść do tej grupy, żeby być zaakceptowanym, żeby być lubianym, to ja sobie zajaram, czy sobie zaćpam, czy sobie nachleję się, bo mnie wtedy będą lubić, bo wtedy sobie będę miał przyjaciół. Naprawdę, w momencie mojego nawrócenia, mojej przemiany, wszyscy starzy przyjaciele odeszli, ale przyszli nowi. I tak naprawdę prawdziwi, którzy sprawili, że moje życie się zupełnie inaczej wygląda dzisiaj, więc szukajcie sobie takich kumpli, takich koleżanek, którzy będą wnosili coś do waszego życia. Oczywiście pozdrawiam serdecznie wszystkich moich kumpli, których dotychczas spotkałem na swojej drodze. Każdy z nich wniósł co innego. Wierzę, że każdy z was, każdy młody człowiek, który teraz słucha tej audycji, naprawdę z całego serca was zapraszam. Wybierajcie Boga w swoim życiu, módlcie się i naprawdę idźcie do przodu i róbcie to, co kochacie, bo to jest najważniejsze. Moje plany muzyczne. Pracuję aktualnie nad płytą, która powoli staje się, powoli jakoś tam powstaje. Myślę, że ukaże się w tym roku, ale zanim ta płyta, to podejrzewam, że jeśli DJ Jonas się zepnie, bo wierzę, że się zepnie, mój dobry ziomuś, to zrobi bity, dokończy bity na Rymcerzy, na najnowszą płytę Bóg ponad hajs, która się kończy. Już mamy kilka tekstów i wejdziemy z nią do studia i nagramy ją i skończymy ją w tym roku. Także najnowsza płyta Rymcerzy, Bóg ponad hajs oraz płyta Bęsia jeszcze w tym roku. Będzie mnóstwo teledysków oraz będą teledyski z USA. W USA nakręciliśmy w Miami jeden teledysk, w Los Angeles drugi teledysk. Myślę, że bądźcie czujni, wchodźcie na Facebooka, Facebook Umany na Rymcerze, tam zobaczycie nasze klipy, na YouTube'a, jesteśmy tam, jesteśmy z wami, wspieramy się, Zapraszamy Was do tego, żebyście byli z nami w kontakcie. Jeśli chodzi o program Nie zmarnuj swojego życia, to zapraszamy serdecznie z całego serca wszystkich dyrektorów szkół warszawskich, www.rymcerze.pl. Wchodźcie, ściągajcie formularz, zapraszajcie nas do szkół, przyjedziemy do Waszej szkoły, podziałamy dla Waszej młodzieży, z wielką przyjemnością tam przyjedziemy. Naprawdę zachęcamy wszystkich. Wierzymy, że będziemy mogli być w jak największej ilości szkół warszawskich. Program jest bezpłatny, ale cały czas szukamy darczyńców i sponsorów. Także serdecznie Was zapraszamy i wierzymy, że będziemy mogli się spotkać w Waszej szkole.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Roman Zięba. Witaj.
1: Witam.
0: Znaczysz kontynenty znakiem krzyża. Zastanawiałem się, czy ekspiacja jest najważniejszym twoją motywacją, czy to jest najważniejsze.
1: Tak było na początku chyba. Czułem w sobie potrzebę właśnie zadośćuczynienia za to zło, które czyniłem, świadomie, nieświadomie, za kłamstwa, które też potem miały w życiu innych ludzi, moje kłamstwa w życiu innych ludzi miały konsekwencje. Natomiast myślę, że od początku motywacją była także wdzięczność. To znaczy ja wyruszałem w te dalekie drogi chyba też, żeby dziękować za nowe życie, za tą szansę, którą dostałem za darmo. Ja jakoś tak od razu zdałem sobie sprawę, że uratowała mnie, to teraz tak to nazywam może górnolotnie już, ale no, uratowała mnie miłość, czysta miłość, której zawsze gdzieś tam szukałem, której nigdy nie potrafiłem doświadczyć, dotknąć. Tak naprawdę chyba dalej za nią idę.
0: To jest chyba dobra gwiazda, za którą ludzie za różnymi gwiazdami mogą pójść, ale gwiazda miłości to jest akurat chyba ta dobra gwiazda. Ale jeśli ktoś słucha cię pierwszy raz, to co było najcięższym ciężarem serca, o którym możesz powiedzieć, który spowodował, że na początku szedłeś, żeby zadośćuczynić przez kontynent amerykański przez kilka tysięcy kilometrów?
1: No ja skonfrontowałem się, znaczy runął mi system dosłownie i absolutnie, całkowicie straciłem wszystko, co kiedyś dawało mi jakąś podporę, stabilizację, poczucie sensu, jakiegoś kierunku, a więc życie zawodowe, rodzinne, to wszystko okazało się budowałem na swoich własnych założeniach i fundamentach. Projektowałem rzeczywistość. Byłem specjalistą od sukcesu, czyli certyfikowanym kierownikiem projektów, konsultantem we wdrożeniach. Ja obsługiwałem tą metodykę zarządzania projektami. Ta mechanikę sukcesu, można powiedzieć. Jak zapewnić sobie powodzenie według zaprojektowanego scenariusza. I będąc takim właśnie ekspertem...
0: W dużej firmie, powiedz jeszcze... Że było to w dużej firmie, że było to w dużej firmie. Chodzi
1: tak,
0: mi o to,
1: tak,
0: że...
1: Tak, to było w dużej firmie technologicznej, amerykańskiej, więc ja byłem też no szczęśliwym, młodym człowiekiem w pięknym garniturze, w służbowym samochodzie, który był szkolony za granicą, więc to było w czasach, kiedy Polska bardzo się szybko rozwijała. Lata 90., druga połowa, kiedy gospodarka potrzebowała też takich ludzi, ekspertów z językami, ludzi dynamicznych, kreatywnych. Ja po tej mojej Azji, po tym epizodzie przemytu, który przecież ukryłem w dokumentach, miałem poczucie no, sprawczości, że byłem bardzo, że byłem w stanie sobie poradzić w każdej sytuacji, prawda? I rzucono mnie na trudne odcinki, a wszędzie sobie radziłem. W trudnych projektach realizowałem zadania bardzo złożone, bardzo ambitne, z powodzeniem, z sukcesem. Miałem z tego powodu, z tego tytułu oczywiście profity. Ta kariera się rozwijała bardzo dynamicznie i właśnie wtedy ta katastrofa się zdarza, czyli ja to mówię tak obrazowo dzisiaj, jakby ktoś mi wyrwał dywan spod nóg i nagle upadek jest wstrząsem, szokiem, jest kompletnie rozbiciem wszystkiego, systemu. Ja spadam głową w dół i nie rozumiem, o co chodzi zupełnie. Jestem kompletnie zagubiony, a potem przychodzi cierpienie, jeszcze gdy jestem zamknięty w odosobnieniu, w zakładzie karnym do tych spraw sprzed wielu lat, jestem zamknięty i dochodzi ta wiadomość o tej śmiertelnej chorobie mojej żony, więc to już dopełniło tego obrazu katastrofy, a jednocześnie sprawiło, że jakby straciłem wszystko to, co mnie wtedy oddzielało od tej nowej drogi, bo ona była potrzebna, ten krok w zupełnie nową rzeczywistość, której nie znałem, o której nic nie wiedziałem. To była taka malutka iskierka światła, dosłownie punkcik światła w otchłani ciemności. Ja nawet nie wiem, czy to był mój wybór, ale tak myślę, że jednak ta łaska spotkała się z moją decyzją. Ja postanowiłem, nie miałem nic innego. Musiałem może skorzystać z tej propozycji tego światełka i nie wiedząc, co to oznacza, poszedłem za nim po prostu, za tym światełkiem. To była moja jedyna nadzieja. I odkrywam cały czas w kolejnych latach to światło w coraz nowych formach. To chyba tak mogę krótko powiedzieć o tym, co się potem wydarzyło.
0: Użyłeś już dwóch janowych metafor. Myślę o ewangeliście, czyli światło i miłość. Chciałem zapytać, jakim, bo opisujesz dwa światy. Święty Ignacy z miejscowości Loyola mówi, że jest tylko sztandar świata i sztandar Chrystusa. Tak naprawdę sztandar zła i sztandar Chrystusa, że nic, nie można się zaciągnąć do żadnej innej mafii, albo do Chrystusowej, albo do mafii tego świata. Ja sobie ten świat nazywam syndykatem śmierci, bo widzę bardzo wyraźną kolaborację sfery widzialnej z niewidzialną i widzę w działaniu wielu osób po prostu, że one są jak na sznurku wiedzione przez złego ducha, który na fortepianie ich pożądliwości, zranień i słabości wygrywa melodie potworne, które odbijają się w życiu innych ludzi strasznie. Więc padł ci świat, w którym odnosiłeś, znaczy no, system przestał działać, tak? I miałeś poczucie kontroli nad życiem i nagle okazało się, że nie masz żadnej kontroli. Ale ja zapytam jeszcze ciebie, te sukcesy, tak? Jakim były kosztem okupione? Jak dziś patrzysz na człowieka w garniturze, który przemycał drogie rzeczy w Azji, gdzie grozi za ten przemyt grożą najwyższe kary, gdzie jesteś mistrzem świata w panowaniu nad pulsem, nad drgnieniami powiek, tak, mowa ciała. Tam są też specjaliści, przemytnicy, znaczy zawsze jest tak, policjanci i złodzieje, tak? I potem to, tego wszystkiego używasz już w sposób cywilizowany w tym świecie i dostajesz za to pieniądze. Ale jakie są koszty tego sukcesu, który odniosłeś w świecie, odnosiłeś?
1: No ja miałem wtedy poczucie, ja w ogóle nie patrzyłem na to z jakąś głębszą refleksją, po prostu konsumowałem tą rzeczywistość. Ona mnie zapraszała do nowych otwarć, nowych odsłon. Byłem królem na przemycie, nieuchwytnym, sprawczym. To była przygoda, adrenalina, pieniądze, wyzwania. Cały czas być na wielkich energiach i też ryzyko. Potem odreagowywane ten stres tymi używkami. Potem w tym świecie korporacyjnym, nie chcę dosłownie przyrównywać jako jeden do jeden tych dwóch światów, chociaż one mają wiele analogii, ale potem już w garniturze, w tym służbowym samochodzie przeżywam podobną intensywność życia i też te nagrody przychodzą i też mam poczucie, że jestem kimś przywilejowanym, nieuchwytnym. Ja dyktuję warunki, ja kieruję rzeczywistością, ja projektuję innym świat, bo też byłem coachem, mnie się słuchano mnie, ja pisałem artykuły, byłem na konferencjach i tak dalej. Cena. No więc to wszystko było, teraz na to patrzę, to był czas, w którym ja nie przeżywałem jakiejś głębszej refleksji nad sobą, nad światem. Nie było mi to w ogóle potrzebne. Byłem w kwestii wiary. No sumienie tak, sumienie cały czas gdzieś każdy z nas ma. Ono mi mówiło różne rzeczy, nie zawsze sprzyjające temu, co się działo. Ale ja to w sumienie zawsze sprytnie sobie gdzieś tam umiałem zagłuszyć, schować, ukryć. Natomiast ceną była też pewna, mimo wszystko, pustka, jakaś tęsknota, coś, co mnie gdzieś tam, co mi doskwierało. Ja jakąś częścią siebie czułem, że tak jak na przemycie na przykład, czułem, że to nie można tak w nieskończoność prowadzić takiego życia, że w końcu wpadnę na którymś lotnisku, w końcu ktoś mnie odkryje to moje kłamstwo. Tak samo tutaj, po tej stronie, już będąc w tym tak zwanym legalnym świecie, kiedy byłem przedmiotem zazdrości, moje życie, moja kariera, moja rodzina, dom kolegów, oni mi zazdrościli tego obrazka, ale cały czas czułem, że czegoś tu brakuje, czegoś istotnego. I gdzieś cały czas była tęsknota za tym czymś. Dlatego kiedyś mnie zapytano, jakie było moje pierwsze uczucie, gdy się zawalił ten system. To pamiętam, jak ten lęk, czy ta zapaść, co to było, jak to bym sobie się przypomniał. I pamiętam, że w tym momencie też poczułem rodzaj ulgi. I to było zaskoczenie tego mojego rozmówcy. Jak to ulgi? Przecież jesteś zamknięty, tracisz wszystkie perspektywy, więzienie, choroba żony. Ulga polegała na tym, że trudno mi się o tym mówi, bo to tak, ten stan już był dawno temu i on został przykryty potem nowymi rzeczami, ale jak tak sięgam pamięcią, próbuję sobie to przypomnieć, to ta ulga spowodowana była tym, że ja poczułem, że wreszcie będę mógł doświadczyć tego czegoś zupełnie nowego. Chociaż to tak teraz nazywam oczywiście, człowiek, który ma depresję, walczy o przetrwanie, ale gdzieś tam była ta iskierka tego co jest przede mną, mimo że cały świat runął, ten policzalny, ten empiryczny, ten doświadczany intelektem, emocjami, bo tylko taki miałem. Natomiast otworzyło się coś zupełnie nowego i właśnie. Do dzisiaj jestem ciągle w takim zadziwieniu. Takie pytanie sobie stawiam, czy tak musiało być? Czy ja musiałem stracić to wszystko? Czy ja musiałem doświadczyć tej katastrofy, upadku na samo dno? Kiedyś na poprawczaku, jak dajemy śledztwa w różnych miejscach, jako wspólnota pielgrzymów miłosierdzia, ludzi właśnie z tym doświadczeniem tej ciemności, potem tego powstania do nowego życia, to pamiętam poprawczaku, takim tacy młodzi chłopcy, przestępcy, bandyci, bardzo, bardzo brutalni, ale już w tej korekcie, już w tym stanie, w tym ośrodku wychowawczym, czy to był poprawczak nawet. Pamiętam, jeden z nich mnie zapytał, czy żeby się odbić w górę, trzeba osiągnąć dno. I to było bardzo prostym językiem zadane pytanie chłopaka, który miał może 16 lat. Czy żeby się odbić, trzeba dotknąć dna? I właśnie to pytanie ciągle jest przede mną, bo być może ktoś powie, to jest jakiś rodzaj takiej ucieczki, jakiegoś ekstremalnego stanu, że ty kiedyś miałeś stan ekstremalny w tą stronę, a teraz sobie ustawiłeś to ekstremum gdzie indziej, a tak naprawdę ciągle masz to samo, tak? Może brakuje mi jakiejś łagodności w tym wszystkim, może ciągle szukam tego właśnie punktu prawdy, tej uczciwości wobec samego siebie, tego momentu, w którym już nie muszę zmagać się z sobą, tylko ja we wstępie do książki Krzyż Ameryki, która opisuje pielgrzymkę przez Amerykę, czyli tą drogę najdłuższą dotychczasową z moich, czyli od Kalifornii do Nowego Jorku 5000 km w pół roku pieszo, bez zabezpieczeń. To pamiętam, zaczynam tą książkę takim zdaniem o krzyżu. Bo ta Ameryka była właśnie zaznaczona znakiem krzyża. Moja droga była poziomą belką. Z zachodu na wschód kolega, mój przyjaciel Wojtek, szedł z północy na południe z Kanady do Guadalupe i to była ta pionowa. Razem to był krzyż Ameryki. I pamiętam to pierwsze zdanie, które otwiera tą opowieść, ten dziennik z pierwszej drogi przez kontynent, że krzyż jest przestrzenią konfrontacji dwóch rzeczywistości, które toczą ze sobą walkę w świecie i w każdym człowieku. I że rezultatem tej walki, tak opisałem tego, to urzęsa walki, jest albo wieczna tułaczka w świecie odciętym od celu, albo prawdziwe życie. I ktoś mi pytał, ale dlaczego użyłeś słowa walka tych dwóch światów, prawda? Horyzont to jest doczesność, czyli ziemia, świat materialny, belka pionowa to jest niebo, czyli ta wertykalny aspekt do nieba, czy ta transcendencja, czyli to mamy spotkanie materii i ducha, prawda? Krzyż jest najlepszym drogowskazem właśnie paradoksalnie. Chociaż nie pokazuje właśnie tego punktu, tylko kierunku, ale bardziej daje tą przestrzeń wolności wyboru i wtedy spotykam się z Bogiem, czyli z prawdą. Natomiast właśnie, czy tam musi być słowo walka? Czy nie może być słowo spotkanie? Ktoś mnie zapyta. I w moim życiu ciągle jest to zmaganie, tak jakbym ciągle w sobie czegoś nie umiał obłaskawić, załagodzić. No bo Paweł chyba pisze takie słowa, że kochaj i rób co chcesz. Gdy kochasz, wtedy ten system się tak zmienia, że już sprawiedliwość nie ma mocy. To oczywiście teraz jestem w przestrzeni nie mojej, bo ja nie jestem teologiem, ale grzech jest tam, gdzie jest sprawiedliwość, prawda? Gdy kochasz, już wiesz, że jesteś w przestrzeni czystej miłości. Więc pytanie, czy ten stan można osiągnąć tu na ziemi już, czy dopiero po drugiej stronie?
0: Święty Augustyn mówił o tej wolności, którą daje miłość, całkowitej wolności, tak? I w jego życiu też jest, jego życie też jest figurą, tak? Był wolny, dokąd się dało. Na szczęście miał matkę, która nie odpuściła tego, tej pionowej belki, mimo że ta pozioma trzymała go bardzo, bardzo, 17 chyba lat się modliła i pościła święta Monika, ale udało jej się wyrwać syna z objęć świata. Pytasz, czy to zawsze jest walka? No jak się czyta świętego Pawła, to tak, ale jak czytasz świętego Jana, to nie wiadomo. Ale myślę, że to też zależy od natury człowieka. Pielgrzymka jest formą modlitwy ciała. Czyli czymś takim jak post, jak jakieś skrajne wyrzeczenia. Człowiek może osiągnąć to osamotnienie serca, tak? W którym przychodzi Bóg do niego. Ale najpierw musi się wyrzec tego, co mu się słusznie należy i w jakiejś intencji się tego wyrzekać. I jeśli ta intencja się Bogu podoba, jeśli człowiek spełnia swoje powołanie, no to przyczynia dobra na ziemi, jest rękami Chrystusa tutaj, tak? Jaki jest ogólny sens twoich pielgrzymek? Bo kwestii wolności i miłości ja nie rozstrzygnę, bo w sobie jakby, bo ja, moje życie jest walką cały czas, odkąd pamiętam. Ale jaki jest prawdziwy sens takich wakacji, że idziesz sobie 5000 kilometrów i śpisz tam, gdzie chcesz i tak dalej. Wielu ludzi wyobraża to sobie jako właśnie wolność. Ci ludzie, tak, przygoda i wolność, która wyrywa ich, myślenie o niej wyrywa ich z tego kieratu, w którym są, w który weszli dobrowolnie, tak? Sens.
1: Ja ostatnio mam serię spotkań, czwarte w zeszłym tygodniu odbyłem w ciągu kilku miesięcy. Spotkania to są we wspólnotach Wojowników Maryi w różnych miastach w Polsce. Oni mają ostatnio, tak powiem, troszeczkę, pozdrawiam w ogóle, jeżeli mnie słyszą, taką troszeczkę słabą prasę z uwagi na te różne tam historie zamieszania, ale ich też się kojarzy, zwłaszcza przez tą prasę, taką nieprzychylną, z jakimś takim formatem wojskowym, takim militarystycznym, siłowym, kinetycznym. To się wielu nie łączy z duchem Ewangelii i tak dalej. Natomiast ja ich poznaję jako mężczyzn, mężów, ojców, którzy naprawdę realizują pewną misję bardzo szczególną naprawy swoich relacji w rodzinach. Przede wszystkim to mnie ujmuje. I właśnie mam z nimi dobry kontakt, chociaż jestem takim trochę kosmitą dla nich, w sensie takim, że ja przecież nie realizuję tego w domu, w rodzinie na co dzień, chociaż mam córkę i pomagam moje wnuki i rodzinnie też się udzielam, odkrywam tą przestrzeń właściwie, jestem wtedy bardzo szczęśliwy i zawsze chcę być do dyspozycji córki, chcę, żeby miała moją stałość, moją obecność. Pytasz, co jest tym doświadczeniem w drodze? Myślę, że relacje, to znaczy spotkania z ludźmi. Nie wiem, jaki to autor napisał te piękne słowa, że najgłębszym doświadczeniem bóstwa będzie spotkanie z człowieczeństwem, które to bóstwo przyjęło w Chrystusie. I największym skarbem moich dróg, tych, które trwają już przecież 15 lat, te we wspólnocie, a wcześniejsze 5 samotne, czyli sam wędrowałem, czyli 20 lat jestem gdzieś w jakimś wędrowaniu. Wiosna, lato to jest droga zwykle, a zima, jesień to jest pracownia i kon, więc łączę ikonę i pielgrzymki. Natomiast ta droga to są spotkania przede wszystkim. I konfrontuję się z ludźmi, którzy otwierają drzwi nieznajomemu. No i właśnie, ja mam bardzo bogate doświadczenie tego pierwszego spojrzenia. Otwierają się drzwi, patrzy na mnie człowiek, ja na niego. Ja już wiem, że po tych kilku dosłownie sekundach, że w tych kilku sekundach pierwszej konfrontacji, znaczy tego spotkania, spojrzeń, tam już się decyduje, co będzie dalej. Albo sobie ufamy i wchodzimy w relację, albo się odrzucamy lękowo. Jest tylko jakiś zdawkowy komunikat, jakaś pomoc, ale do widzenia. Więc co decyduje o tym, czy się akceptujemy nawzajem, przyjmujemy się? Ja nawet powiem tak, że opieram to trochę tak dzisiaj, że ta łaska przyjęcia mnie do domu przez nieznajomego, na nocleg, gdy jest ciemno, zimno, gdy jestem głodny, to co on robi, ten człowiek, który widzi mnie po raz pierwszy, to jest odwaga i takie samo wejście z wiarą w niepewność, jak ten pierwszy krok pielgrzyma, który wyrusza w drogę bez zabezpieczeń daleko. On robi to samo, co ja. On ufa, że w tym spotkaniu realizuje się jakieś misterium. To Lewinas pisał o tym misterium spotkania z innym, prawda? Że w pewnych przestrzeniach już nie jesteśmy inni, tylko jesteśmy połączeni. I to właśnie niezależnie od tego, jak odległe systemy reprezentujemy, światopoglądowo, religijnie, etycznie i tak dalej. I to jest też, pytasz o te wartości, ten skarb tego mojego pielgrzymowania, że ja odkrywałem niezwykłe przestrzenie, pokłady, skarby człowieczeństwa, na tej tajemnicy, kim jest człowiek, w rozmowach, w spotkaniach z ludźmi, do których było mi światopoglądowo bardzo daleko. I z jednej strony zdaję sobie sprawę z pewnego zagrożenia, także duchowego, wchodzenia w obcą przestrzeń. Przecież ja tam mogę doświadczyć czegoś, co mnie destabilizuje, prawda? Czegoś, co mnie odciągnie od moich kierzeni, od korzeni, od mojego kierunku, więc ja mogę tam doznać pewnego jakiegoś zawoalowanej formie, pod pozorami jakiejś wymiany, ale tam będzie coś, co będzie mi szkodziło na przykład, prawda? Ale w tej chwili, kiedy dokonuje się to spotkanie na poziomie właśnie serce, ja tak to odczytuję, tą ufność wzajemną, którą mamy do siebie, gdy się przyjmujemy wtedy, to wtedy doświadczamy, że jesteśmy razem członkami, jakby to powiedzieć, pewnej wspólnoty ludzkiej rodziny. Jako ludzie, jako członkowie tej samej wspólnoty, no bo jest tam blisko do siebie, bo tam na przykład mamy pewne kody wspólne. Mimo że języki, kolor skóry, religia, wiele obyczajów jest zupełnie inna, ale na przykład, nie wiem, podanie sobie otwartej dłoni na powitanie, dłoni bez broni, spojrzenie, które kierujemy w oczy drugiego, prawda? Gest zachęty, żeby usiąść przy stole, podzielenie się pokarmem wobec wędrowcy, który jest głodny. To są kody uniwersalne, chyba najgłębsze kody człowieczeństwa, tak myślę sobie. I wtedy odkrywamy, że każdy człowiek ma sobie pewien depozyt, no w Księdze Rodzaju to jest napisane, że Bóg stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo, czyli każdy z nas ma tą iskrę, ten ślad tego, co jest niezniszczalne, a co ma wieczny wymiar, prawda? Tego boskiego światła, które jest wieczne, prawda? Mamy w sobie już tą transcendencję, każdy z nas, niezależnie od tego, jakbyśmy daleko od tego daru boskiego odeszli, czy jak bardzo go negowali, czy nawet go niszczyli, to on ciągle jest. I teraz właśnie jako pielgrzym bezbronny, ktoś, kto idzie zdany na innych, no bo na tym polega ta misja, że ja nie dlatego się nie zabezpieczam, żeby ryzykować, albo żeby uprawiać jakiś rodzaj, nie wiem, przygody ekstremalnej, tylko właśnie po to, żeby dać się objawić temu cudownemu wydarzeniu w tej epifanii spotkania. Ja tak to przeżywam. ale jednocześnie cały czas zdaję sobie sprawę oczywiście z tego, że są te zagrożenia, bo chociażby islam niesie wiele pytań, spotkania w domach ateistów, prawda, którzy byli zaciekawieni mną. Dziwne jest to, że ja praktycznie nie pamiętam chyba, albo te sobie sytuacje gdzieś tam wyparłem, było ich na pewno bardzo niewiele. Nie pamiętam momentów, w których idąc z krzyżem, bo my idziemy z krzyżami, więc widać daleka, że znaczy krzyż to jest taki kostur, taką delikatną poprzeczką, że widać, że to jest raczej, że to jest pielgrzym, a nie turysta, że ten znak nigdy nie wywoływał pogardy, może ktoś obchodził mnie, na przykład przedmieścia Londynu, przez które się idzie 3 dni, tam 100 meczetów i tam muzułmanie mnie obchodzili z daleka, ale inni zapraszali do środka. Tak na mapie, zostawiam krzyż w przedsionku, z plecakiem, wchodziłem w przestrzeń ich modlitwy, bo to zaproszenie było czymś ważnym dla nich. Oni chcieli doświadczyć kontaktu z człowiekiem, który w Koranie dla nich pielgrzym, dla muzułmanów, i to w Turcji w Ramadanie, szedłem 2 razy przez Turcję w Ramadanie, i przez Palestynę, i przez północny Cypr. To są tureckie, muzułmańskie obszary. Tam w islamie, w ogóle w Koranie, jest zasada, która mówi, że pielgrzym objęty jest pewnym immunitetem i ma 3 dni zapewnionej opieki w meczecie. Tak? Więc ja chętnie korzystałem z tego, kościołów często, więc ta pomoc była. I oni traktowali to bardzo poważnie, wiedząc, że ja nie jestem hacz, no bo hacz idzie do Mekki. Mówili mi to, ty nie jesteś hacz, ten, któremu przysługuje to prawo, ta opieka. Ty jesteś biały, ty jesteś zachodni człowiek, ty idziesz na zachód, nie na wschód. Ale jednocześnie nie byli w stanie mi odmówić, bo czuli, że człowiek w drodze, gdy się modli, jest jakoś uświęcony. I Abraham, ojciec wiary, ojciec 3 religii monoteistycznych, tak chyba można przyjąć, prawda? On rozpoczął tą szczególną drogę, że ruszył właśnie w nieznane, tak? Ruszył na spotkanie z tym, który mu obiecał. Ta obietnica była tą jego drogą, tym celem. Obietnica, która się nie spełniła aż do 90 kilku lat, gdy zmęczony siedzi przed namiotem w najgorętszej porze roku, dnia, prawda, jest zmęczony. I widzi 3 wędrowców, do których raz nazywa w liczbie pojedynczej, potem w liczbie mnogiej, mówi do nich witaj, potem mówi do nich zapraszam was do stołu, więc jakby tu jeden jest 3, 3 są jednym. Potem to posłuży ta scena jako opis, już jako wstęp do dogmatu Trójcy, który będzie też trudny dla ludzi negujących chrześcijaństwo, a jednak chrześcijaństwo jest jakby ufundowane, bo większość, chyba wszystkie denominacje chrześcijańskie na świecie mają tę Trójcę jako dogmat Boga. Natomiast on, Abraham, wtedy widzi 3 kenosz, czyli 3, to w hebrajskim słowo oznacza śmiertelników, tak zmęczonych, utrudzonych, znużonych życiem jak on. Czyli Bóg przychodzi, nie chcę powiedzieć na miarę nas, bo to nie jest tak, on zawsze nas przekracza, ale on przychodzi na miarę pewnego stanu, w którym możemy go teraz pojmować. W pewien sposób zniża się do nas, nie tracąc nic ze swojego majestatu. To jest taki paradoks. Jeśli nieraz zastanawiałem w drodze, jak to jest, że ja w życiu moim tak często oddalałem się od Boga. Uciekałem od niego, albo negowałem jego prawa, czy nawet przeczyłem im brutalnie. A on ciągle był przy mnie tak samo blisko. Nigdy mnie nie zostawił, nigdy mnie nie odstąpił. Ktoś, kto tą miłość poczuje, że ta miłość była z nim zawsze, nawet wtedy, kiedy ją ranił, niszczył i tak dalej. Że ta miłość nigdy mnie nie zostawiła, no to gdy poczuję już taką miłość, no to wtedy nie może już jej zostawić. I to, co zostaje, no to dzielić się z nią, z innymi. Więc my wyruszamy tak naprawdę po to, żeby dziękować i błogosławić, ale żeby też pokazywać, to serce pragnie się udzielać wtedy, bo po tej miłości nie można dla siebie zostawić.
0: Mówisz o kodzie człowieczeństwa. Wtedy pomyślałem sobie o miłości Chrystusa, tak, że Chrystus umarł za wszystkich, więc wszyscy mają szansę na zbawienie. i pewnie ci wyznawcy wielu religii, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie, a nie łamali naturalnego sumienia, nakazów naturalnego sumienia, pewnie zostaną zbawieni. Ale kiedy mówiłeś o wschodzie, to przyszła mi po raz kolejny podpowiedzi o jeden z obrazów, który ty wywołałeś, opisałeś. Japonki w sklepie, która pakuje twój zakup, i widziałeś tam cywilizację, tak, którą ona jest jej częścią, jest przepełniona całym tym szukaniem równowagi, tak, szukaniem i znajdowaniem jej w powściągliwości. I teraz powiedz mi, bo nas dotyka problem niemiecki, a Chińczycy mają bardzo złe doświadczenie z Japończykami, chyba porównywalne, a może nawet gorsze.
1: I teraz ja,
0: tak, niż może takie jak Żydzi i Cyganie i Polacy. Powiedz mi, jak pogodzić tę wiedzę, tak, o tym, że to jest tak wyrafinowana cywilizacja, niezależnie od tego, na ile dotyka prawdy, tak, ale jej wyrafinowanie nie ulega żadnej kwestii. Jak ci ludzie byli zdolni do tego, żeby mordować setkami tysięcy, i to czasami w sposób potworny, i być tak sfanatyzowanymi, że praktycznie oni się nie poddawali, tak? Dopiero w chwili, w której cesarz się złamał, to zresztą nie wszyscy przyjęli to do wiadomości, tak, samobójstwo rytualne i tak dalej, i tak dalej. Ale powiedz mi, w kontekście tego kodu człowieczeństwa, czy my jesteśmy w stanie zrozumieć taką dwoistość u Japończyków?
1: Chciałbym ci podziękować za to pytanie, ale ono jednocześnie dotyka najtrudniejszego punktu moich rozważań na temat Japonii, bo ja teraz to przerabiam do książki. Ona ma się nazywać Pęknięte naczynie, to będzie opis tej drogi właśnie mojej spotkania z Akita. Półtora miesiąca trwa ta pierwsza wędrówka. Spotykałem właśnie świat tej japońskiej kinezji, tej wysublimowanej kultury, delikatność tych ludzi, ich eteryczność, ich taka bardzo wręcz czułość dla odmienności. To znaczy oni bardzo wiele trudu, wysiłku zdają sobie po to, żeby nie przeszkadzać komuś w swoim otoczeniu. Prawda? Oni bardzo dbają o tą inność, że na przykład w metrze się nie rozmawia przez telefon, ani przez telefon nie rozmawia, żeby komuś nie przeszkadzać. Prawda? Więc mają taką do drugiego człowieka delikatność, uważność, a z drugiej strony, to co powiedziałeś, te obrazy, Mandżuria, to słynne laboratorium, w którym oni dokonywali tych okrutnych eksperymentów medycznych, więc to odczłowieczenie pewnych postaw, gestów i działań podczas wojny, brutalność, masakra w Nankin, to są rzeczy niepojmowalne. Jak je połączyć? Właśnie też ja się zastanawiam, to myślę, że jest tam trudne. Nie wiem, czy znajdę odpowiedź na to pytanie. Natomiast gdy mi to zapytałeś, tak, bo tu chodzi o uczciwość tego obrazu. Bardzo łatwo idealizujemy sobie na pewne obszary. Ja też poniekąd ulegałem takiemu zachwytowi jednostronnemu nad tym japońskim pięknym, tą kinezją ich sztuki. Natomiast miałem ciągle gdzieś na głowy Króla Szczurów, tą książkę o tych obozach jenieckich. Nawet byłem w Joetsu nad Morzem Japońskim, w takim dawnym obozie jenieckim dla Australijczyków, też żołnierzy australijskich. Oni to zorganizowali przy porcie wojskowym Japończycy i to miejsce dzisiaj upamiętnia kaźnie tych Australijczyków. Wielu z nich zginęło w bardzo brutalny sposób. Mordowanych. Oni pracowali tam, ale podlegali bardzo, bardzo okrutnym tam regułom i poddawani byli bardzo wielkiej brutalności japońskich żołnierzy, tych strażników więziennych. I ten obóz jest takim memento. Japończycy tego się dzisiaj jakby... Znaczy jest to trauma dla nich, natomiast już to pokazują. Już tam są spotkania rokrocznie, wiem, rodzinami ocalonych, bo nie wszyscy już przyjęli, znaczy część, ale ostatnie są osoby, które przeżyły. Ja myślę tak, że to jest moja taka myśl, którą próbuję opisać w tej opowieści, że świętość prawdziwa jest zawsze bardzo blisko jej przeciwieństwa. I ktoś, kto szuka prawdy, będzie bardzo mocno narażony na pokusę utraty kontroli. Znaczy gdzieś tu się te światy stykają i ten świat i to przejście nie jest całe łagodne. To trochę tak jak z czarną dziurą albo z tą przestrzenią w czarnej dziurze za horyzontem zdarzeń, gdzie znika informacja podobno, że tam już nie ma naszych modeli, tam już nie ma nic, żadnych analogii. Nawet słowo nic dla nas jest, już niesie ze sobą jakiś model, którym się chcemy posłużyć. Czyli coś, co już znamy. Tymczasem tam się dzieje coś, czego nie możemy w ogóle odnieść do czegokolwiek, bo tam nie ma żadnego odniesienia. I taką przestrzenią, myślę, jest spotkanie z Bogiem, o którym wiemy z prawdą, z miłością. Wiemy, że jest dobrem, że jest pełnią, że jest dla nas stworzonym tym wiecznym, tą wieczną radością, tak? To wyznajemy, takiego Boga wyznajemy, takiego Boga idziemy, ale jednocześnie jest jakaś cena za to stanięcie w prawdzie całkowicie. To jest cena porzucenia wszystkiego chyba. I teraz ta krawędź sama, ja tak to teraz opisuję, jak to czuję, mogę się tutaj trochę gdzieś plątać, czy nie wiem, czy to moje intuicje prowadzą w dobrą stronę, to mnie skoryguj, bo to jest jeszcze o wiele bardziej doświadczony w kwestiach tych duchowych, powiedzmy, rozstrzygnięć, czy tych badania duchowej rzeczywistości niż ja. Ja to robię intuicyjnie tak trochę, ale wydaje mi się, że o, właśnie, to mi się teraz przypomniało. Ostatnie rozdziały Ewangelii Marka. W kodeksach tych najwcześniejszych z IV wieku mamy inny zapis zakończenia Ewangelii Marka niż dzisiaj. Otóż dzisiaj koniec Ewangelii Marka to są świadkowie zmartwychwstań. To jest Emaus, to jest posłanie uczniów na cały świat, aby głosili. To jest jego wniebowstąpienie. Jezus się objawia w wieczerniku, Tomasz dotyka jego ran i tak dalej. Tymczasem pierwsza wersja Marka, i to już badacze ci są zgodni co do tego, kończy się na fragmencie, kiedy kobiety wchodzą do pustego grobu. Słyszą od chyba anioła, że Chrystusa tu nie ma, jest w drodze do Galilei, tam go spotkacie. I one opuszczają, i to jest ostatnie zdanie, opuszczają grób ogarnięte. I to autor mówi o dwóch, to są dwa greckie słowa, tremoszka i ekstatios, czyli trauma i ekstaza, czyli lęk i uwznieślenie. One takie dwie cechy, takie dwa uczucia mają w sobie, wychodząc z grobu. I na tym się kończy opis Ewangelii Marka. Koniec, nie ma więcej nic. Nie ma świadków zmartwychwstania, nie ma ogrodnika, nie ma kogoś, kto się przed nimi tam ujawnia w wieczerniku. Nie ma nawet niebowstąpienia oczywiście, więc jakby kończy się Marek pierwotny na chwili, w której kobiety są zostawione z tym uczuciem tremoszka ekstatios. I tak sobie myślę, że uczciwe stanięcie przed Bogiem, uczciwe, znaczy spotkanie ze zmartwychwstałym wymaga od nas pozbycia się, czy zostawienia podpór, czy wszelkich dydaktycznych wskazówek, które by oczywiście nas naprowadzały na ten dobry moment tego spotkania z dobrym Bogiem, z Bogiem, który ma wszystko dla nas, co dobre i tak dalej. Tymczasem one mają w sobie, te kobiety, traumę i ekstazę. I myślę sobie dzisiaj czasami o tych Japończykach właśnie, o tym poszukiwaniu tej pełni, że tam jesteśmy trochę zostawieni na taką, znaczy nie zostawieni przez Boga, tylko że musimy porzucić wszystkie nasze wcześniejsze modele i wynik tego może być dwojaki. Albo lecimy w przepaść, czyli wygrywa ta tremorz, ta trauma,
2: albo to uwznieślenie, czyli to ekstatios. I właśnie do końca ten wynik tego spotkania, tak, nie będzie wiadomy, czy my się uratujemy i skorzystamy z łaski, czy przypadkiem no, pójdziemy w drugą stronę, bo nie uwierzymy na przykład w miłosierdzie większe niż suma naszych lęków. I myślę sobie, że w taki sposób Marek, zostawiając nas w takim zawieszeniu, prawda, nie dając nam już tego finału szczęśliwego, tego pewnego, bezpiecznego spotkania ze zmartwychwstałym w opisach, w tej pierwotnej wersji Marka mamy taką sytuację, w której jakby sami musimy stawić czoła tej sytuacji, czyli my musimy sami przeżyć nasze temoszka ekstatios. To mówię wszystko na własną odpowiedzialność, znaczy ja nikomu nie chcę tutaj, nie wiem, zabierać tych ostatnich wersów oficjalnej Ewangelii. Tymczasem ja w pielgrzymowaniu doświadczam tej tajemnicy spotkania ze zmartwychwstałym właśnie bez zabezpieczeń. I to jest i ryzyko, i też szansa na to, że wejdę w przestrzeń pozbawioną podpór albo pozbawioną iluzji.
0: Mysterium Tremendi to jest jedno z pewnie odczytań tego, o czym mówisz, Marka. Natomiast no, nigdy nie było jakiejś cząstkowej Ewangelii, bo ona cały czas była cząstkowa do momentu, kiedy zamknięto redakcję tych pism. Więc ten moment, o którym mówisz, jest jednym z wielu momentów, kiedy to podlegało

0: bieżących i wysnuto z tego bardzo, przynajmniej trzy różne sposoby mówienia o rzeczywistości niewidzialnej i każdy z nich jest jakąś herezją. I myślę tutaj o Mircea Eliade i myślę tutaj o Rudolfie Otto i myślę o innych jakby próbach własnego objawienia, tak? Po tym objawieniu, które zostało zamknięte i przez Kościół opatrzone pieczęcią, że to jest już kształt Biblii w takim rozumieniu najlepszym tych kilkudziesięciu czy to wielu pokoleń, które spisywały od czasów Mojżesza czy późniejszych czasów, bo wtedy pojawiło się pismo aż do momentu, kiedy postawiono ostatni znak przy redakcji Biblii. Chciałem się zapytać teraz, zamykając ten etap kodów człowieczeństwa i przerażenia i fascynacji przy spotkaniu kogoś, kto jest kompletnie inny, bo to, co opisujesz, to, co dzieje się poza horyzontem zdarzeń, no to są takie zabezpieczenia. Bóg stworzył świat, stworzył go i go zakreślił, jego granice, tak? I są prawa, które dzięki temu wiemy, że Bóg ma w historię w swoim ręku i możemy czuć się bezpiecznie w tym wszechświecie stworzonym. Nie musimy ulegać temu przerażeniu, jakiemu zaczęli ulegać deiści, a dziś właściwie cała popkultura, cała kultura temu przerażeniu uległa. To znaczy tego pustego kosmosu z nakręconymi kuleczkami, które wokół siebie biegają, tak jakby Bóg świat zostawił. Tak? Takie było myślenie. Ono jakoś tak, myślę, że zwycięża tą kulturową obecność chrześcijaństwa. Ja chciałbym jeszcze w tej ostatniej części naszego spotkania porozmawiać z tobą o doświadczeniu spotkania z ludźmi, którzy urodzili się w 2008, 2009, 2010 roku. Ty spotykasz się z młodzieżą w siódmej klasie i uczysz ich pisania ikon. I opowiedz o tych dwóch rzeczywistościach, to znaczy o tym żywiole młodości, która jest już zupełnie przez inne filtry kulturowe przepuszczona, tak, żyje w świecie cyfrowym od narodzenia swojego i rzeczywistości ikony, która otwiera się na niewidzialne.
1: Dziękuję za to pytanie. Ono jest teraz centrum pewnych moich tutaj prac, mojej pracy, bo przygotowuję się właśnie do kolejnych rekolekcji z ikoną dla 14-latków. Pewna szkoła z Warszawy podsyła mi 40 takich młodych osób, bo to już nie są dzieci, jeszcze nie młodzież, więc nie wiem, jak ich nazywać. No, młodych ludzi, siódma klasa, to są dwie grupy, ja mam ich w dwóch salach. W jednej sali pomaga mi mój kolega, w drugiej jestem ja, ale nad całością czuwam. I to powstaje 40 ikon Chrystusa Pantokratora, to jest ta pierwsza ikona na drodze ikonografa młodego. Oczywiście robimy to w pewnym skróconej wersji, ale wszystkie elementy oni muszą przejść z tego warsztatu, od szkicu, przeniesienie na deskę, potem kolory podstawowe, rozświetlanie i tak dalej, oczywiście z modlitwą, bo ikony bez modlitwy nie można poznawać. To jest właściwie modlitwa pędzlem, oddanie dłoni Duchowi Świętemu. Efekt nie jest sumą moich starań, tylko owocem mojej przemiany, bo na to wszystko polega. I oni to rozumieją. Natomiast od 4, w 5 rok, w tym roku będę miał grupę, więc ja te roczniki kolejne obserwuję i obserwuję z niepokojem pewną zmianę w rocznikach, mianowicie i potwierdzają to oczywiście nauczyciele, że mają też głęboki niepokój w związku z tym. I to też badania ogólnie, statystyki to samo mówią, że już prawie 25%, jak mniej więcej, młodzieży, dzieci w tym wieku, czy wcześniej nawet, już mają pewne problemy na takim poziomie, że jest diagnozowany jakiś stan autyzmu lub ADHD. I oczywiście bardzo trudno pracować z osobami, które mają ten rodzaj dysfunkcji. Wolimy dzieci, które są bardziej opanowane, stabilne, słuchane, ważne. Czasem te stany przeszkadzają tym dzieciom w pracy nad ikoną. I teraz

0: zrobić. Nie wiem, czego to jest następstwo, jakich procesów cywilizacyjnych. Być może tutaj mówią lekarze, że to jest trochę wynik tej braku uważności w stosunku do dzieci, że mamy z nimi mało kontaktu jako rodzice, więc one, świat też jest coraz bardziej rozedrgany, coraz więcej bodźców, coraz mniej stabilności, coraz więcej agresji, coraz więcej takiego chaosu, który nie sprzyja budowaniu u człowieka młodego pewnych struktur wartości i tak dalej, i tak dalej. Ja nie w to będę teraz, nie tym się będę zajmował, bo to nie do mnie te analizy należą, natomiast ja widzę pewien stan, z którym spotykam się na tych zajęciach. Ale ikona tworzy taką, to jest pewna propozycja, w której ci młodzi mogą w jakiś sposób skonfrontować się właśnie z tymi swoimi deficytami. Znaczy, ja nie chcę używać słowa terapia, bo to byłoby nadużycie w stosunku do ikony. Te dwie przestrzenie, modlitwa i terapia, to są jakby rozdzielone, ale ikona pełni jakąś funkcję, myślę, spotkania z tą prawdą o sobie, czyli tego dotykania w sobie tych lęków po to, żeby je załagodzić, żeby je jakoś uspokoić. Nie sam je uspokajam, tylko coś mi pozwala doświadczyć, czy ktoś doświadczyć tego ukojenia, tej naprawy mojego wnętrza, mojego centrum. I teraz podam taki przykład. Chyba Marcel miał na imię chłopak, który miał dość wysoki poziom autyzmu. I pamiętam, dwie nauczycielki obok niego siedziały przez całe 3 dni, po jednej i po drugiej stronie, bo pilnowały, żeby nie zrobił żadnej rzeczy, która by była, powiedzmy, drastyczna, tak? No bo on kiedyś w muzeum, jak mi mówiono, jakaś gra była i on w tej grze przegrał i ta klęska, ta porażka spowodowała, że rzucił czymś ciężkim ścianę chyba i to była jakaś tam dana. W każdym razie, jak się nie chciały, żeby on powtórzył to samo na zajęciach z ikonami, rodzice tego dziecka podobno, Marcela, jakby delikatnie chcieli mu wypersadować, żeby jednak nie jechał na te zajęcia z ikonami z uwagi na to, że może być dla innych też problemem po prostu, i że się nie nadaje. Ale jednak bardzo chciał, nauczyciele nie potrafili do końca mu jakoś tego odmówić, więc zabezpieczyli go po dwóch stronach, pamiętam. Ja byłem też uczulony na tego Marcela. On bardzo się starał. Był bardzo nadpobudliwy, cały czas jakieś takie ruchy, kiwanie się, nie panował nad pewnymi swoimi emocjami, ale jakoś ta ikona powoli szła. W tym wszystkim on jednak chciał tą ikonę kontynuować. I pamiętam, były momenty bardzo, bardzo trudne, kryzysowe, w których nie radził sobie zupełnie, z tym to mu nie wychodziło, podglądał u innych, widział dobry efekt u kogoś, u siebie zły, więc był bardzo zły na siebie i tak dalej. Pamiętam pod koniec, kiedy ja tam pomagałem mu sporo, on się zgadzał na to, więc nie odrzucał mojej pomocy. Natomiast w pewnym momencie przenosił, to była końcówka tej pracy, chyba 3 dzień, kiedy już one były bliskie lakierowania, więc zamknięcia i poświęcenia. Potem była msza z poświęceniem, więc on już tą ikonę miał prawie ukończoną i przenosił nad ikoną plastikowy pojemniczek z niebieskim centem, takim pylącym proszkiem wyłarującym. I tak bardzo chciał się, tak się skupiał na tym, że upuścił ten słoiczek. On uderzając o stół, wzbił się taką chmurą tego pyłu, która pokryła, niebieski pył pokrył tą ikonę. Niszcząc ją de facto. I pamiętam, że ja byłem po drugiej stronie sali. Jest cały czas szum, bo to jednak dzieci nie potrafią być w ciszy tak cały czas. I pamiętam, zorientowałem się, co się dzieje złego, że ten szum nagle ucichł. Po drugiej stronie sali zrobiło się cicho. Spojrzałem i zobaczyłem po prostu blade twarze tych nauczycieli i tego Marcela, który wpatruje się w tą deskę zrujnowaną, w swoją pracę 3-dniową. I teraz wszyscy myśleli, że on rzuci tym, albo wybiegnie z krzykiem, albo jakąś inną drastyczną rzecz zrobi. Tymczasem on tkwił tam w kompletnym takim bezruchu, jakby zszokowany. I pamiętam, podszedłem tam, zobaczyłem tą katastrofę. No i byłem załamany, bo przecież końcówka pracy, a ileś ikon tutaj wymagających pilnych korekt, a tu nagle muszę wszystko zostawić, żeby ratować sytuację. I któryś z nauczycielek, pamiętam, powiedział do Marcela takie słowa. Marcelku, idź teraz do kaplicy adoracji i pobądź tam sobie pół godziny i przyjdź tu do nas za pół godziny, to wtedy zobaczymy, może coś tu się uda zrobić. No i tak, pół godziny, na pół godziny wysłać autystyka w bezruch, bezruch przed Najświętszym Sakramentem, w sytuacji, kiedy on, kiedy jego kosmos właśnie jest przed anihilacją, prawda? Czy to jest kompletna katastrofa jego mentalna w ogóle. Myślę sobie, on teraz, jak on zareaguje? A on wstał, założył kurtkę i wyszedł. I spędził tam jakiś czas w tej kaplicy adoracji. To było dla nauczycieli szokiem. Ja w tym czasie musiałem skorzystać z jakiegoś specjalnego daru, łaski, bo udało mi się tą ikonę 20-30 minut doprowadzić do stanu już no, dobrego, bo on akurat pracując tak bardzo intensywnie nakładał tyle wcześniej warstw tej żółtkowej farby, że łatwo mi było zczyścić to po prostu, bo on taką miał nadprodukcję, nadreaktywność pewną swoją, więc te warstwy, tyle ich było, że mogłem zczyścić te wierzchnie, więc zostały te spodnie nieuszkodzone. Dlatego to się udało w końcu i on wrócił i tą ikonę skończył, ale to podaję jako przykład działania ikony w taki sposób niestandardowy. To znaczy ona dla dzieci także tych problemami jest takim światem czy reprezentantem ikona. Ikona jest tylko znakiem, symbolem. To jest kawałek deski, okruchy farby, to nie jest nic samo w sobie nadprzyrodzone. Natomiast ona jest jakimś znakiem prowadzącym w głąb. W głąb rzeczywistości i w głąb nas samych. Jest drogowskazem. Na pewno święty Jan Damasceński w VIII wieku, jeden z pierwszych teologów ikony, i to było już w świecie, Bliski Wschód, to był ziem Palestyna w świecie już otaczonym przez islam, ten obrazoburczy islam, który niszczył wszystkie wizerunki. Tam on bronił, Jan Damasceński, właśnie ikon teologicznie, pisząc tą pierwszą definicję, która do dzisiaj nam się jakby jest najciekawszą chyba definicją ikony, że to ikona to jest widzialny znak niewidzialnego. Bardzo podobną definicję ma sakrament w katechizmie katolickim. Ta definicja sakramentu mówi, że to jest widzialny znak niewidzialnej łaski. Oczywiście ikona nie jest sakramentem, tak? Ikona jest tylko pewnym znakiem, pewnym jakby drogowskazem właśnie, ale nieomylnym drogowskazem, bo pokazuje niebo, czyli pokazuje świętych w stanie obcowania z Jezusem, bo ikona symbolicznie przedstawia świat nadprzyrodzony, czyli świat niebieski, świat przyszłego wieku. Dlatego pokazujemy oblicza w takim zmienionym kształcie. Te długie nosy, specjalnie malowane oczy, usta, nos, uszy i tak dalej. To wszystko, ten język ikony, symbole mają nas przenosić jakby na drugą stronę aktem wiary. Więc ikona nie jest realistyczna, nie ma tutaj tej psychologii, tej światłocienia, tej całej głębi tego malarstwa, powiedzmy, świeckiego. Tu jest pewien prosty znak, który nie każdy przyjmuje. Niektórym się wydaje, że ikona jest no, czymś zbyt prostym, zbyt banalnym, żeby nas gdzieś coś miała ważnego. Ale jednak ten znak ikony prowadzi. I Marcel poszedł tą drogą. Mimo, że wszystko w nim na tamten moment mówiło, że jest koniec, tak? Że trzeba teraz już tylko uciec w jakąś agresję, w jakąś właśnie taką silną emocję, która jest zawsze ucieczką od tego bycia ze sobą takim, jaki jestem, prawda? Pogodzenia się z tym, jaki jestem. Ja właśnie w ikonach obserwuję, u młodych ludzi też, ale u dorosłych, ja prowadzę zajęcia na kilku poziomach wiekowych, że najtrudniejsze, z czym się konfrontują osoby piszące ikonę, gdy uda się już wejść w ten świat oddawania dłoni, to jest akceptacja swojej własnej niedoskonałości. Chcemy zawsze być lepsi, chcemy zawsze zasłużyć na jakąś nagrodę, chcemy uchodzić za kogoś, kim nie jesteśmy, nie akceptujemy siebie na tym poziomie, nie akceptujemy tego stanu, to jest brzydkie, to jest nieładnie mi wyszło, tamtemu wyszło, mnie nie wyszło, ja jestem gorszy, ja jestem zły i to samo oskarżenie jest właśnie tym problemem najważniejszym, który wychodzi przy ikonie. Moim zadaniem najtrudniejszym, ale podstawowym w ikonach jest zawsze to, żeby takiemu adeptowi tłumaczyć, że właśnie ikona będzie, to co się pojawia na desce, będzie owocem twojej przemiany, a nie rezultatem twoich starań, tych najlepszych nawet intencji, czy talentów, czy tej wytrwałości, czy czego tam jeszcze. Natomiast gdy uda mi się ich przestawić ten wektor, zwrot wektora zmienić, że oni nagle uznają, że to co wyszło im oczywiście jest nie fajne, nie najładniejsze, ale to jest moje. Na ten moment ja taki jestem i przebaczam sobie ten mój stan na ten moment. To przebaczenie sobie zadziwiająco dokonuje wtedy w nas tej gotowości przejścia na kolejny krok. Czyli doskonalimy się przez to, możemy pójść dalej, dlatego że przebaczyliśmy sobie. I ta droga doskonalenia idzie dalej. Te kolejne kroki są możliwe dzięki temu, że mamy do siebie czułość, czyli godzimy się z tym, że jesteśmy niewystarczalni, słabi, poranieni, trudni i tak dalej, ale mamy prowadzenie, mamy ten wektor, mamy tą nadzieję, mamy ten drogowskaz. I gdy pójdziemy za nim, wtedy idziemy do światła.
1: Roman Zięba. Roman Zięba, dziękuję tobie bardzo. Z Bogiem, wszystkiego dobrego.
0: Z Panem Bogiem.
1: Bogiem.

0: Następnego dnia, będąc znowu na porannej mszy świętej, zadałam to pytanie: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy już usłyszałam bardzo wyraźny głos: przejdź z Ojomu do kaplicy Najświętszego Sakramentu na kolanach. I ja w końcu pomyślałam tak: Panie Jezu, powiedziałam te słowa dokładnie. Panie Jezu, jeżeli te słowa są od Ciebie i Ty tego naprawdę chcesz, to proszę Cię, niech znakiem dla mnie będzie to, że Marek się będzie źle czuł.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Nasza wiara nie była aż tak dogłębna i wielka, jak jest teraz. Ale gdzieś pochodzimy obydwoje z rodzin katolickich i, że tak powiem, no, byliśmy takimi katolikami chodzącymi w każdą niedzielę do kościoła, obchodzącymi święta, wiadomo, tam spowiadaliśmy się, ale gdzieś nie było tej takiej wielkiej relacji z Panem Jezusem, jak jest teraz. Ta wiara w Boga, że tak powiem, nie była od początku. Byliśmy katolikami, którzy chodzili do kościoła, pochodzimy obydwoje z takich rodzin, gdzie tam, że tak powiem, trzeba było chodzić do kościoła, gdzieś tam rodzinę, tak. No, był taki przykaz, tak, ale nie mieliśmy takiej relacji z Panem Jezusem, jak teraz mam. Nie mieliśmy żadnego nabożeństwa do serca Jezusa, to było zwykłe po prostu niedzielne chodzenie do kościoła. To dokładnie miało miejsce 6 lat temu, w 2018 roku. Mój mąż w kwietniu, 22 kwietnia dokładnie, trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Chorobę rozpoczęła się tak naprawdę już w styczniu, bo okazało się, że miał zapalenie płuc, którego żaden z lekarzy nie wykrył, mimo iż był na wizytach w przychodni. Po prostu stwierdzili, że jest to zwykłe przeziębienie. Zalecili jakieś tam po prostu leki Teraflu, APAP, rozgrzewające, żeby po prostu wypoczywał. I tak też robił. Też, no wiadomo, to trochę poprawiało mu tam stan zdrowia, chodził dalej do pracy, aż w końcu całkowicie opadł z sił i właśnie w kwietniu trafił w ciężkim już stanie do szpitala. I tutaj zaczęła się już walka o jego życie, bo lekarze, kiedy on go właśnie przyjęli na oddział, powiedzieli, że nie mają sprzętu, aby uratować jego życie, dlatego że stan jest tak poważny, że tutaj musi być szpital specjalizujący się w leczeniu chorób płuc, dlatego że mąż, jak się okazało, ma ropnia opłucnej. No nie ukrywam, że to był dla mnie szok, niedowierzanie. Ja wtedy miałam trójkę małych dzieci, byłam świeżo po porodzie. Miałam mój najmłodszy syn miał 3 miesiące, więc po prostu nie wyobrażałam sobie, kiedy usłyszałam, że stan jest tak poważny, że nagle mogę zostać sama z małymi dziećmi i nie mieć męża, tego, że moje dzieci nie będą miały ojca, że no po prostu... To był dla mnie szok, tak samo jak i również dla rodziny, która bardzo w tym czasie mnie wspierała, ale no szok i niedowierzanie, i to bardzo duże. No rodzina bardzo mnie tutaj wspierała, pomagali mi niesamowicie. Opiekowali się dziećmi. Kiedy ja musiałam być przy najmłodszym synu, tak naprawdę to jego brat zawiózł mojego męża do szpitala. Oto on przy nim czuwał. Był też kuzyn, który też bardzo dużo pomagał ze swoją żoną. Była siostra. No po prostu cała rodzina niesamowicie wtedy. No cały czas byliśmy wszyscy w jedności w szpitalu. Razem się modliliśmy. To był taki naprawdę niesamowity czas dla naszej rodziny. Tak, bardzo dużo ludzi, kiedy usłyszało naszą historię, to, że właśnie jest tak ciężko, że nie wiadomo, czy mój mąż przeżyje. Tu widzieli mnie z trójką małych dzieci. No wiadomo, gdzieś to serca poruszało ludzi i dotykało. Bardzo dużo ludzi się do mnie odzywało, osób, które mnie nawet nie znały, że będą się modlić, wspierać, pościć. Były to nawet osoby, które pościły o samej wodzie, co było dla mnie niesamowite, bo nawet nas nie znały, też osoby, które nas znały, wspólnoty, rodzina, bliscy, znajomi, sąsiedzi, no bardzo, bardzo dużo ludzi włączało się do modlitwy. Raczej no on, jak Znaczy, on, powiem szczerze, od początku już nic nie mówił, bo on kiedy trafił do tego szpitala, to jedynie, co pamiętam, bardzo, bardzo cierpiał. To do momentu pierwszej operacji mało co mówił, był cały czas podłączony pod tlen. Później został przetransportowany ze szpitala w Międzylesiu do szpitala na Instytutu Chorób i Gruźlicy Płuc na Płocką, gdzie tam właśnie leżąc na JOM-ie, no też jakby też takim trochę szoku był, także jest tak ciężko chory. Aczkolwiek my staraliśmy się nie do końca mówić mu całą prawdę, żeby go nie załamywać. No i gdzieś tam cały czas nadzieja była w nim, że on za 2 tygodnie wyjdzie. On tak naprawdę już niedługo wyjdzie stamtąd, więc on w takiej świadomości tam leżał, tak? No do momentu pierwszej operacji właśnie, gdzie już ta nadzieja całkiem gdzieś tam u niego urosła, że no już jeszcze tylko tydzień na pewno i już wyjdzie z tego szpitala, tak? No ale tu się ta sytuacja inaczej potoczyła, bo po około tygodniu czasu od pierwszej operacji pojawiło się właśnie to krwioplucie, tak? Wysoka bardzo gorączka. No i to było takie też dla nas bardzo przerażające, bo widzieliśmy, że jest bardzo źle, tak? Że już coś bardzo złego się dzieje. I on sam wtedy był też przerażony, więc no. To był też taki moment, kiedy on sam poszedł do kaplicy Najświętszego Sakramentu i tam oddał siebie tą chorobę właśnie Panu Jezusowi. A ja dzień właśnie przed jego kolejną operacją, bo jak się okazało, ona musiała być zrobiona, miałam taki sen, w której przyśnił mi się Pan Jezus w białej szacie i powiedział mi takie słowa: o Marka, życie toczy się bardzo wielka walka. A ja się tak zapytałam: Panie Jezu, ale to co, on umrze? A Jezus już mi wtedy nic nie odpowiedział, uśmiechnął się, zaprowadził mnie do niego, do łóżka i kazał być cały czas przy nim. I w tym śnie pojawił się drugi sen jakby, gdzie zobaczyłam rzeszę bardzo silnych demonów. One były tak bardzo silne i one chciały zabić Marka. A ja właśnie z różańcem w ręce modliłam się i za moimi plecami był Marek. I ta moja modlitwa była jego taką ochroną, osłoną przed tymi diabłami. I w tym śnie bardzo mocno się modliłam, ale gdzieś po ludzku już nie dawałam rady, bo jestem tylko człowiekiem. I w tym czasie właśnie, kiedy ja go tak ochraniam, one go zabić nie mogły, pojawiła się Maryja, która stanęła pośrodku nas a tymi demonami i stała się ona naszą taką tarczą. I one nam już nic zrobić nie mogły. I właśnie ten, no i wtedy Marek przeszedł już tą drugą operację. Kiedy wyjechał z sali operacyjnej, go zobaczyłam, to byłam, nie ukrywam, bardzo przerażona, bo wyglądał bardzo źle. Wiedziałam, że to już jest coś poważniejszego. Jak się okazało, pojawiła się sepsa, pojawiła się niewydolność wielonarządowa. Wszystkie organizmy w jego ciele tak naprawdę wysiadły. Musiał być dializowany. Z czasem był też wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Był też intubowany pod respiratorem. No, były to bardzo dla mnie mocne przeżycia, widząc go w takim stanie. Takie niedowierzanie, że Boże, ja nie wierzę w to, co się dzieje w ogóle, więc było to też dużo, płynęło w tym czasie bardzo dużo modlitwy. Też sama prosiłam bliskich, znajomych, by bardzo się modlili. I sama też każdego dnia byłam w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie na porannej mszy świętej, gdzie właśnie modliłam się o jego uzdrowienie, o cud uzdrowienia. No było bardzo ciężko. Ta modlitwa każdego dnia, starałam się wchodzić podczas porannej mszy świętej w taką relację z Panem Jezusem. Ułożyłam sobie taką swoją modlitwę, którą zawsze na początku mszy świętej wypowiadałam. Mianowicie było to słowa: Panie Jezu, spraw, abyśmy byli tylko Ty i ja i Ty. I tak naprawdę się stało. Ja po prostu tak mocno wpatrywałam się w wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa, który jest tam na ołtarzu i który gdzieś Pan Jezus dawał mi taką łaskę naprawdę wejścia z takiego zjednoczenie z Nim całkowicie, gdzie w tym czasie dawał mi różne natchnienia. Były to poprzez myśli, poprzez obrazy, poprzez słowa. takie było jego to prowadzenie. Między innymi jednym z tych takich słów było to, że kiedy zapytałam, bo też takie właśnie moje rozmowy były, że pytałam: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy też pamiętam, że wychodząc z kościoła usłyszałam taki mocny głos z prawej strony: zamów msze święte za wszystkie pieniądze, które masz w portfelu. Ja tak stanęłam trochę jak wryta i mówię: no ale jak to? Przecież ja mam tylko 900 zł i tutaj trójka dzieci. I tak jakby nagle ktoś ze mną zaczął rozmawiać, takie przychodziły odpowiedzi. No ale dzieci są w przedszkolu, tak? Rano mają zapewnione śniadanie, obiad, później podwieczorek, na kolację coś masz, najmniejszy jest na piersi, na mleku, który jeszcze też jest w domu, więc tak pomyślałam: no dobrze, to Panie Jezu, skoro tak mam zrobić, to ja to zrobię, tylko proszę Cię, zadbaj o to, abyśmy mieli co jeść. I pamiętam, że wróciłam wtedy do zakrystii, wyciągnęłam te 900 zł, dałam księdzu proboszczowi, on nie wiedział o tym, że to moje ostatnie pieniądze, i poprosiłam, powiedziałam takie słowa, że mój mąż umiera, proszę, aby każdego dnia za niego była msza święta o jego uzdrowienie tutaj. I dałam mu te pieniądze, żeby mi każdego dnia rozpisał. Ksiądz też tak zrobił, po czym pojechałam później do szpitala. Już dla mnie było takim zaskoczeniem, bo następnego dnia, odwiedzając swoich, moich teściów, był tam szwagier, który przyszedł do mnie i mówi: tak, masz tutaj 1000 zł, bo wiesz, no, dojazdy do szpitala trochę kosztują, no takie na takie bieżące wydatki. W pierwszej chwili wahałam się, pomyślałam: nie, no nie wezmę, ale z drugiej strony, no przecież prosiłaś o to, żebyśmy zatroszczył się od nas Pan Jezus, żebyśmy mieli co jeść, tak? Więc przyjęłam te pieniądze i pojechałam do szpitala. I kiedy wróciłam, to już znalazłam właśnie w awizo w skrzynce, gdzie udałam się na pocztę i tam usłyszałam od pani w okienku, że proszę podejść do okienka obok, bo jest to za duża kwota. Podeszłam do okienka obok i usłyszałam, że ma pani do wypłaty 6700 zł, więc to nie był taki szok, ale jak to? Skąd te pieniądze? Więc pani mi odpowiedziała, że to z ZUS-u zaległy macierzyński. No, dla mnie to był szok taki, że no, ja gdzieś o tym zapomniałam, bo to było wyrównanie za pół roku, o którym po prostu człowiek nie myśli w takiej sytuacji, że ma jakieś tam pieniądze do wypłaty, ale Pan Jezus o tym pamiętał i myślę, że też chciał sprawdzić to, czy całkowicie będę w stanie mu zaufać. Tak, były to też psalmy właśnie podczas, że tak powiem, w szpitalu, kiedy modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia. To też właśnie tam był taki pokoik w szpitalu, gdzie rodziną się zbieraliśmy i każdego dnia tam praktycznie modliliśmy się. To właśnie wtedy podczas tej modlitwy też przyszedł do mnie taka myśl: odmówcie psalm. Teraz już akurat nie pamiętam, który to dokładnie był, ale też właśnie po odmówieniu tego psalmu rodzina była w takim, takim niedowierzaniu: no ale skąd wiedziałeś, że ten psalm? Więc to przyszła taka, po prostu taka myśl, no ja nie wiedziałam, no taka myśl przyszła, otworzyliśmy i to był psalm, kiedy właśnie akurat na ten moment on był nam bardzo potrzebny, żeby tym psalmem się modlić. Każdego dnia rano podczas mszy świętej takie pytania zadawałam Panu Jezusowi, czy będzie żył. Jakoś tak odpowiedzi takiej konkretnej w tym czasie nie dostawałam, ale kiedy był taki moment, że pytałam: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I pamiętam, że wtedy pierwszy raz właśnie podczas takiej mojej modlitwy, tego pytania, usłyszałam głos: przejdź z ojomu na kolanach do kaplicy Najświętszego Sakramentu. No to był taki dla mnie szok, no ale jak? Przecież tam w szpitalu jest tyle ludzi. Tutaj z ojomu trzeba zejść po schodach na dół, bo ojom mieścił się na drugim piętrze. Trzeba było zejść po schodach na dół, wyjść na główne patio, gdzie też przebywali chorzy, bo to było ich miejsce, taki ogródek jakby dla nich, tak? Wejść na główny hol szpitala i po schodach na trzecie piętro. I po prostu sobie tego po ludzku nie wyobrażam, jak ja mam to zrobić, co ludzie o mnie pomyślą i powiedzą. I pojechałam, pamiętam, z tą myślą do szpitala. Powiedziałam o tym rodzinie. Rodzina mnie odwiodła od tego pomysłu. Mówi, no nie, no Pan Jezus na pewno by nie chciał, żebyś takie rzeczy robiła. To na pewno nie to. No i zostawiłam to. Kolejnego dnia pamiętam, że też podczas porannej mszy świętej zapytałam, Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy też usłyszałam już trochę mocniej ten głos. Przejdź z ojomu na kolanach do kaplicy Najświętszego Sakramentu. No i znowu te moje ludzkie myśli, że no ale jak, Panie Jezu, co sobie ludzie o mnie pomyślą? Ich tam będzie tyle, tak jak ja mam to zrobić? I też pojechałam z tą myślą znowu do szpitala i mówię, że no znowu takie coś miałam, taką myśl. A wtedy no też nie, nie, to na pewno nie to właśnie, zostaw to, to na pewno nie tego Pan Jezus chce od nas. No i tak to zostawiłam. Następnego dnia, będąc znowu na porannej mszy świętej, zadałam to pytanie, Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy już usłyszałam bardzo wyraźny głos, przejdź z ojomu do kaplicy Najświętszego Sakramentu na kolanach. I ja w końcu pomyślałam tak, Panie Jezu, powiedziałam te słowa dokładnie, Panie Jezu, jeżeli te słowa są od Ciebie i Ty tego naprawdę chcesz, to proszę Cię, niech znakiem dla mnie będzie to, że Marek się będzie źle czuł. I pojechałam do szpitala i pamiętam, że zawsze z rodziną na korytarzu czekaliśmy na doktora. Bo każdego dnia pytaliśmy o stan zdrowia Marka. Przyszedł do nas pan doktor i powiedział tak, no przykro nam, ale my już po ludzku nic więcej zrobić nie możemy. Stan Marka jest tak ciężki, że nie wiemy, czy dożyje jutra. I powiedział takie słowa, tutaj już zostaje wam kierować się do góry, bo my już po ludzku nic zrobić nie możemy. I pamiętam, że uniósł rękę tak do góry, wskazując na niebo, żebyśmy się po prostu już do Boga kierowali. I kiedy ja te słowa usłyszałam, to po prostu kolana same mi się ugięły. Zaczęłam iść, jeszcze siostra mojego męża mówi, ty idź na tych kolanach. I ja tak zrobiłam, zaczęłam iść na tych kolanach, bardzo płakając. Szłam po schodach na dół. Jedyna modlitwa, jaka wtedy przychodziła mi do głowy, to było, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami. Po prostu gdzieś w sercu czułam, że akurat tą modlitwą mam się modlić. I tak ją odmawiałam do samego dołu, tak schodząc po tych schodach na dół. Właśnie odmawiałam tą modlitwę, bardzo płacząc, aż doszłam do drzwi wyjściowych, które już po otwarciu pojawiało się patio tego szpitala. I wtedy przy tych drzwiach już ten płacz ustał. Wyciągłam z ręki różaniec i zaczęłam odmawiać różaniec, prosząc Pana Jezusa, aby sprawił, żebym tych wszystkich ludzi nie widziała, którzy tam są. Abym była tylko ja i On. I powiedziałam, Panie Jezu, ja to robię dla Ciebie, nie dla ludzi. Proszę Cię, sprawa, abym ja ich nie widziała. I tak też się stało. Kiedy wyszłam, już otworzyłam te drzwi i zaczęłam iść na tych kolanach dalej przez patio, ja tych ludzi nie widziałam. Wiem, że tam byli ludzie, ale ja ich nie widziałam. Byłam tak wyjątkowo zjednoczona z Panem Jezusem, że jedynie co widziałam to niebo i kaplicę, do której właśnie zmierzam. I kiedy szłam, wchodząc już właśnie po schodach do głównego holu szpitala, pamiętam, że podbiegła do mnie starsza pani spłakana i powiedziała mi takie słowa, ja się za panią pomodlę. A ja jej odpowiedziałam, proszę się nie modlić za mnie, tylko za mojego męża, bo on umiera. I zaczęłam dalej iść po korytarzem, po schodach na trzecie piętro do kaplicy Najświętszego Sakramentu. I pamiętam, że po tych schodach, kiedy szłam, również ludzie mnie mijali, ale ja ich nie widziałam. I im bliżej kaplicy byłam, tym większy pokój i radość mnie ogarniała. To było bardzo niesamowite uczucie dla mnie, takie przeżycie. Bo tu gdzieś mój mąż umiera, a ja nagle takiej wewnętrznej radości dostaję i takiego pokoju ducha. Dochodząc do kaplicy, pamiętam, że tam czekała już na mnie siostra właśnie ze znajomym naszym. Położyłam się krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i ofiarowałam tą drogę w intencji uzdrowienia Marka i powiedziałam, Panie Jezu, zrobiłam to dla Ciebie, aby mój mąż żył. Proszę Cię, daj mi słowo, czy czy on będzie żył, tak? I wtedy pamiętam, że przyszło taki myśl, otwórz psalm 41. Ja ten psalm otworzyłam i tam było, to był psalm w ciężkiej chorobie i tam były słowa takie, Pan go ocali, ustrzeże, zachowa przy życiu. I ja już wiedziałam po prostu, że mój mąż będzie żył. To mnie ogarnęła mi wielka radość, taki no, niesamowity po prostu pokój. I mówię, Boże, będzie żył. I tak też się stało. Tą noc, której miał nie przeżyć, Marek przeżył. I to nie było takie spektakularne uzdrowienie, tak jak niektórzy oczekują, że wstanie z łóżka i będzie wszystko dobrze. Nie, on po prostu pomału zaczął zdrowieć, pomalutku zaczął, że tak powiem, dochodzić do siebie. No, tak jak Pan Jezus obiecał, tak przeżył przede wszystkim tą noc, której miał nie przeżyć. Cała historia jak się zakończyła, no mój mąż, kiedy już został uzdrowiony, kiedy wyszedł ze szpitala, to też każdego dnia, że tak powiem, uczestniczyłam w porannych mszach świętych w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. I też każdego dnia dziękowałam za ten cud uzdrowienia. I też po 3 latach dokładnie od uzdrowienia taki przyszedł podczas mszy głos. Podziękujcie, złóżcie wotum dziękczynne za cud uzdrowienia. I pamiętam, że ja wtedy miałam takie pytanie, ale Panie Jezu, no co to ma być? Jakiś obrazek, jakaś tabliczka z grawerem? Nie do końca mogłam sobie to tak wyobrazić, co to miałoby być. I pamiętam, że zostawiłam gdzieś tą myśl, bo jakby nie dostałam odpowiedzi takiej. Nie wiedziałam, co mam zrobić. I tak to zostawiłam. I dokładnie 5 lat po uzdrowieniu, kolejny raz właśnie, to było dokładnie w zeszłym roku 2023, przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa, znowu przyszedł ten taki głos. Podziękujcie, złóżcie wotum dziękczynne za cud uzdrowienia. I wtedy pamiętam, że konkretnie zapytałam Panie Jezu, ale co to ma być? Bo nie wiem. I Pan Jezus, wtedy taki głos przyszedł wewnętrzny. Niech Marek zrobi serce z blachy. Więc ja z automatu zapytałam, no ale z jakiej blachy? I odpowiedź przyszła, że z miedzianej. Więc tak pamiętam, że w takim szoku wyszłam z kościoła. Powiedziałam o tym swojemu kierownikowi, swojemu spowiednikowi, że takie coś miałam, takie rozeznanie, że ma zrobić serce z blachy. Kierownik to też rozeznał, że tak, trzeba to serce zrobić. I zapytałam przede wszystkim mojego męża, który jest dekarzem, robi dachy, ale nigdy nie robił takich artystycznych rzeczy. I da się zrobić serce z blachy miedzianej? I on powiedział, że no tak, da się, bo to jest najlepsza blacha do takich rzeczy. No, mój mąż tak to widział, tak? Więc on, no powiem szczerze, że no nie jest łatwo, nie było łatwo zrobić to serce, bo jakby on się na tym uczył, tak? Podpytywał osób doświadczonych dokładnie jak to wykonać, żeby to było prawidłowo zrobione. Gdzieś ma tą swoją wizję w głowie, jak to serce ma być i wyglądać. I to serce udało się już zrobić, ono jest zrobione. Jeszcze nie jest ofiarowane w kościele, ponieważ jeszcze tam mój mąż wymyślił, że chce, żeby to serce było na kielichu. Ten kielich też jest zrobiony, ma być otoczone koroną cierniową. I tutaj też dużym wyzwaniem było zrobienie tej korony cierniowej. No po prostu te rzeczy, które on dobierał, nie do końca pasowały do tego, tak? Więc gdzieś dalej jeszcze jest to tworzone. Już to jest blisko końca, ale gdzieś jeszcze tam dopracowuje te szczegóły, tak? No nie ukryłam, było to wyzwanie jest to zrobić, bo tak jak wspomniałam wcześniej, on tego nigdy nie robił. Czyli no tutaj takie rozeznanie moje wewnętrzne jest oczywiście tutaj też przez kapłanów, tak? Bo jakby ja każdego dnia modliłam się w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam były też te msze święte zamówione, które praktycznie cały czas, każdego dnia rano one były odprawiane w intencji Marka. O cud uzdrowienia. To tam w tym miejscu modliliśmy się o ten cud uzdrowienia. Też oczywiście rodzina, wszyscy bliscy, znajomi, dalsi znajomi, osoby, które nas nie znały, też oczywiście modlili się. Ale wiem o tym, bo tak moim tym potwierdzeniem jest to, że tam, gdzie właśnie były odprawiane te msze święte, gdzie każdego dnia były te prośby o ten cud uzdrowienia zanoszone, że to właśnie to serce jest właśnie dzięki temu sercu jest to uzdrowienie. serce Jezusa jest pełne miłości. Ja tej miłości doświadczyłam właśnie w momencie, kiedy mój mąż ciężko zachorował. To właśnie w tym cierpieniu dostąpiłam tej wielkiej, wielkiej miłości. Można by się po ludzku powiedzieć, no ale jak, no przecież tutaj takie cierpienie, nieraz ludzie pytają, dlaczego mnie takie cierpienie spotyka, czemu cierpię, tak? Ja właśnie w tym cierpieniu odkryłam tą miłość Bożą, płynącą z serca Jezusa. To tam, w tej parafii, z tym sercem Jezusa, z którym prowadziłam swoje rozmowy, to tam właśnie Pan Jezus otworzył moje serce na właśnie przyjęcie Jego miłości płynącej właśnie z Jego serca. Też powiem szczerze, że się spotykam właśnie z takimi pytaniami i też sama sobie to pytanie zadaję często, też Panu Jezusowi, bo było to duże wyzwanie. Tak? Gdzieś patrząc na samą siebie, mogę powiedzieć tyle, że we mnie zmieniło się to, że kiedyś żyłam tym, co ludzie o mnie pomyślą, jak mnie ocenią, żebym robiłam gdzieś dużo rzeczy pod kątem ludzi, żeby ich zadowolić, żeby oni o mnie dobrze myśleli. I wiem o tym, że gdzieś to przejście na kolanach uwolniło mnie od tego, co ludzie o mnie myślą, co o mnie powiedzą, jak mnie spostrzegą. Gdzieś to, tak jak właśnie były te rozmowy moje też, tak? Że no, ale Panie Jezu, co ludzie powiedzą, nie? Pierwsza taka myśl. I to wiem o tym, że gdzieś to Panie Jezus mnie uzdrowił z tego, żebym przestała żyć opinią innych ludzi, nie? Co oni o mnie myślą. Z drugiej strony też to i to doświadczenie iścia na tych kolanach niesamowicie zjednoczyło mnie z sercem Pana Jezusa, z Jezusem samym. To było nie do opisania przeżycie, bo kiedy, tak jak wspominałam, szłam przez to główne patio, gdzie tam byli ludzie, ja tych ludzi nie widziałam. Jak się później okazało, ja w ogóle w myślach już miałam gdzieś tam wewnętrznie, że ja może sobie trochę tą trasę skrócę, a jak się okazało, to ja naprawdę większe w ogóle zaokrąglenie tej trasy zrobiłam. I też, no tak jak mówię, no to było dla mnie niesamowite przeżycie, które w sposób niezwykły wyryło się w moim sercu i absolutnie nigdy nie zrobiłam tego na pokaz przed ludźmi, tylko zrobiłam to naprawdę z miłości do serca Pana Jezusa i później, kiedy już przeszłam na tych kolanach, to też byłam w takim szoku i w takiej radości. Jezu, ja to dla Ciebie zrobiłam. Ja to dla Ciebie zrobiłam, nie dla ludzi, ja to dla Ciebie zrobiłam. I to, tak jak mówię, no to się, tego się nie zapomina, to się po prostu niesamowicie wyryło w moim sercu.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Witam, drodzy Państwo. Naszym gościem jest Bogna Białecka. Witaj.
1: Dzień dobry, witam. Szczęść Boże.
0: Daj Boże, daj Boże. Mam dziwne uczucie, ponieważ będę chwalił działania polskiego rządu.
1: Tak, to rzeczywiście dziwne.
0: Czy dla ciebie to, co robi Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest rzeczą ważną? Myślę tutaj o zakazie w podstawówkach używania smartfonów.
1: To znaczy tak, ja bym i chwaliła, i nie chwaliła, dlatego że propozycja tej ustawy, która by wprowadzała formalny zakaz korzystania z telefonów komórkowych i smartfonów na terenie placówki szkolnej, no jest bardzo potrzebny. Jest wręcz niezbędny, ale i tych ale to dosyć sporo jest i możemy po prostu o nich porozmawiać po kolei.
0: Ale ja myślę, najpierw porozmawiajmy o tym, dlaczego taki zakaz powinien zostać wprowadzony, bo od 5-10 lat mniejszej, a potem coraz większej grupie osób, dla tych grup osób jest oczywiste, choćby patrząc na ludzi, którzy stworzyli tę przestrzeń współczesnej cywilizacji, jaką jest świat cyfrowy, ich twórcy chronili swoje dzieci przed tymi mediami, przed tym oddziaływaniem. Tak, baronowie tak. Cyfrowi, wiemy o tym, w wywiadach mówili, że nie ma mowy w ogóle, żeby dziecko jakieś ich do 15 roku życia jakieś tam wchodziło na jakieś media społecznościowe. Większość z tych ludzi, mimo że niewierzący, dawali swoje dzieci, oddawali w ręce katolickich szkół.
1: Montessoriańskich.
0: Albo Montessori.
1: W każdym razie takich, których jest... Są bardzo jasne zasady, tak. Wartości.
0: Mówię tak o katolickich, dlatego że jest to większy no, zaskoczenie jest większe, skoro niewierzący do katolickich i tak dalej. Ale zresztą w Polsce to też jest z innych również powodów i zawsze było wcześniej. Ale te szkoły są cenione właśnie przez ludzi niewierzących właśnie za te zasady. I wiadomo było, że dzieci są bezbronne. I ja miałem takie poczucie, pisząc na ten temat od 7 czy 10 lat, że był potężny opór. Tak samo jak kiedyś zacząłem pisać o tym, że pornografia jest czymś szkodliwym, tak i w latach 90. Ten pogląd był wyśmiewany wręcz. Dlaczego był taki opór i dlaczego absolutnie ten zakaz jest czymś pozytywnym?
1: To znaczy... Opór, myślę, wynika z tego, że po prostu smartfony są tanią nianią, zajmują dzieci, dzieci nie sprawiają problemów, no bo się są zanurzone w świecie wirtualnym. Nie? To jakby łatwa zabawka, łatwa i tania niania. Natomiast dlaczego jest kluczowe? Ja o tym też od 2014 roku praktycznie opowiadam ciągle, że właśnie przedwczesny nadmierny kontakt z ekranami, zwłaszcza z światem wirtualnym, niszczy po prostu fizycznie mózg dziecka, nie pozwala na pełnię rozwoju. Ale dlaczego zakaz jest ważny? Ponieważ my jako fundacja przygotowaliśmy taki raport, w którym omawiamy, jak wyglądały badania nad skutkami wprowadzenia zakazu korzystania ze smartfonów w różnych krajach i wszędzie wyszły po prostu same pozytywy. To znaczy wyszła poprawa jakości nauki, wyszła poprawa relacji między dziećmi, wyszedł spadek prześladowań rówieśniczych w szkole. Coś, co wiadomo, zawsze było, zawsze no, niestety będzie, bo gdzieś w tych procesach, które zachodzą w szkole między rówieśnikami, to jest, że się pojawia przemoc czy fizyczna, czy psychiczna. Ale to, co robi smartfon z pojawianiem się przemocy wśród dzieciaków, to jest, że dziecko nie tyle doświadcza, że kilku kolegów go nie lubi i go wyśmiewa, tylko że cały świat go wyśmiewa, cały świat go uważa za osobę godną pogardy, dlatego że ktoś nagrał na jego temat jakiś filmik, czy obgadał go, ale w taki wiralowy sposób, czyli że to się gdzieś rozpowszechniło i wszyscy się śmieją. Więc to jest taka gigantyczna zmiana jakościowa tego prześladowania. No i jakby w oczywisty sposób, kiedy nikt nie ma mieć smartfona w szkole, to nie ma w tej perspektywy, że ktoś może mnie nagrać i ośmieszyć, poniżyć przed całym światem. Automatycznie poprawiają się stosunki między dzieciakami, bo już nie ma tak przeraźliwego lęku, tylko zaczynają w ogóle ze sobą rozmawiać bardziej, tak? Więc tych korzyści, o których już wiemy, które są badaniami pokazane, naprawdę jest masa.
0: Jakie mechanizmy sprawiają, że dzieci są bezbronne wobec ekranów? My przecież widzimy niedojrzałych dorosłych uzależnionych od ekranów. Ja w szkołach pytam i podstawowych, i w liceach, jak zdarza mi się jeszcze czasami jeździć z różnymi prelekcjami i zawsze gdzieś tam w końcu poprzez uzależnienia dochodzimy do komórek, do smartfonów i zawsze pytam, czy jesteś gotów odłożyć komórkę na 3 dni, oddać pani nauczycielce. Ta nauczycielka w tej klasie ma szacunek, tak, żywią dzieci do niej. Czy jesteś w stanie w innym pokoju trzymać w nocy komórkę? Czy jesteś w stanie odłożyć na godzinę przed snem? Tak? I modyfikuję różne te pytania. I to jest zazwyczaj jedna osoba na 20, dwie osoby na 50. Jakie mechanizmy sprawiają, że dzieci są bezbronne?
1: Powiem, znaczy jeszcze dodam, że to oszacowanie może być o tyle zawyżone, w sensie, że wydaje nam się, że więcej osób jest gotowych na takie odłożenie właśnie smartfonu na jakiś czas. Z tego względu, że część z tych ludzi, którzy mówią, nie mam problemu, to są ludzie, którzy nigdy tego nie próbowali zrobić. Albo którzy wiedzą, że tego nie są w stanie zrobić, ale czują, o co chodzi osobie zadającej pytanie i to jest czysta autoprezentacja. Więc ja myślę, że proporcje są takie, 90% użytkowników smartfonów nie jest w stanie przestać z nich korzystać kompulsywnie. I to nie są oczywiście oficjalne badania, ale to jest po prostu obserwacja. Dlaczego tak się dzieje? No bo smartfony ani aplikacje, które są na smartfonach, po prostu nie są neutralnymi narzędziami, tylko zarówno sam smartfon, jak i aplikacje są zaprojektowane tak, żeby nam ułatwić maksymalnie korzystanie z nich, po prostu. I żeby nas skłaniać do jak najczęstszego korzystania.
0: Czyli po prostu zarabiają...
1: Z tej sprawy, jak łatwo jest wejść w tej chwili w internet, że mamy właśnie smartfony, które są odblokowywane na twarz, tak? Wystarczy uśmiechnąć się do smartfona i smartfon już nam włącza internet. To jest aż tak łatwe, tak?
0: Ta sytuacja jest dość oczywista. Ludzie, którzy postanowili zarabiać duże pieniądze, zrozumieli, na czym polega na przykład układ nagrody, zrozumieli, na czym polegają różne interakcje międzyludzkie i doprowadzili do sytuacji, że podali to człowiekowi, mówię tak obrazowo, w takiej bardzo skondensowanej formie. Właściwie wszystkie mechanizmy, jakie człowiek wypracował sobie, czy też w trakcie ewolucji, którą Bóg uruchomił, zostały wypracowane, one wszystkie właściwie mogą być wykorzystane przeciwko człowiekowi po to, żeby inny człowiek na tym człowieku zarobił. Czy to jest taka zbyt toporna intuicja?
1: Nie, to jest dokładnie tak i to jest aż tak cyniczne. No to jest aż tak cyniczne.
0: I teraz powiedz o tych mechanizmach, które sprawiają, że dzieciaki są bezradne i że dorośli, duża część dorosłych jest również bezradna.
1: Bo myśmy już o tym rozmawiali, przy czym warto po prostu, jak ktoś nas słucha, to też jeżeli są gdzieś nagrania tych naszych wcześniejszych rozmów.
0: Będą, właśnie tworzymy teraz podcast i będą wszystkie dostępne, ale jeśli zauważyłaś, to za każdym razem staram się w bardziej skondensowanej formie podać to, co było wcześniej. A potem rozwinąć jeszcze...
1: Mówisz, że dojdziemy do momentu, w którym zaczynamy od tiktokowej 20-sekundowej
0: tak, definicji. Tak, tak, dokładnie tak, tak się robi, żeby wywołać zainteresowanie.
1: Okej, dobrze.
0: A potem będziemy się przerzucali dowcipami, tak jak ludzie w więzieniu siedzący z wyrokiem dożywotniego więzienia. Tak, wszyscy się śmieją.
1: Tak. Dobrze, no to próbujemy zrobić w skondensowany sposób, ale ważny. bardzo dużo aplikacji odwołuje się, oszukuje niejako na układ nagrody, który w mózgu jest odpowiedzialny za przetrwanie, a który to jest ta część mózgu, która nie jest do końca ludzka. W tym sensie, że to jest ta część mózgu, którą mamy identyczną jak zwierzęta i jest bardzo prymitywna i działa na zasadzie instynktów i która nie radzi sobie po prostu z rozwojem cywilizacyjnym, ze światem cyfrowym w szczególności. I wszystko, co dzieje się na ekranie, odbiera, jakby było to realne. Zagrożenie na ekranie, jakby to było prawdziwe zagrożenie życia. Przyjemność na ekranie, jakby to było coś, co mi pozwoli przetrwać. I to jest nasz główny problem. Nasze dzieci są wobec tego kompletnie bezradne. To znaczy wobec na przykład lajków, które się pojawiają w mediach społecznościowych, wobec tego, że się pojawia mnóstwo interesujących rzeczy co chwila, tak, w odległościach, czasami co kilkanaście czy co kilka sekund. Kolejne interesujące rzeczy, które dla tego naszego układu nagrody są postrzegane jako coś, co zwiększa nasze szanse przetrwania. Że no, już nie mówiąc o dostępności pornografii cyfrowej, która też jest traktowana przez prymitywne części naszego mózgu, jakby to była prawdziwa osoba, z którą można za chwilę, że tak powiem, technicznie przedłużyć gatunek, tak, że z tego będą dzieci, mimo że to jest niemożliwe. I takich rzeczy, które nam oszukują najbardziej prymitywną część mózgu i powodują, że my traktujemy to, co się dzieje na ekranie, jako niezbędne dla naszego przetrwania. Tego jest w każdej aplikacji mnóstwo.
0: I teraz konsekwencje tego, że w normalnym życiu jesteśmy chwaleni raz dziennie najwyżej, jeśli jest dobrze, a w internecie możemy być co kilka sekund głaskani lajkami, no konsekwencje tego są oczywiste. I teraz pokażmy, w jaki sposób to wpływa na zdolność koncentracji i uwagę i na relacje społeczne w tych dwóch porządkach.

0: następnym bodźcu, który może się pojawić, zagrażającym albo dającym jakąś szansę. I my w tym momencie następuje takie zawężenie możliwości skupienia uwagi tylko do tego nowego bodźca. My, kiedy funkcjonujemy normalnie, to my jesteśmy w stanie właśnie przez dłuższy czas w sposób świadomy swoją decyzją wolnej woli, na przykład skupić się na tym, że ja przez następne pół godziny będę pisać jakieś wypracowanie czy czytać jakąś książkę, studiować podręcznik. W internecie tego nie ma, bo co chwila pojawia się coś nowego, co natychmiast przyciąga moją uwagę. Ale rezultat jest taki, że ja tracę w tym momencie zdolność właśnie do tego świadomego skupiania na czymś uwagi. Jestem kompletnie rozproszona i mam z tym coraz większe problemy. I o tym zresztą mówią nauczyciele, że te najmłodsze pokolenia mają wręcz problem często, żeby się skupić nawet na 5 minut, na minutę. To jest pokolenie, które ma zdolność skupienia uwagi jak muszka, tak, jednodniówka.
1: Kiedyś czytałem taką analizę, dlaczego Amerykanie przegrali wojnę, tak naprawdę politycznie, nie wojskowo, przegrali wojnę w Iraku, czy też tę wiosnę ludów. No bo ich analitycy, przyszło pokolenie analityków, które było wychowane przez MTV i tam można było, oni byli tresowani do tego, żeby skupiać uwagę przez 3 minuty, 20 sekund, tyle ile trwa klasyczny teledysk, tak? I oczywiście to jest jakaś anegdota i żart, ale też nie do końca. Mnie zszokowała informacja o tym, że TikTok w Chinach jest wykorzystywany do promocji patriotyzmu, do nauki wielu pożytecznych rzeczy, a na Zachodzie algorytmy były tresowane do tego, żeby ludzi przyciągać do rzeczy skrajnie absurdalnych, takich, które przykuwają uwagę na chwilę i to jeszcze czymś obrzydliwym albo złym.
0: Tak, dokładnie tak jest. Mhm. No i rezultatem będzie, dokładnie, rezultatem będzie ich brak skupienia uwagi, brak zdolności uczenia się, ale też brak krytycznego myślenia, zdolności krytycznego myślenia, analizowania tego, co widzimy, co słyszymy. Jak mamy coś, co trwa kilkanaście sekund, to nie mamy nawet jak uruchomić naszego krytycznego myślenia. Się pojawia, znika, tak? Pojawia się następna bułka, następny bodziec i to wszystko nas bombarduje też określonym przekazem. Jak to profesor Jerzy Surma mówił, 80% TikToka to jest po prostu bardzo prymitywna rozrywka, a 15% to są rzeczy, które są szkodliwe albo wręcz zagrażające życiu, zdrowiu ludzi. I to bezrefleksyjnie przepływa przez głowę małego dziecka. To jest i kształtuje jego sposób myślenia, reagowania na świat.
1: Uzależnienia behawioralne są często przez ludzi lekceważone, dlatego że ludzie nie mają wyobraźni i myślą, że no, alkohol, narkotyk, coś podawane z zewnątrz, tak, coś wprowadzane do organizmu może uzależnić i ludzie nie są...

0: myślenia, reagowania na świat.
1: Uzależnienia behawioralne są często przez ludzi lekceważone, dlatego że ludzie nie mają wyobraźni i myślą, że no, alkohol, narkotyk, coś podawane z zewnątrz, tak, coś wprowadzane do organizmu, że to może uzależnić. I ludzie nie są, tak mówię o potocznym takim rozumieniu uzależnień, że trudno im jest zrozumieć na przykład, że jednym z najgorszych uzależnień to jest hazard i pornografia, które kokaina na kliknięcie, tak, pornografia. Tak. I teraz okazuje się, że te uzależnienia behawioralne cyfrowe są podobnie niszczące.
0: Albo wręcz jeszcze bardziej, dlatego że przy uzależnieniach klasycznych od substancji musimy mieć dostęp do tej substancji. Co to oznacza? Że ktoś, kto postanawia, no właśnie poddaje się terapii, kończy z nałogiem w pewien sposób, to znaczy przestaje zażywać tą substancję, później będzie też miał dużo wsparcia społecznego, żeby pozostać trzeźwym. Są na przykład tak te kluby anonimowych alkoholików i tak dalej, i tak dalej. I generalnie osoby, które wyszły z takiego nałogu, bardzo się szanuje i się ich wspiera, prawda, społecznie. A przy pornografii to jest tak, że po pierwsze to nasz mózg sam produkuje nagrodę, praktycznie te same substancje, które powodują euforię, czy powodują właśnie, że pragnienie, żeby oglądać tego więcej. Społecznie to jest, nie ma za bardzo wsparcia. Jakby ktoś powiedział, jestem trzeźwym pornoholikiem, to ludzie będą się z niego śmiali, czyli nie ma wsparcia społecznego dla osób, które chcą pozostać w trzeźwości. Wręcz zaczyna się ich na przykład wyśmiewać, prawda? Że ha, ha, ha, ha, to jest uzależnione od pornografii, przecież to wszyscy oglądają, nikt nie jest uzależniony, tylko jakieś takie skrajne osoby, nie? Coś jest z tobą bardzo nie tak. Czyli nie ma wsparcia społecznego, jest duże, natomiast przyzwolenie społeczne na przykład na oglądanie pornografii, co powoduje, że to jest jeszcze bardziej niszczące. A trzecia rzecz, o której mówią też ludzie trzeźwi, w sensie ktoś, kto uzależnił się od czegoś, na przykład właśnie od pornografii cyfrowej i później stara się zachować czystość, stara się, no właśnie walczy z tym i stara się być trzeźwy, tak nazwijmy to wprost, to ludzie mówią też, problem jest taki, że niektóre rzeczy mi się po prostu automatycznie zaczynają odtwarzać przed oczyma. Ja nie potrzebuję już bodźców zewnętrznych. I to jest też niszczące, nie?
1: Tak, no ale to już jest coś bardzo, bardzo dramatycznego, tak? Bo
0: tak.
1: Przy narkotykach jest też coś takiego, tak zwane flashbacki, z tym, że flashbacki nie uruchamiają człowieka na szczęście.
0: No tak, a tylko tutaj
1: grożą,
0: jest,
1: tylko
0: a tutaj,
1: grożą.
0: A tutaj jest to, że po prostu się przy odpowiednio niesprzyjających okolicznościach człowiekowi zaczynają się filmy odtwarzać przed oczyma. Filmy, których by nie chciał oglądać, prawda? I teraz tak, ja wiem, że niby odeszliśmy bardzo mocno od tematu smartfony, zakaz smartfonów w szkołach, ale jak zdamy sobie sprawę, że coraz liczniejsze badania prowadzone właśnie w polskich szkołach pokazują, że dzieciaki, i to małe dzieciaki, takie do 10 roku życia, też często oglądają tą pornografię, a młodzież tym bardziej, i że głównym miejscem oglądania pornografii jest szkoła, ponieważ oni na przerwach sobie pokazują właśnie na smartfonach sceny pornograficzne, no to w tym momencie nam się domyka to koło z powrotem. Dlaczego? Jeden z kluczowych powodów, dla których gdyby ustawa o zakazie smartfonów została wprowadzona w egzekwowalny sposób w każdej szkole, dlaczego to byłoby dobre? Między innymi dlatego, że w tym momencie dzieciaki by sobie i młodzież nie pokazywały na przerwach pornografii, nie oglądały jej wspólnie.
1: Relacje społeczne. Mhm. Jak tutaj następują zniszczenia?
0: Jeden z problemów u podstaw w ogóle korzystania przez dzieci ze smartfonów jest taki, że zobacz, w którymś momencie naszego rozwoju pojawia się bardzo silna presja grupy rówieśniczej. I jak inne dzieci coś tam robią, to my też mamy jakby przymus robienia tego samego, żeby nie odstawiać, żeby nie być tym dziwnym, który tego nie robi. I to nakręca jeszcze bardziej spiralę chociażby uzależnienia. Wszystkie dzieci grają w jakąś grę. Aktualnie się dowiedziałam, że Brawl Stars zostało zastąpione przez Steal the Brain Rot na Robloxie. Ale generalnie wszyscy grają w to. Jak ty nie grasz, to jesteś dziwny, jesteś wykluczany. Ja wiem, że sam zakaz wprowadzania smartfonów nie spowoduje, że dzieciaki nie będą masowo grały w jakieś głupawe gry na przykład, tak? I że ta presja społeczna i tak będzie, ale przynajmniej to nie będzie coś, co się dzieje w samej szkole, w tym sensie, że nie będzie na przerwach na przykład porównywania swoich wyników na smartfonach. Nie będzie ta presja aż tak zajmująca numer jeden na każdym, w każdej interakcji. Czyli łatwiej będzie też na przykład mówić, tak, tak, oczywiście w to gram, po to, żeby się odczepili, ale już nie muszę udowadniać swojej pozycji w grze na przykład, żeby w ogóle funkcjonować w grupie. I to już w tym momencie jest duży plus, tak, jeżeli to zostanie ograniczone, bo wyeliminowane nie zostanie. Ale to, co widzą wszystkie kraje i szkoły, które rzeczywiście wprowadziły zakaz korzystania, egzekwowany, bo to jest klucz, zakaz korzystania ze smartfonów w szkole, to widzą, że dzieciaki na nowo zaczynają ze sobą rozmawiać. Zaczynają się też kłócić oczywiście. Pojawiają się i konflikty, ale pojawiają się też kreatywne sposoby spędzania czasu. Dzieci na nowo odkrywają rzeczy, które dla nas były oczywiste. Jakieś gry w kapsle, skakanki i tym podobne rzeczy. Albo to, że po prostu można ze sobą posiedzieć i porozmawiać na jakiś temat. Czyli następuje dzięki wyeliminowaniu ekranów wzrost kompetencji społecznych, rozwoju kompetencji społecznych u dzieci.
1: Ten dopaminowy potop, o którym mówimy, to niszczenie czy też nadużywanie układu nagrody, to jest chyba najważniejszy element uzależnień, prawda? Ale nie jedyny. Co jeszcze jest w tym kontekście warto powiedzieć, żeby ten zakaz zyskał więcej zwolenników?
0: Ach, właśnie się zastanawiam nawet, od której strony to ująć, bo zakaz nie ma żadnych wad. To znaczy zakaz ma jedną wadę potężną, o w ten sposób. Jedna potężna wada jest taka, że jeżeli nie rozumiemy, że to jest dla dobra dzieci, a nie, że to jest jakiś zamach na wolność dziecka, to będzie to bojkotowane. Czyli tu byłby bardzo potrzebny, mocny i dobry przekaz edukacyjny dla wszystkich dorosłych, dla rodziców, dla nauczycieli, pokazujący właśnie, dlaczego warto ten zakaz wprowadzenia smartfonów wprowadzić.
1: Zawsze dobrze robią cyferki. Zespół stresu elektronicznego. I ta ilość zwiększenia się o 800% diagnoz ADHD. Czy to nie jest dobry trop argumentowania?
0: Kiedyś mi się wydawało, że to jest najmocniejszy argument. Teraz dowiedziałam się, że to nie jest aż tak mocny, ponieważ niestety zmieniły się w którymś momencie kryteria też diagnozowania ADHD i coraz więcej osób jest diagnozowanych z ADHD nie dlatego, że je ma, tylko dlatego, że się poszerzyło spektrum kryteriów. Ale z samym ADHD różnego typu zaburzenia zachowania, kontroli, samokontroli, możliwości skupienia uwagi i tak dalej, to rzeczywiście już w tej chwili są udokumentowane badaniami związki między właśnie tym, że dziecko dużo czasu spędza, dużo, a to w przypadku małych dzieci to może być nawet godzina dziennie online, a problemami. W sumie ten przykład z ADHD jest o tyle ważny, czy dobrze ilustrujący problem, że Victoria Dunkley, która jest twórczynią pojęcia zespół stresu elektronicznego, właśnie zauważyła, że trafia do niej coraz więcej jako do psychiatry dziecięcego dzieci, które mają po prostu obraz zaburzeń rozwojowych gigantyczny, takich jak ADHD czy nawet spektrum autyzmu, a które teoretycznie powinny być zdrowe. I odkryła, że te dzieci miały wspólną cechę w postaci problemów z odłożeniem smartfonu na czas badania, a jednocześnie odkryła, że po zastosowaniu detoksu cyfrowego, czyli odcięcia takich dzieci od ekranów na 3 tygodnie czy 3-4 tygodnie całkowitego, nagle te objawy ADHD czy nawet spektrum autyzmu się cofały, po prostu znikały, jakby ich nie było.
1: To jest zupełnie nieprawdopodobne. Znaczy, ja wiem, że to jest prawda, ale jest to no, bardzo mocno działa na wyobraźnię. 3 tygodnie, drodzy Państwo, 21 dni.
0: Tak, w przypadku małych dzieci, bo w przypadku nastolatków czy dorosłych to nie będzie aż tak spektakularne, ponieważ my mamy już mniej plastyczne mózgi niż małe dzieci, ale w przypadku małych dzieci to naprawdę wystarczało 3 tygodnie bez ekranu, żeby nagle dziecko, które ma wszystkie objawy ADHD, zaczęło się zachowywać no jak zwykłe dziecko.
1: Skoro skaczemy sobie ruchami konika szachowego po tym zagadnieniu, to kolejny skok dziwny. Kiedy patrzymy na osobę zatopioną w grze, rodzice czasami się cieszą, że wreszcie dziecko się na czymś koncentruje. A okazuje się, że to jest zupełnie inny rodzaj koncentracji i wcale nie powinni się cieszyć, bo to nie ma nic wspólnego, nie wiem, z taką koncentracją, jak przy rozwiązywaniu zadań matematycznych czy jakichś intelektualnych zagwozdek, tylko to jest, ta koncentracja nie wynika z wysiłku woli, ale po prostu z pobudzenia.
0: Dokładnie tak. Na każdy nagły, nowy bodziec nasz mózg reaguje, produkując odrobinę adrenaliny w samym mózgu. My tego nie zauważamy w ciele, tak jakbyśmy się naprawdę przestraszyli, bo wtedy jest w całym ciele produkowana adrenalina przygotowująca nas do ataku lub ucieczki, ale ta odrobina adrenaliny wyprodukowana w mózgu, kiedy coś się dzieje na ekranie, wystarcza, żeby przyciągnąć na nowo uwagę do ekranu. To jest niezależne od naszej woli, to nie wymaga skupienia. Niejako ekran sam za nas decyduje, na czym my będziemy skupiać swoją uwagę. A ponieważ co chwila coś się zmienia na ekranie, to rezultat jest taki, że my mamy wrażenie, że dziecko ze skupieniem wpatruje się w ekran. To jest inaczej. Ekran kradnie jego uwagę i przyciąga ją takimi mikrostrzałami adrenaliny.
1: To działanie otępiające, gdybyś mogła je omówić, bo
0: proszę?
1: Działanie otępiające nowych mediów, aha, gdybyś mogła je omówić, bo to też jest chyba rzecz ważna.
0: No, znaczy otępiające z różnego powodu będzie.
1: Chodzi o te błyskawicznie zmieniające się sceny, tak?
0: No bo tak, bo te błyskawicznie zmieniające się sceny, to, no, to trochę już o tym mówiliśmy, tak, że to powoduje, że my nawet nie mamy czasu przeanalizować, co właśnie zobaczyliśmy czy usłyszeliśmy, bo pojawia się nowy bodziec. I w gruncie rzeczy to sprawia wrażenie, jest bardziej podobne do rodzaju transu.
1: Tak, właśnie chcę, żebyś wprowadziła pojęcie uwagi, chcę, żebyś wprowadziła pojęcie odruchu orientacyjnego.
0: To, o czym właśnie mówiliśmy, o tych strzałach adrenaliny, to jest właśnie odruch orientacyjny. Czyli to, że każdy nowy bodziec przyciąga na chwilę naszą uwagę po to, żeby najbardziej prymitywna część naszego mózgu mogła sprawdzić, czy to przynajmniej przypadkiem nie jest jakieś zagrożenie albo jakaś szansa przetrwania. No i rezultat, jak to się dzieje ciągle, to potem nam się jeszcze podnosi poziom kortyzolu, hormonu stresu, który generalnie powoduje, że my już się skupiamy tylko i wyłącznie na tym, co się dzieje na ekranie, a przestajemy skupiać się na innych rzeczach. No, to jest, jak to nazwać, bo właściwie to po prostu jest gigantyczny koktajl neuroprzekaźników, neurotransmiterów, który powoduje, że rzeczywiście mózg znajduje się w stanie takiego otępiennego transu, jakbym miała podsumować.
1: Tak, ale wiesz, na mnie też, na moją wyobraźnię oddziałała taka obserwacja kliniczna, tak, że po pewnym czasie, kiedy ten mózg zalewany przez dopaminę, przez kolejne fale, on zaczyna redukować liczbę receptorów dopaminy. To jest już dla mnie wstrząsające, tak, że nagle następują biologiczne, organiczne zmiany. Czy one są odwracalne?
0: Szczególnie na poziomie, jak to jest jeszcze dziecko czy nastolatek, to tak, ale pod warunkiem wprowadzenia bardzo ścisłego reżimu dotyczącego kontaktu z ekranem chociażby. U dorosłych teoretycznie też, tylko że no właśnie, my mamy bardziej te mózgi już skostniałe, że tak powiem, chociaż to nie jest dobre słowo w stosunku do mózgu, prawda? Ale jednak my mamy te mózgi bardziej sztywne, więc u nas to trwa dłużej. U dzieci i nastolatków łatwiej można doprowadzić mózg do stanu równowagi fizycznego. Ale z tą redukcją receptorów dopaminy rezultat jest tak naprawdę najbardziej wstrząsający, ponieważ każde uzależnienie powoduje, że my przestajemy być zdolni do odczuwania radości i przyjemności z takich normalnych rzeczy, które się dzieją w naszym życiu i które normalnie nam przynoszą radość i przyjemność. Jest tylko skupienie na tym, od czego jesteśmy uzależnieni, czy nawet nie pod kątem poszukiwania przyjemności z tego, ale pod kątem unikania pewnej presji i niepokoju, który towarzyszy temu, że nie mamy dostępu do używki. I bagatelizując, mówiąc szczerze, po prostu potencjał uzależniający czy mediów społecznościowych, czy gier komputerowych, czy pornografii internetowej, to my skazujemy nasze dzieci na samodzielną walkę z rzeczą, która jest bardzo mocno uzależniająca i zaprogramowana jako uzależniająca. To jest...
1: My sobie wyobrażamy zazwyczaj tę sytuację kontaktu z tymi nowymi mediami, z ekranami, jako, zabijamy czas, zabijamy nudę, tak? Ale...
0: Zabijamy komórki nerwowe.
1: To jest następny, ale istnieje kolejny etap, kiedy jest zabijane cierpienie. I wtedy to już jest sytuacja absolutnie dramatyczna, bo ona nie dotyczy już tylko nawet naszej fizyczności, tak? Ale ona dotyka ducha i duszy, duszy i ducha. Zabijanie cierpienia to jest cierpienie jest informacją o jakiejś duchowej dysfunkcji. Aha. A my przy pomocy prostych środków, czyli kawałka plastiku, pierwiastków ziem rzadkich i kawałków metalu, my zabijamy cierpienie, czyli spychamy jakieś naprawdę realne nasze problemy gdzieś głębiej, gdzie czasami być może one eksplodują, ale na pewno zatrują nam życie. Jak to wygląda z twojej perspektywy psychologa?
0: Łatwiej jest, znaczy każdy z nas chciałby pozbyć się cierpienia i im łatwiejszy sposób, im prostszy, tym lepiej. Prawda? Znaczy jest takie dążenie, ja bym najchętniej wzięła jakąś pigułkę, żeby mi zniknął ból, czy psychiczny, czy duchowy, czy fizyczny, żeby to się szybko zakończyło, żeby już w ogóle o tym nie myśleć. I chyba my w ogóle często nie patrzymy na problem cierpienia z tej perspektywy, którą właśnie pokazałeś. My często nie patrzymy, że cierpienie jest sygnałem, że coś się dzieje złego w naszym życiu, na któryś z płaszczyzn naszego życia i że musimy się zastanowić, co to jest i jak to zmienić, co z tym można zrobić, gdzie udać się po pomoc. A moment, w którym ja mogę po prostu w łatwy sposób to cierpienie zagłuszyć, chociażby właśnie zanurzeniem w świat cyfrowy i otumanieniem z tym związany, jest bardzo niebezpieczny, bo w rezultacie my w ogóle nie zmieniamy i nie patrzymy na przyczynę tego cierpienia, tylko ją zagłuszamy czymś innym, prawda? I rezultat to będzie, jest takie słowo, nie egzystencja, tylko wegetacja. Zaczynamy wegetować trochę jak rośliny w zimie, które po prostu wegetują, byle tylko przetrwać, ale nie rosną, nie rozwijają się, nie owocują. I teraz sobie wyobraźmy, że to będzie dotyczyło naszych dzieci na przykład, prawda? Że one będą od małego uczone tego, że mają łatwy sposób zagłuszenia każdego problemu, zabicia intensywnymi bodźcami każdego cierpienia.
1: Ja pierwszy raz ten problem zauważyłem w szatni, sportowej, gdzie zobaczyłem dwóch chłopców. To było chyba przy Marysi, czyli 15 lat temu, gdzie dwóch chłopców ze sobą, siedząc w tej samej szatni, rozmawiało, oni rozmawiali ze sobą za pomocą gadu-gadu. Aha. Potem, kiedy zobaczyłem dwóch chłopców, to też są te początki, idących obok siebie ze słuchawkami w uszach, tak, i na zapytanie, czym nie rozmawiamy, no jak to, no pójdziemy do domu i porozmawiamy przez czata. Nie widzieli w tym problemu, ale teraz sobie myślę, ile się zmieniło przez te 15 lat i jakie będą konsekwencje, których my w tej chwili być może nie dostrzegamy, tej masywnej presji na kolejne pokolenia. Bo są badania, które mówią o jakimś totalnym obniżeniu IQ. Z drugiej strony mówimy, no ale nasze dzieci nie są głupsze.
0: Odwrócony efekt Flina. Dokładnie.
1: Więc co możesz powiedzieć, nawet intuicjami się podziel? Jak może to być głęboki zjazd? Myślę o społeczeństwie, tak, o pokoleniu całym. Mhm.
0: Ten odwrócony efekt Flina, badania populacyjne, czyli na bardzo dużych grupach ludzi, prowadzone praktycznie od końca wojny, II wojny światowej, pokazywały, że kolejne pokolenia są o parę punktów inteligencji średnio inteligentniejsze od poprzednich. No, rewelacyjna sprawa, tak, bo wychodziło na to, że w którymś momencie dojdziemy do momentu, kiedy będzie każdy będzie prawie że geniuszem, ale to się odwróciło. To się odwróciło właśnie w momencie, kiedy pojawiła się masowy dostęp do internetu, szczególnie do smartfonów, i teraz każde kolejne pokolenie jest o parę punktów średnio głupsze. Nawet chodzą w tej chwili dowcipy a propos pracowników z pokolenia Z. W sumie tego jest sporo, ale mnie to nie śmieszy, bo to jest zbyt prawdziwe. To znaczy rzeczywiście to pokolenie Z to są już ludzie, którzy pracują normalnie i którzy mają poczucie, że oni są no, rewelacyjni, w sensie, że wiedzą wszystko, potrafią wszystko i reagują ogromnym fochem emocjonalnym na każdą informację zwrotną pokazującą, że być może nie są aż tak perfekcyjni, jak im się wydaje, być może nie wykonali aż tak perfekcyjnie swojej pracy. I tutaj sporo się pojawia w tej chwili dowcipów, najczęściej w postaci właśnie wizualnej, dotyczących tego, ale to niestety pokazuje realny problem. I teraz tak, mówisz, 15 lat temu siedzieli koło siebie i rozmawiali ze sobą przez gadu-gadu. No to jest, w tej chwili mamy jeszcze inną rzeczywistość. Znaczy mamy rzeczywistość, w której te dzieciaki nawet nie chcą ze sobą rozmawiać, nawet za pomocą gadu-gadu, ponieważ mają swoje rzeczywistości online i swoje społeczności online i wolą rozmawiać z ludźmi gdzieś tam z drugiego końca świata niż z kolegą, który jest obok, bo tamte rozmowy są bardziej atrakcyjne. Już nie mówiąc o kolejnym problemie, który teraz zaczyna narastać, to znaczy wybieraniu rozmowy z chatbotem zamiast rozmowy z prawdziwym człowiekiem nawet z drugiego końca świata.
1: Są wieści o tym, że AI rozmawiał z chłopakiem, który oczywiście miał deficyty, i ten chłopak powiedział, no, że ma ochotę popełnić samobójstwo, a AI powiedział, okej, zrób to, a ja będę na ciebie czekał.
0: Tak, czekała, bo to była w ogóle, to był taki chatbot dziewczyna wirtualna, czyli jeszcze dodatkowo, że tak powiem, bardziej skomplikowana sytuacja.
1: No ale to zresztą miliardy w procesach, jakie te firmy będą tracić.
0: No oni w tej chwili bardzo też pracują nad tym, żeby eliminować to. To znaczy w tej chwili na przykład zmiana, którą, bo my trochę przeskakujemy z tematu na temat, ale zmiana, która jest na korzyść. Jakiś czas temu, jak się zagadywało na przykład z czatem GPT, że mam myśli samobójcze, to trochę zależało od tego, jakby jak się to sformułowało i różnie ta rozmowa mogła dalej wyglądać. A w tej chwili zostały wprowadzone mocne filtry, które od razu takie tego typu słowa filtrują i od razu jest namiar na linie pomocowe dla samobójców. Więc tutaj jakby firmy nad tym pracują, nie? Ale nie są w stanie zapobiec wszystkim, że tak powiem, przypadkom. Ja bym jeszcze na moment wróciła może wróćmy do tych smartfonów w szkołach.
1: Oczywiście.
0: Nie? Bo zaczęliśmy od tego w ogóle, że mówiliśmy, no dobrze, trzeba pochwalić Ministerstwo Edukacji, że wprowadza coś sensownego.
1: Idzie za Danią, Irlandią, Włochami, Finlandią i tutaj...
0: Tak. Tylko problem polega na tym, że jak się przypatrzy szczegółom, to oni nie dają tak naprawdę żadnych nowych narzędzi szkołom. To znaczy dobrze, że jest sformułowane wprost zakaz przynoszenia czy korzystania ze smartfonów na terenie szkoły, dlatego że to jest ten efekt, że jak zaczyna się w ogóle o tym mówić, że to może być szkodliwe, to ludzie w ogóle zaczynają o tym myśleć, że jest jasny przekaz ze strony rządu polskiego, że uważają smartfony w szkołach za szkodliwe. I to jest jedyny plus, bo do tej pory w prawie oświatowym była informacja, że szkoły regulują sposób, w jaki dzieci korzystają ze smartfonów, w ogóle urządzeń elektronicznych na jej terenie. Teraz jest to, ma być sformułowane, że jest zakaz, ale to nadal szkoła musi sama wypracować sobie zasady postępowania. I to jest problem, bo doświadczenie szkół, które wprowadzały taki, starały się wprowadzać całkowity zakaz przynoszenia smartfonów, to się natychmiast pojawiali różni wojownicy, którzy mówili, ale nie można dzieciom konfiskować smartfonów. Nowa ustawa nie daje możliwości w szkole, nie ma wprost w niej zapisane, że szkoła ma prawo skonfiskować smartfon dziecka i jeżeli przekracza statut i wezwać rodziców dziecka do odebrania tego smartfonu, co jakby z praktyki okazuje się najbardziej skuteczne. Bo nawet jak rodzic daje smartfon dziecku, żeby mieć po prostu więcej spokoju i żeby dziecko nie zawracało mu głowy, to w momencie, kiedy musi osobiście się pofatygować do szkoły, żeby ten smartfon odebrać, to zaczyna myśleć, tak? Że nie chce lądować co chwila na dywaniku u pani dyrektor. A tutaj ta ustawa nie daje w ogóle możliwości wprost konfiskowania smartfonów szkołom. I to jest rzecz, o którą ta ustawa może w ogóle się rozbić. Że jak nie ma wprost zagwarantowanej możliwości konfiskaty smartfonów, to de facto co może zrobić nauczyciel, jak dziecko i tak przyniesie mu smartfon do szkoły? Udzielić nagany ustnej. Tak, tam jest wręcz wypisane, nie? Że może udzielić nagany ustnej, może obniżyć zachowanie. No i tyle. Innymi słowy, bo to nauczyciele w tej chwili też mówią, że praktycznie nie mają za bardzo możliwości dyscyplinowania dzieci, bo mówi się tylko o prawach ucznia, prawa, a nauczyciel może w reakcji na przykład na to, że ktoś mu założył kosz na śmieci na głowę, powiedzieć, oj, nie podoba mi się, jak to robisz, nie? I to jest tyle. Więc dlatego ta ustawa, no dobrze, że jest, że mówi w ogóle, że jest problem, ale nie daje szkołom realnej możliwości poradzenia sobie z tym problemem. No i to jest makabryczne. Bo w ustawie jest tak, to szkoła ma załatwić. My tylko mówimy, smartfony są ble, a wy już macie się zastanowić, jak to zrobić, żeby dzieci nie korzystały.
1: I teraz... Spróbujmy przekazać rodzicom taki samouczek krótki. Co można zrobić, żeby dziecko nie popadło w głębokie uzależnienia i jak walczyć z tą presją, rówieśną, tak? Że musisz mieć, jak nie masz smartfona, to jesteś obciachowy, tak? Wiemy na pewno, że układ nerwowy osób młodszych niż 13 lat nie jest w stanie sobie poradzić z tymi bodźcami, które płyną z ekranów, tak? Z dzisiejszym poziomem skomplikowania tego i skoncentrowania tej propozycji, która człowieka całkowicie pochłania. Ale jeśli już dziecku dajemy smartfon, to jaki program kontroli rodzicielskiej trzeba tam zainstalować?
0: bezwzględnie trzeba w ogóle jakikolwiek program kontroli rodzicielskiej zainstalować. No jest na przykład Google Family Link, są jakieś, tej oferty troszeczkę jest, przy czym trzeba zdać sobie sprawę, że jednocześnie mamy 5 milionów tutoriali na YouTubie, jak te zabezpieczenia obejść. Co oznacza, że samo zabezpieczenie dużo nie pomoże. Po prostu, jeżeli dziecko już ten smartfon ma i ma dziecko, przepraszam, ale bezwzględnie dla mnie dawanie smartfona dziecku poniżej 10 roku życia to jest jak dawanie mu kokainy. Ale no dobra, załóżmy, że już mleko się wylało i jest, mamy dziecko w szkole podstawowej na początku, które ma ten smartfon, to poza tym, że ma rzeczywiście te programy zabezpieczające, na przykład pozwalające na ograniczenie czasu korzystania dziennie z internetu i blokujemy instalowanie różnych aplikacji, to poza tym jest bezwzględne rozmawianie z dzieckiem, dlaczego tak się dzieje. Że to nie jest chęć kontroli czy odebrania czegoś super dobrego, ale że to wynika z miłości, z takiej samej miłości, jaka powoduje, że my nie pozwolimy dziecku jeść na śniadanie, obiad i kolację tortu, tylko będziemy mu dawać bardziej zdrowe jedzenie, prawda? I dzieci są w stanie zrozumieć ograniczenia, które stawiamy w innych obszarach życia. Będą w stanie zrozumieć też ograniczenia, które my stawiamy w tym obszarze życia, jakim jest świat cyfrowy. Ale kolejny warunek to jest niestety taki, żeby były jeszcze inne osoby w naszym otoczeniu, które mają podobne podejście. Bo jak to jest jeden rodzic w całej klasie, to jest skazany w gruncie rzeczy na porażkę, bo jego dziecko widzi, tylko ty jesteś, mamo, taka nienormalna, a wszyscy inni są normalni, nie mają żadnych ograniczeń. Przy czym, no, czyli dla rodzica w tej chwili podstawą jest znalezienie sobie jeszcze innych sprzymierzeńców, na przykład w klasie, którzy też uważają, że dzieci nie powinny mieć nieograniczonego dostępu do internetu. Czyli budowanie społeczności osób, które będą myślały podobnie, które będą nas wspierały. I tak samo będzie przy wprowadzaniu zakazu smartfonów w szkołach. To ma od września już istnieć, ale statuty szkół mają zostać dostosowane do nowych wymogów. I ja naprawdę sobie wyobrażam sytuację, jaka była, jak na przykład przy wprowadzaniu mundurków, bo to akurat pamiętam przy którymś z moich dzieci, wprowadzanie mundurków. I reakcja szkoły, która była taka, że w rozmowach z nauczycielami, z rodzicami i z samymi dziećmi poszła informacja: ministerstwo sobie wymyśliło, my musimy jakoś tam to zrobić, ale nie, uważamy, że to debilne. Naprawdę był taki przekaz ze strony szkoły, do której chodziła moja córka. I był rezultat, to była wielka konsultacja i stanęło na jakichś koszulkach z logo szkoły, które dzieci mogły nosić, ale nie musiały, i to były te mundurki. Więc jeżeli w ten sam sposób będzie przekazywana informacja dotycząca zakazu, czyli mamy samą szkołę, która mówi rodzicom i dzieciom: ha, ha, ha, słuchajcie, taką głupotę sobie Ministerstwo Edukacji wymyśliło, no musimy się zastanowić, jak to zrobić z sensem, no to w tym momencie pogrzebiemy kompletnie możliwości.
1: Jak wypracować razem z dziećmi zasady, ścisłe zasady ograniczania korzystania z internetu i urządzeń elektronicznych?
0: Z małymi dziećmi o tyle nie ma problemu, że jeżeli my pewne zasady wypracowujemy i im przekazujemy, to oni się dostosowują, bo są przyzwyczajeni do tego, że po prostu rodzice pewne formuły życia rodzinnego, no, że są, tak? Z nastolatkami będzie większy problem, szczególnie jak już, jak nie miały do tej pory żadnych ograniczeń. Ponieważ nastolatki mają oczywiście ten moment budowania własnej tożsamości, jeszcze w opozycji trochę czasami do rodziców, w każdym razie mają potrzebę niezależności i mają potrzebę kompetencji, autonomii i tak dalej. Co to oznacza, że z nastolatkami jednak będziemy te rzeczy dyskutować, prawda? I jednak w przypadku nastolatków to najlepszy sposób to jest taki, że my rozmawiamy o tym wspólnie i wypracowujemy jakieś zasady, które będą obowiązywały wszystkich, także rodziców. Oni są na to bardzo też wyczuleni, że to powinno być coś, co wspólnie. Jednocześnie ja powiem tak, mam dla was ułatwienie. można zajrzeć na stronę rodzice.co i tam jest zakładka mini poradniki dla rodziców. W nich jest dzieci w wirtualnej sieci, nastolatki w wirtualnym tunelu. Obie pozycje są bezpłatne, można je sobie jednym kliknięciem pobrać, nie zostawiając żadnych danych osobowych. Tak? My to zrobiliśmy totalnie otwarte. I tam znajdzie się po prostu ułatwienia, jak to wprowadzić w życie. Żeby nie mieć takiego poczucia przez godzinę, że tak powiem, truje głowę, mówię o problemach, ale nie daje żadnych narzędzi, jak sobie z tym poradzić. Daje narzędzia.
1: Z doświadczenia mojej rodziny i szóstki dzieci, które wchodziły w ten świat przez ostatnie 25 lat, mogę powiedzieć, że najskuteczniejsza jest atrakcyjna alternatywa, czyli sport, hobby, pasja, harcerstwo, szukanie wspólnot, które podzielają poglądy, jakie są w rodzinie, światopogląd, tak? Czyli harcerstwo katolickie. W sporcie to nie jest konieczne, dlatego że tam po prostu sukcesy osiągają ludzie, którzy ciężko pracują, więc tu samo środowisko wymusza na sobie pracę nad sobą i jeśli dziecko jest w takich czterech przestrzeniach, tak, dom, szkoła, sport, harcerstwo na przykład, no to dzieci nie mają czasu na głupoty.
0: Tak. Problem potem polega na tym, że w którymś momencie może się okazać, że społeczność online zbudowana, nie wiem, nawet wobec jakiejś bardzo ambitnej gry strategicznej, staje się bardziej atrakcyjna dla naszego nastolatka niż harcerstwo, gdzie trzeba wyjść do lasu i jest mokro, zimno i w ogóle.
1: No ale buduje się też samemu domy na drzewach i się w nich mieszka przez tydzień.
0: Ja wiem. No tak, ja wiem. Problem, że jak bierzemy pod uwagę, jak bardzo natychmiastową gratyfikację dają rzeczy online, to jest realna konkurencja. Nawet jak samo dziecko zdaje sobie sprawę z tego, jakie są zagrożenia, jakie są mechanizmy. I tutaj bez naszej pomocy w postaci jednak twardych ograniczeń to polegnie.
1: No oczywiście.
0: Czyli to jest nie tylko alternatywa atrakcyjna, ale to jest jednak twarde ograniczenia w domu.
1: Ale to jest oczywiście. Co jeszcze jest do powiedzenia? Bo ja mam jeszcze jedno pytanie, ale ono jest tak smutne, że chcę je na koniec zostawić. Co jeszcze jest do powiedzenia?
0: Ja nie powiedziałam tego, ale ja muszę trochę wcześniej niż 10 zakończyć, bo ja o 10 mam już kolejną rzecz naszą fundacyjną.
1: Minutowa puenta.
0: Dobra. Minutowa puenta, znaczy moja minutowa puenta to byłaby taka, wykorzystajmy tą okazję, jaką jest propozycja zakazu smartfonów w szkołach podstawowych, do tego, żeby to zrobić porządnie, żeby to zrobić z sensem. To znaczy tutaj będzie potrzebna mocna edukacja rodziców, pokazanie im korzyści z tego. My myślimy jako fundacja o zorganizowaniu konferencji, takiej ogólnopolskiej, łatwo dostępnej, która też by w postaci trochę pigułkowej przekazała te korzyści rodzicom, nauczycielom. Wykupiliśmy w ogóle domenę szkołabezsmartfona.pl, więc tam będzie ta konferencja na pewno dostępna w którymś momencie. I to jest akurat optymistyczne, że my możemy wykorzystać tą szansę po to, żeby w ogóle zwrócić uwagę i pokazać rodzicom, słuchajcie, można nad tym zapanować.
1: Drodzy Państwo, naszym gościem była Bogna Białecka. Wszystkiego dobrego, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, niech ten czas będzie poświęcony tylko Tobie. Daj nam, Panie, siłę i światło, byśmy potrafili Ciebie chwalić. Niech wszystko to, co będzie powiedziane, niech to zostanie wykorzystane przez Ciebie, tak jak Ty sobie tego życzysz, jak Tobie się to będzie podobało. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen, amen.
0: Jezu Chryste, proszę Cię, żebyś teraz chronił nas, żeby Twoja krew nas chroniła, żebyśmy byli niewidoczni dla złego ducha. A Ciebie, Duchu Święty, proszę o światło, Maryjo, pod Twoją obronę.
1: Czekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin. Witam.
1: Witam. Byłem wychowywany, można powiedzieć, przez rodziców, generalnie no, nie najgorszych, ale niestety problem polegał na tym, i teraz to widzę już z całą jasnością, wtedy tego nie rozumiałem, dochodziłem do tego powoli, że tu się nałożyło kilka przyczyn, właśnie na ten obraz Boga karzącego, Boga bardzo takiego momentami wręcz okrutnego. Po pierwsze, obraz ojca. Obraz ojca, który no, był bardzo daleki od takiego obrazu, który teraz, no, który powinien być zawsze. Ojciec był, ale de faktycznie go nie było. Był nieobecny, pracował, przyjeżdżał do domu, prawda? Nie zajmował się w sumie ani mną, ani bratem. No tak po prostu się złożyło.
0: Matka była osobą wierzącą?
1: Tak, tak, oczywiście. Oboje rodzice byli i są cały czas bardzo wierzącymi osobami. I generalnie z tamtych czasów pamiętam właśnie taki nacisk na jednak na tą surowość, na przykazanie, na przestrzeganie. Pamiętam słowa, które potem bardzo zaważyły na moim życiu, że jak zrobisz to czy tamto, pójdziesz do piekła, prawda? Więc no niestety, to już bardzo dawne czasy, natomiast zostało to w głowie i to później, o czym jeszcze pewnie będzie okazja rozmawiać, zaczęło się przekładać już na moje te późniejsze życie. No nigdy nie było, nie pamiętam przynajmniej czegoś takiego jak pojęcie Boga miłości, Boga kochającego. To był taki Bóg, który po prostu był, którego trzeba było przestrzegać, prawda? Chodzi o przykazania oczywiście, chodzi o spowiedzi, ale był to Bóg, powiedziałbym, odległy. Starałem się być w porządku, zresztą tutaj pewne cechy mojej charakteru, pewien perfekcjonizm, człowiek się dobrze uczył, prawda, i tak dalej powodowało, że trzeba być wszystko w porządku zrobić, żeby z Panem Bogiem było okej, to wtedy będzie dobrze, a jak coś zgrzeszę, no to będzie problem i trzeba iść do spowiedzi. Więc no, oczywiście z perspektywy czasu widać, jak to wyglądało, ale tak to było, tak to dzieciństwo wyglądało. Później był dosyć krótki, powiem, ale krótki dosyć, może roczny, może dwuletni okres wieku nastoletnim. No nie tyle buntu, bo to za duże słowo, ale coś w rodzaju takiego, nawet może nie odejścia, ale pewnej letności. Czasami poszedłem prawda, na mszę, czasami nie. Pamiętam, że jakoś nie przepadałem za Bożym ciałem, jakoś mi zawsze to chodzenie, prawda, i tak dalej, to nie dla mnie. No był taki okres. Znaczy, on minął, później było wojsko i ten Bóg no faktycznie funkcjonował cały czas na tym samym poziomie. I co się zaczęło dziać? No zaczęły się podstawowe problemy i to jest jakby główny, powiedziałbym, ten motyw tej walki z tym Bogiem karzącym. To małżeństwo. Toż ja się ożeniłem już ponad 20 lat temu. Jesteśmy razem z żoną. Wszystko jest cały czas w porządku. W takim sensie ogólnym, prawda, rozumianym. Nigdy nie mieliśmy problemów jakichś ze sobą, prawda, odejść, zdrad, jakichś różnego rodzaju sytuacji. Natomiast, mamy dzieci dwoje, natomiast zaczął się problem, z którym borykałem się przez lat, no praktycznie 20. I to jest problem, który podejrzewam, z jednej strony jest kontrowersyjny, ale z drugiej strony wydaje mi się, pokazuje, jak lęk przed Bogiem może być wykorzystany przez no, te siły, które z Bogiem niewiele wspólnego mają, tak mówimy bardzo eufemistycznie.
0: Złego ducha,
1: dokładnie. To był problem generalnie antykoncepcji w małżeństwie. Była antykoncepcja, zdarzała się, ja się z tego spowiadałem. Natomiast zaczął się w tym momencie problem lęków, czy ja po prostu nie robię czegoś złego, prawda, teraz z perspektywy czasu widzę, że tu chodziło o dążenie do doskonałości. Że ja po prostu chciałem być tak doskonały, że powiedziałem sobie, teraz już nigdy więcej nie zgrzeszę, a potem przychodziła sytuacja, że no po prostu, no tak to wychodziło, no takie, tak to wyglądało. I ta sytuacja praktycznie z przerwami ciągnęła się kilka ładnych lat. Do tego się nałożyło jeszcze mieszkanie z teściową, które też na pewno sporo zaszkodziło, ale jakby już to jest zupełnie inna kwestia. Dużo napięć, dużo stresów. I zaczęły się po prostu lęki. Zaczęły się lęki, zaczęły się napięcia. I sam nie bardzo wiedziałem, co z tym zrobić. Byłem u jednego księdza, potem byłem u drugiego księdza. I tak naprawdę nie uzyskałem żadnej odpowiedzi konkretnej. To było, no słuchaj, no jest, no, to, prawda, naturalne metody, trzeba przestrzegać. No, nie wiem, oczywiście, zgoda. Ale no czasami są sytuacje różne, prawda, i takie jest życie. Problem polegał na tym, że to moje dążenie do doskonałości zaczęło w pewnym momencie być dla mnie pewnym problemem, pewnym ciężarem. Lękiem takim, że po prostu grzeszę i że ten grzech zaczyna być tak duży, że ja sobie z tym nie poradzę. Zacząłem, teraz tu już podejrzewam doskonale, wiem, że to nie ja, ale zaczęły chodzić, prawda, różnego rodzaju myśli, no przecież człowieku, no jak tak możesz, no przecież tutaj do spowiedzi więcej nie można, a ty grzeszysz, grzesz przeciwko Duchowi Świętemu, sobie nie wyobrażasz, pójdziesz do piekła i tak dalej. Więc te wszystkie skrywane, podejrzewam, emocje zaczęły być wykorzystywane właśnie przez te złe siły. Ale to dopiero był początek. Nawiązałem kontakt z Opus Dei, zacząłem uczęszczać na dni skupienia, byłem na rekolekcjach i mogę powiedzieć tyle. Te problemy zaczęły się pogłębiać. Tam, no mimo wszystko, pewne nastawienie na jednak pewne zasady powodowało, że nie dorastałem do tego. To znaczy, chciałem być taki sam jak inni. Tak mi się dawało, że inni są tacy wspaniali, naturalne metody stosują, żyją, prawda, radzą sobie z tym, dlaczego ja nie potrafię. A nie mogłem. Czasami i zaczynały się problemy. Jakie problemy? A no właśnie. Alkohol, popijanie, zapijanie lęków. Momentami, potem coraz częściej niestety pornografia. W momentach, kiedy człowiek jakby, no, zaczynała być ta potrzeba jakby bliższej więzi z żoną, bliższego kontaktu, no ale nie można. No to jakaś namiastka. No przecież wiadomo, że nie pójdę żony, nie zdradzę, bo to absolutnie nie do przyjęcia, no więc coś w zamian. Chodziłem do spowiednika, spowiadałem się, a później jak poszło jakiegoś, prawda, do antykoncepcji, czegoś, no to chodziłem do zwykłego księdza, tam się spowiadałem i przed tym swoim byłem, prawda, wydawało mi się, że jestem w porządku. Sam siebie w tym momencie oczywiście oszukiwałem, bo Pana Boga się oszukać nie da, więc oszukiwałem siebie, oszukiwałem także kierownika duchowego. Ale cały czas chciałem, mówię, poradzę sobie, może dam radę. Natomiast no, było coraz gorzej. 2004 czy 2005 rok stwierdziłem, że nie dam rady więcej być w dziele, bo po prostu dla mnie za trudne to. Nie dam rady. Jest to po prostu, no nie przeskoczę tego. I po prostu odszedłem. Przestałem bywać na dniach skupienia, na rekolekcjach. Pod koniec lat 90. znalazłem pracę, ktoś mi załatwił, prawda, w jakiejś instytucji państwowej. Potem ta osoba mi pomogła jeszcze coś znaleźć i tak dalej, i tak dalej. I po prostu w pewnym momencie okazało się, że Pan Bóg tak naprawdę, no, nie jest mi potrzebny. Tutaj kolega jeden, może drugi załatwia, ma znajomości, tu sobie poradzę, prawda, wszystko będzie fajnie, wszystko okej. No Pan Bóg jest, chodzę do kościoła, tu zmagam się ze swoimi problemami, staram się być, prawda, perfekcyjny, idealny, ale tak naprawdę to specjalnie przecież, nie wiem, ani nie widzę, żeby mnie kochał, ani po prostu, no jest, bo jest, trzeba się go bać, no bo przecież dla czego to do piekła pójdę i będzie problem, prawda, więc ja się tego piekła strasznie bałem. No był taki okres w tej mojej pracy, że miałem dużo czasu na rozmyślania. To znaczy było mało pracy, dużo wolnego czasu, a wiadomo, że jak się ma dużo wolnego czasu, to zaczynają się robić problemy. To wkracza coś, co nie powinno wkroczyć. I co najciekawsze, ja wtedy pamiętam, że modliłem się czasami nawet różańcem, różnie. Natomiast generalnie teraz z perspektywy czasu widzę, że traktowałem tę modlitwę jako modlitwę niemal magiczną. To znaczy po prostu pomodlę się i zaraz będzie dobrze i przestanie. No nie, tak nie było. I przełom, który trząchnął mnie naprawdę porządnie, nastąpił, pamiętam, bodajże chyba w sierpniu 2007 roku, kiedy sobie spokojnie tak, napięty, zestresowany, kiedy dostanę, prawda, dokument, którym tam będę mógł się posługiwać, który mi tam pomoże, prawda, pracować i tak dalej, i tak dalej. I nagle szedłem sobie właśnie przez las, odmówiłem, prawda, dziesiątkę czy dwie różańca, poczułem nagle straszny lęk, straszny niepokój. Straszny. I szedłem przez ten las i nagle mówię, coś jest nie tak. Zaraz, nie wiem, czy sobie coś zrobię, czy coś mi się stanie. No, po prostu potworny niepokój. Potworny

poszedłem, ale po prostu poznałem taką panią doktor, która, poszedłem do niej, zapytałem się, co o tym wszystkim sądzi. Mówi, no to są jakieś lęki. To są lęki, po prostu, niech pan tu jakieś tam sobie weźmie jakieś na uspokojenie coś, prawda, i tak dalej. Byłem na działce później. Jakoś tak się uspokoiło się. No nie uspokoiło się, ale troszkę przycichło. Natomiast potem byłem na działce, byłem sam. To był też okres chyba już jesieni, może sierpień, może wrzesień, no jeszcze lato. Byłem na działce sam i poczułem straszny lęk na myśl o tym, że na przykład nie dostał, prawda, jakiegoś tam dokumentu, żeby musiał odejść z pracy, prawda? Co ja bym zrobił? No przecież, co to będzie? I taka myśl, kurczę, a może czy mógłbym był zdolny do tego? I ta myśl jakby się w tym momencie zaczęła uczepiać, prawda? To nie było to, że ja miałem takie, po prostu, czy ja bym był zdolny do czegoś takiego? I od tego momentu zaczęły się problemy. I od już praktycznie 2007 roku, 2008, z krótkimi przerwami, cały czas myśli związane właśnie, czy z pracą, która też nie była lekka, była stresująca, cały czas tego typu myśli, a może byś mógł, a może byś tego, a skąd, a czy nie wiesz, prawda? Ja wtedy myślałem sobie, co jest grane? Mówię, no nie wiem, co się dzieje? Poszedłem do pani doktora, ona mówi, ale to niech pan słucha, no pan jest normalnym człowiekiem. Jakaś myśl się przypętała, której ja nie potrafię określić i pana męczy. Człowiek się budził rano i myśli sobie, kurczę blade, co będzie dalej? Co będzie ze mną? Jak ja sobie z tym wszystkim poradzę? Przecież się nie chcę zabić, no bo to jest bez sensu. Ale skąd te myśli? Bardzo trudny okres. Ta pani doktor powiedziała tak, niech pan... Widzę, u pana jakiś problem jest związany z wiarą, z religią. Ja mówiłem o tym wcześniej, już wspominałem o tej sytuacji. Niech pan pójdzie do Dominikanów na służew, tam porozmawia, może jakiegoś dobrego, prawda, ojca, prawda, jakiegoś spowiednika. Mówię, dobrze. Poszedłem, trafiłem na jednego z ojców, porozmawiałem raz drugi i Pamiętam jak dziś, koniec roku, straszne 2008 na 9, straszne napięcie, straszny jakiś taki stres, myśli, że może zdradzę żonę, że to żona nie pasuje mi do tej mojej koncepcji życia, może z inną byłoby inaczej, no po prostu bardzo trudny okres. Nie ukrywam, że oczywiście jakiś tam i alkohol się zdarzał w tym momencie, który wiadomo, że w pierwszej chwili tam poprawia nastrój, za następnego dnia ten nastrój pogłębiał, tylko obniżał. I pamiętam, to było w styczniu ubiegłego roku, czyli 2009. Spotkałem się z tym jednym z ojców, o którym już wcześniej mówiłem. I taka rozmowa dotycząca właśnie pewnego życia. Mówię, ale proszę ojca, ja się strasznie męczę z tym, nie bardzo wiem, jak sobie z tym poradzić i tak dalej. A on tak mnie wysłuchał, mówi, słuchaj, i to jest coś, co, nie wiem, czy ale powiem, no to tak było. Powiedział, słuchaj, dla twojego dobra, dla twojego zdrowia, bo ty się wykończysz, dla dobra małżeństwa, jeżeli masz takie sytuacje, to nawet jeżeli jest sytuacja wyjątkowa, na przykład, to zastosuj prezerwatywę, bo inaczej się wykończysz, będziesz się zamęczysz. Są sytuacje wyjątkowe, Kościół to dopuszcza, to nie jest tak, że jest wszystko absolutnie bezwzględne i tak dalej. Ja tego, nawet mówi kardynał Ratzinger w Soli Ziemi też pisał właśnie o tym, że są sytuacje, że rodziny mają tam dzieci, są, no, po prostu zrób tak coś takiego, bo są takie. I dla mnie to był taki przewrót kopernikański. I ja po prostu nie mogłem tego zrozumieć w ogóle. Dla mnie było nie do przyjęcia to. Byłem tak zasklepiony, tak jakby zaślepiony właśnie tym pojęciem. Jak? Przecież to jest grzech okropny, największy i w ogóle. No przecież absolutnie nie do... Niewiele pomogło. Bo to było w styczniu.

A później zaczął się bardzo trudny okres. Mianowicie taki, że dostałem przez pewien okres, no może nie zwolniony z pracy, ale odsunięty od obowiązków, tam chodziło w różne rodzaju kontrole, no już nie wchodząc w szczegółowym razie, siedziałem w domu. Brałem pieniądze, siedziałem w domu. No tak bywa czasami w tego typu pracach. I ten okres był jednym z najtrudniejszych w moim życiu. Dlatego, że nie mogłem nic robić, nie mogłem pracować, bo pracowałem formalnie w tej instytucji. Natomiast miałem cały dzień na siedzenie. Chciałem się zająć czymś innym. Chodziłem, prawda, po okolicy. Walczyłem. Te myśli cały czas nachodziły. Jak cię zwolnią? A jak coś się stanie? A jak tego? Cały czas pamiętam podsuwane. Co z sobą zrobisz, prawda? Daj sobie spokój. No... Nawet czasami o rzeczach to nie chcę mówić, bo są bardzo, bardzo przykre i co prawda już trochę to wszystko z głowy powychodziło, ale faktycznie, no po prostu myśli takie, daj sobie spokój, skończ tym wszystkim, przecież no człowieku, nie ma żadnych perspektyw, przecież jak cię zwolnią, to już jest po tobie, Bóg ci nie pomoże. Do czego? No przecież, no słuchaj, tu koledzy i tak dalej, przecież gdzie znajdziesz pracę, prawda, i tak dalej. Więc tego typu myśli i cały czas to chodziło po głowie. I ta sytuacja trwała praktycznie chyba do wiosny. Ja potem wróciłem do pracy na kilka dni, byłem niezdolny zupełnie już. Niezdolny. Tak silne lęki, że po kilku dniach pracy musiałem od razu, niemalże ekspresowo iść na 3-miesięczne zwolnienie. I poszedłem na to zwolnienie. Wiem, że będę musiał z tej pracy odejść. Już mam powiedziane, że no niestety, no zwolnienie takie długie, nic z tych rzeczy, czy komisja, czy coś, w każdym bądź razie, no wiadomo, że na przyszłość, no po prostu nie ma co, musisz sobie szukać czegoś innego. A ja sobie wtedy nie wyobrażałem w ogóle czegoś takiego, że mogę znaleźć inną na przykład pracę, no bez pomocy kogoś na przykład, prawda, że ktoś mi pomoże, no Bóg, no tu był nawet problem tego typu. I to jest dla mnie chyba najbardziej przykre i to muszę powiedzieć z całą szczerością, że były momenty, kiedy po prostu uważałem, że Pan Bóg mnie karze. Po prostu, że mnie karze, że tak długo to trwa, że nie dostaję czegoś tam, tak długo, prawda, ta sytuacja. Po prostu Bóg mnie karze za to, że zrobiłem to czy tamto, prawda, no czy mówię za antykoncepcję, czy za jakieś inne rzeczy. Także z jednej strony słyszę tutaj u Dominikanów Bóg miłości, Bóg cię kocha. Oczywiście rozum stara się to przyjąć, natomiast serce absolutnie cały czas się zamknięte jeszcze. Cały czas to serce mówi tylko, prawda, ukażesz cię, piekło i tak dalej, i tak dalej.

No ta walka trwa. Ta walka trwa. Ja teraz tak z perspektywy czasu, chociaż oczywiście to jest bardzo względna, subiektywna ocena i nie mnie to oceniać, ale mimo wszystko trwałem. Trwałem cały czas i chodząc do Dominikanów, miałem oczywiście wolny czas, więc to nie były tylko msze w niedzielę, ale także w tygodniu. Częsta spowiedź i częsta komunia. Czułem jakoś tak instynktownie. Coś mi mówiło, przystępuj do komunii, prawda? Idź na mszę, spowiadaj się. Po prostu dasz radę. Ale były takie sytuacje, że czasami w ogóle pobyt w kościele to była tortura. To był tak ciężkie chwile, napięcia, stresy. Jak przystępowałem do komunii na przykład, to był lęk po prostu. To był taki niepokój, prawda? Mówiąc, a dobrze przyjmiesz komunię, a może źle, a może zgrzeszyłeś. I przecież ja generalnie cały czas starałem się żyć normalnie. No ktoś powie, może to może nerwicowy, może tak. Nie wykluczam tego, być może. Wszystko jest możliwe. W każdym bądź razie cały czas jednak ta walka trwała i ja nie ustępowałem. Czasami były takie momenty, kurczę, kiedy to się skończy? Kiedy to się wreszcie skończy? Kiedy ja dotrwam do momentu, kiedy powiem, że jest dobrze, że jest spokojnie? Nie widzę tego, nie widzę. Cały czas jeszcze to ciągnie się. Co się dzieje dalej? Oczywiście te myśli takie związane z tym, że aj, prawda, mógłbyś sobą skończyć. One może nie były już tak silne, ale cały czas się pojawiały. Cały czas się pojawiały, cały czas można było jeszcze się, prawda, o nie otrzeć. I były, po prostu były. Co się dzieje? Przełom. Jeden z przełomów następuje, kiedy pod koniec września u Dominikanów pojawiają się benedyktyni z misjami. Dwóch ojców z klasztoru na południu Polski. Jestem na każdej nazwijmy to sesji, prawda? One są na stronie Dominikanów zamieszczone, więc można sobie posłuchać. Moc jedności, moc przebaczenia, moc słabości, moc krzyża, moc wartości. I zaczyna coś we mnie pękać. Zaczynam słuchać, zaczynam rozumieć wiele rzeczy. Przyjeżdżam, prawda, z tych misji do domu i wieczorem coś w tej głowie zaczyna się ruszać. Ale jest problem, że cały czas nie ma specjalnie modlitwy. Nie ma tej modlitwy dlatego, że po prostu, no, w momencie, kiedy chcę się modlić, to jest straszny problem. To są jakieś napięcia, to są stresy. Ja sobie tą modlitwę po prostu odpuszczam. Po prostu odpuszczam. Mówię, nie, no ja się pomodlę, jak będę się lepiej czuł. No ale jak lepiej, jak następnego dnia wcale nie jest lepiej. No i ta modlitwa, no to jest, prawda, nasz wiadomy Ojcze nasz i to wszystko. Jest różaniec. Tutaj jest różaniec, rzeczywiście jakoś tak cały czas o tym różańcu myślałem. I co najciekawsze, odmawiając różaniec, przeżywałem bóle głowy, takie napięcia po prostu, taki jakiś stres, no po prostu, no źle się czułem po prostu, no to czasami na działce, prawda, odmawiałem ten różaniec, przyjeżdżałem, bo to był jeszcze okres taki letni i cały czas napięcie. Natomiast to najciekawsze, na koniec różańca, jak już piąta dziesiątka była odmówiona, przychodziła jakaś taka myśl, która jakby mówiła spokojnie i ten lęk, który się pojawił, po prostu, który gdzieś tam siedział, wychodził mi z głowy, ja zaczynałem go rozumieć. To było coś niesamowitego. Tych różańców i tych lęków to 50, 60 różnych. Mniejszych, większych. Niektóre były silne, niektóre były słabsze. Różne były te lęki. Te wszystkie, które gdzieś tam przez lata się zaskrypiały w głowie. Także różaniec i jeszcze raz różaniec. Ale czasami nawet myślałem sobie, no zaraz, no przecież potem miał różaniec, to znowu będzie mi głowa bolała, znowu będę się źle czuł. Ale myślę sobie, no ale odmówię. Ale nie było też tak dobrze, bo czasami było tak, że znowu z kolei przy dużym napięciu to mówię, no to wypiję dwa piwa, prawda, to mi pomoże. I wtedy wypiłem dwa piwa. No to trochę też przechodziło, pomagało na jakiś czas. No ale to wiadomo, że no, alkohol nigdy nie jest dobrym doradcą. No, znaczy łatwo mi się teraz mądrzyć, prawda, z perspektywy czasu. Natomiast generalnie wtedy no były momenty, że po prostu no trzeba było wypić. Trzeba było wypić i po prostu tak było. No 2-3 piwa, no różnie, no czasami. Były bardzo silne napięcia. Zrozumiałem jedną rzecz. Znaczy zrozumiałem. Tak jakby mi po prostu, jakby mi coś podpowiedziało. Skontaktuj się z Benedyktynem, tym, który był na misjach. Skontaktuj się, porozmawiaj z nim. Zadzwoniłem. Okazuje się, że akurat go nie ma. Ale jest w Warszawie. I mówię,
proszę ojca, ja muszę, znaczy, chcę porozmawiać. Chcę porozmawiać, mam takie problemy, prawda, związane z moimi takimi przeżyciami. Źle się czułem wtedy. Mówię, ja chciałem przyjść do spowiedzi. Do ojca. I przyszedłem i mówię właśnie o tej sprawie, prawda, i tak dalej, i poruszyłem temat antykoncepcji. I mówię, że kiedyś tego... Problem polegał na tym, teraz to widzę z perspektywy czasu, na strasznym lęku, na przykład, co powie ten ojciec. Bo się po prostu bałem, czy może zaprzeczy, czy nie, bo cały czas we mnie kiełkowało to, co mówił poprzedni dominikanin, prawda, że no jednak są wyjątki, że tego... Natomiast tutaj mówię, proszę, ale ja, mówił to taki dominikanin o tym. A on mówi, to jeżeli taka sytuacja ma miejsce jak ty, to dobrze powiedział. Naprawdę, są takie wyjątki, są takie sytuacje dla twojego dobra, twojego zdrowia, dla dobra małżeństwa, bo ty się po prostu wykończysz, mówi. Mówi, co robisz w zamian za to? Ja mówię, no co, no pornografia, no popijam, prawda? No to człowieku, no co ty wyprawiasz w ogóle? Naprawdę, przecież to jest ważniejsze twoje zdrowie, życie twojej rodziny, prawda, żony i tak dalej. Poczułem pewną ulgę, ale to było za mało jeszcze. To było za mało. I zaczęła się ta moja walka już wtedy jakby, no nie samemu oczywiście, z Bogiem, ale ta walka właśnie cały czas dominikanie, cały czas, prawda, msza, cały czas komunia i cały czas lęk przed komunią. Cały czas lęk przed komunią, to jest w ogóle paradoksalne. Cały czas poczucie, że przyjmuję tą komunię i gdzieś tam, prawda, w tej przeszłości te takie słowa, a grzeszysz, bo przyjąłeś, bo prawda, kiedyś się nie spowiadałeś, bo coś. Cały czas mi coś podszeptywało, szczególnie jak podchodziłem do komunii. Tu był właśnie, tu był taki główny motyw, główny problem. Ale mówię, zaciskam zęby, będę walczył, nie poddaję się. I ta sytuacja trwała. W międzyczasie doszło do takiego pierwszego mojego jakby przełamania, takiego jakby no, milowego kroku. To znaczy, no, trzeba powiedzieć wprost, no bo tak jest. Mówię, ja muszę wreszcie dokonać tego, prawda, to, znaczy mówię generalnie o antykoncepcji, prawda, o stosunku, o, na przykład o prezerwatywie czy o czymś. Mówię, ja wiem, że to ja zrozumiałem jedną rzecz, że jak to zrobię, to po prostu przełamię ten niesamowity lęk przed piekłem, przed złym duchem, przed grzechem Duchowi Świętemu. Po prostu czułem taką jakąś wewnętrzną, ktoś mówi, przełam się po prostu, przełam, bo to cię męczy, to cię więzi, to cię niszczy wewnętrznie. No i straszna sytuacja, rzeczywiście doszło, prawda, w tym momencie do naszego takiego współżycia. Następny dzień był tragiczny. Niesamowite jakieś poczucie winy, jakiegoś napięcia, człowieku, w ogóle, co ty zrobiłeś? Nie wiem, wypiłem chyba parę piw wtedy, dosłownie koszmar. Bardzo złe samopoczucie. Żona mówi, uspokój się, wszystko będzie dobrze, no przecież to ludzie, to wszystko jest, no to zdarza się, no masz taką sytuację. Ja cały czas nie mogłem tego przemóc. I później mówię, znaczy myślę sobie tak, znaczy myślę, nie ma rady, trzeba, znaczy inaczej może, spowiedź życia właśnie u ojca, prawda, tego benedyktyna, i mówię, muszę pojechać. To był już początek grudnia, czyli koniec już poprzedniego roku. Umówiłem się na którąś sobot, pamiętam, na początek. No to dosyć daleko, bo to jest klasztor, który jest praktycznie jeszcze za Wrocławiem, już Głuchołazy bodajże, bardzo daleko dosyć. Pamiętam, że jadąc samochodem, z każdym kilometrem przybliżającym narastało większe napięcie we mnie. Jakiś lęk, jakiś niepokój, jakiś nie jedź, wracaj w ogóle, po co ci to tam, daj sobie spokój, nie jedź. Ale jadą autostradą jechałem, nawet szybko zaczęła mi boleć głowa, że no po prostu źle się czułem. Ale przyjechałem, nie poprawiło się wiele.
przywitałem się, porozmawiałem. Noc praktycznie, bo to następnego dnia było spotkanie. Noc nieprzespana. Notabene byłem sam w pokoju takim, bo tam, czy w ogóle w samym domu gościnnym byłem sam. A tu problem samotności też miał trochę znaczenie, bo akurat to jest jeszcze inna kwestia, no ale to bardziej psychologiczna, no. Bycie samemu dla mnie też nie było, że nigdy frajdą żadną. Natomiast następnego dnia jest właśnie ta spowiedź życia. 3 godziny, ponad nawet więcej, 3,5 godziny. I no właśnie te rzeczy, które mi mówi ojciec, prawda, benedyktyn, mówi o tym, mówi o tamtym, właśnie mówi o Bogu, pokazuje pewne sytuacje, pokazuje o lęku, mówi takie bardzo proste rzeczy, które czasami się wydają, prawda, może w tej chwili z perspektywy czasu niemalże śmieszne, ale on mówi tak, zobacz, mówi, że się boisz piekła. Ja mówię tak, znaczy, że bardzo chcesz iść do nieba. Ja mówię, no faktycznie, że ojca, no to prawda. To na to chcę, no bo nie chcę iść do piekła, chcę iść do nieba. No widzisz. A weź spróbuj przenicować ten lęk na przykład, prawda, który cię męczy, na pozytyw. Pokazuje mi, odchyla mi, prawda, szatę, pokazuje jedną stronę, mówi, to jest lęk, a tu jest spokój, mówi. Tylko wystarczy przewrócić, prawda, na drugą stronę. I znowu się poczujesz inaczej. Przepraw to. Ja mówię, no ale czemu to tak łatwo? On mówi, słuchaj, nic nie jest łatwe, ale można. Tylko trzeba chcieć. I mówi tak, słuchaj, mówi, jeśli chodzi właśnie o tą twoją sytuację związaną, prawda, z antykoncepcją, z tymi napięciami. Ja mówię, no przecież, no ale Kościół naucza tu, no proszę mówić, no jak? No, mówi tak, słuchaj, owszem, tak, to prawda. Tylko, że nie bierz nigdy niczego na 100% abstrakcyjnie, bo gdyby tak było, to byśmy, nikt z nas nie trafiłby do nieba, wszyscy grzeszymy. To jest zupełnie inna sytuacja. Pamiętaj, że są czasami takie sytuacje, że są grzechy, tylko odpowiedzialność jest zniesiona za nie, z uwagi na właśnie na uwarunkowania, czy zdrowotne, czy coś. No, tak sobie myślę, no jak to odpowiedzialność? Ale tak mówię, no, jeżeli tak oj, tak jak mówi, no to może rzeczywiście, może coś w tym jest. Pamiętam, że wracałem z tej spowiedzi naprawdę sporo, no czułem się... Na tej spowiedzi strasznie napięty. Nie czułem się dobrze, od razu mówię. No czułem się napięty, zestresowany i to tu dużo mówić. Nawet chyba musiałem jakąś tabletkę na uspokojenie jedną wziąć. Zresztą tabletkę trochę więcej brałem, no ale to jakby inna kwestia. I co się dzieje? I zaczyna się od tej spowiedzi, zaczyna się pewna przemiana, zaczyna się, znaczy pewna, to ewidentna przemiana, zaczyna się po prostu inne patrzenie na Boga. Ja cały czas patrzyłem na Boga jako na takiego, który tu wyliczy mi zaraz, mnie tu ukaże. Tak, prawda, co, człowieku, co ty robisz? I teraz to zrozumienie tego, o czym Dominikanie, prawda, często mówią, no ja ich słucham, prawda, Bóg miłości, przecież Bóg cię kocha, przecież za ciebie na krzyżu umarł, prawda? Przecież to za ciebie, prawda? To jest zupełnie inna kwestia. Popatrz od tej strony, nie patrz na tego Boga karzącego. No ale to, jeżeli ma 35 czy tam 8 lat, prawda, tego Boga karzącego w głowie, no to nie jest takie to proste. Żona mi mówi, no słuchaj, no ale przecież, no to jest normalne, to oczywiste. Ja mówię, ale wiesz, słuchaj, no to nie jest enter w moim przypadku, że stryknie ci się wszystko uruchamia, to trwa. Ona mówi, ile to będzie trwało jeszcze? U ciebie to już trwa ze 2 lata, albo ze 3, albo tego. Ja mówię, no ale poczekaj, bądź wytrwała, ja naprawdę już się dobrze czuję, coraz lepiej. Na szczęście była, no i jest wyrozumiała, chociaż czasami tej cierpliwości brakowało, ale to akurat już nie jest takie ważne. W każdym razie wytrzymaliśmy jakoś wzajemnie i coraz lepiej, coraz bardziej odpuszcza to napięcie. Jedno, drugie, trzecie, koniec roku, święta. I już jest, prawda, nie najgorzej. Natomiast cały czas jednak mimo wszystko są te problemy, prawda, gdzieś pojadę, jakieś miejsce, które mi się kojarzy z napięciem, od razu się lęk pojawia, głowa się uruchamia, no bo to tak bywa, no bo to musiało oczywiście być jakimś stopniu nerwicowe, no nie oszukujmy się. Ale myślę sobie tak, jest już dobrze, widzę sam po sobie, zaczynają się te procesy uruchamiać, mówię, zadzwonię, prawda, do ojca, prawda, benedyktyna, mówię, będę miał z nim kontakt jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, powiedział mi, jeżeli męczą cię jakieś rzeczy, jakieś sprawy, jakieś sytuacje trudne, jakieś problemy, to idź do spowiedzi, oddaj to Bogu i na pewno zobaczysz, że będzie inna sytuacja, że inaczej się poczujesz.

0: Myślę sobie, no rzeczywiście, były takie sytuacje, które mnie męczyły, z którymi muszę poradzić. Mówię, nie bardzo wiedziałem, czy to z powiedzi z tym iść, czy nie, ale mówię, no przecież, no, jeżeli Bóg mnie kocha, no to przecież to zrozumie, prawda? Poszedłem i pomagało, i pomagało. I powiedział jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. Mówi, słuchaj, czasami jest tak, że Bóg do nas przemawia. W sposób nawet, który sobie nie zdajemy sprawy. Po prostu podsuwa nam pewne myśli, działa w nas. Tylko musisz to zauważyć. To nie jest takie proste, ale musisz to zauważyć. I mówi, kiedyś za dzień, za tydzień, za miesiąc, on ci po prostu podpowie, kim dla niego jesteś. Coś niesamowitego. Mianowicie, to było chyba dwa, czy może nawet trzy, nie, za trzy tygodnie już po tej spowiedzi, właśnie po tym, co powiedział mi. I ja jakoś tak przestałem się przejmować. Znaczy, to coś tam myślałem, ale potem jakoś to uleciało z głowy. I po jednej z mszy, już po przyjęciu komunii Dominikanów, tam sobie uklękłem z boku, prawda, przy obrazie Jezusa Miłosiernego. I słyszę takie, znaczy, no, słyszę, rozumiem. Jesteś moim setnikiem. Ja mówię, co to jest, kurczę? Jesteś moim setnikiem. Nie wiedziałem, o co chodzi, mówię. Kurczę, skąd taka myśl? Setnik. Coś mi się, wiadomo, że w Piśmie Świętym mi występuje. Pojechałem, oczywiście przeczytałem sobie, przypomniałem, bo czytałem, ale to człowiek tam w stresie, to różnie, prawda, tego czytam. Panie, nie jesteś godzien, przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, będzie zrozumiała dusza moja. I zrozumiałem, że to chodziło o komunię. Po prostu o te moje lęki przed przyjęciem komunii. Kurna, takie przeżycie. Coś niesamowitego. Ale to nie było od razu. To znaczy, nastąpiło to. Ale to nie znaczy, że już od tej pory było wszystko. Nie. Jeszcze. Spokojnie. Jeszcze cały styczeń. Jeszcze walka w tym momencie już z rzeczami, które gdzieś kiedyś tam, prawda, siedziały. Właśnie, dlaczego ta komunia, prawda? Skąd te myśli o tej, dlaczego, że komunię źle przyjąłem? A no jeszcze w pierwszej komunii jakieś, prawda, rzeczy, czy dobrze, czy to przy 40 tam iluś tam lat, prawda, rzeczy wracały. Uspokoiło się. I jakby problem komunii, chociaż momentami też czasami jeszcze coś się pojawia, ale to już nie jest to samo, co kiedyś, zdecydowanie. Natomiast w tym momencie zaczął się problem inny atak się zaczął. Kwestia zdrady. Kwestia, to znaczy taka myśl, w momencie, kiedy jakby z żoną zaczęło być w tym sensie, prawda, jakby naszego współżycia, czy ja sobie przetłumaczyłem, że to wszystko, mówię, no te momenty wyjątkowe, antykoncepcji, to wszystko jest tego, zaczął się problem inny. Zaczął się taki gwałtowny atak w sumie. Może byś żonę zdradził. Tyle jest innych kobiet dookoła. 20 lat już jesteście, spróbuj, co ci szkodzi? Ona tam mówiła czasami różne rzeczy, trochę cię to złościło, prawda? Miałeś do niej jakieś tam pretensje. Zaczyna podsuwać mi, prawda, coś złego, podsuwać jakieś takie negatywne rzeczy o żonie, prawda? Ktoś tam powiedziała, prawda, coś kiedyś, jak mi złym duchu, mi to utkwiło. I jakie posiadam pretensje takie. Mówię, zdradź ją. Walka trwała tydzień czasu. Tydzień czasu trwała walka, żeby to przeszło. Dzień w dzień u Dominikanów, dzień w dzień komunia, dzień w dzień msza oczywiście. Środa, czwartek, bardzo trudne dni, szczególnie koniec tygodnia, szczególnie pod koniec właśnie. Jakieś dziewczyny, które gdzieś przechodzą do tego, a spróbuj, poderwij. Jakieś takie myśli. Przecież ja mówię, przecież wiem, że żony nie zdradzę, bo to jest absurd, bo przecież ją kocham, chcę z nią być i tak dalej. Nie zdradzę jej. Ale spróbuj, ale może, ale tego. Co ci szkodzi? Tydzień. Dokładnie równiusieńko tydzień. I niedawno, właśnie w styczniu, po prostu pękło. Pękło i nagle nie ma już problemu zdrady żony. Po prostu minęło. Ale to jeszcze nie koniec. Zaczął się następny problem. Zaczął się problem właśnie pracy. To znaczy ja w tej chwili nie pracuję od pewnego czasu. Dajże od 2 czy od 3 miesięcy. No i na pewno nie będzie łatwo znaleźć pracy, bo wiadomo, że takie są czasy, jakie są. I oczywiście następna rzecz. A, widzisz, nie znajdziesz pracy. Tak jak wracają rzeczy sprzed 2 lat, nie znajdziesz pracy, na kolegach musisz polegać. Koledzy sami już niewiele mogą, prawda, już też sami szukają, prawda, a polegasz na kolegach. I tu w tym momencie zaczyna się następna rzecz, bardzo istotna. Modlitwa, różaniec i czytanie świętego Pawła. Czytanie świętego Pawła, listu i do Koryntian, i do Efezjan, szczególnie o zbroi duchowej. To jest dla mnie taki dosyć istotny fragment. Wystarczy ci mojej mocy. Ja zrozumiałem jedną rzecz, bardzo istotną. Dochodziłem do tego bardzo długo. I to powiedział mi właśnie też ojciec wtedy Benedyktyn. Mówi, słuchaj, bo ja powiedziałem na tej spowiedzi właśnie o tym, że kiedyś to polegałem na kimś, na kolegach, na znajomych, że ktoś mi załatwi, że sobie poradzę, by miał fajne, stabilne życie, że co się przejmować i tak dalej. Mówi tak, słuchaj, teraz nie ma kolegów, nie ma nikogo, jesteś sam, jesteś na łopatki rozłożony. Bóg, tylko Bóg, nikt więcej. Ja mówię, no proszę ojca, ja to rozumiem, to jest łatwo powiedzieć, ale przecież życie jest życiem. Ale już gdzieś wewnętrznie rozumiałem, że właśnie, że to jest to. I tu jeszcze kolejna cecha, kolejna rzecz, która też, nawet nie wiedziałem, że to jest grzech, no wiedziałem się nie całkiem niedawno, niecierpliwość. Niecierpliwość. Ja miałem zawsze problem z niecierpliwością. Już chciałem szybko, jak najszybciej się dowiedzieć, chciałem jak najszybciej wiedzieć, zrozumieć, tu, jak praca, to już, jadę, załatwiam. Popędliwość, szybkość. A słuchając ojca Józefa Augustyna, bo mam trochę tych nagrań, słucham właśnie z Augustyną i tak... Co jest cechą złego ducha? Co jest cechą nieba? Niecierpliwość, szybkość. Duch Święty jest spokojny, jest cierpliwy, jest łagodny, ma czas. To tylko ludzie niecierpliwi, prawda, popędzani przez złego ducha, już chcą działać, już tego, już by się zamordowali, już by tam chcieli pracować, już by tego, a potem się okazuje, że podejmują złe decyzje. I właśnie dlatego... To właśnie to pocieszenie i strapienie i bardzo mądre zdanie mówiące, że w czasie strapienia nie należy podejmować żadnych decyzji istotnych, życiowych. I to prawda, i to prawda. Ale troszkę może odbiegłem jeszcze od tematu. Mianowicie taka myśl całkiem niedawno. No przecież tak naprawdę teoretycznie może ktoś mi coś pomoże, ale wcale nie musi. Prawda? To nie jest tak, że nie są te czasy, kiedy wszyscy mogli i tak dalej. To nie są te czasy. Słuchaj, działaj, módl się i bądź cierpliwy. I nawet taka sentencja. Ja tutaj mam taką bardzo właśnie osobistą tę refleksję. Chciałem jeszcze ją przypomnieć, ale ona jest czymś w ogóle tak wspaniałym, tak sprawdzonym. Właśnie różaniec, czyli... Modlitwa różańcowa i szczególnie to, co na samym końcu wypływa z różańca. Mówię tutaj szczególnie o ostatniej piątce i zakończenie. Wtedy właśnie do mnie dochodzą te myśli, które mówią mi tak, no na przykład ostatnio. Szukajcie, a znajdziecie, proście, otworzą wam. Prawda? Kołaczcie. Coś w tym stylu. Czyli są te... I Pismo Święte jakby przemawia. Szukajcie, aż znajdziecie. Prawda? I stołowa. Nie jesteś sam. Czyli przebija się. Jeszcze są jakieś tam napięcia. Jeszcze widzę, że coś się próbuje tam ruszać. No, ale generalnie to już jest zupełnie inna sytuacja niż była pół roku temu. Nie mówiąc o roku czy o 2. To już w ogóle jest diametralnie inna. Także to jest naprawdę coś niesamowitego i Nawet właśnie ta wada tej niecierpliwości, która tak sprawia, że tak się męczyłem. Czasami nie wiedziałem, dlaczego ja tak się muszę śpieszyć, a muszę już coś załatwiać, muszę już coś robić, muszę gdzieś jechać, muszę decyzję jakieś podejmować. Potem pojechałem do jakiejś tam pracy, prawda, załatwiać. Okazuje się, że praca do niczego, że to w ogóle mi nie pasuje, bo to nie dla mnie. No, na szczęście się orientowałem, zacząłem się orientować, że już to myślenie było trochę lepsze, że spokojnie, wstrzymaj się z decyzją, nie śpiesz się, poczekaj jeszcze troszeczkę. Jeszcze za wcześnie, jeszcze nie wyszedłeś z tego. Ale na przykład jeszcze pół roku temu coś to leciałem i mówię, no to już trzeba coś szukać, już trzeba, bo jak to, nie będzie pracy, to nie będzie pieniędzy, nie będzie pieniędzy, to jak ja sobie poradzę, prawda, jak my sobie poradzimy. Także to właśnie, nie wiem jak to powiedzieć, no i ta modlitwa, szczególnie w tym okresie ostatnim, zaczęła się po prostu nie tyle, że pojawiać, bo ona była, tylko zaczęła przynosić owoce. Ja mam taki modlitewnik do Ducha Świętego, to brewiarz do Ducha Świętego jest, który kiedyś sobie zakupiłem w jakiejś tam księgarni. I tam są oczywiście, no prawda, są nieszpory, jest kompleta, jest jucznia i odmawiam. I był moment, kiedy były takie napięcia, że po prostu nie mogłem odmawiać. Mimo, że miałem już ten brewiarz. Później znowu zaskoczyło i znowu. No i przede wszystkim słuchanie, bardzo lubię słuchać na płytach przede wszystkim. Z książkami różnie bywa, bo książki jednak to mimo wszystko jednak napięcie jeszcze powoduje. Natomiast generalnie płyty, szczególnie ojciec Józef Augustyn, wiadomo, Tadeusz Hajduk, prawda, Życie modlitwy, teraz ojciec Sarnacki, jezuita, Sztuka walki duchowej, Święty Paweł w walce duchowej, czyli generalnie te rzeczy, gdzie, ja na przykład powiem w ten sposób, że 3 miesiące temu to bałem się słuchać na przykład o walce duchowej. To znaczy, jeżeli słyszałem o szatanie, o złym duchu, to po prostu to odsuwałem. Miałem oczywiście swoje kolekcje, ale odsuwałem. Nie chciałem tego słuchać, bo się po prostu bałem. Natomiast w tym momencie doszedłem do takiego etapu, że włączam, słucham, słyszę, prawda, o ościeniu, prawda, który tam, prawda, szatan św. Pawłowi, prawda, 3 razy przychodził, prawda, odejść ode mnie i tak dalej, i tak dalej. I już po prostu czuję, że mogę, że jestem, że po prostu, że jestem silny. Także to jest naprawdę niesamowite przeżycie. Jak ja teraz po prostu patrzę na to wszystko, to ta walka się wydawała nie mieć końca. Trwała i trwała. Tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem. 2,5 roku. 2,5 roku non-stop myśli, no, nie najciekawszych. Także generalnie ostatnio dzwonię nawet do pani doktor, mówię, że już się to poprawiło, że już jest zupełnie inaczej. O, mówi, słuchaj, no bo u ciebie to był pierwiastek typowo religijny, tutaj nie było co szukać, tutaj żaden psycholog by ci nie pomógł, bo to była kwestia wiary. Tylko i wyłącznie, co psycholog? Ja zresztą byłem u psychologa 2 czy 3 razy, ale czułem się, że to nie jest to. To było jeszcze chyba w zeszłym roku, to takie krótkie spotkanie, ale czuję, że osoba mówi o czym innym, a ja o czym innym. Ja mówię o wierze, ona mówi, że tu, że są jakieś problemy, że trzeba, prawda, tam odblokować. No i ja mówię, no tak, ale to wie pani, to jest trochę nie tak, no. Dałem sobie spokój, no i walczyłem. I walczyłem i tak jak powiedział, nawet jeszcze ostatnio rozmawiałem właśnie z tym ojcem rektorem, mówi tak, bardzo mądrą rzecz, która właśnie po pokuszenia, chyba po pokus, to też może się przyda komuś, bo to jest nawet humorystyczne dosyć, mianowicie jak mówiłem przez telefon, rozmawiałem, mówię, że po prostu mam te pokusy związane ze zdradą żony, prawda, i tak dalej, to było chyba w niedzielę, jakiś mniej, ponad miesiąc temu, jeszcze w grudniu chyba, on mówi tak, słuchaj, każdy ma pokusy, mniejsze czy większe, tylko że nie należy na nie reagować tak po prostu jakoś nerwicowo, emocjonalnie, po prostu spokojnie podejść. Są, były i będą. Mówi tak, kiedyś zapytano jednego z najstarszych zakonników, ojca Badeniego, prawda, młody zakonnik, zapytał się go, proszę ojca, jak to tam jest u ojca w tym wieku z pokusami takimi, jakimiś tam cielesnymi, seksualnymi, a on mówi tak, słuchaj, zapytaj kogoś starszego, bo ja tu jeszcze nie, także ja w tym momencie zrozumiałem, że po prostu będą te pokusy, ale już jestem mocniejszy, jestem mocny, po prostu wiem, jak sobie z tym radzić, po prostu, że powiedz tak, to owszem, są dookoła dziewczyny, prawda, i tak dalej, ale nie dla ciebie. Ty masz żonę, masz dzieci, jesteś z nią szczęśliwy, jesteś z nią zadowolony i po prostu i trzymaj się tego. One same odejdą, spokojnie. Nawet jak będą, to będziesz wiedział, jak z nimi się obchodzić. Także to taka ciekawostka związana właśnie jeszcze z takim śmiesznym właśnie fragmentem, jeżeli chodzi o benedyktynów. Także...
1: Proszę powiedzieć, w jakiej intencji się pomodlimy teraz na koniec z naszymi słuchaczami?
0: Ja bym przede wszystkim w intencji tych wszystkich, którzy mają podobne problemy jak ja, żeby nie tracili nadziei, żeby ufali Bogu, żeby wiedzieli, że wytrwałość, cierpliwość zawsze skutkuje i Duch Święty zawsze jest z nami.
1: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju.

0: kiedy ksiądz podszedł do mnie i zrobił mi znak krzyża na czole właśnie z tym olejem, ja doświadczyłam, upadłam na podłogę i można powiedzieć, że jakbym straciła przytomność. Tak, tak, w tym czasie widziałam, słyszałam, rozumiałam i poczułam tak, jakbym miała wcześniej serce skamieniałe i Bóg zaczął je przemieniać, zaczął je poruszać, zaczął, to serce moje zaczęło tak jakby bić, stało się wrażliwe i słyszałam wewnętrznie taki głos: Asia, ja jestem, ja Ciebie kocham, ja Ciebie zawsze kochałem, zawsze byłem przy Tobie i Ciebie prowadzę i chcę Ciebie taką, jaka jesteś. Ze wszystkimi Twoimi wadami, ze wszystkimi Twoimi słabościami, niedociągnięciami. Po prostu kocham Cię taką, jaka jesteś.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Myślę, że w moim domu, z tego co pamiętam od najmłodszych lat, na tyle, na ile moi rodzice znali Boga, czy moi dziadkowie znali i mieli taki, jaki mieli obraz Boga, takimi przedstawiali, przekazywali. Z tego, co pamiętam, to był to obraz bardziej Boga, takiego dalekiego, obraz Boga, który stworzył ten świat, już jest stary, że Bóg jest stary, siedzi na chmurce, że go zostawił już, bo po prostu już nie ma siły, żeby się nim opiekować, a jedyne, co my możemy robić, to możemy się modlić do niego, do, może też tak określić, sędziego, który patrzy na wszystko i rozlicza nasze grzechy i modlić się do niego, aby przebaczył nam te grzechy, aby się nic złego nie stało. No myślę, że taki obraz właśnie i taki... Takiego Boga miałam w sobie jako dziecko, później dorastałam z takim obrazem, aż do momentu, kiedy stałam się dorosła i kiedy założyłam swoją rodzinę. Tak, tak, myślę, że jak najbardziej. Pamiętam rytuał odmawiania różańca świętego z babcią przed snem. Zawsze odmawiałyśmy, pamiętam jak... przeplatałam te koraliki różańca. Nie wiedziałam do końca, po co to robię, ale po prostu tak było. Pamiętam chodzenie do kościoła, bo tak trzeba, bo taka jest tradycja, bo taki właśnie mamy też rytuał w domu, że idziemy do kościoła, potem wracamy i zjadamy obiad. No i chodzenie na mszę było też takie, że przychodzę, padnij, powstań, tak jak to się mówi, wstań, pomódl się, usiądź. I wychodząc z kościoła praktycznie moje życie się nie zmieniało, nie czułam, że byłam przemieniona, tylko po prostu spełniłam pewien obowiązek. Mogę powiedzieć, że szczęścia na pewno nie odnajdywałam w tym czasie w Bogu, nie odnajdywałam szczęścia w wierze. To szczęście bardziej widziałam w rzeczach materialnych, w rzeczach tego świata, który mi oferował przeróżne uciechy. Może właśnie szczęście widziałam w spełnionej miłości, w moim małżonku, potem w moich dzieciach. Myślę, że szczęście też odnajdywałam w spokojnej mojej rodzinie, czyli moich rodzicach, moim rodzeństwie. Myślę, że to tak... Że tak widziałam szczęście. Potem bardziej może szłam w stronę materialną, czyli lepsza praca, lepszy samochód, super ubrania, trzeba bardzo dobrze wyglądać. Wtedy się jest szczęśliwszym, kiedy mogę mieć pieniądze na to, żeby wyjechać tam, gdzie chcę, że mogę sobie kupić, co chcę. I wtedy czułam, że jestem uśmiechnięta, że jestem radosna. Myślę, że w tamtym czasie było to takie pozorne szczęście, wiesz, że to było takie zapełnianie pewnej pustki, która nigdy nie była do końca wypełniona. Tak, Tak, dokładnie w 100% się z tym zgadzam i teraz każdemu, kogo spotykam, pragnę właśnie to przekazywać, że jedynym szczęściem i zapełnieniem tej pustki to jest właśnie Pan Bóg. Tak, było jak najbardziej było, szczególnie właśnie w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach trudnych, a najbardziej wtedy, kiedy chciałam coś uzyskać, nie? Też były takie chwile, kiedy coś bardzo chciałam. Pamiętam sytuację, kiedy pojechałam do Częstochowy na Jasną Górę przed maturą. Całą klasą tam pojechaliśmy, żeby wymodlić sobie dobrze zdaną maturę. Uczestniczyłam wtedy w takich naukach prowadzonych przez, teraz ci nie powiem jak się nazywał ten ksiądz, ale bardzo fajny i taki bardzo bliski dla młodzieży i przekazał mi pewną wartość, coś co mnie też w pewien sposób trochę zbliżyło do obrazu prawdziwego Boga, że kiedy masz coś, kiedy jest ci źle, kiedy boisz się nawet czegoś rodzicom przekazać, to pamiętaj takie słowa: Jezu, ufam Tobie. To jest tak jakbyś chciała skoczyć z przepaści i Bóg ci mówi: skacz, a ja cię złapię. I że to się opłaca. I ja to tak bardzo zapamiętałam i weszło mi w serce. Miałam taką sytuację kiedyś, jak byłam już studentką, wracałam w nocy autobusem z imprezy. Nie było wielu ludzi w autobusie i przysiadł się do mnie pewien mężczyzna, który z rozmowy wyszło, że chyba nie ma, coś ma nie tak z głową, z psychiką. Bardzo się go bałam. I nie wiedziałam, jak się bronić, jak wysiąść z tego autobusu. Bałam się, że za mną pójdzie, a że moja droga do domu to prowadzi przez taką ciemną uliczkę. Nie wiedziałam, bałam się, co będzie dalej, więc przypomniały mi się te słowa z Jasnej Góry właśnie tego księdza: Jezu, ufam Tobie, skacz, a ja Cię złapię. I zaczęłam modlić się wtedy do Boga. Mówiłam: Jezu, ja ufam Tobie. Jezu, ja ufam Tobie. I na kolejnym przystanku wsiada do autobusu moja sąsiadka, moja taka dobra przyjaciółka z drugą koleżanką i przysiadły się do mnie. I ja wtedy dopiero mogłam nabrać odwagi i powiedzieć temu mężczyźnie, żeby się odsunął, bo ja wcale nie chcę, żeby on tutaj siedział koło mnie, że ja za chwilę wysiadam i żeby się po prostu ode mnie odczepił. I ja bezpiecznie mogłam z koleżankami wtedy wrócić do domu i doświadczyłam wtedy takiej mocnej właśnie wtedy silnej modlitwy: Jezu, ufam Tobie. Może bardziej w tym sensie, że wiedziałam, że On jest wszechmogący i że On mnie może wyciągnąć z tej sytuacji, że może coś sprawić, nie wiem, cud, czy może coś właśnie zmienić w tej sytuacji, że ja po prostu ocaleję, nie? Ale czy właśnie, że ja oddaję to w zupełności Bogu, bez, tak jakby bez mojego działania, tak, Jezu, Ty się tym zajmij, może to byłoby zbyt głęboko powiedziane w tamtej sytuacji. To były bardzo rzadkie, jednorazowe epizody. No jeden właśnie z mocniejszych to ja po prostu nie wiedziałam, że mogę też zwracać się do Boga wtedy, kiedy jest dobrze. Nie znałam czegoś takiego jak modlitwa dziękczynienia, modlitwa uwielbienia Boga. Dla mnie to było zupełnie coś obcego. Zdecydowanie nie da się tak długo żyć. Mnie takie życie bardzo męczyło. Cały czas, kiedy, no nie wiem, udawało mi się coś zdobyć, czy jakąś super samochód, to się okazywało, że o nie, sąsiad ma lepszy, no i w sumie fajny, to też ja bym chciała taki mieć. Spełniasz coś w swoim życiu, ale okazuje się, że jeszcze można mieć coś lepszego, że no nie wiem, ciuchy, które sobie kupuję, nagle się okazuje, że nie są modne, że trzeba kolejne, nowsze kupować, bardziej modne. I cały czas nieustannie ta pustka właśnie, czy to szczęście, pozorne szczęście musiało być znowu zapełniane czymś. Że też ja miałam w sobie taką ambicję, że muszę być coraz lepsza, coraz fajniejsza, coraz mądrzejsza. W sumie to taki worek bez dna, mogłabym to tak określić. Nie, zupełnie się nie dało jej wypełnić. I to w różnych sferach, wiesz, nawet w sferze małżeńskiej, czy chociażby zainteresowań, czy hobby. Po prostu w naszym małżeństwie, kiedy mieliśmy był okres, kiedy mieliśmy dużo, dużo pieniędzy, mogliśmy sobie pozwolić na różnego rodzaju wycieczki, czy właśnie zainteresowanie, jak nurkowanie, no to zaczęliśmy wymyślać jeszcze coś lepszego, to może pojedziemy sobie gdzieś do ciepłych krajów, będziemy szukać skarbów albo jakichś statków ze skarbami pirackich, które gdzieś tam zatonęły, więc no zaczęliśmy wymyślać coś, co rusz nowsze rzeczy. Więc to była taka rzecz, szczęście pozorne, które no nie dawało nigdy takiego kompletnego spełnienia i dopełnienia. Nie, u mnie było trochę inaczej. Ten pościg, ten pęd za tym, żeby być spełnionym, prowadził mnie też z drugiej strony do tego, że byłam bardzo przemądrzała, że najmądrzejsza, wydawało mi się, że to, co mówię, to jest tylko to, co ja mówię, to mam rację, i przez to bardzo dużo z ludźmi się kłóciłam. Kłóciłam się i zyskiwałam zamiast przyjaciół, to zyskiwałam sobie wrogów. I takich wrogów narobiłam sobie też i w rodzinie, ponieważ zerwałam kontakty z moimi dwoma braćmi. Z jednym pokłóciłam się, ponieważ nie wiem, jak to określić, mieliśmy trudne relacje zawsze, ale kiedy ja już te jego problemy życiowe zaczęły na mnie spływać, ja nie miałam już argumentów, żeby jakoś tą rację, którą ja miałam, on mógł przyjąć, więc ja mu powiedziałam: słuchaj, to ja już mam ciebie dosyć, ja ci nie będę pomagała, ty sobie idź i nie chcę cię więcej widzieć. Za jakiś czas pokłóciłam się z moim drugim bratem o de facto majątek moich rodziców, którzy jeszcze żyją. Na jednej z imprez alkoholowych rozmawialiśmy i doszło do podziału majątku. Ja uważam, że to jest niesprawiedliwe i że to, co mówi mój brat, to jest kompletnie złe dla mnie i ja zrobię wszystko, żeby on majątku po moich rodzicach nie dostał. Przez co usłyszałam od niego te same słowa, które ja wcześniej wypowiedziałam do mojego brata: wynoś się, nie chcę cię więcej widzieć. I właśnie te dwie sytuacje skłoniły mnie do refleksji nad tym, czy ja jestem dobrym człowiekiem i do czego ja tak naprawdę w życiu dążę. Zaczęłam sobie zadawać pytania właśnie, co jest tak naprawdę moim celem, po co ja tutaj żyję na tym świecie i co jest tym szczęściem. Zaczęłam pytać mojego męża: słuchaj, Kuba, czy ja jestem dobrym człowiekiem? Wiedziałam, że robię coś źle, ale do końca nie wiedziałam, co to było. I właśnie u mnie moment spotkania z Bogiem nie był momentem takim szczęśliwym, radosnym, mniej więcej właśnie w takich okolicznościach, jakie przedstawiłeś. Tak, jak najbardziej, bo wiedziałam, że kłócenie się z braćmi, zrywanie z nimi kontaktu, to jest grzech, bo prawo Boże bardzo dobrze znałam. Więc poszłam z tym zaraz do spowiedzi. Więc szukałam odpowiedzi, zadawałam Bogu pytania, tylko to było na takim poziomie, na jakim ja wówczas wtedy znałam Boga. Wołałam do Niego, żeby mi pomógł, prosiłam, składałam prośby. No i ja myślę, że to między innymi właśnie też przyniosło te owoce, że On mnie wysłuchał. Czyli to, że przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pocieszę, ja was pokrzepię. Bo bardzo niedługo po tym moja mama zadzwoniła do mnie i powiedziała: Asia, słuchaj, tutaj u nas w kościele był taki ksiądz, który namaszczał olejami świętego Szarbela. Tak, Szarbel to był maronita, więc święty Szarbel to był maronitą, mnichem maronickim, który mieszkał w Libanie, w Annai, i prowadził takie życie pustelnicze bardzo. Po jego śmierci z jego ciała zaczęło wydobywać się olej nieznanego pochodzenia. Więc ten olej miał właściwości uzdrawiające, cudotwórcze. Tak, właśnie o tym księdzu mówiła moja mama przez telefon, więc że ja byłam w tym czasie też bardzo zainteresowana różnego rodzaju wróżbami, magią, rzeczami nadprzyrodzonymi, które się dzieją na świecie, więc to mnie bardzo tak zaciekawiło, więc ja zaczęłam szukać tego księdza Jarosława Cieleckiego. Szukałam na naturalności. Ja myślę, że Bóg bardzo wykorzystał też tę sferę w moim życiu, właśnie obrócił ją w wielkie dobro. I znaleźliśmy z mężem tego księdza pod granicą słowacką w małej miejscowości w Rycerce Górnej i po prostu postanowiliśmy tam pojechać, żeby zobaczyć, co to za cuda się tam dzieją właśnie przez tego księdza i przez ten olej. Tak, to było zupełnie z czystej ciekawości. Moja mama mówiła, że tam jakieś różne dziwne rzeczy się dzieją na takiej mszy, że ludzie padają, że ludzie płaczą, doznają uzdrowienia. Bardzo dużo różnych świadectw było właśnie na tej mszy. Więc mówimy, pojedziemy, zobaczymy. A że ta miejscowość była w górach, a my mieliśmy wtedy sklep internetowy z odzieżą i robiliśmy różnego rodzaju fotografie, zdjęcia produktowe, więc mówimy, to od razu zrobimy tam sesję. Więc wzięliśmy wszystkie w tym czasie kombinezony narciarskie, ubrałyśmy się pięknie z moją szwagierką, która też wtedy jechała, w kolorowe ubrania, pięknie umalowane. Pojechaliśmy wtedy na pierwszą mszę o godzinie 7 rano, właśnie wystrojone, usiadłyśmy w pierwszej ławce, tak odetchnęłyśmy, usiadłyśmy, no dobrze, no to teraz zabawcie nas. I siedziałyśmy takim napięciu, czekaliśmy, co to się dalej będzie działo. I po skończonej mszy świętej ten ksiądz właśnie Jarosław zaczął opowiadać, co to są za oleje, kto to jest święty szarbel, co się w trakcie będzie działo. Więc już my w takim napięciu oczekiwania, kiedy ksiądz podszedł do mnie i zrobił mi znak krzyża na czole właśnie z tym olejem, ja doświadczyłam... Upadłam na podłogę i można powiedzieć, że jakbym straciła przytomność. Tak, tak, w tym czasie widziałam, słyszałam, rozumiałam i poczułam tak, jakbym miała wcześniej serce skamieniałe i Bóg zaczął je przemieniać, zaczął je poruszać, zaczął to serce moje zaczęło tak jakby bić, stało się wrażliwe. I słyszałam wewnętrznie taki głos: Asia, ja jestem, ja Ciebie kocham, ja Ciebie zawsze kochałem, zawsze byłem przy Tobie i Ciebie prowadzę i chcę Ciebie taką, jaka jesteś, ze wszystkimi Twoimi wadami, ze wszystkimi Twoimi słabościami, niedociągnięciami, po prostu kocham Cię taką, jaka jesteś. I ja rozumiałam, że to było takie natchnienie od Boga, które bardzo poruszyło moje serce. I od tamtego momentu całe życie moje się zmieniło.

doświadczyłam z takim pragnieniem, to jest to, żeby się pogodzić z moimi braćmi. Bardzo chciałam być jak najlepsza, chciałam naprawić wszystko w swoim życiu, bo chciałam być tak dobra jak Bóg. Więc pierwszą rzeczą, którą zrobiłam po powrocie do domu, to wziąłam po prostu słuchawkę do ręki i modląc się, prosiłam Boga o to, żeby mój ten najstarszy brat przebaczył mi i żebym mogła się z nim pojednać. Prosiłam Boga, bo po ludzku było to kompletnie niemożliwe. Więc wykręciłam do niego numer, mój brat odebrał telefon, ja go przeprosiłam i okazało się, że on na mnie też czekał i też mnie przeprosił. I że mogliśmy się wtedy pojednać. Zaprosiłam go na obiad rodzinny. Przyjechał ze swoją żoną. Było dużo łez, było dużo opowieści. Nastąpiło pojednanie z moim bratem. Natomiast z tym drugim starszym bratem nie było tak prosto. Okazało się, że on musiał nabrać do mnie zaufania i zobaczyć, że ja się naprawdę zmieniłam i chcę dla niego i dla jego rodziny też jak najlepiej. Jesteśmy już pogodzeni wszyscy. Cała moja rodzina spotkała Boga. Cała moja rodzina doświadczyła prawdziwej obecności Boga w ich życiu. Nawróciliśmy się wszyscy. I kiedy siedzimy przy jednym stole teraz, to nie rozmawiamy po alkoholu, nie dyskutujemy, nie kłócimy się, tylko rozmawiamy o Bogu i o tym, co dla nas zrobił, jakie cuda czyni w naszym życiu. I czasami mam taką chwilę zatrzymania i tak patrzę na całą moją rodzinę siedzącą przy stole i tak mocno dziękuję Bogu za to, co naprawdę On dla mnie zrobił i jaki On jest cudowny, że jesteśmy wszyscy razem. Mamy też w sobie taką wrażliwość teraz serca na kłótnie, że kiedy widzimy, kiedy sytuacja się w trakcie rozmowy robi napięta, no to mamy taką w sobie wrażliwość, żeby się wycofać, żeby nie wchodzić dalej w jakieś rozmowy, tylko po prostu je ucinać, zmieniać temat, żeby być cały czas pojednanym i w pokoju. Moi znajomi, kiedy zaczęli słuchać, co się wydarzyło i w ogóle, no to mówili, no dobrze, no to jeżeli ty znajdujesz w tym szczęście, to okej, to twoja sprawa. Moi znajomi też wcześniej byli do imprez, do alkoholu, do spotykania się po coś, bo jest fajnie. Kiedy ja przestałam pić, kiedy przestałam, znaczy pić, upijać się, tak? Kiedy przestałam imprezować, kiedy zaczęłam odmawiać takich spotkań, a jedynie na przykład spotkań towarzyskich, to może spotkajmy się po prostu, tak, żeby porozmawiać, to oni zaczęli się wycofywać. No, czasami myśleli, że jesteśmy po prostu, nie wiem, jak to określić, że zwariowaliśmy. Tak. Na tej samej mszy nawrócił się mój mąż, nawrócił się mój brat najmłodszy i moja bratowa. Także nawróciliśmy się w cztery osoby jednocześnie. Kiedy doświadczasz Boga w swoim życiu, kiedy spotykasz Go takiego, jakim jest, to natycha Cię Duch Święty. I to On powoduje, że Ty nie możesz siedzieć w miejscu. Że nie możesz ustać, że ciągnie Cię do ludzi i do mówienia o tym, co Ciebie spotkało i jaki naprawdę jest Bóg. Chcesz się tym dzielić z innymi i opowiadać naokoło. To jest tak, jakby Ci się coś najpiękniejszego w życiu przydarzyło i chcesz się tym podzielić ze wszystkimi. To jest mniej więcej takie uczucie. Dlatego my z mężem ewangelizujemy, wychodzimy na ulicę, gdzie możemy, opowiadamy właśnie o Bogu, o dobrej nowinie, o Jezusie. Po prostu dzielimy się też doświadczeniem właśnie Boga w naszym życiu. No, bardzo często, szczególnie kiedy ewangelizujemy od drzwi do drzwi, taka jest forma ewangelizacji też we wspólnocie, do której należymy. Tak się nazywa ewangelizacja od drzwi do drzwi, czyli chodzimy po mieszkaniach, pukamy i próbujemy po prostu

0: tu z ludźmi rozmawiać o Bogu. Kiedy się przedstawiamy, że jesteśmy katolikami, no to ludzie nie wierzą. Myślą, że to są właśnie Jehowi, świadkowie Jehowy. Aczkolwiek kiedyś udało nam się spotkać właśnie z drugiej strony. Myśleliśmy, że rozmawiamy z katolikami, oni powiedzieli, że są świadkami Jehowy. Więc próbowaliśmy też i ewangelizować właśnie samych świadków Jehowy. Tak. No, pierwszą rzeczą po nawróceniu, po właśnie tej sytuacji w Rycerce Górnej, wróciłam do domu i postanowiłam pójść do spowiedzi tak zwanej generalnej, czyli ze wszystkich grzechów wyspowiadać się, tak, z całego życia. Wzięłam kartkę i chyba tych kartek było takich w formacie zeszytu, to chyba z 6 kartek zapisałam. I postanowiłam właśnie pójść do kościoła, skorzystać z sakramentu pokuty. Weszłam do tego kościoła i okazało się, że to jest spowiedź też i dzieci przed pierwszą komunią, więc była kolejka do każdego konfesjonału. Mówię, no nie, to chyba nie jest odpowiednia chwila, żeby pójść z tymi kartkami do księdza i się wyspowiadać. Ale wierzyłam, że skoro Bóg mnie postawił w tym miejscu tu i teraz, to powinnam z tego skorzystać, więc po prostu stanęłam w tej kolejce z dziećmi. Ksiądz mnie przyjął, jak usłyszał, że spowiedź generalna i że wyjmuje kartki, że to może, mówię, to może nie jest ta chwila, to on się po prostu tylko poprawił na siedzeniu i mówi, dobrze, to jest ta chwila, ja ciebie wysłucham oczywiście. Więc wyspowiadałam się wtedy i poczułam bardzo dużą ulgę i spotkałam się z ogromnym miłosierdziem Boga, który po prostu z tego wszystkiego, co narobiłam, on mi po prostu powiedział, ja ci przebaczam. I to było najpiękniejsze. Nie było dlaczego, po co, nie było jakichś pretensji, tylko po prostu powiedział, i ci nie grzesz więcej. I to jest cudowne miłosierdzie Boga. Także sakramenty, sakramenty niesamowicie umacniają. Zaczęłam też odkrywać sakrament małżeński, sakrament małżeństwa w moim życiu. Zaczęliśmy z Kubą zadawać sobie pytanie, po co jest tak naprawdę sakrament? No bo wcześniej podchodziliśmy do tego, że ślub to trzeba wziąć, że idzie się do kościoła, żeby złożyć przysięgę. A po nawróceniu, po spotkaniu Boga w naszym życiu, po powiedzeniu Jezusowi, tak, Ty bądź moim Panem i Zbawicielem mojego małżeństwa, zaczęliśmy sobie zadawać pytanie właśnie, gdzie ten Jezus jest ukryty właśnie w tym sakramencie. Bo skoro wiemy na przykład, że w sakramencie pokuty Jezus jest obecny w księdzu, w kapłanie, w konfesjonale, no to gdzie Jezus jest obecny w sakramencie małżeństwa? I zaczęliśmy właśnie szukać i doświadczać, że Jezus w sakramencie małżeństwa jest obecny w więzi. W więzi pomiędzy małżonkami, pomiędzy mną a moim mężem. I ta im większa więź i bardziej jest zacieśniona, tym Jezus może bardziej emanować i może być bardziej widoczny. I przez to zaczęliśmy też bardzo dbać o małżeństwo.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Robert Tekieli, witam wszystkich serdecznie. Moim gościem jest pan Marek Jurek. Witam.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Od 47 lat reżim irański zapowiada zniszczenie małego i dużego szatana. W tej chwili oczy całego świata skierowane są na Iran, na Persję. I mamy do czynienia z rozgrywką, ja nazywam sobie to duże szachy, czyli rozgrywka geostrategiczna. Stany Zjednoczone atakują kolejnego sprzymierzeńca Rosji i Chin. Ale chciałbym, żeby pan wybrał tor naszej rozmowy. Co jest ważniejsze dla Trumpa? Ta właśnie próba odzyskania hegemonii czy też dominacji Stanów Zjednoczonych po kilku latach, kilkunastu latach, kiedy prowadziły one politykę absurdalną, czy też istotniejsza jest wojna cywilizacyjna, wojna z cywilizacją śmierci, wojna ideologiczna, czy w ogóle ważne dla Trumpa jest, czy Europa będzie z nim, ta stara Europa, czy przeciwko niemu?
1: Jedno i drugie jest ważne, tylko problem polega na tym, że niezależnie od tego, co subiektywnie uważa się za najważniejsze, gdy zaczyna się wojna, to wszystkie inne rzeczy schodzą na drugi plan. Nawet jeżeli cała ta szeroka agenda obrony praw podstawowych, przeformułowania polityki praw człowieka, to znaczy raczej zwrócenia praw człowieka ludziom po prostu, bo te prawa człowieka przez duże C stawały się coraz bardziej jakimś kultem odległym od rzeczywistych praw ludzkich niż tym, czym jakby to wynikało z nazwy, powinny być, to znaczy ochroną ludzi. Cała ta szeroka agenda obrony rodziny, życia i tak dalej, ona z całą pewnością jest ważna dla bardzo wielu współpracowników prezydenta Trumpa, bardzo ważna jest dla wyborców, którzy powierzyli mu władzę i myślę, że on jest wobec niej lojalny, generalnie politycznie lojalny. Natomiast w sytuacji wojny z reguły wszystkie kwestie schodzą na dalszy plan. Jak pan pozwoli, jeszcze tylko zrobię taką uwagę na temat tego, o czym pan na początku mówił, bo sytuacja naprawdę jest bardzo poważna, międzynarodowa, bo ona bardzo przypomina pierwszą wojnę światową. Wtedy mówiono, że właściwie wojny już minęły, są niemożliwe, bo wynalazek szybkostrzelnej broni powoduje, że właściwie ludzie by się pozabijali, to byłby koniec ludzkości. U nas mało kto wie, że jedna z pierwszych tych nowoczesnych wojen, to znaczy amerykańska wojna domowa, pochłonęła więcej ofiar niż wszystkie wojny, które Stany Zjednoczone toczyły później. No i uważano, że zmiany na polu walki, no one powodują, że wojen nie będzie. Po drugie, przed II wojną światową, po II wojnie światowej, myśmy zakładali, że do tego, żeby były wojny, potrzebne są tak zwane różnice ideologiczne. A tymczasem, jak spojrzymy na pierwszą wojnę światową, po prostu państwa ustawiły się w bloki, stanęły w pasach, że tak powiem, no, nie tyle może w pasach startowych, co w rogu ringu i się zaczęło. I dzisiaj mamy takie dwa wielkie porozumienia. Z jednej strony świat tak zwany zachodni, co jest umowne, dlatego że się kończy na Dalekim Wschodzie, w Japonii, w Republice Korei i tak dalej. Ten, który chce generalnie stabilizować ten ład międzynarodowy, który powstał po II wojnie światowej i się umocnił, a przede wszystkim się umocnił po zakończeniu zimnej wojny. No i państwa rewizjonistyczne, tak zwane południe, mówię tak zwane, dlatego że ono się zaczyna na Syberii, czy gdzieś tam w okolicach rosyjskiej Arktyki, ciągnęło się do Kuby, do Wenezueli i tak dalej. To jest oczywiście Korea komunistyczna, Chiny komunistyczne, ale również właśnie Iran, cały świat szyicki w tym szerokim pasie sprzymierzonym z Iranem przez Irak po Hezbollah w Libanie i tak dalej. No i te bloki są, że tak powiem, ustawione do globalnej konfrontacji i z całą pewnością jej efekty byłyby porównywalne z obiema wojnami światowymi, jeżeli biorąc pod uwagę broń nuklearną, nie gorsze. To tak tyle tytułem opisu, dopiero zaczynam rozmawiać.
0: Tak. Pytanie jest takie, czy te kolejne kroki Trumpa, który odcina Rosję od zasobów, tak, od pieniędzy, od możliwości eksportowania węglowodorów, od wsparcia takich państw jak Wenezuela, która miała tę ciężką ropę bardzo ważną dla wielu przemysłów różnych państw. Teraz Iran, kolejne państwo, które jest sprzymierzone z Rosją i z Chinami. Czy my mamy do czynienia z takimi tak naprawdę próbami? To znaczy, pierwsza była operacja praktycznie służb specjalnych, wspartych. Oczywiście to jest też nowa jakość, tak? Taki miks wszystkich sił zbrojnych, które owocują chirurgicznym cięciem. Kilkanaście miesięcy temu był atak na Iran i dziś jest ten atak powtórzony. Czy Stany Zjednoczone, czy jest prawdopodobna teza, że Stany Zjednoczone po prostu chcą pokazać temu blokowi rewizjonistycznemu, o którym pan mówi, czyli temu, który chce ustanowić świat wielobiegunowy ze Stanami Zjednoczonymi tylko jako z jednym z wielu mocarstw globalnych. Czy Stany Zjednoczone chcą pokazać po prostu swoją potęgę? Przy okazji, kończąc wojnę na Ukrainie, no bo jeśli Iran padnie, to dla Rosji, jeśli padnie, to wtedy Rosja ma właściwie jedyną szansę uzależnić się bardziej jeszcze od Chin i nie wiadomo, czy tego będzie chciała, czy też zawrze jakiś pokój na Ukrainie, a Bliski Wschód, kolejny balans regionalny, zostanie ten problem znów odsunięty na kilkanaście miesięcy, tak? I Stany Zjednoczone w jakiś tam ograniczony sposób będą zawsze eliminować nagromadzone przez kolejne kilkanaście miesięcy zdolności agresywne Iranu, a koncentrują się tak naprawdę na Chinach. Więc moje pytanie, czy to jest, czy można postrzegać to jako właśnie próbę pacyfistycznego ruchu, w cudzysłowie, Trumpa, to znaczy pokazanie siły i zniechęcenie Rosji i Chin do tego, by rzeczywiście na poważnie myślały o jakiejś wojnie, o Tajwan, czy miksie ataku na państwo bałtyckie i na Tajwan?
1: Najpierw, zaczynając od Iranu, myślę, że są dwie rzeczy, o których nie mówiliśmy. No pierwszy to jest oczywiście, że Izrael bardzo zabiegał, sam zapowiadał wielokrotnie, że zaatakuje Iran, potem oczywiście zabiegał o zaangażowanie amerykańskie przeciwko Iranowi i pytanie dlaczego. No, po pierwsze na pewno dlatego, że uważa, że ma wyjątkową koniunkturę w postaci prezydenta, który jest bardzo proizraelski i gotów to zrobić. Ale po drugie, no, również dlatego, że ich poczucie zagrożenia jest nie tylko subiektywne, nie tylko wynikające z tej traumy, że to jest naród, który rzeczywiście przeżył, stanął w obliczu unicestwienia w przeszłości, a państwo założył po to, żeby w przyszłości istniał taki azyl dla Żydów, ale również ze względów takich bardzo praktycznych, bo my na przykład nie bierzemy tego pod uwagę, że gdyby w marszałek Assisi nie obalił islamistycznych rządów profesora Mursi w Egipcie, no to wyobraźmy sobie, jak wyglądałaby taka wojna sprzymierzonych ze sobą Egiptu, i Iranu, które w okresie tych krótkich rządów w Egipcie Bractwa Muzułmańskiego były bardzo blisko. To rzeczywiście jest egzystencjalne zagrożenie i oni uważają, mówię w tej chwili o Izraelu, że dopóki mają szansę, to trzeba namówić do tego, żeby ten problem nawet ewentualnych zbrojeń nuklearnych Iranu po prostu zgasić. W wypadku Stanów Zjednoczonych to oczywiście, że tutaj dużą rolę odgrywa to, że jest to ogromne poparcie, szczególnie tej protestanckiej opinii w Stanach Zjednoczonych dla Izraela i w otoczeniu prezydenta Trumpa, ale również no, taka prosta kalkulacja, o której pan mówił, no, że problemów nie ma co odkładać, że jeżeli Iran będzie zdolny do jakiejkolwiek agresji z użyciem broni nuklearnej, do jakiejkolwiek eskalacji, to problemy, które z tego wynikną, a również okoliczności, w których to się może stać, będą znacznie gorsze niż to, co się w przekonaniu Amerykanów dzieje dzisiaj. I trzeci element, którego my nie bierzemy pod uwagę, który jest mało u nas znany, to jest to, że no, świat islamu jest podzielony wielorako, ale przede wszystkim od XIV wieku według tej głównej linii na świat szyicki i świat sunnicki. Duchowym centrum tego drugiego jest Arabia Saudyjska, politycznym centrum, ale również duchowym tego pierwszego szyickiego jest Iran. Oni są bardzo skonfliktowani i potencjalnie państwami zagrożonymi przez Iran, to jest również wiele, Arabia Saudyjska i wiele innych państw sunnickich. No więc z tego względu Amerykanie też uważają, że lepiej problem zgasić wcześniej niż odkładać na później. I myślę, że ta doraźna kalkulacja jest ważniejsza niż to, o czym pan mówił, to eliminowanie potencjalnych sojuszników przed generalną rozgrywką z Chinami. Raczej w tym wypadku to, że Amerykanie mogą stanąć w pewnym momencie wobec bardzo egzystencjalnego wyboru, no bo wyobraźmy sobie, najpierw to, co jest mniej prawdopodobne w tej chwili, a gorsze, to znaczy taką totalną agresję Chin komunistycznych, nie tylko aneksję Tajwanu, o czym się mówił z przerwy, ale na Japonię, na Republikę Korei, na ten również na ten tak zwany pierwszy łańcuch wysp i dążenie do dominacji na Pacyfiku, co podjęli w czasie II wojny światowej. Takie ryzyko, oczywiście, którego testem mogłaby być próba aneksji Tajwanu, to jest główny problem dla Stanów Zjednoczonych, tylko że mówię raczej na przygotowaniu się do tego, to te doraźne problemy, przed którymi oni stoją, no, są trudnościami wymuszonymi przez okoliczności, a nie elementami jakiegoś generalnego planu. No i problem Rosji, bo on jest dla nas najważniejszy. No tutaj trzeba też powiedzieć w tym kontekście o Izraelu, dlatego że mamy swoje problemy. Z Izraelem to jest tak, że już Arystoteles mówił, że absolutne bezpieczeństwo jednego państwa staje się coraz większym zagrożeniem dla innych państw. I oczywiście u nas bardzo często popełnia się ten błąd, że nie bierzemy pod uwagę tego autentycznego, subiektywnego poczucia śmiertelnego zagrożenia w wypadku Izraela. Zresztą trudno inaczej, jak naród, który się przyzwyczaił żyć, kiedy co parę miesięcy ma co noc włączane sygnały alarmowe, no ale to powoduje, że mówię, że ten narastający konflikt z Iranem może doprowadzić do sytuacji i tego się bardziej i to powinniśmy brać pod uwagę, kiedy zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na innych frontach, na Bliskim Wschodzie, potem na Dalekim Wschodzie spowoduje najpierw, że teoretycznie możliwości obrony Europy Środkowej, ale również Europy Wschodniej, Ukrainy i tak dalej, no będą o wiele mniejsze, a że w ogóle Amerykanie staną przed takim strategicznym dylematem, czy nie wygasić tego frontu, czy nie porozumieć się z Rosją. Przecież to jest główny postulat Rosji, dajcie nam wolną rękę w tym regionie. Przez pół wieku Związek Sowiecki ze Stanami Zjednoczonymi, mimo zimnej wojny, zachował pokój. Spróbujmy zrobić to jeszcze raz, tym bardziej, że nie ma konfliktu ideologicznego, który w zimnej wojnie nadawał taki mocny, emocjonalny charakter. I dlatego to jest problem. Ja uważam, że każda wojna, im większa wojna, tym większe zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. O tym i tego powinniśmy być świadomi, tak, że ta zaostrzająca się sytuacja międzynarodowa no, przybliża sytuację, w której po prostu zwyczajnie niepodległość Polski może być zagrożona. Niepodległość, a również całość terytorialna, bo tego drugiego nie bierzemy pod uwagę, to jest bardziej prawdopodobne, bo wchodzimy w czas podbojów, o czym też jeszcze nie mówiliśmy.
0: Bierzemy pod uwagę. Amerykanie chyba sobie z tego zdają bardzo dobrze sprawę. Oni oddali Europejczykom dowództwa w NATO, Włosi na południu, Brytyjczycy na północy, a na flance wschodniej rotacyjne dowództwo polsko-niemieckie. No to jest bardzo silny sygnał, że Amerykanie nie chcą zostawić Europy Niemcom, że liczą na to, że wykrystalizuje się w końcu no to, co wymusza Putin od 4 lat, a nawet od 12, tak? Czyli jakieś porozumienie państw od Norwegii po na pewno Rumunię, a być może nawet i po Turcję, chociaż może Turcja to jest osobny temat, ale wygląda na to, że Polska jest zaproszona do tego, by stać się tym modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, jak mówi ich strategia narodowa, którym na pewno jest Izrael. I w tym momencie, jeśli popatrzymy na te dane, że najprawdopodobniej Iran ma możliwość skonstruowania 10 ładunków jądrowych, tak, te 440 kilogramów, nie wiadomo tych materiałów rozszczepialnych, czy one zostały wywiezione, czy nie. Mają też program rakietowy i mamy potencjalne, znaczy jedna realna wojna, druga w tej chwili operacja specjalna, czyli Bliski Wschód, no i trzeci Pacyfiki. I konflikt na tych trzech teatrach jest dla Stanów Zjednoczonych nie do ogarnięcia. I moje pytanie w związku z tym jest takie, jakie widzi pan cele polskiej polityki narodowej w sytuacji, gdy dziś mamy rząd, który no, prowokuje Stany Zjednoczone. Jego ministrowie i premier mówią o frajerze Trumpie, o frajerstwie Trumpa, a jednocześnie kanclerz Merz je lunch z prezydentem Trumpem i czyni wszystko, włącznie z wydaniem 100 miliardów euro na armię, co jest zaplanowane. I jak pan widzi polską politykę w tym kontekście?
1: No dobrze pan wspomniał kanclerza Merza i Niemcy. Dlatego, że oni zawsze dbali o to, żeby nawet z przeciwnikami utrzymywać dobre relacje dyplomatyczne. Natomiast ja mam wrażenie, że u nas od lat mówimy o przygotowaniach do wojny, natomiast zupełnie zaniedbujemy dyplomację i myślenie o tym, jak realnie zachować pokój. Kiedy pierwszy raz Donald Trump obejmował władzę, ja napisałem taki artykuł i ogłosiliśmy go wspólnie z Kazimierzem Ujazdowskim w Rzeczpospolitej, że musimy pierwszy raz, czyli to 9 lat temu ponad, że musimy być przygotowani na odprężenie w stosunkach rosyjsko-amerykańskich. I musimy mieć agendę naszych interesów, która wtedy oczywiście przedmiotem ich ewentualnego porozumienia towarzyszącemu regulacji, na przykład sytuacji dzisiaj na Ukrainie, byłoby na pewno rozbrojenie nuklearne, kontrola i tak dalej. Pytanie, co my w tym zakresie możemy zrobić? Ja myślę, że przede wszystkim dla nas każde odsunięcie tempa rosyjskiej agresji, nawet o kilka dni, o 2 tygodnie, jest cenne. I tu są dwie rzeczy. No po pierwsze, demilitaryzacja Okręgu Królewieckiego i po drugie, wycofanie wojsk rosyjskich z Białorusi. Oczywiście to są rzeczy, których Rosja nie zrobi, dlatego że my je postulujemy. Natomiast jest najwyższa pora, żebyśmy w ogóle myśleli w tych kategoriach, czego powinniśmy oczekiwać w wypadku odprężenia amerykańsko-rosyjskiego i żebyśmy mieli na to nasze postulaty. Dlatego że tak jak w czasie drugiej, w 1939 roku, wprowadzenie wojsk niemieckich na Słowację dramatycznie utrudniło obronę Rzeczypospolitej. Tak samo dzisiaj, no to czy tak naprawdę Rosjanie będą w stanie wkroczyć na terytorium Rzeczypospolitej w ciągu tygodnia, czy 10 dni, czy w ciągu paru godzin, no to jest zupełnie zasadnicze ze względu na to, że o ile my musimy myśleć o tym, żeby odeprzeć czy zatrzymać pierwsze uderzenie, o tyle no wiadomo, że będziemy potrzebowali pomocy sprzymierzeńców. Obie sprawy są ważne. Dlatego zmniejszenie możliwości tego bezpośredniego ataku jest tak zasadniczo ważne. I powinniśmy mieć taką agendę. Ona jest również ważna ze względu na to, że kiedy w Rosji zmieni się władza, ja nie mówię system, bo system się raczej nie zmieni z tego postkomunistyczno-kagiebowskiego, jaki jest obecnie, ale może zmienić się władza, może zmienić się otoczka ideologiczna w tym średnim znaczeniu tego słowa, nie generalnie ideologia, różnego rodzaju argumentacji, pokazywania wizji Rosji na forum międzynarodowym i tak dalej, to będzie moment nie tylko odprężania w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, ale również z Europą. I Polska, przygotowując się na ten moment, powinna pokazać, że nawet przy najbardziej dramatycznym konflikcie interesów z Rosją, ma konkretną agendę, że my czegoś konkretnego oczekujemy. Na przykład tej demilitaryzacji Królewca połączonej nawet z potwierdzeniem tego, że ta eksklawa powstała po II wojnie światowej wbrew wszystkim racjom historycznym. No był moment, kiedy w czasie wojny siedmioletniej w XVIII wieku oni przez pewien czas okupowali Prusy Wschodnie i Königsberg, ale mówię, to nigdy nie należało do Rosji. Potwierdzenie suwerenności rosyjskiej nad tym zdemilitaryzowanym obszarem to jest konkretna oferta dla społeczności międzynarodowej i takie rzeczy powinniśmy pokazywać. Plus dążenie do tego, żeby umocnić niepodległość Białorusi, niezależnie od tego, kto tam rządzi na Białorusi. Tak. I wycofanie wojsk rosyjskich. No oczywiście temu wszystkiemu muszą towarzyszyć intensywne przygotowania obronne i zbrojenia. Jakie? No tu jest zasadnicza kwestia, dlatego że w tej chwili ten spór o safe czy
0: O tym za chwileczkę, jeśli bardzo znajdziemy proszę. Czas. Bo bardzo ciekawą uwagę pan zawarł, mówiąc właśnie, kiedyś pisząc o odprężeniu, że teraz używa się na to słowa reset, tak jakby... Tak. To był proces jednokrotny, a odprężenie to jest po prostu rzecz, która pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą odbywa się regularnie co kilkadziesiąt lat. I teraz ta zmiana języka i skrócenie pamięci elit, czy rzeczywiście mamy z tym do czynienia, czy też to jest tylko i wyłącznie element zarządzania społeczeństwami, które pamiętają coraz krótsze okresy swojej historii, bo ta zamiana języka jest narzędziem władzy stosowanej przez władze, przez elity liberalne. Czy to jest istotny proces według pana? To taki króciuteńka dygresja, mały akapicik.
1: Jedno i drugie. To znaczy, no spójrzmy na najważniejsze państwa Unii Europejskiej, to znaczy Francję i Niemcy. Jeżeli chodzi o Niemcy, to od czasu, kiedy powstały Niemcy nowoczesne, czyli Druga Rzesza, od czasu zjednoczenia w 1871 roku, kiedy powstało niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Berlinie, ono właściwie od 150 lat pracuje w tych samych strukturach, które nigdy nie zostały naruszone. Owszem, był tak zwany ten drugi czy trzeci proces norymberski, tak zwany proces ministrów. Tam na parę lat więzienia skazano wiceministrów, no bo Ribbentropa powieszono oczywiście, ale skazano wiceministrów i tak dalej, po czym wszystko wróciło do normy. Syn jednego z nich został prezydentem, mówię o Weizsäckerze, został prezydentem Republiki Federalnej potem. To ministerstwo przez 150 lat realizuje generalne cele polityki Niemiec. Niezależnie od tego, że zmieniają się systemy władzy, że zmieniają się oczywiście w ramach tych systemów władzy rządy, to ta instytucja dba o interesy Niemiec nawet w najbardziej kryzysowych momentach, jak po II wojnie światowej. Jeżeli chodzi o Francję, no oczywiście Francja republikańska ma swoje elity, nie tylko urzędowe. Kiedyś jak toczyła się wojna w Iraku, przyjechała delegacja francuskiej Komisji Spraw Zagranicznych na czele z byłym premierem Balladurem, który był golistą i tak dalej. Rozmawialiśmy o Iraku. Ja mówię, no, że w Iraku trzeba zrozumieć, że no, tam się szykuje wojna domowa, dlatego że ta 60-procentowa szyicka większość społeczeństwa jest podrażniona tym, że praktycznie władzę sprawują urzędnicy partii Baas, którzy rządzili w czasach Saddama. Mówię, to jest drażnienie społeczeństwa, tak sobie rozmawiamy. On mówi, no to trzeba zrozumieć, mówi, we Francji urzędnicy, którzy służyli Republice, potem służyli państwu Vichy, po wojnie znowu służyli Republice, zawsze służyli Francji i tak dalej. No, to jest taka filozofia. Ale Francja ma też armię, która ma swój wielki wpływ i dlatego, no mówię, w tych państwach, niezależnie od tego, że samym politykom może dostawać albo nie dostawać kultury historycznej, to te instytucje dbają o ciągłość interesów narodowych, które przebijają lepiej lub gorzej. Problem z tym, że ja mam wrażenie, że u nas jest tak jak w tamtych państwach też, bo mówię, polityka jest, ona nie działa na zasadzie ciągłości instytucji, tylko na zasadzie demokratycznych przewrotów, ale u nas szczególnie jest problem z tym historycznym poczuciem interesów państwa, w ogóle z poczuciem autonomii interesów, interesu narodowego. Zawsze powinniśmy pamiętać o tym, że niepodległość broni się przed wrogami, a niezależności narodowej, niezależności polityki narodowej broni się przed sojusznikami. Bardzo mocno tego się nauczyliśmy w czasie II wojny światowej, kiedy doświadczyliśmy nielojalności sojuszników, począwszy od tego, jak nam narzucono prezydenta, mówiąc o tym, że żaden rząd powołany przez ewentualnego prezydenta generała Wieniawy Długoszowskiego, który miał legalną nominację następczą i miał być prezydentem Rzeczypospolitej, nie zostanie uznany przez Francję po to, jak Anglicy wysłali Mikołajczyka do Warszawy, żeby, że tak powiem, pomóc w implementacji Jałty. No, ale w tamtych czasach przez półtora wieku, no to w Polsce dominowała polityka orientacyjna. Z kim politykę robić? Ja mam wrażenie, że dzisiaj w naszej debacie my po prostu szukamy protektora. Już nie, żeby politykę robić, tylko żeby jakiś protektor za nas politykę poprowadził. I dobrą ilustracją tego, w moim przekonaniu, jest to istotne drugie tło sporu o sejf czy o te francuskie gwarancje nuklearne, dlatego że oczywiście, że w interesie Polski jest to, żeby zachowując pierwszoplanowość relacji ze Stanami Zjednoczonymi, reasekurować te stosunki przez budowanie pewnych relacji, no, z Francją, utrzymywanie możliwie poprawnych stosunków z Niemcami. Ale w tym wypadku Francja o tyle jest podobna do Stanów Zjednoczonych, że oba kraje traktują eksport broni jako zasadniczy element interesu narodowego i dlatego kupienie od czasu do czasu czegoś od Francuzów jest rzeczą dobrą. Na przykład, no ja uważam, że wielką porażką było zrezygnowanie z tych karakali, z kupna śmigłowców wypróbowanych w Afryce Zachodniej w warunkach operacyjnych. Ale od czasu do czasu. Natomiast pierwszoplanowość relacji ze Stanami Zjednoczonymi jest oczywista i ten program SAFE to jest próba wywrócenia tego. Zresztą o tym, tak jak pan zauważył, no ta władza coraz bardziej otwarcie mówi.
0: I jeszcze jeden mały akapit. Zastanawia mnie i ciekaw jestem, czy pana również, taki fakt, że nikt się nie zastanawia tak naprawdę nad tym, że na morzu, w pobliżu miejsca, gdzie spadają rakiety, są dwa wolno płynące, potężne okręty wojenne i nikt nie zastanawia się, dlaczego nikt nie jest w stanie zagrozić lotniskowcowi Stanów Zjednoczonych. No bo gdyby zatopiono któryś z tych dwóch lotniskowców, to byłoby to wydarzenie, nie wiem, czy na miarę wyboru Trumpa na drugą kadencję. I czy chciałby pan cokolwiek powiedzieć o tym, no bo wszyscy zdają się sądzić, że Chińczycy dali jakąś broń Iranowi. Wiemy na pewno, że Rosjanie dali, nie wiemy jakiej klasy i czy najlepszą i jaka jest obsługa irańska, tak? Czy są w stanie to dobrze obsługiwać, no, ale wygląda na to, że chińskie i rosyjskie systemy nic nie są w stanie zrobić. Raz, żeby ochronić teren. Dwa, no przecież, przecież Trump upokorzony stratą lotniskowca praktycznie już by nie mógł prowadzić polityki na zewnątrz swojego państwa. Tak sądzę.
1: Co pan... Ja nie jestem specjalistą, ale na tym polega siła takiej broni, że tak naprawdę szczególnie lotniskowce dla każdego państwa, które je posiada, również Francja na przykład, to jest tak naprawdę możliwość prowadzenia polityki globalnej. No i one są przygotowane do tego, żeby, no nie są może niezatapialne, ale przygotowane są do tego, żeby się bronić w sytuacji, w której będą zasadniczym elementem ataku, więc ale ma pan rację, że gdyby do czegoś takiego doszło, no to jest zasadnicza korekta relacji sił.
0: A jeszcze tylko zdanie takie, że żeby też nie przesadzić w tej opowieści o amerykańskich przewagach, w końcu z powietrza nie byli w stanie zniszczyć Houthi, tak? Ich zdolności militarnych, które jednak no, światu doskwierały czasami nawet bardzo mocno. Zatem celem Trumpa nie może być jakaś realna bez agresji na terytorium wojskowej, tak? Czyli postawienie butów na lądzie irańskim. No to tylko i wyłącznie chodzi o osłabienie sojusznika Rosji. I teraz przejdźmy do Ukrainy. Co dziś przynosi nam wojna na Ukrainie? Pytam się o Polskę i o Rosję. W jakim jesteśmy miejscu według pana? Bo chciałbym jeszcze taką krótką laudację zrobić. Pan Marian Piłka, 10, 15, 20 lat temu posługiwaliście się językiem, który dziś zaczyna przyjmować mainstream, tak? Zawsze mówiliście o polskiej polityce narodowej, gdzie w ogóle to brzmiało jak faux pas.
1: Jakby... Biada prekursorom. Oni są świadkami tego, że ktoś nie miał racji.
0: Tak, dokładnie tak. Więc Ukraina, Rosja, co dziś Polska, polski interes narodowy, jak on wygląda w tym świetle?
1: No przede wszystkim polskim interesem jest zachowanie niepodległości Ukrainy. Natomiast wojna o tyle jest ryzykiem, że w tej chwili widzimy to, że niemożność zmuszenia Rosji do zawarcia pokoju, faktycznego pokoju, bo on miałby formę pewnie zawieszenia broni, nawet z odłożeniem niektórych problemów do dalszych negocjacji i tak dalej, ale niemożność doprowadzenia do przerwania tej wojny nawet na korzystnych dla Rosji warunkach pokazuje niestety jej względną siłę. Tak samo jak z kolei, to no mówię, będzie wielki test, wszyscy ci orędownicy przestrojenia polskiej polityki bezpieczeństwa na budowanie tej autonomicznej europejskiej obrony przekonają się, czy Amerykanie pomagali Ukraińcom prowadzić wojnę przez 4 lata. Zobaczymy, jak będzie z tym, jeżeli Ukraińcy zdani by byli na pomoc wyłącznie państw europejskich. Ale niestety no dzisiaj to umacnia na krótką metę, umacnia pozycję Rosji. Pokazuje, że jej zdolność agresji, mimo że w pierwszym roku wojny, ja uważałem, że były zupełnie niepotrzebne, te deklaracje na przykład premiera Morawieckiego o przywróceniu integralności terytorialnej Ukrainy i tak dalej. Oczywiście, że im życzymy tego jak najbardziej i gdyby jacyś politycy ukraińscy pytali, to oczywiście, że oni nie powinni uznawać aneksji Krymu, tylko co najwyżej odłożyć się do dalszych negocjacji, mówić o bezprawiu i tak dalej, zawieszanie broni nie jest spokojem, sytuacja zawsze się może zmienić, to jasne, ale mówienie wprost, że wspólnie z sojusznikami w sytuacji śmiertelnego zagrożenia, najpierw Kijowa, potem w ogóle, potem Ukrainy i całości terytorialnej, że przywrócimy suwerenność nad wszystkimi ziemiami z 2013 roku, to zupełnie nieodpowiedzialne. Co innego powiedzieć, że popieramy stanowisko Ukraińców, rozumiemy ich stanowisko, wspieramy to stanowisko na forum międzynarodowym, a co innego zgłaszanie takich deklaracji, jakie mamy możliwości. Amerykanie nawet tego nie mówili. I dlatego uważam, że sytuacja, w której dzisiaj stoimy, że cały świat na przykład pomału zaczyna godzić się z aneksją Krymu i że Rosjanie już to mają odhaczone, a to jest sytuacja bardzo groźna. Oczywiście można powiedzieć, że to się w każdej chwili może załamać, bo pytanie, do jakiego stopnia system władzy w Rosji wisi na Putinie, jak łatwo jest go zrekonstruować, przekazać władzy w wypadku, gdyby on przestał rządzić ze względów biologicznych czy politycznych. Ale na krótką metę, w tym przewidywalnym czasie, no to po prostu Rosja pokazała siłę i tą siłę potwierdza. No, na dodatek, jeżeli dojdzie do międzynarodowego kryzysu paliwowego, to Rosja na tym skorzysta, tak jak korzystała w pierwszym roku wojny i dalej będzie miała środki utrzymania swojej gospodarki. Po trzecie, mówienie, że wojna bardzo dużo kosztuje Rosję, no kosztuje każde państwo. Każde państwo, podejmując wojnę, jeżeli to jest jego własna inicjatywa, wie, że to będzie kosztować. A Rosjanie do kontrolowania nastrojów społecznych i tak dalej, no są, że tak powiem, mają technologię wypróbowaną od dziesięcioleci.
0: Obserwujemy załamanie się wielu założeń polskiej polityki bezpieczeństwa i w ogóle polskiej polityki. I jakie w tej chwili, na jakich założeniach należy budować program?
1: Przede wszystkim uważam i tutaj miałem nadzieję, no tak się nie stało, ale miałem nadzieję, że prezydent wykorzysta przemówienie w Nowym Jorku w ONZ-cie do tego, żeby o tym mówić, żeby powiedzieć jasno, że interesy Polski są, że po pierwsze naszym interesem jest zachowanie niepodległości i że nasze interesy mają charakter regionalny, że oczekujemy, że jakiekolwiek zmiany w naszym regionie powinny zawierać elementy zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa Polski, konkretne elementy zmniejszenia zagrożenia naszego bezpieczeństwa i tą drogą jego zwiększenie, nie tylko przygotowania do ewentualnej wojny, co trzeba zawsze robić. To zawsze jest najważniejsze, kraj musi być do tego przygotowany, ale przede wszystkim trzeba pracować żeby wojny nie było i materialne utrudnienie agresji, jak mówię, przez odsunięcie terytorialne możliwości agresji rosyjskiej, no to jest dzisiaj rzecz najważniejsza. Ktoś powie, że wszystkie te przeszkody można pokonać w ciągu tygodnia. Ale to jest zupełnie inna sytuacja, jeżeli można z godziny na godzinę wkroczyć na czyjeś terytorium, a inna, kiedy trzeba podjąć dodatkową wojnę, żeby to zrobić, czyli nie wiem, dodatkowe decyzje polityczne. Na przykład przemarszu przez Białoruś. Dlatego zawsze uważałem i uważam, że wielkim błędem naszej polityki było to, że kiedy w czasie COVID-u były te wybory białoruskie, kolejne, gdzie Łukaszenka tam petryfikował swoją władzę, że my, mając w tym momencie dobre relacje zarówno z opozycją białoruską, jak i z poprawione relacje z władzą, zamiast zaproponować wystąpienie w roli mediatora, co pewnie nie doprowadziłoby do żadnych polskich mediacji, chociaż kto wie, ale przynajmniej pozwoliłoby Polsce utrzymać jakiś kontakt i w sytuacji, w której tak naprawdę to, co się wtedy w 2020 roku stało, oznaczało zupełnie przełomowe zwiększenie kontroli Moskwy nad Białorusią. A to był bardzo istotny krok w kierunku wojny, którą potem podjęto przeciwko Ukrainie. Tak samo jak likwidacja Czechosłowacji w 1938 roku była ważnym krokiem w kierunku, no powiedzmy w 1939, bo to nie tyle chodzi o Monachium, co potem, jak mówię, stopniową okupację w 1939, to była ważnym krokiem do agresji na Polskę. To nigdy nie jest tak, że skoro ktoś ma przewagę, to może natychmiast ją wykorzystać. On buduje elementy wykorzystania tej przewagi, a my te elementy z kolei powinniśmy demontować. Więc to trzeba by powiedzieć jasno. No i trzecia rzecz. Uważam, że no powinniśmy naszą politykę z roli herolda międzynarodowej krucjaty przeciwko Rosji zmienić na politykę kraju, który czuje się zagrożony przez Rosję. Mówi o tym dlaczego, o dominacji sowieckiej przez dziesięciolecia, o utrzymaniu się, o postkomunistycznym charakterze, postsowieckim, postkomunistycznym charakterze tego systemu, który mówi otwarcie o tym, że obecność Rosji, że militaryzacja Królewca, obecność na Białorusi, że zwiększa nasze zagrożenie, ale to są zarzuty konkretne, które tak umożliwiają właśnie to, co mają Niemcy, tak, choćby rozmowy.
0: Operacjonalizowanie polityki, tak? Ustawianie jakichkolwiek realnych, bo przecież jak patrzymy na to, ja o Królestwie...
1: Wyobrażalnych.
0: Wyobrażalnych, nawet, tak.
1: Co jest realne, to tam nikt, zawsze wszyscy powiedzą, to tak jak o Europie Środkowej. Wie pan, mówi się, jaka Europa Środkowa, jaka między nami wspólnota interesów? No a jaka wspólnota interesów między Polską a Portugalią na przykład? No a Unia Europejska działa.
0: Tak.
1: Więc mówmy o rzeczach, mówię, więc zawsze tam kwestionują politykę kreatywną mówieniem, że to dzisiaj jest, czy jutro jest nierealne, nawet o celach wyobrażalnych po prostu.
0: Ja korzystając z takiego statusu trochę człowieka niepoważnego, jeśli chodzi o kwestie polityki, pisałem o tym, że przyjdzie czas, kiedy będziemy pilnować naszej zachodniej granicy i selekcjonować białych ludzi, którzy będą chcieli do Polski się przenieść na stałe. Poza tym wrzuciłem taki postulat, troszkę tam zapominając o Czechach, odtworzenia królestwa, znaczy stworzenia Królestwa Polski i Bawarii, tak? Żeby know-how mieć, a 12-milionowy naród nas nie zdominuje. I myślę, że dziś jesteśmy dużo bliżej wyobrażenia sobie tych sytuacji, bo też pisałem o tym, że Kaliningrad, że musimy odebrać po prostu Królewiec, że musimy to, ten pancernik, który nie dymi, po prostu zlikwidować. No ale to wszystko są słowa. I ważne, one muszą paść, ale to są tylko słowa. Mamy wrogi system, wrogi Polsce system liberalny, tak? To jest rzecz oczywista. Mamy imperializm niemiecki i rosyjski. I czy można sobie wyobrazić takie środowisko polityczne w Polsce bez jakiegoś skrajnego zagrożenia, że się wykształci, które będzie jednocześnie proatlantyckie, a jednocześnie będzie świadome w pełni, nie będzie klientelistyczne wobec żadnej ze stolic, w których te imperializmy mają swoje centra. Tak? Czyli z jednej strony mamy, walczymy z pewną ideologią, tak? Z cywilizacją śmierci, z systemem liberalnym, który doszedł do swego kresu, który okazał się marksizmem, tak? I oprócz tego mamy interesy sąsiadów i to są te małe szachy, tak? Oprócz tych wielkich, w których Polska uczestniczy odrobinę mniej. Jak pan patrzy na tą międzynarodówkę cywilizacji śmierci i te sojusze w potencjalnym sojuszu imperializmy niemiecki i rosyjski w stosunku do Polski?
1: No, zobaczy pan, jak to działa. O tym mówiliśmy na samym początku, o tym, że nawet jeżeli jakieś cele są ważne, to wojna sprawia, że schodzą na dalszy plan i dlatego bywa katastrofą dla narodów. My obaj jesteśmy zaangażowani w budowę opinii katolickiej w Polsce, w pracę dla cywilizacji chrześcijańskiej i obaj prowadząc... No, i będąc zaangażowani, wierząc w to, no, zaczynamy o tym mówić w trzecim kwadransie. I to nie jest zarzut, bo to mówię o sobie też, że tak działa mechanizm, mechanizm wojny. Dlatego uważam, że ta wojna, mówię, sama ta wojna dla Polski bardzo niekorzystna, bo zdemontowała nasze porozumienia w Europie Środkowej, przez putinflację doprowadziła do, stała się jednym z czynników przewrotu politycznego w Polsce, zmiany władzy, bo oczywiście, że decydujące były sankcje unijne, ale gdyby nie inflacja wywołana wojną, to te sankcje miałyby mniejszy skutek, wywierałyby mniejszą presję psychologiczną na społeczeństwo i tak dalej. Zaraz do tego międzynarodowego systemu liberalnego, tylko jeszcze słowo o Niemczech, bo moim zdaniem to warto powiedzieć, a czas mi i za parę tygodni nie będziemy o tym pamiętać. No, bardzo mnie zmroziło to, co w Monachium mówił kanclerz Merz, jedno sformułowanie, którego użył, że Niemcy są z różnych względów politycznych, kulturowych, demograficznych powołane do szczególnej roli w Europie, ale on powiedział również ze względów geograficznych. I to jest, wie pan, powrót do czasów cesarstwa, do II Rzeszy, do państw centralnych z I wojny światowej, kiedy, prawda, no, jeszcze nie było tej koncepcji przestrzeni życiowej, natomiast było to, że Niemcy jako to państwo rozpościerające się od granic dzisiejszej Litwy i Łotwy do granic Francji i prawie Włoch na południu przez Mały Przesmyk Austriacki, że są naturalnie powołane do kierowania Europą. Kiedy tak w International Foreign Affairs ogłosił kanclerz Scholz taki artykuł o Zeitenwende, o Niemczech na przełomie czasów, to on tam używał takiego bardzo charakterystycznego sformułowania i to parokrotnie, tak stale, powracając sformułowanie Niemcy i Europa. Jakby taka nowa jakość polityczna. Deutschland und Europa. Niemcy i Europa i tak dalej. Tego też powinniśmy być bardzo świadomi tej roli, dlatego że poza wszystkim, to wszystko, co się dzieje, że tak naprawdę na Bliskim Wschodzie toczy się wojna między państwem, które ma chyba najlepiej zmobilizowaną opinię publiczną, owszem, jest państwem ideologicznym, tak można Iran zaklasyfikować, ale jednak, gdzie odbywają się konkurencyjne wybory i tak dalej, no to wszystko, deklaracje prezydenta Trumpa, o czym nie mówiliśmy, o aneksji Grenlandii, to wszystko pokazuje, że twierdzenie, że w demokratycznym świecie nie ma wojen i że państwa demokratyczne sobie nie zagrażają, to jest jedno wielkie złudzenie, które pada na naszych oczach. Ale wróćmy do rzeczy o tym, o czym przez trzy kwadranse nie mówiliśmy. No jak tak patrzę na aferę Epsteina w tej chwili, to mi się przypomina ta pedoseksualna rezolucja Parlamentu Europejskiego, uchwalona w odpowiedzi na próby tej kontroli, na ustawę społeczną w Polsce, tą ustawę obywatelską. Stop pedofilii, przeciwdziałającej temu panerotyzmowi wprowadzanemu do szkół i tej deprywacji dzieci. No to ja mówię, ta pedoseksualna rezolucja to było coś koszmarnego. Tak? Tam były sformułowania na przykład, że szkoła ma przygotowywać dzieci i młodzież do satysfakcjonującego uczyć podejmowania decyzji satysfakcjonującego życia seksualnego. Ja zawsze wtedy pytałem, czy im się koniunkcja z alternatywą nie pomyliła, czy chodzi o przygotowywanie 13-latek do satysfakcjonujących kontaktów z 18-latkami, na przykład dzieci i młodzież. No, ale pomijając tą młodzież, to w ogóle przygotowanie dzieci i tak dalej. I ta rezolucja, no to był taki frontalny atak na wychowanie w ogóle. Rezolucję, za którą no, głosowali posłowie obecnej koalicji rządzącej w Polsce w Parlamencie Europejskim. I to na przykład afera Kushnera we Francji, no, gdzie jak mówiono, cały Paryż wiedział, że jego syn jest wykorzystywany przez ojczyma w nowym związku matki. No przecież te rzeczy się mnożyły. I to wszystko pokazuje no, tą strukturalną deprawację tej liberalnej klasy rządzącej, że między przyzwoleniem na wszystkie te działania uderzające w rodzinę, w naturę ludzką, w bezpieczeństwo moralne młodego człowieka, kiedy dojrzewa, a tymi najbardziej skrajnymi elementami, które się ujawniają, jest pełne kontinuum. że to jest po prosta relacja wynikania, że coś takiego musiało się prędzej czy później stać, chociaż może nie w tej skali. Natomiast my w Polsce, no jeżeli nie przełamiemy tego zwróconego przeciwko życiu, właśnie pojęcie cywilizacji życia jest dlatego dobre, że on

0: i tak dalej. No w Polsce w ubiegłym roku, no, my w tej chwili mamy ujemny przyrost naturalny, jesteśmy społeczeństwem wymierającym w pogoni za szczęściem, za satysfakcjami, za coraz lepszymi związkami, dla których się poświęca poprzednie. Oczywiście związki to biorę w cudzysłowie, bo to jest ta nowa mowa. Efekt jest taki, że w ubiegłym roku ubyło prawie 170 tysięcy Polaków, czyli tak jakby Kielce znikły z mapy kraju. W ciągu 6 lat ubędzie milion, tak jakby znikła Łódź. W ciągu 10 lat ubędzie 1,5 miliona, tak jakby znikła Warszawa. I my jesteśmy w trakcie tego procesu. W moim przekonaniu konieczne są wszystkie instrumenty materialne, ale to jest trzeci plan. Bo drugi plan to jest uświadomienie sobie jednego, że Polskę mogą ocalić rodziny chrześcijańskie, te, w których jest realny przyrost demograficzny. Ponieważ na tej pustyni demograficznej są oazy, gdzie Polska żyje, gdzie Polska rośnie, gdzie jest odtwarzalność pokoleń, gdzie dzieci się przede wszystkim wychowuje i tak dalej. No i pierwszy plan to jest to, że oczywiście, to wszyscy powiedzą, że to są procesy kulturowe, imposybiliści powiedzą, na które nie mamy wpływu, realiści powiedzą, na które mamy wpływ ograniczony i to jest prawda, ale ten ograniczony wpływ trzeba tym bardziej wykorzystywać, im bardziej jest ograniczony. Tak samo jak pieniądze się wydaje, tym oszczędniej i racjonalniej, im mniej się ich ma. I dlatego ja bym też oczekiwał, żeby autorytety społeczne, począwszy od prezydenta Rzeczypospolitej, no zaczęły mówić otwarcie opinii publicznej, że stoimy przed wielkim narodowym wyborem, dlatego że jeżeli... To oczywiście nie chodzi o to, żeby wzywać, no bo to są... To każdy człowiek ma swoje życie, ale po prostu jeżeli my nie będziemy społeczeństwem, które będzie odtwarzać swoje pokolenia, które będzie przekazywać swoje życie, to jak mówię, trzeba to naprawdę uświadomić naszym współobywatelom, że żadne antyimigracyjne, najbardziej skrajne albo najbardziej socjologicznie uregumentowane albo najbardziej demagogiczne skrajne, żadne zaklęcia demograficzne nie zatrzymają imigracji. Bo zawsze będą dochodzić wtedy do władzy rządy, które będą mówić, że dla utrzymania poziomu życia, gospodarki i tak dalej potrzebna jest imigracja, trudno darmo, wybierajmy kierunki, nie te, nie inne i Polska po prostu będzie zanikać. W moim przekonaniu to jest rzeczywistość, którą po pierwsze autorytety polityczne bagatelizują, po drugie ukrywają.
1: Tak, ale sam powiedział, że to jest drugi poziom, bo tak naprawdę to jest wojna duchowa. O Polskę toczy się batalia duchowa, tak?
0: Polska tak, mogą... i dlatego ten drugi poziom, że Polskę uratują rodziny chrześcijańskie, tylko państwo powinno stać po ich stronie również moralnie. Ja kiedyś napisałem, że tak, idea równości jako równość obywatelska jest jak najbardziej zasadna i odpowiada godności natury ludzkiej. Chrystus umarł za każdego człowieka, nie dzieląc ich na lepszych i gorszych, bardziej za gorszych, bo lekarz potrzebny jest choremu, jak Zbawiciel mówił. Ale równość nie może być zasadą kultury czy życia społecznego, bo mogą być równi, byli członkowie PZPR i Solidarności, ale Rzeczpospolita nie może porówno traktować tradycji PZPR-u i Solidarności. Tak. Mówię taki prosty polityczny przykład, ale który można przenieść na stosunek do życia rodzinnego, do wartości życia rodzinnego, do wychowania i tak dalej. Nie można traktować, że społeczeństwu są jednakowo potrzebne rodziny, które pary, które nie chcą mieć dzieci i rodziny, które z wielkim wysiłkiem wychowują dobrze, z poświęceniem, również poświęceniem tym psychologicznym, cierpliwości, uwagi, wyrozumiałości, wychowują kilkoro dzieci.
1: Tak, i ja mam taką rodzinę 8-osobową, czyli 6 dzieci i mogę coś na ten temat powiedzieć, natomiast jako człowiek, który pomaga...
0: To nie jest tylko poświęcenie materialne.
1: Tak, nie tylko 3 Lexusy czy 6 Lexusów nie stoi w moim garażu, ale również w rodzinach bardzo głęboko wierzących rodziców, również wspólnot, które oceniane są przez wszystkich jako formacyjne, na przykład neokatechumenat, popkultura i terror ekranów zabiera dzieci. To nie jest tak, że mamy pewność, że w tej, powiedzmy, mojej

0: ośmioosobowej rodzinie, że na pewno będziemy mieli sześciu kolejnych głosicieli tej prawdy, czy tych prawd, o których mówimy. Bez duchowej walki o kulturę Polska jest skazana na to, że zniknie po prostu. Zachód jest skazany na to, że zniknie, bo Zachód dotknął Korei Południowej i Japonii i te kraje wymierają. To jest duchowy trąd.
1: Irlandii przede wszystkim, która w czasach naszej młodości była krajem ogromnego wzrostu demograficznego i również religijnego, mierzonego tym, że to był kraj, który wysyłał najwięcej misjonarzy w świat. Kraj pełnych seminariów, który wysyłał najwięcej misjonarzy w świat. Dzisiaj to jest kraj pustych seminariów.
0: Tak, i teraz pytanie jest, czy skuteczność tych środowisk rewolucyjnych w Polsce postkomunistycznych również sięga, jest tak wielka, że eliminowała nawet fizycznie hierarchów Kościoła, którzy byli potencjalnie kimś takim jak Jan Paweł II czy kardynał Wyszyński.
1: Arcybiskup Tokarczuk.
0: Tak. I dziwny sposób, w jaki zginął biskup Chrapek, ale też agresja takie totalne na arcybiskupa Jędraszewskiego. Natychmiast jakby zmiażdżenie go w oczach 70% Polaków, tak? Czy tutaj w ogóle poza modlitwą i postem w intencji Polski można coś zrobić w takich kategoriach społecznych, duchowo?
1: W planie społecznym. Mówię, tak. Bardzo, bardzo upraszczają tak schematycznie, ale żeby zarysować przestrzeń, no, są dwa modele. Model amerykański i model zachodnioeuropejski. W Stanach Zjednoczonych ta walka duchowa, która, tak jak pan powiedział, no, musi się toczyć w sercu każdego człowieka, zresztą która się toczy również w tych, których wychowujemy, dlatego że oprócz intencji, które można ukształtować najlepiej, jest również charakter. No, teraz słuchałem bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ciekawej nauki o tym, jak to ta droga, przy której szewc rozrzucił ziarna, że ta droga, po której każdy przechodzi i tak dalej, to jest też taka droga, gdzie brak cnót naturalnych, które są podstawą łaski. I teraz kształtowanie intencji i tak dalej, jeżeli się kształtuje, jeżeli cały czas ten system, w którym żyjemy, kulturowy, przeszkadza nam w kształtowaniu cnót naturalnych, wytrwałości, charakteru, chęci panowania nad sobą, bo dzisiaj na przykład wartością w tej kulturze jest uleganie, są to wartości dionizyjskie, uleganie emocjom, a nie kierowanie, nie chodzi o to, żeby się ich wyzbyć, ale nie kierowanie emocjami, tylko uleganie emocjom. To osłabianie człowieka to jest drugi plan, ale mówię, to jest ten plan pierwszy, o którym pan mówił, ale w tym wielkim planie społecznym. No, Ameryka tym różni się od... Ameryka przede wszystkim ta głęboka, ta wyjąwszy te wybrzeża po obu stronach, tym różni się od Europy Zachodniej, że tam od kilkudziesięciu lat, mimo rewolucji lat 60., ta walka toczy się nadal, że tam cywilizacja chrześcijańska stawia opór i jest żywa w tym oporze. Ma więcej czy mniej instytucji w jednym czy w drugim miejscu, w jednym czy w drugim stanie, ale po pierwsze zachowuje swoje instytucje. Zasada i modlitwa w wielu szkołach, One Nation Under God, jeden naród żyjący pod panowaniem Boga, to jest zasada i proklamowana, i w którą wierzą miliony ludzi, której bronią. I przede wszystkim, niezależnie od tego, ile ma instytucji, to ma obyczaje, czyli instytucje społeczne i tak dalej. W Europie to wszystko na różne sposoby wygaszono. Najgorzej, jeżeli oprócz tego wygasania, że tak powiem, naturalnego, że się odwracają procesy społeczne, że coraz mniej jest ludzi tak zaangażowanych i tak dalej, najgorzej, jeżeli to było, jeżeli te zjawiska były, a wygaszali je politycy. No. na zasadzie, że kontynuowanie tej walki jest niepotrzebne, że w Polsce, tak jak w Irlandii, zawsze było tak, jak było i dalej tak będzie i tak dalej, że nie ma co stawiać nowych postulatów. Tymczasem tak naprawdę aktywna opinia chrześcijańska, broniąca życia, rodziny, wychowania, czyli tego, co w sumie jako efekt skumulowany tworzy samo życie narodu, wygaszanie tego, to jest samobójstwo, dlatego że czasami, żeby utrzymać równowagę, czyli status quo, potrzebne jest utrzymanie równowagi sił.
0: I od tego...
1: Mój największy zarzut wobec radykalnej centroprawicy to jest to, że mówiąc, że nawet wtedy, kiedy mówiła o tak zwanym kompromisie aborcyjnym, co jest jakimś pojęciem urojonym i tak dalej, nigdy żadnego kompromisu nikt nie zawierał, była pewna wypadkowa i tak dalej, nie broniono jego elementów. To jest mój największy zarzut.
0: I o zdradzie...
1: Że pozostawiono bez obrony i bez egzekucji nawet te instytucje prawa, które były formalnie kwestionowane. Dam panu przykład. No w okresie rządów AWS-u szczęśliwie wprowadzono do kodeksu karnego ochronę zdrowia dziecka poczętego. To był potężny instrument przeciwko eksperymentom typu zamrażanie zarodków i tak dalej, w wypadku in vitro. Do tego argumentu się w ogóle nie odwoływano, mimo tego, że w prawie chodziło nie tak naprawdę o wprowadzanie nowych praw, ale o wykonywanie czy odwoływanie się do prawa już istniejącego.
0: Panie Marku, o zdradzie chadecji porozmawiamy za 4 tygodnie. Od tego zaczniemy naszą kolejną rozmowę.
1: Bardzo proszę.
0: Drodzy Państwo.
1: Ale mówię, ciekawy eksperyment, prawda, że zrobiliśmy na sobie, bo ja uważam, że samo poznanie jest jednym z najciekawszych sposobów poznania społecznego. Że to jest dla nas ważne, a rozmawiamy o tym po 3 kwadranse.
0: No tak, no ale czas taki...
1: Dlatego, że geopolityka wszystko przygniata.
0: Ale czas wojny to jest...
1: Tak działa, dlatego trzeba ich unikać i dlatego szykujmy się do wojny i pracujmy dyplomacją, żeby zachować pokój.
0: Marek Jurek, dzięki
1: serdecznie.
0: Dla Polski
1: przynajmniej.
0: Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
1: Dobrego, do zobaczenia, z Bogiem.

0: Tylko słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalone, zobaczyłem tam kościół. I ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej, uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak, mateczku, błagam cię, kochana, na końcu świata jestem, ta udręka za mną, błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę, chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego, proszę cię, poprowadź.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Wyobraź sobie, nawracam się, stoję sobie w centrum, wiesz, Warszawy, podchodzi do mnie koleżka, znam go, rozumiesz, co chodzi, ja mówię, nie rozmawiam z tobą, wyjmuję różaniec, wiesz, co chodzi, on taki zdziwiony, odchodzi, mija 5 minut, podchodzi, taki 1,95 m wzrostu chłop, mówię, nie no, Szymon, były klient, wiesz, co chodzi, bardzo dużo amfetaminy w życiu zabrał ode mnie, podchodzi do mnie, go biorę na bok, mówię, słuchaj, Szymon, nie rozmawiam z tobą. Pokazuję mu to, bo nie umiem z nim rozmawiać, nie? Pokazuję mu różaniec. A on wyciąga z kieszeni swój i mówi, zniknął mi 2 lata temu z oczu. Wyjmuje swój różaniec, mówi, gdzie, a ty myślisz, że gdzie ja byłem 2 lata? Słuchaj, wiesz, także no nie było łatwo mu tego powiedzieć, ale się zgraliśmy. Słuchaj, czy jest łatwo? Wyobraź sobie taką sytuację, wracam z rekolekcji, z takich rekolekcji, przed którymi zostałem wyrzucony z Caritasu, że tak powiem, ze ośrodku dla bezdomnych, tak? Ale jadę na te rekolekcje, wiesz, w ogóle moje rzeczy gdzieś jeżdżą po Warszawie, jadę na te rekolekcje, głoszę tam i mówię, że jestem najszczęśliwszym bezdomnym w tym kraju. Wiesz, taką drogę wybrałem. I słuchaj, wracam po tych 3 dniach tych rekolekcji, że najszczęśliwszy człowiek na świecie, w ogóle, wiesz, głoszę na chwałę Pana Jezusa Chrystusa. Wracam, no i nie mam gdzie się zatrzymać i u tego Szymona się zatrzymuje. I wyobraźcie sobie tego pierwszego dnia, tej pierwszej nocy u niego, mu się tam, wiesz, coś zaczyna walić, kłótnia z dziewczyną, przy okazji od razu dzwoni do niego przyjaciel od melanżu, tak? I to wszystko się odbywa w momencie, w którym ja się tam sprowadzam. Sprowadzam się razem ze swoimi rzeczami, ze swoim obrazem Matki Boskiej. No i dobra, słuchajcie, jest pierwsza w nocy, druga w nocy. Ja tam się modlę, odmawiam sobie różanie, dziękuję ci Panie Boże za wszystko, za to, że mam gdzie się zatrzymać, mam gdzie mieszkać. No i jakoś zacząłem się modlić za tego Szymona, tak, za tego mojego kolegę, no bo myślę sobie, kurczę, co się z nim dzieje, że on upada, tak niby chce wrócić i modlę się za niego, tak, żeby go ten zły zostawił. I nagle słyszę, słuchajcie, nagle słyszę, jak tam coś się zaczyna dziać. Odsuwam drzwi od jego pokoju. Szymon demoluje całe swoje mieszkanie. W szale rzuca. Nie, wiesz, w ogóle nie wiem, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Ten kolega przestraszony. Słuchajcie, lecę po mateczkę, lecę po ten obraz Matki Boskiej, którą na schodach zostawiłem. Biorę ten obraz, daję mu i mówię, tym sobie rzuć. On usiadł i się uspokoił. Siedzi i myśli. I nagle w tym momencie wstaje, słuchajcie, i mówi, dlaczego wszedłeś to bez zadawania pytań? Dlaczego bez żadnych wątpliwości? Aż mnie zatkało, mówię, że się nawróciłem. Bez żadnych wątpliwości, że szedłem w to, dałem się prowadzić. I tak, słuchajcie, przez 1,5 godziny lata wściekły po tym mieszkaniu. Dlaczego? Dlaczego? Nie zadajesz żadnych pytań, nie masz żadnych wątpliwości. Dlaczego? Ja mam. Odpowiedz mi. Mówię, chcesz, to ci odpowiem. Ten drugi kolega, jego przyłącza się do niego, stoją nade mną we dwóch. No dlaczego? No dlaczego? Słuchajcie, ja tak stoję sobie i myślę, no właśnie. Słuchaj, a gdyby twój najlepszy przyjaciel dzisiaj za ciebie ryzykował życie, mógłby je nawet stracić, a jutro poprosiłby cię o pomoc, chodź za mną, zadawałbyś jakiekolwiek pytania? A oni to się patrzą i mówią, że nie. Ja mówię, słuchaj, w moim życiu, moim brudnym, plugawym, grzesznym życiu, nikt nigdy w moim życiu nie zrobił dla mnie tyle dobrego, co Jezus Chrystus. Wiesz, co zrobił? Przede wszystkim oddał za mnie życie na krzyżu, wiesz? Życie za krzyżu. Przemienił moje życie. Ja teraz w ludziach widzę samo dobro, tych bezdomnych, do których chodzimy na ewangelizację z naszą wspólnotą. Poczułem się takim kochanym, wartościowym, potrzebnym człowiekiem, wiesz? Czy łatwo jest być nawróconym przestępcą? Więc to na pewno wspaniałe uczucie. Wiesz, być nawróconym, czuć się kochanym, czuć się szczęśliwym. Odnalazłem swój skarb. Słuchaj, prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. A receptą tą jest Jezus Chrystus. No w jakim domu, no wiesz, to był taki, ja pamiętam jak dorastałem, to były lata 90, tak, 88, 92, to pamiętam ten okres, kiedy ja właśnie już tak dojrzewam i mój ojciec był moim katem. Bił mnie, terroryzował, ja się go strasznie bałem, wiesz co, ja pamiętam, tak jak każdy ma jakieś tam swoje ulubione zabawy, zajęcia, to ja miałem uciec, schować się w budzie, schować się w szafie, być sam. Miałem uczucie lęku cały czas. Wysłuchajcie, mój ojciec niestety umarł śmiercią tragiczną. Miałem 12 lat, przewrócił się w domu na szybę i wykrwawił się na śmierć na moich rękach. Wiesz, to była taka trauma, że zmutowałem się przeciwko wszystkiemu totalnie. Zacząłem, wiesz, wtedy trenowałem boks, trenowałem, biłem się i trenowałem. Na tym polegało moje życie, zamknąłem się w sobie i w ten sposób dorastałem, rozumiesz? Słuchaj, ale w którymś momencie mojego życia, kurde, byłem bardzo silny, tak? Dobrze się biłem, takie tam rzeczy. No i tak się już zaczęło, wiesz, szedłem po trupach, że tak powiem. Był taki moment, że ja miałem 17 lat, jak pierwszy raz ukradłem, 18 lat, jak pierwszy raz napadłem człowieka, tak? W wieku 19 lat najłatwiej było handlować narkotykami. Wiesz, jak handlujesz narkotykami, to w tamtych czasach, to wiesz, masz kolegów, jesteś, wiesz, ktoś w dodatku przypakowany, mnóstwo siły, dobrze się bijesz. Rozumiesz? No, chyba chciałem tą pustkę czymś wypełnić, ale wypełniłem nie tymi wartościami, co trzeba. No to życie trwało do przez 15, prawie 16 lat, dopóki się nie nawróciłem, stary, bo całe życie, ja nic innego nigdy w życiu nie robiłem, ja nie umiem pracować, nigdy nie, ja mam chyba jedną czy dwie składki emerytalne, wyobrażę sobie, ja mam 36 lat, bracie. Słuchaj, to odpowiedź na to pytanie będzie dosyć skomplikowana. Wyobraź sobie, że ja już jestem po rozwodzie, próbuję już trzeci rok z rzędu naprawdę zmienić swoje życie, ciągle upadam, masakra w ogóle, jakiś koszmar. I trafia do mnie mój syn. Moja była żona miała problemy wychowawcze z moim synem, także w którymś momencie on miał 8 lat, złapał nóż, powiedział, zostawcie mnie w spokoju. I słuchajcie, trafia do mnie syn. Ja mówię, ja, to będzie to. Trafia do mnie syn, słuchajcie, w ogóle go nie chcieli do szkoły przyjąć. I wyobraźcie sobie, cały rok szkolny, jak on był ze mną, byłem najszczęśliwszym, najwspanialszym człowiekiem na ziemi. Myślałem, że wiesz, że to jest to. No tak, tylko że ja, wiesz, słuchajcie, w razie klasy pomagałem, jeździłem na wycieczki, rodzynek byłem w klasie podobno, wiesz, co chodzi, no, zawsze na wywiadówkach mówią rodzynek. No i tak, ja odbierałem syna, zaprowadzałem go do szkoły, odbierałem go, odstawiałem go o 15, a później handlowałem narkotykami, tak? Wiesz co chodzi, robiłem swoje, jakich ludzi ja do domu wpuszczałem, no to jest w ogóle wstyd, jak wstyd się do tego przyznać. Ale słuchajcie, jestem przez rok najszczęśliwszym rodzicem, tak? Zakłamanie, obłuda, takie rzeczy. I koniec roku, czerwiec, dostaję cynk, że będzie policja, bo tu wjechali, tam wjechali, będą u mnie psy. Słuchajcie, ktoś ode mnie czegoś nie wziął, ja z tym wszystkim na bazie zostałem. Ja o 3 w nocy miałem się wszystkiego popozbywać. Ja usnąłem w ubraniu. Mój syn zawsze stawał o 6:30. I pamiętam jeszcze jak dziś, tata, policja biegnie na górę. Ja się zerwałem, ośmioryglowe drzwi, wszystkiego się pozbyłem. Wiesz, chodzi, automat działa, wiesz, przygotowany całe życie byłem. Słuchajcie, otworzyłem im, przemaglowali mnie na tej komendzie w ogóle. Jak ja stamtąd wyszedłem, koszmar, udręka wróciło. Wiesz, wcześniej 3 lata naprawdę chciałem zmienić swoje życie, coraz bardziej upadałem. Wiesz co, i to był czerwiec, lipiec, w sierpniu nie wytrzymuję, nie wiem, co z sobą zrobić. Biorę syna, czekaj tu, synu, wchodzę na spowiedź do księdza. Taką spowiedź nie umiałem się spowiadać. Cztery oczy, nie? Słuchajcie, ja mu mówię, że to się dzieje w moim życiu. On mówi, że chce je zmienić. On mówi, no, żyjesz w kręgu zła. Wiesz, że się z tego nie wyrwiesz. Musisz zrobić ciach, koniec. Ja pokrótce powiem, nie? Ciach, koniec. Ja mówię, ale ja bym chciał być uczciwy, znaczyć. Może ja będę powoli się z tego wycofywał. Ja nigdy nie pracowałem. On mówi, nie. Ciach, koniec. Słuchaj, na pokutę masz Pismo Święte kupić za uczciwe pieniądze i swoje nowe życie zacząć naprawdę za uczciwe pieniądze. Kapitał początkowy na swój biznes, bo tam jakiś pomysł mam, też zarobić uczciwie. Nie możesz z pieniędzy narkotyków, z porwania, z kradzieży, z tych pieniędzy budować przyszłości swojej rodziny, tak? Zakładasz rodzinę, porywasz na przykład człowieka, bo sprzedajesz kilogram narkotyków i ja zarabiam 2000, jadę swojemu synowi kupić Lego. Wysłuchajcie, no nie, tak być nie może. I słuchajcie, on mi zadał tą pokutę. Ja wyszedłem, bo ja przyszedłem tam, w ogóle wiecie, wyjdę ze spowiedzi, tak jak słyszałem, będę lekki, będzie wszystko dobrze. Nie, słuchajcie, kochani, przez tydzień było może tak dobrze. Próbowałem kupić Pismo Święte za uczciwe pieniądze. Najpierw zdobyć uczciwe pieniądze, bo problem, przyszedłem do takiej siostry swojej. Mówię, słuchaj, daj mi zarobić u ciebie w ogrodach stówkę, nie? Proszę, bo szukałem Pisma Świętego w Empikach, w takich sklepach, takich, no bez sensu w ogóle. Po tygodniu rozmyło mi się. Po tygodniu mi się rozmyło, a po dwóch wróciła udręka. Wróciła do tego stopnia. stopnia, że to był, patrzcie, sierpień, wrzesień, październik, listopad, w grudniu, w moje urodziny, 13 grudnia, zobaczyłem tych ludzi, z którymi ja się bawiłem, ja nie wytrzymałem. Słuchajcie, ja na drugi dzień ze łzami w oczach poszedłem do dyrektor szkoły. Wie pani dyrektor, wie pani, dlaczego syn jest u mnie? Wiem, panie Mariuszu, problemy wychowawcze, jejku, ale pan jest takim wspaniałym ojcem, Oliwier wygrywa olimpiady matematyczne, jaki on jest zdolny. Wie pani dyrektor, ja jestem przestępcą, ja handluję narkotykami, ja już dłużej tak nie mogę, dziecko musi wrócić do matki. Ja nie dam rady, ja nigdy uczciwie nie pracowałem, ja w każdej chwili może mnie policja wyciągnąć na oczach syna, ja już dłużej tak nie mogę. Słuchajcie, i w tym momencie prosto z tej, wychodząc z tej szkoły, ominę jeden wątek, spotykam, zapłakany taki, spotykam siostrę zakonną, siostra Amadeusza. Słuchajcie, ja jej wszystko powiedziałem, co się w moim życiu dzieje. No, na tym poprzestanę, bo później ta sytuacja z siostrą zakonną wraca. Słuchajcie, dziecko wróciło do matki i ja zacząłem prostować swoje nowe życie, tak? Po 3 miesiącach spotkałem dziewczynę. Słuchajcie, no, to była dziewczyna też z szemranego towarzystwa. Nim się zorientowałem, nie minął rok, znowu około 50 kg narkotyków na rynek prowadziłem, znowu udręka, znowu wszystko, po co syna oddawałem, po co to wszystko. Słuchajcie, ja tak postanowiłem zmienić swoje życie, że ja oszukałem wspólników. Napadłem na wspólnika i się zerwałem na Grand Canary. I się zerwałem na Grand Canary, tam naprawię swoje życie. A tam Sodoma i Gomora, słuchajcie, seks, narkotyki, dyskoteki, imprezy. Gdzie ja trafiłem w ogóle z gryzota? Nie, po 3 tygodniach wracam do Polski. Wracam do Polski z moją dziewczyną Byta, z którą rozstałem się po roku, gdzie to była patologia w ogóle, ten związek toksyczny totalnie. Mówi, chodź, pójdziemy do pracy, ty uczciwie, ja uczciwie, będziemy pracowali, wynajmiemy sobie mieszkanko. Wiecie co, ja wróciłem, 2 tygodnie trwał na związek, słuchajcie, z powrotem, hazard, narkotyki, znowu to robię, mimo jest spalone, mam opcje z jednej strony, a z drugiej strony zaczynam się rozkręcać. Słuchajcie, wiecie co, z powrotem udręka, gryzie mnie wszystko, co ja ze swoim życiem robię, już jestem tu w Polsce chyba bodajże drugi czy trzeci miesiąc po powrocie z tym Grand Canary. Mówię, wyjeżdżam do Francji, koniec, ja wyjeżdżam do Francji, ja już więcej się tu nie pojawię. Dwa dni przed wyjazdem z Francji odezwałem się do swojej byłej żony. I oni w ogóle byli w szoku wszyscy, gdzie ja zniknąłem w ogóle. Słuchajcie, okazało się, że ja nieszczęście na swoją rodzinę ściągnąłem. Była próba porwania mojego syna. Mój syn w ogóle ma koszmary, nie śpi po nocach, z krzykiem się budzi. W ogóle to, co mi moja była żona pokryła, mu się spotkaliśmy, bali się ze mną spotkać nawet. To, co oni mi powiedzieli, ja nie mogłem przestać o tym myśleć. Słuchajcie, ja dojechałem do tej Francji. Dojechałem do tej Francji i taki zdołowany tym wszystkim, że myśląc tylko o sobie, nieszczęście ściągnąłem na swoją rodzinę. Mój dom rodziny też był nękany i to dziecko. Słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalony, zobaczyłem tam kościół. Ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej. Uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak, mateczko, błagam cię, kochana. Na końcu świata jestem, ta udręka za mną. Błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę. Chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego. Proszę cię poprowadź. Proszę cię poprowadź. Co się dzieje dalej? Słuchaj, dalej to będzie tak. Słyszałeś o tym, że Bóg stawia ludzi na drodze. Działa poprzez ludzi, działa poprzez słowo, sytuację. No i tak się zaczyna dziać. Słuchajcie, tak od momentu, w którym poprosiłem Matkę Boską, żeby chroniła mojego syna, ja gdzieś tam 8 miesięcy temu strasznie mnie plecy bolały. Po znajomości poszedłem takiego naprawdę jednego z najlepszych specjalistów w kraju. Mówi, że mam kręgozmyk. Mówi, za 8 miesięcy będziesz miał operację. Ale wiecie, ja dbałem o siebie. Nic mi nie dokuczało. Pomyślałem sobie, że tam już będę we Francji, zadzwonię, przełożę tą operację. I wiecie co? Ledwo wróciłem chyba pierwszego czy drugiego dnia z tego kościoła. Codziennie tam mnie ciągnęło. Szedłem te 5 kilometrów tego kościoła na rynek i nagle chlast. Strasznie mnie zaczęło z powrotem boleć kręgosłup. Noga mi drętwiała, nie mogłem wytrzymać. Nagle sobie zdałem sprawę, że po raz kolejny ząg, że ja przecież z bólu nie wytrzymam. Jak ja mam tutaj iść do pracy? Tutaj jeszcze za 2 tygodnie mam iść do pracy, bo tak sobie wyjechałem wcześniej, żeby sobie tam odpocząć. Hajs też już mi się kończy. Nie, no masakra w ogóle. Wyobraźcie sobie, że 5. czy 6. dnia tam pobytu w tej Francji nie stwierdzam, że ja nie dam rady. Nie, codziennie ten ból, to wszystko, wracam do Polski. I teraz Bóg zaczyna stawiać tych ludzi na drodze, tak? Słuchajcie, ja chciałem jeszcze szybko do tej Ameryki, chciałem zaoszczędzić pieniądze, chciałem wrócić do Polski na koszt państwa, tak? No to szybko do Paryża, do ambasady. To jest najśmieszniejsze. Moja była żona prowadzi mnie tak przez Paryż, nie? Przez telefon, nawiguje mnie, że trafiam na polski kościół, słuchajcie. Słyszę Polaków, coś. To jest pierwsza msza, na której jestem od wielu, wielu lat. I pamiętam tam, słucham tej mszy, chyba pierwsze kazanie, które do mnie trafiło, było o kobiecie kananejskiej, która jest poganką, tak, i prosi tam Boga o pomoc bodajże przy swoim synu czy córce. I Jezus tam tak jakby w imieniu Izraelitów jej odmawia, ale w końcu mówi, zaprawdę powiadam ci, twoja wiara jest wielka. I no, znacie tą historię. Słuchajcie, okazuje się, że ambasada w niedzielę jest zamknięta i ja muszę tam przetrwać, tak? Do następnego dnia do 8 rano. Fajni ludzie w dzień, w ogóle ci Polacy, ci co chodzili do kościoła wieczorem, z mory powychodziły najgorsze, takie wiecie, polskie zagubione dusze, że tak powiem. Bałem się, że mnie okradną i w ogóle. Ale dobrze, słuchajcie, na drugi dzień załatwiam sobie ten bilet w tej ambasadzie, wsiadam w autokar, jadę tym autokarem i na granicy Polska, Niemcy, Francja, przepraszam, wchodzą młodzi ludzie i jeden z tych ludzi siada obok mnie i coś tam rozmawiamy, po co ja tam byłem, tam w ogóle takie tam rzeczy. Ja się pytam, co oni tu robią, oni byli na jakichś rekolekcjach i zaczyna się rozmowa. Strasznie psiotrze na ten kościół, gdzie tu miejsce dla takich ludzi, i cisnę po tym kościele, mówię mu, temu młodemu człowiekowi, że byłem na spowiedzi 2 lata temu, Pismo Święte dostałem na pokutę, stary, było jeszcze gorzej i w ogóle jakoś tak się otworzyłem, powiedziałem mu właśnie, że i syna oddałem, że próbuję zmienić to swoje życie, ciągle wszystko się wali i takie tam sprawy. Słuchajcie, tak jechaliśmy sobie chyba razem, już nie pamiętam, z 10 godzin dojeżdżamy do Polski, tak? Dojeżdżamy do zachodniego, biorę swoje rzeczy, jeden wątek tu ominąłem specjalnie na antenie, ale powiem dalej, co się dzieje. Jesteśmy na tym zachodnim, ja idę na ten zachodni, rozglądam się, tam biuro Aurora, z kimś się tam umówiłem, ktoś w związku z tą próbą porwania mojego syna się ze mną skontaktował, słuchajcie, tam czeka na mnie 2 agentów CBŚ. I oni idą w moją stronę i nagle biegnie ten człowiek do mnie taki, wiecie, zalatany, coś trzyma w ręku i mija jednego psa z bara, bach, podlatuje do mnie, trzymaj to dla ciebie, to dla ciebie. I ja w ogóle lecę, bo mi autobus ucieknie. Ja stoję, tak, dochodzą do mnie ci policjanci, to było Pismo Święte, owinięte w chustę, z pomponami, tak pięknie zawinięte, rozumiecie, skarb czyjś, z takimi pomponami, taka, wiecie, jakby izraelska chusta, ale nie taka, jak miał ten Arafat, tylko naprawdę, to był jego skarb. I daj mi to Pismo Święte. Słuchajcie, ci panowie mnie dwaj zawijają, tam ze mną rozmawiają, próbują mnie przekonać do pewnych spraw. Słuchajcie, ja mam za 5 dni operację kręgosłupa w szpitalu i umawiałem się ze mną, że 4 dnia, dzień przed tą operacją, do mnie przyjadą. Ja, będąc skitrany w hotelu, otwieram to Pismo Święte, tak? Po drodze zobaczyłem kościół. Pamiętam, po drodze zobaczyłem kościół, mówię, wejdę do niego, ale nie chce mi się tu co zrobić. Otwieram Pismo Święte, a tam taki fragment. Zobacz, jak mróweczka się uwija, jak pszczółki coś tam pracują, a ty, leniu, leżysz i wstrząsnęło mnie. I słuchajcie, ja tak zacząłem czytać to Pismo Święte i coś się zaczęło ze mną dziwnego dziać. Słuchajcie, czwartego dnia przyjeżdżają po mnie, zawożą mnie do prokuratury, ja mówię nie. Nie będę mówił pokrótce, co jest grane, zawożą mnie do tego naczelnika, razem z tymi innymi, ten prokurator mnie wysyła. Tam też im mówię nie, to co zrobisz? Jak wyjdziesz ze szpitala, będziesz połamany cały i w ogóle. Ja mówię, jak to co zrobię? Zadzwonię po policję, przyjedzie policjant, uderzę go w głowę, zamkną mnie na rok do więzienia, tam kręgosłup mu wyzdrowieje i z powrotem jadę za granicę. Tak głupiego myślenie, to ja tak naprawiam właśnie, słuchajcie, swoje życie. I pamiętam, wyszedłem od nich, pierwsze co doszedłem do bazyliki. Do bazyliki na Pradze i pamiętam tam o 15:00 księdza zobaczyłem, coś już mnie ciągnie, tak? Księdza zobaczyłem i on tam daje go bolesnej męki. Mówię, za ile ten ksiądz wyjdzie, no długo będę tutaj czekał, nie? I tam już sobie siedziałem przy tym Najświętszym Sakramencie, jeszcze sobie nie zdając sprawy, co się dzieje ze mną. Ale słuchajcie, nie doczekałem się, pojechałem do hotelu, wziąłem swoje graty, pojechałem do szpitala. Pamiętam, jestem w szpitalu, na korytarzu patrzę kaplica. Kaplica, nie? Mówię, dobra, słuchajcie, jest ta kaplica, jestem w pokoju, zostawiam swoje rzeczy i mówię do tych ludzi, gdzie tu jest ksiądz? Potrzebuję księdza. Jak Boga kocham, wychodzę na korytarz, patrzę, już idzie ksiądz, spowiada ludzi. I wziąłem go na bok, słuchajcie, wyspowiadałem mu się ze wszystkiego, wszystko mu powiedziałem, on do mnie mówi, no, wiesz, że ty się nawracasz, tylko jeszcze o tym nie wiesz? Mówię, jak to? No, próba zmiany życia, to wszystko, co mi powiedziałeś, ty jeszcze tego nie wiesz. Słuchajcie, po tej spowiedzi naprawdę czułem się wspaniale, z tymi ludźmi dobrze mi się rozmawiało. Codziennie byłem w kaplicy, codziennie, dzień w dzień, dzień w dzień. Taki starszy pan mówi, wiesz co, żona mówi, do żony mówię, wezmę dwa. A nie, ona mówi, po co? No bo zgubię albo co? I daje mi różaniec, dał mi różaniec, tak? Ja sobie myślę, kurde, ale numer, mam różaniec. Ja jeszcze nie wiedziałem, czego on służy. Owijałem sobie go wokół ręki, miałem to Pismo Święte, chodzę sobie do tej kaplicy, nie zwróciłem uwagi, co się ze mną dzieje. Słuchajcie, pamiętam czwartego dnia, cztery dni przed wyjściem, już po operacji byłem strasznie obolały, mówię temu księdzu, spowiadam się mu drugi raz, że napadę na tego policjanta i takie, takie rzeczy zrobię. O, on taki biedny, bezsilny, żebyście widzieli wyraz jego twarzy. Nie rób tego, proszę cię. Ja mówię, nie mam wyjścia, nie mam gdzie się podziać. Moje życie to ruina, tak? I takie tam rzeczy. Muszę gdzieś te plecy zagoić, nie? I wyjechać za granicę. Słuchajcie, po tej spowiedzi jeszcze podszedł do mnie taki pan, taki starszy, miał chyba z 55 lat. Starszy mówi, słuchaj, wszyscy mówią, że do domu jadą, że o sobie, o swojej przeszłości, o wszystkim. Nie, a ty nic nie mówisz. Ja mówię, słuchaj, bo nie chcesz wiedzieć. Aha, słuchajcie, i on tak za mną chodził cały dzień, nękał mnie w ogóle. Dobra, słuchaj, nie jestem tym, za kogo mnie masz, rozumiesz? Całe życie handlowałem narkotykami. Jestem przestępcą, rozumiesz? W dniu, kiedy będę stąd wychodził, napadę na człowieka. Trzymajcie się ode mnie z daleka, rozumiesz? Nie chcę, żebyście mieli przeze mnie kłopoty. A on mówi do mnie, nie zrobisz tego. Mówi, poleciał gdzieś, przyniósł mi kartkę, tam były trzy numery. Mówi do mnie, obiecaj mi, i wymusił na mnie, żebym zadzwonił pod jeden z tych numerów. Nie wiedziałem zupełnie, co to jest, co to znaczy. I w ogóle, wyobraźcie sobie, minęło parę dni, już pokrótce, nie będę wam opowiadał wszystkiego. Jest ten dzień. Pierwsze, co robię, dzwonię do pani swojej kurator. Chciała mnie pani tyle razy udupić, to powiem pani, co ja teraz robię. Ja zaraz dzwonię na policję, jestem w takiej sytuacji, ja napadłem policjanta i macie. Ono, nie rób tego, rozłączyłem się. Słuchajcie, kręcę się jeszcze po tym w Konstancinie, po tym szpitalu. Wiecie, nakręcam, wszystko sobie już przygotowałem. Patrzę, ten człowiek. On tam jakieś dokumenty miał odebrać i leci, szuka. I chłopaki mówią z sali, ty szukał cię ten i ten pan. Nie, ja mówię, o kurka, ale wodna. Co się dzieje? Spotykam go na kreatorze, mówi, pamiętasz, co mi obiecałeś? Masz tutaj zadzwonić. W tej chwili obiecałeś na słowo honoru. Tak, a ja tak wyszedłem przed ten szpital. Mówię, dobra, wybrałem jeden z tych numerów, dzwonię, bo panią, ja nie wiem, gdzie ja dzwonię, o co tu chodzi, mam wszystko gdzieś, rozumiecie, nagle dopadło mnie to wszystko najgorsze w życiu, nakręciłem się negatywnie, ono, to palec Boży, że pan dzwoni, pan przyjedzie tutaj, nie wiedziałem zupełnie, co to za miejsce, co i jak, i ona mnie ściąga, wiecie co, pan nic nie robi, żadny głupot, ja pana błagam, ja się rozłączyłem, ona zaraz do mnie odzwania, słuchajcie, i ona mnie tak ciągnęła na tą Żytnią 1, do Caritasu dla bezdomnych, słuchajcie, ja połamany, morfina puściła, blady, dojeżdżam tam, już była, ja zanim dostałem wypis ze szpitala, zostawiłem te wszystkie swoje rzeczy, tak pojechałem, nie wiem, jakoś tak palec Boży i tak ona mnie tak podstępnie ściągnęła tam. Słuchajcie, ja pamiętam, dojeżdżam, tam była godzina 16, ja byłem wrak, ja nie miałem, wiecie, to wszystko boli, ja to świeżo po operacji, ja tam dojeżdżam na tej Żytni, a ta druga pani mówi, ja nie wiem dlaczego, ta pani tak się panem zainteresowała, ale tej pani nie ma, poszła do domu, ale kazała tu panu zostać. I musi pan tutaj zostać i czekać na nią do rana. A ja mówię, zobaczyłem, co to za miejsce, jacy ludzie, w ogóle byłem zbulwersowany, wściekły na cały świat, na wszystko. No ale nie byłem w stanie wrócić tam, byłem taki zmęczony. Położyli mnie na materacu, w jakimś tam salonie, gdzie tam widziałem telewizor był i padłem. Słuchajcie, rano ona mnie budzi, ta pani mnie budzi, bierze mnie do tego swojego biura. Ja jej mówię wszystko, że ja tutaj, ona mówi, zostań tutaj, zobacz, tu będzie ci lepiej. Nie, w życiu, moja duma mi na to, nie. Proszę cię, daj mi tylko kilka dni. Daj mi kilka dni, jedź po te swoje rzeczy, a później sobie możesz napadać na tego policjanta. I słuchajcie, ona taka była kochana i dobra dla mnie, tak? Kolejna osoba, którą Bóg stawia mi na mojej drodze, słuchajcie. Kurczę, wiecie, jak to tacy pracownicy socjalni potrafią działać z automatu. Ciach, następny. Dobra, słuchajcie, pojechałem do tego Konstancina i pamiętam, zadzwoniłem po Straż Miejską. Oni mnie przywieźli do tego Caritasu. Nie wywinąłem numeru, przywieźli mnie z tymi rzeczami. Ba, musieli to wszystko nosić, bo ja nie byłem w stanie w ogóle tego dźwigać wszystkiego, tak? No i pamiętam, przyjechałem do tego kościoła, do tego Caritasu, po drugiej stronie wejścia do Caritasu, dosłownie 20 metrów jest wejście do kościoła świętej Faustyny. Słuchajcie, kochani, ja zostawiłem te rzeczy, przywlokłem, nie, poczekajcie, to był drugi dzień pobytu już tam. Ona jakoś chciała, żebym trzy dni, daj mi trzy dni. Ja pamiętam, pojechałem po te graty, zostawiłem je, poszedłem do tego kościoła. Zobaczyłem księdza, poczekałem, aż msza się skończy, podchodzę do niego i taki, gdzie ja jestem, co to za, mówię, co to za kościół, jakiś stary, młody, nie wiem, co się ze mną dzieje. A on do mnie mówi, to kościół świętej Faustyny, tutaj do klasztoru wstąpiła święta Faustyna, ta święta Faustyna. Ja taki w szoku w ogóle, ach kurka, widziałem jej witraż, mówię, w kaplicy, w szpitalu, nie? Słuchajcie, dreszcze mi przeszły po plecach. Wyszedłem przed ten kościół, spojrzałem w kościół świętej Faustyny, położyłem się na tym materacu. Mówię, niemożliwe. Słuchajcie, ja wracając z tej Francji, po kolei do każdego kościoła, którego wstąpiłem, rzucałem coś do portfela. Były to obrazki ze świętą Faustyną. Wiecie co, aż mi ciary poszły po plecach. Otworzyłem ten portfel, wyjmuję te rzeczy, nie? Mówię, kurde, ale dziwne to wszystko. Tam była kafejka internetowa, wszedłem na internet, patrzę, święta Faustyna napisała dzienniki świętej Faustyny. Jaka babka, nie? Mówię, o kurde. Na drugi dzień rano pani Ania mówi, Mariusz, mam dla ciebie łóżko na parterze, tak jakbyś chciał. Słuchajcie, ja wchodzę tam na górę, ja patrzę, a z mojego okna przy moim łóżku figurka Matki Boskiej na dole, piękny ogródek, druga figurka na ścianie klasztoru, wielki drewniany krzyż i kościół i takie piękne kwiatuszki, zielono-kolorowo. Mówię, coś tu nie gra. Mówię, coś tutaj nie gra. Słuchajcie, ja jeszcze bym się nie wrócił, gdyby nie coś. Słuchajcie, ja się położyłem na tym materacu, trzymam to pismo święte owinięte w tą chustę. Słuchajcie, trzymam ten różaniec, I taki koleś nade mną leżący, co miał tam łóżko nade mną, takie to w łóżkach w więzieniu, słuchajcie, w ogóle warunki, tragedia. Schodzi, mówi, a to idę pomedytować. To był Paweł. Pozdrawiam cię, Pawle. Złożył papiery do franciszkanów, tak? Do zakonu. Poza tym chciałem powiedzieć, taki Bóg stawia ludzi na drodze. I słuchajcie, idę pomedytować. Mówię, ej, kolego, tak pomedytować? A on do mnie mówi, o, nie widziałem, że tu spotkam takich ludzi. Ja mówię, ty, słuchaj. Wiesz, że to jest kościół świętej Faustyny? Tutaj wstąpiła do klasztoru ta święta Faustyna, człowieku. A on jak zdębiały, czekaj. W ogóle mnie nie znają, czekaj. Pobiegł gdzieś, wrócił za chwilę i mi wręczył dzienniki świętej Faustyny. Słuchaj, ja ci mogę pokazać, Hubert? Ja mam te rzeczy tu z sobą. Mam to pismo święte, mam te dzienniki świętej Faustyny. I on mi dał te dzienniki świętej Faustyny, aż mnie zatkało. Czy mam pismo święte? Mam różaniec, mam dzienniki świętej Faustyny. I wiecie co? Ja otworzyłem te dzienniki świętej Faustyny na momencie, jak Jezus jej mówi o koronce, do miłosierdzia Bożego. I ja zacząłem się uczyć swojej pierwszej modlitwy w życiu. I zacząłem czytać świętą Faustynę od początku. Łzy ze mnie leciały, jak ona była dobrą, kochającą, dobrą. I w ogóle cała ta udręka, walka duchowa, wszystko to mi przypominało, tak wiesz, analogia takie do mojej tej udręki. Każdy, kto chciał się wyrwać z tego bagna, z tego życia podłego, a nie mógł, wie dobrze, jaka to jest udręka. To jest koszmar. Coś strasznego. Ja byłem gotowy sam się dać zamknąć do więzienia, żeby się tego pozbyć. Słuchajcie, i tak się zaczęło, że ja zacząłem czytać te dzienniki świętej Faustyny i połamany, codziennie rano szedłem do kościoła i słuchałem, szczęka mi opadała, tak jakby do mnie mówił Bóg przez te przypowieści. I mówię sobie, tak, wiem, mam szansę, nowe życie. Kładłem sobie różaniec, mówię, to jest fundament mojego życia, no, wartości, dzięki temu nie upadnę. A później nam przysłyszę, no, budować na skalę, na Jezusie Chrystusie, na takim fundamencie, który się nie rozpadnie, nie rozsypie. Odnalazłem swój skarb, tak jak powiedziałem. Prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. Tak, tą receptą jest Jezus Chrystus. A więc, połamany kręgosłup. Niebezpieczeństwo grozi mojej rodzinie, grozi mi. Nigdy nie pracowałem. Jestem w ośrodku dla bezdomnych. Nie mam pieniędzy, nie mam nic. Moja przyszłość szara, a ja, słuchajcie, w skowronkach. A ja w skowronkach. Ale, słuchajcie, po miesiąc czasu mojego nawrócenia, mówię, wariuję. Ja chyba wariuję, ja się modlę, ja jestem szczęśliwy, coś jest nie tak. Jest tam taki fragment też w świętej Faustynie, że ona boi się, że takie złudzenia, no to ja się zacząłem bać, że to złudzenia. Słuchajcie, ja wcześniej tam jakoś tam na jakichś ulotkach zarobiłem uczciwe pieniądze przez dwa dni, nawet ledwo na nogach stojąc, dla mojego syna na buty sportowe, tak, bo gra w Zniczu Pruszków. Słuchajcie, kochani, ja tego dnia, to był mecz Polska-Niemcy, pamiętam, poszedłem drugi raz zarobić drugie uczciwe w życiu pieniądze. To był na planie filmowym. Będąc tam, Od razu zobaczył ktoś, że mam różaniec w ręku. Podszedł koleżka, nawrócony przestępca. No, takich ludzi zacząłem spotykać. W międzyczasie spotkałem tego mojego kolegę Szymona, tak? Słuchajcie, ale mimo, że spotkałem tego człowieka, napisałem sobie takie coś. Panie Boże, nie było mnie w kościele, nie było mnie przy modlitwie. Co ja tutaj robię? To nie ma sensu. Proszę cię, daj mi jakiś znak. Pierwszy raz coś takiego napisałem. Słuchajcie, kończy się, drugiego dnia kończy się ten plan filmowy. Idę na przystanek na Wale Międzyszyńskim. Stoi tam chłopak z dziewczyną. Chłopak ma być przyszłym księdzem. Pozdrawiam cię, Amadeusz. Słuchajcie, co się dzieje? I mówię do nich, o, byliście na planie filmowym, fajnie było, super, wy też, nie? Wchodząc do autobusu, koleżka mi wyciąga akt do zawierzenia. Jezu, troszcz się ty. I mówi, co ty wierzący jesteś? I zaczyna wnikać. Mówię, stary, ja bym ci opowiedział, co się dzieje w moim życiu, to ty byś po prostu nie uwierzył. O, no i dawaj. I taka krótka rozmowa była. Podjeżdżamy do następnego przystanku, słuchajcie, otwierają się drzwi, wchodzi na tył autobusu dwóch kolesi w czapkach wytatuowanych, trykniętych, nie, że tak powiem, wściekłych, zaczynają iść, wyzywać ludzi, popychać, drzeć się na nich. Wszyscy się przestraszeni kulą przed nimi. Stanąłem na środku, najeżyłem się, odsunąłem tego chłopaka z tą swoją koleżankę, z tą koleżanką i mówię do nich, uważajcie, co się zaraz będzie działo. I oni idą prosto na mnie, jeszcze do babci mówią, ty stara ry, odwróć się. Wrzask, krzyk, ludzie przerażeni, ja stoję, już mam się z nimi lać. Słuchajcie, wkładam rękę do kieszeni, wyjmuję różaniec i mówię do nich tak, wiecie, co to jest? Wiecie, że to załatwia wszystkie sprawy? Jeden z nich ucieka do drzwi, słuchajcie. Ja jestem ateistą, ja się w to nie mieszam w ogóle. Ja taki dumny stoję, trzymam ten krzyż, w ogóle nie wiem, co się dzieje. A ten drugi, Tomek, nie, tak się tak patrzy tylko na ten różaniec, zabiera ten wzrok i taki skulony mówi, ja 12 lat teraz siedziałem w więzieniu, ja kocham swoją córkę, proszę cię, zapisz numer do mnie. Ja taki zdębiały, biorę ten telefon, zapisuję numer do niego, trzymam ten różaniec z całej siły, zapisuję numer do niego i jeszcze mówię, ja się zmieniłem, wy też możecie się zmienić. Otwierają się drzwi, oni wyskakują i co jest najfajniejsze, ta babcia wyjmuje swój różaniec, trzęsąc się i krzyczy, ja też mam, Amadeusz krzyczy, przyszły ksiądz. Ludzie, widzieliście, jaka moc różańca? Słuchajcie, kochani, ten dzień zmienia całe moje życie. Dlaczego? Wracając z tego planu filmowego już do domu, nie pojechałem dalej. Ludzie, tu ci kibice się kręcą, nie chciałem kusić losu, mówię, zły działa, tak? Cały czas się trzęsę jeszcze, dojeżdżam do Caritasu, siedzę na tarasie, Bóg stawia ludzi na drodze. Słuchajcie, chciałem, to dał mi znak. Słuchajcie, miałem wątpliwości, czy nie wariuję, że sam się nawracam, że tylko ja jestem na tym świecie. No, tam kim były małe sytuacje, gdzie poznałem takich ludzi, ale to nie było to. Słuchajcie, jestem na tym tarasie, opowiadam koledze, słuchaj, zamiast się bić, wyjąłem różaniec, czujesz opcję? I słuchał tego taki nawrócony przestępca. Maciej Mas, pozdrawiam cię, Macieju, mam nadzieję, że wyjdzie z tego kryzysu, w którym teraz jesteś. Słuchajcie, no i Maciej mówi do mnie tak, ej kolego, słuchaj, zapraszam cię w środę do kościoła. Mówię, słuchaj, ty mnie zapraszasz do kościoła? Mówię, to ty jesteś wierzący? Ja nigdy cię tu w kościele nie widziałem. On mówi, słuchaj, poczekaj do środy i ja ci wszystko opowiem. Także nie, jakby to powiedzieć, nie odmawiam zaproszeń do kościoła na takie spotkania, tak w jaki sposób daje się prowadzić. I w tym momencie jest środa. Jedziemy po drodze, w metrze mi Maciek daje swoje świadectwo, szczęka mi opada. Stoimy przed tym kościołem, pytam się, dobra, słuchaj, ile tu będzie takich jak ja i ty? 5? Mówię, 10? Nie? On mówi, dobra, poczekaj chwilę, nie? Podchodzi taki kolega nasz, Kuba z Przymierza. Słuchajcie, podchodzi, ja się pytam go, ty, a słuchaj, jak u ciebie było? Handlowałem narkotykami, taki byłem. Ja, ale już się zdziwiłem. Słuchajcie, otwierają się drzwi kościoła, a tam stoi 150 modlących się, śpiewających, szczęśliwych, wesołych ludzi. Wszyscy praktycznie nawróceni. Ja nagle, kurde, odnalazłem tak, swoją wspólnotę. Już nie czułem się sam wariatem, który się modli, który się nawrócił. To był taki właśnie sądny dzień dla mnie. Nie tylko dla mnie, dla tego Tomka. Słuchajcie, bo ten kolega stał się moim przyjacielem, ten, który mnie napadł. Stał się moim przyjacielem. Pamiętam, z klerykami jechaliśmy właśnie, taką ewangelizację krótką zrobiliśmy, jechaliśmy właśnie z klerykami, zrobiliśmy paczki dla tego Tomka. Słuchajcie, Tomek rzucił towarzystwo, przestał pić. Naprawdę zaczął się zmieniać. któregoś dnia przyjechał nawet do mojej parafii. Z księdzem daliśmy mu różaniec, daliśmy mu takie wskazówki na drogę, trzyma się tych wartości, takie rzeczy. On gdzieś tam swoimi słowami zaczął się modlić, odbił od tego wszystkiego. Przy taki moment, że nawet potrzebował bardzo pomocy. Oszukali go w pracy, był wściekły, chciał, słowami mówił, że zabije tą swoją pracodawczynię, która mu wypłaty nie dała, spawiając go, że jak będziesz się rzucał, to powiem, że okradałeś firmę. I w tym momencie on zadzwonił. Naprawdę, chłopak wyprostował swoje drogi. Przez 2-3 miesiące pomagaliśmy mu ja, przymierzowcy i siostry zakonne.
2: A, słuchaj, no tak jak mówiłem wcześniej, tak? Jak ten mój kolega pytał się mnie, dlaczego w to wszedłeś, tak?
0: Dlaczego? Jaki dowód na istnienie do Boga? To jest to, co się ze mną stało, tak? To jest mój argument do tego wszystkiego, moje świadectwo. Moje świadectwo jest w tym momencie wszystkim, co mam. Wszystkim, co mam, jest Jezus Chrystus, słuchajcie. Powiem tak, zawsze jak się pytają ludzie właśnie, których spotykam na swojej drodze, o to ja mówię, słuchaj, spędziłem w Wigilię, gdzie wszystkie święta w życiu rozwalałem, demolowałem praktycznie wszystkie święta. Coś we mnie wstępowało. Słuchajcie, te święta dzieliłem się najpierw setką ludzi z przymierza opłatkiem. Na drugi dzień byłem w parafii zaproszony przez proboszcza i swojego księdza Łukasza na wigilię taką parafialną. Siedząc tam przy stole z tymi parafianami, z tym księdzem proboszczem, z tym drugim księdzem Łukaszem, sobie myślę, Panie Boże, ale co za numer? Co ja tutaj robię? Słuchajcie, właściwą prawidłę 24 spędziłem w klasztorze Sercanów z 12 księżulkami siedzącymi przy stole. Składali mi życzenia, ja im. Modliliśmy się, śpiewaliśmy. No łzy mi później, jak wróciłem do Caritasu, same z oczu leciały. Boże święty, kurczę, ale ja na to nie zasłużyłem. Święta wielkanocne tak samo spędziłem. Słuchajcie, obcy ludzie mnie z Poznania zaprosili na te święta wielkanocne. Spędziłem z nimi 3 dni, jeżdżąc z nimi po rodzinie. Ugościli mnie jakiegoś kuzyna z Ameryki, którego nigdy całe życie nie widzieli. Było wspaniale, było coś naprawdę cudownego. Czy to byłoby możliwe? Bez Boga? To, co On mi dał? Otoczył mnie swoją opieką, miłością? Czuję się wartościowym człowiekiem? Zaufać, wiesz, na tym obrazie Jezusa Miłosiernego. Ja dzisiaj się całą godzinę na mszy wpatrywałem to. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Zaufać, pozwolić Mu działać w swoim życiu. Bo bez tego On nie może nic zrobić. On tylko czeka, tak jak w moim życiu. Czekał, aż Go zaproszę do swojego życia. Ja Go zaprosiłem. No i zaczęły się dziać cuda, tak? Bo dla mnie moje nawrócenie jest moim cudem. Ja Bogu dziękuję za każdy dzień. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Chciałbym wam powiedzieć, zaufajcie z całego serca, tak? Odnajdźcie w tym wszystkim Boga, tak? Wiecie co? Ja tak zastanawiałem się właśnie, chyba moja mateczka, Maria, nasza mateczka. Ona mnie wtedy wsparła, jak ją poprosiłem o to wszystko. Mateczka mnie poprowadziła. Ona prowadzi nas prosto do serca naszego Jezusa Chrystusa. Całą siłę biorę z serca chyba Jezusa Chrystusa, no bo ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja w ludziach widzę naprawdę samo dobro. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Wyobraź sobie.
2: Chciałem ci teraz odpowiedzieć na to pytanie.
0: Całą siłę biorę właśnie z modlitwy, z różańca i koronki.
2: Szczęść Boże.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tutaj Barbara Andryjanicz. Witam Was o godzinie 15. Za chwilkę rozpoczniemy modlitwę koronką do miłosierdzia Bożego. Trwamy w rozważaniu słowa, które jest żywe. Dzisiejszy fragment Ewangelii świętego Jana to następujące zdanie. Jezus powiedział do Tomasza: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Posłuchajmy, jak o tym słowie, o tej dzisiejszej Ewangelii mówi ojciec Maciej Sierzputowski na stronie mateusz.pl. Jezus jest najcudowniejszym i najpełniejszym objawieniem oblicza Ojca. Każde Jego słowo, każdy gest, spojrzenie, dotyk, pochylenie nad człowiekiem jest opowieścią o Ojcu, o Jego sercu. Jezus całym sobą zawsze mówi o Ojcu. Kiedy się smuci, wzrusza, unosi, opowiada nam Ojca. Kiedy przytula i kiedy upomina, mówi nam o Ojcu. Najpełniej pokazuje oblicze Ojca w swojej godzinie, umierając na krzyżu z miłości do człowieka, każdego człowieka. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. A jak to jest z nami? Jak to jest ze mną? Jestem przecież na podobieństwo Boga. Mam w sobie Jego obraz. Kiedy inni patrzą na mnie, widzą Ojca? W moim zachowaniu, w spojrzeniu, w słowach, w moich postawach, reakcjach, odpowiedziach. Czy widać Ojca? Czy jest przejrzysty we mnie Jego obraz? A kiedy ja patrzę na siebie, widzę w sobie obraz Ojca, Jego oblicze? Dostrzegam w sobie Jego czułość, miłosierdzie, przebaczenie, miłość, zakochanie w każdym człowieku? Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że pokazujesz nam dzisiaj swoją twarz, twarz dobrego Ojca, Ojca miłosiernego, który nie odrzuca każdego człowieka, żadnego człowieka. Dziękuję Ci, Panie, za to, że możemy dzisiaj przychodzić do Ciebie z nadzieją, że przyjmiesz nas takimi, jakimi jesteśmy. Dziękuję Ci, Panie, za to, że patrząc na Jezusa, zawsze możemy zobaczyć Ciebie, za to, że nic, co Jezus uczynił, co powiedział, nie było sprzeczne z Twoją wolą. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że przychodzisz do nas dzisiaj z pocieszeniem, szczególnie do tych, którzy do tej koronki stają bez nadziei, bez sił. O Twoje miłosierdzie dzisiaj prosimy, szczególnie właśnie dla tych osób, które czują się bezsilne, które straciły nadzieję. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego

0: dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi święci, aniołowie, patroni, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za dzisiejszą koronkę. W dzisiejszej modlitwie wspominaliśmy świętych aniołów, naszych patronów, ale powinniśmy również wspomnieć świętego anioła jerozolimskiego, prawda, Marcinie?
1: Dzień dobry, Basiu, dzień dobry Państwu. Tak dzisiaj w audycji, ostatni dzień, to już za chwilę, wspominamy świętego anioła z Jerozolimy, czy świętego anioła jerozolimskiego. Tam właśnie się urodził, w żydowskiej rodzinie. Ochrzczony od dzieciństwa chrześcijanin. No i cóż, to jest męczennik z czasów przełomu XII i XIII wieku. W swoich misjach, no był wybitnym kaznodzieją, trafił w końcu, czy został w zasadzie oddelegowany na Sycylię, by tam zwalczać herezję Katarów. No i tam spotkał go koniec, męczeński koniec.
0: On wyjeżdżając na Sycylię prawdopodobnie był świadomy tego, że może szybko zakończyć życie, prawda?
1: No źródła nie mówią o tym zbyt wiele. Na pewno brał pod uwagę taką możliwość. To były gwałtowne czasy.
0: Chodzi mi tutaj, tak, o ten konflikt z Katarami, herezję. No, każdy święty prawdopodobnie konfrontując się z wyznawcami tej herezji,

0: miał świadomość, że to może się zakończyć właśnie tak, a nie inaczej.
1: No w przypadku Świętego Anioła było troszeczkę inaczej. Sycylia to jest jednak region, czy był wówczas regionem chrześcijańskim od wielu wieków. Natomiast Katarzy rzeczywiście zyskiwali tam pewne poparcie, ale nie było tam żadnych konfliktów zbrojnych czy agresji wielkiej. Bardziej argumenty. Natomiast rzeczywiście w jednym przypadku, w przypadku jednego rycerza, słowa Świętego Anioła wywarły no taki efekt właśnie, który zrodził agresję.
0: Posłuchajmy zatem tej historii. Zapraszam do minisłuchowiska. Zapraszam również jutro na koronkę do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15 i codziennie na Różaniec Święty do Radia Niepokalana już od 5:30. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.
2: Niepokalana FM. Pokoju pełne radia.

Ostatni dzień świętego anioła, męczennika. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Z Ewangelii świętego Mateusza. 5 maja, rok 1225. Licata, Sycylia. Chrześcijaństwo jest tu od dawna. Stoją kościoły, liturgia trwa. Ale pod powierzchnią jest coś innego. Herezja. Katarzy, którzy odrzucają materię, ciało uznają za więzienie. Świat za zło, stworzone nie przez Boga, lecz przez siłę niższą. Kościół odpowiada jasno. Bóg stworzył dobry świat. Chrystus przyjął ciało. Zbawia całego człowieka, nie tylko duszę. To jest walka o to, kim jest Chrystus i czy jego krzyż ma sens. Na Sycylię przybywa karmelita, kapłan z Ziemi Świętej, anioł. Stoi w cieniu muru, nie podnosi głosu. Mówi spokojnie i precyzyjnie o wcieleniu, o ciele, które nie jest więzieniem, ale domem Boga, o Chrystusie, który nie przyszedł uwolnić nas od świata, tylko go odkupić. Zbiera się tłum, ludzie słuchają. Jest wśród nich ktoś, kto nie słucha tak jak inni. Berengariusz, rycerz, stoi z tyłu, ramiona skrzyżowane, twarz zawzięta. Noc. Berengariusz nie śpi. Słowa wracają. Jedno zdanie, które anioł wypowiedział spokojnie, prawie bez emocji. Ciało nie jest przekleństwem. Jest miejscem, w którym Bóg chciał zamieszkać. To zdanie burzy konstrukcję, którą Berengariusz budował latami. Kazirodczy związek, w którym teraz jest. Wybory, których dokonał. Całe życie ułożone tak, by nie musiał zadawać pytań. Anioł go nie atakował, nie wymienił jego imienia. A jednak, jeżeli to prawda, jego związek jest czymś więcej niż błędem, jest profanacją. Berengariusz wstaje, chodzi po izbie. Słowa anioła nie dają spokoju, budzą coś, co Berengariusz uśpił dawno temu. Gniew nie wybucha od razu. Narasta przez dni. Berengariusz chodzi na plac kilka razy dziennie. Słucha anioła. Ciało nie jest przekleństwem. Świątynia ciała. W końcu gniew przestaje być gniewem. Rodzi decyzję. Berengariusz czeka przy murze kościoła świętych Filipa i Jakuba. Cień jest długi, słońce prosto w oczy. Kiedy anioł wychodzi, ręka sama chwyta rękojeść miecza. Jeden krok. Ich spojrzenia się spotykają. Zdziwienie w oczach anioła. To już teraz? Ostrze wchodzi głęboko pod żebra. Krew na białym habicie jest ciemna, prawie czarna. Berengariusz cofa się, patrzy na swoją dłoń. Ucieka. Mijają 4 dni.
Medycy są bezradni. 4 dni umierania. Dom jest zawsze pełny. Ludzie siedzą pod ścianami, na progu, na zewnątrz. W powietrzu zapach wosku i ziół. Anioł leży na niskim posłaniu. Rana nie pozwala mu wstać. Kiedy ktoś pyta, czy czegoś trzeba, mówi tylko: módlcie się za niego. Nie mówi za kogo. Wszyscy wiedzą. Wieczorem przychodzi Berengariusz. Nie ma miecza, jest tylko człowiek w brudnej tunice. Idzie powoli, tłum rozstępuje się bez słowa. Berengariusz wchodzi do izby. Zapach śmierci uderza go w twarz. Anioł leży nieruchomo. Widzą się od razu. W oczach anioła nie ma zaskoczenia, nie ma strachu ani triumfu. Berengariusz staje przy łóżku. Próbuje mówić, ale głos mu pęka. Wypluwa z siebie strzępy słów. Gniew, błąd, kara. Szuka wyjścia, szuka ceny, którą mógłby zapłacić. To brzmi słabo, sam to słyszy. Milknie. Anioł długo na niego patrzy. Nie przerywa, nie odwraca wzroku. W końcu zbiera resztki tchu. To jego ostatni wysiłek. Bóg ci przebacza. Ja też. Berengariusz opuszcza głowę. Wychodzi powoli. Tłum przepuszcza go w milczeniu. Kilka godzin później oddech anioła ustaje. Berengariusz jest jeszcze w mieście. Słyszy dzwony. Wie, kogo żegnają. I wie, kogo wzywają.

0: I wtedy zawołałem pierwszy raz do Boga. Powiedziałem: Boże, jeśli istniejesz, to mi to udowodnij, bo ja w to nie wierzę. Ci ludzie śpiewają do ciebie, że jesteś wielki, że jesteś panem, że jesteś królem, ale ja chcę to odczuć, chcę jakoś to poczuć, chcę jakoś na własnej skórze tego doświadczyć i nie wiem, no udowodnij mi jakoś, że jesteś po prostu. Nigdy w ciebie nie wierzyłem i proszę, żebyś to jakoś udowodnił. I w tym samym momencie same mi zaczęły lecieć łzy. To było bardzo dziwne, bo w pewnym momencie naprawdę to był ocean, jakiś wodospad w ogóle i mama na mnie patrzy i się cieszy. Jest. Ja mówię, z czego ty się cieszysz, nie? Ale sam nie wiedziałem, co się dzieje. Skuliłem głowę. Czułem, że pęka we mnie coś.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Byłem bardzo pogubionym człowiekiem, który w sumie nie mógł znaleźć sensu życia. Jako dzieciak imprezowałem, bawiłem się i myślałem, że świat należy do mnie i że mogę robić ze swoim życiem, co tylko chcę, raniąc innych i patrząc tylko i wyłącznie na siebie. Raniłem swoją rodzinę tym, że sam siebie niszczyłem, bo narkotyki wtedy były dla mnie ważne, imprezy były wtedy dla mnie ważne, kumple byli dla mnie wtedy ważniejsi niż własna matka, własny ojciec. I tak naprawdę byłem bardzo smutnym człowiekiem, bo tak naprawdę próbowałem tych wszystkich używek tylko po to, żeby jakoś rozjaśnić sobie na chwilę świat, a tak naprawdę on się stawał coraz bardziej ciemniejszy. Byłem człowiekiem bardzo smutnym, bardzo nieszczęśliwym. Gościem, który mu się wydawało, że naprawdę jakieś takie prowizoryczne używki czy imprezy przyniosą mu jakąś radość, szczęście. To było wszystko było chwilowe. To było wszystko na kilkadziesiąt minut, na 2-3 godziny. Później, kiedy to ustawało, wracała normalność i pojawiały się jeszcze większe doły, pojawiały się jeszcze większe dziwne sytuacje, które wokół mnie ciągle krążyły. Moi kumple coraz więcej wrzucali, ja wrzucałem razem z nimi. Później tych dealerów pojawiało się coraz więcej, zaczęliśmy się bawić życiem. No, byłem bardzo nieszczęśliwy. Zaczęło się wymykać spod kontroli i mi, i moim kumplom to, że zrobiliśmy trochę krok za daleko, dlatego że w pewnym momencie, kiedy zaczęliśmy imprezować, bawić się, kupowaliśmy garściami narkotyki, ale w pewnym momencie, kiedy nie było hajsu, to kumple zaczęli robić głupoty, zaczęli kraść, żeby mieć na trawę, żeby mieć na jakąś kreskę. Zaczęli brać w krechę. Ja zacząłem brać z nimi i wydawało mi się, że to jest właściwe. To znaczy, nie masz pieniędzy, przychodzisz do kogoś i chcesz bez pieniędzy, a oddasz 2 miesiące tak. później lub tydzień później. Może ja nie. Byli kumple, którzy popadali. Miałem kumpla, który wpadł w długi. Wydawało mu się, że może postawić wszystkim i nie poniesie konsekwencji. Po jakimś czasie, kiedy miał 1000 złotych długu, nie miał skąd oddać. Minął miesiąc, minął drugi, poniósł konsekwencje, został pobity w lesie, wylądował w szpitalu. I tak naprawdę to mi coraz bardziej pokazywało, że tak naprawdę życie można stracić w sekundę. Moi kolejni kumple zaczęli lądować w więzieniu za głupoty, bo ukradł komuś rower, bo chciał mu się ćpać. Wylądował na 3 lata w więzieniu, wrócił z więzienia, poszedł na kolejne 3 i tak się cały czas to toczyło. Moi kolejni kumple zaczęli odpadać, gdzieś tam nasz kolega popełnił samobójstwo, kolejny spadł z okna pod wpływem narkotyków i kurczę, ja tak naprawdę nigdy nie przypuszczałem, że tak będzie wyglądało moje życie. Kiedy miałem 14 lat, to mi się wydawało, że ja będę też grał w piłę, może będę się rozwijał jakoś. Nie? W momencie, w którym zaczęliśmy się bujać z kumplami, naszym światem były narkotyki, melanże, imprezy i zabawa. To było nieco wcześniej, ale ona się wybrała do Medjugorje po to, żeby się pomodlić za swoją mamę. Dlatego, że moja babcia dostawała 8 miesięcy życia od lekarzy. I moja mama się przestraszyła, bo nie mogła znaleźć wyjścia, lekarze rozkładali ręce. I w tym momencie moja mama została namówiona przez koleżankę: jedź do Medjugorje, wiesz, w Bośni i Hercegowinie, wiesz, pomodlisz się, może coś się zmieni, wiesz. No moja mama pojechała do Medjugorje, kiedy wróciła, moja babcia żyła jeszcze 8 lat i moja mama się nawróciła. Jak moja mama się nawróciła, to zaczęła mówić mi o Bogu, w ogóle zmieniła całkowicie swoje życie, też rzuciła papierosy, zupełnie była inną osobą, zupełnie inaczej mówiła, zupełnie z innej perspektywy patrzyła i to było dla mnie bardzo dziwne. No i w tym czasie, kiedy ja imprezowałem, się bawiłem, mama mnie zachęciła na pielgrzymkę do Medjugorje. W 2006 roku mnie zapisała, twierdząc, że zobaczę Adriatyk, wyspy, palmy, poleżę sobie na plaży, będzie elegancko, wsiadam do autokaru, a tam babcie. Ej, no o co chodzi ty? Wsiadam do autokaru, jakaś babcia mi daje różańczyk, chodź się pomodlimy, może różańczyk, nie? Ja mówię, kurczę, ja jadę na palmy, jadę poleżeć sobie na plaży, wygrzać się, wiesz, pośpiewać Coco Jumbo, nie wiem, poimprezować, pobawić się, jaki różańczyk. No i coś, pojawiłem się na Festiwalu Młodych w Medjugorje, który się odbywa co roku od 1 do 6 sierpnia i zobaczyłem 60 tysięcy ludzi z całego świata, którzy modlą się razem, którzy nie wstydzą się Boga, nie wstydzą się wiary. Było tam 500 księży z całego świata i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Na początku bardzo źle. Bardzo źle. Popatrzyłem na tych ludzi i mówię, to nie jest mój świat. Kurczę, chciałbym kogoś poznać, że tak powiem, ze swojego świata, i szukałem tych ludzi, ale nikogo nie mogłem znaleźć. Te dziewczyny, jedna ładniejsza od drugiej, mówię, może jakąś dziewczynę znajdę, patrzę, ale one wszystkie z różańcami w rękach. Mówię, co to, zakon jakiś, o co tu chodzi? No i pytałem mamę o ten Adriatyk, no to tylko mi powtarzała, że będzie, będzie. No to kurczę, wiesz, to był dla mnie inny świat, bo ci ludzie naprawdę nie wstydzili się wiary. Oni się modlili, śpiewali razem do nocy, wychwalali Boga, wychwalali to, co w nich życiu zrobił. To byli ludzie z całego świata, naprawdę. I stwierdziłem, że no to są wariaci, ale no są niesamowicie odważni. I tak naprawdę no na początku mi to bardzo nie odpowiadało. Później się to przełamało. Coś się zmieniło, coś pękło, dlatego że kiedy patrzyłem na tych ludzi, widziałem, że oni mają coś, czego ja nie mam. Widziałem, że oni zupełnie inaczej się zachowują, zupełnie inaczej funkcjonują. Widziałem, że czuję się jak czarna owca pośród białych i w ogóle nie pasuję do tego grona, ale trochę im zazdrościłem. Trochę im zazdrościłem takiej wolności, radości. Pomyślałem sobie, kurczę, no ja nie wiem, coś mnie od nich różni. No i właśnie była tam codziennie msza święta podczas festiwalu. Po mszy świętej jest adoracja na placu, gdzie jest mnóstwo ludzi. No i mama mnie zachęciła na tą adorację, chodź się pomodlimy. To poszedłem z nią na tą adorację. No i na tej adoracji klęknąłem i zacząłem się zastanawiać, czy Bóg istnieje. Jeśli istnieje, to niech mi jakoś pokaże, kolana niech mnie przestaną boleć, albo nie wiem, no niech ci ludzie, niech to się szybciej skończy, może nie wiedziałem, no kurczę, no denerwowałem się w tym miejscu i wtedy zawołałem pierwszy raz do Boga, powiedziałem, Boże, jeśli istniejesz, to mi to udowodnij, bo ja w to nie wierzę, ci ludzie śpiewają do ciebie, że jesteś wielki, że jesteś Panem, że jesteś Królem, ale ja chcę to odczuć, chcę jakoś to poczuć, chcę jakoś na własnej skórze tego doświadczyć i nie wiem, no udowodnij mi jakoś, że jesteś po prostu, nigdy w ciebie nie wierzyłem i proszę, żebyś to jakoś udowodnił. W tym samym momencie same mi zaczęły lecieć łzy, to było bardzo dziwne, bo w pewnym momencie, naprawdę to był ocean, jakiś wodospad w ogóle i mama na mnie patrzy i się cieszy, jest. Ja mówię, z czego ty się cieszysz, nie? Ale sam nie wiedziałem, co się dzieje, skuliłem głowę, czułem, że pęka we mnie coś. Ja nigdy taki nie byłem, jak ja melanżowałem z kumplami, udawaliśmy cwaniaków, udawaliśmy gangsterów, chodziliśmy przez miasto w kilkanaście osób i wydawało nam się, że jesteśmy nie wiadomo kim, zabiliśmy swoje sumienie. A ja wiem, że w tym momencie Jezus nie powiedział, o cześć, gwiazdkę ci zrzucę z nieba, albo wiesz, kolana ci przestaną boleć, tylko po prostu wziął kilofa, rozwalił moje serce i powiedział, po prostu jesteś małym człowiekiem, ale jesteś też moim dzieckiem i ja wierzę w to, że Jezus miał plan w tym momencie właśnie to zrobić. Rozwalił moje serce całkowicie. I naprawdę pękłem tam. Pękło we mnie wszystko. Pękły we mnie po prostu. Pękło we mnie cała ta ciemna strona, która gdzieś tam we mnie była, pod którą chowałem prawdziwego siebie. Po prostu tą skorupę rozwalił Jezus kilofem i powiedział, teraz jesteś wolny. No i później poszedłem do spowiedzi, wiesz, ale do spowiedzi, no idź do spowiedzi po 6 latach, nagle jak się nigdy nie spowiadasz, co masz powiedzieć księdzu? Wiesz, do kościoła nie chodziłem, czy co? Wiesz, jak ja nie chodziłem do kościoła, więc poszedłem i mówię, no dobra, pójdę, ale mama mówi, no idź, też mnie namawiała, żebym poszedł. No i poszedłem do tej spowiedzi, przede mną była dziewczyna, no i poszedłem do tego księdza i mówię, no co ja mam mu powiedzieć? Jak ja zawsze się spowiadałem, to mówiłem 3 razy to, 4 razy tamto i wracam do siebie, do swojego życia, nie? No tam, tak samo do niego podszedłem, 3 razy to, 4 razy tamto i wracam do swojego życia. I on tak siedział i tak się patrzył na mnie z takim politowaniem, mówi, gościu, skąd ty się zerwałeś? Weź chodź tu, siadaj, pogadamy, wyglądasz na spoko gościa, nie? Skąd jesteś? Ty, zaczęliśmy rozmawiać, ja zacząłem rozmawiać z księdzem jak z normalnym człowiekiem, zacząłem w ogóle nie patrzeć na niego przez pryzmat że ma na sobie sutannę, tylko tego, że rozmawiam z normalnym człowiekiem i rozmawialiśmy 1,5 godziny i po 1,5 godziny kiedy ksiądz powiedział, ja odpuszczam ci grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ja odszedłem od barierki, podszedłem od księdza, podszedłem do barierki i wiedziałem, że się czuję jak 60 tysięcy ludzi. To bardzo się skończyło. To skończyło się wyautowanie. To dopiero było wyautowanie mnie ze starego świata do nowego, dlatego że ja przeżyłem szok. Bo jak ten ksiądz powiedział, ja odpuszczam ci grzechy, ja sam poczułem, jakby zeszło ze mnie 30 kilo. Jakbym był po prostu wolnym człowiekiem, jakby po prostu nie miał wnętrzności. To było dziwne, ale poczułem naprawdę wielki pokój. Podszedłem do barierki i mówię, kurczę, to jest to. To jest to, czuję szczęście, czuję radość. Przyszedł mnie dreszcz, mówię, czuję się jak ci ludzie. I pomyślałem sobie, kurczę, niech to trwa. Ale zaraz myśl, stary, jak trwa? Przecież stary, no wrócisz do Polski, dobra, tu są wierzący ludzie, modlą się z tobą i tak dalej, ale wrócisz do Polski i co powiesz swoim kolegom? I co powiesz swoim kolegom, że co, że jesteś wierzący, że chcesz zmienić swoje życie? I na drugi dzień na konferencji usłyszałem słowa Jezusa, który kiedyś powiedział, jeśli się ktoś mnie zawstydzi, tego ja się zawstydzę przed swoim ojcem. Myślałem sobie, czej, o co chodzi? Jak zawstydzę przed swoim ojcem? Zaraz. Jeśli Bóg stworzył świat, Jezus przyszedł na świat i umarł za moje grzechy, żeby dać mi życie wieczne, to ja chcę to życie wieczne mieć. I tak w chwilę sobie pomyślałem, moi koledzy umierają. Jeden wrzucił sobie kwasa, spadł z okna, drugi popełnił samobójstwo. Nie wiem, jak długo będę żył, jak długo będę tutaj na świecie. Życie jest kruche. I powiedziałem, jeśli Bóg chce mieć dla mnie życie wieczne, dać mi życie wieczne, to ja chcę je. Wchodzę w to. Biblia mówi, że będzie tam uczta, że będziemy się radować. I to będzie wieczność, to będzie coś niesamowitego. Pomyślałem sobie, wchodzę w to. I pamiętam, wróciłem do Polski umocniony, zacząłem się modlić i cały czas myślałem o tym niebie. Cały czas myślałem o tym, że tak naprawdę to jest tylko droga, przejście po to, żeby właśnie po śmierci uwielbiać Boga. I to było szalone, bo kumple chcieli imprezować, bawić się. Siema Bęsiu, chodź na browarek, chodź, tutaj jest, wiesz, jest dobre ci panie, robimy imprezę. Stary, wiesz, no jest melanż, nie? I powiem szczerze, że w momencie, w którym zacząłem chodzić do kościoła, zupełnie moje życie zaczęło się zmieniać i umacniać. Kiedy wróciłem z Medjugorje i zacząłem chodzić do tego kościoła, zacząłem się modlić, moje życie coraz bardziej się zaczęło zmieniać, to wiedziałem, że chcę dać coś swoim kumplom, swoim przyjaciołom, chcę dać im to, chcę przekazać im to, co czuję. To, jak kiedyś wyglądało moje życie, ale nie tylko swoim kumplom. Chcę przekazać to po prostu ludziom. Dlatego, że ja naprawdę odczułem to w bardzo mocny sposób i naprawdę szczerze chciałem to przekazać wszystkim. Jak wyglądało kiedyś moje życie, że byłem nieszczęśliwym człowiekiem, a jak wygląda teraz, że po prostu zupełnie się zmieniło, że jestem radosnym człowiekiem, że mogę mieć rodzinę, że to jest wyjście z ciemności do światła i naprawdę życie może się zmienić. I zacząłem rapować, dlatego że zawsze słuchałem rapu. Płyty, które dzisiaj są klasykami, fruwają w moich uszach non-stop. I po prostu spróbowałem swoich sił. I po prostu zacząłem rapować, zrobiłem sobie studio. Nagrałem pierwszą płytę, Ostatnie słowo należy do Boga. No i później zaczęły się kolejne kontakty, kolejne koncerty. Później dołączyłem do zespołu Rymcerze. Poznałem ich na festiwalu na Śląsku Dolnym i następnie byliśmy, że tak powiem, nagraliśmy razem płytę. No to wszystko się samo tak rozwijało. Wierzę, że Bóg to wszystko tak poprowadził aż do dzisiejszego dnia. Wierzę, że to jest wszystko wielkie prowadzenie, bo nigdy w życiu nie przypuszczałem, że tak będzie wyglądało moje życie. No oni są zaskoczeni, wiesz, no ja chodzę do kościoła codziennie. Nawet ksiądz, wikary, który był u mnie w parafii, no to wiesz, no to ja przychodziłem w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek. Babcie się łapały za torebki, bo myślały, co to za gość koło nas stoi. Ksiądz do mnie przychodzi i mówi, co ty tu robisz? Cztery babcie i ty, co ty tu robisz? Bęsiu jestem. I wiesz, kiedy ja szedłem do kościoła, wiesz, kumple podjeżdżali samochodem, chodź na melanż. Nie, no wiesz, nie idę, idę do kościoła. No chodź na melanż, idę do kościoła. No to weź księdza i siostrę zakonną, ale chodź na melanż, nie? I wiesz, taka była akcja, po prostu, wiesz, chodź na melanż. I ja po prostu ciągle się sprzeciwiałem. Gdybym raz uległ, możliwe, żebym uległ już całkowicie. Wiem, że po prostu to też była dzięki mojej siostrze, mojemu bratu, dzięki moim przyjaciołom, mojej rodzinie udało mi się z tego wszystkiego wyjść. I oni byli zaskoczeni, wiadomo, były śmiechy, dlatego że ja zerwałem z tym wszystkim, byłem nazywany papieżem, ale ja twardo mówiłem, chcecie, mówcie mi, ja Paweł III, proste, mogę być dla was, nie wiem, bratem Hiacyndym, nie ma problemu, możecie mi kupić sutannę na urodziny, nie ma problemu, ja po prostu zmieniam swoje życie i wierzę, że Bóg je będzie prowadził. I oni się przyglądali, ale po 7 latach, kiedy ich spotykam, podchodzi kumpel i mówi, Bęsiu, dobrze zrobiłeś. Ja mówię, ty mi mówisz, że ja dobrze zrobiłem? Stary, jak powiedziałem, że Bóg zmienia moje życie, to leżałeś na ziemi, waliłeś rękami i nogami i mówiłeś do zakonu go, w bagażnik i do zakonu, nie? Ty mi teraz mówisz, że ja dobrze, że ja zmieniłem swoje życie? Mówi tak, bardzo dobrze, dlatego że wie, że nasi koledzy są dzisiaj w więzieniach, niektórzy nie żyją, niektórzy marnują swoje życie, mając 35 lat, mieszkają z mamą i grają w PlayStation, albo nie mają pracy i nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem. I wie dobrze, że po prostu naprawdę można się odbić i można zmienić swoje życie, więc jest starszy też o 7 lat i wie, że tak naprawdę kolega za nas życia nie przeżyje, koleżanka za nas życia nie przeżyje i tak naprawdę ja miałem wybór. Moja mama ciągle martwiła się o mnie, a ja z zamkniętymi oczami przechodziłem koło niej i szedłem do kumpli. Dla mnie byli ważniejsi kumple niż moja rodzina, moi przyjaciele, prawdziwi, którzy chcieli dla mnie dobrze. Jak mi się otworzyły oczy, to zobaczyłem, kto tak naprawdę najbardziej się o mnie martwi i komu naprawdę zależy na moim życiu. No jest to przekaz o tym, żeby nie zmarnowali swojego życia. Po prostu dzisiaj jest bardzo łatwo wpaść w pułapkę i robić wszystko to, co koledzy. Dzisiaj w szkołach dzieciaki idą do swoich rówieśników i robią to, co oni. Możesz trafić do grupy ludzi, którzy się uczą i idą w tym kierunku, coś chcą osiągnąć, ale możesz trafić do grupy ludzi, którzy ci pają, imprezują i jeśli do niej trafisz, to będziesz robił to, co one. Jeśli trafisz, wiesz, we wrony, będziesz krakał takie one. Tak się mówi, tak? Więc jeśli chodzi o to, no to czasem właśnie towarzystwo może nas sprowadzić w dobrą albo w złą stronę, sami o tym decydujemy, ale moje płyty będą mówić o tym, żeby nie zmarnować swojego życia, będą pokazywały świat, który widzę, ale będą mówiły też o Jezusie, który zmienił moje życie, o tym, który daje nadzieję, o tym, którego wierzę, każdy spotka, wierzę w to mocno, że każdy go spotka po śmierci i po prostu wierzę w to mocno, że jeszcze wielu ludzi może zostać przez niego przemienionych i po prostu to jest moje przesłanie. Myślę, że tak. Jak najbardziej. To jest bardzo ważne przesłanie. Zostałem ojcem chrzestnym dwójki dzieci, które nie mają ojców i wierzę mocno, że wielu ojców będzie się budzić po tym utworze, po tym teledysku, ale wielu ojców będzie miało świadomość tego, że bycie ojcem to nie jest tylko przychodzenie do domu, wrzucanie pieniążków na stół i rób ta, co chce ta, tylko to jest odpowiedzialność, to jest wychowanie, to jest to, żeby szczerze prowadzić rodzinę od początku do końca i nie zostawiać ich. Każde dziecko jest bardzo cenne, jest bardzo wpatrzone zarówno w matkę, jak i ojca i to jest bardzo istotne, żeby być z nimi do końca i żeby to dziecko naprawdę się mogło wtedy rozwijać, więc prawidłowo, więc tutaj zachęcam tym utworem wszystkich ojców do powrotu, ale i motywuję tych, którzy są, oraz samego siebie. Ja jestem tylko człowiekiem, też motywuję tym utworem siebie. Kiedy słucham tego utworu, wiem, że ja też muszę być silny, muszę być dobrym ojcem i chcę być dobrym ojcem i to jest przesłanie tego utworu. Nie opuszczaj ich. Razem z Apostolskim Ruchem Wiary ruszyliśmy do warszawskich szkół, żeby mówić młodym o tym, żeby nie zmarnowali swojego życia. Zależy nam na tym, żeby dzieciaki się zmieniały, żeby wyprzedzić ich ręce sięgające po narkotyki. Reagują bardzo pozytywnie. Na początku, kiedy nie wiedzą, kto do nich przyjdzie, mogą mieć różne przemyślenia. Naprawdę są bardzo pozytywnie nastawione, są bardzo naprawdę otwarte, przychodzą do nas po tym programie, chcą z nami mieć kontakt, chcą z nami uczestniczyć na koncertach, w warsztatach, my też chcemy mieć z nimi kontakt, to jest fantastyczne. Do mnie do gimnazjum nikt nie przyszedł i nie powiedział mi nie ćpaj. Wierzę, że ja razem z Jonasem, pozdro ziomuś, możemy naprawdę wiele dobrego zrobić dla młodzieży warszawskiej i nie tylko. Jesteśmy na festiwalach, jesteśmy na różnego rodzaju koncertach. Myślę, że trasę koncertową na pewno będziemy mieli w tym roku. Mieliśmy ostatnio bardzo duże przeżycie, dlatego że poleciliśmy do Stanów Zjednoczonych z Jonasem. Byliśmy w listopadzie w USA, w Miami, w Los Angeles i w Chicago. I naprawdę mieliśmy tam bardzo dobry czas. Opowiadaliśmy o programie Nie zmarnuj swojego życia. Mogliśmy dzielić się świadectwami. Poznaliśmy mnóstwo wspaniałych ludzi. Serdecznie dziękuję tutaj wszystkim księżom, którzy nas zaprosili. Wszystkim ludziom, którzy naprawdę okazali nam tam wielkie serce. To był niezapomniany czas i wierzę, że tam jeszcze wrócimy. I powiem tak, no to wszystko, co Bóg robi, nawet z tymi koncertami, z tymi wyjazdami, to jest coś niesamowitego. Ja nigdy nie przypuszczałem, że będę mógł jeździć po Polsce nawet, a dzisiaj przyszło mi nawet latać po świecie. I to jest piękne prowadzenie Boże. Uważam, że po prostu każdy koncert jest wyjątkowy, każde miejsce. Dziękuję dotychczasowym organizatorom koncertów, którzy naprawdę włożyli dużo sił. Ja, że tak powiem, na bieżąco będę umieszczał informacje o koncertach na Facebooku, na stronie internetowej rymcerze.pl. Zapewne będziecie widzieli, gdzie można nas złapać na bieżąco. Wcześniej będziemy dawali informacje o tych koncertach. Ja myślę, że właśnie najważniejsze jest to, żeby mieć również wspólnotę ludzi, w której się będzie trwało i która będzie motywowała. Ja trafiłem do Odnowy w Duchu Świętym w 2006 roku, zacząłem się z nimi modlić. Wspólny język, wspólni ludzie, wspólne motywacje, wspólne wyjazdy. Coraz bardziej motywowało mnie do tego, że nie jestem sam. I nie tylko ja wierzę w Boga w tym swoim mieście, bo niektórzy mogą tak myśleć, tylko ja wierzę w Boga na tym świecie, po prostu, nie? Nie, pójdź do wspólnoty, zobacz tych ludzi, pomódl się z nimi, zobacz jak można naprawdę żyć z wiarą i ilu ludzi wierzy tak naprawdę i można naprawdę razem się trzymać i to dodaje siły. To trzymanie się razem bardzo dodaje siły i to właśnie przełamywanie wstydu też jest bardzo istotne, bo tak naprawdę wtedy jesteśmy sobą. I tak naprawdę każdy w jakikolwiek sposób może, że tak powiem, przekazywać swoją wiarę, przekazywać to, jak się tutaj, jak żyje, jak chce ewangelizować, jak chce to pokazywać. Może na wszelkie sposoby, ja rapuję, a ktoś może malować, ktoś może pokazywać to w jeszcze inny sposób, ktoś może nakręcić film, ktoś może po prostu kogoś spotkać na ulicy i powiedzieć, wiesz co, nie chcę jointów. Kiedyś miałem taką sytuację, poszedł do mnie gościu, byłem ubrany na hip-hopowo, mówi, ej stary, wiesz, stary, widzę, że jesteś spoko ziomkiem, ej stary, wiesz, bo ja tu przyjechałem z Koszalina, ej stary, weź za jointy, stary, wiesz, widzę, że znasz tu kilku dealerów, ej stary, weź, dawaj coś zajaramy. Ej stary, nie palę jointów już 6 lat. Ej stary, jak nie palisz? No bo wiesz, i zacząłem mówić mu o tym, że Jezus zmienił moje życie, o tym, że Jego też może zmienić, o tym, że wiesz, że w ogóle no to wszystko... W ten świat, w którym kiedyś się bujałem, tylko mnie wrzucał na dno. Gość tak przez chwilę pomyślał i mówi, kurczę, wiesz, coś w tym jest, co mówisz, wiesz? I tak się zmieszał i mówię, nie szukaj już nikogo innego, wiesz co? W tym mieście nie ma dealerów. I wiesz, i się zawinął, ale tak naprawdę nawet tak przekazujmy wiarę. Każdym słowem, nie musimy nagrywać wielkich płyt. To jest moja misja, oczywiście, ale tak naprawdę całe nasze życie powinno być przekazywane im wiary. Każda nasza sekunda, gdziekolwiek jesteśmy. No tą pewność, że idę w dobrym kierunku, również modlimy się razem, idziemy i aktualnie mam wspaniałych ludzi wokół siebie, którzy po prostu naprawdę idą ze mną ramię w ramię i wspierają mnie bardzo, z całego serca im dziękuję tutaj. Naprawdę daje mi to taką siłę do tego, że wstaję i wiem, że po prostu mam wokół siebie ludzi, którzy są moimi prawdziwymi przyjaciółmi, którzy mnie nie zawiodą, kiedy jest potrzeba. Naprawdę dziękuję tutaj wspaniałym ludziom, którzy przyczynili się do tego, że też tu jestem, bo przeprowadziłem się z całą rodziną dla programu Nie zmarnuj swojego życia i zadbali o to tacy ludzie jak Jacek Wajk i Ania Weigl i wspólnota Hefsiban. To jest niesamowite. Moim zdaniem takie serce ludzi, taka otwartość jest rzadko spotykana. Jestem im niesamowicie wdzięczny za to. Pamiętajcie o tym, że życie jest jedno, że życie należy tak naprawdę do was, ale również do Boga i tak naprawdę nie zasmucajcie swoich rodziców, nie zasmucajcie swoich bliskich. Ja pamiętam, że jak byłem mały, miałem 11, 12, 13, 14 lat, to była siara słuchać mamy, taty, bo mi mama coś mówi, bo mi tata coś mówi. Po latach, kiedy mam 20 parę lat, mówię, kurde, ale oni mieli rację. Ci mieli rację, tamci mieli rację. Nasi bliscy mają rację, dlatego że są starsi od nas i najbardziej się o nas troszczą. Moi kumple przychodzili, mówili, chodź ćpaj i tak dalej. Chodź imprezuj, baw się, tak dalej. Ja nie widziałem swojej matki, która po prostu chciała dla mnie jak najlepiej. A była tak blisko i tak bardzo chciała tego. Dlatego, że po prostu czasem nie widzimy swoich najbliższych. A ważne jest to, że żeby po prostu pamiętać, że nie musisz być jak ktoś. Bądź sobą, nie musisz być jak ktoś, nie musisz iść do tej grupy, żeby być zaakceptowanym, żeby być lubianym, to ja sobie zajaram, czy sobie zaćpam, czy sobie nachleję się, bo mnie wtedy będą lubić, bo wtedy sobie będę miał przyjaciół. Naprawdę, w momencie mojego nawrócenia, mojej przemiany, wszyscy starzy przyjaciele odeszli, ale przyszli nowi. I tak naprawdę prawdziwi, którzy sprawili, że moje życie się zupełnie inaczej wygląda dzisiaj. Więc szukajcie sobie takich kumpli, takich koleżanek, którzy będą wnosili coś do waszego życia. Oczywiście pozdrawiam serdecznie wszystkich moich kumpli, których dotychczas spotkałem na swojej drodze. Każdy z nich wniósł co innego. Wierzę, że każdy z was, każdy młody człowiek, który teraz słucha tej audycji, naprawdę z całego serca was zapraszam. wybierajcie Boga w swoim życiu, módlcie się i naprawdę idźcie do przodu i róbcie to, co kochacie, bo to jest najważniejsze. Moje plany muzyczne, pracuję aktualnie nad płytą, która powoli staje się, powoli jakoś tam powstaje. Myślę, że ukaże się w tym roku, ale zanim ta płyta, to podejrzewam, że jeśli DJ Jonas się zepnie, bo wierzę, że się zepnie, mój dobry ziomuś, to zrobi bity, dokończy bity na Rymcerzy, na najnowszą płytę Bóg Ponad Hajs, która się kończy. Już mamy kilka tekstów i wejdziemy z nią do studia i nagramy ją i skończymy ją w tym roku. Także najnowsza płyta Rymcerzy, Bóg Ponad Hajs oraz płyta Bęsia jeszcze w tym roku. Będzie mnóstwo teledysków oraz będą teledyski z USA. W USA nakręciliśmy w Miami jeden teledysk, w Los Angeles drugi teledysk. Myślę, że bądźcie czujni, wchodźcie na Facebooka, Facebook Umany na Rymcerze, tam zobaczycie nasze klipy, na YouTube'a, jesteśmy tam, jesteśmy z wami, wspieramy się, zapraszamy was do tego, żebyście byli z nami w kontakcie. Jeśli chodzi o program Nie Zmarnuj Swojego Życia, to zapraszamy serdecznie z całego serca wszystkich dyrektorów szkół warszawskich, www.rymcerze.pl. Wchodźcie, ściągajcie formularz, zapraszajcie nas do szkół, przyjedziemy do waszej szkoły, podziałamy dla waszej młodzieży, z wielką przyjemnością tam przyjedziemy. Naprawdę zachęcamy wszystkich. Wierzymy, że będziemy mogli być w jak największej ilości szkół warszawskich. Program jest bezpłatny, ale cały czas szukamy darczyńców i sponsorów, także serdecznie was zapraszamy i wierzymy, że będziemy mogli się spotkać w waszej szkole.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Ona mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ona jest genialna. I tu dochodzi współdziałanie człowieka. Pan Bóg nic nie zrobi bez nas. Żydzi nawet z diaspory przyjeżdżali do Nazaretu, bo tam były najpiękniejsze Żydówki w Izraelu i żeby sobie wziąć ładną żonę, to przyjeżdżali w te okolice. No, Maria pochodziła stamtąd. Jaka była historycznie, jaki był jej wygląd, tego nie wiemy. Dlaczego się cieszę, że nie było objawień na Jasnej Górze? Dlatego, że ta wiara ludzi prostych i szlachetnych narastała przez wieki. Ona jest przez czas zweryfikowana. Ona poddana została próbie.
1: Jesteśmy. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen.
1: Dzisiaj mamy spotkanie z ojcem Andrzejem Napiórkowskim, który jest profesorem, który jest teologiem i który jest mariologiem. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć.
0: Jak najbardziej. Witam Państwa, witam Panią redaktor. Mam taki dar, że mam powołanie w powołaniu w tym moim byciu Paulinem. No, już od 42 lat jestem zakonnikiem w białym habicie. W tym moim podstawowym powołaniu jest powołanie do teologii. Także mam zaszczyt być teologiem.
1: To są bardzo, bardzo ważne słowa. Dzisiaj teologowie są nam bardzo potrzebni w świecie, w tych różnych zawirowaniach, również wewnątrz Kościoła, którzy będą nam pewne kwestie prostować, wyjaśniać, a to dotyczy również tego tematu, o którym chcemy dzisiaj rozmawiać, czyli Niepokalanej. Nasze radio przyjęło właśnie takie imię, Niepokalana FM, a to jest wielkie zobowiązanie, prawda?
0: Ale też i piękna misja.
1: Żeby nie było tak, że to tylko obowiązek. No właśnie. My chcemy w tych rozmowach, które prowadzimy z osobami duchownymi, ale też ze świeckimi, próbować przybliżać zwykłym ludziom Pana Boga i opowiadać o może czasami trudnych kwestiach teologicznych takim językiem, który będzie zrozumiały dla zwykłego człowieka, ale też, który będzie dotykał serca. Więc ja bardzo mi zależy na tym, żeby ojciec też często odwoływał się do swojego doświadczenia, takiego osobistego, i opowiadał o tym, co jak ojciec osobiście doświadcza tych spotkań z Matką Najświętszą, duchowych oczywiście, z Panem Jezusem. No i takie moje pierwsze pytanie, to które zresztą już wysłałam ojcu w mailu. Kiedy zakochał się ojciec w Maryi?
0: Nie wiem, co rozumiemy przez słowo zakocham. Zakochał się, bo miłość to jest najpierw jakieś zauroczenie, fascynacja. No chyba muszę powiedzieć, u mnie tego etapu nie było, bo ja wciąż dorastam i nie rozumiem ani siebie, ani Maryi. Jestem ciągle w drodze. Oczywiście jak dostanę kwiaty, jak mam urodziny, imieniny, rocznicę kapłaństwa, dostaję kwiaty, czy jak wpadnie mi grosz jakiś, to kupuję tutaj u krakowskiej kwiaciarki kwiaty i niosę tak cichcem do kaplicy naszej wewnętrznej zakonnej i nie stawiam sobie na biurku w celi, tylko niosę Maryi. Ale moja maryjność, jeśli miałbym być taki bardzo osobisty, przepraszam może za takie wyznania, to jest taka rodzinność, która wyrosła i z polskiej tradycji, a przede wszystkim z domu rodzinnego. Dlatego miałem szczęście wspaniałych rodziców. No tata mój już nie żyje, mama natomiast skończyła w tym roku 92 lata, więc myślę zawsze o nich, o moim księdzu proboszczu, o nauczycielach, katechetach, o życiu oazowym, o pielgrzymkach pieszych. To wszystko było pewnym procesem. I dopiero na tym gruncie rodzi się jakaś więź, jakaś relacja z Maryją. Ale żeby ta moja pobożność maryjna dopiero z czasem przyjdzie jakaś refleksja intelektualna, była zrozumiała, to muszę najpierw powiedzieć po prostu o mojej wierze. Ta moja wiara była bardzo mocna, taka, bym powiedział, jezusowa. Dopiero z czasem przyszło odkrycie, że Jezus jest Chrystusem. Później miałem takie swoje lata już w życiu zakonnym, że zacząłem odkrywać Boga Ojca. Gdzieś po 30 latach w życiu zakonnym to zacząłem z kolei bardziej modlić się do Trójcy Świętej. Taką zresztą robiłem moją mariologię i eklezjologię w moich wykładach na uniwersytecie czy w seminarium wyższym duchownym, w różnych seminariach zakonnych i diecezjalnych. Także to był taki proces. Nawet sobie nieraz myślałem i mówiłem moim studentom, że Najświętsza Maria Panna na pewno by się ucieszyła, jakbyśmy oddali parę jej świąt, czy wspomnień, czy uroczystości, które obchodzimy w Kościele, oddali Duchowi Świętemu. Tak sobie myślę, że z tego odkrywania Jezusa, Trójcy Świętej, to pora nastała w moim życiu duchowym do odkrywania bardziej tajemnicy Ducha Świętego, który jest dla nas właśnie tą czystą miłością. I może tutaj byłoby jakieś takie złączenie właśnie tej samej czystej miłości, jaka jest Ojcem i Synem, którą jest właśnie Duch Święty, i w to jego prowadzenie by mnie bardziej prowadziło z modlitwy do Maryi, do wejścia w jej szkołę. Jej szkołę, czyli tu myślę, to co my często taki błąd robimy, że częściej się modlimy do Maryi, jak naśladujemy ją. A istota prawdziwej maryjności polega na jej naśladowaniu. To jest prawdziwa szkoła Maryi, a nie tylko na modlitwie. Zresztą każda dobrze ustawiona modlitwa maryjna jest przede wszystkim modlitwą z Marią do Ojca, do Boga, do Trójcy Świętej. Tu u nas w klasztorze tak właśnie taki, skoro o Duchu Świętym zacząłem mówić, mamy Ojca, co skończył, Ojca Jana, co skończył 100 lat, jest Ojciec Stanisław, co skończył 90 lat, więc takie tematy mamy też eschatologiczne. No i ostatnio jeden z ojców mówi, że trzy rzeczy nas w niebie zadziwią. Będą trzy zdziwienia. Czy pani redaktor słyszała?
1: Nie, nie słyszałam, czekam.
0: No pierwsze zadziwienie będzie takie, że w ogóle tam nie będzie ludzi, o których myślimy, że oni na 100% znajdą się w niebie. Już kto jak to, ale oni na pewno tam będą. Drugie zdziwienie będzie takie, że spotkamy tam tych, których to w ogóle, ale to w ogóle byśmy nie oczekiwali. Już kto jak to, ale nie oni. Trzecie zdziwienie to będzie takie, że my tam się sami zobaczymy.
1: No to chyba jest najlepsze zdziwienie. Tak. Obyśmy wszyscy tego zdziwienia mogli dostąpić.
0: No, także ta moja relacja do Najświętszej Marii Panny jest bardzo, bardzo mocno i trwale wpisana w tajemnicę misterium Trójcy Świętej.
1: Ale wspomniał ojciec też o takich początkach związanych z rodziną i opowiedział ojciec, jak, że jest to miejsce, w którym ta maryjność też dojrzewała, rodziła się i rodzina, która podprowadzała trochę pod te tajemnice Maryi. Ale ja tak się zastanawiam, co w takim razie z tymi ludźmi, którzy w domu nie doświadczyli wiary, nie mieli możliwości spotkania się z Maryją, z różańcem na przykład, z innymi nabożeństwami, majówkami śpiewanymi. Ja ze swojego doświadczenia właśnie pamiętam te majówki u mojej babci na wsi i chociaż wtedy zupełnie sobie z tego sprawy nie zdawałam, na ile to jest, jak bardzo to jest ważne, to do mnie wraca teraz. I ja z ogromną nostalgią wspominam tamte majówki śpiewane. Czy tak nie było też u ojca? I co właśnie z tymi osobami, które tego doświadczenia nie mają? Jak one mogą do Matki Bożej dotrzeć?
0: No są różne drogi. No, cóż ja mogę powiedzieć, to jest tajemnica każdego ludzkiego życia i to musi być działanie obopólne. To znaczy musi Duch Święty zadziałać, otworzyć ich umysł i serca, ale musi być też działanie człowieka. Zobaczmy na sytuację w Kanie Galilejskiej, kiedy zabrakło wina. Jezus nie robi sam cudu. Musi być współdziałanie ludzkie. Zauważmy, co Maria mówi. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Maria jest kapitalna, jest bardzo mądra, bo mówi, no, my byśmy w naszych jakichś kazuistycznych czy rygorystycznych zapędach powiedzieli, nie rób tego albo zrób to. Maria nie. Ona mówi, zdaje się na wolę Jezusa, bo normalnie, no, znaczy normalnie, w cudzysłowie, matka powiedziałaby tam do syna, synu, powiedz im jakąś fajną, antyalkoholową mowę, że już dość, wystarczy, popili. No, czyż nie tak? A ona wcale nie daje mu propozycji jakiegoś apelu antymonopolowego, antyalkoholowego. Mówi, nie poucz ich, jak oni mają być abstynentami. Nic z tych rzeczy. Ona mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ona jest genialna. I tu dochodzi współdziałanie człowieka. Pan Bóg nic nie zrobi bez nas. To, co miał już zrobić, on zrobił, bo dał swojego syna, dał nam matkę. I chcę przez to powiedzieć, że jest działanie Boga i to działanie Boga wkracza w naszą rzeczywistość na tyle, na ile my Panu Bogu pozwalamy. Każdy ma swoje życie, ponosi za nie odpowiedzialność. Nie zbawiajmy nikogo na siłę. Zobaczmy, co robił Jezus. Jezus uczył nas o Królestwie Bożym, przedstawił około 50 przypowieści o Bogu Ojcu, o tajemnicy Królestwa Bożego i powiedział, jeśli chcesz. Wielu ludzi mówiło, tych jego słuchaczy, no tego się nie da słuchać, innym razem cię posłuchamy. Ty nie znasz życia. I odchodzili. I Pan nasz za nikim nie biegł, nie przepraszał, nie zmieniał. Słowo padło. I przyniosło plon obfity, stokrotny, 80-60-krotny. Więc tu jest ludzka wolność, prawda? To już zaczęło się od ogrodu Eden. Chrześcijaństwo jest zaprzeczeniem determinizmu. My nie jesteśmy zniewoleni. Tu nie ma koncepcji podwójnej predestynacji, to co mówił Calvin, że jesteśmy do czegoś zobowiązani, czy przeznaczeni na potępienie, czy na wybawienie. Nie. Jesteś wolny. I Pan Bóg tą wolność człowieka wziął, obdarował go, więc dotarcie, wracam do pytania pani redaktor, jest miłość Boga do każdego człowieka, bo tak jak Pan Bóg stworzył wszystkich ludzi, tak też wszystkich odkupił. Czy się wszyscy zbawią, my tego nie wiemy. To jest tajemnica ludzkiej wolności i miłości Boga. My o tym nie orzekamy, ale człowiek, skoro ma, chce być szczęśliwy i przeżyć życie sensowne, to nie może niszczyć samego siebie. Czyli my jesteśmy tak stworzeni, skonstruowani, że jesteśmy otwarci na nieskończoność. My nie jesteśmy nieskończeni, ale jesteśmy otwarci na nieskończoność. Potrzebujemy czegoś, co nas przekracza, co nas nasyca.

0: swoje testament pod krzyżem, to nie tylko mówi do Jana, oto matka twoja, ale mówi też do Maryi, oto syn twój. My czasami zapominamy, że Maryja też ma zobowiązanie. Tak? Człowiek jak umiera, to nie mówi nic, albo mówi tylko parę słów. I to są wtedy bardzo ważne słowa. Na pewno nie jedna z nas tutaj osób była przy śmierci osoby, która umiera, prawda? To wiemy, jaki ciężar gatunkowy jest tych słów. Jak Jezus mówi do Jana, oto matka twoja, to Jan to bierze na poważnie, ale mówi też do Maryi, oto syn twój. Więc to jest dla nas wielkie pocieszenie, umocnienie, że Maryja też ma ten testament, tak? I ona też się troszczy. I chcę powiedzieć przez to, wieńcząc tą odpowiedź, że Najświętsza Maryja Panna też ma to zobowiązanie wobec tych, którzy jej nie znają, albo nam się wydaje, że jej nie znają, że nie mają tej pobożności, tej praktyki, ale ona też w jakimś sensie jest dla nich matką. Więc bądźmy spokojni,
1: ale tak jak ojciec zauważył, mamy wolną wolę i możemy przyjąć, a możemy odrzucić. I na przykład we mnie się zawsze pojawia pytanie, dlaczego bracia protestanci mają taki problem z Maryją, myśląc, że Maryja zasłania Pana Jezusa i myśląc, że katolicy bardziej czczą Maryję niż samego Pana Jezusa. Ja wielokrotnie uczestniczyłam w takich rozprawach z moimi znajomymi protestantami. No i dało się wyczuć pewien mur i niechęć przyjęcia tej prawdy, że Maryja tutaj nikogo nie zasłania, tak jak ojciec powiedział. No, ona jest tak jak w Kanie Galilejskiej. Ona cały czas pokazuje na Jezusa. Róbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Czy protestanci mają szansę na spotkanie Maryi?
0: To znaczy, no, świat protestancki jest bardzo bogaty i z całą, podchodząc ekumeniczną wrażliwością, to jest mi smutno, że niektóre nurty protestanckie są tak nawet nie tylko pasywnie, ale nawet wrogo nastawione do pobożności maryjnej. I to mówię z całą miłością do braci protestantów, bo jestem osobą, która napisała chyba pierwszy, w Lublinie był pierwszy podręcznik do ekumenizmu. Tutaj w środowisku krakowskim byłem pierwszym, który napisał podręcznik do ekumenizmu. Trzeba tutaj troszkę rozróżnić ten świat protestancki, bo są na przykład Anglikanie. W Anglii jest duże miejsce pielgrzymkowe odwiedzane przez Anglikanów, i ono jest jeszcze sprzed czasów aktu supremacji, przed 1534, kiedy król Henryk VIII odłączył się od kościoła katolickiego. To sanktuarium maryjne funkcjonowało i ono po dzisiaj funkcjonuje. Wycliffe, czy później Hus, czy Luther, to byli czciciele Maryi. No, jest przepiękny komentarz do Magnificat, który wyszedł spod pióra Marcina Lutra. Więc, ale tu bracia protestanci niech nie będą dla nas wyznacznikiem z paru powodów. Pierwszy powód to jest biblijny, bo jest 5 miejsc w Piśmie Świętym, które mówią o tym, żeby czcić Maryję. Jeśli oni wyznają zasadę sola scriptura, że tylko Pismo Święte, to niech będą konsekwentni. A mamy 5 miejsc, gdzie jest wezwanie do kultu maryjnego. Jakie to są miejsca? To jest pierwsze pozdrowienie Archanioła Gabriela w Nazaret w chwili zwiastowania. Zdrowaś Maryjo, kecharitomene, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Dalej mamy pozdrowienie Elżbiety w Ain Karim. Błogosławiona jesteś matką mojego Pana. Dalej mamy kobietę z tłumu, która krzyczy, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Nawet bezimienna kobieta czci Maryję. To są wszystko miejsca biblijne. Mamy 3. Czwarte jest nawet samo wysłanie Maryi. Odtąd błogosławić mnie będą. I 5. miejsce, list do Rzymian, gdzie ze stworzenia poznaje się piękno Stwórcy. Maryja jest przepięknym obrazem, przepiękną ikoną Boga. Jak się w nią wpatrujemy,

0: jak ją próbujemy naśladować, wchodzimy do jej szkoły, to my czcimy Boga. Tak jak piękny jest wazon czy jakaś rzecz, no to myślimy o Twórcy. I Maria podprowadza nas pod Twórcę. Więc proszę mi nie mówić, że w Biblii nie ma miejsca, żeby czcić Maryję. Po drugie, nasza teologia katolicka, zwłaszcza w Europie, ulega pewnej niezdrowej protestantyzacji. Mówię to z całą sympatią i wrażliwością ekumeniczną. Przepraszam, że powiedziałem o moich tutaj pracach na rzecz jedności chrześcijan. Ulega takiemu zafałszowaniu i tutaj popada tylko w tą zasadę albo sola scriptura, albo solus Christus. Gdzie jest cała myśl patrystyczna? Gdzie są kościoły przedchalcedońskie? Dlaczego jest tam czasami bliżej do protestantyzmu niż do kościołów koptyjskiego, armeńskiego, czy innych, które wywodzą się ze starożytnych stolic apostolskich? To jest dziedzictwo wiary, więc pilnujmy się raczej tutaj objawienia, to co nam Pan Bóg przekazał przez Jezusa Chrystusa. A to objawienie nie jest zawarte tylko w Piśmie Świętym. Według teologii katolickiej, którą mam zaszczyt tutaj prezentować, objawienie nasze zawarte jest w Piśmie Świętym i tradycji. Przecież tradycja wyprzedza nawet pismo. Pismo to jest bardzo ważna część spisana tradycji. Więc oczywiście mamy tradycję przez duże T i przez małe T. To zajmował się tym taki francuski teolog Congar. No bo są takie małe tradycje, które my powinniśmy usuwać. No, są małe tradycje przez T. W opowieściach ojców pustyni czytałem taką historię, jak to mnisi odmawiali brewiarz, modlili się psalmami, wpadł kot. No i przeor mówi, on nam przeszkadza, uwiązać tego kota. No to mnisi złapali tego kota, uwiązali go i mogli spokojnie odmawiać brewiarz. Następnego dnia się znowu zgromadzili, no nie ma kota, wczoraj był kot, trzeba zachować tradycję. Uwiązali tego kota, no i tak się modlili. Po paru latach ten kot zdechł, przerwano modlitwę psalmami. Abba, przeor, kazał przynieść nowego kota. I oni się tylko modlili, jak był ten kot. Więc takie tradycje my przez 2000 lat w kościele mamy, narastają i je kasujemy. Ale jest ta tradycja apostolska, pisana przez duże T, i ona wraz z Pismem Świętym to jest źródło naszej wiary. Tam jest zawarte objawienie.
1: Ojcze, poruszmy temat objawień maryjnych. Bo wspomniał ojciec o tym, że Maryja jest piękna, jest najpiękniejsza i to jej piękno wskazuje nam na Stwórcę. No i moje pytanie, czy my wiemy, jak Maryja wygląda? Mamy świadectwa osób żyjących jeszcze dzisiaj, które z Maryją się spotkały, które nie potrafią wręcz opisać tego piękna, ponieważ to jest trudne do opisania, a z drugiej strony mamy doświadczenie nasze takie wewnątrzkościelne, kiedy spotykamy się z różnymi dziełami sztuki, na których ta Maryja była przedstawiana w różnych stylach, najróżniej oddana, namalowana, choćby ikona jasnogórska, która pojawiła się też w różnych odsłonach, choćby w Chorwacji, Serbii i wielu innych krajach południowych, bo znam tę historię paulińską o tych kopiach Matki Bożej Częstochowskiej, Czarnej Gospy. I za każdym razem artyści próbują ją oddać jak najpiękniej, no ale chyba efekt nie jest taki, jak powinien być.
0: No pani redaktor tłumaczyła książki nawet z chorwackiego już na polski o Matce Bożej, więc ma rozeznanie.
1: Ciekawa, bardzo ciekawa historia.
0: Ale o jakiej Maryi mówimy, tej historycznej czy w niebowziętej?
1: W niebowziętej.
0: Bo o historycznej, no to nie zachowały się żadne antefakty, żadne zdjęcia czy podobizny. No Maryja była piękna kobieta, Żydówka, jak wiemy z badań historycznych. Żydzi nawet z diaspory przyjeżdżali do Nazaretu, bo tam były najpiękniejsze Żydówki w Izraelu i żeby sobie wziąć ładną żonę, to przyjeżdżali w te okolice. No, Maryja pochodziła stamtąd, Jaka była historycznie, jaki był jej wygląd, tego nie wiemy. No coś w jej postaci jednak było szlachetnego, pięknego, jakaś moc, jakaś energia, którą wzbudzała fascynację, zainteresowanie. No nieprzypadkowo oko Józefa spoczęło na niej. Musiała w sobie mieć jakiś urok. I to nie wynikało tylko z jakiegoś jej estetycznego, zewnętrznego wyglądu, ale po prostu tego, że była niepokalana. Tak? Homer w Iliadzie, gdy przeglądamy literaturę grecką, to jest VIII wiek przed naszą erą, jedno z pierwszych zapisów, to mówi, że niepokalane jest wino. I on rozumie przez to greckie słowo niepokalane, że jest to wino bez domieszki, czyste, bez żadnych dodatków. To tak jak mamy czasami wino, które jest blend, ma różne szczepy, prawda? A czasami jest tylko jeden szczep winogron w butelce, prawda? I niepokalana dla mnie w pierwszym słowa tego znaczenia oznacza, że ona nie czciła żadnego innego boga, bożka. A w Izraelu wówczas też było tego sporo. Była cała oddana tylko Jahwe, tylko Bogu. I to jest jej dziewictwo i czystość, że ona nie skalała się kultem wobec żadnego obcego boga. Tak? I teraz to tu bym widział tą jej piękność historyczną. Prawda? Tej Maryi z Nazaretu, która rodzi Jezusa. Natomiast gdy chodzi o jej wygląd jako w niebo wziętej, jej wygląd jest już inny niż tej Maryi historycznej. Dlaczego? Bo ona ma uwielbione ciało. Tak? I chrześcijaństwo jako jedna z niewielu religii no, ma parę rzeczy wyjątkowych, dlatego tu musimy się strzec przed zestawianiem chrześcijaństwa na jednej płaszczyźnie z islamem, czy z buddyzmem, czy z konfucjonizmem. To nie jest tak. Budda to nie jest Jezus, Budda to nie jest też to samo, co Mahomet. Tu musimy sobie chrześcijanie zastrzegać tą wyjątkowość chrześcijaństwa, która wypowiada się w paru elementach, ale do tego może wrócimy. Natomiast cielesność Maryi w niebo wziętej jest inna niż cielesność Maryi z Nazaretu. Tak? To jest ta sama Maryja i nie jest ta sama Maryja. To nie jest ta Maryja historyczna, tylko z uwielbionym człowieczeństwem. To nam pokazał Chrystus właśnie zmartwychwstały Pan. Mówimy właśnie, że ten Jezus historyczny jest tożsamy z ukrzyżowanym Panem, chwalebnym, bo On ma już po śmierci uwielbione ciało. I każdy z nas, z ludzi, będzie miał takie przemienione człowieczeństwo. Tak? I ta Maryja, która, bo wspomniała pani redaktor o objawieniach Matki Bożej, więc Maryja ukazuje się w swoim uwielbionym człowieczeństwie. Więc tutaj czasami z tych opisów objawień maryjnych mamy jak gdyby uchylony rąbek zasłony, jak ona wygląda z tych przekazu świadków czy widzących, jak czasami mówimy.
1: No ciekawe jest to, że Maryja, nie wiem czy nie zawsze, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, wybiera sobie osoby, którym chce się ukazać. Są to osoby bardzo proste, albo dzieci, albo osoby dorosłe, które mają takie proste serca. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to nie jest wykształcony teolog, który będzie potrafił wszystko nazwać? No właśnie, dlaczego tak się dzieje?
0: No mamy też objawienia i Józefa, mamy objawienia też nawet samego Jezusa jako zmartwychwstałego Pana. Weźmy łagiewniki i siostrę Faustynę. Także weźmy mistyków, weźmy świętych, błogosławionych. No, znamy film Mela Gibsona Pasja, który powstał na podstawie tego pierwszego tomu objawień
1: Katarzyny Emery.
0: Katarzyny Emerich, jest drugi tom jego objawień, jej objawień, tej bawarskiej mistyczki, który z kolei jest poświęcony Maryi. I tym tomem zasugerowany papież Benedykt pojechał pod Efes do tego domku Maryi. Więc te objawienia Maryi są różne. Oczywiście nam bardziej do świadomości przenikła Fatima czy Lourdes, czy może nawet, ale no polski Getrwałd, prawda? Tam nie było dzieci. Więc tu troszkę, przepraszam, że tak będę prostował, ale ja bym się bał stwierdzić, że objawia się tylko dzieciom. Natomiast bym szedł raczej w kierunku tym, że objawia się tym osobom, które przyjmą jej orędzie i nie będą jego przekręcać, nie będą nadinterpretować, nie będą reinterpretować, nie będą dodawać swojego, tylko ukazuje się ludziom przede wszystkim raz, po pierwsze wierzącym, dwa, którzy przekażą to orędzie takie, jak ona podaje. Ja jestem na przykład bardzo szczęśliwy jako Paulin, że na Jasnej Górze nigdy nie było objawień.
1: Tak.
0: Dlatego, że jest to zdrowa, piękna polska pobożność maryjna. Czasami dajemy sobie wmówić to, że nasza pobożność maryjna jest nadmierna, czy rozbuchana, czy zbyt zemocjonalizowana. To po części jest prawda. Ale mówią to ludzie o niskich czołach, którzy nie widzieli na przykład pobożności hiszpańskiej, czy włoskiej, czy nie byli na Filipinach. Ja też nigdy nie byłem na Filipinach, nie wiem dokładnie, jak tam wygląda, ale wiem, jak wygląda w Europie. Przypominam sobie książkę świętego Johna Henry Newmana, który teraz niedawno został ogłoszony doktorem Kościoła katolickiego i on bardzo, jako pastor anglikański z Oxfordu, szukał wiary, bo był niezadowolony z sytuacji Church of England i pojechał do Europy, przyjechał, zobaczył Europę. I opisuje to w swojej książce Apologia Pro Vita Sua. Zdaje sprawę ze swojego życia i bardzo go zraziła pobożność hiszpańska i włoska. Że jest taka tylko obrzędowa, że jest tradycyjna. Miałem znajomego księdza, który pracował... Był tam inkardynowany, już wpisany do diecezji włoskiej, pracował na Wyspach Liparyjskich, to jest tam za Sycylią. I była jakaś uroczystość maryjna i opowiadał mi sytuację. Zrobili procesję z figurą, cała wioska niosła feretrony. To było niedawno, z 15 lat temu. I przechodzili koło gospody, karczmy, zostawili tą figurę Matki Bożej na stojaku, sami poszli do karczmy, tam napić się piwa czy wina, czy coś chłodnego, żeby się schłodzić. Puściutko było. On był tak zaszokowany, że prawie że mowę stracił. Został przy tej figurce Maryi. Oni się pokrzepili, ci włoscy czy sycylijscy wieśniacy wrócili i poszli dalej. No u nas w Polsce to by się nie zdarzyło, więc powtarzam, polska maryjność jest piękna. Ona czasami jest nieuczesana. Bądźmy z niej dumni. Ale wrócę do książki Apologia Pro Vita Sua. I Newman, który ostatecznie przechodzi na katolicyzm, zdaje sprawę ze swojego życia, bo zaczęli go oskarżać katolicy, że on takim jest kryptoanglikaninem, że on tak nie do końca przeszedł. A znowuż Anglicy mówili, że to zdrajca, bo konwertyta przeszedł na katolicyzm. No i on odchodzi na ubocze, zakłada sobie oratorium. Notabene kilka tygodni temu król, aktualny król Anglii, nawet pojechał do tego oratorium Newmana. Newman udaje na takie odludzie, modlitwę i pisze tą książkę, żeby zdać ze swojego sprawę życia i podaje powód konwersji, bo mówi, Kościół katolicki rzymski jest dalej kościołem apostolskim. Zachował to, co idzie od Jezusa. I to jest dla niego argument, żeby stać się katolikiem, że to dziedzictwo, które przekazał Jezus, nauczali apostołowie, jest niezmienione w kościele katolickim. I wracam do początku. Dlaczego się cieszę, że nie było objawień na Jasnej Górze? Dlatego, że ta wiara ludzi prostych i szlachetnych narastała przez wieki. Ona jest przez czas zweryfikowana. Ona poddana została próbie przez wieki. Tak? Ona tam narastała. Jak się wejdzie do tej kaplicy jasnogórskiej, to czuć, to człowiek zyskuje inną energię, inną moc, bo to jest omodlone już przez ludzi, ale też działanie Boga. Tu niedaleko Krakowa jest Kalwaria Zebrzydowska, takie sanktuarium maryjne. Ale nie wiem, czy państwo wiedzą, że w tym sanktuarium archidiecezji krakowskiej, Kalwarii Zebrzydowskiej, jest kopia obrazu Matki Bożej. Oryginał jest w Myślenicach. I przed tym oryginałem mało się kto modlił, nie było działania Bożego. Zrobiono kopię, zaczęli ludzie się modlić, przyszła moc Boża z góry. Jak się człowiek spotka z Panem Bogiem, to dzieją się rzeczy piękne.
1: Ale czy to znaczy, że Pan Bóg wybiera sobie pewne miejsca na miejsce kultu, na swoje miejsca?
0: Jak poczuje, że jest otwartość człowieka, on tam wchodzi z łaską. Nie niszczy, ale daje moc Bożą, udziela się. To jest to samo udzielanie się Boga, którego my, chrześcijanie, najpełniej właśnie doświadczamy w Eucharystii, tak? Bo tam mamy Boga osobowego. Tak? Jezus Chrystus jest też obecny i poza Kościołem, ale w Kościele jest najpełniej. Dlaczego? Bo on jest tutaj pełny osobowo. Ktoś może być obecny gdzieś myślą, duchem, może wysłać e-maila, wejść na social media i też gdzieś być tam w jakiś sposób obecny. Ale najpełniej człowiek jest obecny, jak jest obecny jako osoba. I tylko w Kościele katolickim i w kościołach, które zachowały sukcesję apostolską, bo jest ważnie sprawowane misterium Eucharystii, jest w pełni Jezus Chrystus. Oczywiście luteranie, czy metodyści, czy kościoły episkopalne chcą, jak podpisujemy z nimi jakieś deklaracje, żebyśmy nazywali ich kościołami. My ich to szanujemy. My szanujemy i mówimy, to jest kościół luterański. Ale nasza teologia katolicka mówi wyraźnie, jednoznacznie. Kościołem nazywamy tylko taką wspólnotę wiary, gdzie jest sukcesja apostolska i dzięki temu jest ważnie sprawowany misterium Eucharystii.
1: Tak jest.
0: Więc nie było nas w tej górze objawień i nie potrzeba, bo tam człowiek wychodzi do Boga, a Bóg mu się udziela właśnie przez Maryję. Mhm. I Maria nie modli się, my się do niej nie modlimy. Ona modli się z nami. To jest właśnie najpiękniejsza modlitwa. Maria jest z nami, bo ona jest w pełni człowiekiem, prawda? Bo Jezus Chrystus nie jest Bogiem. Jezus Chrystus nie jest człowiekiem. On jest i Bogiem, i człowiekiem. A Maria jest cała i tylko albo aż człowiekiem, dlatego ona tak jest nam też i bliska.
1: Są takie historie, bo ojciec opowiada o tym, że doszedł do Maryi, do tej maryjności pewną taką drogą, bo ona się pojawiła trochę później. Najpierw był Pan Jezus, potem Trójca Święta i potem Maryja.
0: Ojciec.
1: I tak jest. A zdarzają się przecież takie historie, że ktoś, kto nie ma żadnego związku z Kościołem albo wręcz jest wrogo nastawiony do Matki Bożej, jedzie sobie na przykład, no ja podam taki przykład, który jest mi bliski, Medjugorje, który no też jest w pewnym sensie kontrowersyjny, bo te objawienia nie zostały jeszcze oficjalnie przez Kościół potwierdzone. I tam dokonuje się pewien zwrot. Wręcz Medjugorje jest znane z tego, że osoby, które tam jadą, dostają powołanie. I poprzez spowiedź, to jest też przecież to miejsce nazwane takim konfesjonałem południa Europy, dochodzi się do odkrycia miłości Boga właśnie przez Maryję. Co ojciec myśli o Medjugorje i o takich miejscach, które jeszcze cały czas są gdzieś tam na drodze, rozeznaje się.
0: Kardynał Joachim Meissner, arcybiskup Kolonii, który bardzo lubił przyjeżdżać do Krakowa, tutaj zatrzymywał się w naszym klasztorze. Zawsze rano też wstawał, chodził do ogrodu. Raz nasz brat zakonny nie otworzył tej furty do ogrodu, żeby on sobie rano pospacerował przed mszą świętą. No to chodził tak, aby się spocić, zmęczyć z pierwszego piętra na trzecie, tam i z powrotem, żeby mieć kondycję. To taki był człowiekiem bardzo zdyscyplinowanym. I on mówił, jacy wy Polacy jesteście szczęśliwi, że u was nie zanikł jeszcze konfesjonał. Bo dlatego księcia kościoła wielkiego formatu, Meissnera, było bardzo ważne, żeby była Eucharystia i konfesjonał. Spowiedź święta i msza święta. Mówił, to są dwa płuca. Jak w duszpasterstwie to zaniknie, to nie będzie ani duchowości, ani rozkwitu życia wewnętrznego. Nie będzie tej poduszki takiej, prawda? Bo dzisiaj mamy bardzo ciekawe czasy, wiele ułatwień, ale też wiele wyzwań, takich zagrożeń, które uderzają właśnie w człowieka wewnętrznego, psychicznego. Dlatego potrzebujemy takiej duchowej poduszki, tak? Czytaj modlitwy, rozmyślania. No paradoksalnie 4 czy 5 godzin, jak to dane statystyczne podają, spędzamy przed telewizorem, przed monitorem, a nie możemy się zdecydować na 10 minut lektury Pisma Świętego. No, to będzie miało swoje konsekwencje, prawda? Więc te dwa sakramenty to są takie dwa filary. Jeśli jest spowiedź i Eucharystia, to będzie dobrze, ale jeśli chcemy, żeby było bardzo dobrze, to w dzisiejszych czasach musimy wejść w jakieś wspólnoty pogłębionego życia religijnego, czy domowy kościół, czy oaza, czy studium właśnie Biblii w jakiejś grupie, wspólnocie, bo ten czas niesie nowe wyzwania i pyta się o jakość naszej wiary, prawda? Pamiętam, jak byłem rektorem, to często mnie się pytano, a ile ty masz kleryków? Ilu jest seminarzystów? A mało kto mnie zapytał, a jacy oni są? Tak? Ciągle mamy w głowie taką kwalifikację numeryczną, a nie jakościową.
1: To chyba też świadczy o tym, że nie wolno mierzyć wagi pewnych miejsc, tak jak Fatima czy Częstochowa, ilością pielgrzymek, które tam przybywają, bo przecież każdy to jakoś tam odbiera indywidualnie. Ja pamiętam mojego męża Chorwata, który wchodząc do kaplicy jasnogórskiej, bo pozostał bez słowa, to jest to, o czym ojciec mówi, że to jest te 800 lat, które się czuje każdą swoją komórką. Widok tych wszystkich wod, które są rozwieszone na ścianach, no to jest każdy z nich, to jest historia jednego człowieka i jeszcze tysiąca innych, które prawdopodobnie modliło się za tego, kto to, te wota tam zostawiał. Odpowiedzi na razie na temat Medjugorja nie otrzymałam. Wydaje mi się, że jest to temat trudny.
0: Te objawienia jak gdyby jeszcze trwają i nie trwają. No więc właśnie. Nie można mówić, jeśli nie są zamknięte, bo nie wiadomo, co jeszcze przyniesie. To jest normalna procedura. Więc taki no, paradoks, ciekawy no, paradoks.
1: Ciekawy paradoks, ale to też przypomina mi taką historię związaną z sanktuarium tutaj na wschodzie, w Kodniu Matki Bożej Kodeńskiej, które jest właśnie dowodem tego, że to Pan Bóg wybiera miejsce i błogosławi temu miejscu. Obraz, który został wykradziony. Człowiek, który został obłożony karą kościelną za to, że ten obraz wykradł, nagle staje się, zapuszcza korzenie w tej społeczności i Maryja mówi tak temu miejscu i Bóg mówi tak temu miejscu, a może odwrotnie, najpierw Bóg. Więc to są takie tajemnice, że mimo tych różnych...
0: Na nieprawości ludzkiej Pan Bóg buduje dobro.
1: No właśnie. No, my możemy taki argument krytyczny postawić jakby wobec każdego sanktuarium, bo wokół sanktuariów przecież toczy się zwykłe życie, jest handel i są takie osoby, które jadą...
0: Tylko.
1: No właśnie.
0: Najgorsze, że jest handel jeszcze z Panem Bogiem, bo to, że handel między ludźmi, to... Bo często są przypadki, często gęsto właśnie tej religijności transakcyjnej. No to inny temat.
1: No właśnie. Jeszcze tylko jedno pytanie. Jak traktować sny, w których pojawia się ktoś... święty, Maryja, czy Jezus, czy to są objawienia prywatne już, czy to jest po prostu tylko sen, na który nie trzeba zwracać uwagi? Czy to coś nam mówi?
0: No, sny są także nośnikiem, pewnym pasem transmisyjnym tego, co ta rzeczywistość pozaziemska chce nam przekazać. Rzadziej nam się chyba śnią święci czy błogosławieni, raczej nasi bliscy, nasi rodzice, co odeszli na drugą stronę życia, czy jacyś znajomi. Pan Bóg w Biblii mamy, jak przekazuje swoją wolę, na przykład świętemu Józefowi. W zasadzie Józef jest taką postacią dosyć ciekawą, bo nie ma ani jednego słowa jego.
1: Tak.
0: Ani jednego słowa. A cały czas Pan Bóg komunikuje się z nim tylko przez sny. Więc myślę, że to każdy powinien indywidualnie sam rozeznawać. One mają charakter absolutnie podrzędny wobec tego objawienia podstawowego zawartego w Piśmie Świętym i tradycji, które jest nam udzielane i przekazywane w czasie liturgii, zwłaszcza niedzielnej, kiedy jako wspólnota ludu Bożego gromadzimy się razem i we wierze chcemy iść drogami zbawienia. Ale też tak totalnie nie lekceważyłbym tych snów, bo to jest pewna jedność, oczywiście dynamiczna, tego świata widzialnego i niewidzialnego. Święci błogosławieni chcą nam pomagać, oni nam podpowiadają, robią nam jakieś wyrzuty sumienia, coś nam przypominają. Tak samo my im pomagamy przez naszą modlitwę, przez naszą szlachetność i prawość. Jeśli chcemy być złączeni właśnie z Chrystusem, skracamy ich czasami pobyt czyśćcowy, prawda? Bo co to jest czyściec? Czyśćca nie wymyślił Pan Bóg, tak? Czyściec to nie jest jakiś obóz koncentracyjny, to nie jest męczarnia, tylko czyściec jest to wielkie pragnienie człowieka, żeby jak najszybciej złączyć się z Panem Bogiem. To jest jak promień miłości, którym zaczynamy pałać do Boga, bo Duch Święty tak nas rozświetlił, tak otworzył nam oczy, rozdarł na nasze serca, bo nasze serca są z kamienia. Ono musi pęknąć, żeby coś się z nami działo. I wtedy zaczynamy tak łaknąć Pana Boga, tak Go pragnąć, tak jesteśmy z Nim zafascynowani. I to jest czyściec, bo my chcemy jak najszybciej połączyć się z tym najpiękniejszym, największym dobrem, które nie jesteśmy nawet w stanie wypowiedzieć czy opisać. I święci, i błogosławieni, tu jak mówię święci, błogosławieni, to myślę o tej drugiej grupie, co powiedziałem, gdy chodzi o zadziwienie na początku. To nasi rodzice, czasami bliscy, sąsiedzi, przyjaciele, oni chcą nam pomóc. Dlatego oni w ten sposób nam przekazują, prawda? Jakąś tam wiadomość, a przede wszystkim no, chcą nas na te ścieżki zbawienia sprowadzić.
1: Dlaczego, jeszcze ostatnie pytanie, o Marię Współodkupicielkę. Dlaczego Kościół tak broni się przed przyznaniem tego tytułu Matce Bożej?
0: Temat, no ale dobrze. Maria cieszy się pewnymi przywilejami. I mamy tylko dwa dogmaty. Dlaczego dwa dogmaty? Bo nieomylność papieska została dopiero ogłoszona, zdefiniowana w XIX wieku, 1870, Konstytucja Pastor Eternus, był dogmat o nieomylności papieskiej. I papież ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu i wniebowzięciu. I to się kończyło tak zwane stulecie maryjne z dogmatem o wniebowzięciu w 1950 roku. I na Soborze Watykańskim II też były pewne głosy, żeby ogłosić Marię Cor Redemptrix, współodkupicielką. Ale ojcowie Kościoła, ojcowie Soborowi w czasie Soboru Watykańskiego II, lata 1962-65, powiedzieli nie, nie róbmy Maryi krzywdy. Maryję trzeba wciągnąć, a nie stawiać poza lud Boży. Trzeba ją włączyć bardziej w Kościół. Dlatego wśród 16 dokumentów soborowych nie wydano osobno żadnego dokumentu maryjnego ani mariologicznego. Tylko ostatni rozdział Konstytucji Dogmatycznej o Kościele stał się mariologią i nosi tytuł Mariologia Chrystotypiczna i Eklezjotypiczna, Błogosławiona Maryja Dziewica w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. I ten ósmy rozdział Konstytucji o Kościele jest mariologią. Mariologia została włączona w Kościół. Kościół potrzebuje Maryi, a Maryja poza Kościołem nie ma sensu. I w związku z tym ta mariologia stała się bardziej eklezjalna, bardziej kościelna i bardziej zorientowana na Chrystusa. Innym z powodów było także ta wrażliwość ekumeniczna, otwarcie na świat innych chrześcijan, żeby nie zacieniać roli Chrystusa jako jedynego odkupiciela. Dzieje apostolskie 4:12. Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym mogliby być zbawieni. Więc Chrystus jedynie, jedyny odkupiciel. Później po Soborze Watykańskim II w czasach pontyfikatu Jana Pawła II, lata 1978-2005, również ponownie podniosły się głosy jednak ogłosić Maryję jako współodkupicielkę. Papież, który ogłasza dogmat, to nie robi tego sam z siebie, tylko słucha ludu Bożego. No i Jan Paweł II bardzo mądrze też postąpił, bo zwołał teologów i zlecił to zadanie Papieskiej Akademii Maryjnej. No przebadajcie, czy większość ludzi rzeczywiście tak myśli, zapytajcie się księży biskupów. I odbył się wielki kongres i ten kongres stwierdził, że nie ma takiej potrzeby. Dlaczego nie ma takiej potrzeby? Bo Kościół katolicki ogłasza dogmat tylko wtedy, jak jakaś prawda wiary jest zagrożona, jest stawiana pod znak zapytania. Tym się nikt nie zajmował. To zobaczmy na ten dogmat maryjny niepokalane poczęcie, jest ogłoszony dopiero w XIX wieku, albo w niebowzięcie w XX, 1950. Choć myśmy to wierzyli już przez 20 wieków. Więc jak nie ma potrzeby, nie dogmatyzujemy, zostawiamy wolność. Tylko jak wchodzimy w błędną drogę, to ogłaszamy ten dogmat.
1: Ale to nie jest tak.
0: Na gruncie amerykańskim jest dosyć spora grupa teologów, to są tak zwani, bo tam teologia amerykańska jest bardzo taka biblijna. Oni literalnie trzymają się Pisma Świętego. I teraz jak został papież Amerykanin, to pomyśleli, że znowuż tą sprawę uda się przeforsować. Ale papież Leon XIV jest roztropny i podtrzymał nauczanie i teologów, i Jana Pawła II. I odrzucił to. I dlatego zlecił dykasterium do spraw wiary wydać pewną notę. I ukazała się nota, która wszystkie te maryjne przywileje jak najbardziej podtrzymuje, natomiast wycofuje się jednoznacznie z jakichś tendencji, żeby ogłaszać kolejny dogmat współodkupicielki. My ją możemy spokojnie dalej czcić i nazywać, bo przecież mówimy pod twoją obronę. Nazywamy ją pośredniczką i współodkupicielką. I to wszystko jest prawda, tylko nie ma potrzeby dogmatyzowania, bo współodkupicielami możemy też rozumieć nawet naszych szlachetnych rodziców, czy dobrych ludzi, którzy dają nam fajny przykład. Bo wszyscy jesteśmy ludzie jakoś połączeni, nie tylko przez naturę, ale przez środowisko, przez pragnienia, przez myśli. Oddziaływujemy na siebie, interpersonalne są reakcje, więc jakoś też na tej drodze zbawienia się łączymy i idziemy do przodu. Rodzice uczą dzieci wiary, to przecież rodzina jest najwspanialszym pierwszym seminarium. To jest właściwy Kościół, rodzina. I tam też jest to współodkupienie, ale zanurzone w tym jedynym współodkupicielu Jezusie Chrystusie.
1: Ojcze, bardzo dziękuję. Bardzo wyczerpująca odpowiedź. Dużo mi to w głowie rozjaśniło. Mnie osobiście. Tego się trzymajmy. Jesteśmy w rodzinach odpowiedzialni za to, żeby pokazywać Maryję, jak bardzo jest piękna, że jest niepokalana, najczystsza. No i niech nas prowadzi.
0: Dyćmy się naszą polską maryjnością, bo naprawdę jest unikalna. Mówię to z całą odpowiedzialnością po moim jakimś tam skromnym rozeznaniu, ale jestem już 35 lat księdzem katolickim. mam zaszczyt być katolickim teologiem, 42 lata mam życia zakonnego i mam, moi uczniowie pracują na różnych placówkach świata, opowiadają mi i naprawdę polska Marijność jest piękna. Pamiętam na jednym sympozjum ktoś, bo ja bardzo nie lubię, jak mówią, że na przykład, no, jak umierał Rahner w 1984 roku, Karl Rahner, taki niemiecki teolog, mówiono, największy teolog XX wieku. Później była moda na Baltazara, taki szwajcarski teolog, Hans Urs von Balthasar. Pisali u mnie doktoraty i o Adrien von Speyer i tak dalej. I na jednym sympozjum ktoś mówi, Hans Urs von Balthasar, największy teolog XXI wieku. No mnie aż skręciło, no ktoś to zauważył, no i zadał dobre pytanie temu prelegentowi. Dlaczego Hans Urs von Balthasar jest największym teologiem XXI wieku, skoro w Szwajcarii są puste kościoły? Dla mnie największym teologiem jest święty Paweł Apostoł. Natomiast polska teologia ma sporo braków, ale ma też zalety. Przede wszystkim tą zaletę, że jest służebna wobec ludu Bożego. I tego nie mają inne tak teologie w innych krajach, ale polska teologia właśnie jest służebna. Ona ma tą funkcję służebną i polscy księża teologowie tutaj robią wielką pracę. Czytałem niedawno wywiad z biskupem niemieckim, który jest odpowiedzialny za pion ewangelizacji w kościele. To taki niemiecki teolog Michael Kalle przysłał mi ten wywiad, co ja o nim sądzę. I ten niemiecki biskup odpiera te zarzuty, że taka tragiczna sytuacja katolików w Niemczech. I mówi, ale to my zmieńmy nasze myślenie. I daje taki przykład, cytuję prawie, że jak to jest, że myśmy wymordowali 1/3 księży katolickich polskich w czasie II wojny światowej. On Niemiec tak pisze. I ta pozostałość po II wojnie światowej polskich księży musiała stawić czoło komunizmowi. I dali radę. Tak? I on kończy ten swój wykład właśnie. Idźmy w głębie naszej wiary, a nie patrzmy, ilu nas jest. Więc mamy naprawdę tutaj, ale to pokornie i z drżeniem, mamy powód do tego, żeby być dumni z naszej Marijności, bo jest piękna.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: nawet jak moja mama zaczęła bardzo chorować na nowotwór, to gdzieś tam cały czas była ta ufność, że Pan Bóg wie lepiej, chociaż cały czas się oczywiście modliłam, żeby stał się cud i żeby mama jeszcze była na moim ślubie, żeby jeszcze była no, ze mną. Znaczy wiadomo, jest teraz cały czas ze mną, ale na wtedy tak fizycznie. I właśnie. I w młodości to może bardziej nie, ale taki właśnie, taki może nie bunt, ale takie właśnie pytanie, dlaczego, może nawet nie dlaczego, tylko właśnie chciałam tak po ludzku mieć tą mamę dla siebie, ale w pewnym momencie dostałam takiej łaski, takiej modlitwy o właśnie tą wolę Pana Boga. Tak jak już my się pomodlili przed tym wywiadem, nie? Że właśnie z tym Ojcze Nasz właśnie też jest, bądź wola Twoja. I to było dla mnie takie odkrywcze, że Pan Bóg wie najlepiej, kiedy ktoś z nas, że tak powiem, ma zgasnąć. No i faktycznie mama odeszła w Sylwestra w chwilę po Aniele Pańskim.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Szczerze mówiąc, zastanawiałam się, jak zazwyczaj, przed Wielkim Postem i jakoś tak nie mogłam wybrać takiego pasującego do mnie, takiego w sensie takiego właśnie wprawdzie, ale pomyślałam sobie, że to, co się wydarzyło niestety na świecie, spowodowało we mnie ogromną otwartość na przyjęcie rodziny z Ukrainy do domu. I myślę sobie, że to jest takie może nie postanowienie, ale takie taka rezygnacja z siebie właśnie w Wielkim Poście, z jakichś swoich planów, z jakichś takich nawet swoich takich prozaicznych planów, takich codziennych, właśnie z myślą o tej drugiej rodzinie, która jest u nas w domu. Jest to mama i córeczka 8-letnia, które właśnie uciekły z wojny. I myślę, że tak Pan Bóg odpowiedział na moje pragnienie tego poszukiwania właśnie postanowienia, żeby właśnie tak wyjść poza swoją strefę komfortu, swoich planów, takiego trochę uporządkowanego życia, chociaż jestem szalonym człowiekiem, ale jednak jakiegoś rytmu, więc bardzo się cieszę, że ta rodzina trafiła do nas i też uczy cierpliwości większej, takiego właśnie wychodzenia poza siebie. Tak, myślę, że tak od bycia małą dziewczynką to chciałam, chociaż miałam taki epizod, że chciałam być piosenkarką. Oczywiście dezodorant był mikrofonem, także bardziej mama pokazywała swoim życiem. Tata tak, że tak powiem, na nie to, że na przekór, ale na pewno mama była takim jakby przykładem osoby wierzącej. Bardzo też dużo razy pielgrzymowała, zawierzała pewne rzeczy, pewne ważne rzeczy i mniejsze. I pamiętam, jak byłam mała, to byłam w takim trochę okresie buntu, ale mama wszystko robiła, żebyśmy... jak był nasz papież w Polsce, żebyśmy były tam, gdzie on. Czyli zabierała mnie do Zakopanego. I ja się zbuntowałam, że trzeba tak rano wstać, a tu Krokiew, ale mamo, po co? I tak nas papież nie zobaczy. A mama uparcie, idziemy. Później jak był w Warszawie, to też pomachaj, jak jechał krakowskim przedmieściem. I mam takie obrazy, przebłyski, że rzeczywiście stałam w tym tłumie i machałam, chociaż miałam świadomość, że jestem jakby ziarenkiem wśród tych wszystkich ludzi. Ale przez takie niesamowite sytuacje i też walkę z chorobą, którą dwa razy ją dotknęła, no też pokazywała taką ogromną wiarę i ufność Panu Bogu. Także mama, taki autorytet. No raczej spokojnym i takim no też chyba szalonym jednak. Natomiast gdzieś tam były tłumione we mnie emocje, które miałam, jak dojrzewałam i nie mogłam za bardzo powiedzieć swojego zdania, trochę podnieść głosu, więc gdzieś tam to mi na pewno bardzo w dzieciństwie doskwierało, że nie mogę być do końca sobą. Ale myślę, że generalnie byłam chyba dobrą córką, ale to pewnie trzeba byłoby zapytać taty, bo już mamy nie mam, ale myślę, że chyba są zadowoleni. Tak, ale taki bardzo krótki w zasadzie Nawet jak moja mama zaczęła bardzo chorować na nowotwór, to gdzieś tam cały czas była ta ufność, że Pan Bóg wie lepiej, chociaż cały czas się oczywiście modliłam, żeby stał się cud i żeby mama jeszcze była na moim ślubie, żeby jeszcze była no, ze mną. Znaczy wiadomo, jest teraz cały czas ze mną, ale na wtedy tak fizycznie. I właśnie. I w młodości to może bardziej nie, ale taki właśnie, taki może nie bunt, ale takie właśnie pytanie, dlaczego, może nawet nie dlaczego, tylko właśnie chciałam tak po ludzku mieć tą mamę dla siebie, ale w pewnym momencie dostałam takiej łaski, takiej modlitwy o właśnie tą wolę Pana Boga. Tak jak jużśmy się pomodlili przed tym wywiadem, nie? Że właśnie z tym Ojcze Nasz właśnie też jest, bądź wola Twoja. I to było dla mnie takie odkrywcze, że Pan Bóg wie najlepiej, kiedy ktoś z nas, że tak powiem, ma zgasnąć. No i faktycznie mama odeszła w Sylwestra, w chwilę po Aniele Pańskim, także w takim jednocześnie pięknym czasie. Ale no, takiego ewidentnego buntu oczywiście poszukiwałam, a czy na pewno Pan Jezus istniał? Takie pytania takie stawiałam mamie. Ale mama i przykładem i rozmowami, chociaż była bardzo zapracowana, ale starała się tak przybliżać i takimi różnymi właśnie przykładami ludzi no, dawać takie odpowiedzi. No, jestem pewna, że mama na 100%. Myślę, że mama w swojej cichości serca, czy właśnie w takich bardziej spektakularnych momentach, jak był papież, to rzeczywiście się bardzo modliła. I oczywiście moja cudowna chrzestna, mam cudowną mamę chrzestną z Gdańska, która jak byłam mała, zawsze mi przysyłała telegramy i zawsze oznaczała tak swoją pamięć i miłość. I do tej pory mam z nią wspaniały kontakt i czuję takie wsparcie zawsze, jak coś się dzieje u mnie w życiu, to ona jest na bieżąco informowana i zawsze wiem, że omadla. I zawsze myślę, że od samego początku zawsze ciocia Halinka mnie omadlała. Także czuję tutaj ogromne takie wsparcie duchowe. W dzieciństwie, bo teraz wiadomo, że są mi przyjaciele i mąż i ubogacona. Także wiem, że jest. Myślę, że zawsze taka byłam, ale oczywiście uczyłam się przez obserwację. Myślę, że zawsze widziałam, jak mój tata bardzo często lubił pomagać. Jak już dorastałam, jakieś były urodziny, to tata zawsze odwoził moich wszystkich znajomych do domu. Zawsze trzeba było komuś pomóc, zawsze mama pomagała, tata, więc i też to było takie naturalne i takie było u nas w domu. Taka pomoc, wdzięczność, tak jakby na porządku dziennym. Ale rzeczywiście chyba od w ogóle początku życia zawsze byłam takim innym dzieckiem. W tym sensie, że tak się cieszyłam naprawdę z wszystkiego. Dorastałam, też się cieszyłam. Zawsze widziałam to i ktoś nie widział tego światełka w tunelu, ja widziałam. No nie, tak mi się wachlarz zawsze otwierał pozytywnych rozwiązań. I czasami zderzałam się z tym, że tak świat nie wygląda, że nie jest taki kolorowy i nie można być takim hura optymistą. Ale z drugiej strony to bardzo mi też pomagało. No też przeszkadzały czasami, wiadomo, bo trzeba też racjonalnie myśleć, podchodzić do pewnych rzeczy, ale nie żałuję, że jestem optymistką i myślę, że ta wdzięczność jest też tak połączona z tym, że też bardzo lubię dziękować, nie wiem, kierowcom, że mnie przepuszczą, mrugnąć światłami, czy dzieciom, moim uczniom, czy właśnie przyjaciołom, sprawiać jakieś takie małe i większe niespodzianki, pamiętając o ich języku miłości, bo to też jest różnie. Była na pewno tradycyjna i była właśnie jak pięknie powiedziałeś, widziałam tą żywą wiarę, szczególnie w mamie, naprawdę. Tata też był wierzący, ale jednak no, ewidentnie widziałam, że bardziej tata idzie za mamą i to nie wypływało jakby, tak mi się wydaje, z jego takiego właśnie takiej relacji z Panem Bogiem, jaką miała mama, więc tutaj ewidentnie mama była takim przykładem żywej wiary, takiej ufności totalnej jemu. No tak, może trochę tak. Chociaż miałam takie wrażenie, że jak zrobię coś źle, to właśnie Pan Bóg nie będzie zadowolony, no nie, że był taki srogi, ale wiadomo, że człowiek się kształci i też rozwijałam się też cały czas, staram się duchowo rozwijać i pamiętać o tym, że Pan Bóg chce dobrze i to, co nas spotyka, no ma jakiś na pewno sens. Jeśli chodzi o studia, czy po studiach? No to wyszłam za mąż. To była taka, no jedna jednak z ważniejszych decyzji życiowych. No i cóż, i później wiadomo w małżeństwie, no chciałam zostać mamą, więc mój mąż tatą, więc wiadomo, że staraliśmy się o dzieci. Natomiast no 3 razy niestety straciłam ciążę, byłam 3 razy i niestety no nie mamy dzieci tutaj ziemsko, ale na szczęście mamy w niebie naszych orędowników. Także bardzo się cieszę, że są tam. No na pewno leżąc w szpitalu i przeżywając i fizycznie, i psychicznie bardzo ciężko te wszystkie straty, zwłaszcza te 2 ostatnie, to no rodzą się takie pytania, czy to już jest koniec świata w sensie takim, tak, dla kobiety, że Panie Boże, znasz moje pragnienia, też przecież chcesz, żeby te rodziny wszystkie miały dzieci raczej, które się pobierają, chcą żyć tak jakby no normalnie. Ale tak naprawdę no Pan Bóg wie, co jest najlepsze i jakoś wierzę w to bardzo głęboko, że no po coś to się zadziało, mimo że były to trudne mega doświadczenia. To jednak jak na przykład wychodziłam za 3 razem ze szpitala, to jak wenflon mi zdjęli i był taki wacik, to okazało się, że na nim pojawiło się takie serduszko z krwi, no nie? A więc ja już od razu to zauważyłam i mówię, tak spojrzałam w niebo i mówię, Panie Boże, wdzięczność, że mogłam choć na chwilę zostać tą mamą i jakby się już nią nazywać do końca życia. No właśnie po ludzku myślę, że byłoby mi o wiele ciężej, bo jednak pomimo sztabu, pomimo wspaniałych ludzi wokół, to jednak no, trzeba to cierpienie przeżyć w samotności. Myślę, że każdy, kto zaznał cierpienia, to no, musi jakoś sobie też z tym poradzić. Bardzo mi też ratował różaniec z Janem Pawłem II. Bardzo taka ufność, myślę, cały czas w to, że Pan Bóg jakoś z tego wyprowadzi dobro i pomimo, że teraz jest mi źle, tak jakby psychicznie i kobiecość mi spadła, że tak powiem, i poczucie własnej wartości i to, że właśnie nie potrafię tej ciąży utrzymać, że coś jest nie tak, chociaż nie mamy przyczyny, nie znamy przyczyny dlaczego, no to jednak właśnie ta wiara tak trzyma na powierzchni, utrzymuje, kiedy tak po ludzku wydawałoby się, że się świat bardzo rozsypuje. Więc myślę, że tutaj wiara była na pewno kluczowa i myślę, że wsparcie osób, które też mnie znały i wiedziały też, jak mi pomóc. Chociaż też czasami bywało z tym różnie, z najbliższymi albo z dalszymi osobami, które ewidentnie chciały pomóc, ale czasami padały jakieś słowa, które były jeszcze bardziej trudne. Tak, myślę, że przez poruszanie w ogóle takich trudnych tematów zauważyłam, że otwierają się serca innych kobiet i czasami jak coś napiszę w mediach społecznościowych od czasu do czasu, to zdarza się, że piszą do mnie obce w ogóle kobiety, że dziękują za dany wpis i to jest takie budujące, że właśnie ten optymizm wychodzi właśnie w takich momentach, że gdzieś tam mam wrażenie, że coś jest po coś, więc skoro mnie to dotknęło, to jeszcze mam taką naturę, to być może będę mogła komuś pomóc przez swoje doświadczenie przejść troszkę lżej, choćby przez właśnie stratę dzieci, czy przez stratę bliskiej osoby. No bo wiadomo, że też tego doświadczyłam, więc tak, więc myślę, że to takie połączenie. Na pewno bardzo mnie bolały słowa typu na pewno było chore, dzieciątko oczywiście, lepiej teraz niż później. To znaczy wiadomo, no każda ciąża, myślę, że rzeczywiście z każdym etapem ciąży na pewno jest trudniej. Natomiast jakby jak jest tak się na świeżo, bo takim doświadczeniu jest to i tak cios, bo wydaje mi się, że

znać tą osobę, z której chcemy bardzo pomóc, bo myślę, że najprostsze rozwiązanie, czyli nie wiem, jak ci pomóc, ale wiedz, że jestem przy tobie, możemy pomilczeć, możemy razem płakać, możemy razem pojechać, nie wiem, na koniec Polski, żeby gdzieś tam zmienić otoczenie. Też myślę, jest bardzo ważne i czasami nie trzeba za bardzo kombinować, tylko najprościej powiedzieć, że bardzo chcę być z tobą, ale no nie wiem kompletnie, jak się zachować, ale wiedz, że jestem. I to jest, myślę, tak uwalniające, bo wtedy być może ta osoba, która cierpi, powie nam, słuchaj, potrzebuję iść do kina, nie wiem, potrzebuję z tobą na spacer, potrzebuję pomilczeć albo właśnie gdzieś sobie wyjechać. I to wtedy będzie takie najlepsze. Tak mi się oczywiście wydaje. Tak. Właśnie w szpitalu, jak leżałam, to nie miałam już sił odmawiać, a też jestem w ruszach różańcowych, więc wiedziałam, że też zobligowałam się, więc też wiadomo, że trzeba, a nawet tą dziesiątkę było mega trudno odmówić, bo a to byłam po narkozie, a to przed jakimś zabiegiem. Tutaj jakiś po prostu szpital, wiadomo, więc śpisz, nie śpisz. Wszystkie takie różne czynniki bardzo różne powodowały to, że włączałam YouTube'a z Janem Pawłem II, który mnie tak ukajał i bardzo pomagał mi. I też właśnie tam odmawiał różaniec i ja razem z nim. I najczęściej zasypiałam, jak już tak odmówiłam, to jakoś tak zasypiałam, taka bardziej spokojna. No wcześniej tak trochę miałam bunt na różaniec, szczerze mówiąc, bo jakoś tak mi się bardzo kojarzył z osobami starszymi. Że to jest różaniec dla właśnie babci, dziadka, tak bardzo stereotypowo, a w pewnym momencie tak odkryłam taką radość właśnie z różańca. I w ogóle ostatnio byłam też na rekolekcjach w Szymanowie, niedaleko Niepokalanowa, i zabrałam dziewczyny, która jedna przyleciała z Londynu w ogóle i nie widziała Niepokalanowa, więc pojechałyśmy w tak zwanym międzyczasie. I patrzę, jest różaniec ze świętą moją ukochaną Ritą, i także mam kolejny, także jest... Jest cały czas ten różaniec jakby w moim sercu. No, jej życie było troszeczkę takie podobne. Bardzo lubiła góry. Ja bardzo też lubiłam góry. Miała trudne małżeństwo. No, my też z mężem pracujemy nad różnymi naszymi cechami charakteru, różnymi nawykami, które niekoniecznie gdzieś tam wiadomo, że są spójne z tą drugą osobą, więc ciągła nieustanna praca. No i też dlatego właśnie jest mi... No i też straciła dzieci, tylko wiadomo, w inny sposób, ale też ta ufność, że jakby no właśnie ten Pan Bóg jest najważniejszy i choćby nie wiem, co się działo, to trzeba omadlać i robić to, co można, równolegle po ludzku i po Bożemu. Czyli na przykład wszystko to, co dobre nas spotyka, ma super sens. To, co nas trudnego spotyka, myślę, że no, z mojego doświadczenia, z perspektywy czasu widzę to tak bardziej, że w momencie takim właśnie bardzo emocjonalnym, kiedy rozsypujesz się na milion kawałków, ciężko zobaczyć tą nadzieję i jakby tą właśnie tego Pana Boga, który cię kocha, a z drugiej strony nie rozumiesz, że właśnie jakby coś zostało zabrane, twoje marzenie, pragnienie, i nie rozumiesz tego tak po ludzku, no nie? Że jeszcze pracujesz z dziećmi, więc gdzieś tam ten instynkt mogę sobie gdzieś tam, powiedzmy, troszeczkę zrekompensować, ale to nie jest wiadomo to samo. Więc gdzieś tam daje mi taki jakby obszar zawodowy, że może gdzieś tam się sprawdzam w pracy z dziećmi, a tutaj, więc może jednak byłabym może jakąś taką może nawet niezłą mamą. Albo choćby w jakimś tam procenciku dobrą mamą, a jednak tego dzieciątka tak fizycznie nie ma, nie? Więc, ale jakby jestem, też ostatnio odkrywam właśnie duchowe macierzyństwo. Żeby właśnie to moje takie pragnienie bycia dla dzieci, robienia coś takiego dla nich, tak jak dla swoich dzieci robiła, żeby gdzieś zostało, żeby po prostu ta miłość, którą mam w sercu do dzieci, czy to przyjaciół, czy moich uczniów, którzy wiem, że są tylko na chwilę, tak? Ale gdzieś tam, żeby dać z siebie wszystko i też właśnie pamiętać, że coś jest po coś i żeby też tak, jakby chodzi mi o to, żeby też siebie tak nie zamykać. Tak w środku, w takim znaczeniu nawet tego cierpienia, prawda? Że widzieć jakoś tak głębiej, dalej. Że okej,

0: teraz mogę nie rozumieć, ale za jakiś czas postaram się jakoś to tak bardziej widzieć szerzej, że właśnie może komuś to wszystko pomóc innemu, tak przejść daną drogę. Także może dlatego. Tak, to prawda. Do duszpasterstwa zaprowadziła mnie oczywiście mama. Chociaż powiem szczerze, że widok pierwszy raz świętej Anny pełnej złota, pełnych takiego przepychu, niestety tak mnie trochę odrzucił, bo wydawało mi się, że nie, no wszystko powinno być takie skromne, że dlaczego tyle złota, tak bardzo po ludzku oczywiście. Ale mama tam to, że tak powiem, krople drążyła w skalę. I pojechałam na Światowe Dni Młodzieży do Kolonii. Wtedy miał być nasz papież jeszcze, ale niestety zmarł i był już Benedykt XVI papieżem na Światowych Dniach Młodzieży, a mój mąż z kolei pojechał w tym samym czasie na obóz zerowy dla studentów i tak trochę się tam spotkaliśmy właśnie niezależnie od siebie, właśnie dowiedzieliśmy się o tej skamie całej, naszym Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej. Oczywiście z tego miejsca pozdrawiamy Beatkę, którą obydwoje znamy, też z duszpasterstwa. I no, powiem szczerze, że rzeczywiście tam wzrastałam też jako studentka. Były msze święte, były spotkania prowadzone też przez naszego rektora, księdza Bogdana Bartołda, który jeśli słucha, to gorąco pozdrawiam, który też był też na pielgrzymkach, do których też chodziłam trzy razy właśnie w służbach w UAPM. I więc jakby Święta Anna tak mi się kojarzy tak zadaniowo, towarzysko, także bardzo miło. No i oczywiście wiara tam wzrastała i rzeczywiście... No, już takim się stała, takim tak naprawdę, można być takim drugim domem. Już to złoto mi nie przeszkadzało. Już ten obraz Matki Bożej Częstochowskiej gdzieś tam też do mnie powracał. Zresztą też tam brałam ślub, więc też jednak się okazało, że był ważny ten kościół. Więc faktycznie to było bardzo ubogacające bycie tam, zwłaszcza, że w pewnym momencie też byłam odpowiedzialna za organizację imprez właśnie studenckich w Dolnym Kościele, więc to też było takie, wiesz, fajne, że ja, która raczej jestem szalona, jednak mogłam ogarnąć te imprezy. Oczywiście z osobami to też był za to odpowiedzialne, więc też z Justynką, także naprawdę to był taki super czas, żeby też odkrywać w sobie jakiś kolejny dar, być może, bo kiedyś się śmiałam, jak robiłam dwa wieczory panieńskie koleżankom, że stwierdziły, że muszę kiedyś pomyśleć, bo gdzieś tam pomysły są, gdzieś tam ta moja kreatywność gdzieś tam się jednak udziela i czy w bajkach, czy właśnie w takich różnych miłych rzeczach dla innych, to też tak fajne to było zobaczyć właśnie w duszpasterstwie, że no jednak można być jeszcze w czymś innym, nie? Takim w miarę dobrym. Tak, to był niesamowity czas. Byłam trzy razy. Miałam ten przywilej być w służbach. To znaczy, że też wstawałam o 4 rano, a ci, którzy, czy nawet o 3, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że raczej jestem typem sowy, który lepiej funkcjonuje w nocy, więc to też była dla mnie taka lekcja pokory. Ale to był taki naprawdę piękny czas pomagania innym, służby innym, księżom, koleżankom, też budowanie fajnego zespołu, że jeżeli któraś z nas miała pragnienie pójść na przykład cały dzień, no bo to nie było tak, że żeśmy szły, no bo miałyśmy obowiązki, które wiadomo, że na nas spoczywały, więc nie mogłyśmy tak przechodzić, jak rzeczywiście pielgrzymi idą, wiesz, codziennie. I rokrocznie coś mi się zawsze działo, ale to już było takie już chodziły fajne takie anegdotki. Także raz prawie skręciłam nogę, bo zapomniałam, że w bazie, bo codziennie się baza zmieniała. I raz były takie fajne schodki, takie bardzo krótkie i zapomniałam o tym, że są. Oczywiście spadłam z tych schodów w środku nad ranem, nie? Więc w ogóle było śmiesznie. Właśnie wtedy mama chciała mnie odbierać, a propos takiej nadopiekuńczości. Jak się dowiedziała, to już prostu przyjeżdża. Ja mówię, nie, mamo, ja dam radę w ogóle absolutnie. I później prawdopodobnie miałabym w gipsie tę nogę, ale nie oparłam się, że do końca. Także to było niesamowite. Raz się odwodniłam, a raz właśnie wpadłam miałam w drut w ogóle kolczasty, jak właśnie miałam intencję za mamę właśnie, bardzo taką mocną. I to byłam taka zła właśnie na Pana Boga, że kurczę, Panie Boże, dałeś mi piękną pogodę. Ustawiłam, że te koleżanki, ustawiłyśmy się razem, że mogę iść w intencji mamy. W ogóle idę, po prostu idę. Słońce piękne w ogóle. No i była taka niesamowita, taka starsza pani, taka babcia, która miała ogromne pragnienie rozmowy. Więc my z koleżanką oczywiście otwartość na rozmowę i tak mówiła. I w pewnym momencie powiedziała się, no, że niestety musimy już iść. Więc zaczęłyśmy doganiać grupy tak boczkiem. No i niestety wpadłam na drut, którego nie zauważyłam, kolczasty. Także wbił się w nogę, ale twardo chciałam iść. Natomiast też zrozumiałam no, taką też pokorę, nie? Że kurczę, no nie można do końca tak trochę nieodpowiedzialnie się zachowywać, nie? Że gdzieś tam tak skrótem sobie iść. Chociaż nikomu się nie stało innemu, ale akurat mi taki miałam, Panie Boże, tak stałam na tym rozdrożu dróg i mówię, idę, ale no chłopaki tutaj mnie ze służb zgarnęli po właśnie wiadomości od koleżanki, że jednak coś mi się dzieje z tą nogą, więc trzeba tutaj mnie ostrzej potraktować dla dobra sprawy, więc rzeczywiście mnie zabrali do punktu medycznego, ale też był taki dobry moment właśnie, no, takiego oddania Panu Bogu, tak, że jakby też może to też było po coś, nie? Tak zobaczyć, że ktoś się o ciebie troszczy, że jesteś ważny i dla Pana Boga, i dla tych ludzi, z którymi jesteś i że ta intencja jest dla tą mamę, nie? Że jakby to nie jest tak, że jak już nie poszłam tego dnia, no nie? To jest takie trochę takie czasami rozliczanie, prawda? Że kurczę, no nie poszłam, to się nie pomodliłam, to pewnie to nie zadziała, no nie? Więc jakby też to było takie rozwijające w sumie, że tak leżałam w tym namiocie medycznym i tak mówię, kurczę, Panie Boże, no Ty wiesz, co jest najlepsze. No myślę, że powrót znowu do fundamentu, czyli do wiary, do takiej ufności, ale jednocześnie oczywiście robienia czegoś, czyli no mnie bardzo uspokaja też, nawet jak jadę samochodem, koronka do miłosierdzia z księdzem Teodorem na teobańkologii, więc później też jest wieczorem różaniec, takie też online z rozważaniami, ale myślę, że każdy z nas może znaleźć swojego jakiegoś duszpasterza, czy osobę, która może gdzieś tam podpowiedzieć, czy ta forma po prostu też podpowie, jak się bardziej tak duchowo uspokoić, bo wydaje mi się, że no pierwszy tydzień myślę, że był chyba najcięższy dla nas wszystkich. No ja odczułam bardzo taki trochę lęk. Wiadomo, pierwszy dzień to w ogóle rzeczywiście człowiek tak żyje, tak jadę do pracy i mam w głowie tych ludzi, którzy też tak jechali. I nagle spadają bomby, więc dla mnie to było przerażające. A z drugiej strony za chwilę się widzę z uczniami, drugoklasistami, którym nie mogę dać swojego niepokoju, chociaż zawsze jestem z nimi szczera i zawsze im odpowiadam jakby zgodnie z prawdą, ale oczywiście nie tak, żeby ich straszyć, tylko też musiałam ich przygotować, że możemy mieć w klasie właśnie uchodźców, że możemy mieć dzieci, które nie będą nas rozumiały i jakby tą całą taką terapeutyczną też tutaj też się trochę przydała wiedza terapeutyczna, żeby właśnie też pomóc dzieciom i jakby też w nich sprawić, że też one są sprawcze. Czyli, że na przykład, oczywiście na początku powiedziały, że co one mogą, skoro są małe, nie są politykami, wiadomo, także to już takie poważne tematy. Natomiast ucieszyły się, że na przykład doszliśmy do wniosku, że nawet jak mama przygotowuje z tatą paczkę, no to one mogą narysować laurkę, że mogą coś miłego napisać, że to też jest niesamowite, że mogą się modlić za oczywiście o pokój i się modlimy codziennie. Więc to jest niesamowite. Myślę, że wydaje mi się, że nauczyciele też powinni mieć takie wsparcie, a niestety z tym wsparciem jest różnie, żeby też jakoś tak dobrze funkcjonować, bo jednak no, wchodząc do klasy, no, moim obowiązkiem taki serca i wiadomo jest to, żeby dzieci czuły się bezpieczne. I ja mogę potem jakoś odchorować, że tak powiem, ale myślę, że taki właśnie pokój daje to, że jakby robimy po ludzku, też musimy normalnie pracować, funkcjonować, więc po ludzku trzeba robić to, co kiedyś mówiła Marcelina Darowska, te poręcze, nasze obowiązki, że właśnie musimy robić to, do czego nas Pan Bóg powołał. I właśnie z tą ufnością, żeby myślę, że też tak technicznie, wiecie, myślę, że też nie czytać co chwilę tych newsów, wiadomości, bo myślę, że też to bardzo działa na psychikę, że raczej media nam sugerują bardzo takie różne, bardzo traumatyczne obrazy. I myślę, że to jest takie dla nas ciężkie, że zasypiasz z głową pełną, co będzie jutro, budzisz się, nie wiesz, sprawdzasz od razu wiadomości, co się zadziało na świecie, więc myślę, że też to odcięcie w pewnym momencie, nie wiem, może godziny, wiesz, na przykład rano sprawdzasz i wieczorem sprawdzasz, albo w połowie dnia, a nie co chwilę, nie, bo jest taki nawyk, prawda, że jakby sprawdzania, co nie jest oczywiście złe, ale jakby jak się robi to za często, to myślę, że to też może nas obarczać tak psychicznie. Myślę, że też, żebyśmy się, co może pomóc jeszcze, żebyśmy otaczali się ludźmi, którzy są pozytywni, którzy nie robią takich, wiesz, takich katastroficznych wizji, tak, że bardzo już czarno wszystko widzą, bo to na pewno nie pomaga. Też wiadomo, że nie można być hura optymistą, żeby też tak racjonalnie podchodzić, ale no myślę, żeby tak to, co można po ludzku odciąć, to nie bombardować, no że może to złe słowo, nie brać na siebie zbyt tak wielu właśnie tych różnych wiadomości. Z drugiej strony starać się żyć normalnie i myślę, że też co jest ważne, to pomaganie. Coś, co mnie tak wzruszyło w Polsce i w ogóle później na świecie, że rzeczywiście każdy z nas pomaga jak może. Jeden wpłaci na zbiórkę, drugi jedzie z kanapkami na dworzec, trzeci po prostu, no nie wiem, użycza z samochodu, nie wiem, jedzie na granicę, przewozi tych ludzi, jeszcze inny użycza mieszkanie, czy właśnie mieszka tak jak my. No każdy z nas wydaje mi się, że to jest też, myślę, ważne w tej całej sytuacji, żeby znaleźć coś takiego dobrego, co w tej całej smutnej sytuacji możemy przekuć w dobro. Bo jeżeli właśnie będziemy komuś pomagać, tak czy tak, to też my będziemy się czuć tak trochę psychologicznie, trochę lepiej, tak? Że robię, co mogę na tą chwilę. Mam taki zasób, to robię to, z czego mogę, nie wiem, nie jestem gotowa na przyjęcie uchodźców, ale mogę pomóc, nie wiem, przyjaciołom, mogę zrobić zupę dla, nie wiem, właśnie osób wojskowych, cokolwiek, tak? Chociaż ja nie jestem kulinarna, ale tak mówię jako przykładem oczywiście, że można po prostu, myślę, to jest, myślę, bardzo kluczowe, żeby w tym wszystkim znaleźć jakiś plus takiej bezinteresowności, takiego serca na dłoni, żeby zrobić coś, w czym czujemy, że jesteśmy sobą w tej pomocy. Nie, że ktoś nam każe, wiesz, tylko po prostu to wypływa z nas i myślę, że wtedy ten ktoś odczuje też, że to jest bardzo szczera intencja. Dobrze. No dobrze, więc Duchu Święty oraz wszyscy nasi święci patronowie, patronki, wspomagajcie nas. Sprawcie, żebyśmy byli coraz lepszymi ludźmi. Tam, gdzie nas stawiasz, Panie, pomagaj tym z nas, którzy nie wierzą w swoje możliwości, w swoje talenty, żebyś jakoś tak popchnął ich do tego, że jednak mogą zrobić coś więcej, mogą zawalczyć o właśnie to, żeby właśnie nieść ten swój talent dalej, żeby go nie zakopywać, tylko przez to, że go pomnożymy, będziemy mogli pomagać innym. Żebyśmy nieśli miłość, dobro, pokój tam, gdzie, Panie Boże, nas posyłasz. I uzdrawiaj tam, gdzie mamy bardzo trudne relacje. Czy to w pracy, czy w życiu prywatnym. Spraw, żeby to wszystko właśnie, żebyśmy odczuwali głębszy sens i przyszły dobre owoce naszych modlitw. Bardzo, bardzo dziękuję i może jeszcze do usłyszenia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Arkadiusz Robaczewski. Witam.
1: Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam pana Roberta i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Niepokalana.
0: Ja cały czas biję się z myślami, na ile warto jest wchodzić w zwarcie z rzeczywistością, która jest wokół nas i na ile warto jest walczyć jej bronią. Ale przyglądam się historii Tomka Terlikowskiego, z którym byłem wiele lat, się znamy, byliśmy w kilku redakcjach razem, przynajmniej w dwóch. I najpierw to były takie przyjacielskie starszego kolegi zagadywanie, tak? No, już byś przestał tych biskupów tak krytykować, no, bo wiesz, no, wychodzisz na takiego wicebiskupa, tak jakbyś sam chciał być jakimś nauczycielem duchowym, tak? Potem, kiedy to zaszło już dalej, my straciliśmy kontakt, to napisałem takie dwa listy otwarte do niego, do rzeczy, będąc jeszcze w Gazecie Polskiej wtedy, ale specjalnie zrobiłem to w obcej redakcji. Żeby... I w tych listach powiedziałem mu, że on jest werbowany, że jesteś przeciągany na drugą stronę. No i on, Tomek odpowiedział, Tomek nie ma zwyczaju odnosić się do argumentów, więc odpowiedział w sobie właściwy sposób. I ja na jego temat nie wypowiadałem się kilka lat, dlatego że mam wielką nadzieję, że on wróci z tej drogi, którą ja oceniam jako drogę ku śmierci po prostu duchowej. Bo ja sobie myślę o takich osobach, nie wiem, jak ksiądz Obirek, jak inne gwiazdy Gazety Wyborczej, czyli gwiazdy tego systemu. Tak? Nagrałem tutaj, drodzy państwo, takie wystąpienie swoje o dwóch sztandarach, że są po prostu dwa sztandary, tak? Sztandar Chrystusowy i sztandar cywilizacji śmierci. I pokazałem jakby obecność Tomka i jego deklarację, że on jest głęboko w kościele katolickim, tak? No i pewnie jest, ale pokazałem, jak natychmiast ginęło zainteresowanie tymi kapłanami, którzy byli sztandarowymi kapłanami Gazety Wyborczej, w chwili, w której oni wychodzili z kościoła. Więc Tomek zostanie w kościele pewnie do końca i mam nadzieję, że dlatego, że ma taką potrzebę w sercu, a nie dlatego, że jest po prostu użyteczny. Teraz ukazały się dokumenty pokazujące, że on zaatakował pamięć Jana Pawła II, uznając za prawdopodobne kalumnie, które zostały... No, po prostu kolejnej osobie wytoczono wojnę, tak? Wojna godnościowa, tak? Kolejny autor.
1: To było chyba 3 lata temu, tak, jak to się stało.
0: Tak, i to była zorganizowana akcja i uczestniczenie w czymś takim wydawało mu się przekroczeniem jakiejś granicy.
1: Mam dokładnie takie samo zdanie o przekroczeniu granicy, bo tak, no, ja z kolei z panem Tomaszem Terlikowskim też miałem swoje historie. Między innymi byliśmy w ostrym sporze, kiedy była sprawa księdza arcybiskupa Wielgusa. Kiedy tak pan Terlikowski we właściwy sobie sposób tam krzyczał, że biskup ma łże jak pies i ma odszczekać to, co powiedział, no to było takie niezręczne, znaczy niezręczne, to delikatnie powiedziane, no, głęboko niewłaściwe zwracanie się w ten sposób do księdza arcybiskupa Wielgusa, niezależnie od oceny jego postawy. Jest to jednak człowiek zasłużony. No, ja byłem jego studentem w czasie, kiedy był rektorem KUL-u, studiowałem na KUL-u, no i mogę coś powiedzieć również o jego postawie moralnej wtedy, kiedy były ataki na KUL i na naukę Kościoła i jednak ksiądz arcybiskup bardzo zdecydowanie i w taki bardzo w dobrym tego słowa znaczeniu prosty sposób stawał po właściwej stronie, jeśli można tak powiedzieć. Ale to zostawmy. Ja Tomka, to co w tej chwili bieżąco robi Tomasz Terlikowski, mam ambiwalentne odniesienie, bo z jednej strony bardzo dobrze go rozumiem. Jego na przykład krytykę sojuszu ołtarza z tronem, to takie czasami bezrozumne poparcie biskupów wobec takiej czy innej partii rządzącej. Pewnie nie jest to właściwe i pewnie prawdą jest to, co mówią krytycy tej postawy, że to ludzi odsuwa od kościoła. To, co też myślę jest cenne w jego publicystyce, że dostrzega jakąś zmianę cywilizacyjną i myślę, że szuka miejsca Ewangelii w tej zmianie, która się dokonuje, że pewne rzeczy, które nie wszystko, co było kiedyś, co język, którym się posługiwaliśmy, postawy, które prezentowaliśmy, no po prostu się wymagają jakiejś rewizji bez zmiany i istoty. To myślę, że to też jest cenne. Tomek mówi, świat się zmienia. Odnajdźmy postawę ewangeliczną w tym zmieniającym się świecie. Sam pracując w Kolegium Intermarium, organizując taką debatę o przyszłości chrześcijaństwa, zaprosiłem Tomka Terlikowskiego z wystąpieniem, co się spotkało z krytyką, że ten mój akt zaproszenia go dostałem za to bardzo po głowie. Ja natomiast to, co było moim motywem, to, że takie miejsca jak kolegium, uniwersytet są miejscem debaty. Zawsze były, tak się rodziły w średniowieczu, jako miejsce sporu, czasami bardzo głębokiego i taki był też mój cel, żeby była okazja do debaty. Dzisiaj bym go nie zaprosił, a to właśnie dlatego, że zaraz po tym, to było jesienią, a wiosną był ten atak na Jana Pawła II, w którym zupełnie nie rozumiem, dlaczego Tomek wziął udział, bo przecież to była ewidentna akcja, operacja służb, która miała odrzeć z autorytetu Jana Pawła II. To, co tam było przedstawiane, było w sposób ewidentny naciągane pod zupełnie fałszywą, krzywdzącą, obrzydliwą tezę. I udział Tomka w tym był dla mnie zaskakujący i mówię, nie, no to jest właśnie granica, której przekraczać nie można. I tak jak pan redaktor mówi, no to jest przejście, nie wiem z jakich powodów, no trudno się odnosić do intencji, ale jest to przejście na stronę tych, którzy w sposób świadomy i planowy niszczą cywilizację.
0: Tam był taki wątek już takiego czysto ubeckiego pomówienia, zresztą opartego na jakichś zeznaniach księdza, który był albo agentem, albo został stamtąd po prostu.
1: No, który był, potem już wiemy, no łgał od początku tak. Do końca, łgał, bo był przetrącony bardzo mocno tam przez jakieś nałogi, uzależnienia.
0: Tak,
1: i
0: ale wie pan, co mnie dotknęło? Dotknęło mnie to, że Tomek nie odżegnał się od takiej sugestii, że być może Jan Paweł II był skrzywdzony przez jakiegoś kardynała, czy tam no, to już
1: tak,
0: było...
1: tak, to był też ten wątek.
0: Tak, i dotknięcie tak absurdalnej jakby kwestii, tak, no to jest instrumentarium tych głupszych ubeków, nie tych mądrzejszych, tylko tych głupszych, albo będących już całkowicie z nożem przy gardle, więc to powiem szczerze, że mnie dotknęło bardzo głęboko, ale oczywiście ma pan rację, że dostrzega zmianę cywilizacyjną. Oczywiście, że ważne jest to, że bardzo wielu ludzi, jak słyszą kazania, które są wprost popierające PiS, to ludzie nawet przestają chodzić do kościoła. Znam takie przypadki, tak? Ja bardzo cenię obronę skrzywdzonych w kościele, w jego wykonaniu.
1: No tak, tak. To są te jasne karty i tak jak mówię, ja przyznam się, że czasami nie rozumiem tych ataków na redaktora Terlikowskiego, bo one są jakby takim stanięciem, używaniem tych samych metod, które od których chcielibyśmy się odżegnać, zamiast wejść z nim w spór, w debatę, jeżeli się nie zgadzamy. Nie? I tego bardzo brakuje dzisiaj. To okładanie się z jednej strony tam jesteśmy oskarżani o klerykalizm czy o ciemnotę, z drugiej strony właśnie o zdradę, my oskarżamy o zdradę, myślę, że to w ogóle nie służy odkrywaniu problemów, które są, nie? I mierzeniu się z tymi problemami.
0: Proszę powiedzieć, co jednym zdaniem, jeśli tak pan zechce, co w tym, co dziś Tomasz robi, jest najbardziej dla pana, dotyka pana najbardziej?
1: To znaczy tak, no ja już powiedziałem, to takie stanięcie, na przykład właśnie szukanie za wszelką cenę, takie dążenie do odbrązawiania za wszelką cenę. To jest na przykład w wypadku właśnie Jana Pawła II, czy potem księdza arcybiskupa Jędraszewskiego, co do którego, tak, no ja też mam wiele zastrzeżeń do jego retoryki i wypowiedzi i myślę, że nie służy ona właśnie debacie, nie służy ona, nie tak powinno być prezentowane nauczanie Kościoła, na przykład w odniesieniu do osób LGBT, że to nie służy, że Kościół zawsze robił to inaczej, brał problem na warsztat intelektualny, na warsztat duchowy i się z nim rozprawiał, a nie dokonywał takiej kategorializacji, klasyfikacji w bardzo prostym języku. Nie? To Święty Tomasz z Akwinu, jak się mierzył z averroistami, to traktował ich poważnie, a zagrożenie było podobne. I tego dzisiaj w Kościele nie ma i ksiądz arcybiskup Jędraszewski jest tego uosobieniem. I ja rozumiem Tomka Terlikowskiego, że się krytycznie do tej postawy odnosi, natomiast tam jest jeszcze do tego dołożone takie odbrązawianie za wszelką cenę.
0: Tak, tak. Ja przyznam szczerze, że nie rozumiem też takiej postawy, bo to odbrązawianie to jest okej i tego lewica używała na przełomie XIX i XX wieku i później w dwudziestoleciu do głoszenia prawd i kłamstw na temat rzeczywistości. Natomiast no, czymś więcej chyba jest zarzucanie Jezusowi, że nie uratował Judasza. Bo to jest teza jednej z książek, że niedostatki miłości.
1: Przyznam się, że nie czytałem tej książki.
0: Dobrze, to
1: nie
0: ją zostawmy. To zostawmy to zupełnie.
1: Tak, wiem, że z powodu tej książki dla redaktora Terlikowskiego spadły gromy, tak, ale nie wiem, na ile one były zasadne.
0: Jasne. Pana teza, taka ta najogólniejsza, od której rozpoczęliśmy nasze rozmowy, jest taka, że w naszym kręgu kulturowym od zawsze panowało przekonanie, że życie ludzkie może i powinno być spełnione. Natura wyznacza cel, sposób istnienia wyznacza sposób działania. Czyli mówi pan o szczęściu. Arystoteles w swojej Etyce Nikomachejskiej zauważa, że człowiek jest czymś najlepszym spośród żywych bytów. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że człowiek jest czymś najlepszym we wszechświecie. Tym, co go przewyższa, jest ład wszechświata, kosmos. Człowiek wpisuje się w ten ład, realizując swoją naturę. Żyć dobrze to znaczy aktualizować swoje naturalne skłonności, tak jak dzieje się to w całym kosmosie. Ogień dąży do rozprzestrzeniania się, ziarno rzucone w glebę przeobraża się w obfity pełen ziaren kłos, kwiat realizując swą naturę zmienia się w owoc. Każdy z bytów osiąga właściwą sobie doskonałość. I przechodzimy do tej tezy. Rozpad związku działania człowieka z naturą rozpoczął się jeszcze u schyłku średniowiecza. Tak i tutaj wracamy do naszej pierwszej rozmowy, tak, brzytwa Okhama, nominalizm i tak dalej, tak? I ten rozpad związku działania aktywności ludzkiej z naturą Czy to jest najistotniejsza jakby obserwacja, która tłumaczy nam rzeczywistość? Nihilizm, hedonizm, kult aborcji, eutanazji, cywilizacja braku sensu, absurdu. Czy to jest główny uchwyt? Tak.
1: Jeżeli rozpatrujemy rzecz od strony filozoficznej, chociaż ja jeszcze wrócę na moment, wrócę, by podsumować, by zamknąć taką klamrą wątek redaktora Tomasza Terlikowskiego. Taki apel do wszystkich, do siebie samego też, żebyśmy się wsłuchiwali w rację naszych oponentów. Nie używali kija bejsbolowego słów czy oskarżeń, tylko wsłuchiwali się w rację. To jest postawa, no tak, katolicka. Nie? Jak ja zawsze studentom mówiłem i mówię do dziś, jak już przywołany święty Tomasz z Akwinu, jak miał swoich przeciwników, poważnych przeciwników intelektualnych, to nie wyzywał ich od jakichś tam, nie używał takich obraźliwych wyrażeń, tylko brał na warsztat ich poglądy i je rozbrajał. Nie? I to było cenne i to straciliśmy. To jest też, nawiązuje do tego drugiego wątku, który pan
0: porusza. Żeby spuentować puentę, czy jeśli Tomek zgodziłby się, czy weźmie pan udział w debacie z Tomkiem Terlikowskim?
1: Bardzo chętnie. Jak czytam jego teksty, publicystyczne teksty, to tak, no jestem, czasami się bardzo zgadzam, a czasami bardzo nie zgadzam.
0: Więc jesteśmy umówieni, jeśli on się zgodzi, znajdziemy miejsce, w którym będziemy mogli przeprowadzić z publicznością taką debatę. I jesteśmy przy rozpadzie związku działania człowieka z naturą.
1: Tak, no to jest niektórzy historycy filozofii, nie tylko historycy filozofii, ale też filozofowie, ten moment, kiedy to ten rozpad nastąpił, określają mianem wybuchu jądrowego. Skutki tego rozejścia się myśli z rzeczywistością, ludzkiego intelektu z rzeczywistością, mają skutek porównywalny do wybuchu jądrowego. Tyle, że w sferze duchowej. I wszelkie problemy, z którymi się dzisiaj mierzymy, mogą być zrozumiane i możemy szukać dróg ich rozwiązania tylko wtedy, jeżeli zrozumiemy źródło tego problemu. Bo inaczej, no to właśnie tak, wpadamy w takie wzajemne oskarżenia i w taki manicheizm, który dzieli rzeczywistość na pół. Jest i nie jesteśmy w stanie dotrzeć do rozwiązania. A rzeczywistość jest piękna. Rzeczywistość jest dziełem Boga i nie da się tutaj przeprowadzić takiej demarkacji pół na pół właśnie. Nie? To jest coś, o czym też zapominamy, że nasze intelektualne odniesienie do rzeczywistości, umiejętność czytania rzeczywistości sprawiłaby, że wiele problemów by zniknęło. Tak to mówię i to jest, no, to jest takie bardzo oczywiste. Jeżeli się odwołamy do tego mądrościowego odniesienia się do rzeczywistości.
0: Ale zniknięcie tego bezpiecznego oparcia, tak, jakim był Bóg, tak, jakim była choćby idea Boga dla ludzi niewierzących, tak? Metafizyka wskazywała na Boga, dzisiejsze ten system chaotyczny, który ten świat opisuje, on wskazuje na próżnię.
1: Więc mądrościowe odniesienie do rzeczywistości, czytanie rzeczywistości w sposób dość taki właśnie oczywisty doprowadzało do stwierdzenia istnienia Boga. To było doświadczenie starożytnych filozofów. Skąd się wziął pierwszy nieruchomy poruszyciel Arystotelesa? Czyli byt, który ma cechy, które przypisuje Bogu również objawienie. On się wziął z czytania rzeczywistości. To nie był wymysł Arystotelesa, tylko Arystoteles, patrząc na rzeczywistość, jeszcze nie dostrzegł tego, co dopiero potem dostrzeżono, to co dostrzeżono w średniowieczu, istnienie jako coś, co konstytuuje rzeczywistość, ale Arystoteles widział ruch, widział zmianę w świecie i mówi, jeżeli ta zmiana następuje, to musi istnieć źródło tej zmiany. Źródłem tej zmiany jest pierwszy nieruchomy poruszyciel. I to było to mądrościowe czytanie rzeczywistości. Pamiętam, kiedyś uczyłem filozofii w jakiejś szkole podstawowej i przedstawiałem właśnie tę wizję kosmosu Arystotelesa. To były starsze klasy szkoły podstawowej, 8 klasa. I tam jeden z takich bystrzejszych uczniów mówi, a co jeżeli ktoś tego nie uznaje? Ja mówię, ale tego nie można nie uznać, czytając rzeczywistość i posługując się zasadami rozumowania. To jest coś, co czytamy w rzeczywistości. No ale ja tego nie uznaję, mówi ten uczeń. Mówię, no Arystoteles akurat używał dosadnego języka czasami wobec swoich przeciwników. I Arystoteles mówi, no tacy ludzie są po prostu ludźmi głupimi, niezdolnymi czytać rzeczywistości. Pamiętam, uczeń chyba poskarżył się swoim rodzicom na to, że tak go nazwałem, chociaż nie jego tak nazywałem, tylko powiedziałem, jak Arystoteles takich nazywał. I ojciec tego chłopca złożył skargę do dyrektora na mnie, że nauczam religii na filozofii. Ja wtedy napisałem taki bardzo długi list, że o Bogu...
0: Apostoł Arystoteles.
1: Tak, on mówi, o Bogu nie można mówić filozofii. Ja napisałem bardzo długi list, że to nie jest prawda, bo w zasadzie nie ma filozofa, który by się w ten lub inny sposób nie odnosił do Boga, albo do zagadnienia Boga, albo do pojęcia Boga, albo do idei Boga. Jedni uznawali go w ramach swojego systemu filozoficznego, inni go odrzucali, no ale nie jest tak, że o Bogu nie można mówić na terenie filozofii. Nawet nie można nie mówić o Bogu na terenie filozofii. Nie? To jest takie, ale ten współczesny taki, jak to Etienne Gilson nazywa, ateizm trudny, chciałby Boga wyeliminować w ogóle z debaty, nie? Odniesienie do Boga. I to jest problem, który jest zrodzony przez odejście od takiego mądrościowego czytania rzeczywistości, o którym mówiłem, które uprawiał Arystoteles na przykład.
0: Tak. Dziś żyjemy w bańkach, które nie mają właściwie już kontaktu ze sobą. I proszę mi powiedzieć, czy słuszna jest według pana moja intuicja, że ta pogarda, jaką wobec swoich poprzedników myślicieli mieli, nie wiem, Kartezjusz, Kant, kto jeszcze tam, no na pewno Marx, na pewno Luther jako też myśliciel, nie tylko reformator religijny, reformator w cudzysłowie oczywiście. Czy tutaj można upatrywać tego, że dzisiaj ludzie ze sobą nie rozmawiają publicznie, tylko szczekają na siebie?
1: Znaczy my jesteśmy wydziedziczeni. Nie? Odcięliśmy korzenie, z których wyrastamy, co jest pewnym nowum nie dzisiejszym, tylko nowum trwającym od kilkusetek lat, że rozpoczynamy nasze odniesienie do świata, budowanie naszej cywilizacji, budowanie naszej moralności od odcinania korzeni. Nie? To jest coś niesamowitego. I potem dziwimy się, tak jakby drzewu odciąć korzenie, no przecież nie zrodzi dobrych owoców. Jeżeli wyda jakieś owoce, to wyda kwaśne, pomarszczone i niestrawne. To jest oczywiste. I my dzisiaj jesteśmy w takiej właśnie sytuacji, że podcięliśmy te korzenie. Nie? Żyjemy, ja to nazywam wielkim metafizycznym oszustwie. Mówiliśmy już o tym, ale myślę, że nie dość powtarzania tego. Nie? Bo my często myślimy, że rozwiążemy nasze problemy właśnie przez jakieś spory polityczne, przez wykrywanie afer, że to jest ten szczyt prawdy, nie? Jak tam wykryjemy jakąś aferę, nakryjemy kogoś na kłamstwie politycznym, że w ten sposób doprowadzimy do ocalenia cywilizacji. Praca musi być o wiele głębsza i idąca w zupełnie innym kierunku. Powrót do mądrości. To nie chodzi o to, żeby wracać do tego, co było, ale uznać to, co było i wyrobić sobie taką postawę, że polityka, religia, teologia jest wtórna wobec czytania rzeczywistości. Że zawsze, jeżeli religia rodziła dobre owoce, jeżeli religia budowała cywilizację, to wtedy, kiedy była rezultatem mądrościowego odczytania rzeczywistości. To jest pierwsza rzecz. No tak powstawał renesans karoliński po tych wiekach ciemnych, rzeczywiście wiekach ciemnych od upadku Cesarstwa Rzymskiego zaczął się od wielkiej pracy intelektualnej. Nie? Ten niepiśmienny król, analfabeta, miał na tyle mądrości, mówię o Karolu Wielkim, miał na tyle mądrości, że tak, że właśnie wychowywał takich ludzi jak, czy dawał pracę takim ludziom jak Alcuin. Mówi, wy musicie to zrobić, bo my musimy budować cywilizację. Dzisiaj potrzeba nowych Alcuinów.
0: Rozdział między sferą faktów i sferą wartości, on dzisiaj jest rzeczą oczywistą, a moje pytanie jest takie, czy człowiek może konstruować sens, czy może go tylko odczytać?
1: To jest pytanie filozoficzne. Oczywiście, że na jakimś poziomie po odczytaniu rzeczywistości można konstruować sensy, prawda? Ale one muszą zawierać sensy pierwotne, mówiąc tak filozoficznie bardzo. Nie? Rozumiem intencję tego pytania. Otóż człowiek nie może konstruować rzeczywistości. Może konstruować systemy myślowe. No tak właśnie powstawały cywilizacje, powstawała nasza cywilizacja, kiedy na przykład no, po odczytaniu prawa naturalnego, zawartego w rzeczy, zawartego w prawdzie o człowieku, budowano systemy prawne. Czyli budowano jakieś sensy, ale w oparciu o odczytanie tego sensu pierwotnego. I powstawały systemy prawa pozytywnego, ale były dobre wtedy, kiedy miały związek i były rezultatem odczytania analogicznie prawa naturalnego. Nie? To jest ta, dzisiaj żyjemy w takiej, jeżeli już mówimy o prawie, no to żyjemy w takiej koncepcji ulpianowskiej. Quod principi placet legis habet vigorem. To, co się podoba władcy, to ma moc prawa. Obojętnie, czy ten władca to jest jakiś tyran, czy ten władca przyjmuje postać parlamentu, czy ten władca przyjmuje postać no właśnie koncernów medialnych, które władają naszymi umysłami i doprowadzają do takich, a nie innych wyborów. Wszystko jedno. Prawo naturalne się nie liczy. Liczy się wola władcy. I to jest to, w czym dzisiaj bardzo mocno żyjemy. Jeżeli znowu nie powrócimy do odczytywania prawa naturalnego, nie zapytamy, po co jest prawo, jaka jest w końcu racja bytu prawa, odpowiedź jest taka, kiedy to czytamy, dobro człowieka, a jeżeli dobro człowieka, no to musimy wiedzieć, kim jest człowiek, jaka jest jego natura, bo tylko wtedy możemy powiedzieć, co jest dla niego dobre. Dziś zupełnie to nie istnieje w dyskursie.
0: Tak. Czy ta definicja prawa jako narzędzia siły, czy ten sposób myślenia wprost bierze się z innego podobnego stwierdzenia, że taka religia, jaka władza, tak? Czyli
1: dokładnie tak. To jest na innej płaszczyźnie powiedzenie tego samego, nie? Że nie ma. To jest dokładnie powtórzenie tej ulpianowskiej zasady prawa. To, co się podoba władcy, to ma moc prawa. Kto rządzi, ten decyduje, jaka jest religia. Nie? To tak. Jest.
0: I teraz opiszmy.
1: No, polskie odniesienie do tego było takie, no, że polski król powiedział, nie jestem królem ludzkich sumień.
0: Tak. Powiedzmy
1: kiedy otwierał to.
0: O tym najwyższym wzlocie ducha europejskiego, czyli moment, w którym no też przez odczytanie rzeczywistości, jak rozumiem, no bo cenimy ludzi, którzy oddają życie za słabych, cenimy nauczycielkę, która wyciąga z ognia swoich uczniów, tak? Cenimy tę moc, która utrzymuje ludzi broniących straconej wojskowo pozycji, ale dlatego, że tam są kobiety i dzieci i trzeba ich bronić, tak? I ten moment, w który tak obrazowo najczęściej przywoływany jest jako jego egzemplifikacja, ten moment, w którym cesarz udaje się do Canossy, tak? Gdzie No i oczywiście ja nie pytam o kontekst historyczny, tak, i o prawidłowo, znaczy o pełni analogii, ale to chyba tylko cywilizacja europejska doszła do wniosku, że duch jest silniejszy od siły.
1: Racja jest silniejsza od siły, tak.
0: Tak.
1: No, ten przywołany przykład cesarza udającego się do Canossy, stojącego tam w tym no, włoskim, ale jednak mrozie i czekającego na łaskę papieża. To jest w ogóle piękna opowieść, nie? To polecam słuchaczom, jeśli nie czytali, jest taka znakomita powieść zapomnianego zupełnie autora Teodora Jeskechońskiego, Tiara i Korona, opisująca właśnie ten spór. I tam Teodor Jeskechoński był takim arcykatolickim pisarzem, ale on przedstawia cesarza w pełnej prawdzie. Wcale cesarz nie jest tam postacią negatywną w tej powieści. Nie? Tam on pięknie przedstawia też racje, którymi on się kierował, prowadząc spór z papieżem. Obaj są przedstawieni jako tacy właśnie słudzy większego porządku, nie? Którzy prowadzili ze sobą spór, jeśli chodzi o odczytanie treści tego porządku. Ale to jest dopuszczalne, nie? Bo jesteśmy niedoskonali i nie jesteśmy w stanie w sposób jasny, pełny, bez domieszki błędów odczytać rzeczywistość. Nie? Stąd są spory. I spory same w sobie nie są niczym złym, jeżeli ich celem jest dotarcie do rzeczy. Nie? I to jest właśnie ten prymat racji w naszej rzeczywistości. Nie? A nie, kiedy nie doprowadzanie do sytuacji, kiedy ja, będąc przekonany o jakiejś swojej racji, próbuję ją narzucić innym siłą. To nie jest sposób działania w naszej cywilizacji. Nie? I to jest właśnie to nie jestem królem ludzkich sumień, kiedy inni próbowali, wyradzając się z tej cywilizacji europejskiej, cywilizacji łacińskiej, narzucać swój pogląd swoim poddanym siłą.
0: Mamy do czynienia z aberracjami strukturalnymi. Jan Paweł II powiedział o grzechu strukturalnym. Tak? Jest to bardzo delikatna materia, ale jednak jest tak, że ludzie, którzy oddychają dzisiejszą popkulturą, tak, powietrzem dzisiejszej popkultury, oni są pozbawieni kilku zasadniczych decyzji życiowych. Oni przyjmują jako coś oczywistego rzeczy nieprawdziwe. Przyjmują na przykład brak kategorii grzechu jako kategorię poznawczą, tak? No i człowiek, który jest karmiony taką kulturą, taką popkulturą, jest nasycany, z definicji musi błądzić, no bo też nowożytność można opisać jako czas odejścia od antropologii biblijnej, tak?
1: Właśnie.
0: I teraz pytanie moje jest takie. Czy my możemy spokojnie filozofować, patrząc na to, jak kolejne pokolenia są pozbawione szansy na szczęście?
1: Tak, ale to pozbawienie szansy ma swoje źródło w odejściu od mądrości. Przywołany święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, kiedy tam się odnosi do kształcenia i formacji kapłanów w świecie takim ponowoczesnym. On nie używa tego określenia, ale z kontekstu to wynika. Nie? Właśnie, no, mówi o tym świecie, właśnie, gdzie zanikło pojęcie grzechu, gdzie zanikło wcześniej pojęcie prawdy, gdzie dobro i zło nie jest punktem odniesienia ludzkich decyzji. On pyta, Jan Paweł II pyta, stawia pytanie w encyklice Fides et Ratio, jacy kapłani są potrzebni w takim świecie? I odpowiada, że formacja kapłanów ma się opierać przede wszystkim, używa tego określenia, na filozofii bytu, czyli na metafizyce. Że nie są potrzebni kapłani, którzy są sprawni w metodach duszpasterskich, w metodach psychologicznych, w metodach organizowania instytucji, tylko są potrzebni kapłani, których umysły, dusze są ukształtowane przez filozofię bytu, czyli przez to mądrościowe odniesienie do rzeczywistości. To może być zaskakująca odpowiedź, no ale taką odpowiedź Jan Paweł II daje. Bo tutaj jest ten pierwotny grzech. Ten grzech jest grzechem intelektu, czyli to święty Augustyn mówi, przez co jesteśmy podobni Panu Bogu? Przez intelekt. Jeżeli intelekt nie działa zgodnie ze swoją naturą, czyli nie odnosi się do rzeczywistości, wówczas rodzi się fałszywa rzeczywistość, w którym nie ma miejsca właśnie na pojęcie grzechu. Mieszamy tutaj trochę porządki, porządek filozoficzny i porządek religijny, ale no one są ze sobą związane. Jednak te porządki, dobrze je rozdzielać i mieć świadomość w dyskursie, zwłaszcza tej odrębności, ale to jest ze sobą ściśle powiązane. Ta teza Jana Pawła II z encykliki Fides et Ratio jest może zaskakująca, ale ona jest bardzo głęboka i prawdziwa, nie? Myślę, taka profetyczna bardzo. I tego dzisiaj strasznie nam brakuje. Nie? Strasznie nam brakuje. Nie mamy świadomości naszej choroby, źródeł naszej choroby.
0: No ale nie mamy wpływu na program seminariów katolickich. Nie mamy
1: tak,
0: wpływu.
1: Tak, ale ja to per analogiam odnoszę do nas wszystkich. Nie? Tak, do wszystkich, którzy jakoś uczestniczymy w życiu społecznym, którzy dostrzegamy te problemy, mierzymy się z nimi, jesteśmy trochę przestraszeni, trochę bezradni. Poszukiwanie dróg wyjścia, no tutaj znajdujemy podpowiedź. Nie?
0: Tak, ja widzę, co jest paradoksalne, że kapłan daje taką odpowiedź, a ja widzę inną jeszcze, oczywiście nie sprzeczną, ale komplementarną, że wyrwanie człowieka z nihilizmu i absurdu i osadzenie go w realnym świecie najlepiej wychodzi Panu Bogu, kiedy ludzie się nawracają. Bo ja 30 lat byłem poza kościołem, prawie 35, i zaszedłem na różnych ścieżkach swoich grzechów bardzo daleko, bardzo daleko. I niewyobrażalny był ten moment nawrócenia, kiedy Pan Jezus przyszedł do mnie po prostu na Dąbrowskiego 112, tak, w pokoju które wychodziło na ogródek, tak to powiedzmy, pomiędzy czterema blokami zamknięty, tak, z piaskownicami dla dzieci, z huśtawkami i tak dalej. I to, co było po tym pierwszym momencie tej miłości wszechogarniającej, potem drugi moment, kiedy Pan Bóg przyszedł z prawdą o tym, że pewnych rzeczy nie wyspowiadałem, tylko się wymawiałem tak naprawdę, tak, to następne odczucie, kiedy wstałem kolejnego dnia, to była, zniknął ciężar. Ciężar przesądów, ciężar takiego, no, po prostu doświadczyłem wolności. Wolności. Ten ciężar został ze mnie zdjęty i uzyskałem pewność co do wszystkich dogmatów Kościoła katolickiego, co dla człowieka, który robił pismo nazywane czasami intelektualnym, tak, jest dość dużym darem od Pana Boga. Ale chodzi

0: jest ta nasza dzisiejsza rzeczywistość.
1: Dokładnie.
0: Nie, żyjemy w murze przesądów. Nie?
1: Dokładnie, dokładnie. Czyli ten świat fałszywy, świat, który jest konsekwencją przyjęcia paranoidalnego punktu wyjścia, tak? Czyli tego, że nie ma Boga. Czyli my mówimy o tym, że część rzeczywistości nie istnieje.
0: No tak, nawrócenie, o którym pan mówi, jest zawsze tajemnicą, prawda? W jaki sposób Pan Bóg dotyka mocno serca człowieka ze swoją miłością i no to, co jest tam w dziejach apostolskich, że Pan Bóg przychodzi mimo drzwi zamkniętych, prawda? Nawet jeżeli my jesteśmy bardzo zamknięci, Pan Bóg potrafi się przedrzeć, ale to jest zawsze tajemnica. I te indywidualne nawrócenia, czy właśnie... No, nawrócenie zawsze polega na odkryciu miłości. To jest tak myślę, jeżeli nie jesteśmy nawróceni, to dlatego, że jesteśmy zamknięci na miłość i nie dość kochamy. Ale to myślę, że tutaj musi właśnie nastąpić pewien paralelizm, pewna komplementarność, o której pan wcześniej powiedział. Bo to, że żyjemy w rzeczywistości nihilistycznej, to, że są zbudowane struktury grzechu, to, że edukacja, popkultura, media służą budowaniu nihilizmu. Nihilizmu, właśnie, to jest jeszcze też to wspomniałem wcześniej o średniowieczu i o tym, że w średniowieczu odkryto tę konstytutywną rolę istnienia. Nie? To jest, się mówi o tak zwanej metafizyce Księgi Wyjścia, kiedy Bóg objawia się Mojżeszowi w krzaku gorejącym i mówi: jestem, który jestem, ego sum qui sum Jahwe. Moim imieniem jest istnienie, moim imieniem jest prawda, bo istnienie to jest prawda. A przeciwieństwem tego, właśnie nihilizmem, to egzorcyści mówią, nie, że szatan mówi o sobie: jestem, którego nie ma. Czyli to jest właśnie ten nihilizm, to oderwanie od esse. I na tym jest zbudowana kultura, na nihilizmie, czyli zaprzeczeniu istnienia. Nie? Nie ma nic, nie ma żadnego punktu odniesienia, nie ma niczego, na czym moglibyśmy się oprzeć. Nie? I nawrócenie, tak czy inaczej, jest zawsze odkryciem prawdy. No myślę, że tutaj jest jakiś paralelizm. Ja się nie odnoszę do tego pana osobistego doświadczenia pięknego, głębokiego i Bogu dzięki, że to się odbyło. Natomiast odnoszę się filozoficznie do narzędziami, które daje filozofia, do tej cywilizacji i kultury, która jest zbudowana na nihilizmie. Ostatecznie tak, jest to diabelstwo, no, od strony religijnej. Nie?
1: I teraz jesteśmy w takim momencie, gdzie, powiedzmy z grubsza, mamy dwie propozycje rozumienia tego świata, którego się jakoś lękamy i który przynosi nam cierpienie, tak? Innym ludziom samotność, zagubienie i oddzielenie od wspólnoty, no bo miłość to jest więź, a więź to jest coś, co trzeba zniszczyć, tak? I ten świat jest opisywany radykalnie przez różnego typu teorie spiskowe. Jest kilkanaście takich prób podejścia do ogarnięcia tej masy informacji, na jakie sposoby zagrożona jest wolność, prawda i nasze bezpieczeństwo, tak? I widzieliśmy próby dokonania takich radykalnych działań i COVID i te wszystkie działania związane z cenzurą w cywilizacji liberalnej, czyli w cywilizacji wolnościowej, tak?
0: To paradoksy właśnie nihilizmu.
1: Tak. No, perwersja
0: nie ma
1: języka,
0: wolności, czyli dla wrogów wolności.
1: Tak, odwrócenie języka, odwrócenie wszystkiego, tak? Ale teraz i tych propozycji jest kilkanaście i w zależności od poziomu charyzmy tych, którzy je głoszą, te teorie spiskowe się szerzą jak pożar albo pełgają, ale trzeba zbudować jakąś taką całkowicie taki całkowicie

0: całkowicie racjonalny opis tego świata, bo jakby już antidotum jest znane, tak? Trzeba wrócić do rzeczywistości, tak? Do tak. opisu, do kryterium prawdy, które brzmi, że zdanie jest prawdziwe, jeśli opisuje istniejące, rzeczywistość po prostu, tak?
1: A dlatego to zdanie jest prawdziwe, bo rzeczywistość jest, posiada esse. Tak, nie? Tak. To nie byłoby zdania prawdziwego, gdyby nie było rzeczywistości i intelektu czytającego.
0: Moje pytanie jest takie, jaki jest pana stosunek do tych wszystkich teorii spiskowych, bo one oparte są na 10, 15, 30, niektóre na 50% prawdy, a jednocześnie rodzą w ludziach lęk i poczucie beznadziei.
1: Znaczy tak, ja jakoś tam nie śledzę specjalnie i nie fascynuję się teoriami spiskowymi, natomiast no, na tyle, na ile obserwuję rzeczywistość, to mogę powiedzieć tyle, że teorie spiskowe znajdują swoje potwierdzenie w faktach, nie? To bez dwóch zdań. To, co dzisiaj się odbywa, odwołujemy się do Jana Pawła II, jego takich intuicji, on tego nie rozwinął, ale mówił o tym w encyklice, o Evangelium Vitae, o ukrytym centrum zła, które jakby zarządza procesami społecznymi w naszym świecie. Nie? No, jest coś takiego niewątpliwie. Z drugiej strony przypomina mi się rozmowa, którą jeden z dziennikarzy, nie pamiętam w tej chwili, który przytacza, jak doktor Wanda Połtawska wspominała swoją rozmowę z Janem Pawłem II. Wiadomo, oni byli w takich przyjacielskich, zażyłych relacjach z czasów wczesnokrakowskich i ona opowiadała, że właśnie tak sobie narzekali z Janem Pawłem II nad tym światem, ubolewali nad tym, co się dzieje, komentowali zdarzenia wczesne, takie niepokojące, takie rodzące niepokój, i w pewnym momencie doktor Połtawska relacjonuje, papież mówi: ale Wandziu, to wszystko na nic, mówi. Oni myślą, że rządzą, a oni nie rządzą. Bóg rządzi światem. I to była taka, no, myślę, że to też takie bardzo, bardzo budujące jest dla nas. A te teorie spiskowe, no tak, ja wcześniej chciałem się odwołać, bo pan powiedział, z powrotem do rzeczy, no to jest hasło Husserla, Zurich zu den Sachen. On miał taki postulat, widząc, co się dzieje. Na przykład to była reakcja na scjentyzm, na pozytywizm, nie? Który odrywał człowieka od mądrości, mówiąc, że jest samą mądrością. Nie? I to się rozpowszechniło w systemach edukacyjnych, na uczelniach. I Husserl mówi wprost: albo czeka nas klęska, wszystko runie, albo powrócimy do rzeczywistości. Jemu samemu się to nie udało, ale ten jego postulat i diagnoza współczesności, że świat oparty, oderwany od rozumu, scjentyzm odwołujący się do rozumu, odwołuje się do rozumu, który jest karykaturą rozumu, karykaturą intelektu. Nie? I to, a dzisiaj w tym scjentyzmie też zewsząd jesteśmy otoczeni. Nie? Mówi się prawda naukowa, nie? Co to jest prawda naukowa?
0: Nie? O lobotomii to...
1: Na przykład, tak, albo tłumacząc człowieka, nie? Naturę ludzką się koncentrujemy, na jakichś naukach neuropsychicznych. One są cenne, one coś wnoszą, ale muszą być czytane właśnie w tym kontekście mądrościowym. Nie? To nie chodzi o to, żeby się od tego odżegnywać, od tego, co to niosą te nauki, ale nie absolutyzować tego, tylko odczytywać w kontekście.
0: To zadziwiające, bo ja nie czytałem, jak widać, Evangelium Vitae, bo ukryte centrum zła to jest pierwszy raz pojęcie, słyszę to pojęcie. Mhm. Natomiast słyszałem, czytałem, jak Jan Paweł II mówił o współczesnych areopagach i Tym posługiwałem się w swoich tekstach, tym jego pojęciem, ale dotykamy czegoś istotnego. Ja piszę teraz książkę, pewnie jej nie wydam, bo to kolejna moja pisana, a nie wydana książka.
1: Nie napisana, tak.
0: Nieskończona, ale dzięki temu rozumiem lepiej rzeczywistość. Chodzi o to, że syndykat wziął swój początek w czasach Kaina i Abla, a może chwilę wcześniej, tak? Czyli współpraca widzialna i niewidzialna, tak? Czyli rzeczywistość postrzegana jako ta rzeczywistość tej cywilizacji nihilizmu i śmierci, braku sensu, jako konsekwencje oddziaływania pierwiastków ciemności na wyżynach niebieskich z zwykłym ludzkim, z ludzką naturą, tak? Z tą jej ciemną stroną. Ale kiedy słyszę ukryte centrum zła, i kiedy widzę, nie wiem, takie organizacje, które się wielu osobom kojarzą z jakimś ładem, Organizacja Narodów Zjednoczonych, tak, Unia Europejska, UNICEF, tak, że i okazuje się, że to są również narzędzia wykute w tym ukrytym centrum zła do realizacji jakichś tam celów politycznych i strategicznych, tak, oczywiście, ale potem okazało się, że one są już u schyłku tej swojej funkcji politycznej, no bo jeśli szefem Komisji Praw Człowieka jest polityk z państwa totalitarnego, no to w tym momencie taka instytucja jak ONZ jest tylko i wyłącznie karykaturą, ale może w dalszym ciągu oddziaływać, tam jakieś pieniądze na to idą i okazuje się, że to jest organizacja, która od przynajmniej 93 roku, a może wcześniej, jest po prostu agendą jednego z politycznych i filozoficznych poglądów na świat. Tak?
1: Filozoficznych, tak, zwłaszcza filozoficznych. Nie? To ONZ to jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja pamiętam, uczestniczyłem jakoś bardzo czynnie i bardzo krytycznie w reformie edukacji, która była wprowadzana przez, o dziwo, rząd AWS, odwołujący się tam jakoś do chadecji, do chadeckich korzeni. I wówczas te dyrektywy do kształtu tej, myśmy jeszcze wówczas nie byli członkami, Polska nie była państwem członkowskim Unii Europejskiej, ale dyrektywy do kształtu tej reformy płynęły z Unii Europejskiej. Była specjalna komórka wydzielona w ministerstwie, gdzie zresztą tam otoczona takim nimbem tajemniczości i nie każdy miał tam wstęp, nie każdy miał dostęp do tych materiałów, które były dostarczane, ale reforma edukacji była realizacją ówczesnych dyrektyw Unii Europejskiej. Tak, to bez dwóch zdań. A gdyby chcieć je streścić, one były zresztą wprost wypowiedziane expressis verbis w celach reformy i tam nadrzędnym celem reformy edukacji było to, żeby absolwenci polskich szkół mogli się odnaleźć na europejskich rynkach pracy. Znowu, no tutaj jest pytanie o to, kim jest człowiek, nie? I czemu służy edukacja, no bo jeżeli celem kształcenia jest odnalezienie się na rynku pracy, naczelnym celem kształcenia jest odnalezienie się na rynku pracy, dzisiejsza reforma w sposób jeszcze bardziej dobitny, jeszcze bardziej bez ogródek, w jeszcze bardziej zawężony sposób to powtarza, no to znaczy, że człowiek jest narzędziem tylko. To jest takie współczesne niewolnictwo, nie? Realizowane pod sztandarami czy pod w takim otoczeniu bardzo maskującym, nie? Że chodzi o to, żebyśmy tak, no, byli Europejczykami, mogli zarabiać na europejskich rynkach pracy, ale to jest unarzędziowienie człowieka, nie? Że człowiek to jest żywe narzędzie, że człowiek ma być sprawny w wykonywaniu jakiejś funkcji. To jest taki daleko idący redukcjonizm antropologiczny i w tym żyjemy, w ogóle nie zdając sobie z tego sprawy, przyjmując to za dobrą monetę. Ktoś, kto o tym mówi, jest odsądzany od czci i wiary albo traktowany jak niespełna rozumu. Bo to jest tak oczywiste i tak mocno już weszło w krwiobieg społeczny takie podejście do człowieka, że ktoś, kto mówi kontra temu, jest szaleńcem.
0: Mnie zadziwiło, jak przyjrzałem się pojęcie zrównoważony rozwój. I nagle się okazało, że jest to pojęcie z wokabularza socjalistów, tyle że zachodnich, więc ja go nie znałem. I jest to po prostu sprawiedliwość społeczna w cudzysłowie, ale ta komunistyczna, tylko rozumiana troszkę inaczej, ale jej celem jest redukcja rozwoju gospodarczego Zachodu. I teraz oczywiście to nic z filozofią nie ma wspólnego, ale chciałbym się dowiedzieć, co pan tak prywatnie na ten temat sądzi, bo momentami mam takie wrażenie, że te tezy dwójkowiczów z polskiego wywiadu, tak, dwójka międzywojenna,
1: tak.
0: Że po wojnie mówili, że właściwie już cała lewica na Zachodzie, odkąd Komintern stał się tylko i wyłącznie narzędziem panowania Związku Sowieckiego, czyli kiedy Stalin zdecydował, że buduje imperializm w jednym miejscu, a rewolucję zawiesza na kołku i że stała się ona po prostu, te wszystkie agendy lewicowe stały się wykonawcą imperialnej polityki rosyjskiej, moskiewskiej, to ja mam takie wrażenie, że to jest do dziś, tylko że jeszcze Chiny się do tego dołączyły i właściwie całe...
1: Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie, no można by mówić o komunistycznych, to może być też zaskoczeniem, ale o komunistycznych korzeniach Unii Europejskiej. Nie? No to jest przecież Spinelli. Ten, który stoi, ten, bo mówi się często o Adenauerze, o tych chrześcijańskich demokratach niemieckich, którzy budowali Unię Europejską, ale tam się pojawia też nazwisko Spinellego, włoskiego komunisty. I to w mediach ten fakt w ogóle nie był podnoszony, ale jak Unia Europejska drżała w posadach, to chyba było przy okazji Brexitu, czyli jak Wielka Brytania opuszczała Unię Europejską, to włodarze Unii Europejskiej, prezydent Francji, ówczesny kanclerz Niemiec, pielgrzymowali do grobu Spinellego z takim aktem paraligijnym, nie wiem, no prosząc o wstawiennictwo, ale to jest, my się z tego śmiejemy, ale to jest przerażające, nie, bo to komunizm i Spinelli ze swoim takim zupełnym oddaniem tej idei komunizmu, czyli oderwania od korzeni, wykorzenienia, zniszczenia religii, zniszczenia ludzkiej natury, podporządkowania jej ideologii. On stoi i ta Unia Europejska wcale nie specjalnie się z tym nie kryje, że do takich idei jest przywiązana. Nie? I, i od strony ekonomicznej, ale też od strony światopoglądowej w tych, że tak powiem, sprawach miękkich, ale zasadniczych, nie? To znaczy w moralności, w edukacji, jest realizacją zmodyfikowanej, zmutowanej idei komunistycznej.
0: No, zniszczenie państw narodowych i superpaństwo to jest idea, ale ona ma też korzenie głębiej, znaczy w czasie głębiej, czyli pan europeizm to jest przecież idea z kręgów prawicowych niemieckich, czy też jakichś takich dziwnych niemieckich, może nie prawicowych, ale to mniejsza. Spróbujmy podsumować to nasze dzisiejsze kolejne spotkanie. Z czym pójść do 18-latków, żeby rozpocząć w nich, bo to są ludzie, którzy chcą jeszcze myśleć, tak? W pewnym momencie to zaniknie, ale 13, 14, 15, 16-letni ludzie chcą jeszcze mają mnóstwo pytań, tak? Z jakim komunikatem do nich iść, żeby oni zrozumieli, że ta kultura, którą oddychają, że to jest karykatura, że nie mają do czynienia z czymś prawdziwym. I jakby pan wyobraził siebie, stoi pan w klasie, trzeciej klasie liceum, część dziewczynek już ma za sobą, już wie, że czystość przedmałżeńska to jest absurdalne, jakieś tak passé i tak dalej. I jaki komunikat może wygłosić 50-60-letni człowiek do takich ludzi?
1: Na pewno bym nie prawił kazania i bym mówił to, co mówię zawsze i co mówię wszędzie. A kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Nie? I Ja mam do czynienia z młodzieżą w swoim bliskim otoczeniu i dalszym. I no to tak jak myślę, że to analogicznie do tego, co jak misjonarze wyruszali do krajów misyjnych, nie, gdzieś tam w XVI wieku. Oni nie rozpoczynali od głoszenia kazań. Oni budowali najpierw szpitale, opatrywali rany, leczyli chorych, a potem ci, którzy tego doświadczali, mówili, gdzieś tam na uboczu wioski czy osady budowali sobie kościół. I ci, którzy doświadczali tej miłości, o której już mówiliśmy, przychodzili i pytali, dlaczego wy to robicie.
0: I od tego zaczniemy nasze następne spotkanie, jeśli pan zechce się ze mną spotkać za 3-4 tygodnie.
1: Pewnie, że tak.
0: Wszystkiego
1: pewnie,
0: dobrego, tak. Drodzy państwo, naszym
1: gościem. Wszystkiego dobrego, dziękuję pięknie.
0: Pan Arkadiusz Robaczewski, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pozdrawiam, z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

0: przestałam czuć moje nogi, ręce i nie mogłam wydobyć głosu z siebie. Nie mogłam krzyknąć do niego, że coś się ze mną dzieje. Że po prostu chyba odchodzę. I to było dla mnie coś niesamowitego, bo ja nigdy nie czułam czegoś takiego już później nigdy w ciele. Po prostu przestałam czuć jakby swoje ciało. I straciłam oddech. Nie mogłam oddychać. I w tym momencie znalazłam się po drugiej stronie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Skąd wiem, że Bóg jest dobry? Doświadczyłam Jego bliskości, Jego obecności i tak naprawdę doświadczam Jego dobroci każdego dnia. Nie było tak zawsze. Znaczy się inaczej. Myślę, że Pan Jezus miał zawsze mnie w swojej opiece, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się w 2012 roku. Chociaż jeszcze pamiętam czas dzieciństwa, wtedy już ja czułam obecność. Ja nie wiedziałam wtedy, że to jest obecność Boga. Myślę, że to wtedy już jakby to się zaczynało. Natomiast pamiętam takie, kiedy moja mama zabrała mnie na apel jasnogórski. Miałam wtedy chyba około 8 lat, może 9. I mieliśmy 3 kilometry do naszej parafii i zabrała mnie tam ten apel jasnogórski. I ja pamiętam, że podczas tego apelu był obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Wtedy jeździł, nawiedzał jakby parafię w całej Polsce. To był taki rok. I ja pamiętam, że ja po tym apelu powiedziałam do mojej mamy, że ja nie wracam do domu, bo doświadczyłam obecności Matki Bożej bardzo. Ja poczułam, że to jest moja mama. Ja patrzyłam na jej obraz i nie mogłam od niej oderwać wzroku. Doświadczałam jej bliskości i obecności. To było coś niesamowitego. Ja wtedy miałam, mówię, zaledwie 8-9 lat. I nie chciałam po prostu wychodzić z kościoła. I moja mama wtedy powiedziała właśnie, że no musimy wracać. I pamiętam, że jakoś tak, to było chyba takie pierwsze spotkanie. I też miałam takie sytuacje, kiedy chodziłam na przykład, bo ja mieszkałam też na wiosce z moimi rodzicami. Chodziłam na przykład sobie po łąkach, bardzo często sama też. Chodziłam po lasach i ja właśnie doświadczałam takiej obecności, że ktoś przy mnie jest. Ja nie wiedziałam wtedy, kto przy mnie jest, ale myślę, że to już była wtedy obecność może mojego anioła stróża, może właśnie Pana Jezusa, Matki Przynajświętszej. I nigdy nie miałam problemu z tym, że byłam sama na tych spacerach i jakoś tak zbierałam kwiaty, byłam taka szczęśliwa. No i to się chyba tak, mi się wydaje, że też posługiwałam dużo. Bo w kościele śpiewałam psalmy już wtedy, więc jakoś tak było mi to bardzo bliskie. Chodziłam na majowe, więc jakoś byłam bardzo blisko związana z kościołem i było to dla mnie bardzo ważne. No i później przyszedł chyba taki moment, kiedy już wiek dorastania. No i niestety mogę powiedzieć, że wtedy jakby to wszystko do mnie odeszło, jakbym ja, no weszłam na inną drogę trochę, nie? Bo szkoła, koledzy, koleżanki, jakieś wyjazdy, alkohol, papierosy, no i tak jakoś mi już nie było po drodze z kościołem, z Bogiem, bo przeważnie moi znajomi też już nie chodzili do kościoła, więc jakby poszłam w tą stronę, więc Bóg jest wszędzie, więc jakby to wszystko odeszło ode mnie na ten czas. No myślę, że ten brak relacji trwał sporo czasu, bo to było chyba, jak ja miałam wtedy 17 lat, chyba 18, no to już totalnie, to już wtedy tak jakoś byłam daleko. I pamiętam, że około 20 lat mniej więcej, 15-20 lat. I jest rok 2010 czy 2011. Ja się przeprowadzam do Warszawy. I wtedy się chyba zaczęło wszystko powoli. Bóg już działał i przeprowadziłam się do Warszawy. Mieszkałam z moim byłym partnerem. Mieszkałam u niego. I jest rok właśnie ta przeprowadzka była w 2011, ale jest rok 2012 rok. Ja poznaję człowieka tutaj w Warszawie, z którym pracuję. Byłam wtedy przedstawicielem handlowym. I pamiętam, że on mnie zabrał na taką jakby związaną z pracą, taką jakby to powiedzieć. Musieliśmy pojechać po prostu odebrać jakieś tam faktury z Łodzi. I poprosił mnie, żebym z nim pojechała. Ja, no, tak się trochę zastanawiałam, dlaczego mam z nim jechać w sumie, może sam to odebrać, ale jakoś tak czułam w sercu, że dobrze, pojadę. No i to był taki pierwszy chyba już punkt, kiedy on zaczął opowiadać mi o swoim świadectwie nawrócenia przez całą drogę. I ja wtedy nie wiedziałam tak naprawdę, co się dzieje, bo ani nie byłam blisko kościoła, już wtedy w ogóle nie byłam blisko kościoła, a on mi opowiada o swoim nawróceniu, które było bardzo mocnym świadectwem wtedy dla mnie. Nie chcę opowiadać, bo to jest jego świadectwo, natomiast bardzo mocno poruszyło moje serce. I no i właśnie tak się zaczęło, kiedy wróciliśmy z Łodzi, spotkaliśmy się w Warszawie, żeby tam jeszcze pewne formalności podomykać. No i podczas tego spotkania ja zauważyłam, miał taką koszulkę polo ubraną i zauważyłam na jego szyi, ja to wtedy nazywałam korale. I bardzo mocno przykuły moją uwagę, bardzo mocno. I powiedziałam wtedy do niego, wiesz co, masz piękne korale. Ja mówię, no tak, po prostu są niesamowite. I on wtedy powiedział, wiesz co, to nie są korale, to jest różaniec. To jest różaniec, który przywiozłem z Medjugorje, ale wiesz co, ty masz niedługo urodziny. Ja mam jeszcze jeden w domu, który jest poświęcony i dam ci go w prezencie, taki sam. I ja po prostu mówię, wiesz, ale ja... Ja się nie modlę po prostu, ja nie modlę się na różańcu, więc może daj komuś innemu po prostu ten różaniec. A on mówi, nie, wiesz co, ja tobie dam ten różaniec. No i on przywiózł mi ten różaniec tydzień chyba przed moimi urodzinami. No i kiedy mi go dał, tak naprawdę wtedy się wszystko zaczęło. Bardzo, to był taki okres bardzo, bardzo mocno dla mnie intensywne spotkania z Bogiem, spotkania z Chrystusem. I właśnie tutaj zaczyna się tak naprawdę moja historia. Ja ten różaniec założyłam na szyję. Ja go nosiłam przez cały czas. I co jest najdziwniejsze, kiedy spałam w nocy, budziły mnie pieśni kościelne. Budziły mnie jakieś, teraz jak po tym czasie zaczęłam słuchać, jak są takie śpiewy, chóry anielskie. Nieraz można słów słyszeć na YouTubie. I ja z tym się budziłam w nocy. Ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Myślałam, że chyba zwariowałam albo coś takiego. I ja wtedy byłam właśnie razem z tym moim chłopakiem. I któregoś razu, to było tak naprawdę krótko już po tym założeniu różańca na szyję, on siedział przy biurku swoim, jest godzina mniej więcej pierwsza w nocy. Ja leżałam sobie tak na łóżku i tak bokiem patrząc na niego, tak oczy miałam otwarte i tak po prostu sobie leżałam. I w pewnym momencie sparaliżowało mi ciało. Przestałam czuć moje nogi, ręce i nie mogłam wydobyć głosu z siebie. Nie mogłam krzyknąć do niego, że coś się ze mną dzieje. Że po prostu chyba odchodzę. I to było dla mnie coś niesamowitego, bo ja nigdy nie czułam czegoś takiego już później nigdy w ciele. Po prostu przestałam czuć jakby swoje ciało. I straciłam oddech. Nie mogłam oddychać. I w tym momencie znalazłam się po drugiej stronie. I wiem, że to była druga strona. Dlatego, że to, co doświadczyłam tam, to zostanie ze mną do końca życia. To miejsce, które jest przepełnione tak ogromnie Bożą miłością i Bożą obecnością, że tego się nie da naprawdę opisać w słowach, bo no nie da się tego opisać po prostu słowami naszymi. Kolory, które tam są, które są naprawdę bardzo, zresztą takie przesycone, takich kolorów nie ma tutaj. Ja stałam, jakby nawet można powiedzieć, kucałam przy takim strumieniu. Piękne, po prostu piękne miejsce. To był strumień, gdzieś dalej, w dali widziałam taki wodospad. I w pewnym momencie ja wiedziałam, że jestem w domu. Ja po prostu czułam, że jestem w domu. To jest mój dom. To miejsce jest tak przesycone miłością, że tam nie ma nic innego oprócz miłości, doświadczania miłości, po prostu. Był taki moment, a co jest jeszcze bardzo ważne, że nie ma doświadczenia tam czasu. Po prostu tam czas nie istnieje. Tego czasu tam po prostu nie ma. To jest taki stan bycia tu i teraz. Nie czuje się w ogóle upływu czasu. Tam nie ma czasu w ogóle. I to jest coś niesamowitego. To jest taka wolność. To jest, no naprawdę, tego nie potrafię tego ubrać w słowa. I w pewnym momencie stanęła przede mną postać. Ja wiem, że to był Jezus Chrystus. Ja nie spojrzałam w górę, ale widziałam Jego szatę. No, obecność, którą jakby, ja wierzę, że to był Jezus. Ta obecność przeniknęła mnie całkowicie. I ja tylko powiedziałam, że ja już nie wracam. Że ja już nie chcę wracać, że ja tu zostaję. Że to jest mój dom. I w tym momencie pojawiła się moja babcia świętej pamięci. I powiedziała do mnie, że złapała mnie za rękę i powiedziała: musisz wrócić z powrotem. I ja jeszcze zaczęłam tak, mówię: babciu, ale ja nie chcę stąd wychodzić. Ja chcę tutaj zostać, nie wracam. I moja babcia mówi, natychmiast musisz wrócić. I ona mnie jakby pociągnęła za rękę i w tym momencie, kiedy ona mnie pociągnęła za rękę, ja wróciłam z powrotem do siebie. Zrobiłam taki bardzo głęboki wdech i czułam, że odzyskałam czucie w ciele. Odzyskałam czucie w rękach, w nogach. I mogę tylko powiedzieć, że od tego momentu zaczęło się bardzo zmieniać moje życie. Ja to doświadczenie jest ze mną do dzisiaj. I ja nie wiem, dlaczego Pan Jezus dał mi takie doświadczenie. Nie wiem, ale to był 2012 rok, więc od tego czasu oczywiście to był proces, bo później Pan Jezus już bardzo głęboko był w moim sercu. Ja już ta relacja też szybko się zakończyła, w ciągu chyba 2 czy 3 miesięcy, więc Pan Jezus stopniowo zaczął czyścić to wszystko, co było we mnie gdzieś niepoukładane. No i tak, i właśnie to jest taka moja historia, więc mogę powiedzieć, że ja od tego czasu nie wyobrażam sobie jakby dnia, i oczywiście to też jest proces, bo to nie było od razu. Nie wyobrażam sobie dnia bez Eucharystii, codziennie rano i bez adoracji. Doświadczam obecności Pana Jezusa, doświadczam Jego miłości, za co Mu bardzo dziękuję z całego serca. Oczywiście są dni, są chwile, gdzie jest mi naprawdę trudno, jest mi trudno, bo to nie jest tak, że są cały czas fajerwerki, absolutnie nie. Każdy ma swój krzyż, który musi dźwigać. I niekiedy są takie momenty, kiedy nie czuję Jego obecności, bo to nie o to chodzi, ale wtedy jest wiara. Wtedy jest głęboka wiara, że On jest. I nawet kiedy są te chwile, kiedy jest bardzo trudno, jest ciężko, ja wiem, że On jest. Ja wiem, że On jest wtedy przy mnie. I tak naprawdę, co jeszcze mogłabym powiedzieć, bo chyba tego nie wspomniałam, co jest też bardzo ważne, że przed tym moim właśnie nawróceniem, jak ja to mówię, że Pan Jezus przyszedł jakby po swoje, prawda, że w 2012 roku upomniał się o swoje, ale przedtem to nie było tak do końca, zanim przyszło właśnie ten moment nawrócenia, bo ja, tak jak powiedziałam, gdzieś w międzyczasie jakiś alkohol, papierosy, później jeździłam na różne, to już w Warszawie nawet, jeździłam na różne spotkania, na przykład z szamanami, gdzieś jakaś ayahuasca pojawiała się też po drodze, gdzieś miałam spotkania z osobami, które są buddystami. Ja absolutnie nie mam... Ja się nawet cieszę, że poznałam to wszystko, bo Bóg mi jakby dał możliwość poznania też tych dróg, żebym tak naprawdę znalazła Jego. Że to On daje tak naprawdę spełnienie. Ja nie wyobrażam sobie, bo dotknęłam naprawdę wielu rzeczy już i nie wyobrażam sobie życia bez Chrystusa, nie? I ta miłość, którą On mi dał, to nie jest po prostu miłość stąd, nie? Tej miłości tutaj nie ma. Jako my ludzie możemy się kochać i daj Boże, żeby ta miłość w nas była, bo to jest tylko miłość, która pochodzi od Niego. Ale ta miłość, którą on daje, to jest miłość po prostu przenikająca wszystko. To jest miłość bezwarunkowa. To jest, no można powiedzieć, dla mnie to jest ocean, nie? Więc tak wygląda teraz moje życie. Wiadomo, że to już sporo lat minęło. I tak jak mówię, że to był taki początek jeszcze, jak to, co się wtedy zadziało, to tak powolutku, powolutku ja zaczęłam z Panem Jezusem budować tą relację. I przez ten pierwszy rok, przez ten 2012 rok, to mogę powiedzieć, że dostawałam bardzo dużo cukierków. To był taki rok, który po prostu, no wszystko dostawałam. No naprawdę, o cokolwiek prosiłam, to dostałam. Praca dostałam, mieszkanie dostałam. I to było w ogóle, to było coś niesamowitego. Ale cały czas byłam z nim. Wtedy już właśnie odmawiałam różaniec, koronkę, już tak powoli to się wszystko zaczynało. No ale przychodzi właśnie już potem, po tej obecności takiej bardzo mocnej z Panem Jezusem, przychodzi 2013 rok. I tak jak to, jak opowiadam moim bliskim znajomym, jakby Pan Jezus przykręcił kurki i jakby zaczęło wszystko iść w drugą stronę. Zaczęłam tracić. Tracić pracę, straciłam pracę, straciłam mieszkanie. Moja mama w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala, praktycznie już jedną nogą na drugim świecie. Ale mogę powiedzieć, że wtedy, będąc cały czas przy Panu Jezusie, ja codziennie zapalałam, miałam taki mały obrazek Pana Jezusa miłosiernego, zapalałam świeczkę i codziennie klęczałam przed Nim i mówiłam: dobrze, myślę, że sprawdzasz mnie. Jeżeli chcesz, zabierz wszystko. Ale proszę cię, żebyś nie zabierał mi twojej miłości, której doświadczyłam. Ja chcę mieć z tobą relację i chcę ją budować. Nie zabieraj mi tego. I naprawdę to był trudny rok dla mnie wtedy. I to może trwało gdzieś około półtorej roku, taki ten czas bardzo trudny dla mnie, ale potem nastało znowu i tak jak mówię, przez ten cały czas nie było dnia, żebym jeszcze wtedy nie uczestniczyłam na Eucharystii codziennie, bo to był proces, tak jak mówię. Ja chodziłam do kościoła, stawałam przed obrazem Matki Bożej, Pana Jezusa, i w ciszy po prostu stawałam i patrzałam, przyglądałam się, rozmawiałam z Nim w domu, po prostu paliłam świeczkę i rozmawiałam z Panem Jezusem. Bardzo taka osobista rozmowa po prostu. Prosiłam, żeby na nowo, żeby mogła doświadczać Jego miłości, takiej tej bliskości, tej relacji, żeby On tą relację budował we mnie razem z Nim. I o to prosiłam. I tak też się stało. Mówię, ten czas trwał może półtorej roku. Później znowu byłam na takim spotkaniu. Chyba to były rekolekcje. Pamiętam chyba dobre miejsce na Devitis. Tak, i to był chyba 2014 bądź 15 rok. I były rekolekcje o wylaniu Ducha Świętego. Rekolekcje, wiesz co, nie pamiętam dokładnie, kto prowadził. Było tam dwóch czy trzech kapłanów. Mi się wydaje, że właśnie z Devitis. Nie pamiętam, bo to już sporo lat temu. Natomiast to były rekolekcje, jeszcze wspólnota tam była, Via Torres. Znana wspólnota, która też jest wspólnotą wstawienniczą. I zaprosił mnie tam mój kolega i ja poszłam na te rekolekcje. I tam była właśnie modlitwa o wylanie Ducha Świętego. I ja tą modlitwę bardzo mocno, wtedy miałam doświadczenie po raz kolejny takiej obecności Pana Jezusa bardzo blisko. I no od tego momentu jakby czułam, że Pan Jezus wylał swojego Ducha tak mocno, że no i to tak właśnie prowadzi mnie przez te wszystkie lata. Tylko mówię, że to nie jest tak, że w pewnym momencie przychodzi taki czas, że to się wszystko jakby tak bardziej stabilizuje. I Pan Jezus chce wtedy coś bardziej, wtedy od nas, coś głębiej. na początku właśnie są takie no, ja to mówię, takie fajerwerki, można powiedzieć. A teraz jest tak, jest stabilnie. Natomiast tak jak mówię, że przychodzą chwile, gdzie jest trudno, ale ja wiem, że ja mam jego, nie? Że ta relacja jest dla mnie bardzo ważna. Relacja budowania właśnie z nim, tej relacji osobistej. Tej relacji takiej wręcz intymnej, takiej tej rozmowy z Panem Jezusem. Dlatego dla mnie też bardzo ważnym miejscem, tak jak po kolei mogę pójść, to jest Niepokalanów. Bo tutaj Maryja w pewnym momencie zaprosiła mnie do oddania jej zawierzenia w pierwsze soboty miesiąca i to właśnie też już chyba to już wiele lat jeżdżę właśnie też do Niepokalanowa na pierwsze soboty miesiąca. Później powoli właśnie Maryja przygotowywała mnie do zawierzenia 33 właśnie Chrystusowi swojego życia. I tak naprawdę cały czas z Nim, z Maryją. Więc jestem Bogu bardzo wdzięczna za to doświadczenie i za to, że On jest cały czas, jest przy mnie, jest przy nas. Ja naprawdę mogę powiedzieć, że jest przy każdej osobie, naprawdę przy każdej osobie. Ja na adoracji miałam też jakieś po tym wszystkim też, co przeżyłam i właśnie związane też z moją mamą. Było dla mnie bardzo trudne. Mój brat w międzyczasie zginął w wypadku samochodowym. Moja siostra nie żyje, więc były trudne dla mnie te lata. Ale ja wiedziałam, że Pan Jezus jest cały czas i na adoracji. Dlatego dla mnie ten czas na adoracji jest bardzo ważny, bo Pan Jezus naprawdę jest bardzo obecny tam i godzina adoracji to jest naprawdę, to jest mało. I mało, może dużo, mało, ale ja przez te wszystkie lata wiem, że Pan Jezus uzdrawiał moje serce na tych adoracjach. Kiedykolwiek z Nim byłam, uzdrawiał moje serce, moją duszę, moje ciało, uzdrawiał niejednokrotnie. Więc no, nie wyobrażam sobie życia bez Pana Jezusa, bez Matki Najświętszej. Dlatego dla mnie to jest bardzo... Jest sporo mam takich też świadectw, które mogłabym tu opowiadać, ale to może też na inne spotkanie. Natomiast chciałabym może jeszcze powiedzieć taką bardzo ważną, chyba istotną rzecz, mianowicie spowiedź święta. Jest to któregoś razu, właśnie może inaczej, któregoś razu Pan Jezus dał mi takie, można powiedzieć, no, doświadczenie, może wizję, coś takiego zobaczyłam. Pokazał mi Pan Jezus, czym są nasze grzechy, czym są moje grzechy dla Niego. I co się wtedy dzieje, kiedy ja grzeszę? I dlaczego powinnam jak najczęściej przystępować do spowiedzi świętej, żeby być cały czas w stanie łaski uświęcającej? Dostałam taki obraz, kiedy Jezus stał naprzeciwko mnie w białej szacie i kiedy ja popełniam grzech, Pan Jezus stoi cały czas w tym samym miejscu, ale ja robię krok do tyłu. Kolejny grzech popełniam, następny krok do tyłu robię. I ja oddalam się od tych promieni Jego miłosierdzia, Jego łaski, którą On może na mnie wylać. Jestem oddalona, jestem coraz dalej. Moje ciało słabnie. Zaczyna chorować, moja dusza jest przyciemniona. I to pokazał mi Pan Jezus. Bardzo wyraźnie to zobaczyłam. I miałam wtedy zaproszenie. Moje dziecko chce, żebyś jak najczęściej przystępowała do spowiedzi świętej. I ja od tego momentu tak przystępuję jak najczęściej do spowiedzi świętej, żeby być w stanie łaski uświęcającej. To jest inne życie po prostu. Inne życie, naprawdę. Życie w radości, takiej, w takiej lekkości. To jest, dlatego ja też dziękuję Matce Najświętszej, Bogu. Każdego dnia dziękuję za kapłanów. Mamy naprawdę niesamowity skarb w Kościele. Niesamowity. Że mamy kapłanów. Mamy Eucharystię. Mamy adorację. To są najpiękniejsze skarby. Maryja. No, tylko czerpać. Tylko czerpać i brać garściami. Napełniać swoje serce. To jest coś przepięknego, co mamy teraz. Z czego możemy korzystać. Dlatego chwała Panu za wszystko. Także tak wygląda moja historia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Witam serdecznie, drodzy Państwo. Naszym dzisiejszym gościem jest Tomasz Łysiak. Witaj.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Tobie, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Czy polskość jest siłą fatalną? Czy jest, tak jak sądził Jarosław Marek Rymkiewicz, jakąś mocą większą od ludzi, jakąś mocą tajemną? Ja od razu sobie pomyślałem, jak pierwszy raz usłyszałem to, co on na temat polskości mówi. Człowiek, który nie miał w sobie jednego polskiego genu, a jednocześnie poetą arcypolskim Jarosław Marek Rymkiewicz był, kiedy on o tej mocy fatalnej, która sprawia, że to nie człowiek wybiera polskość, a polskość wybiera człowieka, to sobie pomyślałem, no tak, no w Biblii jest mowa o tym, że narody mają swoich aniołów, tak, że no, aniołowie dysponują Bożą mocą. Czy polskość jest siłą fatalną?
1: No, trzeba by zacząć się zastanawiać od tego, gdzie są źródła tej siły, czym jest w ogóle polskość. My wkraczamy w taki obszar rozmowy, w której zapewne jasnych odpowiedzi nigdy nie uzyskamy, a każdy będzie znajdował trochę własne definicje. Wspomniałeś Jarosława Marka Rymkiewicza, którego rozumienie, czy raczej czucie polskości jest mi niezmiernie bliskie. No właśnie, bo tutaj się splatają rzeczy niezmiernie ważne, mianowicie dotyczące tego, dotyczące odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób konstytuujemy sobie jedność, jaką stanowi człowiek. Rozumiem to poprzez jedność myśli, jedność uczuć, jedność czynów w takiej całości. W momencie, kiedy to się rozbija, ta jedność, wtedy człowiek błądzi. Zresztą ja to mówię z punktu widzenia własnego doświadczenia życiowego. To znaczy, dla mnie poszukiwanie jedności między, powiedzmy, tym, co gdzieś głęboko w kręgosłupie, co wyniesione z domu, z lektur, jako pewne wzorce, a tym, co mówię, robię, czynię później w życiu, pod wpływem zresztą różnych bardzo czynników, że to wcale nie jest takie oczywiste i jasne, że ta jedność istnieje. No i w poszukiwaniu tej jedności później człowiek dokonuje różnych wyborów, może pójść w lewo lub w prawo i nawet nie czuć, że tej jedności nie ma. Tu właściwie odnoszę to sobie do takich spraw związanych oczywiście też z duchowością i z tym, na ile mogę w ogóle jako człowiek być jednością z tym, co mnie otacza, z innymi ludźmi, z Bogiem, ale przede wszystkim właśnie ze słowem, z myślą i z tym, co de facto jest. No i tutaj dotykamy fenomenu polskości, czyli tego, co ja sobie mogę myśleć czy czuć, że tą polskością jest. Czy w jaki sposób ją sobie wyobrażam, czyli w jaki sposób na obszarze, czy na pewnym poziomie intelektualnym sobie tę polskość stwarzam i definiuję, a tym, co a tym, w jaki sposób tę polskość znowuż wyrażam w życiu. I myślę, że to wyrażanie teraz tej polskości oraz ta myśl, która jest gdzieś u początku, czyli próba jej definiowania, a co za tym idzie definiowania również pewnych obowiązków. Nie wiem, że tu od razu oczywiście wpadamy w myśl Dmowskiego, ale ja myślę, że to jako bardzo szeroko można sobie zobaczyć, to znaczy pomiędzy właśnie rolą, czyli tym, kim jestem, odpowiedzią na pytanie, kim jestem i wypływającymi stąd obowiązkami, zadaniami, pewną drogą życiową. No to tak jak w wypadku próby odpowiedzi na pytanie, co to znaczy, że jestem ojcem, co to dla mnie znaczy, że jestem ojcem, co z tego wynika i jaką drogę w takim razie powinienem przyjąć, czy ja w ogóle przyjmuję na siebie to, że jestem ojcem, bo nie wystarczy mieć dzieci, żeby być prawdziwym ojcem, czyli żeby przyjąć to ojcostwo tak świadomie. No i z tą polskością jest identycznie, to znaczy, że

0: okresie, kiedy Polska upadała i później nie było, na przykład na różne pomysły czy drogi do odzyskania niepodległości. Słynny dylemat bić się czy nie bić, podziały w stylu biali, czerwoni, czy później piłsudczycy, czy endecy, prawda? I ten i te spory wbrew pozorom potrafią w nas tkwić i budzić się co chwila na nowo, nawet ponad wiek po tym, jak byli aktywni, czy w okolicach wieku, po tym jak byli aktywni Dmowski czy Piłsudski. No i czy to jest siła fatalna? No gdzieś ona nas pcha w jakąś stronę. My Polacy lubimy podkreślać, że mamy wyjątkowo trudną historię, no ale faktycznie mieliśmy i mamy trudną historię. Musimy się z nią zmagać, musimy się zmagać z naszym losem, a jednocześnie jakoś spróbować go zrozumieć czy uzasadnić sobie to, że ten los właśnie jest taki, a nie inny.
1: Ja przez kilkanaście lat pisałem cykl felietonów Na zdrowy rozum. Wcześniej to były postfelietony, bo chciałem pokazać, w jaki sposób świat został zdekonstruowany i że my musimy na nowo dokonać pewnych aktów, również aktów woli. Potem na zdrowy rozum, no, żeby bronić się przed tym sposobem myślenia, który zrodziła rewolucja francuska, właściwie filozofowie, którzy ją przygotowali. A dziś ona doszła już do punktu finalnego. Zjadła się ta rewolucja, przekształciła się w swoją odwrotność, czyli w nihilizm, chociaż ten rys już od początku był. A teraz cykl felietonów, który pisze, to są trzy miłości. I to jest cykl o miłości do faceta, który oddał za mnie życie, do kobiety i do Polski. Patriotyzm jest formą miłości. Kiedy mówiłeś o obowiązku, to drugą stroną tego obowiązku jest więź. Tak? Więź, która sprawia, że czujemy się tak, jak na krakowskim przedmieściu, kiedy idziemy pożegnać prezydenta, który zginął na obczyźnie, czy jak wtedy, nie wiem na ile ty pamiętasz, 16 miesięcy, 80-81 rok, wtedy Polska po prostu wybuchła, rozkwitła. Wtedy czuliśmy się bardziej wolni. Ja się czułem bardziej wolny wtedy i wielu ludzi, myślę, że miliony, czuły się mimo 100 tysięcy czy 150 tysięcy sowieckich żołnierzy stacjonujących w kraju. Te dywizje wszystkie na zachodzie, które miały nas pacyfikować, ale czuliśmy się wolni. Patriotyzm jest formą miłości. Czy można konstruować narody, więzi? Bo tak się na przykład, nie wiem, Brytyjczykom chyba wydaje, że naród może być rodzajem umowy handlowej. Tak sobie widzę troszkę Brytyjczyków. Czy też jednak ich również, Anglików, Walijczyków, Szkotów spaja miłość. Jak widzisz to, o czym teraz powiedziałem?
0: No, ja odniosę to do tematu, którym się ostatnio zawodowo zajmuję. W piątek była premiera mojego serialu o Monte Cassino. To duża część drogi życiowej przez ostatnie lata, a to, o czym wspomniałeś, w dużej mierze jakoś w tym serialu mnie dotyczyło, czy opowieść o udziale polskich żołnierzy w bitwie o Monte Cassino, czy w ogóle w kampanii włoskiej, właśnie w zderzeniu, nie chcę powiedzieć w kontraście, ale może nawet i w kontraście z żołnierzami innych nacji, które brały udział w bitwie o Monte Cassino, bo przecież bitwa była tyglem narodów, spotkaniem kultur z kilku kontynentów. Generał Aleksander po bitwie podsumował, że miał pod sobą 21 narodowości, bijących się w imię słusznej sprawy, ale jakby wychodzących z zupełnie

0: Nie innych korzeni, bijących się o coś innego, poświęcających się trochę w innej sprawie, chociaż we wspólnej. To właśnie niezmiernie ciekawe. Więc w związku z czym, no właśnie ten temat, którym się zajmuję, czyli los Polaków z drugiego korpusu polskiego i bijących się, potem poświęcających się w bitwie Monte Cassino, tutaj niezmiernie mnie ciekawi też z tego punktu widzenia. Zresztą niejako wracam do tematu, który interesował Polaków przez dekady i był powodem przeróżnych dyskusji, rozmów, debat, a czasem i procesów sądowych, tak? O rację, o słuszność sprawy. No i tu jest taka ciekawa, wydaje mi się, to dość ciekawa refleksja. Ją zresztą zauważył Matthew Parker, znakomity pisarz i autor monografii Bitwy o Monte Cassino. Zresztą jeden z autorów, którzy wypowiadają się w tym serialu, który właśnie w piątek miał premierę. Otóż on opowiadał morale. Opowiadał o woli walki. I to jedno z zasadniczych pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć, czy ja próbowałem sobie odpowiedzieć, robiąc ten serial, czyli odpowiedź na pytanie, dlaczego walczymy? Otóż alianci, którzy wysyłali żołnierzy, no właśnie, najpierw na front włoski, później przecież oni lądowali w Normandii, ale wysyłali żołnierzy, no musieli jako zmotywować teraz tych żołnierzy, żeby walczyli. I o tyle, o ile Brytyjczycy, no było im bliżej, bardziej rozumieli to, co się dzieje, a Londyn był bombardowany przez niemieckie samoloty, to i tak Brytyjczycy mieli wrażenie, że tutaj no, biorą udział w jakiejś walce o Polskę, bo z powodu Polski ta cała wojna w ogóle wybuchła. O tyle Amerykanie no, już w ogóle takich związków tutaj nie mieli. No i ci żołnierze z takich gwardii narodowych, czyli żołnierze, którzy de facto nie byli z zawodu żołnierzami, no, mieli różne zawody po prostu w życiu prywatnym. Jeden był mleczarzem, a drugi był drwalem, a trzeci był mechanikiem samochodowym i oni nagle ubrani w mundury byli rzuceni gdzieś daleko na świecie po to, żeby poświęcać swoje życie w imię walki o jakieś ideały. I to powodowało, że oni nie znajdowali w sobie odpowiednich zasobów sił do walki. Oczywiście to nie chodzi, tu nie można też generalizować, byli tacy i tacy, ale alianci mierzyli się wówczas z potężną falą dezercji. To tak potężną falą dezercji, właściwie ona stawiała pod znakiem zapytania skuteczność akcji, to szło w dziesiątki tysięcy żołnierzy, że albo no, uciekali, albo poddawali się, albo symulowali choroby, czy chorowali, no, przepełnione szpitale nagle z powodu racji różnych dziwnych chorób. No i na tym samym kontynencie włoskim, na tym samym półwyspie włoskim, apenińskim ląduje armia, która wie, o co walczy i dlaczego walczy, jest czymś spojona, jest czymś właśnie jakby ląduje i wchodzi do walki i nie musi sobie odpowiadać na pytanie why we fight, albo jeszcze inaczej, ma wyraźną odpowiedź na to pytanie. Amerykanie zresztą wręcz stworzyli serię z filmów takich propagandowych, które były wyświetlane w wojsku amerykańskiemu dokładnie pod tym tytułem Why We Fight. No, gdzie próbowali pokazać zło leżące po stronie niemieckiej i niejako zmotywować żołnierzy, że trzeba z tymi Niemcami walczyć. Natomiast Polacy tego doświadczyli. Polacy doświadczyli tego wszystkiego, co złe, ze strony obu totalitaryzmów, niemieckiego i sowieckiego, i w dużej mierze to, czego doświadczyli, ale jednocześnie pamięć, świadomość tego, co było przed, czyli całej polskiej historii wcześniejszej oraz całego dwudziestolecia, czyli czym Polska była, jakimi wartościami żyła, jakie bogactwo duchowo-tożsamościowe jest w Polsce i było w Polakach, czyli to wszystko razem powodowało, że ten żołnierz był zupełnie inny. Do tego stopnia był inny, że w trakcie drogi, w trakcie słynnego tego szlaku żołnierzy polskich jeszcze w Iranie, w Iraku, przede wszystkim w Iraku, Palestynie i później w Egipcie. Polscy żołnierze zachowywali się wbrew regulaminom brytyjskim, to znaczy dzielili się jedzeniem z gala wojskowego. To jest taki prosty przykład tego, czym się różnił Polak od Brytyjczyka. No, przyjeżdżał brytyjski oficer z trzcinką pod pachą i jak widział, że tam się ustawia kolejka biednych Arabów, dzieci, kobiet, głodnych, a Polacy, pomimo tego, że mało było przecież tego jedzenia, no było racjonowane, dzielą się tym swoim kotłem z tymi ludźmi, ten brytyjski oficer mówił: nie wolno, bo regulamin wojskowy zabrania.
1: Opowiadałeś o tym ostatnim razem.
0: Tak, a nasi się dzielili. No więc to wszystko jakby konstytuowało właśnie tą inność i tą wyrazistość polskiej duszy, czy tej polskiej wyjątkowości we Włoszech. Więc zapytałeś o to, czym my się różnimy. I wydaje mi się, że gdzieś tutaj te elementy są różniące nas, chociaż z drugiej strony jest przecież tyle elementów wspólnych. To znowu na to można popatrzeć jako coś niebywale ważnego i ciekawego, czyli to, że my wszyscy wychodzimy z tego samego pnia, z tego samego korzenia cywilizacyjnego, że my wszyscy wychodzimy ze świata rzymskochrześcijańskiego, z tego korzenia i antyku, i później chrześcijaństwa. Ja zresztą dlatego tak kocham Włochy, czy w ogóle uwielbiam jeździć do Włoch, ponieważ Włochy stanowią to centrum, z którego wszystko się bierze, z którego wszystko wychodzi, to centrum Europy, to znaczy to centrum europejskie, w którym tak doskonale widać warstwowość, to znaczy wystarczy sobie wejść właśnie na Campidoglio, na Kapitol, spojrzeć na Forum Romanum, ale widać dookoła kościoły, gdy się zerknie dalej, to praktycznie wzrok mógłby polecieć na Caput Mundi, na świątynie, na bazyliki rzymskie. Krzyż wyrasta tam na antycznych ruinach. No i my wszyscy z tego czerpiemy. To znaczy w momencie, kiedy toczy się taka bitwa, toczą się takie wojny, to one się toczą, i to jest coś niebywałego, one się toczą w ramach tej samej, wewnątrz tego samego obszaru cywilizacyjnego. I może być wręcz tak, że nawet po obu stronach frontu są rzeczy, które nas łączą, ale będą też takie, które nas potwornie dzielą. I to są, wydaje mi się, że to są czasami takie ścieżki, czy takie wręcz historie osobiste, które tutaj mocno zadziwiają, tak jak postać generała Fridolina von Zengera und Eterlina, czyli dowódcy niemieckiej obrony w tych pierwszych bitwach o Monte Cassino, który był no właśnie w świeckim zakonie benedyktyńskim, był niezmiernie wierzący i w swoim świecie niejako, będący, żyjący według pewnych ideałów. No to są właśnie zagadki i powodujące, że z taką ciekawością można się pochylać i dlatego to robię, z taką ciekawością pochylać się nad takimi zjawiskami jak wojna we Włoszech.
1: O tym serialu na sam koniec, bo wywołałeś temat, który miałem zamiar wywołać za chwilę. Chciałbym jeszcze, zanim do tego dojdziemy, taką hipotezę językową postawić, bo z jakimi faktami mamy do czynienia? No mamy do czynienia z takim oto faktem, że od 400 lat czy od 300 co jakiś czas wypędzana jest z Polski elita, bądź mordowana. Próbuje się odciąć młodzież od historii, od korzeni, które dają życie kolejnym pokoleniom. Próbuje się w końcu II wojna światowa i to, co po niej, no to była próba już dekapitacji polskości, tak? Taki obraz, nie wiem, czy od kogoś wziąłem, z jakiegoś filmu Mad Maxa, czy nie, ale tak sobie wyobrażam dzisiejszą polskość jako takiego giganta z małą główką, na którego plecach siedzi karzeł, który ma wędzidło, tak, i powoduje tym gigantem, który mógłby go nawet przypadkowo stukając się w czoło i nie trafiając w to czoło, po prostu zmieść z siebie, ale tego nie robi. I przeczytałem ostatnio taki wpis na Twitterze, na X-ie, człowieka, który mówi, no, że my jesteśmy nie do bania, i tak użył języka twitterowego, tak, nie jesteśmy nie do zarąbania po prostu narodem, że nas katują, odcinają. I on taką hipotezę stworzył, że skomplikowanie języka polskiego jest tak wielkie, no bo skąd Żydzi mają tych noblistów i tych ludzi świetnie operujących umysłem, tak? No dlatego, że tam mężczyźni czytają od 3800 lat, tak? No, czy powiedzmy od 3000 lat wszyscy mężczyźni praktycznie czytają, a w Europie to czytanie to tak od 100 lat może, a może i nawet krócej, tak? Że wszyscy czytają. I skomplikowanie tego języka i to, że takie dziecko jedno, dwu, trzyletnie musi objąć coś, co jest tak niezwykłą konstrukcją, że to powoduje powstawanie takich sieci neuronalnych, ścieżek neuronalnych, które sprawiają, że Polak sobie da radę w każdej sytuacji. I, no i przecież to są obserwacje z wielu krajów i z wielu epok, że jak wszystko dzieje się normalnie, no to wystarczają Niemcom procedury. Ale jak dzieje się coś na zakładzie wyjątkowego, no to wołają Polaka, żeby ogarnął sytuację. Ja mówię o tym troszkę anegdotycznie, ale czasami w anegdotach jest masa prawdy. Jak ty się do tego ustosunkujesz?
0: No pewnie, że jest masa prawdy. Tutaj dotknąłeś paru ważnych spraw. Pierwszą jest język. I rzeczywiście to, że nas konstytuuje język polski, jest tą niezmiernie ważną oczywistością, ale nad którą faktycznie bardzo warto się pochylać. Zresztą anegdotycznie to widziałem gdzieś ostatnio też chyba na X-ie czy gdzieś w mediach społecznościowych jakiegoś Anglika, który z przerażeniem wymieniał niekonsekwencje w wymienianiu liczby pierogów. Tam, że jak jest jeden pieróg, jak to się odmienia, to wszystko dwa pierogi, trzy pierogi, ale jest tam pięć pierogów, sześć pierogów, siedem pierogów. 8, a potem to się co chwila zmienia, a jak jest 21 pierogów, to dlaczego jest jeden pieróg, a 21 pierogów? I on był po prostu, no i bardzo zabawne to było, ale to pokazuje, jak skomplikowany jest polski język. Ale rzeczywiście jest tak, że w języku mamy zawartych taką masę kodów kulturowych, a zresztą myślę, że język to coś więcej niż słowa. To jest nie tylko to, co mówimy, to jest nawet sfera gestykulacji, intonacji, która zresztą się zmienia. To jest tak, że można po fałszywej intonacji, jakby współczesnej intonacji zdań odczytać, że to współczesny aktor gra kogoś, kto odgrywa akcję sprzed 50 lat, bo nikt nigdy wcześniej tak na przykład nie intonował zdania, tak? Natomiast ta podróż językowa no, jest bardzo ciekawa i odkrywanie wręcz tych nawet ukrytych tajemnic w słowach, czy zabytków, jakie mamy w słowach, no to kapitalna podróż. To rzeczywiście nas powoduje, że to jest jakaś więź. Pytanie, na ile my tę więź czujemy, na ile chcemy się w ogóle w nią zagłębić. Olbrzymią przyjemność mi sprawiało zawsze poszukiwanie takich różnych kulturowych historii, które opisywał choćby profesor Aleksander Brückner w Dziejach Kultury Polskiej, idąc właśnie za słowami różnymi, które coś tam znaczą. Jak jeśli jest rzezi mieszek, no to przecież od tego, że on rzezał mieszek, czyli odrzynał coś, co wisiało komuś na pasku i nagle mamy całą w tym rzezimieszku jednym historię tego, że kiedyś no, w spodniach nie było kieszeni i w mieszku nosił ten ktoś pieniądze, powiedzmy, tak? Czyli w jednym słowie sama historia, właśnie sama etymologia jest niezwykle ciekawa. I rzeczywiście język tworzy te niesamowite więzi. W ogóle słowo więź, o którym mówiłeś też wcześniej, jest bardzo ważne. To zresztą jest tak, że ten najważniejszy problem, tak mi się zdaje, jeśli chodzi czy o język polski, czy o historię, to jest właśnie kwestia więzi. To znaczy, czy my tworząc, ucząc, wychowując przyszłe pokolenia, jesteśmy w stanie, czy mamy takie narzędzia, żeby budować nie tylko wiedzę, ale budować więź z tym wszystkim, co na przykład daje szkoła czy dom w edukacji, w wychowaniu. Książka spełniała tutaj zresztą zawsze bardzo ważną rolę, dlatego że książka, i to powiem tak, nawet książka przygodowa, nawet książka młodzieżowa, czyli książka, która pojawiała się, no ja mam to szczęście i chyba ty też masz to szczęście, że myśmy jeszcze wyrośli w czasach, w których nie otaczała nas taka ilość zabawek elektronicznych, przepraszam, gier i różnych odciągaczy uwagi, żeby nam wyobraźnię one zabrały. Znaczy, że myśmy dostawali, mieliśmy książki, które mogliśmy czytać, pasjonować się nimi i po prostu znikać z nimi, zamykać się z nimi, iść za książkami. Dlatego na przykład uważam, że bardzo ważną rolę pełniły kiedyś książki młodzieżowe, takie właśnie powieści, różnego rodzaju powieści, które też dotykały przecież historii, były to często powieści historyczne, a one były tak ważne, dlatego że czytanie książki powoduje imersję, powoduje wejście w świat, oraz powoduje utożsamienie się z bohaterem, co znowuż przekłada się na to, że to uczy postaw. To znaczy, że ważną na przykład może być lektura książek Karola Maya o Winnetou, Old Shatterhandzie i Old Shatterhandzie. Dlaczego? Ano dlatego, że ta książka, tak jak wiele innych, opowiadała o postawach, na przykład o postawie honorowej, o tym, że jeśli daję słowo, to powinienem go dotrzymać, o przyjaźni, o odwadze, o tym, czym, ale też o tym, czym może być nikczemność, podłość. I teraz ktoś, kto czyta, kto w to wchodzi w taką opowieść, identyfikuje się, a zatem częściowo to przeżywa. Literatura, czyli te powieści, stają się częścią naszych własnych przeżyć. Każdy z nas, ten, kto czytał Winnetou, a przecież jak się spotykam z ludźmi z mojego pokolenia, no każdy z nas czytał i każdy z nas siedział przy tym samym ognisku. I każdy z nas palił tę samą fajkę pokoju, która smakowała ohydnie, bo ci, już nie pamiętam, co to było, Comanche chyba, wkładali do tej fajki jakieś, z tego co pamiętam, coś obrzydliwego, to było chyba paznokcie, ale już nie pamiętam, no coś było strasznego. Były.
1: Wyobraźnia tak. Maja była nieskończona. Nieskończenie niezwiązana z rzeczywistością.
0: Ale czy zgodzisz się ze mną, że myśmy siedzieli przy tym samym ognisku?
1: Tak, oczywiście, że tak.
0: Oczywiście. My wszyscy tę falkę pokoju wypalili.
1: Ja do dzisiaj pamiętam jakiś absurd typu, że Winnetou gdzieś musiał przebiec i biegł w taki sposób, że raz ciężar stawiał na lewej nodze, potem po 5 minutach zmieniał na prawą i dzięki temu mógł biec z daleko. To jest całkowicie irracjonalne, absurdalne i nie, znaczy nie ma takiego zjawiska, żeby mógł, żeby to w czymkolwiek pomogło, ale ja to pamiętam 60 lat.
0: No tak, ale teraz zobacz. Przecież ta książka była o takich sprawach, jak szlachetność.
1: Tak, tak. No Old Shatterhand był wręcz zbyt szlachetny.
0: Szlachetny.
1: Bo Winnetou to znaczy jeszcze jakoś tam pasowało, tak, no bo tak. On był, miał inny kolor skóry, więc go i tak nie rozumieliśmy, więc mógł być jakoś tak krystalicznie szlachetny. Ale szlachetność Old Shatterhanda już była, no ale do pewnego wieku się tego nie dostrzega, tak?
0: Tak, oczywiście.
1: I jak ten sam Hawkins, tam ta postać rodzajowa przy nim, śmierdząca, pijąca i różne, tak? No to jest Sienkiewicz, tylko na ciudniejszą miarę.
0: No właśnie,
1: na ciudniejszą
0: bo już chciałem
1: miarę.
0: Do tego przejść. No właśnie, bo chciałem przejść do tego Sienkiewicza. Bo w tym wszystkim, poza tym, że mamy właśnie Winnetou, i takie rzeczy, które powodują, że widzisz, obaj mamy wspólną przeszłość, bo siedzieliśmy przy tym samym ognisku z Winnetou i z Old Shatterhandem, tak? I obaj poczujemy wręcz wzruszenie, jak sobie to, jak jakieś wspomnienie z dzieciństwa, jak sobie to powiemy. No ale myśmy tak samo przecież przeżywali, i teraz idźmy dalej, przeżywaliśmy te wszystkie rzeczy związane z piękną literaturą dotyczącą, czy osadzoną w polskiej historii. No Sienkiewicz oczywiście tu jest na pierwszym miejscu, nie dziwne, że i tobie i mnie już na ustach tutaj Sienkiewicz się pojawiał, ale przecież nie tylko, to jest cała paleta, cała po prostu... Gąsiorowski, ta cała wspaniała trylogia napoleońska, rok 1809, Szwuleżerowie Gwardii. Jasienica, Kossak-Szczucka, Abuncz, Karol Bunsz, wszystkie powieści z epoki piastowskiej.
1: A choćby Sergiusz Piasecki, Jasienica.
0: No i teraz zaczniemy wymieniać. No i się okazuje, że to wszystko nas stwarzało. To wszystko przechodziło przez nas, stawało się naszą emocją poprzez słowo, poprzez wyobraźnię. I my stawaliśmy się blisko tej historii, blisko tych postaci, a jednocześnie siłą było to, że my właśnie tam byliśmy, że wyobrażaliśmy sobie, że tam jesteśmy. I to jest więź. To jest element tworzenia więzi. Przeżycie, stanięcie obok, wcielenie się, taka empatia, takie wyobrażenie sobie, że to jest też moje. I moim zdaniem tu jest niebezpieczeństwo współczesnego świata. Odcięcia tej więzi, wyrąbania tej więzi, zostawienia, to znaczy pewnej wikipedyzacji świata i naszej, ta wiki niestety nas zabije. Bo z jednej strony no fantastycznie, że mamy takie narzędzia, sam korzystam, tak? Bo można zamiast tak jak kiedyś chodzić po półkach i wszystko znajdować, co zajmuje 10 minut, to mogę 15 sekund sprawdzić podstawowe fakty, chociaż zawsze muszę to weryfikować, bo wiadomo, że tam są różne przekłamania czy błędy. No tak, ale jednak to jest dostępne, to jest szybko dostępne. I to, że jest szybko dostępne, to i plus, i olbrzymi minus. Ponieważ i to zawsze tak jakoś przywołuję tutaj też Herberta do tego, że to tak jakby właśnie wziąć przesłanie pana Cogito, zacząć o nim rozmawiać z uczniami, i powiedzieć i zapytać ich, ale co, kim był Hektor i kim był Gilgamesz? Tak. I teraz uważaj. I Hektor, i Gilgamesz wymienione w wierszu Herberta to są nie tylko postaci które obecnie właśnie znajdziesz w Wikipedii z wyjaśnieniem, kim one były, ale to są pewne zjawiska, które które wchodzą w ciebie wtedy, kiedy dobrze i mocno przeczytasz Iliadę i poczujesz Iliadę. Wtedy rozumiesz, kim był Hektor. Znaczy, że Hektor był tym obrońcą. Rzeczywiście w starciu z Achillesem, ale obaj są niesamowici, ale jeśli chodzi o obronę czegoś, znaczy, że musisz to czuć, musisz przeczytać tę Iliadę. I teraz, jeśli weźmiesz wiersz Herberta, zobacz, ten uczeń zobaczy, tam jest o Hektor. I sobie otworzy Wikipedia. Aha, tutaj bohater z Iliady. I uważaj, on będzie wiedział, kim był Hektor.
1: Nie wiedząc.
0: Ale nie będzie rozumiał wiersza.
1: Tak.
0: Dlatego, że nie przeczytał Iliady.
1: Tak,
0: może sprawdzić, kim był Gilgamesz, a jeśli do eposu, zresztą w tłumaczeniu Stillera bardzo dobrym, nie dotknie, nie chociaż fragmentów nie poczyta, to on też tego nie zrozumie. I teraz w tym się zasadza cały problem, że wycinamy te synapsy po prostu. Wszyscy zmierzamy w stronę sztucznej inteligencji po prostu.
1: Po pierwsze, świat w sposób oczywisty jest pojmowany przy pomocy pojęć, tak, ale również narracji, obrazów i symboli, czyli są dwa języki i my się pozbawiamy tego jednego. I jak powiedziałeś, wikipedyzacja świata, to ja sobie pomyślałem, no ale dokładnie ten sam zabieg przeprowadzono w oświeceniu, zabijając mądrościowy nurt naszej cywilizacji. No, w chwili, w której intelektualiści wyjęli hierarchizację kultury zachodniej z rąk mnichów, tak, i sprawili, że życie i twórczość się rozeszły i można napisać książkę o wychowaniu samemu, oddając dzieci do przytułku, tak? No to ten zabieg wikipedyzacji jest tym samym co do zabiegu encyklopedyzacji, dlatego że wtedy zamordowano mądrość, dlatego że zbiór faktów nie jest prawdą na temat rzeczywistości. Fakty nic nam na temat głębokiej struktury świata nie mówią. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć faktów, nie jesteśmy w stanie zrozumieć świata, nawet na pamięć znając całą encyklopedię i wszystkie fakty na temat rzeczywistości. Więc tutaj mamy do czynienia jeszcze z kolejnym jakby odklejeniem się, kolejna warstwa się odkleja, no bo w Wikipedii jest jeszcze mnóstwo kłamstwa i ideologii.
0: Tak, to prawda, to good point, o tak powiem. Tylko widzisz, jest tak, to, o czym opowiadasz, dzieje się jednak jeszcze w świecie, gdzie nie, owszem, dokonywały się zmiany techniczno-cywilizacyjne i tak dalej, ale one nie były na takim poziomie i na takiej dynamice, jak to się dzieje ostatnio, ponieważ to bardzo przyspieszyło. I to, że w tej chwili technologicznie nastąpiły tak potworne zmiany, których my już nie zatrzymamy, to znaczy nie będziemy w stanie ich zatrzymać. Mimo wszystko cały czas, nawet jak wydałeś encyklopedię, to była książką, była tomem, który stoi na półce. A te zmiany cywilizacyjne, one są ważne. I dam ci przykład z ostatniego spotkania, aż wyszedłem z tego spotkania, sobie pomyślałem, tak, to właśnie jest wynik tego, już ci opowiadam, o co chodzi. Otóż, i tu wrócę na chwilę do serialu, ale mieliśmy taki jeszcze przed premierą pokaz przedpremierowy dla młodzieży, jednego odcinka. Po tym odcinku bardzo ciekawa rozmowa z tymi młodymi ludźmi, bardzo fajna, naprawdę bardzo fajna rozmowa i oni nawet byli tacy, widziałem, że są zainteresowani, zaciekawieni, wchodzą ze mną w jakąś dyskusję, zadają pytania. Próbowałem opowiadać o perspektywie żołnierza, trochę wracając do tego, o czym myśmy mówili, że właśnie powieść była takim polem do tego, żeby spróbować sobie wyobrazić, przenieść się, zidentyfikować, poczuć. że w serialu też poszukiwaliśmy takich środków, żeby spróbować opowiedzieć o perspektywie żołnierza. No i między innymi opowiedziałam o tym, jak weterani opowiadali nam o tym, nawet o takich rzeczach, jak ciężko było walczyć w trudnych warunkach z racji tego, ile ma się na przykład broni, amunicji, a czy jest woda i tak dalej. No i w pewnym momencie zadałem pytanie takiemu chłopakowi, który był aktywny w tej rozmowie. Mówimy tak, no dobra, to wyobraźmy sobie, że ty idziesz teraz, jesteś żołnierzem, masz iść do ataku, wyobraź to sobie, podchodzisz do takiego miejsca, gdzie możesz sobie zabrać wszystko, żeby w górach gdzieś tam walczyć. Co bierzesz? Zadałem mu takie pytanie. No i on na to odpowiada, no biorę tutaj karabin, tak? Mówię, no co jeszcze bierzesz? No amunicję, granaty, a ile tego bierzesz? Mówi, no ile się da mówi bardzo dużo. Mówię, ile? No co, jak postawimy tutaj 500 skrzynek, to je weźmiesz? Tak. On, teraz uwaga, to nie był, czy tam ileś, kilkadziesiąt skrzynek, to nie był z jego strony żart czy ironia. Ja w pewnym momencie się zorientowałem, z czego wynika jego jakby lekkie myślenie o bitwie. Jego wyobrażenie sobie, że on może na przykład jako żołnierz mógłby wziąć wszystko i nie poniósłby kosztu niesienia ciężaru tego, bo problemem był ciężar. Uważaj, moim zdaniem to wynika z tego, że chłopak, jak wszyscy inni chłopacy,
1: gra w gry.
0: W grze możesz, jeśli nie ma problemu, jeśli jest ciężki karabin maszynowy MG-42, to jego podniosę i z ramienia będę strzelał i jakby nie niesie to konsekwencji. I niby to jest prosta rzecz, niby to jest taki drobiazg.
1: Posłuchaj, ja
0: jest bardzo ważny.
1: Bardzo ważny. Zauważyłem przy pierwszym moim dziecku, czyli to jest 96-7-8 rok, dwóch chłopców, którzy zaczęli się bić na podwórku, no to jest rzecz normalna, tak? Ale ci chłopcy bili się w sposób, którego ja nie rozumiałem, bo oni wymachiwali, nic nie wiedzieli na temat tego, jak się należy bić i wymachiwali rękami tak, jak widzieli na filmach i w pewnym momencie to się skończyło jakimś potwornym nokautem, dlatego, że oni nie czuli żadnego związku pomiędzy swoimi ruchami, a tym, co się może stać i jednemu, i drugiemu. My jak się siłowaliśmy, zapasy były, no to w pewnym momencie ktoś przegrywał, nie odklepywał, ale było wiadomo, że tamten puści. Jak,
0: no tak.
1: Tak. Jak się biliśmy na pięści, no to pierwsza krew kończyła. Były granice, tak jak zwierzęta ze sobą tak walczą, nie zabijają się, tak? A ci chłopcy byli w stanie zrobić sobie absolutnie krzywdę, bo ich realność była oderwana od rzeczywistości. Ich realność wywiedziona z gier. Także ja doskonale rozumiem ten przykład i jest on fascynujący. Natomiast posłuchaj, jedność brzmi dobrze, bo cały czas opowiadasz o tym, tak? Więź to jest związanie, zniewolenie. Brzmi źle. Dziś nastąpiło chyba rozerwanie, no bo to jest pojęcie relacji, tak? I jedność, i więź jednocześnie, tak? Są te dwie strony, czyli jak masz przyjaciela, to go musisz wysłuchać i to jest czasami bardzo ciężkie, jak on przez 3 godziny mówi o czymś, co tylko jego i wyłącznie na świecie nikogo innego nie frapuje, nie fascynuje, tak? Jedność i więź to są dwie, czyli jedność i obowiązek. Jedność
0: no ja tego tak nie rozumiem. Widzisz, ja to inaczej rozumiem. Znaczy ja nie rozumiem, znaczy ja nie widzę tego jako dwóch przeciwstawnych wartości, na odwrót. To znaczy uważam, że więź czuję w poszukiwaniu jedności na przykład z innymi ludźmi, że potrafię mieć poczucie jedności w jakiejś grupie.
1: No tak, ale chodzi mi o to, że więź jest odpowiedzialnością, jest ciężarem, bo w pewnym momencie odpowiadasz
0: za to. Ale oczywiście, że jest.
1: Ja staram się powiedzieć nieskładnie o tym, że dziś nie ma takiego popytu na tę całą wartość, dlatego że...
0: Ale oczywiście, że nie ma takiego popytu, dlatego że popyt jest... Znaczy dlatego, że popyt jest na siebie, na ego. cała kultura masowa jest oraz przede wszystkim kultura handlu. To znaczy tutaj potężny wpływ znowuż ma rynek. To jest też ciekawa rzecz związana z tym, że i to jest związane zarówno z bardzo silnym budzeniem egoizmów, to znaczy zadbaj o siebie, jesteś dla siebie ważny, zrób sobie przyjemność, kup sobie to i tamto, ty jesteś w centrum wydarzeń, ty, ja. To podbijanie ciągłego ja jest sensem przede wszystkim kampanii, tak, wszystkich reklamowych, no bo tam jest produkt. I jest jeszcze jeden ciekawy bardzo jakby efekt tego, to jest likwidacja starości z naszego obszaru, jakby z pewnej wyobraźni tego, czy jak, co stanowi zbiorowość, naród, wspólnotę. Otóż to jest wyrzynanie starych ludzi z niej.
1: Również fizycznie.
0: Tak, fizycznie, ale też w wyobraźni. To znaczy, że i na to się składa bardzo wiele czynników i to łącznie z techniką całą znowuż chirurgii plastycznej, ale też wizerunkową. To znaczy, że ludzie, którzy w tej chwili mają 70, 80, 90 lat, no, ubierają się jak 20-latek. No i jakby można powiedzieć, no i fajnie, bo w sobie w trampkach ktoś biega po Nowym Jorku w słuchawkach od iPhone'a, tak, ma lat 85 i można by powiedzieć, no i fajnie, ale z drugiej strony, czy to nie jest tak, że to jest jakiś wynik wypychania starości, to znaczy uznania, że starości nie powinno być, to znaczy, że starość jest nieistotna i nieważna. I jeszcze obserwuję, bo często byłam we Włoszech, obserwuję niestety niedobre zjawiska w Polsce, to znaczy ginięcia, znowu nie chcę generalizować, nie wszyscy i nie wszędzie. Nie wszyscy i nie wszędzie. I są takie środowiska, gdzie osoby starcze naprawdę bardzo się szanuje i naprawdę się klęka prawie przed weteranem, tak? No już tak powiem. Ale to są tylko pewne środowiska. Ja mówię o całości, o pewnym braku takiego szacunku wobec starego człowieka i wycinaniu go. Przykładem, a we Włoszech jest, mam wrażenie, ciągle jeszcze inaczej, że jest większy szacunek wobec osób starszych i również w mediach. To jest bardzo ciekawe, kiedyś przy całej, powiedzmy, lewicowości, bo z festiwala San Remo to jest festiwal no, wybitnie lewicowej kultury włoskiej, ale jednocześnie jest jakimś przeglądem tego, co się we Włoszech dzieje, wydarza, czym są Włochy. Jest. No i jeśli tam się dzieją takie rzeczy, że a to właśnie się uhonoruje strażaków w trakcie takiego festiwalu, albo, i to jest scena, której nigdy nie zapomnę, albo pojawia się, nagle wpuszczają na scenę młodego człowieka, który mówi tak, i robią z tego, to parę lat temu było, robią z tego taką część w ogóle, takie wejście i mówią tak, napisał do nas, odezwał się do nas pan taki i taki, stąd i stąd, ten młodszy, który powiedział, że on ma wspaniałego dziadka, i chciał coś dla tego dziadka specjalnego zrobić. Ten dziadek marzył zawsze o tym, żeby zobaczyć San Remo, i on go przywiózł i czy mógłby go w ogóle, i oni go na scenę wprowadzili. I właściwie tam jakby merytorycznie nie było ważne nic, tak? No był dziadek po prostu, tak? I wnuk, który spełnia marzenie dziadka. I ten dziadek był honorowany, to znaczy, że jest starszą osobą, kocha go ten wnuk, i ten dziadek jest ważny. W związku z tym Tu też jest jakiś ważny element, to znaczy naszego, jeśli mówimy o więzi, o tożsamości, o budowaniu naszych tej siły, która gdzieś nas powinna spajać, tych spoiw, tak? Szukamy tego spoiwa w tej jedności narodowej znowuż. To jednym z zasadniczych elementów, o które musimy zawalczyć, to jest właśnie to spoiwo międzypokoleniowe. I musimy zbudować sobie to, czy odbudować. No właśnie, bo to kiedyś przecież było, tylko znowu znika. I trzeba o to zadbać.
1: Wiesz, jak świat dzisiaj odpowiada na tę potrzebę więzi międzypokoleniowej? Wiesz, jak pedofilia się nazywa? Właśnie więzią międzypokoleniową. Ci, którzy próbują ją dowartościować i unormalnić. Ostatni akapit. Chciałbym może po świętach, żebyśmy dokończyli, bo dziś pewnie nie da się więcej zrobić, jak o tym szlaku nadziei powiedzieć o czasie zsyłki, bo chciałbym, żebyś mi opowiedział tę historię małej Polski, którą Anders wyprowadził z domu niewoli, gdzie ci ludzie rozpłynęliby się albo byliby wymordowani. I on stworzył właściwie taką Polskę, która się przesuwała i tam przez tę Persję, przez tę Palestynę i aż do Włoch doszła. I chciałbym, żeby to Monte Cassino było jakby takim punktem kulminacyjnym. Zostało nam za mało czasu dzisiaj, żeby w ogóle do tego poważnie podejść, tak? Ale miejsce, w którym niańczono Europę, tak? Monte Cassino, Cystersi, Benedyktyni, to są te miejsca właśnie, gdzie działy się rzeczy najważniejsze dla tego sposobu myślenia o świecie, jakim jest cywilizacja zachodnia, przeżywania świata i przetwarzania świata. Ale powiedz mi, co jest największym nośnikiem nadziei i emocji w tym pierwszym etapie, czyli zsyłka, tak? Bo musisz, żeby opowiedzieć o Andersie i o Monte Cassino, no to musisz opowiedzieć o tym, jak trafili Polacy do Związku Sowieckiego i jak się wyrwali z niego.
0: Prawda. Znaczy, to jest jakiś niezbędny element tej opowieści.
1: Chodzi mi o to, żebyś opowiedział o tym serialu, tak? Ale na tyle, na ile można zrobić dziś przez 6 minut.
0: No przez 6 minut oczywiście przy tak wieloaspektowej opowieści, która tam jest, się nie da i na pewno te aspekty międzynarodowe mnie też niezmiernie tam ciekawią, może kiedyś do nich wrócimy. Ale jeśli chodzi o historię Polski i Polaków, którzy wychodzą z nieludzkiej ziemi, za wierszem zresztą Stanisława Balińskiego, bo Józef Czapski wziął cytat z przepięknego zresztą wiersza Stanisława Bielińskiego. Ja go nie przytoczę dokładnie, ale tam było coś takiego, że leżąc na deskach, czyli tak jakby w tych transportach, gdzieś tak to sobie wyobrażam, na tej nieludzkiej ziemi, że cały czas patrzę w niebo. Gdzieś taki był tam ten cytat, ja z tego wziął to. Na nieludzkiej ziemi, czyli na tym z takiego, gdzie leżę, gdzie jestem, a gdzie patrzę. I wydaje mi się, że to była ta najważniejsza, chyba ten najważniejszy element. To znaczy, że ci Polacy potwornie skrzywdzeni i w poczuciu tego, że są krzywdzeni bez winy, niesprawiedliwie. To jest jedna zresztą chyba z ważniejszych spraw. One gdzieś wychodzą we wszystkich tych rozmowach, które odbyłem z weteranami czy z sybirakami. One wychodzą na przykład przy mówieniu amnestii w 1941 roku, czyli po układzie Sikorski-Majski Polacy zwalniani z miejsc zsyłek, z tych wszystkich posiołków, łagrów czy więzień. Czy obozów, pojawia się słowo amnestia. I oni wszyscy z goryczą o tym mówią. Jaka amnestia? Za co? Amnestia to jest wtedy, jak ktoś popełnił czyn niedobry, został skazany, no i wtedy jest amnestia. Nas objęto amnestią za co? Bo jesteśmy Polakami. Wydaje mi się, że tam w tym znowu w tym zjawisku, w tym fenomenie, który próbowali przecież objaśniać najwięksi, nawet nie mam przecież tutaj chyba takich wystarczających nawet narzędzi, bo sam nie dotknąłem tego, to ci, którzy dotknęli, tak, opowiadali o tym najlepiej, Herling, Grudziński, Czapski, cała reszta tej właśnie tych najwybitniejszych, którzy z drugim korpusem szli i tworzyli ten trzon małej Polski, ale jak czytam ich, to mam wrażenie, że oni nawet sami też nie byli w stanie wszystkiego łatwo zdefiniować, że tutaj po prostu sama ta opowieść o tym, o tych ludziach, o tym, czego doświadczali, ona gdzieś pomiędzy wierszami to wszystko jakoś wychodzi, ale to, co jest pomiędzy wierszami, to możemy próbować to uchwycić w tym cierpieniu i w tym wszystkim, co tam się działo. Przez cały czas tkwiła Polska, że cały czas ta polskość była i ona była w różnych sferach, w sferze wspomnień. Jest trochę tak, jak myśmy dzisiaj rozmawiali o lekturach z dzieciństwa, że były rzeczy, które zresztą ich spajały w tym sensie właśnie wspomnienia Polski, czym Polska jest, ale to aż właśnie wchodząc we wszystko, co tę polskość wytwarza, stwarza, dzieciństwo, miasta, melodie, piosenki, Kraków, Hejnał, Sienkiewicz, każdy taki elemencik tej polskości dawał im nadziei, powodował, że oni się czuli dzięki temu razem i bliżej. I powodował, że jest jakaś chęć przeżycia, że przecież tam wszędzie dochodziło do tego, że podstawową sprawą to było po prostu przeżyć, wyrwać się i przeżyć, bo wszyscy zginiemy. Oni wszyscy to powtarzali tam. Wtedy już człowiek nie myśli o żadnych wielkich abstrakcyjnych ideałach i różnych sprawach, tylko myśli o tym, skąd wziąć kawałek chleba, jak nie umrzeć z mrozu i jak się wydostać z tego piekła. Najbardziej chyba dramatyczne moim zdaniem są właśnie też historie tych ludzi, którym się nie udało wyrwać z armii Andersa. Że przecież w trakcie tych dwóch ewakuacji w 1942 roku, najpierw marcowo-kwietniowej, a później sierpniowej, razem to jest około 110 tysięcy ludzi, w tym ponad 70 tysięcy żołnierzy. Reszta to cywile, w większości kobiety, dzieci, ale wielu nawet do tego nie dali rady, nie dotarli do tych statków. Albo nie można ich było wziąć do wojska. To są potworne historie. Kiedy się czyta u Czapskiego chociażby o tym, że no Buzułku w Tocku jest, czy w Tocku, jak on pisze, właśnie nie z rosyjska, czy w Tatiszczewie, tam gdzie się tworzyły 5-6 dywizja, gdzie było dowództwo Andersa, wokół tych obozów, gdzie były wojskowych, powstawały podobozy ludzi, których do armii nie przyjęto. No i nie można było ich przyjąć. No nie można do wojska przyjąć kogoś, kto ma lat 80. No i koniec. No i ten 80-letni Polak, który tam dotarł, ten staruszek, jest Polakiem i nie ma nadziei. On tam zostanie. Chorzy, to były, trudno mi aż sobie wyobrazić naprawdę rzeczy, które wtedy przeżywali polscy oficerowie, którzy musieli powiedzieć nie komuś, kto chce wejść do wojska, tak, pójść do wojska. Tych cywili, których się udało uratować, to się udało, ale sam szlak nadziei to jednocześnie jest szlak cmentarzy. Wiele z tych cmentarzy, część z nich to jakby są znane i wiadomo, gdzie one się znajdują i liczne, liczące po tysiące, na przykład tam w Uzbekistanie to są takie cmentarze po 3000 na przykład, tak? Tak w porównaniu do cmentarza na Monte Cassino mówię, gdzie po bitwie 923 pochowano, ale że to jest szlak nadziei, ale jednocześnie jest to szlak, ciągle szlak śmierci i że my cały czas mówimy o życiu i śmierci, również pod Monte Cassino, że opowieść o bitwie to jednocześnie opowieść o człowieku w sytuacji, w której postawia swoje życie na krawędzi, czyli postanawia zaryzykować i wziąć pod uwagę to, że może to swoje życie czy zdrowie poświęcić. I dlatego to jest tak ciekawe i ważne, tak, do tego, żeby to opowiadać.
1: I ważne jest też to, że z tak trudnych sytuacji naród albo wychodzi zmiażdżony i niknie, albo wychodzi silniejszy. I o tym chciałbym, żebyśmy za czas jakiś porozmawiali. Drodzy Państwo, moim dzisiejszym gościem był Tomasz Łysiak. Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
0: Dziękuję bardzo. Z Bogiem. Dziękuję.

każda z tych opowieści tajemnych, bo jest kilkadziesiąt różnorodnych światopoglądów, które opisują różne praktyki. Każdy z nich stara się na miarę intelektu osoby, która to tworzy, pokazywać, że to jest zgodne ze współczesną nauką. I teraz oni mówią tak, masz deficyt, czegoś bardzo potrzebujesz, ja mam metodę rozwiązania tego problemu. Wystarczy, że będziesz medytował, że będziesz przyzywał myślokształty, że będziesz otwierał się na przewodników duchowych w czasie podróży astralnych, w czasie podróży OOB. Te neoszamańskie typu Rainbow Warriors, Wojownicy Tęczy, czy Witchcraft, gdzie wiedźmy mamy. W popkulturze mamy emanację tych wszystkich nurtów wiedzy tajemnej. Tak? No, profesor Środa mówi o tym, że uczestniczy w sabatach. Pani Holland czy ktoś inny mówi o tym, że złożyczenie tak, praktykowały i że rzeczywiście ginęli ci ludzie. Ta tradycja dotykają innych w różne miejsca, ci ludzie przeżywają orgazmy. Masz deficyty, tu je zaspokajasz, dostajesz jakąś wielką przyjemność, ale człowieku, to cię zniszczy wewnętrznie. Ta tradycja tantry wcale nie jest tradycją demoniczną. Tam, wyrwana z kontekstu, przywieziona tutaj, obudowana pojęciami, jest demoniczna, jest sataniczna. Prawdziwe szczęście, prawdziwa łaska, prawdziwe uzdrowienie jest w Jezusie Chrystusie. Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, ta audycja jest wyjątkowa. Dziś nie zaprosiłem gościa, mówię tutaj do widzów, do słuchaczy radia, nie do widzów kanału Otwórz Oczy, ponieważ czas dojrzał do tego, by mówić o sprawach dotykających wszystkich Polaków, o sprawach, które mnie bardzo mocno leżą na sercu. Ta audycja nosi tytuł Tekieli Dosteczkowskiej, siostrzyczko, szukasz fałszywej nadziei. Ostatnio ukazał się wywiad z Justyną Steczkowską, w którym ona mówi o różnych kolejach swojego życia i między innymi mówi o

ideę reinkarnacji nie ma nic wspólnego z katolicyzmem. Dlatego, że sama idea zmartwychwstania, która jest istotą chrześcijaństwa, jest sprzeczna z ideą reinkarnacji. Nie można jednocześnie myśleć, stosując reguły zasady wyłączonego środka, czyli reguły logiczne, że jednocześnie coś może być jeden raz i może być też reinkarnacja. Albo reinkarnacja, albo zmartwychwstanie. I teraz skąd ja czerpię tę absolutną pewność co do kwestii błędności idei reinkarnacyjnych i w ogóle błędności wszystkich idei niezwiązanych z tradycją objawienia. Mówiąc najkrócej, Europa jest jedynym miejscem, w którym powstała, w którym miało miejsce bardzo wiele wydarzeń już od ojców Kościoła od III, IV wieku aż po XVIII, XIX wiek, w którym bezinteresowne szukanie prawdy doprowadziło do tego, że powstała nauka. Tak, mamy środowiska akademickie od X wieku, które zaczynało od teologii, potem inne sztuki wyzwolone, bezinteresowne szukanie prawdy. Nasza cywilizacja jest postawiona na fundamencie Jerozolimy, Rzymu i Aten, i w Atenach filozofowie w swojej większości bezinteresownie szukali prawdy. Poza jednym filozofem, o ile pamiętam, nazywał się Empedokles, który chciał używać wiedzy do zmieniania świata. Czyli przestał być bezinteresowny. I teraz ta kultura, z którą my mamy dziś do czynienia, którą odziedziczyliśmy, którą jakby dostaliśmy od przodków, ona ma w sobie takie dwa najważniejsze narzędzia poznania. Jednym z nich jest religia, chrześcijaństwo, wiara, a drugim jest nauka, pojęcie, poznanie. Czyli tu mamy symbol, tu mamy pojęcie, tu mamy empirię, a tu mamy poznanie przez intuicję, przez kontakt z sferą duchową. I zanim jeszcze powstała Europa, ale już istniała nasza tradycja chrześcijańska, narodził się taki nurt gnostycki. On miał w II i III wieku, a szczególnie w I i II, radykalną przewagę nad chrześcijaństwem, jeśli chodzi o poziom dzieł, jeśli chodzi o poziom refleksji i o jej formę, wyraz formy, czyli po prostu było mnóstwo mądrych, w cudzysłowie, książek. I dopiero w III wieku chrześcijaństwo pokazało całemu światu, że gnostycy, którzy nie stawiali na wiarę, a stawiali na wiedzę, że oni się mylą. No i to zostało udowodnione, wielkie umysły pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nurt gnostycki została wykazana błędność ich rozumowania. I kiedy to się stało, Kościół zaczął budować cywilizację zachodnią, co wraz z postępującą instytucjonalizacją chrześcijaństwa doprowadziło do powstania pierwszego państwa, król Karol, tak, cesarz Karol, w końcu cesarstwo rzymskie, frankońskie i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kiedy w nurcie tej tradycji zachodniej, już katolickiej, powstały uniwersytety, tak, po schizmie, po tym jak ten kościół wschodni odszedł i w stagnację zapadł, i też cywilizacja, która była bardzo wykwintna, ale bezpłodna,

porównaniu z tym, co działo się na Zachodzie, powstały ośrodki akademickie, które dawały pewność, że to, co skumulowana przez środowisko naukowe, że ta wiedza skumulowana przez środowisko naukowe, na czym polega obrona pracy magisterskiej, no ona polega na tym, że ktoś pisze pracę z jakąś tezą, potem wystawia tę pracę w bibliotece, każdy może przyjść, przeczytać i zakwestionować. Jeśli przez dłuższy czas nikt tego nie zakwestionuje, no to zaczynamy uznawać, że to jest prawda, tak? Czyli intersubiektywność, sprawdzanie obiektywizmu pojęciowego, obiektywizmu logicznego, obiektywizmu faktograficznego, każdego z tych rodzajów obiektywizmów. I obok oczywiście cały czas istniała instytucja Kościoła. Zatem ten nurt, który swoje korzenie ma w gnostycyzmie, tak, i który cały czas towarzyszy naszej cywilizacji, nurt już później neognostycki, ja będę nazywał nurt wiedzy tajemnej, tak? Ezoteryczny, okultystyczny. Być może na rozróżnienia przyjdzie czas kiedy indziej. I teraz, jak definiujemy ten nurt, w którym jest myślenie pani Justyny Steczkowskiej, do której kieruję ten wykład, Tekieli do Steczkowskiej, siostrzyczko, szukasz fałszywej nadziei. I już wiedzieliśmy o tym, że wiedza tajemna rodzi fałszywą nadzieję, czyli że nie opisuje świata ani nie prowadzi do dobrych skutków. Wiedzieliśmy już od wieków średnich. Tak? Czyli wiedza tajemna jest odrzucona, to jest wiedza, która została odrzucona przez ośrodki akademickie i przez autorytet religijny Kościoła katolickiego. I teraz to jest bardzo potężna tradycja. Profesor Maciej Stępień, z którego książki tu momentami będę korzystał, pisze o tym, że to jest największy korpus humanistyczny, czyli zbiór dzieł, który nie został przetrawiony intelektualnie. Dlaczego? Dlatego, że odrzucano to jako wiedzę tajemną, absurdalną, tak? I teraz można mówić o różnych nurtach i o różnych etapach, o tym jak, i to wszystko w tej książce okultyzm jest, jak rodziła się ta sfera wierzeń dzisiejsza. Ja to pominę, tylko pokażę to, że w średniowieczu mieliśmy do czynienia z nekromancją, która przerodziła się w spirytyzm, a o spirytyzmie głównie dziś będę mówił, będę pokazywał, dlaczego wiedza tajemna prowadzi do negatywnych skutków i jakie są mechanizmy, i będę pokazywał też przyczyny, dla których to się dzieje. Czyli będę mówił o współczesnych nurtach ezoteryki zachodniej i o różnych formach praktyk, z których wynika, magicznych praktyk, spirytystycznych praktyk, transowych praktyk, medytatywnych praktyk, różnych praktyk, które wynikają z tej wiedzy tajemnej. Od razu na samym początku powiem, ta wiedza tajemna musi być tajemna, ponieważ jest głupotą, jest humbugiem, jest głupotą, jest czymś, jest błędem, jest czymś absurdalnym, tak? I jeśli się ją wyłoży całkowicie na stół, tak jak w bibliotece, tak jak wykłada się wszystkie dzieła, wszystkie prace magisterskie, habilitacyjne, doktorskie, wszystkie prace, które mamy nadzieję, że przynoszą nową tezę, która wzbogaca naszą wiedzę o świecie, to wiedza tajemna, gdyby była w ten sposób wykładana w bibliotekach, no po prostu ci ludzie by zostali ośmieszeni. Tak jak na przykład ośmieszył Swedenborga Immanuel Kant w późniejszych czasach. I teraz myślenie, ja nazywam sobie to selfizm energetyczny, tak? To myślenie Justyny Steczkowskiej o czakrach, o energiach, o samorozwoju, o
wczuciu, o przepływach, o wibracjach. Ja mogę mówić o tym z taką pewnością. Staram się unikać złośliwości. Dlaczego? Bo ja w tym byłem. Ja przez 2 lata uległem tej manierze. Jako człowiek, jako anarchista, ateista, szedłem przez religijność New Age, metoda kontroli umysłu według Silwy. To są stare, szamańskie, okultystyczne i magiczne praktyki spirytystyczne, ale podane w takiej nowej formie. I teraz, co profesor Stępień, jak pisze o tych tradycjach ezoterycznych? Astrologia, alchemia, uczona magia, czyli magia uczona z ksiąg. Ja dodaję czarostwo wiejskie, bo z tym mamy dziś bardzo do czynienia. Różokrzyżostwo, różne odmiany wróżbiarstwa, masońskie systemy wysokich stopni, spirytyzm, okultyzm, no i religijność New Age. I to są takie najbardziej rozpowszechnione systemy tych wierzeń ezoterycznych, czyli czegoś, co nie ma autorytetu nauki za sobą i czegoś, co nie ma autorytetu wiary, religii, kościoła katolickiego za sobą. Coś, co jest po prostu irracjonalne w tym sensie, że jest nieprawdziwe jako konstrukcja intelektualna, natomiast skuteczne w otwieraniu człowieka na rzeczywistość demoniczną. Więc będę mówił o nurtach ezoteryki zachodniej i o praktykach wynikających z tej właśnie wiedzy tajemnej i wśród tych, które wymieniłem, spirytyzm jest jedną z ważnych, jednym z ważnych nurtów. I teraz tak, tego, czego chciałbym bardzo uniknąć, to takiego manifestowania poczucia wyższości, tak? Raz, że w to wdepnąłem, myśląc, że jestem człowiekiem całkowicie racjonalnym, a dwa, że ludzi ku tej wiedzy tajemnej bardzo często, raz, że są oszukiwani, że mamy do czynienia z katolicyzmem, że mamy do czynienia z nauką, że mamy do czynienia z normalną religią i z normalną psychologią, normalną medycyną i tak dalej. A z drugiej strony, czyli po prostu łatwo jest w to wszystko wejść. I teraz tak, ogólna predyspozycja. Człowiek zawsze w pewnym momencie, zauważyłem to gdzieś po 35 roku życia zazwyczaj jest, zaczyna zadawać pytania o to, po co jest, jaki jest cel życia, jaki jest sens życia, tak? Czasami to robią 13, 14, 15, 16, 17-letni ludzie. I teraz nauka nie odpowiada na przykład na pytanie, co się stanie, co nastąpi, tak? Nie odpowie też na pytanie, jaki jest sens życia, dlatego że tego nie można empirycznie wydobyć z rzeczywistości. Tak? I tego się nie da też logicznie ułożyć, ponieważ muszą być jakieś dane wejściowe, których po prostu nauka nie ma. Więc nauka opisuje to, co było, to, co jest, mniej lub bardziej skutecznie, najczęściej bardziej skutecznie, chociaż czasami się radykalnie myli. Tak? Kiedyś myślano, że rasizm ma podstawę naukową. Tak? Szwedzi, Hitler to przejął od lewicy szwedzkiej, tak? Że są gorsze rasy. Kiedyś myślano, że da się, wbijając szpikulec przez ucho czy przez oczodół do mózgu w określone miejsce, że da się wyleczyć epilepsję. Tak? Robili to lekarze przez kilkadziesiąt lat. Ten człowiek, który to wymyślił, miał nieomalże dostać Nagrodę Nobla i do dzisiaj środowisko lekarskie nie rozliczyło się, to znaczy nie przyznało się do tego, że tak jak rasizm higieniczny głosiła Szwecja i mordowała pacjentów w szpitalach psychiatrycznych, tak nie przyznało się środowisko medyczne, że siostra prezydenta czy siostrzenica prezydenta Stanów Zjednoczonych została w ten sposób, najpierw zrobiono z niej warzywa, a potem ją zabito. Rozumiecie państwo, lobotomia, ja pokazuję granice poznania naukowego i upadki nauki, ale w głównym swym korpusie nauka przynosi prawdę. Ale nauka nie potrafi odpowiedzieć na pytania o sens i o cel, ani o przyszłość. Potrafi za to odpowiedzieć na to religia. Czyli, ale religia przynosi odpowiedzi
niejasne, symboliczne. I teraz tak, jeśli ktoś praktykuje wiarę, to będzie szedł od tajemnicy do tajemnicy i będzie rozumiał coraz więcej z tej tajemnicy, którą przyniósł Chrystus na świat. Tylko do tego potrzeba pokory. I ten trzeci nurt wiedzy tajemnej, ezoterycznej i praktyk okultystycznych tworzą ludzie, którzy nie mieli pokory w sobie. Którzy albo byli naiwni, albo w jakiś sposób mieli system poznawczy skrzywiony. W każdym razie nie było w nich krytycyzmu, dlatego tworzyli wiedzę tajemną, bo przekazywali ją kilkunastu osobom i zdobywali w ten sposób władzę nad tymi ludźmi, bo tak naprawdę o to chodzi. Duchowy wymiar rzeczywistości, religia przynosi odpowiedzi na pytania o sens, ale o przyszłości mówi w sposób niejasny. Dzięki pokorze i dzięki temu, że się ufa Bogu, można tę wiedzę na temat swojego życia posiąść. Tak? Jak obejmujemy Boga, który jest absolutną miłością i absolutną prawdą, coraz bardziej Go przyjmujemy do siebie, coraz bardziej stajemy się Nim, dajemy się przebóstwiać, tym mądrość nasza wzrasta. Niech ktoś niewierzący poczyta księgę Syracha i zobaczy tam tę mądrość w działaniu. Więc na te ograniczenia poznania naukowego i ograniczenia poznania religijnego odpowiadają właśnie okultyści w taki sposób, że oni próbują dokonać syntezy zgodnie z tym, co robili gnostycy, którzy myśleli, że posiadają ekskluzywną wiedzę na temat świata, której nie posiadają chrześcijanie. I że ta wiedza jest pewna i że ona pozwala wpływać na własne życie i na życie innych ludzi. Więc to wynika z pewnych deficytów. To wynika z pewnych deficytów tych ludzi, ale o tym dalej. Pewien typ, określony typ ludzi od najdawniejszych czasów szuka metod, aby poznać przyszłość i zapanować nad nią. Aby wpływać na los świata, swój, bezpośredni i też innych ludzi. Chodzi o to, żeby kształtować rzeczywistość według własnej woli. To, że w efekcie jest po prostu tak, że oni zdobywają władzę nad innymi ludźmi, tak? Bo mają jakieś deficyty potężne, gdzie znajdują wszystkie te tajemne nurty, te tajemne stowarzyszenia, o których będę mówił nie dzisiaj, ale będę mówił, wykorzystują seksualność, tak? To znaczy tutaj chodzi o zróżnicowane życie seksualne dla tych, którzy są na szczycie tych tajemnych stowarzyszeń, tak? Ci ludzie po prostu zaspokajają swoje własne potrzeby i to jest grzech bałwochwalstwa, a oprócz tego niszczą i kaleczą ludzi. Jak popatrzycie na życiorys, nie wiem, Aleistera Crowleya czy Szandora de Laveya, czy innych okultystów, praktyków wiedzy tajemnej, to naprawdę wręcz obrzydliwe czasami są te życiorysy. Właściwie motywy przemocy seksualnej i pedofilii pojawiają się w każdym z tych, w każdej z tych biografii. To pragnienie zajrzenia pod podszewkę świata jest jakoś zrozumiałe, tak? Znalezienie błędnej metody nie jest niczyją winą, ale pogrążanie się w tym już, jak się zaczyna widzieć negatywne konsekwencje, no to w tym momencie już zaczyna się inna historia. Ezoteryka, magia, gnoza, spirytyzm, desakralizacja wschodnich religii i praktyk religijnych, to są wszystko rzeczy, które na naszych oczach się dzieją i dziś Justyna Steczkowska mówi, że jest katoliczką, jednocześnie mówi o czakrach, o reinkarnacji, o energiach. To nie ma nic wspólnego z katolicyzmem. Ezoteryczny sposób widzenia świata jest być może nawet, tak zdaje się twierdzić profesor Maciej Stępień w swojej książce Okultyzm, być może jest 1/3 w ogóle tradycji pisanej Zachodu i to od czasów średniowiecznych, wcale nie od renesansu. Tak?
Więc ten ezoteryczny sposób widzenia świata trwa. Mówi się o renesansie magii, o neoszamanizmach, o powrocie pogaństwa. Jest bardzo wiele różnych prób objęcia tej rzeczywistości. Ja dzisiaj powiem o spirytyzmie. On sięga tradycją w nekromancję średniowieczną poprzez Paracelsusa, poprzez Swedenborga. W następnych tygodniach będę o tych postaciach mówił więcej. Dochodzimy do 1848 roku, kiedy następuje eksplozja spirytyzmu. Spirytualizmu, spirytyzmu. Chodzi o Stany Zjednoczone. Ona później przenosi się do Europy. Tam są siostry Fox, które jakieś stukanie, jakieś stoliczki i tak dalej, wędrujące, wystukiwanie liter przy pomocy pstryknięć i tak dalej. Nieważne. Chodzi o to, że oświecenie odczarowało świat, powiedziało, że nie ma żadnej duchowości, na co nastąpiła reakcja romantyczna, w której już ezoteryczna wiedza magiczna, wiedza tajemna była bardzo istotnym elementem romantyzmu, gdzie powstały toposy kulturowe, które do dzisiaj funkcjonują, czyli tęsknota za stwarzaniem, za byciem stwórcą, tak? Czyli Maria Shelley i Frankenstein, potwór doktora Frankensteina, tak, szukanie obcych w rzeczywistościach nadprzyrodzonych, tak, to od Swedenborga. Tam zaczyna się już początek UFO i channelingu i tak dalej, i tak dalej. O tych wszystkich rzeczach będę mówił. Chcę tylko teraz pokazać, że ta wiedza tajemna, ta tradycja ezoteryczna połączona z praktyką okultystyczną i zainteresowanie społeczne falowało. Na początku były to tylko elity i już w połowie XIX wieku stało się to rzeczywistością społeczną. Istniały dzienniki spirytystyczne. To był po prostu szał. Niesamowity szał. Potem to przeszło, bo były dwa nurty mesmeryzmu, tak, tej spirytystycznej tradycji wywodzącej się od pewnego lekarza, który uzdrawiał, ten nurt bioenergoterapeutyczny i ten nurt hipnotyczny. Wszystko to jest w otoczce, wszystko to jest spirytyzm. I teraz tak. O czym my mówimy? Idę do szkoły. W szkole dzieją się rzeczy niedobre. Nauczyciele zmusili dyrektora, żeby zaprosił katolika, który ma wytłumaczyć, co się w tej szkole dzieje. Nauczycielka mówi, wchodzę do klasy, jakaś grupka dzieci przy jakimś stole, część odchodzi, część nie odchodzi, ja mówię, proszę do ławek, dziewczynka ze złością do mnie, to robimy ważne rzeczy. Nauczycielka mówi, okej, idę do stolika, spróbuję to rozmasować i mówi, i nagle kątem oka widzę, jak z tego stolika łukiem 1,5 metra do góry i na ziemię spoza kredka. Charlie, Charlie, challenge. Odmiana spirytyzmu. To się kładzie dwie kredki jedna na drugiej. Jak ktoś chce szukać w internecie, część z tych rzeczy to są oszustwa. Niekiedy rzeczywiście demon porusza tymi kredkami. W tym przypadku bez wątpienia demon doprowadził do tego, że ta kredka przeleciała tak wysoko, bo drzwi były zamknięte, żadnego przeciągu nie było, nie można było uderzyć w żaden sposób w ten stolik, zresztą nikt nie uderzał w ten stolik. I nauczycielka mówi, wie pan, ja w takie sprawy nie wierzę, no ale nie mogę zaprzeczyć temu, co widziałam na własne oczy. Nauczyciel, wychowawca, pedagog mówi, ja zawsze tam o określonej porze, wieczorem, 21, robię obchód, bo to jest szkoła dzieci z deficytami, tam jest internat, te dzieci tam w tej szkole przebywają przez 5 dni, wracają do rodzin, idę i poprawiam koc na kołdrze takiego małego 9-letniego chłopczyka i nagle on odwraca się do mnie i ja widzę potworną twarz. I to nie jest twarz tego dziecka. I to wszystko znika. I mówi, ten nauczyciel mówi, wie pan,
Ja nie wierzę w takie rzeczy, no, ale nie mogę zaprzeczyć temu, co widziałem. Tym bardziej, że ten chłopak od paru dni, od dwóch tygodni zachowywał się inaczej, lękowo, stracił radość życia i tak dalej, i tak dalej. I te dwie rzeczy spowodowały, że poszedłem do dyrektora, co zaowocowało tym, że pan do nas, do tej szkoły przyjechał. No ja zacząłem im wyjaśniać, na czym polega spirytyzm, że jeśli ktoś zwraca się ku nie wiadomo komu, tak, no to powiedz mi i te kredki się wychylają w tę lub w tę, na tak, na nie i zadaje się pytanie. No to jeśli zadaje się pytanie, no nie zadaje się Bogu pytania. Nie wędrują również po świecie dusze. Nie ma czegoś takiego. Dusze zmarłych odchodzą i to jest sprawa zamknięta. Pomysł, że istnieją jakieś dusze wędrujące po świecie, to jest połowa XIX wieku. Aleksander Levi, który przyjął pseudonim od ducha, który z nim rozmawiał, Alana Kardeka. No i tam mnóstwo opowieści, bzdur i tak dalej, ale takich, które przejęły tego człowieka. I ten człowiek napisał Biblię spirytyzmu i od dzisiaj i od wtedy do dziś ludzie myślą, że są jakieś dusze wędrujące. Nie. Jedyną inteligencją, która odpowiada na takie wezwania, na takie rzucone w powietrze, nie wiadomo gdzie, prośby, coś chcę, czegoś pragnę, tak? I przyzywam wujka Zenka, przyzywam ducha Napoleona. Tak? Nigdy nie przychodzi wujek Zenek ani duch Napoleona, tylko zawsze przychodzi demon, który udaje tego, kogo chce i jak chce, bo on ma tylko jeden i wyłącznie cel. Tak przestraszyć, żeby się człowiek otworzył na niego. Tak? Każdy, kto wywoływał duchy i działy się tam rzeczy nadzwyczajne, nie wiem, trzaskały okna, coś się przesuwało, jakieś szelesty, jakieś takie rzeczy i się przerażał. Tak? Jedno ze świadectw, które pamiętam, to było takie, że po seansie następnego dnia, i to działy się rzeczy, które naprawdę przeraziły tę ekipę, a ten chłopak nie uczestniczył w tym wywoływaniu, ale był w tym pomieszczeniu. I mówi, i rano myłem zęby, wypluwam, a tu krew po prostu, tak? Chodzi o to, że mamy do czynienia z inteligencją, która jest nam wroga, do której my się nieopatrznie zwracamy z jakimś pragnieniem i robimy decyzję woli. Przyjdź, powiedz, zapraszam cię. I to druga książka, która będzie nam towarzyszyć, Adam Bly, z archiwum egzorcysty. I od czasu Adama i Ewy natura ludzka jest taka, że nie lubimy, kiedy nam ktoś mówi, co mamy robić, więc odrzucamy pewne rzeczy i ten upadły aspekt upadłej natury człowieka odgrywa istotną rolę w sekularyzacji naszej cywilizacji, ostrzeżenia przed grzechem, fałszem, a zwłaszcza nadprzyrodzonymi ciemnymi mocami. Dawniej wpisane w narrację społeczną, te ostrzeżenia dzisiaj są po pierwsze nieprzekazywane, po drugie ośmieszane. Tak? Wiecie, ile osób próbuje mnie ośmieszyć, bo ja mówię o istnieniu świata duchowego, a już nie daj Boże demonicznego świata, a już nie daj Boże istnienie szatana. I teraz te ostrzeżenia dawniej wpisane w narrację społeczną nie są przekazywane i nie znajdują odzwierciedlenia we współczesnych opowieściach i tradycjach. Nawet dzisiaj, bo to jest książka pisana z perspektywy amerykańskiej, nawet dzisiaj księża rzadko kiedy są zaznajomieni z rzeczywistością świata duchowego. Wielu katolikom i świeckim i duchownym zwyczajnie wstyd mówić o tych wszystkich kwestiach otwarcie i na poważnie. Ja mówię o tym otwarcie i na poważnie. Odeszliśmy od tradycji duchowych i zapomnieliśmy tego, czego nauczyły nas wieki doświadczeń i to nie tylko naszej tradycji. Może i porzuciliśmy wiarę w siły nadprzyrodzone, ale one nie porzuciły nas. Dawniej religia zapewniała nam odpowiedzi i rytuały mające pomóc zrozumieć sprawy, których nie sposób ogarnąć rozumem ani zmysłami. Ja mówię w takim momencie zawsze o tym, że kultura przestała być przestrzenią bezpieczną, że została zdechrystianizowana, że przestała nas ostrzegać przed grzechem, a wywoływanie duchów to jest grzech bałwochwalstwa. I teraz nie jesteśmy informowani o metodach zwodzenia. Proszę czytać książkę Louisa Listy Starego Diabła do Młodego. Nie znamy tych metod zwodzenia. Tam jest kilka naście podpowiedzi. Nie, w ogóle nie mamy świadomości, że mamy do czynienia z nadprzyrodzonymi mocami, tak?
Czyli sekularyzacja cywilizacji zachodniej doprowadziła do tego, że jesteśmy bezbronni wobec pewnych sposobów istnienia normalnego, zwyczajnego, ale też nadnaturalnego kontaktu z rzeczywistością demoniczną. I zły duch przechodzi poprzez pokusy w sposób zwyczajny i im ulegamy albo nie. I przechodzi też w sposób nadzwyczajny, jak na przykład w tym przypadku Charlie Challenge, gdzie to dziecko zostało opętane poprzez wywoływanie duchów. Ono nie wiedziało, że to jest wywoływanie duchów. Jemu powiedziano, połóż kredki na sobie, wtedy jest małe tarcie, na karteczce, gdzie jest na przykład tak, nie, i zacznij zadawać pytania. I jeśli to się będzie ruszać, to znaczy, że przyszedł wielki umysł wszechświata, który ci odpowie na każde pytanie. Zły duch może przyjąć każdą postać, każde imię, byle tylko dorwać się do woli człowieka i zmusić go, mieszając mu najpierw w głowie, do tego, żeby powiedział, tak chcę. Ktoś, kto idzie do bioenergoterapeuty, otwiera się na autorytet bioenergoterapeuty, a tym samym otwiera się na świat duchowy, demoniczny, który stoi za bioenergoterapeutą. I mówi, chcę zdrowia, tak? I prosi o coś, kogoś, kto mu tego zdrowia dać nie może. Dlatego, że nie istnieje bioenergia. Mamy do czynienia z sugestią, czasami z okultystycznym uzdrowieniem, którego konsekwencje później są dramatyczne. Zły duch czasami hołubi energoterapeutów, bo pozwalają mu rozszerzać swój wpływ. Tak? Inteligentny wirus nie niszczy pendrive'a, na którym jest zapisany. Tak? Ale koniec tych wszystkich praktyków wiedzy tajemnej jest dramatyczny. Świadome śnienie. Tam też jest element spirytyzmu, co gorzej używany do przemiany światopoglądowej w środowiskach, do których trafiają dzieci z zaburzeniami tożsamości płciowej i gdzie dokonuje się transformacji świadomości, transformacji światopoglądu, tak by dziecko dokonało samookaleczenia, to znaczy, żeby się transokaleczyło, jak osiągnie 18 rok życia. Świadome śnienie. Tak? Podróże poza ciałem. Spirytyzm. Channeling. Pisma automatyczne. To są wszystko sprawy duchowe, demoniczne. Wiedza tajemna. Różnego typu duchowe uzdrawianie, na przykład reiki, różnego typu sztuki walki, na przykład aikido, różnego typu psychologie, znaczy parapsychologie, tradycje nazywające siebie psychologicznymi, na przykład metoda ustawień rodzinnych Berta Hellingera. Czysty spirytyzm. Clive Harris, uzdrawiacz, zapytano go w pewnym momencie, Clive, no bo to go katolicy przecież do tych kościołów zaprosili. Milion osób w Polsce było inicjowanych w rzeczywistość demoniczną. Clive, jak ty uzdrawiasz? No jak to? Jak przy pomocy duchów? Nikt go nie zapytał o to wcześniej. I on był w setkach polskich kościołów, jeśli nie w tysiącach. Miałem taką sytuację bardzo dawno temu. Kiedyś jeszcze byłem blisko środowiska Nieznanego Świata, czasopisma. Do dzisiaj to czasopismo wychodzi. I poznałem tam na jakiejś premierze książki panią Wandę Prątnicką. Pani Wanda Prątnicka podpisywała książki, które ludzie kupowali i wprawiała się w stan transu i wpisywała tam dedykacje, które ludzi szokowały. Bo zły duch chce wpływać na ludzi. Zły duch chce rządzić w twoim życiu. I jest mnóstwo różnych metod, dzięki którym ludzie otwierają się na niego w sposób nadzwyczajny. I spirytyzm, czyli ta odmiana wiedzy tajemnej, jest jednym z nurtów. Jakie jeszcze inne nurty?
linia magiczna, linie okultystyczne, linie transowe z buddyzmem zen, tam gdzie przekazuje się, gdzie jest przekaz, tak? I to jest bardzo często, nie wiem czy zawsze, otwarcie się na zło. Jest cała linia tradycji westernizacji, desakralizacji praktyk wschodnich, religijnych, ale nie tylko wschodnich, tak? Również szamańskich, na przykład capoeira, tak? I stojąca za capoeirą religia candomblé, gdzie mówi się o bóstwach Orixas, na kanale jest świadectwo chłopaka, który był w capoeirze. Jest też coś, co nazywa się huna, tak? I to też pod koniec XIX czy na początku XX wieku została zeświadczona religijność polinezyjska. I zamieniono to w biały satanizm, który jest potwornym wręcz doświadczeniem. Ludzie opętani przez praktyki kahunów, to jeden z trzech najtrudniejszych przypadków, kurs cudów, podobnie, tak? Czy satanizm, gdzie spotykałem osoby, które miały całkowicie wdrożone wnętrze. Huna, satanizm i kurs cudów. Tak? To są demoniczne, dramatycznie sprawy. Tradycja praktyk medytatywnych, tak? Gdzie mówi się też o tym, że nauka współczesna, fizyka kwantowa zaprzecza tego widzenia świata, który był dotychczas. I ludzie, którzy łakną nadprzyrodzoności, wchodzą w to myśląc, że jakąś duchową drogą zaczynają iść, a oni otwierają się na demona. Jest świadectwo Kasi, która w pewnym momencie na kanale pani Klaudii Pingot zaczęła medytację i to była medytacja, zawsze wcześniej tylko uczestniczyła w relaksacyjnych czy jakichś takich, nigdy w żadnej medytacji na mistrza, na guru czy też jakichś innych, ale tutaj akurat w tej medytacji wzięła udział, no i była prowadzona w wyobraźni, wspaniałą, piękną doliną i nagle za góry, która zamykała tę dolinę, zaszło słońce. No i pani Klaudia mówi, no i teraz oddajcie pokłon i z intencją waszą, macie jakieś deficyty, więc macie pewnie jakieś intencje, zwróćcie się ku tej sile, ku tej światłości, ku temu słońcu, ku tej mocy, tak? I Kasia mówi, że w tym momencie wstąpił w nią demon. I walka, wychodzenie z tego trwało wiele miesięcy. Ta sprawa nie jest jeszcze zamknięta. I zresztą opisywała to w takiej formie, jak w tych hinduistycznych bajaniach na temat węża oplatającego kręgosłup i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są doświadczenia z wglądu. To nie jest tak, że to są wyobrażenia. To są rzeczy, które ludzie kierowani pewnym systemem, który powstał 4000 lat temu, który wynika z opisu rzeczywistości subiektywnej, rzeczywistości doznawanej przez ludzi nadwrażliwych. Tak mówię o hinduizmie w tej chwili. I powstała opowieść o czakrach i o wężu i w tym momencie ta cała chemia neurotransmiterów, hormonów i tak dalej, która jest uruchamiana poprzez pozycje ciała, które uciskają jakieś narządy, poprzez pewne gesty, poprzez pewne akty, tak? Dochodzimy do tego, że uruchamiane są czoły dokrewne,
neurotransmitery i my te odczucia, które są realne w nas, zaczynamy opisywać według tego wzorca, który został stworzony. Bo on jest próbą zrozumienia tego, co się w człowieku dzieje. No i tworzy jakąś tradycję, tak? I to jest przekaz, to są mistrzowie, to są guru. I teraz chodzi o to, że bardzo niebezpieczne są te miejsca w internecie, te kanały na różnych, od TikToka, YouTube'a, przez Facebooka i na Messengerze też są grupy i tego jest mnóstwo. Bo co jest cechą wiedzy tajemnej? Ona zawsze absorbowała do siebie odkrycia nauki i posługiwała się językiem udający naukowy, bo ambicją tych ludzi była synteza wiedzy i duchowości od zawsze. Kiedy spotkałem Markusa Bongarta, mistrza Qigongu, który opowiedział zresztą historię opętania swojego, tak? I robiłem jakiś film, nie wiem, czy to był Jarmark Cudów już, czy jeszcze nie. Może to było Uwierzyć, Zobaczyć, aby uwierzyć, gdzie na filmie, który zrobiłem, jest telekineza pokazana, zarejestrowana przez kamerę. To był taki człowiek z Ukrainy, okultysta. I Bongard, Markus, zaprzyjaźniliśmy się, polubiliśmy się a przynajmniej i opowiadał o tym, że fascynował się Chinami, to była Polska i Szwecja, pojechał do Chin i w parku coś go przyciągnęło do staruszka, który tam siedział i zaczęli rozmowę. I on kilkakrotnie chciał odejść, ale odejść nie mógł. Ja mówię, no i to spotkanie, to był mistrz, który wprowadził go w energetyczną duchowość chińską. Ja mówię, ale Markus, przecież to był gwałt, to była przemoc. Ale on nie był w stanie nawet zauważyć tego, że u źródeł czegoś, co daje mu pozycję na świecie, jest bardzo uznanym mistrzem Qigongu, ma szkołę swoją, wykłady i tak dalej. On nie był gotów zobaczyć, że u początku tego było oszustwo i przemoc. Zły duch zawsze posługuje się takimi metodami. I każda z tych opowieści tajemnych, tak? Bo jest kilkadziesiąt różnorodnych światopoglądów i ideologii, które opisują różne praktyki. I każdy z nich stara się na miarę intelektu osoby, która to tworzy, pokazywać, że to jest zgodne ze współczesną nauką. I teraz oni mówią tak, masz deficyt, czegoś bardzo potrzebujesz, ja mam metodę rozwiązania tego problemu. Wystarczy, że będziesz medytował, że będziesz przyzywał myślokształty, że będziesz otwierał się na przewodników duchowych w czasie podróży astralnych, tak, w czasie podróży OOB i tak dalej, i tak dalej. I te neoszamańskie typu Rainbow Warriors, Wojownicy Ten, czy Witchcraft, tak, gdzie wiedźmy mamy, tak, w popkulturze mamy emanację tych wszystkich nurtów wiedzy tajemnej. Tak? No, profesor Środa mówi o tym, że uczestniczy w sabatach. Tak? I że jakaś pani Holland czy ktoś inny mówi o tym, że złożyczenie, tak, praktykowały i że rzeczywiście ginęli ci ludzie. Tak? Raz kompensacja, raz jakieś postawienie w sytuacji emocjonalnie dla tych osób nie do zniesienia i one muszą jakby odreagować, myśląc, że ktoś, kto czyni świat nieznośnym dla nich, że może zginąć, bo one sobie coś pomyślą, tak? Ja rozumiem, tylko że trzeba chyba zrobić mapę tych wszystkich praktyk i tego podglebia intelektualnego, tak myślę. I pokazywać na przykładach pokazywać
gdzie jest oszustwo, gdzie jest intelektualny błąd i gdzie w pewnym momencie pojawia się sprawa demoniczna. Tekieli Dostoszkowski, siostrzyczko, szukasz fałszywej nadziei. I teraz tak, w tych technikach, metodach, w tym myśleniu i w praktykach jest pocieszenie chwilowe. A klasyczny mechanizm. Przyjeżdża do mnie facet, biznesmen, miał dużą firmę transportową, to była połowa lat 90. i w pewnym momencie przestał sobie radzić i zaczął się doenergetyzowywać przez telefon. Ci ludzie mu radzili, w pewnym momencie uzależnił się od ich rad i stracił firmę, tak? Już kilkakrotnie, kilka razy dziennie dzwonił, tak? No bo to samo jest z homeopatią, tak? Znam osoby, które nie były w stanie wyrzucić tych kuleczek, dowiadując się i mając dowód intelektualny, stuprocentowy, że to nie działa, że brak substancji czynnej biologicznie czyni kuleczki homeopatyczne po prostu cukrem, tak? To, tam jest tylko cukier, tak? Laktoza, sacharoza, różne formy. Ale co uzależnia? Można się uzależnić od fałszywej nadziei. Dlaczego? Dlatego, że o homeopatii mówi się, że to nie ma skutków ubocznych, że to leczy wszystkie choroby, że to jest dobre dla dzieci, że to jest niegroźne, że to jest ziołolecznictwo i tak dalej, i tak dalej. Homeopatia jest wiedzą tajemną, oparta jest na wiedzy tajemnej, na systemie Paracelsusa, który twórca homeopatii Samuel Hahnemann ukradł, nie przyznał się do tego, że to jest myślenie nie jego, że on tego nie odkrył. I powiedział, że jak normalna medycyna rozwolnienie leczy środkiem na zaparcie, to on będzie rozwolnienie leczył środkiem na rozwolnienie, tylko go rozcieńczy. I im bardziej go rozcieńczy, to będzie tym silniejszy środek na rozwolnienie. I tutaj zawsze przywołuję oscylokocinum, które znacie z aptek, gdzie jest wątroba i serce kaczki rozcieńczone w stosunku 1 do 100, czyli jedna kropla podrobów kaczych do 99 kropel spirytusu, tym trzeba potrząsnąć, bo potencjalizacja to oczywiście jest bzdurą, nic nie znaczy. Można wstrząsać wodą i z nią się nic nie dzieje, nie ma żadnej pamięci wody. To są wszystko bzdury już zweryfikowane przez naukę negatywnie. I potem z tego bierzemy kropelkę do 99 kropelek, mieszamy i tak robimy 200 razy i za 200 razem mamy oscylokocinum i za każdym rozcieńczeniem ten lek jest skuteczniejszy. Rozumiecie? Irracjonalizm w służbie demonizmu. Tak? Najpierw jest błąd, a potem jest oczekiwanie od czegoś, czego nam, co nie może nam dać efektu, no i w tym momencie wchodzi zły duch. Jest na kanale Otwórz Oczy, jest świadectwo Tomka Terlikowskiego, który mówi, że mi nie wierzył. To było też początek lat 2000, tak? Chyba. Tak, początek lat 2000. I on był na promocji mojej książki, że nie wierzył, ale jego córka jak brała homeopatię, to waliła pięścią w ścianę, miała napady agresji, a oni to wszystko zapisywali, ponieważ byli u homeopaty klasycznego, który dał im zeszycik i w tym zeszyciku notowali, kiedy podali, jakie były konsekwencje. I oni to przeczytali w pewnym momencie i nagle się okazało, że to, co ja mówiłem, że homeopatia jest przez egzorcystów rozpoznawana w taki sposób, że jej konsekwencje to jest smutek duchowy bądź agresja, utrata pewności zbawienia i tam jeszcze kilka innych. I oczywiście to nie jest żadna nauka, tak? To jest zebrane pewne obserwacje, no ale te obserwacje on potwierdził na swojej córce. Odstawili homeopatię, to zniknęło. Ja myślę, że nie zniknęło, tylko się schowało. I teraz, jakie są konsekwencje tego, że dziecko, które zostało poddane praktyce wynikającej z wiedzy tajemnej i to dziecko na sobie doświadczyło skuteczności duchowej, raniącej, tak? Bo to dziecko zaczęło być agresywne. Gniew. Znikąd, małe dziecko, jaki gniew, o co chodzi? Jedyna nowa rzecz w otoczeniu tego dziecka to są kuleczki homeopatyczne, które robią maszyny. Jak? Co? I teraz, jakie są losy tego dziecka? I ostatnia rzecz, współczesny satanizm. Bo ja być może będę gdzieś spisywał te rzeczy i równolegle publikował, bo jest
1000 spraw, o których nie powiedziałem, a chciałem powiedzieć. A więc zapisane one będą wiarygodniejszą opowieścią. Rozmowa z masonem, który zapraszał mnie, który werbował mnie do swojej sekty. Rozmowa z dziewczyną, która została jako 18-latka poświęcona na ołtarzu satanicznym. I rozmowa z człowiekiem z wywiadu, który też próbował mnie werbować w pociągu do Gdańska. Podobne doświadczenie. A i doświadczenie rozmowy z anorektyczką, która miała całkowicie już martwe oczy. Tak? Doświadczenie ludzi, którym amputowano jakąś część osobowości. Satanizm polega na tym, to czynienie człowieka satanistą, że on musi robić na kolejnych stopniach i to ten mistrz go do tego skłania, musi zabijać każdy przejaw miłości, jaką w życiu dostał. Czyli jak uwielbiasz koty, to musisz zabić kota. Jak miałeś w czasie pierwszej komunii dobre doświadczenie przyjęcia Chrystusa, to idziesz, kupujesz spray, usta sobie wysuszasz, tym sprayem przyjmujesz komunię, wychodzisz i ją profanujesz. Po co? Żeby zabić nadzieję. Żeby ci ludzie myśleli, że są już potępieni. Nie jesteście potępieni. Zawsze wystarczy przyjść do Chrystusa i powiedzieć Mu o swoich błędach i żałować. I Jego miłość leczy rany. To nie jest fałszywa nadzieja, to jest prawdziwa nadzieja. Pamiętacie historię tej kobiety w tłumie. Jezus szedł, zanim szedł tłum, kłębił się, szedł do córki człowieka od szefa synagogi. Zmarła córka już. Jezus szedł pełen mocy Bożej. I nagle zatrzymał się i mówi, kto mnie dotknął? Ktoś go dotknął z wiarą. Uczniowie mówią, co ty, głupi jesteś? Wszyscy cię dotykają, tak? Jezus wiedział, co mówi. Wyszła kobieta i mówi, 17 lat chorowałam na krwotok wewnętrzny, lekarze mnie zrujnowali, dotknęłam się twojej szaty i czuję w ciele uzdrowienie. Po co Jezus ją zawołał? Po to, żeby ją upokorzyć przed tłumem? Nie. On ją zawołał dlatego, że ona przyszła pragnąc daru. To pragnienie i wola to jest powtarzający się element. Tylko teraz mówimy o prawdziwej nadziei. I ta kobieta pragnęła czegoś, prosiła o to. Ale jeśli prosisz o dar, to musisz stanąć twarzą w twarz z tym, kto ten dar ma. I kto może ci go dać. W chwili, w której go prosisz, Jezusowi o to chodziło? Otwierasz się na ten dar, jednocześnie otwierając się na tę osobę. Ona otworzyła się na Jezusa Chrystusa i w tym momencie to uzdrowienie stało się trwałe. I teraz nie ma znaczenia, jakie deficyty tobą powodują. Nie musisz iść do ludzi szermujących wiedzą tajemną, które dotykają innych w różne miejsca, ci ludzie przeżywają orgazmy. Masz deficyty, tu je zaspokajasz, dostajesz jakąś wielką przyjemność, ale człowieku, to cię zniszczy wewnętrznie. Ta tradycja tantry wcale nie jest tradycją demoniczną. Tam, wyrwana z kontekstu, przywieziona tutaj, obudowana pojęciami, jest demoniczna, jest sataniczna. Prawdziwe szczęście, prawdziwa łaska, prawdziwe uzdrowienie jest w Jezusie Chrystusie. I teraz nie musisz wierzyć w Jego istnienie. Wystarczy, że się pomodlisz. Jezu, jeśli jesteś, ratuj. Przyjdź, proszę. Jeśli masz prawdziwe pragnienie, prawdziwą dziurę w sercu, On ją zapełni. Tylko musisz się do Niego zwrócić. I musisz
poznać Boga, musisz zacząć czytać o Nim. No jak chcesz od kogoś pomocy i tę pomoc dostajesz, kiedy się z Nim zaprzyjaźnisz, bo można dostać pstryk, tak, ale chodzi o to, żeby to się utrzymało, tak? No to musisz się zaprzyjaźnić z tym, kto ci daje ten dar, żeby go podtrzymać w sobie i żeby to mieć, bo w ten sposób poznajesz prawdę i dobro i piękno. Bo Jezus uzdrawia miłością. Jezus uzdrawia miłością. I pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jeśli chcesz, pragniesz wolności, powtarzaj. Jezu Chryste, bądź uwielbiony, Panie. Nie wiem nic na Twój temat, ale jeśli możesz mi pomóc, to przyjdź. Pragnę uzdrowienia od Ciebie. Jezu, bądź moim Panem,

0: A było różnie tak naprawdę, bo jakieś takie moje braki, pustka, myślę, że pustka miłości gdzieś w moim sercu, gdzieś tam spowodowana na pewno różnymi sytuacjami z domu, ale tak po prostu. To już starałam się szukać tej miłości gdzieś na zewnątrz, więc właśnie jak miałam taki czas, kiedy szukałam tego u mężczyzn, w innych ludziach, no to się zagubiłam, pogubiłam się bardzo. No i właśnie, no jednak okazało się, że no nikt tej takiej prawdziwej miłości, tego największego dobra, no nie może mi dać poza Bogiem.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.

to pokazuje, że ja bez Boga naprawdę nie mogę żyć, że Jego pomoc, Jego kierowanie, prowadzenie mną, mnie przez różne rzeczy jest naprawdę dla mnie najważniejsze. Więc budowanie tej relacji z Nim i to, jak On mi pokazuje wiele rzeczy, myślę, że to jest dla mnie teraz najważniejsze, a radość też daje mi to, że właśnie mogę też wypełniać Jego wolę. No i też myślę, że z pasją żyć i też wykonywać taką pracę, która też jest tą pasją i misją. Myślę, że tak i też to takie wlewanie też przez Pana Boga tych pragnień w moje serce naprawdę, no bardzo to czuję, nie? Że jakby On mi pokazuje też, co dla mnie jest dobre i też tak mnie prowadzi, więc absolutnie to jest w zgodzie z Nim i z tym, no co czuję też, że jest zgodne z Jego wolą. Przechodziło różne ewolucje. Tak wracając troszeczkę do wcześniejszych lat, to faktycznie gdzieś ta droga się rodziła od gdzieś tam po części właśnie w oazie, w ruchu Światło Życie. To jeszcze lata takie gimnazjum mojego. No i były różne etapy. To było takie, myślę, że fundamentalne rozpoczęcie relacji też z Maryją. I do dnia dzisiejszego też Maryja w moim życiu jest i funkcjonuje. A było różnie tak naprawdę, bo jakieś takie moje braki, pustka, myślę, że pustka miłości gdzieś w moim sercu, gdzieś tam spowodowana na pewno różnymi sytuacjami z domu, ale tak po prostu. To już starałam się szukać tej miłości gdzieś na zewnątrz, więc właśnie jak miałam taki czas, kiedy szukałam tego u mężczyzn, w innych ludziach, no to się zagubiłam, pogubiłam się bardzo. No i właśnie, no jednak okazało się, że no nikt tej takiej prawdziwej miłości, tego największego dobra, no nie może mi dać poza Bogiem. Więc jak była właśnie oaza, później była taka przerwa dłuższa od Boga. No i też jeszcze później byłam w jednej wspólnocie, a już w takim momencie takiej totalnej bezsilności i trudnego czasu właśnie dla mnie w życiu, to się pojawiła wspólnota Przymierza Miłosierdzia. No ja tak naprawdę miałam zawsze wolną wolę. Więc myślę, że to generalnie była moja decyzja, chociaż taka pogubiona i zagubiona jakby w decyzyjności. Ja tak do końca chyba nie miałam takiego czasu, żeby Boga o coś obwiniać, chociaż myślę, że taka trudność relacji z moim tatą spowodowała, że chyba też nie za bardzo też potrafiłam może szukać tej relacji z Bogiem i raczej chyba miałam duży dystans. Więc obwiniać mnie, ale chyba rzeczywiście było tak, że nie umiałam też go za bardzo szukać i szukałam gdzieś indziej, poza nim. Absolutnie tak. Wielokrotnie o tym słyszałam i teraz też ostatnio też właśnie chodzę teraz na 12 kroków, na drugi obrót i po raz kolejny ten temat się gdzieś odzywa. Co prawda mi się wydawało, że właśnie skoro nie miałam takiego standardowego obrazu, czy właśnie Boga Ojca jako policjanta, czy sędziego, czy innego, to że ja nie wchodzę jakby w to podejście. Ale jednak, jak teraz to obserwuję i też to widzę, to jednak widzę też to, że jakaś trudność w relacji z moim tatą, w sumie jego trochę brak, to jednak powoduje to, że mi do Boga też jakoś ciężej jest się zbliżyć. Chociaż ta relacja się buduje, ale widzę odniesienie jak najbardziej. Tak, tak. Wtedy była generalnie przerwa. W międzyczasie się jeszcze jedna wspólnota, chyba już po studiach, już nie pamiętam. Tak, to już musiało być po studiach, jeszcze na chwilę tam na rok. Wspólnota, która też mi pomogła na krótki czas, ale ogólnie miałam taki czas posuchy od wspólnot. Nie myślałam, żeby do wspólnoty wchodzić do czasu. Ja do wspólnoty nie zamierzałam wstępować. Jakoś tak nie myślałam o tym, ale myślę, że taki czas już właśnie trudnej też jednej relacji z jednym z kolegów, powiedzmy, spowodowała, że ja już byłam bardzo tym zmęczona i bezsilna. Myślę, że musiałam tą bezsilność swoją określić i nazwać. I koleżanka z pracy, która się okazała, że jest właśnie ze wspólnoty Przymierza Miłosierdzia, poinformowała mnie, a wręcz zaprosiła na Facebooku na takie warsztaty, rekolekcje, talitakum, organizowane

0: zwane przez Przymierze Miłosierdzia. No i w takiej bezsilności stwierdziłam, że może warto iść i no i poszłam. I to, no to zmieniło bardzo moje życie. Tak, myślę, że to było takie i wewnętrzne, i zewnętrzne doznanie takiej naprawdę prawdziwej miłości Bożej, ale też i ludzkiej. Miałam kilka takich momentów ważnych dla mnie podczas warsztatów, gdzie mogłam wybaczyć różnym osobom i to było dla mnie szalenie ważne, ale też właśnie poczuć taką spływającą na mnie łaskę też od Ducha Świętego na pewno, ale też od Boga, że właśnie, że On mnie tak kocha tą miłością bezwarunkową, pomimo moich grzechów, pomimo jakiegoś takiego pogubienia się. Tym bardziej, że ja często czułam w moim życiu, że tak Pan Bóg mnie przyciąga do siebie, że ja się odsuwam, odchodzę, ale On ze mnie nie rezygnuje. No i wtedy to się wydarzyło. Bardzo to było piękne doświadczenie właśnie przede wszystkim poczucia tej miłości, że On mnie tak uprzyjmuje i że walczy o mnie. I doznałam tej miłości właśnie z tej takiej duchowej, niesamowitego przyjęcia przez Boga, ale też bardzo mnie poruszyły te zachowania, bądź po prostu prowadzenie tych warsztatów przez ludzi z ich miłością. No i to było naprawdę piękne doświadczenie. Tak, tam byli ludzie w ogóle młodzi, gdzieś tam w wieku zbliżonym do mnie, ale ksiądz oczywiście występował, ale głównie jakby odprawiał mszę i przy spowiedzi, ewentualnie przy innych momentach krótkich. Ale tak, ludzie świeccy, tacy normalni, otwarci i właśnie tacy przyciągający tą swoją postawą miłości. Takiej miłości między nimi, ale też do uczestników, takiego uśmiechu, radości. To były dwa pełne dni, gdzie oni, to przygotowanie, cała organizacja, piękne śpiewy i to wszystko i tak dużo się tam działo. No to było niesamowite, że to jest tak zorganizowane. W każdym calu no było właśnie czuć taką miłość, w tym taką też bezinteresowną od ludzi. Tak, dokładnie. To właśnie jest pełne dwa dni, plus oczywiście, jak teraz jestem świadoma, to wiele przygotowań wcześniej, sprzątnięcie po i wiele rzeczy do zrobienia w tym temacie. I absolutnie nikt im za to nie płaci. Oni tam są z własnej woli, ale ja teraz właśnie, ja uwielbiam, kocham wręcz właśnie posługiwać na Talitakum, na tego typu właśnie warsztatach, rekolekcjach, bo tam się dzieją niesamowite rzeczy, łaski. I mam poczucie, że właśnie Pan Bóg posługującym daje taką też piękną łaskę tej miłości i to napełnia. Pomimo tego, że można być bardzo zmęczonym, bo to czasu jest dużo, ale coś się tam takiego pięknego dzieje, że naprawdę chce się ten czas przeznaczyć, pomimo, że można byłoby zrobić coś innego, ale to jest zupełnie coś bardziej takiego duchowego i no i piękny czas zawsze. To ja jak najbardziej się pod tym podpisuję. Bardzo, bardzo też to czuję. I właśnie jak dajemy, to też jeszcze więcej potrafimy dostawać, chociaż to nie jest może motywacją, ale faktycznie radość z dawania jest ogromna i jak widać, jak ludzie się przemieniają, czy jak czerpią, czy w ogóle coś przeżywają, to jest no, piękne owoce i chce się to dalej robić. Oj, to bardzo dużo. To jest raptem 4 lata, a Pan Bóg mnie przeprowadził przez wiele rzeczy, od posługi muzycznych, po właśnie posługę na rekolekcjach, na warsztatach. W międzyczasie, bo też Przymierze Miłosierdzia ma charyzmat posługiwania ubogim, bezdomnym. Ja miałam z tym tak z początku troszeczkę jakąś taką trudność. Nie bardzo wiedziałam, jak się za to złapać i jak to rozpocząć, ale tak trafiłam do jednego z takich domów, dom Betlejem, do bezdomnych na stałe mieszkającym w takim domu. Przez taką trochę śmieszną sytuację, bo kończył się już karnawał i bardzo chciałam gdzieś iść potańczyć. No i akurat się tak trafiło, że nie było z kim gdzieś iść, jakoś nikomu nie pasowało, ale się okazało, że w domu Betlejem był organizowany bal karnawałowy i ja tam trafiłam. No i to była przefantastyczna zabawa i jak zobaczyłam tych bezdomnych i te wszystkie osoby, które naprawdę też bardzo potrzebują Boga, To już zostałam. Później też koronowałam tą grupą. W międzyczasie też jeszcze wielka, niesamowita podróż do Medjugorje autostopem. No i przez wiele, naprawdę wiele doświadczeń. No i teraz też jestem bardzo związana ze wspólnotą, więc nie wyobrażam sobie życia bez niej. Sama bym na to nie wpadła. To jest właśnie ten element, gdzie to Pan Bóg, gdzie tam Duch Święty prowadzi, a przede wszystkim Maryja, bo tak też myślę. Mieliśmy jedno ze spotkań takich, znaczy ja wcześniej słyszałam faktycznie już o Medjugorje i o tym, że czasami zdarza się, że ktoś autostopem jedzie, a było takie jedno spotkanie właśnie wspólnoty, gdzie różne osoby mówiły o różnych grupach, gdzie posługują i też takie od nas dwie dziewczyny powiedziały o ich doświadczeniach w Medjugorje podczas podróży autostopem. I mnie bardzo to poruszyło, jakoś ta forma i że takie cuda się działy. I jak wyszłam ze spotkania, to na metrze spotkałam koleżankę Ulę, która akurat przypadkiem tak zwanym była na metrze również, bo miałyśmy wracać. No i ona się podzieliła właśnie też tym poruszeniem, tym autostopem, że w ogóle to fajnie byłoby pojechać. Zaczęłyśmy chwilę rozmawiać, no i tam już się działo, jeśli chodzi o organizację. I tak to powstało, więc tak naprawdę poruszenie jakieś takie obustronne z Ulą, gdzie... No i później udało się zorganizować to wszystko. Droga do Maryi, jeśli dobrze pamiętam. Tak, bo Ewa, która była właśnie jedną z osób, które też zakochana bardzo w Maryi, prowadziła wcześniej taki blog. I to też było takie poruszenie, żeby właśnie dzielić się tymi doświadczeniami z tej podróży autostopem, bo jakby główną zasadą tej podróży, tej pielgrzymki było to, że jedziemy bez pieniędzy i bez jedzenia. Na początku jakieś takie drobne rzeczy, ale ogólnie w opatrzności Bożej, więc ona nas wspierała, prowadziła razem z Maryją, tak się czułyśmy i to dalej już było prowadzone. Przez świętych, przez Maryję i wszystkich. No właśnie tak po czasie to stwierdziłyśmy, że nie byłyśmy pewne, czy było to odpowiedzialne, ale poruszone pięknym świadectwem i tym, że no wiedziałyśmy, że to się dzieje i jest to możliwe, to nie bardzo się bałyśmy. Rzeczywiście też uważałyśmy, bywały sytuacje, że któraś z nas tak delikatnie gdzieś tam dawałyśmy sobie znać, że no z tą osobą może niekoniecznie. Były momenty trasy gdzieś tam, gdzie nie byłyśmy pewne, gdzie miałyśmy jakiś taki kryzys już wyczerpania i nieprzespanych nocy, ale nie, jeśli chodzi o takie banie się, żeby zrezygnować czy coś takiego, to nie, ale doświadczenia były różne, tak, Pan Bóg przeprowadzał przez różne sytuacje, ale zaufanie było stuprocentowe. Oj, wielkiej, bo jak dla mnie to była podróż naprawdę życia i pamiętam, często sobie wspominam takie momenty, gdzie totalnie nie wiedziałyśmy, co robić. Czy napisać to miasto na kartce, czy już Medjugorje, czy jeszcze nie. Czy stanąć tutaj w tym miejscu, czy nie. Czy iść za pragnieniami, co byśmy chciały. I to zaufanie takie naprawdę bezgraniczne, bo byłyśmy zdane totalnie na łaskę Bożą, było niesamowite. A no i tak, no jakby zawsze tą modlitwą próbowałyśmy się kierować i były takie działania też, znaczy takie sytuacje istotne, że też jakby nasze działanie było potrzebne. I to kilka razy się wydarzyło, że jakby modlitwą, modliłyśmy się nawet długo, ale był taki moment, no dobra, ale no coś nie idzie, to może jednak podejmijmy jakąś decyzję. I jak ją podejmowałyśmy, że na przykład wstawałyśmy, to nagle samochód przyjeżdżał i ktoś chciał nas zabrać, więc... Aby zaufanie szalenie ważne, modlitwa absolutnie ważna, ale też no, poczynanie jakichś kroków, żeby próbować dalej zbliżać się do Medjugorje, do celu. Absolutnie tak. Tak, no oparta też na takim myśleniu, ale też właśnie na bezpieczeństwie, tak? Bo były sytuacje, że analizowałyśmy, tak? Czy lepiej już zostać, czy lepiej jeszcze gdzieś przejść, czy wybrać właśnie takie miejsce, gdzie będziemy się czuły bezpiecznie, więc to tak różne nasze takie poziomy świadomości, że tak powiem, działały. No można. Czemu? No świadectwo Ewy i Karoliny było dla nas takim poruszeniem wielkim. Tak naprawdę to myślę, że taka duchowa ta przestrzeń tej pielgrzymki, właśnie zaufania, że to właśnie nie ma być po naszemu, tylko że to ma być prowadzenie Boże, tak jak Pan Bóg chce i tak jak Maryja by tego chciała, to myślę, że było takim naszym odgórnym myśleniem, bo no myślę, że na pewno gdybyśmy miały pieniądze z założenia, to ta podróż zupełnie inaczej by wyglądała. A doświadczenia, które miałyśmy, były tak niesamowite, że no nie da się tego powtórzyć. I w Chorwacji właśnie, jak byłyśmy w Zagrzebiu, to pamiętam, że bo ludzie nam czasami dawali jedzenie czy właśnie pieniądze, się zdarzało i miałyśmy tam trochę tych pieniędzy. I Ula się tak właśnie, podejmowałyśmy też razem decyzję, jeśli chodzi o ewentualny wydatek. I było takie chyba pytanie od Uli, czy ewentualnie jakąś taką pamiątkę byśmy mogły sobie wziąć z Chorwacji, a obie tam byłyśmy pierwszy raz. Nie, no to wiesz co, jak tak czujesz, czy jak tak czujemy, no to tak, nie? I faktycznie się zdecydowałyśmy i ona sobie wzięła jakiś taki kubek fajne. Ja wzięłam taki magnes z puzelków ułożonych chorwackich i to było coś niesamowite właśnie, że to nie były nasze pieniądze, ale że to tak się potoczyło i ta radość z kilku tam euro była tak niesamowita. I naprawdę, gdybyśmy miały pieniądze, to ta podróż na pewno by zupełnie inaczej wyglądała. No to tam się dzieją cuda. Cuda, tak, bo dalej nie mamy pieniędzy takich założeń. Miałyśmy jakieś takie drobne pieniądze, ale no dalej nie miałyśmy żadnego noclegu, dalej nie miałyśmy w zasadzie nic. I oczywiście nawet nasze marzenia się spełniały, bo na przykład Ula chciała się napić kawy. Spotkałyśmy w takim z jednych hoteli rodzinę taką polską i ktoś zaproponował kawę. Więc to było niesamowite też doświadczenie. Miałyśmy jeden nocleg też w hotelu dzięki poleceniu przez znajomą też ze wspólnoty, że może nas tam przyjmą. Więc te noclegi się trafiały. A cuda i właśnie osoby, które spotykałyśmy, się okazywały tak ważnymi osobami, tak ważne te rozmowy były, że no one również nie odbyły się, gdybyśmy chciały po swojemu tą podróż zaplanować. Tak, to było dużym zaskoczeniem, bardzo dużym i właśnie też piękne to, że ludzie naprawdę, jakby my nie prosiłyśmy, jak ktoś pytał, no to wtedy odpowiadałyśmy, że faktycznie w opatrzności Bożej. To było taki szok, ale jak to, ale to się nie boicie, ale w ogóle po co? No to tłumaczyłyśmy, tak, ale to też było niesamowite doświadczenie, że wtedy ludzie chcieli dawać coś i tak dzielić się czymś i faktycznie tak się działo, że mieli taką potrzebę i to było piękne. Czy właśnie raz mieszkałyśmy w Chorwacji u takiego małżeństwa i to też tam właśnie wszystkie te puzzle wcześniejsze z podróży, różne sytuacje się układały, a radość była niesamowita właśnie spędzić z tymi osobami czas. Tak naprawdę to 7 dni, mniej więcej tydzień jechałyśmy do samego Medjugorje. I tam bodajże byłyśmy, całość chyba było około 12 dni, więc tam jeszcze spędziłyśmy kilka dni. Też ciekawa tam była historia, bo my dosyć szybko planowałyśmy wracać z Medjugorje. Jeszcze nas przyjęła taka Polka na kilka nocy. W każdym razie tak każdego dnia ogłaszałyśmy przez polskiego księdza na mszach, że gdyby ktoś wracał, to my chętnie się zabierzemy. A ta Polka tak nas się któregoś dnia spytała, czy my byłyśmy u spowiedzi, a my mówimy, że nie. A ona odpowiada, no ale jak to wiecie co, to jakby tutaj trzeba w Medjugorje być u spowiedzi, więc jak nie byłyście, no to idźcie, bo to jest bardzo ważne. I faktycznie jak poszłyśmy do spowiedzi, to następnego dnia już po ogłoszeniu tam się zgłosiło jedno małżeństwo, które nas no już tak podwiozło duży kawał drogi. Więc łącznie tak około 12 dni. Jakoś tam za Ulę nie chcę mówić, ale tak, było to piękne doświadczenie. Też tak myślę, że podsumowujące, bądź po prostu tak na podsumowujące i takie zaznaczające, jeśli chodzi o mnie, to taki moment mojego życia też, gdzie myślę, że dostałam też odpowiedzi i takie pomoc i taką wsparcie, gdzie wiedziałam jeszcze w jakim kierunku iść dalej. Tak, ludzie byli generalnie w dużym szoku i właśnie często były pytania, czy się nie bałyśmy, ale po co i tak dalej, więc owoce absolutnie są. Ja często sobie wspominam i tych ludzi, i to, co się działo, i naprawdę na mnie to wywarło ogromne wrażenie, ale też ogromny wpływ tego, że no to była taka droga nadziei, którą przeżyłam. Więc był to piękny czas i ludzie też się dziwili. No tak, i jakby to jest świadectwo właśnie takiego zaufania Panu Bogu i tak, więc to było no niesamowite doświadczenie, którym bardzo chętnie się dzielę, bo no właśnie, pomimo, że bez pieniędzy, ale no myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że najpiękniejsza taka podróż Boża w opatrzności i z pomocą. Dalej widziałam na wielu momentach swojego życia, jak właśnie jest mi potrzebne to zaufanie i w wielu momentach, jak potrzebowałam tego wsparcia Bożego, to sobie nieraz przypominałam, że stałam na rozstoju dróg i tak naprawdę nie wiedziałam, co robić. Więc to było bardzo ważne wydarzenie w moim życiu, które bardzo wzmocniło to właśnie poczucie takiego bezpieczeństwa z Bogiem, że nic mi się nie stanie, bo nam naprawdę dużo się mogło wydarzyć na tej trasie. Więc ufność i zaufanie bardzo u mnie się zwiększyło i taka wdzięczność, że w ogóle miałam taką możliwość i też kilka osób poznałam, też Polaków, więc to było niesamowite. No i dalsze działanie w przymierzu na pewno, tym bardziej właśnie podparte tym, że takie rzeczy się mogą dziać. No bo to było tak naprawdę dzięki byciu we wspólnocie i to tak się potoczyło wszystko. Na pewno relacja z Bogiem jest taką przestrzenią, która bardzo mnie przyciąga do Niego samego i dzięki czemu trwam w ogóle. Ale też ta relacja, ona się tworzy i się rozwija też bardzo dzięki ludziom. Ja to bardzo czuję dzięki różnym sytuacjom, łatwiejszym czy trudniejszym. Ale widzę, jak to mogę dużo mówić o wspólnocie, ale bardzo duży rozwój dzięki niej czuję. I to jak Pan Bóg naprawdę w takich wielu słabościach rozwija, no to jest dla mnie też niesamowite, że On tak to prowadzi. Więc to jest takie najważniejsze też właśnie wsparcie ludzi. Jeszcze tak, jeśli chodzi o tą Medjugorję, troszeczkę wracając, to ludzie się bardzo modlili o tą naszą podróż. I to było niesamowite, jak czułam z Ulą tą modlitwę i oni się dzielili. Więc no myślę, że wsparcie ludzi jest też dla mnie bardzo ważne i to też bardzo prowadzi. I świadectwa też innych. To zawsze tak często potrafi też podnosić na duchu. Tak, już teraz bardziej, znaczy tak, była ulica Potrzebna, teraz jest, to się nazywa przy ulicy Gniewkowskiej. Tak, jako wspólnota wychodzimy tam systematycznie do tego miejsca, do tej wspólnoty i tam właśnie bezdomni mieszkają na stałe. Piękne doświadczenia, ponieważ właśnie w takim ubóstwie ta obecność Pana Boga jest zawsze, tym bardziej, że oni tam mają swoją kaplicę i Najświętszy Sakrament, to jest wielką łaską. No bo to jest ta największa prostota. I tam my nieraz, jak posługiwaliśmy, to naprawdę mieliśmy takie poczucie, że tam wystarczy po prostu być. I tam wiele nie trzeba. I jakby też Pan Bóg też tym prowadzi, ale to dzielenie się w ogóle tym Bogiem, że w ogóle On jest i dawanie tym ludziom też nadziei i bycie dla nich. Po prostu bycie, że oni czują, że właśnie my jesteśmy tam dla nich. To naprawdę wystarcza. Można tak powiedzieć, oczywiście. Tylko, że my właśnie chcemy mówić o tym Bogu i chcemy, żeby ludzie mieli zawsze tą nadzieję, bo potrafimy być czasami jedynymi osobami, które powiedzą o Bogu, czy jak chodzimy na ewangelizację, czy jak w tym domu Betlejem, ale albo na ulicy. To są piękne doświadczenia, kiedy jedno słowo, że Bóg cię kocha, albo zapytanie się o imię tej osoby, która jest bardzo samotna i czuje się opuszczona, to naprawdę może dać im nadzieję. I myślę, że to jest dla nich bardzo wspierające i no niejednokrotnie też miałam takie doświadczenie, że potrafiło to naprawdę nawet zmieniać ich życie. Tak, to ja bardzo chętnie zapraszam na warsztaty Talita Kum. Jest to wyjątkowy czas, bo można wziąć w nich jeden raz w życiu, więc bardzo warto je przeżyć. Też przy Miżu Miłosierdzia w Warszawie można śledzić fanpage'a, więc serdecznie zapraszam. To ma spowodować, żeby ludzie, którzy, przede wszystkim ludzie, którzy nie wierzą, albo może odeszli od kościoła, może są zagubieni, żeby jednak usłyszeli o tym Bogu, bo może nie być im po drodze kościół, żeby do kościoła wejść. Mogą mieć różne etapy w życiu, a my chcemy tą miłość właśnie nieść, tą, którą sami doświadczyliśmy. Czy przez przymierze miłosierdzia, czy może przez inne jakieś elementy życia, ale chcemy ją nieść i chcemy o Bogu mówić. Tak naprawdę po to, żeby oni również mieli tą możliwość bycia bliżej Boga i żeby mogli zbliżać się do zbawienia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: poczułem, jakbym miał 5 lat i nie istniałby cały świat, istniałoby tylko to uczucie i ja, nic więcej. Tylko właśnie to, co się działo i ja. Po prostu nic więcej już nie istniało. Nie miałem żadnych problemów, żadnych zmartwień, żadnych kłopotów. Tylko to i ja. I jakbym nazwać to uczucie, to była jedna wielka miłość. Po prostu taka wszechogarniająca miłość, która jest po prostu... No, chciałem, żeby się to już nigdy nie skończyło tam, żeby to trwało, trwało i trwało.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Moja rodzina jest rodziną wierzącą, jeżeli chodzi o moją żonę i moje dzieci oczywiście, to jesteśmy katolikami praktykującymi. Natomiast jeżeli pytasz o moją rodzinę taką dalszą, no to... znaczy dalszą, w sensie tam moich rodziców, tam czy tam dziadków, no to oni są protestantami, tak? Czyli ewangelikami z dziada, pradziada. Nie, nigdy. Zawsze, to znaczy wiara ewangelicka, czyli protestantyzm uznaje Marię pod takim kątem, że no, ona urodziła Pana Jezusa i no i na tym jej rola się skończyła. To cała Maryjność na tym polegała. Nic poza tym. Tak, zgadza się. To taka w sumie śmieszna sytuacja, bo akurat byłem w pracy, była taka luźniejsza chwila była, że no nie było co robić i tak człowiek po prostu zaczął przeglądać YouTube i po prostu wyświetlił się mi film zatytułowany Jak od mistrza sztuk walki został księdzem, coś takiego tam było i w młodości ćwiczyłem sztuki walki, więc no, zainteresowało mnie ten tytuł, bo mówię, jak ktoś, kto jest księdzem, może być mistrzem w sztukach walki. Nie mogłem tego zrozumieć. No i z ciekawości po prostu włączyłem sobie ten nagranie zupełnie przypadkowo. Tak mnie pociągnęło to nagranie, że tam właśnie ksiądz Dominik Mielewski mówił o Maryi, o tym, jak był w Medjugorje. Ja nigdy nawet nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak Medjugorje, że w ogóle istnieją objawienia. Dla mnie to, no nigdy w ogóle o takich rzeczach nie wiedziałem. No i w ogóle jak on to mówił, to jakby, no nie wiem, zacząłem mi lecieć łzy z oczu. Nie wiedziałem zupełnie, o co chodzi. No i nie mogłem się z tym zupełnie ogarnąć. Jakby wzruszenie, jak on mówił o tej Maryi, jak się tam objawiała, jak ona przyszła do niego i znaczy, poczuł takie przytulenie i mógłby to przypisać, jakby to było takie przytulenie kobiety. No i po prostu mnie to zaczęło wzruszać. Nie wiem dlaczego, zupełnie nie umiem tego zupełnie wytłumaczyć, czemu tak się zaczęło dziać. W ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. I tak mnie to zaciekawiło, do takiego stopnia mnie to zaciekawiło, że wpisałem sobie na Facebooku księdza Dominika Chmielewskiego i tam znalazłem jego profil. No i tam na tym profilu właśnie miał dodane, bo to było w 2018 roku, miał dodane właśnie, że to było bodajże 8 kwietnia, jak ja to oglądałem, a 13 kwietnia były właśnie spotkanie Wojowników Maryi, tak się nazywała ta wspólnota, i on tam zapraszał właśnie ich mężczyzn na takie spotkanie, no i po prostu było takie impulsywne, że pomyślałem, że no muszę tam pojechać, ale nie wiedziałem, po co tam mam pojechać, nie? Ja mnie, może zobaczę na żywo tego księdza, czy to nie jest jakaś tema to nagranie, czy o co to w ogóle chodzi, to tak... W ogóle nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. To mnie tak trochę przerastało mnie to, więc pomyślałem, że tak z ciekawości po prostu zajadę i zobaczę, co to są ci wojownicy Maryi, jak ten ksiądz wygląda i czy to faktycznie o co w tym wszystkim chodzi. Dokładnie. Ja nie znałem kompletnie różańca. Nie wiedziałem nawet, co to jest różaniec, czy to jest, że jest w ogóle taka modlitwa. Dla mnie to była taka czarna magia. W ogóle tego nie znałem. I jak w tym dniu właśnie pojechałem do lądu, bo tam było spotkanie właśnie wojowników Maryi w lądzie. No to po drodze właśnie, nie GPS mi tam gdzieś zwariował, jechałem jakimiś lasami, polami, nawet tam do dzisiaj nie wiem, którędy ja tam jechałem. I no mówię, już tak jadę, nic się nie dzieje, mówię, to włączę sobie chociaż jakieś radio, żeby posłuchać. Ale oczywiście jedyne radio, które mi łapało, to było Radio Maryja i odmawiali właśnie ten rżaniec. I to było wtedy dla mnie dziwne, już po drodze, jak słuchałem tego rżanca, to tam się modlili zwykli ludzie, gdzie tam ten prowadzący dzwonił do nich. Oni się modlili i no tak na zmianę z tym prowadzącym. I mnie to tak wciągło ta modlitwa, że w ogóle czułem się, jakbym jakiś film sensacyjny oglądał. Tak mnie to zaczęło wciągać. No? I to też było właśnie do mnie dziwne. I w ogóle nawet też jak przyjechałem tam na miejsce do lądu, to też tam później chłopaki modlili się tam na korzystę do Bożego Miłosierdzia. Na początku to było około 9, bo tak zanim się jeszcze wszyscy zebrali, to tak to postanowili, że się pomodlą, to nic mnie tam generalnie nie poruszało w tym wszystkim. Natomiast później już o 11, jak już w ogóle chciałem stamtąd już pojechać, bo tak to mówię, no też się modlę, nic się tu nie dzieje, mówię, nie ma sensu, żebym tu był, bez sensu tu przyjechałem, no i tak już się zebrałem, że pojadę, ale była tak za 10-11, mówię, no to za chwilę się zaczyna, to przyjechałem 400 km, to mówię, nie będę wracać, chociaż zobaczę tego księdza i tam weszłem z powrotem do tego kościoła, usiadłem sobie tam w takiej ławce przy zachęcie, była jedna wolna, bo cały kościół był wypełniony chłopakami, było ich tam chyba 400. No i właśnie ksiądz Dominik Chmielewski tam na środku kończył śpiewać jakąś pieśń i no i mówił, że zaczniemy jak zawsze modlitwą różantową, czyli zaczną modlitwę na tym różancie. Ja skojarzyłem to właśnie z pracy, mówię, a to chyba będzie coś fajnego, chociaż zobaczymy. No i faktycznie on zaczął ten tajemnicy pierwszej bolesnej, tam była modlitwa Pana Jezusa o Grójcu i mówi, że właśnie na tej modlitwie oddajemy wszystkie nasze lęki, damy nasz strach Panu Jezusowi, bo on za to już w Ogrójcu się bał, za to nasz lęk. I tak fajnie to w ogóle zrobił takie wprowadzenie tej dziesiątki różanca i tak mnie to pociągnęło, mówię, na takiego różanca jeszcze nie słyszałem, nie? Nie słyszałem w ogóle, no, ale tak jak w tym radiu się modlili. No, ale później właśnie, tak się to zaczęło, od tego różanca. Bo on się tam później zaczął się modlić, bo ojcze no powiedział generalnie tak, wyciągnijcie swoje różance, no to ja nie wyciągnąłem, bo niestety nie miałem. No i ojcze nasz było i zdrowaś Mario i na zdrowaś Mario znowu zaczął mi te łzy lecieć po prostu, tak samo jak wtedy na tym, jak słuchałem jego świadectwa. I tak nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, co się ze mną dzieje, że mi te łzy tak lecą. No i tak pierwsza dziesiątka przyleciała mi te łzy, druga dziesiątka coraz bardziej i do tego jeszcze doszło takie uczucie, jakby nie wiem, rozpalania w sercu, czy nie wiem jak to powiedzieć. Na początku myślałem w ogóle, że chyba mam zawał, bo jestem prywatnie ratownikiem medycznym, więc zacząłem tak kojarzyć, mówię, coś się dzieje w klasie, coś dziwnego, mówię, o co w ogóle chodzi, czy mam zawał. No ale nie było żadnego niepokoju, jakbym miał porównać to uczucie, to bardziej bym powiedział takie ciepło, które się rozlewało, takie no przyjemne, w ogóle się nie bałem tego, tylko nie wiedziałem nawet, co to jest. Tak każdą dziesiątką, od kiedy się modlili ci chłopacy, czy ta dziesiątka, to już było tak silne to uczucie, że ja starałem z nim walczyć, jakoś go pokonać, a przecież nie wiedziałem, jak go mam pokonać, po prostu starałem się to wypierać, może mówiłem sam do siebie, ogarnij się, co się w ogóle dzieje, chciałem wyjść do toalety stamtąd, ale było tak pełne tych chłopaków, że nie dało rady między nimi, bym się musiał przeciskać, mówię, no to chyba nie wypada, jak jest modlitwa, żeby się tam między nimi gdzieś przepychać, no więc siedziałem tam już, tak powiem, bez wyjścia i cały czas to trwało, ta modlitwa. Przy czwartej dziesiątce to uczucie już było tak silne, tak się rozlewało na mnie, że już po prostu nie dałem rady wytrzymać i tak powiem, no, poddałem się temu uczuciu. I w momencie, kiedy jakby przyjąłem to uczucie, kiedy mu poddałem, to poczułem, jakbym miał 5 lat i nie istniałby cały świat, istniałby tylko to uczucie i ja, nic więcej. Tylko właśnie to, co się działo i ja. Po prostu nic więcej już nie istniało. Nie miałem żadnych problemów, żadnych zmartwień, żadnych kłopotów. Tylko to i ja. I jakbym nazwać to uczucie, to była jedna wielka miłość. Po prostu taka wszechogarniająca miłość, która jest po prostu... No chciałem, żeby się to już nigdy nie skończyło tam, żeby to trwało. I generalnie tak się skończyło. Później po tej modlitwie różantowej trochę ochłonąłem, tam poszedłem na zakrystię, żeby jakoś się tam ogarnąć, no bo byłem zalany z Bambi, wróciłem. No i wtedy ksiądz zaczął śpiewać jeszcze taką pieśń na gitarze. Cały jestem swój Maryjo i wszystko moje swoje jest. I jak on śpiewał tę pieśń, to po prostu dla mnie to spotkanie mogło się skończyć, mogło trwać do 18, czy do której by tam miało trwać wszystko jedno. Ważne, żeby tylko śpiewał te pieśni, nic więcej. Już mniej więcej nic nie interesowało na tym spotkaniu, coś tam będzie działo, czy coś będzie mówione. Po prostu ta pieśń była tak, do mnie tak wypełniała mnie ta pieśń, że nic piękniejszego już dla mnie nie było, jak właśnie słowa tej piosenki. Cały jestem swój Maryjo. No teraz w perspektywie czasu, jak już jestem w tej wierze, no może nie tak super długo, bo 3 lata, to wiem, że właśnie tak się dzieje, że właśnie ludzie wypraszają różne łaski na różancu i nie wykluczone, że po prostu jakaś dobra dusza, która modliła się o nawrócenie grzeszników, że modliła właśnie tę łaskę dla mnie, no. Bo po prostu, jak się popatrzę na swoje życie od tamtego momentu do teraz, to nie mogę uwierzyć, nawet moja żona i wszyscy się dziwią, że to tak wszystko właśnie trwa i tak wszystko się to kręci. Że się to nie skończyło, że tak powiem, jednorazowo po takiej sytuacji, gdzieś tam nie poszło gdzieś w bok, tylko cały czas przetrwa w tej wierze i przy Panu Bogu, przy Panu Jezusie właśnie przez Maryję. I to jest takie, no, dla mnie to już jest, zawsze chcę o tym przypominać, że zawsze chcę o tym myśleć, to jest takie umacniające moją osobę. Głównie to było takie najsilniejsze. Uczyć nie mogłem sobie z tym tam w ogóle, nie wiedziałem w ogóle, co to się ze mną tam stało. Generalnie był tam później też taki kleryk Norbert. Chciałem właśnie kupić, bo moja żona zawsze była katoliczką, ja byłem ewangelikiem, natomiast ja jej powiedziałem tam na samym początku, żeby Nie myślała sobie, że ja tam przyjdę na wiarę katolicką, czy że te nasze dzieci będą wychowane w wierze katolickiej, że ja się na to nie zgadzam, że kategorycznie wszystko musi być w mojej wierze, albo nie ma w ogóle sensu tam na związek. Już tak, były takie rozmowy, że ją tak pod scenę stawiałem, no i ona tam generalnie to przyjmowała. I w zasadzie tak żeśmy trwali, bo mieliśmy ślub cywilny tylko i tak żeśmy trwali w naszym związku. Natomiast na pewno było tak, że ktoś mi wymodlił tę łaskę. Kto? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Właśnie tutaj był, kluczową rolę odegrał ksiądz Dominik Chmielewski właśnie, bo tutaj po tym spotkaniu, że tak powiem, wróciłem do tego domu i tak sam nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Co teraz, dalej, po co to wszystko było i jak mam dalej żyć. I kolejne spotkanie właśnie było miesiąc później bodajże, albo dwa, już teraz tak dokładnie nie pamiętam, w Sadowi to tam było akurat. I na to spotkanie, jak pojechałem, to tak sobie pomyślałem właśnie, bo wiedziałem, że właśnie mojej teściowej zależało na tym, żeby moja żona miała taki ślub właśnie kościelny, żeby to nie było tak pozostawione. I ona zawsze tam wierzyła w to, że my się jakoś tam zejdziemy. Po czasie też dowiedziałem, że ona się też modliła właśnie, żeby jakoś tam moja żona uporządkowała sobie to swoje życie duchowe. Nie modliła się tam nigdy o moje jakieś nawrócenie, czy coś, tylko żeby po prostu ten ślub kościelny był. No i ja tak pomyślałem, że wiesz co, może by fajnie było, jakby ten ksiądz Dominik Chmielewski nam udzielił takiego ślubu, tylko takiego ekumenicznego, wiesz, że ja będę protestantem, ty katoliczką, nam zrobi ten ślub kościelny, bo mówię, to jej mamy zależy, to by też tak zależy na tym, więc mówię, jak będę tam w tym Sadowie, to go zapytam o to. No i udało się tam jakoś dostać tego księdza Dominika w Sadowiu. Powiedziałem mu tam po części moją historię właśnie, że jestem protestantem, że chciałbym, żeby mi ślub udzielał. On generalnie wtedy tak popatrzył na mnie i tak bez żadnego problemu powiedział, to nie ma sprawy, to jest tylko termin i ogarniemy ten ślub. Dla mnie to był szok, że w ogóle on się zgodził, żeby... Ja mu nie mówiłem, że chodzi mi o ślub ekumeniczny, ale w ogóle był dla mnie szok, że on powiedział, że tak, bo on już wtedy był takim rozpytywanym księdzem, więc myślę, że to tak trochę chyba nie bardzo. No ale jakoś tak wymieniliśmy się numerami z tym księdzem, dał mi swojego maila. No i wracając z tego Sadowia właśnie później wróciłem do domu i już w międzyczasie zacząłem, że tak powiem, studiować różanie. Co to jest w ogóle różanie od tego spotkania w Lądzie do Sadowia? To już w Sadowie jak byłem, to już umiałem się modlić na różancu. Już znałem te tajemnice, no może tak, które ekstra na pamięć to nie znałem, bo musiałem się tam jeszcze posiłkować internetem, ale już zdrowaś Mario i te wszystkie Ojcze nas, zdrowaś Mario, a Ojcze to wszystko już wiedziałem, w którym momencie się odmawia i tak sobie odmawiałem ten różaniec. I zacząłem takie odczuwać serce, takie, nie wiem, czy to mogę nazwać pragnienie, czy jak to nazwać, że może bym zmienił wiarę na tę katolicką, mówię, ale czy to w ogóle ma sens? No i w zasadzie wtedy napisałem do księdza Dominika takiego maila, co w ogóle o tym myśli, żebym ja zmienił wiarę na katolicką, czy może lepiej ten ślub, jak jest ekumeniczny, czy jak on by to w ogóle widział. Chciałem tak poznać jego decyzję w tej sprawie i on mi napisał takie ładne, do dzisiaj to pamiętam, takie fajne zdanie, wróć do domu, że Kościół właśnie katolicki, on powstał od samego Pana Jezusa, to od zarania nadziei był Kościół katolicki, a wszystko to jest poboczne generalnie, wszystkie inne wiary, to wywodzą się z tej wiary katolickiej, tak? Nawet protestantyzm jest odłamem wiary katolickiej, więc po prostu to wróć do domu, to tak uderzyło we mnie wtedy, że znowu się popłakałem. Ja też nie wiedziałem, o co chodzi, przecież to nie było nic jakiegoś niesamowitego, tylko normalne słowa, nie? Takie, nie wiem, nie jakieś wyszukane, czy jakaś nie wiadomo jaka rozmowa długa, żeby człowiek się miał wzruszyć, czy coś, a mi normalnie znowu poleciały łzy i tak wewnętrznie poczułem, że właśnie, że tego chcę. A moja żona już właśnie w tym czasie się przygotowywała właśnie, żeby pójść do naszego proboszcza w Wiśle, że chcę mu powiedzieć, że po prostu chciałby właśnie ten ślub ekumeniczny jakoś tam załatwić i czyli taki, że protestant może się z katolikiem związać. No ale ona już tak w zasadzie miała wychodzić z domu, bo to tak się wszystko zbiegło w jednym czasie. Ja mówię, słuchaj, nie wychodź. Ja czuję, że chyba chcę przyjąć wiarę katolicką i nie wiem jeszcze, jak to w ogóle będzie wyglądało, ale tak poczułem i no i nie wiem po prostu. I w sumie z tą decyzją się tak nosiłem. Jakoś tam jeszcze przemadlałem ją na różancu. No i tak coraz bardziej byłem pewny tego, że chcę tego zrobić. W międzyczasie też zacząłem odkrywać Piękno Maryi, kim jest Maryja w Kościele katolickim. Zacząłem odkrywać litanie, w ogóle litanie loretańską, w ogóle te modlitwy. To mogę powiedzieć, że na tamte czasy w ogóle różanie to był dla mnie, nawet nie na tamte czasy, bo to teraz to jest modlitwa takich cudów, bym powiedział. Wszystko to tak generalnie zacząłem modlić i prosić na różancu. To przeważnie, no wspomniało mi się, dostawałem, nie wiem, takich najdrobniejszych rzeczy po jakieś takie, no dla mnie może większe, nie? Także i no i od tego się zaczęło. Poszłem w sumie w zasadzie wtedy, bo myślałem, że księdz Dominik nie poprowadzi tej wiary, ale że on był rozkrytywany, miał dużo rekolekcji i tak dalej. Więc nie było to logistycznie do wykonania, więc po prostu poszedłem do jednego z księży tutaj wiślańskich, opowiedziałem mu moją historię i on generalnie zaczął przygotowywać mnie i prowadzić tą drogą do przyjęcia wiary katolickiej. Pomóciliśmy się właśnie katechizmu i tak dalej, i tak dalej. No i tak to w sumie wyglądało. Tak, to była odpowiedź generalna. Udało się właśnie też, bo ksiądz Dominik Mielewski faktycznie, jego słowo jest nie jest rzucone na wiatr, bo przyjechał, udzielił nam sakramentu, błogosławił nam sakrament małżeństwa z żoną i mieliśmy okazję, że mieliśmy taki jeden dzień tylko dla nas z nimi i no i była możliwość wyspowiadania się w odpowiedzi generalnej. I muszę powiedzieć, że jest to naprawdę niesamowite przeżycie, niesamowita różnica między właśnie tym, jak wygląda spowiedź u protestantów, bo w ewangelicyzmie, w sensie u ewangelików, w protestantyzmie, tam gdzie wcześniej właśnie, bo taka była moja wiara wcześniej, to wyglądało to tak, że właśnie w zasadzie po zakończeniu mszy, są też kazania, była taka spowiedź ogólna, czyli cały zbór stawał i ksiądz się pytał takie trzy regułki, czy żałujesz za swoje grzechy, jeżeli tak, to też żałuję. Czy wierzysz w poprawę, jeżeli tak, to jest wierzę. Czy pragniesz właśnie tej poprawy, to jeżeli tak, to jest pragnę. No i później mówiła, jak wierzysz, jak żałujesz, jak pragniesz, tak niech ci się stanie. Dokładnie tak, może coś tam mogłem przekręcić, bo już też to było sporo czasu temu. Ale generalnie to jest na takiej zasadzie to wyglądało. Nikt nikomu nie mówił swoich grzechów, to było bardziej na zasadzie takiej, że no nie wiem, może tam jak ktoś czuł wewnętrznie, to przed Panem Jezusem powiedział, jak ktoś nie czuł, to po prostu powiedział tę formułkę, no i to wystarczyło. I potem była pamiątka, czyli przyjęcie ciała i krwi Pana Jezusa, no i to jest pamiątka, bo wiadomo, w kościele protestanckim kapłan, czy tam też ten ksiądz nie może przeistoczyć, tylko w kościele katolickim może przeistoczyć, więc to była tam pamiątka po prostu przyjęcia Pana Jezusa. No a tutaj właśnie spowiedź całego życia. W ogóle już samo przygotowanie do tego, żeby to wszystko powiedzieć, te wszystkie grzechy całego życia, to po prostu, to już człowiek był po prostu, ja nie wiedziałem w ogóle, jak ja to powiem. Ja nie wiedziałem, jak ja mam przyjść, jak ja się w ogóle popatrzę na takiego księdza, jak ja mu to mam powiedzieć, co on to w ogóle o mnie pomyśli. W ogóle to było dla mnie tak przerażające, że przeszedłem sobie, że w ogóle chyba do tego nie dojdziesz, że chyba nie dam rady, nie? Ale generalnie udało się i naprawdę to była mocna rzecz. Myślę, że to jest bardzo dobre i że to jest fajne, jeżeli chodzi właśnie o taką spowiedź tutaj w katolicyzmie, bo jeżeli człowiek faktycznie chodzi się spowiadać tak w miarę często, nie wiem, jakoś tak rutynowo, że tak powiem, może to miesiąc, zależy jak tam kto, może to tydzień, to już zależy wszystko od indywidualnego, że tak powiem, podejścia każdego człowieka, no ale i spowiada się na przykład, jest taki moment, że spowiada się tych samych grzechów, no to w końcu zaczyna się robić tak głupio, że, znaczy nie wiem, przynajmniej ja tak miałem, że przechodzę z tymi samymi grzechami i zaczynają, było coś takiego, że zanim zrobiłem ten grzech, to po prostu już pomyślałem, że znowu będę się musiał z niego spowiadać, że to nie ma sensu, nie? To może to jest śmieszne, może nie, ale generalnie u mnie to zadziałało w takim sensie, że nie popełniałem pewnych grzechów. Nie jest tak, że teraz w ogóle nie grzeszę, bo wiadomo, jesteśmy ludźmi upadłymi, ale takich, że tak powiem, stałych grzechów stara się zawsze jakoś po prostu, nie wiem, nie grzeszyć, o, że tak powiem. Czy mówię protestantom u Maryi, to znaczy generalnie, jeżeli ktoś chce posłuchać, to jak najbardziej mówię. Mój na przykład taki bliski koledza, który tam też właśnie zareagował tak, że no tam mi mówił, że do sekty weszłem, że to ja robię i w ogóle i tak dalej. No nie mówię nigdy nic na siłę, tak? Czyli generalnie, jeżeli ktoś mnie zapyta i chce wiedzieć, to tak, to mówię. Natomiast nie jest to na zasadzie takiej, że chodzę tam i na siłę jakoś kogoś tam przekonuję. Bardziej tutaj w tym temacie zostawiam to Maryi i jeżeli już zależy mi na kimś, chciałbym, żeby się nawrócił, to po prostu robię to na zasadzie, że oddaję za niego Eucharystię, albo po prostu modlę się na różańcu, oddaję to Maryi i generalnie prędzej czy później wiem, że to przyniesie skutek. Na każdego, że tak powiem, jeżeli ma być nawrócone, to przyjdzie czas. Każdy, jeżeli ma być ta łaska, to dostanie, a ja wiem, że tam nic nie zrobię. Jestem za cienki do tego, żeby kogoś tam poprzekonywać, bo uważam, że nie wiem, nie potrafię tak mówić na przykład jak ksiądz Dominik, czy no nie czuję się taką osobą, którą bym mógł być, żebym, nie wiem, kogoś miał przekonywać, tak? Natomiast jeżeli ktoś zapyta, to opowiem mu, jak to wygląda. Zaproponuję może wspólną modlitwę, albo czasami, nie wiem, jak chcę, to się mogę tak za niego pomodlić, jeżeli powie, że chcesz tam. Ale, że tak powiem, sam nic na siebie nie robię. Ale zostawiam to zawsze Marii, zostawiam to, oddaję Eucharystię albo oddaję modlitwę ryżantową i wiem, że to jest zawsze taki jeden wielki pewnik, jeśli chodzi o takie rzeczy. Wzorem duchowości, która prowadzi do Jezusa, jeżeli tak to mogę nazwać, jest po prostu moją... Teraz już jestem, oddałem się Matce Bożej w niewolę, jestem, tam powiem, dzieckiem Maryi, więc jest, tak jak powiedział Pan Jezus pod krzyżem, oto Syn Twój i oto Matka Twoja, tak? Więc jest moją mamą, jest moją mamą duchową, do której wiem, że jak przyjdę i poproszę, to ona po prostu za mną oręduje w niebie u Pana Jezusa. Oczywiście można przyjść samemu prosto do Pana Jezusa, powiedzieć, Panie Jezu, to tamto, jasne, że można. Jak najbardziej, tak samo jak można się pomodlić wszędzie, gdzie indziej, niż tylko w Kościele, ale tak naprawdę tylko w Kościele jest Pan Jezus żywy w Eucharystii, w hostii, w Komunii Świętej i to nie jest tylko pamiątka, która jest kawałek opłaca, tylko też żywy Pan Jezus. Są cuda eucharystyczne, choćby stokółce i tak dalej, także, które też nam o tym mówią, tak, natomiast tam jest żywy Pan Jezus. Tak, można się pomodlić wszędzie, ale nie wszędzie można przyjąć Pana Jezusa i nie wszędzie można być z Nim tak bardzo zjednoczonym jak w Komunii Świętej, jak w Eucharystii. Eucharystia jest number one dla mnie i to jest w ogóle największa petarda na świecie. A Maryja jest po prostu... ja po prostu nie wyobrażam sobie życia bez Maryi teraz, w tym momencie. Ona po prostu... Ona mi pomaga we wszystkim. Jak mam gorsze dni, nie wiem, potrzebuję, nie wiem, jakiego powera. Czasami nie mam siły nawet pomodlić jedną dziesiątką na rażance, żeby jakoś tam wyprosić. To wystarczy jedno jakieś takie słowo proste. Maryjo, pomóż. Daj mi siłę, żebym jakoś, nie wiem... przyszedł do tego Pana Jezusa, żebym poszedł, nie wiem, na Eucharystię, bo wiadomo, są różne dni, są czasem lepsze, czasem gorsze. I jest taką moją, że tak powiem, mamą duchową, która po prostu oręduje za mną niesamowicie przed Panem Jezusem. I wiem, że mogę jej ofiarować i zaufać wszystko, że mogę jej oddać kompletnie, dosłownie wszystko, łącznie z moją żoną, z moimi dziećmi i że ona po prostu zrobi wszystko, żeby oni po prostu poszli prosto do Pana Jezusa do zbawienia. Też, jeżeli mogę tutaj polecić taką książkę Charitomena, którą napisał ksiądz Dominik Chmielewski, on tam właśnie fajnie, super opisuje, kim tak naprawdę jest Maryja, tak? Bo niektórzy właśnie tam mówili, że no, że przecież, że Maryja, że nie możesz tak robić, bo że Maryja ci przysłoni Pana Jezusa i tak dalej. Ona nie da rady przysłonić Pana Jezusa, ona wszystko oddaje Jemu. Ona jest po prostu przeźroczysta w mojej relacji do Pana Jezusa, tak jakby moim pośrednikiem. I można zrobić wszystko bez niej, w sensie próbować i tak dalej. Oczywiście, że tak, ale naprawdę z nią wychodzi wszystko bardziej, wszystko lepiej, wszystko po prostu jest bardziej godne, że tak powiem. To tak jakby, nie wiem jaki tu dać przykład, ale na przykład jakby się chciał pójść do jakiegoś lekarza specjalisty i powiedzieć mu o swoim problemie w jakiś tam zwykły sposób, a mógłby to na przykład powiedzieć, nie wiem, za mnie mój przyjaciel, który też jest doktorem i opisałby mu to w profesjonalny sposób, tak? I to tak samo jest, może to nie wiem, może to jest głupi przykład, może nie, ale tak działa Maryja, że ona po prostu tak to upiększy tę modlitwę, którą ja daję i tak przedstawi Panu Jezusowi tę modlitwę, że to po prostu działa, nie? Przynajmniej w moim przypadku tak jest i myślę, że nie jeden chłopak, a przynajmniej każdy wojownik Maryi też by mógł się pod tym podpisać, nie? Myślę, że to była... głupota, nie? Nie da rady zbyt wielkiej uwagi i uwagi przywiązać do Matki Bożej. Jeżeli Pan Jezus zechciał narodzić się przez Maryję, przyjść na świat, wiadomo, przez Ducha Świętego, ale urodził się przez Maryję, tak? I jeżeli 3 lata były nauczania Pana Jezusa, a przez 30 lat żył tylko w intymności z Maryją, razem we dwoje, poświęcił jej 30 lat swojego życia, a 3 lata poświęcił resztę w nauczaniu, wiadomo, ludzi i zobaczmy, jak to wygląda, jak on zaufał, jak on chciał być w niej w relacji i kim ona dla niego była. Jeżeli byśmy chcieli na przykład poczytać lub posłuchać, bo na YouTube też są nagrania, Mistyczne Miasto Boże, świętej Marii Zagrady, zatwierdzone oczywiście przez Kościół Katolicki, tak? Tam jest fajnie opisane właśnie żywot Maryi. Nie da się bardziej uwielbić Maryję, nie da się po prostu bardziej ją ukochać i bardziej żyć z nią w duchowości, żeby odsunąć Pana Jezusa. Nie da się. Jeżeli to jest relacja faktycznie z Maryją w 100%, to ona na to nie pozwoli. Ona nie da rady, żeby ona była w centrum. Ona chce w centrum postawić Pana Jezusa. On jest w centrum. I ona zrobi wszystko, jeżeli ktoś zaufa Maryi, pójdzie za Maryją, to ona zrobi wszystko, żeby on pokochał całym sobą Jezusa. I to jest właśnie najpiękniejsze w tej całej relacji, że ona tak pięknie potrafi do Niego zaprowadzić. Ja powiem szczerze, że przez moje 33 lata nie byłem jakimś tam super chłopakiem religijnym, że tak powiem, i czasami miałem jakieś różne wzloty do Pana Jezusa, tam chciałem się pomodlić bardziej, ale no mijało mi to po dni czy po dwóch dniach i to było wszystko. Natomiast tutaj, jak zaufałem Maryi, jak poszedłem w tę duchowość maryjną, no to no trwam cały czas tutaj przy Panu Jezusie, tak? Przy Eucharystia numer jeden, i to ja widzę po sobie i nie ma szans jakoś bardziej, nie wiem, ukochać Maryję. To jest niemożliwe. Nie ma takiej opcji.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: otworzyło się we mnie jakby całe serce. Nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu. Bez żadnych zahamowań. I nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie. Mówię, no Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umówiam. Mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić. Nikt na mnie nie czekał nigdy. I po prostu nagle wystawiony jest ten Najświętszy Sakrament. Aha, ja chciałam pójść do spowiedzi. Wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam z Oschła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam. Czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. Ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czekam na mnie. Po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakiś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, czułam się jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak no płakałam tam chyba z godzina, nie?
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Panie, Ty w każdej sytuacji naszego życia podtrzymujesz nas. Prosimy Cię, Panie, utwierdź nas w wierności, daj nam siłę, byśmy sprostali wyzwaniom i pokusom, Panie. Daj nam, aby nie tylko słowa, ale również czyny świadczyły o tym, że jesteśmy Twoimi uczniami przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Amen. Maryjo, pod Twoją obronę
2: uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza,

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maria. Witaj.
1: Witam.
0: Opowiedziałaś jakiś czas temu pierwszą część swojej historii, tą taką ciemną część. Dzisiaj mam nadzieję, że będą jakieś jasne przebłyski jasnego światła, ale gdybyś to, co opowiedziała, miała w trzech zdaniach dosłownie zebrać, to jakie byłyby to zdania? Nadwrażliwość?
1: Nadwrażliwość w dzieciństwie i w czasie dojrzewania, przejęcie się domniemanymi prawdami wiary.
0: Czyli takim bardzo surowym.
1: Bardzo surowym.
0: Wiktoriańskim chrześcijaństwem.
1: Tak, które każe za wszelką cielesność i zmysłowość narzucenie sobie tego konsekwentnie w życiu, absolutnie przejęcie się tym i życie zasadami tymi, po czym
0: no, katastrofa. W jakiejś słabości
1: tak.
0: Przyszedł do ciebie zły duch
1: tak,
0: w postaci anioła światłości i dał ci euforyczne odczucie.
1: Dał mi euforyczne odczucie, które najpierw niezwykle mnie pociągnęło, ale pojawił się ratunek w postaci bardzo delikatnej informacji, że to jest iluzja. Ja się tego uchwyciłam. Prawdę mówiąc, nie weszłam, nie potwierdziłam chęci wejścia w tę pokusę. I dopomógł mi, uważam, że dopomógł mi w tym, no na pewno po prostu wezwany przeze mnie anioł stróż, który wiedziałam, że za mnie wezwał Boga do obrony przed tym, bo ja nie byłam w stanie, pokusa była tak wielka. I ja wtedy no, nie przeszłam na tamtą stronę. Wiem, że nie przeszłam. Od tamtej pory widziałam świat jako, już widziałam jako walkę dobra ze złem. Dla mnie już to wszystko było jakby od tego momentu jasne, na czym polega moje życie. I miałam przez niedługi czas miałam taki, nic mi nie dawało znaku, że będzie się dalej ode mnie domagał, po czym zaczął się już do mnie domagać fizycznie, na gruncie psychiki i mojej fizyczności, duszy, dobijać się o mnie po prostu.
0: Miałaś okres, kiedy zastanawiałaś się, czy nie jesteś psychicznie chora?
1: Miałam. Oczywiście byłam u lekarza. Nieraz byłam u lekarza i lekarze stwierdzili, no po prostu nadwrażliwość, neurastenie, badania krwi nie stwierdziły zmian chemicznych w mózgu, więc nie mogę, więc no
0: ma... Te rzeczy działy się w sferze duchowej.
1: No musiały się stać, gdyby to była schizofrenia czy jakieś stany paranoidalne, one powodują destrukcję, nieodwracalną destrukcję mózgu i po prostu człowiek do końca życia już ma w ogóle kłopoty wszelkiego rodzaju intelektualne nawet. To nie zostaje bez śladu. Dochodzi do takich zmian, że człowiek nie może normalnie funkcjonować w życiu. Ja jednak funkcjonuję i rozróżniam prawdę od rzeczywistości, na co sobie przez pewien czas w ogóle bardzo usilnie starałam znaleźć argumenty wszelkie i jednak ten kontakt z rzeczywistością mam i to się jednak w tej formule nie powtórzyło, a powinien nastąpić regres, a Bogu dzięki nie nastąpił.
0: Byłeś też w szkole, w której jednym z nauczycieli była osoba inicjowana i inicjująca.
1: Tak, tak, to była już moja druga szkoła. Pierwsza nie dała mi tyle, po prostu chciałam się jakby wydobyć. No, pierwsza szkoła artystyczna, już jakby miałam za sobą te przejścia, których ludzie, którzy byli w tej, jak byłam w tej drugiej szkole teatralnej, no jakoś zaczynali od zera być tymi, chcieć być artystami i nie mieli dystansu do tej osoby inicjującej w ogóle. I ja też nigdy nie myślałam o tej osobie w ten sposób. Ja po prostu miałam dystans. Ja i ile razy na nią spojrzałam, to wiedziałam, że on wie, że ja coś wiem. Nie wiem, na czym polegał ten nasz kontakt. Wiem, że do tej pory mam taki, z tą osobą jakiś taki świadomy, gdzieś czy podświadomy kontakt i zawsze widziałam, jak ludzie po prostu wręcz działał w ten sposób, że ludzie chcą tej osobie służyć. I widziałam, jak na moich oczach robi próbę.

0: nabytego, na ile może sobie pozwolić podporządkować ludzi. Na szczęście z tego, jak mi dochodzą słuchy, już młodzi ludzie bywają bardzo świadomi w tej szkole, tej rzeczywistości, którą ten człowiek proponuje. Niestety jeszcze wiele osób, no, powodowane różnymi pragnieniami, ulega temu, żeby poddać się władzy duchowej tej osoby. I są to osoby i bardzo młode, i potem już w życiu zawodowym zupełnie dorosłe i dojrzałe. No ja tej osobie się, ja czułam, po prostu nie potrafiłam tego nazwać w ten sposób, ja się, że to jest osoba inicjująca. Że wręcz, nie wiem, to ma jakiś grunt okultystyczny wszystko. Byłam w jakimś stopniu, ceniłam tą osobę za naprawdę wielką inteligencję i warsztat. Jest to osoba znana na świecie. Nie mogę o tym, nie mogę wyjawić jej nazwiska. I nie będę za wiele szczegółów mówić, bo za łatwo byłoby ją skojarzyć. Niemniej pamiętam też taki, chyba warto powiedzieć, taki moment, kiedy widziałam, jak kolega, któremu właśnie świetnie zaczęło iść w szkole, bo ta szkoła daje takie poczucie możliwości błyskawicznego sukcesu. I faktycznie jest taka możliwość, bo moi koledzy z klasy, że tak się wyrażę, czy tam, nawet właśnie akurat taki kolega, który się odcinał w ogóle od, tylko zupełnie inną drogą został, doszedł do dużych sukcesów, może jeszcze nie międzynarodowych. No, znaczy, błyskawicznie otwiera mnóstwo drzwi na w całej Polsce, w dużych eksponowanych miejscach, tudzież no, europejskich, jeżeli ktoś jest dynamiczny i jakoś sobie założy taki plan i w sobie te pragnienia konsekwentnie, no, znaczy konsekwentnie realizuje, to dużo rzeczy mu w tym pomaga. Dziwnie, wielu osobom zależy na tym, żeby pewne rzeczy były mówione publicznie, pewne prądy myślowe były szerzone. Ja, idąc do tej szkoły, nie miałam o tym pojęcia. Nie miałam, że nie wiem, na drugim roku dostanę propozycję zrobienia już scenografii w dużym Narodowym Teatrze, że udział w jakimś dużym projekcie filmowym, że jadę, że dostaję telefon od dyrektora dużego teatru z drugiego końca Polski, mówi, że słyszałam od dwóch czy trzech osób, że jesteś świetna, umówił mi się w Warszawie, a umawiam się w Warszawie, jakie gazety czytasz, nie? A ja mówię Świętego Jana od Krzyża, nie? Ale i tak mnie zaprasza i tak gdzieś, no już to, to też są bardzo, no, nazwiska z pierwszych stron gazet, które gdzieś już widzę, które tworzą swoje okręgi wpływów, właśnie kształtując dziwnie, od młodości. No i jedną z
1: jakoś,
0: osób jest...
1: Jakoś dziwnie jest to antychrześcijańskie.
0: Jakoś się orientuję, że... Bo oczywiście to wszystko jest w atmosferze humanizmu, wielkiej miłości do człowieka, rozumienia człowieka i faktycznie no nic mnie tak w życiu... Ja przyszłam bardzo dużą szkołę tego, że faktycznie no gdzieś spotkanie z ilomaś aktorami, ilomaś ludźmi, po prostu wypróbowanie emocji, rozgniatanie ich i na szczępy, konfrontowanie, no to naprawdę choćby w samym warsztacie, no człowiek zdobywa jakąś błyskawiczną, psychologiczną wiedzę, potem może ją użyć i potem się pojawia wybór, czy jej użyć, czy jej nie użyć w sposób cyniczny, po prostu. I myślę, że to jest właśnie jedna z tych pokus, a druga właśnie to wejście na szerokie wody sukcesu, opłacanego oczywiście bardzo ciężką pracą i jak się okazuje, właśnie wrócę do tego, co przerwałam wątku, mój kolega zafascynował się tym człowiekiem o wielkiej sile osobowości, wielkiej sile duchowej, który w gruncie rzeczy no, pod przykrywką psychologii Junga propaguje okultyzm. I
1: w szkole teatralnej.
0: W szkole teatralnej, tak. Nie mam pojęcia, jak on to rozumie i nie mi to sądzić i na jakich on jakby się porusza w warstwach. W każdym razie to ma... No,
1: na ile jest świadom tego co
0: nie,
1: robi.
0: Tak, tego, o tym nie mam pojęcia. W każdym razie ten kolega, który się nim zafascynował, widziałam, że ma... No na gruncie szkolnym to jest oczywiście bardzo łatwo mieć jakieś takie pozorne sukcesy. W każdym razie był wyśmienitym uczniem dostrzeganym, promowanym i nagle widziałam, że no mając już to doświadczenie z tym kuszeniem, dla mnie, ja po prostu natychmiast widzę, kiedy człowiek się znajduje w takiej sytuacji. I ja podeszłam wtedy do tego kolegi z mojego roku i mówię, widzę, że ty, ja widzę, w czym ty jesteś. On był w szoku. I powiedział, to prawda, ja jestem na granicy tego. A wyglądał z pozoru szczęśliwie. Każdy powiedziałby, że jest na szczycie jakichś swoich młodzieńczych możliwości.
1: Pan musiał dokonywać wyborów. Musiał. Teraz tak, bardziej on był świadom tego.
0: Tak, tak. On, Bogna, skąd ty wiesz?
1: Bo ja życiowego...
0: mam podpisać cyrograf albo nie.
1: Tak,
0: określił.
1: Faustyczna sytuacja całkowicie.
0: Tak, całkowicie. Tak, jak pomyślał o tym, jeszcze mnie ciary idą, chociaż to było naprawdę prawie 10 lat temu. I
1: jaką podjął kolega decyzję?
0: Powiedział, że... Nie powiedział mi, ale nagle zaczął mu się wszystko sypać. A pół roku temu zadzwonił do mnie, powiedział, że się ożenił i że się nawrócił.
1: Alleluja. I budzisz się któregoś dnia w potwornej opresji. Jesteś w akademiku, później wróciłaś do domu. W domu był taki czas jakiś przejściowy.
0: Tak, i ja wtedy podjęłam, już powiedziałam, no nieodwołalnie, że będę próbowała się przenieść do tego Krakowa, na tą wymarzoną, na to wymarzone malarstwo i tak dalej, ale ja już byłam innym człowiekiem zupełnie, byłam zupełnie potrzaskana i fizycznie, i psychicznie. I znowu, no, moi rodzice jakoś, teraz właśnie tata mi powiedział, jak byliśmy w Rzymie, jak weszliśmy do kościoła, gdzie bo są relikwie świętego Judy Tadeusza, powiedział mi, że i patrzę na już, że on tak klęczy przy tym ołtarzu, bo no, w Rzymie co krok to czyjeś są relikwie, no ale tak klęczy i klęczy, on tak znowu, żeby się tak długo modlić, to tak nie ma. Ja się pytam, co się stało, że ty tak tam... Mówię, słuchaj, no dziękuję mu, bo ja wtedy, co ty byłaś w tym jakimś dziwnym stanie, ja wszedłem do kościoła, w Warszawie byłem do kościoła Świętego Krzyża, też tam jest ołtarz z Judym Tadeuszem i tak się gorąco prosiłem, żeby on cię wyciągnął z tego. No i widzę, że ty bez lekarstw, że ty po prostu wyszłaś z tego. No i tak dzisiaj bym powiedziała, że jakaś ta historia zaczynają się zamykać, widzę, na moich oczach, w konkretnych gestach. I wtedy też mnie ojciec wziął na wycieczkę za granicę, Paryż, Bruksela, muzea, a ja nic mi się nie podobało, a ja jestem w depresji. Ja mówię, że to wszystko jest nic, że to wszystko... I faktycznie ten bałwochwalczy mój stosunek do sztuki no, uległ w gruzach i o tyle tutaj chciałabym wszystkich przestrzec, że można w jednej chwili zobaczyć, że to jest tylko ludzkie. No, czy to jest wykreowane, to jest dar Boży, ale jakby w tej hierarchii bytów to jest twór ludzki. I naprawdę przestrzegam przed bałwochwalczym stosunkiem do sztuki. Ja to zobaczyłam.
1: A ten humanizm ma taką cechę właśnie, ponieważ jest to ostatnia, czy to jest ostateczna wartość, na którą on się powołuje,
0: tak.
1: Że jeśli człowiek może przedłużyć swoje życie tutaj tylko i wyłącznie poprzez dzieła, które stworzy, no to te dzieła stają się boskie, prawda?
0: Tak.
1: I je należy ubóstwiać i tak naprawdę ubóstwiać samego siebie w tych dziełach.
0: Nie inaczej. No ja wtedy, niewolnika Michała Anioła. No cudowna rzeźba, tylko że ja już ją widzę jako twór człowieka, jako świetny, natchniony, piękny twór człowieka. A wtedy nagle zobaczyłam jakby też pewną deformację, że to jest po prostu nijakie i brzydkie. Wręcz ja pamiętam to. Potem przyjechałam na te wymarzone, zostałam, przyjęli mi ci dziekani wszyscy do tego Krakowa. Nikt nie miał, wszyscy mnie przyjęli i nikt nie miał żadnych wątpliwości, że ja się nadaję. A ja zaczęłam to nienawidzieć. Ja po prostu, to była udręka. Każdy dzień to było telefony, zadrączanie rodziców, że ja tu nie chcę nagle. Wszystko do góry nogami. Po prostu współczuję mi strasznie. Dzisiaj nie wiem, jak mi się zrewanżować. Ale ojciec wtedy właśnie twardo mi powiedział, nie wracasz do Lublina. Masz przynajmniej jeden rok skończyć, musisz przynajmniej coś zamknąć, jakiś etap i dopiero porozmawiamy, że ty się nie nadajesz, że to jest brzydkie, że to jest nie tak. No to ja siedziałam w tych pracowniach od rana do nocy i mimo, że tego nienawidziłam, tłukłam te martwe natury, zresztą obiektywnie obrzydliwe, z jakimiś czaszkami, jakieś stare, gołe baby, które ględziły, często schizofreniczki, zadręczały mnie swoimi opowieściami. Zresztą też jakoś tak się przyczepiały do mnie. Co ktoś bardziej odchylony, to bardziej się do mnie przyczepiał.

0: No ale ja twardo w swoim pracocholizmie piłowałam to wszystko, malowałam. Dziekan w końcu uznał, że w ogóle dostałam wyróżnienia ze wszystkich przedmiotów, chociaż tego nie znosiłam i w końcu do mnie jakoś dotarło, że ja czegoś nie widzę, skoro ludzie coś widzą, ja czegoś nie widzę. I zaczęłam uczyć się jakiejś takiej pokory, że przynajmniej czegoś tam się, jakiejś drobnej rzeczy się nauczę, czegoś na przykład, z czego można się w Krakowie, no jakiegoś warsztatu powiedzmy, nie? I zaczęło to jakieś takie małe owoce przynosić, jakieś w końcu się... No ja nie ma co o tym opowiadać, bo ja żyłam w takich obsesjach, że to szkoda o tym opowiadać, że z tym rysunkiem całym i nie widziałam w ogóle dobrych cech w sobie, w ogóle. To było tak destruktywne, no, tak destruktywny okres, że ja po prostu jeszcze wtedy wykonałam głupotę. Przeniosłam się z pracowni, w której, no nie wiem, bym była jak pączek w maśle. Przeniosłam się do destruktywnej pracowni, której był profesor, który niszczył, zaczął mnie niszczyć każdym najmniejszym słowem, który to, co robiłam tam, gdzie byłam chwalona, u niego byłam ganiona. I to był też, no, człowiek, no, dziwny bym powiedziała i w pewnym momencie też, nie wiem, czy cenił niezwykle intelekt, jak się okazało i nagle prowadził jakieś dyskusje o Platonie, o sztuce i jemu się wydawało, no po prostu traktował mnie jak półdebilkę, a ja uważałam, że to jest śmieszne się przed nim popisywać. I kiedyś pamiętam, nie wiem, tam jakiś referat wygłosiłam przy nim, bo on żądał i on wtedy zobaczyłam jakby błysk w jego oczach, a dla mnie to była próżność po prostu i no teraz nawet się wstydzę, że takie uczucia miałam wtedy do niego, no ale jakby w tych kategoriach to wszystko było dla mnie tak mizerne, ale też sobie podłożyłam w tej destrukcji, jeszcze cały czas sobie podkładałam kłody pod nogi. I chcąc się z kolei wyrwać z tej ambiwalencji obiektywnej, która panuje w sztuce, że trudno powiedzieć, co jest dobre, co złe, nie ma żadnych kryteriów. Szkoła artystyczna nie daje startu, zwłaszcza właśnie Akademia w Krakowie. To się zmienia, nie? Ale no, w jakimś sztucznym idealizmie hodowała tych malarzy i z żadnym kontaktem z rzeczywistością, w ogóle nie przygotowując do życia. No ja postanowiłam, że ja to zmienię. Ja nie mogę tak trwać po prostu, że ja całe życie oddaję temu malarstwu, a potem to po prostu jest odstawiane pod ścianę i ja po prostu czułam, że to mnie, no, że ja psychicznie zwariuję, ja nie żyję. I wtedy postanowiłam, że właśnie, jeżeli poszłam do kościoła na Floriańską, przed Najświętszy Sakrament, mówię, Panie Boże, ja jeszcze mnie ciągnie do tego teatru, zdam i jeszcze chciałam do szkoły filmowej, ale te egzaminy były wcześniej, do jakoś tak latem, sierpień, wrzesień. Trudno było się dostać, jak się dostanę, jak się nie dostanę, to nie. To nie wiem, to jakaś architektura wnętrza, jakiś taki zawód, taki fach, nie? Żeby mieć w rękach. No i nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze, ale dostałam się do tego Krakowa. I tam okazało się, tak jak w szkole, tak jak w akademii, miałam wrażenie, że jestem przezroczysta, nikomu niepotrzebna. Tu nagle każdy zapamiętuje moje imię. Każdy czegoś chce ode mnie. Ci aktorzy, którzy lgną, którzy gdzieś już liczą, że kiedyś dam im pracę. I nagle po prostu ta sytuacja tej anonimowości, bycia po prostu nikim, Mimo że gdzieś jacyś profesorowie bardzo mi cenili, ale byłam zupełnie jeszcze destruktywna wewnętrznie. Tutaj gdzieś cały już atak po prostu z zewnętrzności bodźców. Jesteś świetna, jesteś niesamowita. Jakie ty masz pomysły, jaką ty masz wyobraźnię. Oczywiście jakaś taka walka, zazdrości i tak dalej to się pojawiło. Ja już miałam na szczęście dystans do tego. I te zachwyty sztuką, to już było daleko za mną i ja... Oczywiście, że to mnie cieszyło. Oczywiście, bo bym kłamała, że jakieś dobre stopnie. Dziwiłam się, bo uważałam, że ja niczego w życiu nie przeżyłam, więc tutaj się po prostu chcę, właśnie przyszłam, żeby się nauczyć czegoś o ludziach, bo jak się maluje obraz, to się nie gada godzinami, miesiącami. Się nie zna ludzi. A tutaj chciałam się nauczyć ludzi. Z nimi obcować, do nich mówić. Dosłownie musiałam się uczyć mówić. I może faktycznie trochę się nauczyłam i jakieś to dziwne doświadczenie wszystko było. Było to dziwnym doświadczeniem. Może potrzebnym, nie mam pojęcia, bo teraz nie chcę tego zawodu wykonywać, a zjadło mi to ładnych 6 lat czy więcej. Chyba w czasu, kiedy byłam najsilniejsza, najzdrowsza, najbardziej chłonna. Nie mam pojęcia, co teraz z Pan Bóg z tym zrobi, bo mam wrażenie, że zaczynam jakoś żyć od początku znowu. No ale w każdym razie, no widzieli profesorowie czasem ku memu zaskoczeniu. Nie wiem, ta scena jak z Dostojewskiego. To się rozgrywa jakaś walka między złem a dobrem, jakaś dziwna. Oni widzieli to, że... A ja się dziwiłam, ja nie mam doświadczenia z mężczyznami. Większość literatury jest o miłości, o relacjach damsko-męskich, więc tak naprawdę musiałam się dopytać o to wszystko. Musiałam wyczuć, musiałam wyciągnąć z aktorów. Ale te sceny były tak olśniewające momentami dla nich, że dostawałam jakieś celujące oceny, jakieś brawa, jakieś to wszystko było ekscytujące i te propozycje, nagle propozycje, Teatr Narodowy, tu scenografia, tutaj współpraca ze znanymi aktorami, tu piszesz scenariusz do tego. Tylko jakoś tak w czapę dostawałam zaraz. To się zawaliło, nie z mojej winy, ta pierwsza scenografia. Bo 2 tygodnie przed tym, przed premierą już był projekt rozwalony. No tam działa jeszcze taka jedna bardzo destruktywna osoba. No, też nie mogę mówić nazwiska, bo to po prostu już pod paragraf podlegało, ale też, która jakby daje na wjazd, a potem, no ja widziałam tragedię. Zniszczenia też po prostu takich pupili, którzy dostają wszystko na dzień dobry. Najlepszych aktorów, największa scena, wielki budżet i nagle w ostatniej chwili ciach, prasy zniszczone, scenografia za 100 tysięcy wywalona przez tą osobę, która ma władzę. I to na dobrego wujka, a destrukcja na wiele lat i wycofanie się z zawodu też u bardzo zdolnych osób, u wybitnie zdolnych osób. I takie dziwne rzeczy tam się dzieją cały czas, przypuszczam. Ja się wypisuję. W pewnym momencie poczułam, że ja chodzę po wężach. Dosłownie. A że tak powiem, ja się na tym znam akurat. Kiedy chodzę, a kiedy nie chodzę. Z kolei to sam następny, jakieś festiwale, warsztaty, znowu małe budżety, ale z kolei wielkie szanse i z kolei po tym znowu duża szansa, po której bardzo długo się nie mogłam pozbierać. Scena narodowa, najlepszy scenograf w światowej sławie robi mi scenografię. Na tamte warunki to wtedy był duży budżet, 100 tysięcy złotych budżetu na samą scenografię, nie licząc kostiumów. I wspaniała współpraca z kilkoma aktorami i kilku aktorów dających potworny odpór. Taki, który, tak jak widzę teraz, no ja po prostu byłam miękka, za miękka z dobrego domu, dziewczynka kulturalnie się dogadać, bez przeklinania. Okazało się, że no i tak bardzo się nauczyłam przeklinać, bardzo się brzydziłam siebie, że przeklinam. Bardzo. Nie, ale to wchodziło z każdej strony te przekleństwa i nie dawało się w moim mniemaniu inaczej niż w ten sposób. I nagle też jakby nóż w plecy po prostu, nóż w plecy dostałam. Okazało się, że ktoś kablował, że ja sobie nie radzę, jako kompletnie. Po czym wielka, wielka dyskusja w teatrze z aktorami, że oni, ileś osób, które no po prostu doznałam takiego, zobaczyłam je, znaczy wtedy musiałam się bardzo długo potem leczyć, żeby nie stać się osobą cyniczną. Zobaczyłam, jak osoby, którym ja dawałam szansę, bo faktycznie są, reżyser ma wielką władzę. Ma wielką władzę wyciągnąć kogoś z cienia, pokazać światu, wyciągnąć jego potencjał. I te osoby właśnie, którym właśnie też takie osoby wbijały mi nóż w plecy i trudno wtedy w ogóle mieć serce, mieć jakiekolwiek, właśnie nie wejść w manipulację potem już cyniczną aktorami, kiedy się widzi, że mogą, że nic innego w życiu nie robią, tylko grają z tobą, więc ty też zaczynasz z nimi grać. Okazało się, że dyrektor, mimo że postawił idiotyczną ultimatum, że mamy wielki dramat romantyczny zrobić w ciągu 2 tygodni. Myślał, że aktorzy się na to nie zgodzą, oni się zgodzili. Ale już wieczorem się dowiedziałam od pani scenograf, która mi po prostu zadzwoniła, powiedziała: Bogna, teraz on mi powiedział, że on to zdejmie. On powiedział, że mi to zdejmie, jak chcę cię uprzedzić, żeby jak pójdziesz do niego na rozmowę, żebyś nie była w szoku. Tak wyciągnęła do mnie rękę, że no dziwna osoba, bardzo też zupełnie chyba po innej stronie poglądów, no ale wtedy mnie ochroniła. Ja byłam na to przygotowana i postanowiłam, że muszę wyjechać. To się ucięło nagle. dostałam jakieś pieniądze minimalne, przyjechałam do Warszawy, żeby po prostu zapomnieć o tym Krakowie. I tam, mimo że większość osób właśnie ucieka z tego Krakowa, jednak okazało się, że z nikim nie mogę mieć kontaktu. Lekarz jest tak zajęty sobą, że zostałam zupełnie na lodzie w jakiejś takiej samotnej sytuacji, bez możliwości zarobku. I wtedy jakaś taka osoba właśnie kiedyś z rekolekcji mi się przypomniała. Wtedy brat mnie jakoś tak do pionu doprowadził, bo ja twierdziłam, że nic nie umiem, powiedział, tak umiesz rysować, jak nikogo tutaj nie znam. I masz walczyć o pracę i masz to robić właśnie to, co umiesz, a nie inne rzeczy i te, które umiesz najlepiej. I jakoś zaczęłam, no ale zupełnie znowu z dna, z samotności kompletnej, walczyć w Warszawie o jakieś minimalne wykonywanie, wstanie rano, wykonanie tego minimalnej ilości czynności i o kontakt każdy, czasem 2 tygodnie z nikim nie rozmawiałam. Jakąś tam pracę magisterską skończyłam pisać i co? I pojawiła się myśl, aha, w międzyczasie dostałam duże stypendium ministerialne, i miało być na teatr, właśnie na spektakl w Warszawie, ale ja wtedy już miałam podziurki w nosie. Wiedziałam, że te pieniądze mogą być zmarnowane w systemie teatralnym, że pójdą na kostiumy błyskawicznie czy na coś, a potem to nie będzie grane. Bo co nie zrobiłam, to znikało, nie wiem, mimo że były recenzje świetne, mimo że ludzie przychodzili się pytali, znikało to z afisza. Jakoś nie pasowało dyrektorom. Bo tam jeszcze parę rzeczy się przytrafią po drodze, to za długo by opowiadać. W każdym razie wtedy przyszła mi myśl, że ja muszę te pieniądze inaczej wykorzystać i pomysł był o filmie Medjugorje wtedy. Wiedziałam, że ten pomysł jest jakoś szalony, ale jakiś tam znajomy operator powiedział mi, że on mi to nakręci za darmo. Okazało się potem, że oczywiście musiałam mu zapłacić, no może połowę ceny, i znaleźć drugie tyle pieniędzy, w czym mi znowu chyba Juda, no nawet na pewno Juda Tadeusz pomógł, bo było fatalnie, bo chyba bym siedziała w więzieniu za długi, bo połowa ceny była za mało, znaczy połowa pieniędzy była za mało, żeby nakręcić film, całe pieniądze nagle się pojawiły, znaczy ja miałam w ogóle 1/4, więc on mi pomógł, żeby tak, znaczy te pieniądze się znalazły takie, żeby zrobić minimalnie, ale to, co przeszłam, żeby w ogóle powstał, to też jest opowieść oddzielna. To zresztą Robert już w tym mniej więcej się orientował i uczestniczył i wie, i ostrzegał mnie, że to mi nie wyjdzie. Ja trochę nie wiedziałam, o co chodzi, ale potem już doskonale się dowiedziałam. I przyszedł ten pomysł o tym Medjugorje, tego się trzymałam i to było światłem, że ja muszę zacząć w ogóle innego typu rzeczy robić, że ja nie mogę wchodzić w ogóle nawet w tą rzeczywistość tych tekstów, choćby romantycznych, które są tak ciemne, w których jest walka o duszę. Tam jest wyrazista walka akurat u Słowackiego. I oni, ale to były czasy, kiedy oni penetrowali tak niebezpieczne rejony, a słowo nie jest obojętne. I branie tego słowa na siebie, życie nim nie jest obojętne dla twórcy.
1: Zarówno Mickiewicz, jak i Słowacki byli inicjowani.
0: Aha. No tak, rzeczywiście, to by się potwierdzało. Oni, no tak. W każdym razie może...
1: Mickiewicz się gwałtownie wycofał?
0: Tak.
1: A Słowacki prowadził grę do końca, nie rozumiejąc jej tak naprawdę. Mm-hmm.
0: Tak, on na koniec życia wyglądało na to, że zaczął pisać jakieś bardzo proste wiersze i jasne. Być może już wybrał.
1: Tak, jakiś ksiądz zmartwychwstaniec przy końcu jego życia był.
0: Wyratował.
1: Miejmy nadzieję.
0: Miejmy nadzieję.

0: No jeszcze raz, jeszcze była taka skłonność tej mojej mamy do tych wróżek, no. I to było, że ona chodziła do wróżek i raz ona przyszła sąsiadka, jak byliśmy u dziadka i zrobiła seans spirytystyczny raz. I ja nigdy, ja się zawsze przed tym jakoś intuicyjnie broniłam, ale raz na właśnie nie zdążyłam, może właśnie też powiedzieć raz, ponieważ to, bo była taka moda dla wywoływania duchów, nie? I raz... Ale ja zawsze mi się to wydawało jednak podejrzane i pamiętam też taką, przytrząsnęła mi taka historia, że ktoś mi mówił, że to diabeł, już ze 20 lat temu, a potem moja przyszła do dziadka sąsiadka i namówiła dziadka i moją mamę, żeby wywoływać duchy, żeby odpowiedziały na pytania, czy się trzeba za nie modlić, czy nie. Tam za jakiegoś tam, czy się trzeba modlić. I moja mama też wspaniałomyślnie wezwała wtedy właśnie ducha słowackiego, Jasnorzewskiej, czy trzeba się za nich modlić. No i oczywiście, że trzeba się za nich modlić, jak się już ma czas jeszcze za nich modlić, nie? Ale... No i ten, i no i ja te ręce położyłam w tym talerzyku i chodził, tylko ja sobie tak racjonalnie uważałam, nie, no to ta musi, ta baba ruszać tym talerzem, nie? Ale potem się wyspowiadałam z tego, nie?
1: Bo w tym wszystkim opowiedziałaś jakąś no, katastroficzną historię wrażliwego człowieka, który wchodzi w sytuację, gdzie do zrealizowania jakichś projektów potrzebne są pieniądze, inni ludzie, zespoły. I cały czas przez to jest taki wątek utrącania różnych rzeczy. Nie? No i oczywiście ktoś powie, to po prostu no, nie dajesz sobie rady.
0: No tak, tak, tak, tak, tak.
1: Natomiast punktem odniesienia tej całej historii jest ta twoja pokusa, ta pokusa, która zrealizowała się bardzo dobrze na poziomie umysłu, chyba na poziomie woli twojej nie, to znaczy ty nie powiedziałaś jakoś świadomie tak temu, że możesz dostać cały świat od Ducha Światłości, który przyszedł do ciebie jako do kilkunastoletniej dziewczyny i zaczęłaś robić film o Medjugorje.
0: Tak, zaczęłam się najpierw przygotowywać do tego i pojechałam rok wcześniej do tego Medjugorje, zorganizowałam wyprawę. Cały rok był naznaczony właśnie tym, że no takiej depresji, budzenia się co dzień rano i płakania w zasadzie. Dzień zaczynał się od łez i od tego, żeby z tego wyjść, żeby pójść do kościoła, żeby to przemodlić. No ja się trzymałam. Ja dostawałam takie, no nie, że, znaczy to dostawałam, że się trzymałam powierzchni, tak bym powiedziała. Ale pytałam Boga cały czas, dlaczego tak to musi wyglądać, że ja jestem jakaś, nie wiem, jakaś naznaczona, co ja takiego złego zrobiłam, że to musi tak wszystko wyglądać. I ja pojechałam do tego Medjugorje i teraz, nie wiem dlaczego się rozwaliłam teraz, ale jak dojeżdżałam, pamiętam, jechałam przez Serbię akurat od takiej dziwnej strony, bo tam po drodze chciałam namówić takiego znajomego Serba, homoseksualistę, żeby pojechał razem do tego Medjugorje. On się nie dał namówić, zresztą jak wszyscy Serbowie, zresztą też prawosławni, oni nie wierzą. Mówią, że to wszystko pis na wodę, fotomontaż i zarabianie pieniędzy. Bardzo gościnnie przyjął. Myśmy wjeżdżali od strony Mostaru i tam koło tego biskupa, który no nie jest przeciw Medjugorje, koło tego, no i gdzieś sobie myślałam, no Boże, drogi, no biskup, to jest przecież władza od Pana Jezusa i jeżeli on ma takie rozeznanie, to no to jest podejrzana sprawa, więc tak by tak oziębłam byłam w tych emocjach, przejeżdżając właśnie koło tego pałacu biskupiego w Mostarze. No i jak wjechałam tego Medjugorje, rzeczywiście uderzyło mnie to złoto na sprzedaż i tym bardziej, że wcześniej przejeżdżałem przez jeszcze ślady wojny, wszędzie widać, przez Sarajewo, no to a tu nagle taki dobrobyt. No i ale tylko zostawiliśmy bagaże, to pan Krzysztof, który tam był ze 27 razy, od razu nas zaprowadził do kościoła na 17, na różaniec i na mszę 18. I no i ja po prostu wtedy zaczęłam się tak normalnie modlić. I nagle wrócił do mnie ten cały żal do Boga o to opuszczenie. O to, że jestem tak strasznie samotna i także nawet i taka taka, tam się otworzyło się we mnie jakby całe serce, takie, tak jakby to powiedzieć, nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu, bez żadnych zahamowań i nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie, no Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umawiam, mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić, nikt na mnie nie czekał nigdy i po prostu nagle wystawiony jest ten Najświętszy Sakrament, aha, ja chciałam pójść do spowiedzi, wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam z Oschła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam. Czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. Ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czeka na mnie po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakiś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no, hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, czułam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak... No płakałam tam chyba z godzina, nie? I miałam, myślałam, że no może raz czytałam kiedyś, bo dzienniczek siostry Faustyny czytałam przez to, jak miałam te straszne przejścia rozmaite jeszcze w międzyczasie. Mój ojciec strasznie chorował. Czytałam dzienniczek siostry Faustyny, no i ona tam opisywała, przychodził do niej ten Pan Jezus w ten właśnie w jakiś taki sposób, no to dla mnie to były litery na papierze, nie? A tu nagle po prostu no od tamtej pory niestety mi się to nie zdarzyło, ale Bogu dziękuję, że przynajmniej raz w życiu mi się coś takiego zdarzyło, no i teraz pamiętam, że to ja nie przychodzę na te randki, że tak to ujmę, nie? Kolokwialnie może zbyt, ale w pewnym sensie właśnie to on czeka i cierpi, że nie przychodzimy.
1: Powiedz, przed tobą jest rozeznanie Kościoła, czy będzie nad tobą modlitwa egzorcyzmów?
0: Będzie. Teraz właśnie...
1: Tylko pytasz o czas.
0: Pytam o czas. Tak, to ma być chyba w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że no, kolejka nie będzie za długa.
1: Co jest najważniejsze dla tego ostatniego czasu w twoim życiu?
0: Teraz po prostu ja chcę zamykać tam te wszystkie sprawy. Chcę od początku zaczynać kroczek po kroczku. Po prostu jakieś uporządkowane życie.
1: Ale nieprzyjaciel walczy.
0: No to na pewno. No teraz po prostu, kiedy ja już no też oddzielna opowieść, jak powstanie filmu, gdzie nawet no okazało się, jak się przyznała potem niewierząca moja producentka, powiedziała, że nigdy w życiu nie miała takich kłopotów z produkowaniem filmu, który nie był jakiś, nie miał, tam nie było przerostu ambicji w tym filmie naprawdę, to były skromnymi środkami, wszyscy pracowali za pół darmo i profesjonalnie. Przygody, które się wydarzyły przy tym, łącznie z no, ten operator, który pomagał mi montować, omal nie stracił życia.
1: Ale ty nie miałaś prawa zrobić tego filmu.
0: No tak twierdzisz. No ja nie miałam prawa. Nie, ja nie miałam prawa. Ja w ogóle nie za bardzo wiem, do czego to ja tam mam prawo, nie? Ale no ja musiałam go zrobić, ja się musiałam rozliczyć. Takie były jakby tutaj z jakimiś urzędami. No jak ja po sobie sobie myślałam, ja tak
1: I
0: zrobiłam. Jak mam zrobić, to zrobię. Jak nie, to nie. Tak sobie myślałam. Nawet jak pójdę na pół roku do więzienia, no to trudno, no to będę miała temat na nowy film. Ale w każdym razie, no, na szczęście nie mam dzieci, więc nikt nie będzie płakał, nie? Więc w tym momencie. I więc podeszłam do tego tak, tylko nie spodziewałam się, że dostanę jeszcze tak po mordzie i po duszy, bo nawet idąc codziennie do komunii, ja przychodziłam do domu, akurat w moim mieszkaniu był cały sprzęt, żeby było taniej, to myśmy to montowali nie w, na prywatnym sprzęcie i ja po prostu przychodząc z kościoła, ja tylko wkładałam klucz do drzwi i ja po prostu miałam atak tych myśli, z którymi ja już się dawno pożegnałam. Ja wiedziałam, że one to są myśli sprzed 15 lat. To są ataki na moją duszę, o których ja wiem, że są nieprawdą. Że to jest podjazd, że to jest taka podjazduwa, że nie wiem. I ja musiałam z tym walczyć, że ja już tylko się wieszałam. Ja się już tylko wieszałam na różańcu i różne rzeczy się działy i przewróciło mi to po prostu jeszcze raz. Po prostu miałam, przez magiel przeszłam taki psychiczno-duchowy. No i technika nieprawdopodobnie, bo na końcówce już technika świrowała tak, że nikt nie wiedział, o co chodzi. A ileś osób było świadkiem, nie wiem, że jest, film jest synchronizowany u dźwiękowców, że wszystko gra. 5 osób, w tym 3, które pierwszy raz widzą ten film, widzą, że wszystko gra. Następnego dnia widzimy do telewizji Betę, dysynchron. I nikt nie wie, o co chodzi.
1: Kaseta Beta to jest taka kaseta, na której nic już nie może się zdarzyć. To znaczy, to nie jest kaseta cyfrowa, tylko jest analogowo nagrane wszystko i po prostu tak jak w żywicy zastyga i tworzy się bursztyn, to powinno tam już nic się nie zmienić, nie drgnąć, żaden parametr. No, a tu się okazuje,
0: tak, że jest dysynchron i że jeżeli pani tego nie zrobi do 15, to zrywamy umowę. Czyli ja muszę, nie dość, że mam...
1: Cały dźwięk trzeba układać na nowo do obrazu.
0: Więc takie były różne jaja. No i potem myślałam, że no, byłam przeszczęśliwa, jak to się wszystko skończyło, jak w końcu emisja była przekładana 3 razy. Nie wiadomo dlaczego. No i w końcu poszedł ten film. Naprawdę się, strasznie się cieszyłam. I wszystko miało być fajnie. I już wiedziałam, jak powinnam, że pójść do psychologa, żeby coś zrobić z tymi, z tą swoją kobiecością i gdzieś tą pracę jakąś spokojną znaleźć. I co? I nagle zapisałam się gdzieś na jakieś kursy i to wszystko ładnie. I nagle ciach trafiam do szpitala z wyrostkiem chorym. Znaczy z atakiem wyrostka. Potem się okazuje, że mam jeszcze krwotok wewnętrzny, jak się okazuje. Że mogłam umrzeć, gdy...
1: I to nie są wytwory twojej wyobraźni?
0: Nie, to już są...
1: Realne...
0: To są już realne sprawy. To już jest cięcie brzucha, to już są narkozy i całościowe, to już jest konkretny ból.
1: Czyli ta walka, która toczy się...
0: I miesiąc nie mija, znowu idę ulicą, znowu spotykam się z przyjaciółmi, żeby, nie wiem, jakiś tam projekt zrealizować, właśnie taki, powtórzyć właśnie jakąś taką bajkę Grimmów. Mieliśmy zrobić, ja powiedziałam, że jakby to zrobicie, to znaczy, że jakby mogę tą bajkę zrobić dla dzieci, jest to jedyna rzecz, że właśnie poza instytucją zrobię jakiś kawałeczek teatru takiego fowego. I idę ulicą i znowu atak bólu brzucha i idę na izbę przyjęć i lekarze okrągłą dobę mnie po prostu ze wszystkich stron badają i nie wiedzą, o co chodzi, ale stan zapalny we krwi, całą noc czuwanie, czy mnie nie położyć na stół, ja po prostu co parę godzin zastrzyk z tramalu, bo już nic na mnie nie działa, już nawet ten tramal przestaje działać. I rano decyzja o następnej operacji, już nie, takiej już bez cięcia, tylko wprowadzają jakieś tam kamery. Jakieś oczywiście, okazało się, że są jakieś wzrosty, które nie powinny wywołać aż takiego bólu, aż takiego zapalenia. I znowu pobyt w szpitalu, znowu uczenie się, że tak powiem, rehabilitacja. Potem już jest niby dobrze. to przez ostatnie miesiące znowu ból kręgosłupa, bo w międzyczasie właśnie byłam 2 razy w szpitalu z dyskopatią w ciągu tych 2 lat, kiedy już z teatru w zasadzie zrezygnowałam, to jeszcze 2 razy byłam w szpitalu. I też zdziwienie lekarzy, też w zasadzie lekarze, którzy pytają mnie, ale nie wiemy, co pani było tak naprawdę. Myśmy zrobili panią tę operację, stan zapalny zlikwidowaliśmy, nie znamy źródła.
1: I teraz to jest historia...
0: Świeższa, to już
1: najświeższa. Tak, ale to jest ta historia, którą opowiadasz, to jest historia otwarcia i kontrataków. I twojego zwrócenia się ku Bogu i nie podjęcia decyzji nigdy o tym, żeby się poddać wpływowi zła.
0: No tak.
1: I teraz zaczął walczyć na poziomie ciała.
0: Chyba można tak powiedzieć, no bo to już troszeczkę zaczyna być dziwne, ta ilość. Mm-hmm.
1: Co myślisz o swoim życiu? Jakie będzie?
0: No ja dobrze myślę, ja po prostu się ja naprawdę nie mam, mi się wydaje, że ludzie mają dużo cięższe rzeczy, to jest naprawdę jakieś, mi cały czas Bóg czuwa, to jest ja nie widzę, żeby były takie momenty, że pustka też, że nagle Bóg znikał jakby po prostu takiej ciemności strasznej, ale tak naprawdę on jest i po prostu tak mnie wyciąga za uszy, że ja naprawdę mam same powody do radości.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja bym się chciała pomodlić za tych wszystkich, którzy choćby przez moment się zafascynowali ciemnością, żeby Bóg im pokazał prawdę jak najszybciej.
1: Nawet jeśli ta ciemność miała
0: pozory
1: światła,
0: tak,
1: anioła świetłości. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Maria i myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy już po egzorcyzmach i po tym, jak okaże się, jaki kierunek jej historia przybierze. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: Ojca i
1: Syna i Ducha Świętego.
0: Amen. Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Dziękuję Ci za ten czas, Panie, za spotkanie, za to, że pragniesz, abyśmy Cię chwalili. Daj nam, Panie, Twoje słowa. Daj nam, Panie, Twoje światło, Twój pokój w serca, abyśmy mogli teraz mówić tylko na Twoją chwałę, Panie. Prosimy Cię, Jezu, o to, żebyś Ty nas wspomagał swoją miłością, żebyśmy mogli podążać za Tobą, a Ciebie, Duchu Święty. Zapraszamy tu serdecznie i Panie, przemawiaj, napełnij nasze serca i bądź naszym opiekunem. Ciebie, Maryjo, też serdecznie tu zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebą naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Kinga Włodzińska. Witaj.
1: Witam.
0: Z czym kojarzy Ci się Pan Bóg?
1: Pan Bóg kojarzy mi się z Ojcem. Myślę, że tak jak powinien mi się pokojarzyć. Z kimś, kto jest dla mnie dobry, kto mi pomaga, kto jest zawsze przy mnie i kto mnie nigdy nie zawodzi.
0: Czy rodzina, z której wyszłaś, przekazała Ci wiarę?
1: Tak. Tak, myślę, że głównie babcia, która mnie wychowywała, jak byłam mała. Ona nauczyła mnie pierwsza Ojcze Nasz. Nawet pamiętam, jak to robiła, kiedy klękałyśmy razem i mówiła: teraz, Kinia, powtarzaj Ojcze Nasz. To było niesamowite. I rodzice oczywiście też. Niedaleko, gdzie mieszkałam, mieszkaliśmy w wiosce, był kościół, w zasadzie kaplica.
0: W jakim regionie Polski?
1: To jest ostatnia gmina pierwsza gmina województwa lubelskiego, graniczy lubelskie z mazowieckim tutaj. I była kaplica w wiosce. No i rodzice co niedzielę oczywiście ganiali nas. Wtedy uważam, że to i nas ganiali do tego kościoła. Ja to miałam, nie wiem, lat 4 czy 5. No i musieliśmy oczywiście chodzić całą trójką. Ja i moi dwaj bracia wtedy jeszcze. Teraz mam już jeszcze jednego brata. Chodziliśmy do kościoła na mszę.
0: I czy ta rzeczywistość, kościół, religia, czy ona miała jakikolwiek w ogóle wpływ na twoje życie?
1: Tak, oczywiście. Znaczy, ona raz, że mnie kształtowała, ukształtowała mój charakter, to kim teraz jestem. No nie wiem. Myślę, że gdyby nie to, że rzeczywiście wtedy rodzice czy dziadkowie mówili mi: Kinga, idziemy do kościoła, Kinga, modlimy się, to teraz nie byłabym tym człowiekiem, nie miałabym tych wartości. Gdyby nie pokazali mi tego, że jest Pan Bóg, że jest ktoś, kto na tym czuwa cały czas, że są aniołowie, którzy czuwają cały czas, to myślę, że byłabym taką pustą osobą. Nawet w okresie później dojrzewania, kiedy wiadomo, każdy przechodzi swój błąd, prawda? I ja też taki błąd musiałam przejść. Wtedy na chwilę mi się wydaje, że odeszłam od Pana Boga. Pomyślałam sobie: nie, może Pan Bóg rzeczywiście nie jest mi potrzebny. Natomiast bardzo szybko okazało się, że On jednak jest mi niezbędny do życia.
0: Jaką byłaś dziewczynką w podstawówce?
1: Grzeczną. Zawsze byłam grzecznym dzieckiem. Zawsze, dlatego że mam trzech braci, byłam taką oczywiście dziewczynką. Zawsze miałam się, mógł to opiekować.
0: W klasie byłaś w tej grupie, która rządziła, czy raczej gdzieś się chowałaś po kątach?
1: Znaczy tak, ja lubiłam być w grupie, ja lubiłam być w klasie osobą, która jest zauważona, aczkolwiek nie lubiłam się wybijać w szkole podstawowej jeszcze. Natomiast lubiłam się gdzieś rzeczywiście gdzieś udzielać się społecznie, komuś pomagać, z kimś rozmawiać. Byłam taką osobą, do której przychodziły koleżanki czy nawet koledzy, przychodzili po radę. Mieli problem? Przychodzili do mnie, rozmawiali, wiedzieli, że może mi zaufać i że można ze mną porozmawiać na każdy temat w zasadzie.
0: Ty byłeś przewodniczącą klasy?
1: Niech pomyślę. Już nie pamiętam. W liceum wiem, że chcieli, żebym była przewodniczącą klasy, natomiast w podstawówce byłam na pewno skarbnikiem. A przewodniczącą, tak, chyba rzeczywiście byłam w 8 klasie szkoły podstawowej. To już było tak dawno.

0: A bunt skąd się wziął?
1: W ogóle dojrzewanie, tak? To jest ciekawe pytanie. Myślę, że z chęci bycia innym, bycia udowodnienia sobie i światu, że mogę więcej, że ja jestem inna niż wszyscy, że mnie dotyczą, nie wiem, pewne sprawy, że moi rodzice nie muszą wcale mną rządzić, że jestem najmądrzejsza w tej chwili. Myślę, że to też na pewno są uwarunkowania biologiczne, prawda, ta burza hormonów w okresie nastoletnim. Aczkolwiek też do tego dochodzi, czy myślę, że tutaj ma takie duże pole do działania też szatan, który jednak wykorzystuje taką właśnie niewiedzę, wykorzystuje ten bunt jednak nastoletni i też tam może sobie szaleć, prawda, dowolnie. I tutaj też znowu jest miejsce na tych aniołów naszych, którzy nas muszą z powrotem do Pana Boga przyciągnąć i powiedzieć, nie, tu jest twoje miejsce.
0: Na czym polegał twój bunt?
1: Na czym? Na tym, że tak, to była szkoła, koniec szkoły podstawowej, początek liceum. Miałam koleżankę rok od siebie młodszą, taką Natalię, i stwierdziliśmy, że musimy zapalić papierosy. No więc zaczęłyśmy palić te papierosy. Trwało to tak około, nie wiem, miesiąca, powiedzmy. Nigdy nie mogłam się zaciągnąć, ale jednak paliłam te papierosy i miałam straszny wyrzut sumienia, okropny. No i Natalia tłumaczyła, mówiłam o tym Natalii, że mam wyrzut sumienia, że jednak może nie. Natomiast ona mnie tak nakręcała, że tak powiem, że nie, no coś, to przecież wszyscy palą i w ogóle. No i miała też propozycję, żebyśmy wzięły narkotyki. Ja oczywiście bałam się, wiedziałam, że narkotyki są złe, więc narkotyków nie będę brała, no ale jednak...
0: Ale to już nie było na tej wsi, na której mieszkałaś?
1: Oczywiście, że było.
0: Tak?
1: Tak.
0: I w szkole już były narkotyki?
1: Tak. Były one, znaczy, powiedzmy tak, używało ich, nie wiem, może 5 osób na całą wioskę. To były narkotyki tak zwane leki, prawda, marihuana, no ale jednak. I kiedy miałam w swoim życiu właśnie w tym okresie, miałam kilka propozycji wzięcia tych narkotyków, natomiast myślę, że to też jest takie działanie Pana Boga i ta właśnie ochrona aniołów, że nigdy ich nie wzięłam. Ja zawsze się bałam pewne rzeczy. Ja nigdy nie upiłam się do tej pory. Nie wiem, co znaczy upić się. Nie wiem, co znaczy wypić więcej niż jeden kieliszek wódki, czy więcej niż 0,5 puszki piwa. I myślę właśnie, że to widzę tutaj mocno tą działalność Pana Boga, że jednak nie pozwolił mi na rzeczy, które jednak nie są dla mnie, które są złe, o tak. Narkotyki są złe, wiadomo. Nikotyna też jest zła, czy alkohol w dużych ilościach też jest zły, więc widzę tutaj ochronę tam Pana Boga.

0: czy pierwszej w nocy wyszliśmy. I pamiętam, wróciliśmy nad ranem, tam po godzinie 5. Poszliśmy gdzieś na jakąś tam stację kolejową, umówiliśmy się z znajomymi. Siedzieliśmy na stacji kolejowej i rozmawialiśmy do późnej nocy. Oczywiście nic złego, znaczy nic złego. No nic złego nie robiliśmy poza tym, że byliśmy poza domem w późną nocą. I wróciliśmy o 5 rano. I ja pamiętam, że moja mama wtedy wstawała już do pracy. I weszliśmy do pokoju przez balkon. Ja jeszcze w butach, pamiętam, butach i Damian też w butach i w jakiejś tam koszulce. Wskoczyłam pod kołdrę, zauważyłam, że się zaświeciło się światło w kuchni. Mama wtedy weszła do pokoju i tak mówi, a co wy tu robicie? Ja oczywiście udaję, że śpię, a Damian, no przebudziłem się. Ona patrzy tak na niego w butach, a zapomniałem zdjąć buty, tak się kładłem spać. Mówię, no tak. Ale pamiętam, miałam takiego stracha wtedy, że mówię, nie tak, mama zauważy, że myśmy na dworze, to po prostu to koniec wakacji w tym roku.
1: I powiedz... Bo nawet tam gdzie żyliście, to no, wokoło jest różnych propozycji mnóstwo. Mhm. Miałeś szczęście, że się na nie nie natknęłeś, czy pracowałeś nad tym, żeby mieć szczęście? No bo największe przejawy buntu, wyprawa na dworzec i papierosy, to wiesz, spoko.
0: No tak.
1: Życzyłbym sobie takich buntów w domu.
0: No proszę. To znaczy ja myślę, że rzeczywiście pracowałam nad tym, gdyż później już właśnie w okresie już późniejszych klas liceum, czyli trzecia, czwarta klasa, liceum miałam w miejscowości oddalonej o 15 km bodajże od swojej miejscowości tutaj rodzinnej. Więc tam dojeżdżałam i tam już było inne towarzystwo. Tam już były rzeczywiście narkotyki na dużo wyższą skalę. Też właśnie inne towarzystwo, imprezy, i na których różne rzeczy się działy. Ja oczywiście też miałam swoją taką paczkę, powiedzmy, paczkę znajomych, lubiliśmy wszędzie gdzieś tam jeździć, jeździliśmy na jakieś zloty motorowe, prawda? Bardzo lubiłam motorem jeździć. Czy jakieś imprezy robiliśmy sobie w tej paczce. No i na tych imprezach rzeczywiście były narkotyki, nie powiem. Nie wszyscy je brali, ale była część osób z tej grupy, która je brała jednak. Był alkohol, który się lał strumieniami. Były różne ogniska zakrapiane i rzeczywiście ja nigdy nie chciałam, nie chciałam właśnie próbować ani alkoholu, ani narkotyków. Wtedy już byłam, myślę, że już bardziej ugruntowana niż w tej szkole podstawowej, na pewno. I już odpowiedziałam sobie na pytanie, czy ja chcę zażywać narkotyków i pić alkohol, czy też nie. Odpowiedziałam sobie na pytanie, że nie chcę. I nie brałam tych narkotyków, prawda? Rzeczywiście odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że to jednak było tak, że ja musiałam to też sobie wypracować. To, że ja jednak nie chcę brać, że ja mam swoje zasady, że też tutaj pojawiała się kwestia czystości, prawda, w liceum, bo oczywiście ona się zawsze pojawia w pewnym wieku. Też powiedziałam sobie, że jednak nie, że jednak czystość do momentu ślubu. I moi znajomi wtedy mówili, no Kinga, no przestań w ogóle, co ty mówisz, jakieś stereotypy, nie wiadomo co, no chyba żartujesz sobie, no takie rzeczy. No ja powiedziałam nie, jasno, że nie. I...
1: No co cię od nich różniło? Dlaczego tak było? Dlaczego sobie postanowiłaś i wytrwałaś?
0: Na pewno ten Pan Bóg. Na pewno Pan Bóg i co tygodniowe, czy nawet w tygodniu msze święte, które dawały jednak mi siłę. Sakramenty, przyjmowanie sakramentów, które jest bardzo ważne. To, że cały czas powracałam do Pana Boga, to, że z Nim rozmawiałam. Bardzo fajne i bardzo mile to wspominam i nadal praktykuję to, że idąc gdzieś, rozmawiam z Panem Bogiem. Mówię, Panie Boże, słuchaj, nie poradzę sobie z tym, weź iść tam ze mną, idź ze mną na tą imprezę, idź ze mną gdzieś tam, wyślij swojego anioła, ja wiem, że mam anioła stróża, weź go wyślij ze mną. No nie wiem, taki bardzo osobisty kontakt z Nim, że nie to, że Pan Bóg jest gdzieś tam wysoko w niebie, tylko, że Pan Bóg jest tutaj przy mnie i mogę z Nim rozmawiać, też On zna moje myśli, więc na pewno mi gdzieś tam pomoże. To, że mówiłam do Niego w myślach właśnie, czy w modlitwie tatusiu, pozwoliło mi na to, że nie chciałam Go zawieść. Nie chciałam go zawieść jako ojca, jako osoby

bliskiej i dlatego wiedziałam, że to mu się nie podoba. To, że ja wypiję ten alkohol, czy wezmę narkotyki, że już się tego trzymamy. Dlatego nie chciałam po prostu go zabić. Wiedziałam, że będę musiała pójść do spowiedzi i nawet będzie mi ciężko przyznać się przed samą sobą, przed nim, że coś takiego zrobiłam.

0: to mówisz o jakiejś kosmicznej rzeczywistości.
1: Nieprawda.
0: Ale nie, no ja ci wierzę, tylko że działanie sakramentów i tej sfery duchowej jest tak delikatne i tak wymagające wierności, żeby rzeczywiście one w taki zdecydowany sposób formowały życie człowieka, prawda? Czyli wpływały na jego wolę, na jego wyobraźnię. Ale to jest tak delikatne, że kiedy tego nie ma, tego się nie zauważa od razu. Dopiero później po konsekwencjach widać. I moje pytanie jest takie, jak sądzisz, bo to można opisać na zasadzie opieki po prostu. Albo szczęścia, że miałeś szczęście. Albo opieki. Jak ty na to patrzysz?
1: Z perspektywy czasu, tak?
0: Tak.
1: Możliwe, że opieka, ale z drugiej strony też moja rozwaga. I to, że...
0: Czyli współdziałanie.
1: Tak, tak. Bardzo możliwe, że tak. To, że jednak mam ten rozum na karku, głowę na karku i może też kwestia charakteru. To, że jednak wiedziałam, że jak powiem nie, to nie. I osoby, które będą mnie namawiać, niech mi namawiają, ja po prostu powiedziałam już nie i nie złamię się. Gdyż staram się też być osobą słowną i nieważne, co się dzieje. Wiem, co do mnie należy, wiem, co mogę, wiem, czego nie mogę, gdyż też tego nauczyli mi rodzice. I uważam, że to są dobre zasady, które mi wpoili. I tyle.
0: Czy takie głosy właśnie znajomych o nieżyciowości tego, czy to było coś dla ciebie istotne, czy to był jakiś element taki istotny twojej historii, no bo mówisz o powściągliwości w sferach, które zazwyczaj jakaś część młodych ludzi nie powściąga się. Czy to była presja, czy też tylko takie... Jak to wyglądało w twojej historii?
1: To znaczy, pytasz o to, czy dla mnie było ważne to, że jednak znajomi namawiali mnie do rzeczy,
0: które... Na ile silnie cię namawiali? Czy byłaś po prostu dziwakiem? Czy też to po prostu było w obrębie jakiejś takiej dziwnej, ale jednak normy? Prawda? No, są tacy, którzy przeginają w jedną stronę i są tacy, którzy w drugą stronę. Rozumiesz? Czy po prostu byłaś kosmitą, czy tylko... oryginałem. Nie, o środowisko mi chodzi, nie?
1: Rozumiem. Znaczy myślę, że ani nie byłam kosmitą, ani nie byłam oryginałem. Zawsze byłam osobą, która, i myślę, że nadal jestem, która jakoś tych ludzi przyciąga i która mam bardzo dużo znajomych i utrzymuję wiele kontaktów i ciągle nowych ludzi poznaję. Myślę, że byłam taką osobą, tak teraz nawet mi to wpadło do głowy, którą inni, z której inni mogli brać też rzeczywiście wzór i przykład. Że nigdy nie oceniałam. Nie oceniałam tego, że ktoś marnuje sobie życie, niszczy życie, gdyż uważałam, że mają swój rozum, niech robią to, prawda? Ale ja nie muszę niszczyć sobie tego życia razem z nimi. Więc w porządku. I myślę, że to inni we mnie cenili właśnie, że ja nie oceniam, nie osądzam ich, nie prawię im jakichś kazań, nie wiadomo czego, tylko żyję sobie spokojnie, ale wiedzą, że ja tego robić nie będę. Mimo to chcę być z nimi rozmawiać, nie wykluczam ich i tyle.

0: I myślę, że tak. Mówię, dziwakiem nie byłam i myślę, że nie jestem. Ja bardzo tak myślę, że zdrowo podchodzę do tego wszystkiego. Są granice pewnych rzeczy, pewnych spraw, ale których jednak nie przekraczamy. Natomiast nie byłam też osobą, która, nie wiem, kiedy mieliśmy do wypicia jakieś, znaczy do wypicia, kiedy była jakaś impreza, był szampan czy wino, coś tam, kiedy ja mówiłam nie, absolutnie nie piję, bo w ogóle ta abstynencja i coś tam. Nie. Wszystko jest dla ludzi, więc lampka wina, czy tam coś oczywiście. Tyle. Wszystko z umiarem.
1: Czy studia były jakimś ważnym etapem w twojej historii?
0: Nadal studiuję, więc to jest etap jeszcze nieskończony.
1: Ale początek. Chodzi mi o skończenie
0: szkoły średniej, tak?
1: Tak, no i wyjście chyba z domu.
0: Tak. Tak, to był trudny okres, dlatego że wiadomo, kiedy przeprowadzam się z miejscowości, gdzie jest powiedzmy, nie wiem, 2000 osób i przyjeżdżam do Warszawy, w której jest dużo więcej mieszkańców i różnorodność kulturowa, etniczna i w ogóle. To był dla mnie szok. Ale w tym okresie, znaczy jeszcze pod koniec liceum, poznałam osoby ze wspólnoty, należy do wspólnoty misjonarzy Kwir Chrystusa. I mieliśmy taką grupę już, wyszłam z tamtej grupy, z której poprzedniej byłam, tak zwana paczka, na której mówiliśmy. I wyszłam do grupy innych osób. W zasadzie stworzyliśmy taką grupę osób, które gdzieś tam ktoś mówił, że rzeczywiście jesteśmy nawiedzeni. Z tego też względu, że jeździliśmy na czuwania nocne, jeździliśmy do tej pory znajomi jeżdżą na ewangelizację, właśnie na przykład jak Jezus. Jeździliśmy na różne kursy, między innymi właśnie kurs Filip, na rekolekcje. Nawet byłam na takim wyjeździe dwutygodniowym u sióstr karmelitanych bosych, bo też myślałam, że może będę siostrą zakonną i niestety jednak to nie. Chyba każdy przychodzi takie ma pytanie w swoim życiu, czy jednak nie. Nie? Ja miałam. No i wracając. Byłam w tej grupie już i miałam przyjaciółkę. Do tej pory mam Anię, z którą wynajęłyśmy mieszkanie w Warszawie. Ja, Ania i właśnie jeszcze trzecia koleżanka. Mieszkanie, pamiętam, znalazłyśmy je już w drugiej połowie września, kiedy na początku października zaczynaliśmy studia. To było straszne, że musiałyśmy go szukać. W ogóle tragedia nawet ze znalezieniem samego mieszkania dla trzech dziewczyn z prowincji, że tak powiem, które nie wiedzą nic w Warszawie, po prostu nic. Ja nie wiedziałam, w którą stronę do autobusu wsiąść. Straszne rzeczy. I takie pierwsze właśnie miesiące w tej Warszawie, to było coś strasznego. Ja wracałam z bólem głowy. Ja czekałam tylko na piątek, kiedy wrócę do domu, kiedy będę mogła być z rodzicami i w tej mojej wiosce małej, gdzie nie będzie tego hałasu tramwajów i autobusów. Natomiast później jeszcze przyzwyczaiłam. Ale mówię, początek rzeczywiście był trudny i też i na początku też rzeczywiście szukałam jakichś takich wspólnot. Dobre było to, że byłam właśnie z Anią, że mogłyśmy razem studiować, też ona też studiowała ze mną. Razem jeździliśmy na uczelnię, razem rozmawiałyśmy, rozważałyśmy też Pismo Święte. To było fajne.

0: czym ta wspólnota była w twoim życiu wcześniej? No bo to jest chyba dość istotna rzecz duchowa.
1: To było w tym wspólnoty misjonarzy, tak? Ona się pojawiła w liceum. Koniec liceum, właśnie kiedy założyliśmy tą naszą taką drugą paczkę osób niby nawiedzonych religijnie, jak to inni mówili. To było w okresie takiego właśnie zawieszenia, kiedy stwierdziłam, że już nie chcę być w tej paczce ludzi, którzy imprezują sobie i no, przestań mi odpowiadać, po prostu tak. Ja myślę, że dorosłam już. Nie interesowały mnie takie rzeczy. Szukam czegoś głębszego. I powstało takie zawieszenie w moim życiu. I wtedy właśnie pojawiły się osoby, właśnie między innymi Ania, która powiedziała mi, słuchaj Kinga, są takie czuwania w Ożarowie Mazowieckim, wiesz, bardzo fajne, może byś pojechała. Ja mówię, nie, no daj spokój, no przestań w ogóle jakieś czuwania, jeszcze będę jeździć, no chyba żartujesz sobie, jeszcze jakieś nocne, weekend, no co ty. Ania mówi, no spróbuj, choć pojedziesz, naprawdę fajnie jest. I pojechałam pierwszy raz i rzeczywiście zafascynowało mnie to, że jest msza święta północy, sobota na niedzielę, że możemy się pomodlić, że rozważamy Pismo Święte w grupach i czytamy i później rozważamy i mówimy, co do mnie dotarło, co Pan Bóg chciałby im powiedzieć przez to słowo. Że możemy się bawić. Było bardzo fajne to, że przy gitarze mogliśmy śpiewać o Panu Bogu, bawić się w różne właśnie zabawy czy gry związane z wiarą, z Panem Bogiem, z Pismem Świętym, z Abrahamem. Zobaczyłam, że można inaczej, gdyż do tej pory wiara dla mnie była taka kościelna, prawda, niedzielna. Natomiast tutaj już było coś wesołego, coś fajnego, coś, co mnie zafascynowało i co mnie później, w dalszych latach mojego życia, rzeczywiście wciągnęło. I ukształtowało.
0: I co stało się, a kiedy był ten etap, czy siostrą, czy nie siostrą zostać później?
1: To był właśnie ten etap zawieszenia, jak ja to nazywam. Wtedy w liceum mieliśmy takiego księdza Tomka, który w tej chwili jest na misjach w Boliwii. Chyba trzeci czy czwarty rok. I ksiądz Tomek też był takim bardzo charyzmatycznym, jak to nazywam, księdzem, który bardzo lubił młodzież, bardzo lubił dzieci, który potrafił do siebie i do Pana Boga przede wszystkim, ale też swoją osobą przyciągnąć młodzież, dzieci, w zasadzie wszystkich. I z księdzem Tomkiem rozmawialiśmy na różne tematy, na religii i doszłam do wniosku, że skoro jestem taka zawieszona, jak ksiądz Tomek jest taki fajny, to może zaczęłam się wtedy zastanawiać, czy może nie będę siostrą zakonną, a może to jest etap, gdyż no jakoś tak ta wiara się przewija w moim życiu, prawda? No i rozmawiałam o tym z księdzem Tomkiem. I ksiądz Tomek mówi, słuchaj Kinga, to może pojedziesz sobie na takie 2 tygodnie do sióstr karmelitanek Bosów do Kodnia i przemyślisz sobie sprawę. Zobaczysz, jak one tam żyją, to nie będą rekolekcje żadne ani nic. No ale zobaczysz, czy co nieco. Wiedziałam moją koleżankę właśnie Ewelinę, gdyż Ewelina stwierdziła, że też pojechałaby ze mną. Pojechałyśmy do tego Konia 2 tygodnie. Szybko wróciłyśmy. Znaczy wróciłyśmy oczywiście po 2 tygodniach, ale stwierdziłam, nie, to nie moja droga. Nie będę się sobą zakonną, na pewno.
0: Dlaczego?
1: To nie dla mnie. Jestem osobą społeczną i nie mogłam się zamknąć, już na pewno nie w zakonie klauzurowym, gdzie od rana do wieczora, może nie, no ale modlą się jej cały czas. Ja wiem, że to są bardzo ważne zakony, które utrzymują świat, prawda, swoją modlitwą, ale do tego też trzeba mieć przygotowanie i też właśnie charakter i predyspozycję jednak. Ja nie czułam tego powołania.

0: A jak w Warszawie się znalazłeś w tej sferze duchowej? Bo mówisz, że najpierw miałeś Aniek, z którą się modliłaś, rozważałaś Pismo Święte.
1: Później wyprowadziłyśmy się z tego mieszkania, w którym mieszkałyśmy, przeprowadziłyśmy się do innego. Natomiast później Ania stwierdziła, że chciałaby mieszkać jednak, mieć swój pokój, gdyż miałyśmy wtedy razem. Że też chyba już jej etap jakoś tam życia pewnie się skończył, chciałaby go zmienić. Ja wcześniej już w ostatniej klasie liceum poznałam mojego obecnego męża. No i też spotykaliśmy się, wiadomo. Ja też, może nie chodziło mi o prywatność, ale widziałam, że Ania też się czuła niezręczna, kiedy właśnie on przyjeżdżał do mnie, kiedy rozmawialiśmy. Znaliśmy się bardzo dobrze, razem jeździliśmy też na lednice, na wyjazdy lednickie czy na jakieś rekolekcje. Natomiast prawda, kiedy pojawia się ktoś inny w życiu, a już tutaj osoba, mężczyzna, to jest rzeczywiście troszeczkę już inaczej się układają stosunki. I wtedy właśnie taką osobą, z którą, której odnalazłam też Pana Boga, był właśnie Tomek, mój mąż obecny, którym zaczęłam też jeździć właśnie na te czuwania nocne do Żarowa. Pokazałam, że tak można. Z którym zaczęłam chodzić na pielgrzymki, z którym razem codziennie wieczorem klękamy do pacierza. No tak.
0: Jak z czystością twojej kłopoty?
1: Znaczy tak.
0: W narzeczeństwie?
1: W narzeczeństwie. Zawsze są kłopoty. W narzeczeństwie jest czystość. Znaczy zawsze. Zawsze są pokusy, prawda? Natomiast my sobie z tym radziliśmy. Było ciężko. Rzeczywiście było ciężko. Nie mówię, że było łatwo. Ale musieliśmy wybrać. Między innymi dlatego też my oboje studiujemy w tej chwili. Ja jestem studentką, Tomek też jest studentem. Natomiast musieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy żyć w jakichś pokusach, czy też nawet nieczystości, czy też lepiej wziąć ślub, mimo że jesteśmy studentami, i mieć w zasadzie tą kwestię załatwioną, powiedzmy tak, prawda? Gdyż nie mieszkaliśmy wcześniej razem, nie chcieliśmy mieszkać wcześniej razem, ale jednak pojawiały się pewne pokusy, że może by zamieszkać, że może coś tam, prawda? Gdyż traciliśmy dużo czasu na dojazdy do siebie, traciliśmy dużo czasu na to, żeby się spotkać i tutaj też kosztem studiów, prawda? No jednak podjęliśmy decyzję, że małżeństwo, że tutaj tak. Były przeciwieństwa. Różni ludzie mówili nam, że to nie tak, że no co, wy studiujecie, zaraz się rozejdziecie po roku i w ogóle co to jest, no dajcie spokój. W ogóle razem młodzi jesteście, zamieszkajcie razem najpierw, sprawdźcie się i w ogóle, prawda, to jest w ogóle niemożliwe, jak to w ogóle. Natomiast my staliśmy twardo, powiedzieliśmy nie. Bierzemy ślub i tyle. I nawet do tej pory, my jesteśmy małżeństwem dopiero pół roku, nawet do tej pory spotykają nas ludzie i mówią, jesteście małżeństwem? Niemożliwe, naprawdę? W ogóle dlaczego? Na pewno wpadliście, jak to się teraz mówi. Natomiast mówimy nie, po prostu chcemy być. Chcemy być razem i tyle. Nawet spotkaliśmy na pielgrzymce, w tym roku też byliśmy na pielgrzymce. Spotkaliśmy znajomego księdza Rafała Siewicza. I mówię mu, księże, wziąłem ślub. A on mówi, no coś, ty, mówi, gratuluję, jak się ucieszę. Mówię sobie, wyjeżdżając tam, mówię, ksiądz jest chyba pierwszą albo jedną z pierwszych osób, które się ucieszyły i są, cieszą się, że ja wzięłam ślub w tym wieku. On mówi, nie, właśnie jestem za. Jestem za tym, gdyż młodzi ludzie teraz często żyją razem i mają różne problemy właśnie z czystością między innymi, a jestem za tym, żeby brali ślub, tak jak Pan Jezus powiedział, że lepiej niech się wiążą, niż mają płonąć, prawda? I mówi, dlaczego nie?
0: Ale to znaczy, że twój narzeczony musiał mieć bardzo podobne poglądy do ciebie.
1: Musiał. Musiał i myślę, że ma. No nie wiem. Myślę, że my jakoś tam się znaleźliśmy w tym życiu, prawda? Były też momenty, kiedy było nam ciężko, kiedy nawet się rozstaliśmy. Ale jednak Pan Bóg łączy tych ludzi, prawda? I wie, kogo łączy. Wiem, że ciężko byłoby mi żyć też bez mojego męża w tej chwili. Wiem, że A razem z nim też odkrywam Pana Boga. I kiedy ja mam jakieś załamania, trudno nazwać to załamaniami w wierze, ale kiedy są momenty, kiedy ten Pan Bóg jakoś tak jest ważny, ale prawda, ale priorytetami w tym momencie są jakieś inne rzeczy, to wtedy on Tomek mówi mi, że tak, sprowadza mnie na ziemię. Przyprowadza mnie do tego Pana Boga i mówi, że jednak Pan Bóg w tym momencie ma być najważniejszy, prawda, w naszym życiu. On nawet mówi, pytam się kiedyś o jego piramidę wartości, mówię, że najważniejszy jest z niego Pan Bóg. Ja mówię, no coś ty nie, ja mówię, nie, mam dobrze poukładane w głowie Pan Bóg, później jesteś ty i później znowu ktoś, prawda, komputer. Mówię, aha.
0: Jakie jest twoje powołanie, jak myślisz? Jesteś na drugich studiach.
1: Moje powołanie. Przede wszystkim chcę pomagać ludziom. Modliłam się o to, żeby Pan Bóg pozwolił mi pomagać ludziom od dzieciństwa. I w tej chwili to jest realizowane, więc myślę, że to jest jedno powołanie. Ja to nazywam tak powołaniem. I drugie właśnie do macierzyństwa, do wychowywania dzieci, do założenia rodziny. Myślę, że są takie dwa główne powołania i cele, które chciałabym realizować w swoim życiu, które realizuję.
0: Jak pomagasz ludziom?
1: Jestem przewodniczącą wolontariatu na uczelni. Od czwarty rok już jestem w wolontariacie, więc mam duże pole działań, że tak powiem. Pomagamy bardzo wielu ludziom. Głównie to są osoby i dzieci, głównie dzieci z różnymi upośledzeniami, z niepełnosprawnościami, ale jest też nie tylko, prawda, osoby, które potrzebują pomocy.
0: I co robicie dla nich?
1: Dajemy im wolontariuszy. Wejdziemy w biuro, w którym mamy wolontariuszy i wolontariusze przychodzą do nas i mówią, że zapisują się, prawda? I mówią, że chcieli pomagać. My im dajemy segregator, czy też udostępniamy stronę, czy udostępniamy. Mogą sobie wejść na stronę naszą internetową, gdzie są właśnie te oferty zgłoszenia osób, które potrzebują pomocy. I wolontariusze dzwonią do tych osób, czy też przez nas się kontaktują z nimi i mówią, że chcą pomagać, umawiają się na spotkania. Czy po prostu na pomoc wolontarystyczną.
0: I co robią?
1: Pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, pomagają w terapii dzieci z ADHD, dzieci z zespołem Aspergera czy z porażeniem mózgowym. Odprowadzają ich do szkoły, są z nimi na lekcjach na przykład. Uczestniczą w rehabilitacji. Nie wiem, pracują w świetlicach socjoterapeutycznych, pomagając przy odrabianiu lekcji.
0: A co jest twoim marzeniem? Największym?
1: Moim największym marzeniem? Nie wiem. Od 6 roku życia chciałam wyjechać do Afryki na misję. Może to mi się spełni, chociaż kiedy mówię teraz mojemu mężowi, że jadę na misję do Afryki, to mówi tak. Mówi, dobra. A chyba rzeczywiście to jest tak moje marzenie, żeby wyjechać do Afryki na tę misję. Mam w tej chwili znajoma mojej bardzo dobrej koleżanki jest na misjach w Afryce, wyjechała 2 miesiące temu i kiedy czytam te listy z Afryki, to aż mi po prostu serce wyrywa. Mówię, Boże, jak ja bym chciała tam pojechać. Może kiedyś.
0: Mówię też o takim zwykłym życiu, które oczywiście nie jest zwykłe, bo jest bardzo radykalne na tle tego, co jest dzisiaj. Bo pewnie 100 lat temu, czy 50 lat temu to by było normalne życie, prawda? I mówisz o rzeczach, które dla niektórych są kompletnie niewyobrażalne i niemożliwe do zrobienia. W taki sposób, no, jako o oczywistości. W jaki sposób pielęgnujesz relację z Bogiem? Teraz. Jak twoja codzienność właśnie w tej sferze wygląda?
1: Myślę, że główną rzeczą, którą robię, którą sobie założyłam, to jest codzienna modlitwa. Też tak, ofiarowanie każdego dnia w jakiejś intencji. Mój cykl tygodniowy wygląda tak, że w poniedziałek modlę się za dzieci narodzone o 4 lat. We wtorek modlę się za księdza, tak zwaną stokrotką modlitwą. W środę jest dzień modlitwy za różnych ludzi, między innymi właśnie za mojego męża. Czwartek dzień modlitwy o pokój. Piątek pokutny, oczywiście. W sobotę dziękczyny za cały tydzień i intencje inne. I niedziela też właśnie dziękczyny i prośba o, znaczy w intencji przyszłego tygodnia, prawda? I o ludzi, których spotkam w przyszłym tygodniu. Więc to jest taki po prostu mój tydzień, bardzo fajny i bardzo lubię budzić się każdego dnia i myślę sobie, chwila, to o co się dzisiaj modlimy? To w zasadzie już jest zakodowane, prawda? No ale jednak to jest fajne. Nasze wieczorne modlitwy z moim mężem, kiedy klękamy nawet, kiedy wiadomo, czasami dni są trudne, czasami też posprzeczamy się, czy mam takiej chwili milczenia. I tak klękamy do tej modlitwy i modlimy się, prawda? To jest dla mnie bardzo ważne. I trzeci taki aspekt to jest taki osobisty, myślę, też kontakt z Panem Bogiem. Kiedy nie mam czasu, znaczy my tak sobie tłumaczymy, że nie mamy czasu się pomodlić, ale tak rzeczywiście czasami jest, kiedy jestem zapędzona. Tutaj studia, tutaj znowu wolontariat, tutaj znowu jakaś praca czy inne rzeczy. Nie mam czasu rano wstać i poświęcić tej pół godziny nawet na modlitwę, prawda? To wtedy idę do autobusu, idę na przystanek, jadę autobusem, jadę gdzieś tam. Wtedy się modlę, wtedy rozmawiam z Panem Bogiem.
0: Jaka była najtrudniejsza sytuacja w twoim życiu?
1: Myślę, że najtrudniejszą sytuacją było rozstanie z moim właśnie obecnym mężem. Kiedy byliśmy razem 2 miesiące, to było coś... taka tragedia, mała tragedia w moim życiu. Mała, którą ja w tej chwili bardzo źle wspominam, nie chcę do niej wracać. I to był bardzo trudny okres w moim życiu. Bardzo trudny czas, kiedy nie mogłam się odnaleźć, kiedy myślałam, że cały świat się zawalił, kiedy myślałam, że Pan Bóg może nie chce mi zrobić na złość, ale pytałam się, dlaczego przecież poznaliśmy się jeżdżąc na jakieś spróbowania dla maturzystów na Jasną Górę. Tyle razem przyszliśmy tyle kilometrów do Częstochowy i jakiś wyjazd na rekolekcję i w ogóle, to teraz mi go zabierasz. Jak to w ogóle, dlaczego nagle, tak? Bo nie? To było trudne rzeczywiście, ale... I wtedy pamiętam, trudno było mi chodzić do kościoła. Bardzo trudno. Było mi przełamać się i powiedzieć, Panie Boże, tak, wierzę Ci, rzeczywiście masz rację, prawda? Ciężko było.

0: Ale na jednym z takich przyjaźni właśnie spotkałam Tomka w rzędzie obok i pomyślałam sobie, może jest jakaś szansa. To było takie szpile po prostu, prawda? Myślałam, że Pan Bóg chce mi gdzieś tam dołożyć, dokopać, ale wiedziałam, że też są to są jakieś myśli, które podsyła mi złe, żeby jednak odejść od tego Pana Boga w tej chwili, bo to jest najlepsza sytuacja. Przecież On cię zostawił. No i był taki element buntu rzeczywiście. Ale jednak z zacisniętymi zębami szłam do tego kościoła, mówiłam, nie, dobra. Wcale nie muszę z Panem Bogiem rozmawiać, wcale nie muszę z Tobą rozmawiać. Mówiłam do Pana Boga, ale pójdę do tego kościoła, żeby nie mieć tego grzechu ciężkiego, że nie pójdę jednak.
1: No i jak się zakończyła ta sytuacja?
0: Nie zakończyło się tak, że jesteśmy w tej chwili małżeństwem. To jednak Pan Bóg z tego wyprowadził dobro. Co ja myślałam, że jest złe, on jednak... Ja nie rozumiem, dlaczego tak było. Nie rozumiem tej sytuacji do tej pory, dlaczego musiało się tak stać, ale widocznie musiało, no.
1: Może za bardzo chciałaś Panu Bogu narzucić swoją wolę, może nie pytałaś się o to, jak On sobie to wyobraża?
0: Bardzo możliwe. Ja nawet w pewnym momencie tak myślałam sobie, że rzeczywiście może to zaczyna być takie moje życie, moje małe życie bez Pana Boga, gdzie On jest dodatkiem, a nie życie, którym kieruje Pan Bóg i ja mam wypełniać tą Jego wolę. Myślę, że w tym momencie masz rację, że tak mogło być. Zresztą zastanawiałam się i pytałam się, kiedy już wróciliśmy do siebie właśnie z Tomkiem, czy Panie Boże, czy na pewno to jest Twoja wola, czy to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłam, że tak bardzo chcę, że teraz jesteśmy razem. Czy to nie jest tak, że jakiś błąd popełnię?
1: Gdybyś wtedy rozeznała, że to nie jest wola Boża, odeszłabyś?
0: Trudne pytanie. Bardzo. Musiałam sobie chyba sama na nie odpowiedzieć w dłuższym czasie. Nie wiem, czasami sama sobie rzeczywiście zadaję takie pytania, czy rodzina, czy mój mąż, czy moi rodzice nie są ważniejsi dla mnie od Pana Boga. I to są bardzo trudne pytania, na które po dużym zastanowieniu myślę sobie, nie, Pan Bóg jest ważniejszy, ale nie chciałabym nigdy dokonywać takiego wyboru, o tak, nigdy.

0: jest wśród nas.
1: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
2: Tak myślę sobie, że całe życie. Za to, że mnie dał. Mogę wymienić kilka rzeczy. Rodzice. Przede wszystkim rodzice i rodzeństwo. W ogóle cała moja rodzina, która jest bardzo kochana, z którą jestem związana bardzo mocno i cieszę się, że akurat urodziłam się w tej rodzinie, a nie w innej. Tam są lepsze, gorsze, lepsze i gorsze rodziny i moja nie jest idealna, nigdy nie była, ale cieszę się, że urodziłam się tu. Za mojego męża właśnie i za ludzi, których spotykam każdego dnia. Z ludzi, których spotkałam w swoim życiu, których spotykam nadal. To jest takie niesamowite. To kogo Pan Bóg stawia na mojej drodze? W ogóle tak wejść na taką łąkę dużą, pełnych kwiatów i iść tą łąką i odkrywać coraz to piękniejsze kwiaty. Czasami są, niektóre są podobne do siebie, niektóre są piękniejsze, niektóre są... Brzydszych nie ma chyba. Kwiaty, które ciągle jestem odkrywane na nowo. To jest naprawdę niesamowite. Dziękuję właśnie, każdego dnia dziękuję Panu Bogu za to, że wystawia na mojej drodze ludzi.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
2: W intencji osób, które spotkamy na naszej drodze.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Kinga Włodzińska. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem.

0: kiedy kapłan podszedł do mnie, kładąc mi rękę na głowie, namaszczając olejem świętego szarbela czoło, robiąc znak krzyża, poczułem niesamowity gorąc, niesamowitą miłość taką wewnętrzną, jakby prąd przechodzący od samego tego czoła, gdzie on mnie namaszczał, aż do samych palców u stóp. I usłyszałem słowa: chcecie mieć przy sobie. I to wszystko w połączeniu, te doznania cielesne, plus te słowa, plus ta błogość, to co widziałem wokół, że proboszcz leży na posadzce, siostra, szwagier, moja żona leżą w spoczynku w Duchu Świętym. Nie mogło to się skończyć tak, że to otworzyłem oczy i bym sobie poszedł, jedziemy do domu. Ksiądz, odchodząc do innych osób, spowodował we mnie to, że się rozpłakałem. Zacząłem płakać po prostu jak małe dziecko. Żona, szwagier, siostra wstali. Oni również byli zalani łzami. Wyszliśmy z kościoła. Dalej byliśmy po prostu zapłakani. I myśleliśmy, co tu się w ogóle stało? O co chodzi? I zaczęliśmy sobie uświadamiać, że my doświadczyliśmy spotkania z Bogiem.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Tak, jestem bardzo szczęśliwy. Dzięki Panu Bogu mam dzisiaj rodzinę. Mam żonę wspaniałą, dzieci, dokładnie czwórkę. I to właśnie dzięki Panu Bogu. W 2013 roku, kiedy powiedziałem jemu tak, otrzymałem w zamian pragnienie posiadania dzieci, ponieważ wcześniej byłem zamknięty na potomstwo, a zarazem byłem zamknięty na szczęście. I dzisiaj, kiedy moja najstarsza córka ma prawie 11 lat, najmłodszy synek 6 miesięcy, mogę z czystym sercem powiedzieć, że rodzina, zdrowa rodzina, oparta na wartościach chrześcijańskich, to jest prawdziwy powód do szczęścia i radości. W młodości Bóg był dla mnie jakimś takim, no bo tak w sumie jak w wyobrażeniach dużo osób ma, że jest takim po prostu starszym panem, siwym, z brodą i sobie gdzieś tam na chmurce lata. Jest jakimś tam bytem, który jest daleko i że należy się go bać, żeby żyć dobrze na ziemi, aby nie trafić do piekła. Że muszę się przypodobać Bogu, że muszę zasłużyć na niebo, zapracować, muszę chodzić do kościoła, muszę się modlić rano i wieczorem, pacierzem, modlić się do Maryi. No, to taką miałem wizję Boga, opartą w sumie na lęku, ponieważ do kościoła trzeba było chodzić u mnie w domu, pochodzę z rodziny katolickiej, ale nie zostało mi przekazane to, że Bóg, który jest, on jest żywym Bogiem i ma jakiś taki mocno realny wpływ na moje życie. Żywym Bogiem to znaczy, że mogę się zwracać do Niego jak do przyjaciela, że mogę z Nim rozmawiać, że On może mi podpowiedzieć, że może mi doradzić, że ja, kiedy potrzebuję, mogę się do Niego przytulić. Nikt mi tego nigdy nie powiedział, że mogę doświadczyć jakichś przemian w swoim życiu. Nie wiedziałem w ogóle, czym jest adoracja. Wiedziałem, że jest monstrancja, wiedziałem, że jest w niej kółeczko białe. Wiedziałem niby, że to jest Pan Jezus, ale to wszystko brzmiało i wyglądało dla mnie jak historia i przed tą historią mnóstwo klęczących, smutnych ludzi. Także to nie wyglądało mi nigdy na to, żeby to był ktoś żywy, żeby to była osoba, tylko po prostu biały opłatek w monstrancji. Wszystko zaczęło się od tego, że do parafii, w której mieszkałem, w Rembertowie, przyjechał ksiądz misjonarz z olejami świętego Szarbela. I mama moja opowiedziała nam, co działo się w kościele po wieczornej mszy. I wspomniała mi, że ludzie upadali na podłogę. I ja do kościoła nie chodziłem regularnie, bardzo rzadko od święta czasami, z tradycji. I wzbudziło to bardzo moją ciekawość, mojej żony ciekawość. Włączyliśmy sobie internet, wygooglowaliśmy sobie nazwisko księdza. I okazało się, że ten ksiądz jeździ po różnych parafiach i musimy zobaczyć, o co chodzi z tymi upadającymi ludźmi. I tak pojechaliśmy do Rycerki Górnej wraz z moją siostrą, szwagrem, żoną. 400 kilometrów. Zobaczyć, o co chodzi. Kiedy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że jest to malutki kościółek, taki typowo górski. I po mszy świętej był moment namaszczenia tymi olejami. Kiedy kapłan podszedł do mnie, kładąc mi rękę na głowie, namaszczając olejem świętego Szarbela czoło, robiąc znak krzyża, poczułem niesamowity gorąc, niesamowitą miłość taką wewnętrzną, jakby prąd przechodzący od samego tego czoła, gdzie on mnie namaszczał, aż do samych palców u stóp. I usłyszałem słowa: chcecie mieć przy sobie. I to wszystko w połączeniu, te doznania cielesne, plus te słowa, plus ta błogość, to co widziałem wokół, że proboszcz leży na posadzce, siostra, szwagier, moja żona leżą w spoczynku w Duchu Świętym. Nie mogło to się skończyć tak, że to otworzyłem oczy i bym sobie poszedł, jedziemy do domu. Ksiądz, odchodząc do innych osób, spowodował we mnie to, że się rozpłakałem. Zacząłem płakać po prostu jak małe dziecko. Żona, szwagier, siostra wstali. Oni również byli zalani łzami. Wyszliśmy z kościoła. Dalej byliśmy po prostu zapłakani. I myśleliśmy, co tu się w ogóle stało? O co chodzi? I zaczęliśmy sobie uświadamiać, że my doświadczyliśmy spotkania z Bogiem. Z kimś, kogo nie widzieliśmy, a kto objawił się w naszych ciałach, w naszych umysłach, w naszych sercach. I może ktoś nie uwierzyć, ale całą drogę powrotną, 400 kilometrów do Warszawy, praktycznie nie rozmawialiśmy. Każdy z nas miał spotkanie indywidualne z Bogiem i potrzebował tej sfery, tej prywatności, tej ciszy, aby poukładać sobie w głowie to, co się stało, bo to, co się wydarzyło, to był moment zwrotny w moim życiu. Od tamtego czasu stałem się innym człowiekiem. Sensem mojego życia to były w sumie błahostki takie życia codziennego, jak odkładanie pieniędzy, praca, wyjazd, żeby uzbierać kasę na jakiś wyjazd, najlepiej zagraniczny. Celem było, żeby na weekend po prostu była kasa, żeby spotkać się ze znajomymi, upić się wódeczką, upalić marihuaną. Może jeszcze jakieś inne narkotyki gorsze, jak była możliwość. To już wszystko zależało od okoliczności. W sumie za tym biegłem, tak? Za zaspokajaniem własnych potrzeb, za tym, żeby mi było przyjemnie, żeby było przyjemnie mojej żonie, żeby było fajnie, żebyśmy sobie mogli na spokojnie leżeć przed telewizorem, oglądać filmy, obżerać się chipsami, jakimś dobrym jedzeniem. Zachcianki ciała. To jest w sumie to, za czym pędziłem. Nie, na pewno nie był to Bóg, ani nie interesowało mnie, co będzie później, po śmierci. W moim domu ogólnie bardzo mało mówiło się o Bogu. Tak jak powiedziałem na początku, był on takim przymusem jakby. Przymusem do chodzenia do kościoła. Biblia była książką, która leżała na regale. Wyciągana była raz do roku na Boże Narodzenie, aby przeczytać fragment. Więc to był dla mnie pismo, którego się w ogóle nie ruszało, bo jego miejsce jest na regale. Więc nie przypominam sobie dzisiaj, jako prawie 40-letni człowiek, żebym cokolwiek usłyszał o Bogu w domu, szczególnie od mojego taty. Mama być może w niektórych momentach coś próbowała, podczas, nie wiem, jak mi pomagała lekcje odrabiać, jako nastolatkowi, tam dziecku, to coś może wspomniała, ale to nic tak naprawdę w mojej głowie nie zostało na temat Boga. No, moje myśli cały czas krążyły wokół tego, że Bóg chce mieć mnie przy sobie, i zastanawiałem się, o co chodzi. Przecież jestem. I od razu zobrazowałem sobie moje życie, jak ono wygląda w danym momencie. I rzeczy typu na przykład nałogi, że muszę się napić w weekend, albo że palę te papierosy, albo że lubię palić zioło i palę tylko ile kiedy mogę, że przeklinam, że jakaś kradzież mi się czasami zdarzy. To zacząłem czuć po prostu obrzydzenie do tego i zrodziło się we mnie takie pragnienie bycia lepszym człowiekiem. Bycia kimś, kto ma się czym pochwalić właśnie przed Bogiem. Przed kimś obcym nawet, który na przykład spojrzy w moje serce, ma wgląd do mojego serca i mógłby zobaczyć, co w nim jest, nie? Żeby nie było tam rzeczy, których się po prostu będę wstydził. Miałem bardzo duże szczęście, a raczej z pewnością była to opatrzność Boża, że niewiele po nawróceniu, kiedy zacząłem uczęszczać do kościoła na mszę z pragnienia częściej, czyli tak naprawdę w niedzielę plus jeszcze w tygodniu, ksiądz tamtejszej parafii zaprosił mnie, moją żonę, siostrę też, bo tam też chodziła do tej parafii, na rekolekcję REO, rekolekcje ewangelizacyjne odnowy w Duchu Świętym, które miały być w tamtej parafii. I bardzo mi się nie chciało na nie iść, ale stwierdziłem, że czemu nie, jest to blisko domu, spróbujemy. I to był niesamowity czas, bo właśnie tam zostałem posłany do rodziny, kiedy usłyszałem słowa proroctwa. I po tych rekolekcjach zawiązała się wspólnota odnowy w Duchu Świętym, którą miałem okazję częściowo współtworzyć i zarazem wzrastać. Mieliśmy tam wieczory uwielbienia, jakieś małe ewangelizacje, posługę w Caritasie. Było sporo osób ubogich, którym można było pomagać. Więc to był bardzo dobry, że tak nazwę, strzał po samym nawróceniu, że miałem od razu tą drogę pilotażu, takiego już wsparcia, oparcia na wspólnocie. Rodzina to raczej podśmiechiwała się albo machnęli ręką, przejdzie im, ale jeżeli chodzi o przyjaciół, to właśnie to nawrócenie zweryfikowało, kto jest moim przyjacielem. Ludzie, z którymi ćpałem lub z którymi piłem, okazało się, że są ludźmi dla mnie kompletnie obcymi, bo chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby mieli się z kim napić. Ludzie, którzy nas zapraszali na posiadóweczki, niby takie przyjacielskie, fajne, żeby sobie pojeść, żeby się upić, przestali się do nas odzywać, bo wiedzieli, że przestałem pić alkohol. Szczególnie wódkę. Oddałem ją kiedyś Maryi podczas takich, podczas peregrynacji obrazu, więc poprosiłem ją, był moment, żeby jej coś oddać, Więc wpadłem na genialny pomysł, żebym oddał jej to, co mi najbardziej ciąży, czyli picie wódki, bo po wódce robiłem najgłupsze rzeczy i oddałem jej to. I przez to, że przestałem pić wódkę, na weselach ludzie dziwnie się na mnie patrzyli. Na urodzinach gdzieś, na różnych po prostu imprezkach. Zobaczyli z czasem, że nie piję. I te przyjaźnie rozleciały się, odsunęły się. Aczkolwiek mój najlepszy przyjaciel po kilku latach zwrócił się do mnie o pomoc. I miałem okazję mu opowiedzieć o Bogu. On był z bardzo patologicznej rodziny, gdzie było pełno złodziejstwa, kradzieży. I zabrałem go na rekolekcję Jezus na stadionie, gdzie był też ksiądz Baszabora. I mój przyjaciel podczas adoracji dostał manifestacji demonicznej. Spojrzałem na niego, on po prostu miał żyły na głowie. Zaczęło mu wykręcać ręce, nogi. Upadł po prostu sztywny na podłogę. Zaraz przybiegła diakonia modlitewna. Wspólnie zanieśliśmy go ze sztywniałego po prostu do sali takiej, gdzie byli księża i służyli modlitwą. I brałem udział razem z tymi księżmi w modlitwie takiej uwolnienia nad Łukaszem. I od tamtego momentu po prostu ja już wiem, nie wierzę w Boga, tylko wiem, że Bóg istnieje i zło istnieje i to jest po prostu nieustanna walka dobra ze złem. I to właśnie odnośnie przyjaciół, tak, to był mój przyjaciel, który niestety później znów odsunął się ode mnie. Już na dobre, zmienił numer, nie mam z nim kompletnie kontaktu, ale ewidentnie alkohol, używki zbliżają do siebie ludzi i polecam każdemu, każdej przyjaźni, gdzie ktoś myśli, że ma super przyjaciela, super przyjaciółkę, spróbować porozmawiać, spotkać się kilka razy bez tych używek i wtedy zweryfikować, czy macie o czym rozmawiać. Wpłynęło dość mocno, ponieważ tak jak wspomniałem na początku, otworzyłem się na rodzinę. Rekolekcje, na których byłem, rekolekcje ewangelizacyjne odnowy, kończą się taką modlitwą wstawienniczą i kilka osób modliło się nade mną i dostałem od jednej pani takie słowa: Bóg posyła cię do rodziny. Ja na tamten czas nie wiedziałem, o co chodzi. Myślałem, że chodzi o relacje z moim najstarszym bratem, których nie mam relacji, że wiem, że on tak średnio z Panem Bogiem ma po drodze. Myślałem, że tam chce mnie Bóg posłać. Ale nie, trzeba było długo czekać, minął rok i w trakcie tego roku zrodziło się we mnie pragnienie i pragnienie w mojej żonie, że otwieramy się na potomstwo, na które byliśmy wcześniej zamknięci. I dziś, kiedy o tym myślę, mając czwórkę dzieci, już rozumiem, o co chodziło Bogu, że posyła mnie do rodziny. Jestem szczęśliwy, jak wspomniałem, jako ojciec, mąż wspaniałej żony Angeliki, z którą znam od 21 lat, czyli większość mojego życia. Jestem z nią razem. I razem się nawróciliśmy z Angeliką. I to jest mega wielkim błogosławieństwem, bo dzięki temu możemy razem trwać, prowadzić na dzień dzisiejszy wspólnotę. Niedużo małą wspólnotę pod Warszawą, w takiej małej miejscowości koło Nadarzyna. Jesteśmy w tym razem. I jesteśmy cały czas, jestem cały czas w rodzinie. Wspólnota mnie nie oddziela od żony. Chodzimy razem na ewangelizację, jeżeli mamy taką możliwość. Mamy pragnienie dzielenia się z tym, co przeżyliśmy i tym, co trwa w nas, ponieważ nawrócenie to już przeżywamy praktycznie co jakiś czas w naszym życiu. Chcemy się tym dzielić z innymi ludźmi. I pragniemy dzielić się z ludźmi, których spotykamy przypadkowo. Jesteśmy po takiej formacji na Akademii Rozwoju Talentów, którą prowadziła Magdalena Plucner. Prowadzi obecnie z księdzem Rafałem Jarosiewiczem. I oni dają tam wskazówki. Jest to szkoła taka weekendowa raz w miesiącu. Jak ewangelizować. I po prostu wychodzimy na ulicę, na przykład z książkami, na przykład z batonikiem albo czymś miłym. I zaczepiamy ludzi i pytamy się ich, czy wierzą w to, że Bóg ich kocha, jak wygląda ich relacja z Bogiem. I wiele osób naprawdę chce o tym rozmawiać i wiele osób też po takiej głębszej rozmowie wyznaje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i rodzi się w nich też pragnienie, aby poznać tego Boga, którego my znamy.

0: Cieszę się, że to trwa, że to, co otrzymaliśmy, to mamy pragnienie dzielenia się tym i oddania tego dalej, tej właśnie miłości Bożej.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Panie, chcemy być z Tobą w jedności, chcemy, Panie, otwierać się na Twoje natchnienia. Przychodź teraz. Rozpalaj nasze serce, żeby z obfitości mówiły usta przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Wojciech Warecki. Witam.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Zazwyczaj, kiedy rozmawiam z ludźmi, to są takie dwa modele historii. Jeden to jest taki, że ludzie zawsze byli z Panem Bogiem, a drugi to jest taki, że nagle gdzieś w pewnym momencie był łup. Jak to było w Pana historii?
2: No być może to jest model trzeci, bo ja odkąd pamiętam, to zawsze byłem z Panem Bogiem, ale łup też bywało. I to łup takie, no, rozmaite, ale to ja nigdy nie miałem takiego, ja miałem chyba takie jakieś szczęście, że zawsze miałem taką całkowitą pewność,

0: Myślę, że zapewne dzięki rodzinie.
1: Jaka to była rodzina?
0: Fajna.
1: Miejska, wiejska?
0: Wiejska, nie, no my mieszkamy w Warszawie. Rodzina miejska, fajna, ciepła, fajne babcie. To zwłaszcza tu mówiłem to ostatnio o tak babci Feli, która była taką osią tej całej rodziny. Mama nauczycielka, ojciec, fajny ślusarz, brat. Także rodzina po prostu bardzo się kochała i także było w porządku po prostu.
1: Wśród sąsiadów w takim środowisku bliskim to, że rodzina jest wierząca, to było normalne czy raczej nie?
0: Normalne, bo to...
1: A to gdzie w Warszawie tak jest?
0: Na kole. Takie, no, znaczy ja to w ogóle bym tego też nie... To nie jest tak, że tam jakoś tam było tak, no szczególnie to... Ale to było zwykłe środowisko robotnicze, ludzie chodzili do kościoła. Być może było małe nasycenie elementem partyjno-ubeckim. Jakoś tam tak szczególnie to, że ktoś chodził do kościoła, bo najzwyczajniejsze w świecie i tyle. No i myślę, że jakby zawsze miałem takie wrażenie, że świat jest tak zrobiony, że jest Bóg. Oczywiście zawsze to wyobrażałem na swój taki najpierw dziecinny sposób. To są takie właśnie wyobrażenia, z takiego dobrego dziadka z brodą, który gdzieś tam siedzi, nie wiem, przegląda wczorajsze gazety i planuje, co będzie jutro, a ktoś jest niegrzeczny, to go tam po prostu skarci, nie? No i oczywiście to ewoluowało. Może nie oczywiście, bo wiem, że znam ludzi, którzy na tym etapie się zatrzymali i dalej tak myślą. No ale na pewno jest takie przesilenie związane z takim wiekiem, nie wiem, jakieś tam dojrzewania, bo wtedy następuje bunt i ludzie się buntują przeciwko różnym rzeczom.
1: Ale najpierw, zanim ten bunt,
0: tak,
1: to taki chłopak, jak ja go sobie powinienem wyobrazić w podstawówce?
0: Tak.
1: To ten taki, który w pierwszych ławkach siedzi?
0: W ostatniej, absolutnie, w ostatniej od okna.
1: Ale w klasie lubiane, czy nie?
0: Raczej tak.
1: Wódz Indian, czy też taki, który się po kątach chowa?
0: Nie, no może nie, też nie wódz Indian, ale raczej w takiej grupie, która nadaje ton, gra w piłkę, po prostu chodzi na Legię, prawda? Czasem się awanturuje, ale tam z nauką nie ma problemu, bo to była wyjątkowo przyzwoita szkoła. Dobrzy nauczyciele, także tu tam akurat ten powiew komunizmu tam był jakby najmniej odczuwalny. O, i taki, no to tam w szkole podstawowej było dobrze, no sobie bardzo.
1: A bunt od czego się zaczął?
0: Znaczy właściwie, bo to jest tak, no ja zmieniłem, bo potem, no zmieniłem, no potem jak się zaczyna szkoła, średnia szkoła, ja we mnie, mimo że tam mam dużo przyjaciół ze średniej szkoły, to bardzo negatywne we mnie odczucia wzbudziła. Nie wiem, czy to akurat tu warto o tym szczegółować, ale to była, po prostu mi się ta szkoła nie podobała. Z różnych względów, ja zresztą sam też zachowywałem się. Oni po prostu we mnie wywołali, no w cudzysłowie, takiego czorta i ja po prostu w pełni starałem się, dałem mu szansę, żeby się ujawnił, tak? Oni mi dokuczali, ja dokuczałem im i 4 lata to były ciężkiego wojowania i w dużej mierze z wielu punktów widzenia był to czas stracony, a potem musiałem mozolnie wiele rzeczy odrabiać, no bo to na samej kontestacji to się daleko nie zajdzie. No i wtedy przychodzi taki czas, że człowiek idzie do kościoła i sobie myśli, a nie pójdę do kościoła, tylko sobie pójdę na przykład na ławkę i poczytam elektronicę, bo wtedy akurat. No i to tak, ale to nie trwało nawet specjalnie długo. A muszę przyznać, że to tam kilka razy, tak? No i potem z jakichś względów pamiętam, bo ja miałem taką wizję wiary i religii, taką dziecinną, że to jest taka... No bo wtedy chodziło się, w szkołach nie było religii, chodziło się na religię tam do kościoła. Tam z tą religią bywało różnie. Tam pamiętam był jeden taki ksiądz, który po prostu bardzo chętnie kursantom przylał, bo byli bardzo niegrzeczni. No i to wszystko, ta nauka religii to też nie była jakaś taka w moim pojęciu zborna, bo oderwała od naszych doświadczeń. No zupełnie na przykład inaczej niż teraz to wygląda. No, to ja jakby po prostu, no ta moja wiedza gdzieś stanęła na jakimś takim, no zupełnie infantylnym poziomie. I ja nie pamiętam, kiedy to było, ale ktoś mi powiedział o świętym Tomaszu, że jest tam taki, on był taki mądry, a mi to zawsze imponowało, bo jak ktoś ma pretensje być najmądrzejszym na świecie, no to taki mądry. No i ja wziąłem, pamiętam, któreś z pism tego Tomasza i zacząłem czytać, już nawet nie pamiętam dokładnie, co to było, no i po prostu Byłem nie zrozumiałem oczywiście tam wielu rzeczy zawartych, ale byłem zdumiony w ogóle mocą tego przekazu, że po prostu, że ktoś taki, tak mądry, no to może coś tam jest na rzeczy z tym Panem Bogiem, że można inaczej do niego trafiać. No i tam po prostu zacząłem szukać, bo zawsze lubiłem sam szukać. No i potem te lektury zaczęły się pojawiać, no czy tam Augustyn, czy no także po prostu. I potem to już poszło. No potem liceum, to które w moim okresie, moim zdaniem, było najgorszym takim okresem antyrozwojowo w moim życiu. Potem to już jakby miałem zupełną jasność w tych sprawach. I no i to jeszcze mi się z tą psychologią bardzo ładnie połączyło i sobie po prostu szukałem i no i szukam dalej po prostu. No także takie było boom. No. Ja to myślę, że po prostu takie boom w wielu wypadkach może ludzi też no, na trwale odrywać z różnych względów. No.
1: I jak później?
0: To znaczy, zdominowała polityka po prostu, czyli tam no, wydawaliśmy książki, założyliśmy wydawnictwo, studiowaliśmy, użeraliśmy się z tą policją. No tam po prostu tak właściwie polityka do 1986 roku, taka rozumiana jak knucie, no absolutnie była no rzeczą zajmującą większość życia. My żeśmy studiowali tam, oczywiście też udało mi się te studia skończyć dzięki pomocy i życzliwej postawie Wydziału Psychologii. Ale także to dorosłe życie to dość szybko jakby to przyszło, bo my nie dostawaliśmy pieniędzy. Tam skądinąd, my sami żeśmy na to zarabiali po prostu. Także to była taka firma wydawnicza z moim bratem i tam przyjaciółmi, Leszkiem Stalem. No i to funkcjonowało ładnych parę lat. No. Także tu mieliśmy takie solidne przetarcie. Tam nawet żeśmy kilka razy mieli przyjemność czy nieprzyjemność być zatrzymywanymi przez policję. No,
1: milicję.
0: Milicja, tak, właśnie. I to miało takie, no... To oczywiście zawsze takie dramatyczne przykłady mają taki wymiar, jakby człowiek od razu jak trwoga to do Boga i to napięcie takie codzienne było silne jednak.
1: I w jaki sposób wtedy Bóg był obecny w Pana życiu, w tym czasie?
0: No to zupełnie, to tam się przypomina takie zupełnie przedziwne zdarzenie, jak w 80... No w ogóle... Bo to jest historia, którą wyłącznie można tłumaczyć taką jakby opatrznością boską czy opieką boską. No, my mieliśmy taki lokal na Stegnach, który była taka historia, że był zagrożony, że jakiś dostaliśmy sygnał, że tam może przyjść ubecja i tam no nawet ktoś mi do mnie powiedział. Powiedziałem, że muszę tam iść zobaczyć, uprzedzić, żeby tam coś z tym zrobili. No a my wtedy drukowaliśmy książki i tuż, jeśli chodzi, jak ktoś drukował, to po prostu jest nie do pozbycia się. No to ubecja w ogóle natychmiast, jak oglądała ręce, to na ktoś tydzień temu drukował, bo strasznie trudno się pozbyć tego tuszu. No ja powiedziałem, że tam pójdę, ale mieszkaliśmy na Żoliborzu i tam była taka stara, paskudna wanna. Ja obiecałem żonie, że tą wannę wyczyszczę, bo ona tam, no i tą wannę szorowałem godzinę, tam czy więcej nawet, bo to masakryczna robota. I po prostu zszedł mi ten tusz z rąk. I pojechałem tam do tego lokalu, gdzie zostałem natychmiast złapany w takich, no, w tragikomicznych okolicznościach, a tu nie ma co tego rozwijać. I oni natychmiast zaczęli oglądać mi ręce. Bo oni wiedzieli, że ja tam gdzieś jadę do tej drukarni, wiedzieli, że gdzieś tam czeka samochód i byli szalenie rozczarowani, bo tam moi koledzy wbrew instrukcjom, oczywiście w tym mieszkaniu było dużo fantów. I tam w ogóle materiał był na, moim zdaniem, nie jeden proces, a ze trzy co najmniej, a to był 80. chyba drugi rok. No także wtedy to zupełnie nie było żartów. Pierwszy rok po stanie wojennym. No w każdym razie. No i trafiliśmy do aresztu na Mostów. No i tam się siedziało, a potem się zwykle dostawało sankcje. No byłem absolutnie przekonany, że ta sankcja tam jest w ogóle bez żadnej dyskusji zapadł. No i nagle otwiera się tam ta cela. Już nie dość, że nikt mnie nie prosił na żadne przesłuchania. Nagle ta cela się otwiera i tam ten profos, czy jak tam się ten nazywa, mówi, pan się tu szykuje do wyjścia. No. Jest pełne zdziwienia. No więc tam ci ludzie, którzy tam mogli, dali mi sprawy do załatwienia, bo to taki obyczaj, żeby tego powiadomić. Bo się zaowcieli z przestępcami kryminalnymi. No ale w więzieniu jakby to nie ma takiego, nie ma zwyczaju takiego, żeby tych ludzi oceniać, a na pewno nie w takiej sytuacji. I między innymi ja siedziałem z środkiem rodziny jednego z proboszczów Warszawy, bardzo znanych, on też był znany. I ja poszedłem do tego tam proboszcza i tą wiadomość mu opowiedziałem. Ja byłem przekonany, że on wziął mnie absolutnie za prowokatora, bo przyszedł chłop duży, gęba czerstwa. Patrzy z podełba, coś tam opowiada. Uważam, że, a jego tam ciągle szarpała obecnia. Jestem przekonany, że on był pewien, że to jakaś lipa jest kompletna. No ale tak patrzy na mnie, patrzy i dał mi Pismo Święte. Takie bardzo dobre wydanie, znaczy dla mnie wydanie, bo był Nowy Testament, listy apostolskie i psalmy. I to w takim dobrym wydaniu. I ja te Pismo Święte używam do dzisiaj. I czytam na bieżąco. To jest takie coś, mam różne, może tam inne, ale akurat to jest takie, które zawsze leży w zasięgu ręki. No taka historia, uważam, zupełnie zadziwiająca. No.
1: Ale czy wtedy pan widział w tym Bożą opatrzność?
0: Raczej nie. No, czy ja raczej patrzyłem na to od strony takiej diabelskiej. Ja się doszukiwałem, do tej pory zresztą nie udało nam się tego wyśledzić. Ja się tam doszukiwałem raczej takich zupełnie czarcich, bo nie wiedzieliśmy, dlaczego nas zamknęli, jak to się stało, dlaczego nas wypuścili. Myśmy raczej skupieni. Znaczy, wie pan, tu Pan Bóg był traktowany trochę tak, jak z taką dobrodziejstwem inwentarza, bo tam ludzie się modlą i jak im krzywdy ci źli nie zrobili, no to Bogu dziękowali. Natomiast nie mogę powiedzieć, że ja to w takich kategoriach opatrzności boskiej traktowałem. Znaczy, nie w każdym razie tak jasno bym o tym myślał, bo w ten sposób bym to określił. Że raczej tak, wybawienie od diabelskich mocy, w ten sposób. Mhm.
1: I co? I już wtedy zaczęła się lektura tego Pisma Świętego?
0: A natychmiast, bo to po prostu akurat, znaczy ja czytałem wcześniej jeszcze, ale akurat te wydanie z jakichś względów osobliwych, bo jest w poręcznym formacie, ponieważ teraz niestety muszę okulary zakładać, ale w poręcznym formacie, dobre tłumaczenie, jest po prostu to połączenie Nowego Testamentu, listów i psalmów akurat dla mnie jest bardzo dobre.

0: jak miałem wakacje kiedyś, takie od... Postanowiłem do tego podejść całościowo. Wyczytałem gdzieś, że Wyspiański usiadł w jakiejś, chyba Wyspiański, w komórce na garku i przez tam dobę czy dwie przeczytał całe Pismo Święte. No.
1: W dobę się nie da.
0: Ale no, tam była jakaś taka, że może w trzy dni. No, taką słyszałem relację. No i to jest ponoć prawdziwa, że wziął tam świeczkę, usiadł po prostu i przeczytał tamto. No zdolny człowiek. No, no i bo chciał się to... No, ja sobie pomyślałem, że po prostu trzeba do tego Pisma Świętego podejść całościowo, więc że jest jakiś... To bo właśnie to tak wtedy, tam w jakiś 80, moim zdaniem, czwarty, trzeci rok, żeby podejść całościowo, więc jest jakieś najlepsze tłumaczenie, które było na wakacje i po prostu postanowić, codziennie czytałem, no po ładnych parę godzin, żeby całe to przeczytać, no bo uważałem, że ja tu często w rozmowach używałem tam Pisma Świętego, że to jest jakiś obciach, że się tego nie zna po prostu całego. No. I potem jakby, jak to przeczytałem raz, potem drugi raz, no to, a potem jakby czytam na bieżąco, czasem więcej, czasem mniej. Bardzo dużo używamy z bratem jakby Pisma Świętego jakby do ilustracji tego, co piszemy, bo tam można dużo znaleźć tego typu rzeczy, nawet tam a napisaliśmy takie kilka artykułów, tam terapia według Jezusa z Nazaretu, czy na przykład, czy chciałbyś, żeby Pan Jezus był Twoim szefem? Także takie pytanie, że lektura Pisma Świętego zmienia człowieka na pewno na paru płaszczyznach. No pierwsza to jest taka, to jest czysta poznawcza, prawda? No to jest bardzo dobra literatura, tam historia, no ktoś, kto z tym obcuje, kto czyta, to po prostu jego to polepsza mu gust, rozum, wiedzę. Potem taki drugi poziom to jest taki na przykład psychologiczny, że wiele jakby takich pomysłów i rozwiązań psychologicznych z takich jakby no terapii, to takie słowo naukowych, tak, ale jakby wymyślonych przez psychologów znajduje podbicie, odzwierciedlenie w Piśmie Świętym. No, trzeci poziom to jest taki, ja bym powiedział, osobisty bardzo, że to po prostu jest taka relacja z Bogiem, no bo tam jest jakiś fragment Pisma Świętego, który się na przykład tak jak dzisiaj brat mi mówi, bo wieźli mamę do lekarza, bo mama tam jest ma problemy z chodzeniem, wieźli mamę do lekarza, a to transport musiał przyjechać, no bo całe historie na rezonans i brat do mnie dzwoni, mówi tak, słuchaj, mówi, ty wiesz, jakie dziś było czytanie o tych czterech, co paralityka zanieśli do Pana Jezusa. Mówi, no to po prostu takie są na przykład koincydencje i pożytki z czytania Pisma Świętego. No każdy na pewno ma w Piśmie Świętym, może znaleźć jakieś swoje credo, prawda? No tam ja mam kilka, no na pewno jest takie, że poznasz prawdę, a prawda uczyni się wolnym. Tak, i to jest takie. Potem jest bardzo, jestem przywiązany do takiego wersetu, coś by było z tego, żeby człowiek zdobył cały świat, a odniósł szkodę na duszy. No i wiele jest takich. No, no oczywiście tak, no taki wymiar już czysto... No teologiczny to nie jest dobre słowo, ale taki religijny w sensie takim... Że no to człowieka po prostu buduje jego relacje z Bogiem, no bo to zna te znaczenia, czyta, no pomyśli, no w ten sposób myślę, tak, na takich poziomach. I te wszystkie, oczywiście to jest wszystko razem zmieszane jakby, no.
1: I w jaki sposób ta historia się rozwija, bo mówił Pan o tym, że wstrząsy też były. Jakie?
0: My mamy taki, pamiętam jak prowadzi, no bo ja się tak zastanawiałem przed tym naszym, że tak opowiem dość ogólnie, bo kiedyś żeśmy na wielu psychologów w ogóle interesuje się taką, czymś takim, co się określa jako ezoterykę. Czy tam. No i oczywiście my też mamy taki epizod tam w naszych działaniach i zastanawiałem się, jak to w ogóle się dzieje. No w naszym wypadku to jest tak, że prowadzi się firmę, tam sam jakiś jakiś zmęczony, ma kłopoty i zwykle pojawia się ktoś, kto mówi, słuchaj, ja ci pomogę. No dobra, no a to jeszcze były te czasy, to też tam 90. któryś rok, kiedy tu w ogóle na ten temat mało się mówiło, w ogóle bardzo. No i wyjmuje na przykład teaching, mówi, słuchaj, ja ci tu pokażę, jak to działa, nie? No dobra, to pokaż, nie? A to jakieś, słuchaj, są głupstwa, nie? Nie, nie, mówi, słuchaj, nie? No oczywiście, jak to, to jest takie, to w wypadku takich metod to jest takie, trochę działa, trochę nie działa, no na pewno jest frapujące. Gdyby to w ogóle było całe do chrzanu, no to w ogóle nie byłoby o czym mówić. No sęk w tym, że to od czasu do czasu coś tam puści, prawda? No. No i nam się to bardzo spodobało, bo to zaraz, ja w ogóle później, post factum, jak żeśmy, to naprawdę dzięki opatrzności boskiej, ja to nie wiem dokładnie, jak to się odbyło, z tego jakby wyszli, znaczy to tam też bym nie przesadzał, że to jakieś tam było strasznie dramatyczne, ale mogło być. To ja potem przeczytałem taką książkę, na przykład takiego pana, który się Wirlinde nazywał. I on opisywał swoje tam przeżycia z tym związane. To, co utkwiło mi w tym, co on mówił, że cała jego wiedza, inteligencja w niczym mu nie pomogła. Że tylko po prostu jakby wspierała jego próżność. Jeszcze, no jakby tak, no i to ten proces tak ewoluuje, no bo to jak I Ching, to zaraz tam jakiś tarot się pojawia, tam ktoś tam przed propozycją wydania książki, no i to tak po prostu.
1: Ale tarot stawiany samemu, czy przez kogoś?
0: A to w ogóle, bo to jest długa i ciekawa, znaczy taka dość wieloaspektowa historia, bo tak, no tarot, no to się ma swoją talię, prawda, tego tarota. Tak, no to się próbuje postawić, to coś z tego wychodzi, ale ja myślę, że nie wiem, na szczęście jakoś nigdy nie takiego w sobie nie czułem szczególnego zaangażowania. Mi to się podobało, bo mi się wydawało, że to da się zamknąć w takiej formule, że to są takie jakieś procedury semiotyczne, jakieś nawet może testy, czy jakieś projekcyjne historie, którymi da się uzupełnić psychologię. Że jak się tak tam pożeni te różne taroty, astrologię, to tamto, no jak to się tak pożeni na to się naukowo i tak spojrzy, jeszcze się pomacha wahadełkiem, tak, to z tego po prostu będzie wiedza. I ja nawet nie wiem kiedy, zacząłem dochodzić do wniosku, nie wiem czy sam, czy to miałem dość dramatyczne wtedy jeszcze też problemy życiowe, ale jakby to z innej sfery, że to po prostu jest pozór wiedzy. I to dla mnie był argument. Że gdzieś spotkałem takie powiedzenie, że to jest pozór wiedzy. A ja po prostu zacząłem to podejrzewać. Że za tym w ogóle nic nie stoi. Że to jest bardzo efektowny sztafasz. Po prostu. Potem.
1: Realnie nie pomaga.
0: Nie, no ale to pozór wiedzy. To po prostu. A to jest jeszcze tak zrobione, że w to się można zagłębiać w nieskończoność praktycznie, bo to tak jak taki fraktal rośnie, to tego jest dużo. No. Tam spotykaliśmy różnych tam czarodziei, pamiętam, którzy chcieli z nami jakieś tam firmy otwierać i tak dalej. No i po prostu dzięki, nie wiem, no na pewno boskiej pomocy, odrobinie własnego rozsądku, żeśmy to wszystko wyrzucili w diabły. Ale nauka jest taka jakby, że ja rozumiem jakby mechanizm i zawsze tak sobie postanowiłem, że ile razy mam okazję, jak ktoś mówi o wróżeniu, to zawsze z dużą przyjemnością mówię o swojej głupocie. I tak sobie postanowiłem, żeby ona była jakby ostrzeżeniem też dla innych ludzi. Bo wielu osobom się wydaje, że bo jaki jest mechanizm tak naprawdę? Jaki jest cel? No jeżeli ktoś bardzo aktywnie wchodzi w takie techniki, to on chce zawłaszczać innych ludzi. Chce jakby zawłaszczać ich życiem, no po prostu chce rządzić ich życiem, chce kontrolę nad ich życiem, to w gruncie rzeczy do tego się sprowadza, no. No do tego dochodzi próżność, ego robi się jak śpiwór, prawda, wielkie i ten ktoś tam będzie teraz komuś mówił, co ma robić w życiu, a czego ma nie robić, no. Zwłaszcza, że no to takie po prostu psycholog zaczyna powoli robić się szamanem, czy jakieś ma pretensje do kapłaństwa, czy jakby.
1: Ile ta fascynacja trwała?
0: Ja wiem, trudno mi tak powiedzieć, no ze 2 lata. To takie nam po prostu wydawało się, że w tym jest jakaś tam za tym stoją, bo to Jungu zaraz, prawda, tam archetypy, tam to się wszystko takie.
1: Czy działy się jakieś rzeczy nadzwyczajne?
0: Właśnie mi się wydaje, że nie. Nic, no ja bym tam, to znaczy. Ja tak myślałem nawet, ale nie wydaje mi się, no, bo tam no, trudno jakby w każdym kłopocie życiowym dopatrywać się, bo to jest szalenie łatwo się zasugerować, prawda, że że sam każdy człowiek ma jakieś fazy w życiu, raz ma mniej pieniędzy, raz ma więcej. Firmy się rozpadają, powstają. Po prostu nie wydaje mi się po prostu, żeby... Raczej konsekwencje, jakie ponieśliśmy, to polegały raczej na takim... To raczej bym potraktował jako takie duże ostrzeżenie, że jak łatwo można ulec temu. Jakby ja to sam dla siebie traktowałem jako taki asumpt do pokory. Co sobie tam przypominam o tym, to zawsze sobie myślę, że tam... A to przecież jest strasznie takie ekscytujące, no te celebrowanie tego wszystkiego.
1: A jaki był bezpośredni bodziec do tego, żeby to rzucić, bo to nie jest takie proste.
0: Ja wiem,
1: rzucić.
0: Ale właśnie po prostu też nie było... Ja po prostu miałem poczucie, że to nie ma sensu. Że to jest pozór wiedzy. No, a zawsze jakby przywiązywałem dużą wagę do tego, żeby szukać wiedzy. No.
1: A jak ta fascynacja wpłynęła na relacje z Bogiem w tamtym czasie?
0: No to jest, a kiedyś nawet słuchałem chyba jakiejś tam pana audycji, mówił pan tak, że przyjmował jakiś bioner Gotaputa i oczywiście w kościele, tak? I to jak tam chorował ojciec, no to przyjmowali ci różni cudacy, no to oni oczywiście przyjmowali w kościołach, no. I to się wydawało po prostu, że to jedno z drugim jakoś się do siebie ma, tak? Że to sobie jakby nie zaprzecza. Zresztą część z nich się przecież ubiera w takie szaty, że twierdzą, że nie, no przeciwnie, że to przecież nie. Dopiero potem, jak ktoś się w to zagłębi i zrozumie istotę gnozy, że to jest no naprawdę zupełnie coś innego niż wiara w Boga, to... my nie czuliśmy sprzeczności. Taki po prostu, to może było płaskie pojmowanie.
1: Ale na taką zwykłą codzienność modlitwy, lektury pisma, jak to wpływało?
0: Znaczy tak, nie potrafiłbym powiedzieć nic takiego, co by z dzisiejszego punktu widzenia chyba bym wymyślał. Nie wydaje mi się. Być może oczywiście na pewno jest, jeśli człowiek się bardziej zajmuje I Chingiem, to na pewno zajmuje się mniej lekturą Pisma Świętego. Te procesy są po prostu bardzo takie nieuchwytne, no, że wieczorem zamiast może przeczytać sobie ze 2-3 psalmy, no to bierze I Ching i tam po prostu wyszykuje dziury w przyszłości. No. I co by tam, to na pewno taki wpływ był tego typu. Natomiast...
1: Czyli dużo szczęścia.
0: Tak, absolutnie. To ja w ogóle nie... Tam absolutnie. To... Z tym, że no jakby no dużo szczęścia, jakby nie, my nie mieliśmy takich, jakby może bym powiedział, czy diabolicznych, czy no nie mieliśmy intencji jakby takich bardzo ekspansywnych. No. No, nam chodziło naszym zdaniem o niewinne takie poznanie, że to jest takie odkrycie, a to były jeszcze te czasy, kiedy tego nie było praktycznie. To teraz w każdej księgarni to jest tam 50 książek, a tego nie było. I to było takie no nieoczywiste wtedy. No.
1: I co dalej się dzieje w życiu z Panem Bogiem?
0: Z Panem Bogiem? No, na tym wymiarze to ja... ja bym powiedział tak, że takie jest taki obraz, taka ikona koptyjska. To jest taki przeor Manes. To jest ikona, która się nazywa Pan Jezus z przyjacielem. Ja po prostu sobie obiecałem, że tą ikonę zrobię sobie kopię i powieszę w domu. Bo to ona odda jakby istotę w moim pojęciu mojej relacji z Bogiem. Że tam jest stoi, nie wiem czy pan kojarzy, bo to ja to wynalazłem po prostu przy okazji pisania jakiejś książki. To jest wyjątkowa ikona w wyjątkowych kolorach, wyjątkowo przedstawiona, ale tam jest przedstawiony Jezus, przeor Menes. On obejmuje tego przeora, pomiędzy nimi te ramiona tworzą krzyż i oni po prostu w przyjaźni. To zupełnie rzadka historia. No, znaczy rzadka w tym sensie, że na tamte czasy takich ikon nie malowano. jakby ja takie mam wrażenie, że ja po prostu staram się krok po kroku jakby tą się zaprzyjaźniać. No.

0: Bo to tak, no jeżeli w pracy zawodowej, prawda, jak przychodzą ludzie, którzy, bo my zajmujemy się takimi trzema rzeczami. Z różnym natężeniem. No jeden to jest taki wymiar biznesowy, to tam znaczy szkolimy ludzi, tak? Jak tam negocjować, czy pracować zespołowo, czy no, na przykład w gimnazjach dzieci, jak się uczyć. Kiedyś więcej żeśmy terapeutyzowali ludzi, no teraz jakby ten wątek, no jest tam, teraz po prostu jak ktoś się zdarzy, no jak ktoś przyjdzie i tam poprosi o pomoc, to staramy mu się mówić, no i pisanie, no piszemy tam do gazet, jakieś książki. I teraz tak, w każdej tej dziedzinie pracy jakby ten Bóg jest zwyczajnie obecny, no bo po prostu jakby odniesień jakby, czy do Pisma Świętego, czy to tam ludzi, którzy dokonywali refleksji na ten temat, po prostu jest dużo. Zwyczajnie, no dużo bardzo jakby zaczytujemy, czy Jana Pawła II, czy Augustyna, czy Tomasza, no tego jest dużo, no po prostu, że to jest jakby taka codzienność. Człowiek rośnie, dojrzewa, to życie się zmienia. Tam uważam, że takie za swoje duże osiągnięcie uważam to, że dzieci pokończyły dobre katolickie szkoły. Że jakby możemy otwarcie na te tematy rozmawiać, że chyba są dobrymi chrześcijanami. Że po prostu no, to ewoluuje w taką, że ta relacja z Bogiem to jest jakby za wiekiem człowieka. Bo jeżeli, bo ja na przykład, ludzie, no, ja na przykład bardzo lubię, teraz już niestety nie chodzić do budek z piwem. I tam sobie gram szachy, czytam książki. Jakiś miałem taki okres w życiu, że po prostu, no, z różnych względów po prostu szedłem sobie na piwo do takiej budki, miałem tam długie włosy, grałem w szachy, no i tam ci ludzie może nie byli raczej tam z takiego bardzo uniwersyteckiego autoramentu. I to przezabawne, bo to, że ja tam rozmawiałem wielokrotnie o Bogu i grałem z nimi w szachy. I to lata trwało. To po prostu rzecz zupełnie przeciwna, ale słyszałem historię w ogóle zdumiewająca. Kiedy tam gość mi opowiada, że przestał wierzyć w Boga, no to ja mówię, słuchaj, no ja rozumiem, no bo co tam, no to. Ale dlaczego, nie? Ja mówię, słuchaj, powiem ci, co mi się zdarzyło. On jechał samochodem. I padła taką historię, że jechał samochodem i jego wyprzedziły dwie zakonnice. Samochodem. I on po prostu uznał to za kamień obrazy. I przestał chodzić do kościoła. To jest prawdziwa historia. I ja takich historii słyszałem wiele. Że jak facet tam w wieku już poważnym, tam na przykład ma wizję takiego, no, Pana Boga z brodą, co to siedzi na chmurze, czyta wczorajsze gazety, prawda, i drapie się po brodzie i planuje, co to ma być jutro, tak? I ja myślę, że to jest główny powód takich jakby odejścia, no jakby, że infantylizacja ogromna po prostu. Jakaś no, zupełna, no i to jakby, że jak można no, używać w cudzysłowie Boga w życiu, no skoro on tam na tej chmurze, przecież on ma internet, no pojęcia o tym nie mam. Na komputerze przecież też się nie zna jak dziadek Janek, no nie umie komputera włączyć, no i to też mniej więcej taki obraz, no. No i tak, no mam nadzieję, że człowiek będzie się tam robił coraz starszy, tak? No to jakby ten obraz Boga się zmienia, dojrzewa i powinien być taki kompatybilny do człowieka, no. Inne problemy ma 20-latek, a inne no ma ktoś, kto jest chory, ma 70 lat, inaczej patrzy na świat i życie, no to takie.
1: Tak, tak, ale ludzie szansę dostają z wiekiem, to prawda. W takiej codzienności, czy ta relacja w ogóle funkcjonuje?
0: A to w sensie, to ja bym to musiał prosić o wyjaśnienie. Moja?
1: Tak, tak, tak.
0: Jak
1: tak.
0: Najbardziej. To ja po prostu mam taką pewną jakby tutaj...
1: Jak to wygląda?
0: Jak to, no to jest pytanie bardzo takie skomplikowane, no.
1: No relacja... Do osoby, której nie widać.
0: No właśnie, tak.
1: No to jak ją można rejestrować? No przez wpływ na rzeczy materialne, no, prawda?
0: Myślę, No nie, ale tak codzienne można, myślę, mieć poczucie takie, że to
1: zachowania.
0: Myślę, że to, co się robi, jak się coś robi, że ma to sens, że po prostu mimo, że tak się dzieje coś w życiu, to mi się wiele rzeczy nie podoba i chciałbym mieć wszystko tak trzask praski od razu, to ja o tym wiem, bo głównym problemem jest mienie wiary. Bo jak patrzy się rzeczy post factum, to można powiedzieć, że absolutnie wszystko było potrzebne i nawet te głupoty i te błędy, wszystko czemuś służyło. Natomiast jakby wiara polega na tym, żeby mieć taki stan w sobie na teraz, tak? Że nawet jak coś mi teraz się kaszanie, nie udaje i tak dalej, no to też to ma jakiś sens. No i jakby są tacy ludzie, co potrafią działać z ogromną wiarą. No i to jest po prostu wyzwanie. No, że jak mieć taką wiarę w sobie, żeby wbrew okolicznościom przyrody, która w naszym pięknym kraju chyba jest, okoliczności nie są zbyt sprzyjające, po prostu zachować wiarę, optymizm, nie zostać mizantropem, mędrkiem, prawda, być skromnym, pokornym, robić swoje, no to jest, znaczy ja po prostu zawsze miałem taką jakby świadomość, że ja nigdy nie miałem żadnych takich, no nie wiem, czy to jest dobre słowo, cudownych jakby historii związanych z tą sferą, natomiast po prostu jakby być może dane mi było takie niezmącona pewność, że to, co się dzieje, to po prostu tam ktoś z tym jest, no.
1: A jak to się przekłada na decyzje, działania, no, relacji z innymi ludźmi?
0: Przekłada się tak, no w pracy na przykład, prawda, że jeżeli komuś się doradza albo komuś się pomaga i jest po temu możliwość, to często stosuje takie odwołania do Boga, jak są w ogóle całe takie systemy terapii, które można po prostu jakby człowieka, jego życie, jakby zaproponować człowiekowi przebudowę jego życia w oparciu o tam powrót do wartości, tak. Na przykład tak się przejawia. No. Poza tym tak, no, dla siebie człowiek, jak go spotykają niemiłe rzeczy w życiu.
1: O to właśnie pytam.
0: No to jest po prostu, to nawet psychologia fajnie, to jest taki psycholog Seligman, to on bardzo ciekawie o tym pisał. No to jest po prostu tak, no, że jeżeli człowiek ma dobry system wartości, tak, i czy choruje, czy ma jakieś kłopoty, czy, prawda, no nie zdobył pierwszego miejsca w jakimś konkursie ofert, no to on wie po prostu, że tak czy inaczej to jego życie ma wartość, że to ma wartość, to trudno, no i tak po prostu jest, że on może interpretować swoje trudności w ogóle w kontekście swojego systemu wartości, no. I to jest w ogóle dzięki temu ludzie nie miewają, no. Tacy ludzie są dużo bardziej odporni na depresję, na różne takie rzeczy. Dobry system wartości jest dobry na wszystko. Taki, który tłumaczy dobrze świat, nie jest jakiś wymyślony, jak tam te wszystkie new age'owe historie. No, tłumaczy świat, po co człowiek żyje, co jest złe, a co dobre. Tak, no, ku czemu trzeba dążyć, czy te życie, prawda. I wtedy te kłopoty, które nam się przydarzają, po prostu są przewartościowane, są w ogóle w innym kontekście. No.
1: Pan zmieniał swoje stanowisko w jakichś sprawach właśnie, nie wiem, po modlitwie, po lekturze pisma, czy no bo chcę zrozumieć sens tego sformułowania, że relacja przyjaźń z Panem Bogiem, prawda? W Pana życiu.
0: Wie pan co, no to trudno było znaleźć taki czytelny przejaw, bo ludzie różnie podejmują decyzje, tak? No ja to sobie chodzę po korytarzu i myślę. I po prostu to u mnie to się nie dzieje tak, że po prostu podjąłem decyzję, a potem poczytałem tak Pismo Święte, czy się pomodlę. Raczej myślę tak, że jeżeli mam podjąć takie decyzje albo działania, których nie lubię, które są dla mnie niemiłe albo trudne, to wtedy jakby po prostu, jak człowiek się pomodli, czy poczyta Ewangelię, to wtedy ja nabieram siły po prostu, jakby rozumiem lepiej ich sens w taki sposób. Także trochę tam od tyłu.
1: W tej historii pana życia dotychczasowej, kogo pan poznaje? Kim jest Bóg?
0: Ja myślę tak, że to cała jakby istota tej całej sprawy odwołuje się do słów, do Abba, tak? Ja zawsze byłem przekonany, że Abba znaczy ojcze, tak? Abba znaczy tatusiu i w tym się zawiera cała istota sprawy. Drugie takie jest, ktoś powiedział tak bardzo, takie proste zdanie, że Pan Bóg umie liczyć wyłącznie do jednego. I to jest po prostu, to jest chyba to o co chodzi, że przyjaciel, no kto to jest przyjaciel, kogoś, kogo się można zwierzyć z kłopotów, tak, który nie zawiedzie, który powie prawdę, który się nie będzie mądrzył, tak, pomoże kiedy trzeba, ma zawsze czas, no, że te wszystkie warunki. No wie, no trudno byłoby, żeby na przykład no, Jezus miał jako osobistą, tak jak niektórzy tam moi klienci tłumaczyłem, no jak ty sobie to wyobrażasz, że co, że tam do ciebie ma przez Skype'a rozmawiać, że codziennie rano ma ci się w oknie pokazać, no że to tak no nie może funkcjonować. No.
1: A co to znaczy liczyć umie do jednego?
0: Że dla Boga czy dla Jezusa no istnieje tylko zawsze jeden człowiek. No on nie interesują Boga w takim sensie. Ludzkość masą zawsze rozmawia wyłącznie z jednym człowiekiem. On nie mówi, słuchaj, zobacz tam, tak jak Twain kiedyś pisał, że największą nienawiścią napawali dobrzy chrześcijanie. On nie mówi, słuchaj, zobacz, ten sąsiad przyzwoity nie pije, widzisz, jest sympatyczny, ma żonę, a ty co? Weź się do roboty. I odmówię do wszystkich psychologów czy do wszystkich mieszkańców tam dzielnicy, tylko zawsze wyłącznie rozmawia z jednym tam Wojtkiem, Markiem i to jest no to o to chodzi, no nie mówi nieprawdy, nie schlebia, no po prostu to jest taka naprawdę dobra przyjacielska relacja, no.
1: W jakiej intencji teraz się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
0: Ja myślę tak, że ja mam takie dwie cechy, myślę, że są ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Takie cnoty Ducha Świętego. Jedno to jest męstwo i rozum. Bo odwaga to jest tam od Arystotelesa, cnota cnót. Bez odwagi takiej działania trudno coś uzyskać. A ufam, że o rozum to zawsze warto się pomodlić, żeby mieć większe rozeznanie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był pan Wojciech Warecki. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Dziękuję bardzo.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: I ten moment tych otwartych drzwi i tego wejścia to był moment, kiedy w moim sercu coś się otworzyło. Kiedy moje oczy się otworzyły, ja zrozumiałam, że Bóg jest, że przychodzi, że naprawdę przychodzi, kiedy się go po prostu zawoła. I od tego momentu wszystko się zmieniało.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Wyobrażeń tak naprawdę nie miałam żadnych. Jedyne, z czym mi się Bóg kojarzył, to taki mały obrazek świętego Mikołaja, który moja prababcia miała gdzieś na biurku położony. Kiedyś go zobaczyłam i wtedy Bóg mi się skojarzył z kimś takim starszym dziadkiem, który tak naprawdę gdzieś daleko i mało ważny. Tak naprawdę to było ileś elementów, natomiast było tak, że dzięki siostrze mojego ojczyma trafiłam do klubu. Klub był katolicki, natomiast ja tam chodziłam tylko po to, żeby odrabiać lekcje, żeby oglądać jakieś książki. I któregoś dnia jedna z pań, które się zajmowały tam dziećmi, przyniosła gazetkę Miłujcie się. Na okładce było przepiękne dziecko, a ja bardzo lubię dzieci, więc wzięłam sobie, żeby poczytać, co tam jest o tym dzieciaku. I przeglądając, natrafiłam na historię z czasów komunizmu na Węgrzech. To była historia o dziewczynce, która była wierząca, i o nauczycielce, która była ateistką. I ta nauczycielka bardzo chciała pozbawić wiary te dzieci, więc na każdej lekcji tłumaczyła im, że Boga nie ma, że on nie istnieje, wynajdowała na to różne argumenty. I wiedziała ta nauczycielka, że dziewczynka jest wierząca, więc któregoś dnia wzięła ją na środek, wymyśliła podstęp i zaczęła jej zadawać pytania. Jeśli zawołasz swojego młodszego brata, to przyjdzie do ciebie? I ta odpowiedziała, no przyjdzie. A jeśli zawołasz pieska, to przybiegnie do ciebie? No przybiegnie. A dlaczego przybiegnął? No bo słyszą. A widzisz, słyszą, bo żyją. Ale jakbyś tak, załóżmy, zawołała krasnoludka, to co, przyjdzie do ciebie? I dziewczynka odpowiedziała, że no nie. A dlaczego nie przyjdzie? No bo jest wymyślony. A widzisz, i tak już ją podprowadzała pod takie najgorsze pytanie, które miało ją tak zmiażdżyć, jej wiarę. I zapytało ją, a gdybyś tak zawołała dzieciątko Jezus, to przyjdzie do ciebie? I mała dziewczynka z ogromną wiarą powiedziała, to ja go zawołam. Zaczęła wołać, przyjdź dzieciątko Jezus, przyjdź dzieciątko Jezus. Tam kilkoro dzieci się do niej dołączyło. I w którymś momencie drzwi się otworzyły, drzwi klasy. I w drzwiach ukazało się przepiękne dziecko, które się uśmiechało, które promieniało światłem. I ten moment tych otwartych drzwi i tego wejścia to był moment, kiedy w moim sercu coś się otworzyło. Kiedy moje oczy się otworzyły, ja zrozumiałam, że Bóg jest, że przychodzi, że naprawdę przychodzi, kiedy się go po prostu zawoła. I od tego momentu wszystko się zmieniało. Nawet nie trzeba było wołać, on już po prostu był w moim sercu. Myślę, że nie. Takie łaska nawrócenia, bo wtedy wiesz, że otrzymałam łaskę nawrócenia, łaskę wiary. To jest coś, co się daje za darmo i bez jakiejś zasługi. Z mojej strony ja nic nie zrobiłam takiego, czy mogłabym na to zasłużyć albo jakoś to zdobyć. On po prostu dał siebie w tym momencie mi już. Ciężko. Bo u mnie w rodzinie no nie było wtedy osób wierzących. Nawet przeciwnie, wszystko było takie nastawione antykatolicko, antyksiężowsko, antyklerykalnie. Więc to, że w którymś momencie już jakby krokiem następnym, kiedy zaczęłam chcieć przystępować do sakramentów, kiedy zaczęłam więcej się modlić, to tych ataków na wiarę w domu słyszałam więcej i było bardzo trudno. Kiedy chciałam chodzić do kościoła, to bywały takie momenty, kiedy miałam zabraniane. A oczywiście byłam bardzo gorliwa, chciałam codziennie chodzić na mszę. I myślę, że to też było Boże, chociaż trudne, bo to, że ta wiara była mi tak utrudniana na początku, jeszcze bardziej mnie ugruntowała, że to jest ważne i że to jest potrzebne. Jeszcze bardziej modliłam się sama i głębiej wchodziłam w relacje z Jezusem. No tak, jest takie mądre powiedzenie, że jeśli ktoś nie wzrasta, to się cofa. Więc też mam taką łaskę, że po prostu z roku na rok wzrastam. Najpierw zaczęłam przystępować do sakramentów, modliłam się. Potem odkryłam wspólnotę, pielgrzymki, wyjazdy. zaczęłam wchodzić głębiej w poznanie takiego działu w kościele, jakby działu obszaru charyzmatycznego, ale jednocześnie byłam we wspólnocie, która była oparta na duchowości karmelitańskiej, więc odkrywałam bardzo też taką głębszą duchowość i w niej się formowałam. Potem, kiedy się już przeprowadziłam do Warszawy na studia, to ta formacja nabrała większego dynamizmu. Zaczęłam też się formować w wspólnocie ewangelizacyjnej. No i tak z roku na rok wzrastam bardziej. Właściwie nie pamiętam, jak to się stało, ale wkrótce cała moja klasa wiedziała, że jestem wierząca, że jestem jakoś tak bardziej wierząca niż oni. I to też był taki powód, że nie czułam się do końca akceptowana i przyjmowana w klasie, bo miałam w sobie coś, czego oni nie mieli. Więc kiedy oni wchodzili w swój bunt, czyli w jakieś takie nieposłuszeństwo rodzicom, nauczycielom, wypady na wagary, różne ciekawe wycieczki i rzeczy, które się tam na nich działy, to ja gdzieś byłam na boku, bo ja nie wchodziłam w to wszystko, nie piłam, nie chodziłam na wagary. To było bardzo trudne, ale też potrafiłam przeciwstawić całej klasie i zostać, mimo że oni szli. I ku mojemu zaskoczeniu po latach to też owocuje. Gdzieś tam byłam na studiach, to któryś mój znajomy z klasy się odezwał: Iwanko, bo ty jesteś taka bardzo wierząca, a ja mam teraz taki trudny czas i pomóż mi, proszę. Gdzieś to zostawało, był taki jakby taki znak sprzeciwu. Ja byłam takim znakiem dla nich. Jako dziecko już lubiłam śpiewać. Natomiast kiedy podrastałam, miałam kilkanaście lat, to usłyszałam, że nie mam słuchu muzycznego, że nic z tego nie będzie, że w ogóle nie powinnam w tę stronę wchodzić. A mimo to wchodziłam. Gdzieś tam przypadkiem na jakimś spotkaniu znajomych ktoś miał gitarę, zapytali mnie, czy bym chciała zobaczyć, jak to brzmi, czy mogę jednego akordu się nauczyć. I tak się zaczęło od jednego akordu, od bardzo niepobożnej piosenki, już nie będę mówić jaka. I tak z roku na rok też się uczyłam i śpiewu, i gry. A w końcu dostałam w prezencie gitarę i to już mnie zmobilizowało do tego, żeby się uczyć. I teraz śpiewam bardziej, gram na chwałę Pana, uwielbiając Go. Takim szczególnym momentem dotykania ludzi przez jakąś służbę, przez śpiew, przez grę, to jest dla mnie na początku msza święta, bo bardzo rzadko, ale czasami się zdarza śpiewać psalm. To jest dla mnie trudny obszar. Kiedyś nie byłam w stanie zaśpiewać ani zwrotki. Potrafiłam mylić wszystkie melodie w jednym psalmie. Więc bardzo się blokowałam i nie chciałam tego robić. Natomiast z czasem, im bardziej w to wchodziłam, tym im bardziej odkrywałam, że to jest moment, w którym mogę się modlić przed wyjściem do ambony. Też proszę, Panie, dla Ciebie chcę zaśpiewać. Ty sam dotykaj tych, którzy będą mnie słuchać tym słowem, bo to jest Twoje słowo. I wtedy, kiedy schodzę z ambony, to często widzę po twarzach, ale też w odpowiedziach ludzi, że słuchaj, tak zaśpiewałaś, że dotknęło to mojego serca. To jest ze strony ambony, ze strony psalmów. Natomiast czasami ze znajomymi prowadzimy różne uwielbienia w Warszawie i wtedy też to jest taki feedback z ludzi, od ludzi z ich strony, że podchodzą, to było piękne uwielbienie, doświadczyliśmy Boga w tym. To nie jest moja zasługa jakoś, bo działamy zespołowo, działamy w ileś osób, no ale wspólnota jest po to właśnie, żeby razem dawać Jezusa. Się wyłamię z tego schematu. Ja tak nie miałam. Rzeczywiście przeżywałam ogromną radość i zmianę w moim sercu, bo wcześniej byłam bardzo zamkniętą osobą i nieśmiałą i nie byłam zdolna nawet do opowiadania o kimkolwiek. Natomiast na początku, po tym moim nawróceniu, jeszcze był etap wzrastania, zmiany mojego serca. Pamiętam, to był taki czas mniej więcej roku, jak w styczniu był ten moment nawrócenia. To w grudniu pamiętam, że gdzieś w jakimś czasie jakiejś modlitwy zrozumiałam w moim sercu, że Bóg daje mi taką łaskę odwagi w mówieniu. Wcześniej byłam zamknięta, a właśnie po tym dniu konkretnym jakoś tak się odblokowałam wewnętrznie i mogłam też mówić.

żeśmy wzywali Ducha Świętego bardzo mocno, bardzo głęboko, więc razem z nimi wołałam: przyjdź Duchu Święty, z całego serca. Tak jak potrafiłam wtedy, mając te kilkanaście lat. I w którymś momencie było tak, że poczułam jakoś coś we mnie się zrobiło, że ta moja wiara, która jest mała, w jednym momencie wzrosła bardzo. Zaczęłam bardzo wierzyć Bogu i w Niego. I we wnętrzu gdzieś, nie wiem, w wyobraźni czy w sobie, to jest bardzo trudno opisać. Zobaczyłam taki obraz jakby trójce Rublowa. Takie trzy postacie, które były wokół siebie ze sobą. I w którymś momencie jedna z tych postaci, ale jednocześnie jakby trzy naraz, jakby odeszły od tego stołu i zaczęły gdzieś tam lecieć jak taki ogromny promień, jak taki piorun w takim ogromnym świetle. Gdzieś sobie leciały gdzieś daleko. I ostatnio, co zdążyłam zobaczyć, to, że ta błyskawica się odwraca i zaczyna lecieć w moją stronę. I potem to już było tylko taki potężny błysk i dotknięcie Boga gdzieś wewnątrz, bardzo głęboko, bardzo mocno. Też jakoś trudno pisać. To było jakby wszystko, co we mnie najgłębsze, najbardziej jest mną, zostało tak potężnie wstrząśnięte i dotknięte i przeniknięte tym właśnie światłem. Wstałam, łzy mi leciały z oczu. Nie wiedziałam, czy mam usiąść, czy klęczeć, czy stać, co w ogóle robić ze sobą. To było bardzo mocne doświadczenie. I po tym wszystkim, już czy tego samego dnia, czy następnego, zobaczyłam w moim sercu taką nową myśl, której nie miałam wcześniej. Takie przynaglenie, taką pewność, że o Bogu trzeba mówić. Że nie wystarczy, że On jest, nie wystarczy, że jest się w kościele, że ktoś przyjdzie się pomodli, ale że o Bogu trzeba mówić. To jest ktoś, kto chce, żeby o Nim mówiono. To było coś takiego, co mnie bardzo mocno wtedy poruszyło i zostawiło jak właśnie taki nakaz, takie posłanie do ewangelizacji, które tak naprawdę odkrywałam później, wiele lat później, w czasie formacji. Ale już wtedy to ziarno zostało we mnie wrzucone tak bardzo mocno. I zrozumiałam też, że Duch Święty nie przychodzi tak po prostu, żeby było miło. On przychodzi z zadaniem. Po co? Przede wszystkim dla Jezusa. Dla Niego są te uwielbienia i Jego chcemy uwielbiać. Dla Niego samego. A jednocześnie ci, którzy przychodzą na te uwielbienia, mogą Go spotkać. Czasami mają trudne sytuacje, czasami coś przeżywają. A w momencie, kiedy przychodzą na uwielbienie, kiedy zaczynają Boga uwielbiać, to przestają zajmować się sobą, swoimi problemami. Zajmują się Bogiem. A wtedy Bóg czyni cuda w ich życiu. Gdzie? To są takie trzy miejsca, w które jakoś się włączam. Pierwsze miejsce to jest Katedra Praska. Tam zawsze w drugą niedzielę miesiąca przyjeżdża wspólnota z Koszalina. Wcześniej są zajęcia na Akademii Rozwoju Talentów, w których też uczestniczę. A potem niedziela jest takim dniem formacyjno-uwielbieniowym dla tych osób, które się formują i dla tych osób, które były, uczestniczyły w spotkaniach na stadionie. To jest jakaś taka kontynuacja tej formacji, tych wielkich narodowych rekolekcji. Ale jednocześnie jest to otwarte dla wszystkich, którzy chcą. Oprócz tego jeszcze raz w miesiącu, w pierwsze soboty, prowadzimy takie mini uwielbienia w parafii Świętej Jadwigi na Żeraniu. I też u mnie w parafii na Solcu Świętej Trójcy też raz w miesiącu są takie uwielbienia. Seminarium Uwielbienia Chwały. To jest propozycja Szkoły Nowej Ewangelizacji Koszalińsko-Kołobrzeskiej dla ludzi, którzy chcą się bardziej formować i wzrastać w świadomym przeżywaniu swojej wiary. Jeśli chodzi o akademię, to zajęcia odbywają się właśnie w Koszalinie, odbywają się w Warszawie, odbywają się teraz od niedawna też w Toruniu i nawet w Wielkiej Brytanii. Więc ilość miast to pewnie ogranicza możliwości osobowe. W Warszawie zajęć jest kilka. Można się formować do ewangelizacji, można się formować do modlitwy wstawienniczej. Można się formować po prostu jako kobieta albo jako mężczyzna. Można się formować muzycznie, jako lider, jako muzyk uwielbienia. Są też zajęcia z liderów,

0: jak być dobrym liderem, jak dobrze zarządzać grupą i co tak naprawdę, jakie procesy odbywają się we wspólnocie. Można się formować, porządkować swoją sferę finansową. I od tego roku są też zajęcia z posługi słowa. Ja uczestniczyłam rok temu w kilkorgu z tych zajęć i były bardzo owocne dla mnie. Tak trudno powiedzieć, bo każdy z nich to jakieś inne obszary. Ja chodziłam na zajęcia dla kobiet, zajęcia dla ewangelizatorów, zajęcia dla posługujących modlitwą wstawienniczą. Myślę, że najbardziej osobiście odebrałam zajęcia dla kobiet. Bardzo mnie poruszały. Te zajęcia były w mniejszej grupie, więc też można było nawiązać takie większe, głębsze relacje. I też odkrywać samą siebie jako kobietę, jako córkę Boga. Każdy z nas, to, że ktoś jest kobietą, to, że ktoś jest mężczyzną, to jest jakiś dar i zadanie dla nas, żeby to rozwijać, to, co mamy włożone w siebie przez Boga, żeby tym służyć. Nikt nie zastąpi mężczyzny w pokazywaniu Boga jako skały, jako siły. Nikt nie zastąpi kobiety w pokazywaniu Boga jako kogoś, kto jest czuły i kocha. Uważam, że ewangelizacja jest takim obszarem i zadaniem danym całemu Kościołowi i nikt z tego nie może się wyłamać. Nawet świeccy. Jestem świecka. Więc i mnie dotyczy ten obowiązek i każdy jest na mocy chrztu bierzmowania posłany, żeby głosić Jezusa. Tak, ale to jest właśnie też dlatego, że jak to mówi nam siostra Tomasza na zajęciach, czy Magda, że cały czas chodzimy w butach z pierwszej komunii. Nauczyliśmy się kilku formułek, iluś zasad, iluś przekazań. Chodzimy tym obciążeni, bo nie potrafimy sami z siebie, bez relacji z Jezusem tego wypełniać. A co dopiero mówić o tym, żeby komuś głosić Jezusa, kiedy go nie znamy. Jeśli nie wzrastamy w relacji, nie wzrastamy w formacji, to no to jest jak jest. Bardzo. I nie wyobrażam sobie powrotu do takiego kościoła, który jest martwy, który właśnie nie ewangelizuje, który nie chodzi, który nie kocha. Bo martwy kościół to ten, który nie kocha. To jest pytanie bardzo wskazujące na konkretną odpowiedź. Ja odkąd się nawróciłam, zawsze się dziwiłam, co ze mną jest nie tak, że ja wolę pójść na mszę niż na dyskotekę. Odkąd pamiętam po nawróceniu, to właśnie tak było. Wolałam czytać jakieś pobożne książki niż wszelkie inne. Wolałam spotykać się z tymi znajomymi, o których mogliśmy godzinami rozmawiać o Bogu, a niekoniecznie iść z innymi na piwo. Aczkolwiek uważam teraz, już po iluś latach, że czasami warto jest pójść do baru, czasami warto jest pójść na jakąś dyskotekę po to, żeby również w te miejsca wnosić Jezusa. Taka wiara, której jest ciągle mało, która nie zatrzymuje się na tym, co ma, ale szuka dalej, szuka głębiej, szuka więcej, która bardziej szuka Jezusa, która więcej czyta Pisma Świętego, która bardziej kocha, wychodzi, która nie znajduje sobie miejsca i nie siedzi na kanapie. Myślę, że nie powiem niczego nowego, ale cały Kościół jest charyzmatyczny. Charyzmat to jest dar, więc cały Kościół jest obdarowany. I wystarczy tylko o te dary prosić i je używać, bo Duch Święty jest otwarty, żeby nam je wszystkim dawać. Jest tak, jakby zapytać analogicznie, co zrobić, żeby mieć żywą relację z drugim człowiekiem. Maryja jest nam bliską osobą, więc tak jak nawiązujemy i budujemy relację z kimś, kogo znamy, kogo poznajemy, to tak samo możemy budować i umacniać się w relacji z Maryją. To przede wszystkim się odbywa przez spotkania, przez rozmowy, przez patrzenie w jej oczy, przez czytanie tego, co powiedziała, przez czytanie różnych książek o niej, które prowadzą do spotkania, do relacji z nią. Tak krok za krokiem, coraz bardziej, bliżej też się upodobniamy do niej. Jeśli ktoś chciałby wierzyć Bogu, chciałby doświadczyć takiej łaski, jaką ja doświadczyłam, to dużo nie trzeba. Tylko trzeba odwagi i szczerości w swoim sercu, żeby zawołać: Panie Jezu, przyjdź. Taki, jaki jesteś, do mnie takiego, jaki jestem. I On przychodzi, nic więcej nie trzeba. jako człowiek, który zna swoją słabość, to wiem, że najczęściej jest tak, że zaczynam od Panie Boże, bo coś tam potrzebuję i czasami ta modlitwa właśnie tak wygląda. Ileś adoracji, na które przychodziłam do Jezusa, to było Panie Jezu, bo jest tak, tak, tak i tak. I będąc pół godziny adoracji, zdawałam ostatnie 5 minut, dobrze, to teraz ja słucham, a ty mów. I to też jest jakiś proces, że jestem jak takie małe dziecko, które cały czas mówi, a dopiero później się uczy słuchać i słyszeć tak naprawdę to, co Bóg do mnie mówi. Z czasem to jest tak, cały czas to jeszcze odkrywam, bo jeszcze wracam do tego zagadywania Boga, że z czasem wystarczy przyjść do Niego, popatrzeć i nawet nie trzeba nic mówić. To, że On jest, to też wystarcza za wszystkie słowa. Ja odkrywam Boga jako kogoś, kto jest miłością, kto kocha i jednocześnie kogoś, kto jest prawdą, a w prawdzie nie ma kompromisów, nie ma szarości, jest konkret. Pokusy są różne i myślę, że sposoby na nie warto, żeby każdy sam sobie wypracował. Jednym sposobem mogę się podzielić, sposobem, którego skuteczności doświadczam zawsze, kiedy przychodzą do mnie pokusy przeciwko czystości. To bardzo konkretnie, bardzo mocno wzywam Maryję i mówię jej: Maryjo, strzeż czystości mojego serca. Wystarczy to jedno zdanie i wszelkie pokusy odchodzą. To myślę, że Pan Bóg to mnie ciągnie bardzo do góry. Czasem mu się opieram. Do przodu iść pomaga mi spowiedź, regularna spowiedź. I to są takie jakieś kroki, które stawiam raz za razem. Też codzienna Eucharystia, codzienna modlitwa. To wszystko jakoś pomaga iść do przodu. Pierwszą książkę to jest Pismo Święte i czytanie Pisma Świętego, ale też słuchanie Pisma Świętego. Lubię sobie włączyć audiobooka i słuchać, zupełnie inaczej te słowa poruszają. Taką pierwszą duchową książką, którą przeczytałam, mając właśnie te 14 lat, to były Dzieje Duszy Tereski. Zafascynowałam się nią wtedy. Wtedy był też rok peregrynacji relikwii, więc jeździłam za relikwiami i czytałam jej teksty, z których mało co rozumiałam wtedy, ale byłam z siebie dumna, że czytam tak poważne książki. Więc jako pierwsza Teresa. Kolejna książka to już podpowiedział mi mój kierownik, mój spowiednik. To są Opowieści Pielgrzyma. To jest książka o modlitwie Jezusowej. To jest modlitwa serca, którą praktykują na wschodzie. Praktykują mnisi bizantyjscy. To jest modlitwa, która czerpie z Pisma Świętego i jest bardzo prosta. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Mnisi modlą się, powtarzając te słowa. Czasami łączą to też z oddechem, żeby całe swoje ciało wprowadzić się w tą modlitwę, w obecność Jezusa, wejście w skruchę przed Nim. I potrafił tą modlitwę odmawiać ileś razy dziennie i rzeczywiście doświadczają w tym spotkania i wejście w modlitwę nieustanną. To w takim razie proszę Ciebie, Hubercie, i tych wszystkich, którzy słuchają tej audycji, żeby w miarę możliwości, jak nie jest się tu przed w samochodzie, żeby zamknęli oczy, żeby weszli w głąb swojego serca, tam głęboko, tam gdzie jest obecny Bóg, gdzie zawsze mieszka w naszych sercach. To jest pierwszy krok, żeby tam wejść, tam się z Nim spotkać. Panie Jezu, ja Ciebie bardzo proszę, abyś poruszał się teraz w tych wszystkich, którzy słuchają tej audycji. Abyś przychodził do tych serc, które Ciebie szukają, które Ciebie pragną, które chcą wejść głębiej w relacje z Tobą, które chcą Ciebie doświadczyć. Proszę, żebyś teraz przychodził przez obrazy, które będziesz pokazywać tym, którzy słuchają, przez słowa. Proszę Cię, Jezu, żebyś posyłał swojego Świętego Ducha te wszystkie miejsca, które potrzebują pocieszenia, które potrzebują uleczenia, które potrzebują umocnienia. Duchu Święty, Duchu uwielbienia, napełnia teraz nasze serca. Tak jak chcesz. poddajemy się Tobie całkowicie. Jeśli jeszcze nigdy nie zapraszałeś Jezusa do swojego życia, to powiedz Mu w prostych słowach: Jezu, zapraszam Ciebie do wszystkich obszarów, do wszystkiego. Chcę, żebyś był jedynym Panem i Zbawicielem. Zapraszam Cię do mojej pracy, do mojej rodziny, wszystkich moich relacji. Duchu Święty, proszę, żebyś swoją miłością zapieczętował to wszystko, czego dokonałeś, żebyś poprowadził nas wszystkich do budowania Kościoła, do wzrastania w Nim.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: I Ojca i Syna.
1: I Ducha Świętego. Amen.
0: Dobry Panie Boże. Panie, w Twoich rękach jest wszystko. Dziękuję Ci, Panie, za obecność w naszym życiu. Daj nam, Panie, byśmy ten czas poświęcili Tobie, tak żeby to, co będziemy mówili, Tobie się podobało przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją obronę.
1: Uciekam się, święta Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić od wszelak naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pocieszniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Robert. Witam.
2: Witam.
1: Powiedz, czy w jaki sposób Pan Bóg zaingerował w Twoje życie?
2: Można powiedzieć, że Pan Bóg ingerował od samego początku w moje życie. Bo tak naprawdę cudem przeżyłem. Jestem wcześniakiem. Mój brat nie przeżył, bo jestem z ciąży bliźniaczej. I to już jakoś był taki znak, że Pan Bóg sprawił, że żyję, że jestem.
1: A świadome takie?
2: A świadome? Świadome takie ingerencje to już w podstawówce. Byłem ministrantem, potem zacząłem uczestniczyć w ruchu oazowym i tam po prostu dużo się działo. Czułem jego obecność, jego siłę, moc. Widziałem to, co on działa we mnie, działa w innych osobach. Takie poszczególne po prostu.
1: Robiło to na tobie wrażenie?
2: Tak, robiło to.
1: Ważne to była, to była ważna część twojego życia wtedy?
2: Bardzo ważna, ponieważ w moim domu no nie było też za dobrze. Różnie to bywało. Także to był mój drugi dom. Plebania, spotkania azowe. Bardzo się tam zaangażowałem w to wszystko. I to była alternatywa dla mnie taka niż stanie na przykład na przystanku, tudzież pod sklepem, ponieważ pochodzę spod Warszawy, także tam za bardzo jakichś takich większych atrakcji nie było.
1: To są punkty centralne.
2: Tak, to są punkty centralne. No jeszcze jednym takim punktem centralnym to było stanie pod murem, pod kościołem. Nie, na szczęście to dzięki oazie, ruchowi po prostu uniknąłem i wspólnocie. Ten przynajmniej początkowy okres po prostu ochronił mnie przed różnymi rzeczami. No i też potem w różnych sytuacjach życiowych, jak się tak zastanawiałem i przyglądałem na to swoje życie, to było tak, że wracałem często, mając tam naście lat, włóczyłem się po Warszawie i bo ze szkoły wracałem, czy z pracy, czy mając te 19 ileś tam lat. I nic mi się nie stało, tak naprawdę. A działy się wtedy różne rzeczy. I to też uważam, że jest to dla mnie jakimś takim świadectwem Bożej opatrzności.
1: Byłeś szczęśliwym dzieckiem?
2: Wydaje mi się, że tak. Miałem dużo rodzeństwa ciotecznego. Potem byli moi młodsi bracia. Dużo zwiedzałem. Rodzice zaszczepili mi taką właśnie duszę włóczykistwa i wędrowania po różnych rzeczach. Znaczy po Polsce szczególnie ukochałem Polskę. Także jakoś nawet nie korci mnie wyjeżdżanie gdzieś za granicę, bo Polska jest przepięknym krajem. Dużo można zobaczyć, spotkać ciekawych ludzi. I to jakoś w dalszym ciągu mi zostało ukochanie do gór, zarówno tych mniejszych i wysokich.
1: A nastoletni wiek? Czas buntu? Czy był ważny dla ciebie?
2: Tak, to był chyba dla każdego. Właśnie w tym okresie Pan Bóg częściowo ochraniał mnie. Dlaczego powiem częściowo? Bo ochraniał mnie przed właśnie tym staniem pod sklepem czy na przystanku. A dlaczego częściowo? Bo zacząłem sam odchodzić od Boga. To zaczęło się od tego, że przez jedną książkę, która dotyczyła takich różnych dziwnych rzeczy paranormalnych, zaczęło mnie ten świat wciągać. Zawsze jakoś byłem ukierunkowany na sferę ducha. I przez zwykłą ciekawość, poznawanie, dociekliwość zacząłem po prostu brnąć w tą ślepą uliczkę.
1: Od czego się zaczęło? Czego dotyczyła ta książka?
2: To były różne takie spotkania z osobami, które miały paranormalne zdolności, lewitację, jasnowidzenie. Też tam chyba było coś wspomniane o operacjach na Filipinach.
1: Operacje fantomowe.
2: Tak. Głównie tu chodziło o potencjał umysłu, jaki można wykorzystywać.
1: I ta lektura, jakie miała konsekwencje dla ciebie?
2: Jakie konsekwencje? Takie, że zacząłem brnąć coraz bardziej w New Age, czyli interesować się rzeczywiście astrologią, numerologią, chiromancją, z różnymi tego typu rzeczami, wróżka, świat nie z tej ziemi bodajże, czy
1: nieznany świat.
2: Nieznany świat, tak. Znaczy tutaj też...
1: To są czasopisma.
2: Tak. Tutaj w dużej mierze też i w jakiś sposób przyczyniła się do tego i moja mama, ponieważ ona też zaczęła wchodzić w to wszystko. Zaczęła się kształcić, zresztą nadal w tym tkwi, jest bioenergoterapeutką. Często zresztą teraz dyskutujemy na ten temat, ale to może dojdę później, jak to wygląda.
1: Kiedy zaobserwowałeś pierwszą nadzwyczajną rzecz, która wokół ciebie
2: zaczęła
1: się dziać właśnie z tą dziedziną związaną?
2: To jeszcze było wtedy, kiedy miałem jakieś 17-18 lat. Uczestniczyłem też jeszcze mocno w ruchu oazowym, ale też i drugą nogą tkwiłem w tym świecie New Age'u. I na przykład zdarzało się tak, że ja na przykład widziałem, pomimo tego, że kogoś nie widziałem pół roku, rok, miałem spore grono ludzi z racji tego, że poruszałem się w różnych środowiskach. Ja tej osoby mogłem nie widzieć przez pół roku, właśnie rok. I w pewnym momencie przychodziła myśl i myśli o tej osobie. I w pierwszym momencie nie znajdowałem po prostu, nie wiedziałem, że tak jest, ale po paru razach uświadomiłem sobie, że w momencie, kiedy się pojawiają te myśli o tych osobach, to ja tą osobę spotkam. Dzisiaj, następnego dnia, ale wiedziałem, że to będzie ta osoba. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to było zadziwiające, że nie widząc tej osoby przez pół roku, rok, wystarczyło, że ona powiedziała parę zdań o sobie, dosłownie no, cześć, co tam słychać i tak dalej, czy jakieś takie ogólnikowe zdania. Ja wiedziałem, co się mniej więcej u niej działo, w jakim stanie ona się znajduje, co się z nią dzieje. Także to były takie dziwne rzeczy, z których po prostu też nie wiązałem z otwarciem się na świat New Age'u, numerologii, tego typu rzeczy. I jakie to były też konsekwencje? Konsekwencje tego były takie, że pomału zacząłem odchodzić od wspólnoty. To też właśnie ten okres buntu, czyli odchodzenie od wspólnoty i jakieś chodzenie na imprezy różne. I w pewnym momencie doszło do tego, że będąc jeszcze we wspólnocie, ja tak patrzyłem, poszedłem kiedyś na spotkanie, popatrzyłem się na tych ludzi i miałem taką myśl w głowie, pojawiła mi się, co ja tutaj robię, przecież ja wszystko wiem lepiej. do tego stopnia, że o mały włos i nie przystąpiłbym do, bo u nas to później trochę się odbywało, nie przystąpiłbym do sakramentu bierzmowania, bo nie zależało mi tak naprawdę na tym. Nie, pomimo tego, że jakoś bardzo wcześnie uczestniczyłem w tym ruchu azowym. Nie, mimo to nie uchroniło mnie, bo się otworzyłem na ten drugi świat, na tą drugą stronę ciemniejszą.
1: Jaki był następny duży krok na drodze do wchodzenia w New Age?
2: Następny duży krok to właśnie zdobywanie tej wiedzy, ale ćwiczenie samowolne metody Silwy. Przez to, że moja mama tam dosyć mocno się zaangażowała, miała wcześniej dostęp do różnych pozycji, książek i tam była taka książeczka, gdzie można było samemu ćwiczyć metodę Silwy, wprowadzanie się w stan alfa. Ja zacząłem się wprowadzać. Także też przypominam sobie, że chciałem dla siebie podwyższyć swoją inteligencję, bo też miałem niską samoocenę. Pomagać innym, leczyć siebie. Czy te ćwiczenia w jakiś
1: sposób miały jakieś efekty nadzwyczajne, czy...
2: To za chwilę powiem. W pierwszym okresie nie, ale jeszcze pamiętam, że sam wprowadziłem się, ponieważ mam problem ze stawami kolanowymi. Ja się wprowadziłem w stan właśnie alfa i to właśnie było dziwne, bo wprowadziłem się w stan alfa, ale też i myślałem o Bogu. O Jezusie. Jakoś tak bardzo, pomimo tego, że dziękowałem Bogu za takie wspaniałe narzędzie, jakim jest mózg, że obdarzył człowieka takim instrumentem, mimo to i miałem ogromną wdzięczność do niego, tak mniemałem, mimo to zaczęła się rodzić we mnie pycha. Że ja mogę wchodzić w stan alfa, że mogę leczyć.
1: A co z tymi kolanami było?
2: Z kolanami wyobraziłem sobie właśnie po wprowadzaniu się w stan alfa. Po prostu wprowadziłem się, wysyłałem światło do tych stawów kolanowych, żeby je uleczyć i tak dalej. Te ścięgna, chrząstki i tym podobne. Zapadłem w jakiś dziwny stan. Wiem, że coś jak gdyby na mnie przyszło. Wiem, że z tego co kojarzę, to trwało to około godziny, czy tam jakiegoś dłuższego czasu. Potem wybudziłem się z tego stanu, ale w pewnym momencie byłem zupełnie zdezorientowany. Miałem wrażenie też, że ja wyszedłem jak gdyby z tego ciała. Nie, przez parę godzin nie mogłem dojść do siebie. Nie mogłem, po prostu rozglądałem się, czy ja jestem rzeczywiście u siebie w pokoju, czy nie gdzieś indziej. I byłem zdezorientowany. Co prawda nie pojawiły się żadne jakieś stany od razu lękowe, czy coś takiego. Następnym krokiem, takim wchodzenia po prostu już w tą sferę New Age'u było pójście na kurs Silwy, już standardowy.

0: I co było efektem tego kursu? W którym mówi się o energiach, częstotliwościach, synchronizacjach, całkowicie racjonalistycznym niby językiem.
1: Co było efektem i jakie skutki? Po pierwsze tak, rzeczywiście te techniki działają. To nie można powiedzieć, że nie działają. I byłem tym zafascynowany, bo mogłem się budzić o tej godzinie, o której chciałem. Początkowo nie miałem problemu z nauką. Bardzo szybko się uczyłem.
0: Jest technika taka, że układa się palce w pewien sposób, programuje się. Mam się obudzić o takiej i takiej i budzę się o takiej.
1: Tak,
0: takiej.
1: To było dosłownie co do minuty. Także nie było z tym problemu. Wstawałem wyspany, nawet jak byłem zmęczony, bo też taka technika jest. Wprowadzałem się chwilowo w jakiś stan. Po paru minutach się wybudzałem i było wszystko w porządku. I byłem tym bardzo zafascynowany, bo w końcu tam po tamtej książeczce miałem niedosyt, którą ćwiczyłem i testowałem, a tutaj dostałem w końcu narzędzia, że mogę sobie pomagać innym, leczyć innych zwierzęta. Co jeszcze? No wchodzić po prostu, wychodzić z ciała w jakiś sposób. Wchodzić w materiały, leczyć na odległość. W pewien sposób przewidywać przyszłość. To mnie wciągnęło, zafascynowało.
0: Przynajmniej tworzy się bardzo mocne złudzenie, że jest to możliwe.
1: Tak.
0: I się sprawdza, tak się człowiekowi wydaje, subiektywnie.
1: Subiektywnie tak, ale też miałem parę przypadków takich, że tam jest też po drugim stopniu i ja przeszedłem podstawowy stopień, drugi stopień ultraseminarium. Miałem parę takich efektów, że wprowadzałem osoby tam w różne stany, tudzież ich znieczulałem, to działało. Ale potem, to też może za chwilę dojdę do tego i powiem, jakie były efekty i skutki tych moich działań. Też oprócz tej Sylwy wszedłem w inne rzeczy, w czarną magię, białą magię. To jest taka pseudowiara, czy wiara bez Boga.
0: Polinezyjska magia.
1: Tak, z Polinezji. Wtedy to się wydawało, że jest to też rozwijanie po prostu ludzkiego potencjału i tak dalej. Mało tego, w tych książeczkach to było tak opisane, że to jest ma dużo wspólnego z wiarą katolicką, że nie ma żadnego zagrożenia. I te moje wszystkie działania, wchodzenie w to wszystko, doprowadziło do tego, że przestałem chodzić do kościoła. Zdjąłem krzyżyk, medalik, przestałem go nosić. Miałem takie pojęcie, że przez astrologię mogę poznawać swój charakter, też przyszłość w jakiś sposób rozwijać się. Dla mnie ważniejsze było działanie gwiazd na mnie w cudzysłowie niż opatrzność Boża, o której zapomniałem. Także odchodziłem zupełnie od Boga, przestałem się modlić, czytać Pismo Święte. Wracając do Sylwy, to jak się potem też dowiedziałem, te moje znieczulania, czy jakoś tak, one działały, nie wiem, może na minutę, dwie, a potem te osoby jeszcze bardziej cierpiały. Na przykład, jeżeli chciałem kogoś znieczulić od bólu głowy, to ten ból po prostu potem kilkukrotnie narastał. Do tego stopnia, że te osoby miały mdłości, jakieś torsje, tego typu rzeczy. I to mnie w jakiś sposób coś mnie zaczęło zastanawiać, ale to jeszcze nie był ten etap wychodzenia. Zresztą w dalszym ciągu wychodzę. I w początkowym okresie, wtedy kiedy stosowałem te różne techniki, rzeczywiście szybko czytałem, uczyłem się i tak dalej. Natomiast, tak jak wspomniałem, też przestałem nosić medaling. Potem poznałem swoją obecną żonę, która też dzięki Bogu, i to jest ta opatrzność, kolejny taki krok, który znak od Pana Boga, że on dba o mnie i się opiekuje, to właśnie, że postawi ją na mojej drodze. Bo dzięki niej po prostu z tego całego zaślepienia, bo wcześniej do mnie nie trafiały żadne argumenty, nic. A dzięki niej, przez jej modlitwę za mnie, zaczęły mi się otwierać pomału oczy. Ja wcześniej nosiłem jakieś amulety, tego typu rzeczy na sobie zamiast krzyżyka. I nawet potem z tego zrezygnowałem, bo tłumaczyłem, że po co mam nosić krzyżyk, jak ja mam Boga w sercu, bo to jest... traktowałem, wtedy to się tak przewartościowało, że traktowałem krzyżyk jako amulet, a nie znak i przynależność do wiary. I tego, z czym się identyfikuję. I w momencie, kiedy zacząłem wychodzić z tego wszystkiego, zaczęły się problemy z nauką, z pamięcią, z koncentracją. Na przykład do tej pory, jeżeli czegoś się muszę nauczyć, czy nawet chcę się czegoś nauczyć, to ja bardzo dużo muszę poświęcić na to czasu. Ja czytając, było tak, że jest, że czytam pół strony, przechodzę do następnej strony, ja nie pamiętam, co było wcześniej. Po prostu totalna blokada. Co jeszcze? Przez te techniki różne uzdrawiania i leczenia ludzi na odległość miałem taki przypadek właśnie, że leczyłem, dostałem osobę z imienia i nazwiska, z imienia tak naprawdę i miejsca, tylko miasta. Ja miałem wykryć, co tej osobie jest i tak dalej. I pamiętam, że ta osoba, jak się okazało potem, miała guza mózgu. Ja podczas tego wejścia stanu i badania, ponieważ jest stan relaksacyjny i wszystko jest cacy pięknie, ja poczułem straszny, ogromny strach, lęk, ból, jakiś ucisk właśnie z tyłu głowy. I w pewnym momencie zacząłem się bać. Jeszcze potem inną osobę diagnozowałem, znowu też z migreną. I strasznie bałem się tego, że te bóle, to wszystko po prostu przejdzie na mnie. No i tak jest, że do tej pory miewam bóle migrenowe. Czasami leki pomagają, czasami nie. Byłem u lekarzy różnych, żeby sprawdzić, co się dzieje. Oni twierdzą, że wszystko jest w porządku. Także... To nie jest tak. W momencie, kiedy zacząłem odchodzić od tego wszystkiego, to zaczęły się te wszystkie problemy. I tak naprawdę mój odwrót od tych wszystkich rzeczy, otwarcie się znowu na Pana Boga, zaczęło się od tego, że zacząłem nosić krzyżyk poświęcony. Wtedy po prostu pomału, małymi krokami zacząłem poznawać inne osoby, które są bliżej Boga. No i zacząłem się angażować znowu na powrót w całą działalność anty-new age'ową i tak dalej.
0: Co było takim najbardziej dla ciebie utwierdzającym w wartości tej metody Sylwy wydarzeniem? Co takiego było, co najmocniej jakby pokazywało ci, że tam jest siła, prawda, w tym? Jakie
1: znaczy
0: doświadczenie w Sylwie? Tak. Co było takiego najmocniejszego?
1: No właśnie chyba otwarcie, leczenie innych osób, że to działało w jakiś sposób. Że mogę im wprowadzać w te stany, w jakiś sposób znieczulać siebie i to, że na podstawie imienia i miejsca tylko zamieszkania, mogłem dotrzeć do tej osoby i powiedzieć, co jej dolega, co się z nią dzieje, w jakim stanie psychicznym jest. To było jakoś takim pozazmysłowym zupełnie poznaniem tej osoby.
0: A co jest największą stratą, jaką widzisz dzisiaj z tego zaangażowania?
1: Jaką największą stratą? Właśnie to, że oddaliłem się od Pana Boga, to jest pierwsza rzecz. I o mały włos i tak naprawdę w ogóle bym przestał wierzyć, bo poszedłbym, mało tego, pojawiły się kiedyś takie myśli, żeby wyjechać do Indii, żeby tam się szkolić i rozwijać u jakiegoś guru. I to było, to jest kolejna rzecz. I to, że do tej pory ponoszę konsekwencje takie fizyczne, różnych bóli, braku koncentracji, pamięci. I tego, że przez moje działanie, mając teraz świadomość, czym jest ta metoda, no po prostu otwierałem ludzi na